0: To jest powtórka audycji.
1: Witam Państwa, ponownie Piotr Majewski, kłaniam się. W dzisiejszych Sekretach Mazowsza rozmawiać będziemy o działaniach Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. A w studiu witam panią sekretarz redakcji periodyku Kultura Wsi, panią Agatę Biłas. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry państwu.
1: Właśnie zawahałem się. Periodyku to jest miesięcznik, to jest kwartalnik.
2: Kwartalnik.
1: Czyli periodyk, który zajmuje się kulturą wsi, czyli rozumiem jednym z ważniejszych tematów, którym na co dzień zajmuje się cały instytut, prawda?
2: Tak, to jest część naszej działalności wydawniczej. Generalnie instytut działa bardzo prężnie, organizuje bardzo wiele wydarzeń, na które serdecznie zapraszamy, ale także działa w terenie, dofinansowując różne wydarzenia lokalne, powiedziałabym. Mamy też działalność wydawniczą. Wydajemy książki, wydajemy czasopismo i naszym czasopismem jest właśnie kwartalnik Kultura Wsi, wychodzący jak to kwartalnik 4 razy do roku, 2 razy do roku z dodatkiem specjalnym. On opowiada o kulturze, o całym bogactwie kultury, którą wypracowała wieś. No my głównie skupiamy się na końcu XIX i początku XX wieku, bo takie mamy wiadomości. Ale też oczywiście piszemy o tym, co teraz na wsi się ciekawego dzieje, o różnych inicjatywach, takich kulturalnych właśnie. Opowiadamy o ludziach, którzy starają się zachowywać tradycje swojego regionu. Rozmawiamy z nimi, rozmawiamy z ludźmi, którzy te tradycje kultywują, rozmawiamy z artystami ludowymi, śpiewakami ludowymi i z badaczami również, ale najczęściej badacze po prostu dla nas piszą.
1: Czyli zadania etnograficzne i tematy etnograficzne, które interesują badaczy folkloru i badaczy tego wszystkiego, co wieś eksponuje, produkuje w sensie kulturowym, kulturalnym, są zainteresowani. Wy o tym wszystkim piszecie. Ale to dziedzictwo to jest kluczowe słowo, tak mi się wydaje, ponieważ bardzo często utyskiwamy na to, że pewne sztuki, pewne umiejętności, pewne przejawy działania kulturowego czy kulturalnego na wsiach, one giną.
2: Tak, nie da się ukryć, że wieś się ogromnie zmienia. Ona się zmienia już właściwie przez ostatnich 100 lat, a nawet więcej. Ona się zawsze zmieniała zresztą. Ale nie da się ukryć, że ginie na przykład rękodzieło. Mhm. Z drugiej strony są też takie przejawy rękodzieła, które się udaje odrodzić, które się udaje zachować. Ludzie też coraz częściej doceniają to, co jest zrobione ręcznie. Bo tej masowej produkcji mamy bardzo dużo, takiej masowej i taniej. No chociażby możemy powiedzieć o tym, że plecionkarstwo zostało wpisane na światową listę UNESCO w ubiegłym roku. To jest wielki sukces.
1: To prawda.
2: Tak, i bardzo zachęcamy do tego, żeby również no po prostu najzwyczajniej w świecie kupować te produkty, bo to jest coś wyjątkowego, coś niepowtarzalnego.
1: No ja bym chciał w tym momencie przypomnieć naszym słuchaczom o takiej akcji, o której rozmawialiśmy. Zresztą tutaj na antenie w paśmie Południe z RDC. Taka akcja, która nazywa się Mistrz Uczeń. Ona już jest realizowana kolejny raz i polega na takim zgłaszaniu par, w każdej z nich mistrz dobiera sobie młodego człowieka, który jest zainteresowany kultywowaniem tradycji pewnego zawodu, pewnej sztuki, pewnej umiejętności, która właśnie ginie. Nie tak dawno zostały ogłoszone tegoroczne wyniki, czyli znane są już te pary. Bardzo dużo z nich także została dostrzeżona tu reprezentując nasze województwo i region Mazowsza, od chociażby jeśli chodzi o budowę instrumentów, czy na pograniczu podlasko-mazowieckim kowalstwo. No ale to tylko taki drobny przykład, który w tej chwili wpadł mi pod oko. Natomiast tych par, które zostały wyłonione w wyniku tego konkursu jest niezwykle dużo. One przez Instytut zostały zaopatrzone w pewne granty finansowe, które pozwolą tym parom w jakiś sposób przeprowadzić takie lekcje, czy szkolenia, czy warsztaty, które mają za zadanie zachować te ginące umiejętności.
2: Tak, krótko mówiąc, zrezygnować z innych zajęć w tym czasie i skupić się na tym, żeby nauczyć się nowej umiejętności, a równocześnie dla mistrza jest to wsparcie, żeby on po prostu mógł poświęcić się temu, żeby tej umiejętności uczyć, a nie zastanawiać się, jak przeżyć, tak?
1: No właśnie. Mówiła pani też o plecionkarstwie. No tutaj widzę, że pod egidą Instytutu przygotowywane są też warsztaty z plecenia wieńca dożynkowego. A to już jest teraz bardzo na czasie, bo wakacje się zbliżają, a dożynki zaraz po wakacjach.
2: Tak, te wieńce się czasami szykowało dosyć długo, także można już nabyć te umiejętności teraz, żeby gdzieś tam pod koniec sierpnia je wykorzystać.
1: Jasne. Proszę powiedzieć, czy kwartalnik Kultura Wsi, tak? Przepraszam?
2: Tak, kwartalnik Kultura Wsi.
1: Kultura Wsi. On przede wszystkim ma za zadanie eksponować i informować o działaniach Instytutu, czy także inne tematy podejmujecie?
2: My informujemy o działaniach Instytutu, ale szczerze mówiąc informujemy już po fakcie, dlatego że te zapowiedzi są zazwyczaj na naszej stronie i to jest bardzo mała część naszego całego czasopisma. Większość jest poświęcona popularyzacji, przypominaniu tego, jak wielki jest ten dorobek kulturalny wsi. I to jest po prostu nieprawdopodobne, ponieważ każdy numer jest poświęcony jakiemuś tematowi. My cały czas mamy bardzo dużo tematów, których jeszcze nie poruszyliśmy. Współpracujemy z badaczami z Instytutów Etnologii z całej Polski, współpracujemy z muzeami etnograficznymi i bardzo często nasi autorzy zgłaszają nam, że chcieliby jeszcze opowiedzieć o tym, o tamtym. Piszą do nas czytelnicy, dlaczego jeszcze jakiegoś tematu nie poruszyliśmy. I cały czas okazuje się, że tych tematów jest naprawdę bardzo dużo, ponieważ bogactwo tej kultury było nieprawdopodobne. Na przykład stroje ludowe. Tak przeciętnie człowiek zdaje sobie sprawę z tego, że był jakiś strój krakowski, jakiś strój łowicki, prawda, podhalański, ale to jest wszystko. A ta różnorodność była naprawdę ogromna, praktycznie w każdej wsi.
1: Oj tak, wsie między sobą się różniły tak naprawdę.
2: Tak.
1: Choćby to była jedna mała kolorowa kokardka, ale jednak to były różnice.
2: Oczywiście i te stroje nie tylko pokazywały z jakiego, można było po strojach odczytać z jakiego ktoś jest regionu, z jakiej ktoś jest wsi. Oczywiście co najważniejsze pokazywały bogactwo gospodarza. No to, że ta jego żona miała dużo korali, no to znaczyło, że jego stać, że on tutaj jest zamożny i jak jechał do kościoła, no to żona musiała zaprezentować się godnie, żeby pokazać, że on jest tu ważnym gospodarzem, prawda? I ma odpowiednią oprawę, odpowiedni strój.
1: Jasne. No, tych tematów, jak rozumiem, jest bardzo dużo. Czy o tych tematach będzie rozmowa podczas spotkania z cyklu Salon Dobrej Prasy imienia Walerego Pisarka? To spotkanie odbędzie się 7, czyli już za 2 dni, w czwartek o godzinie 13 w Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Czyli zaprasza nas na to w Muzeum Niepodległości w Warszawie, bo to w tej chwili tak to jest podpisane i tak to instytucjonalnie wygląda. Proszę powiedzieć, jaki temat tego spotkania? Czy to będzie tylko i wyłącznie zaprezentowanie i takie przybliżenie tego periodyku, który pani reprezentuje?
2: Będziemy oczywiście opowiadać o tym, o czym piszemy w kwartalniku, opowiemy o jego historii. Też możemy troszeczkę przybliżyć kulis, jak powstają nasze artykuły, w jaki sposób się pracuje nad tym. Natomiast mamy też niespodziankę dla tych, którzy przyjdą, bo będziemy tutaj się dzielić archiwalnymi numerami z naszymi odbiorcami. Także będzie można, jakby to powiedzieć, wyjść z czymś dosłownie. No, ale też jest to dla nas szansa na to, żeby się dowiedzieć, o czym moglibyśmy jeszcze napisać i jaki jest odbiór tego czasopisma.
1: No, to, jak pani stwierdziła, jest o czym pisać, ponieważ sami słuchacze, sami czytelnicy dają często sygnał, że tego jeszcze nie było, a o tym powinniście wspomnieć i napisać. Więc ja myślę, że jeżeli jednym z powodów tego spotkania miało być szukanie nowych tematów, to myślę, że to nie jest jedyny i podstawowy powód. Myślę, że jest to także i promocja tego wydawnictwa, bo myślę, że to wydawnictwo powinno być ciekawe również dla nas, dla mieszkańców miast, dużych miast. Poznanie kultury wsi to no, jest bardzo interesujące.
2: Poza wszystkim większość z nas jakoś tam z tej wsi pochodzi.
1: Absolutnie. Albo ma rodzinę, albo ma bliskich znajomych, albo chciałoby wyjechać na wieś na stare lata.
2: Tak, to też prawda. Staramy się, żeby nasze czasopismo było kolorowe, żeby miało przepiękne ilustracje i żeby dzięki temu można było też no, lepiej zobaczyć to, jak ta kultura, zwłaszcza materialna, wyglądała.
1: I osoby, które tworzą tę kulturę, bo nie bez znaczenia jest podtytuł tego periodyku. Kultura wsi, ludzie, wydarzenia, przemiany. A te przemiany pewnie możemy dostrzegać w każdych aspektach życia i kulturalnego, i społecznego. Pewnie i duchowego także. Zwróciła moją uwagę również jeszcze jedna akcja, która dopiero co zakończyła się, a była organizowana przez Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. To jest konferencja Mowy Polskiej, Języka Tożsamość. Właśnie zachowanie tożsamości poprzez język to chyba bardzo ważne w momencie, kiedy właśnie wieś jest takim miejscem, gdzie tak zwana gwara najmocniej się ma.
2: To jest w ogóle
1: dialekt, gwara i tak dalej.
2: Tak, chociaż no niestety też widzimy, że znika i bardzo często teraz jest to domena pasjonatów. To te miejsca, w których udaje się tą gwarę zachować, gdzie udaje się ten język zachować, to często jest kosztem ogromnego wysiłku pasjonatów. Natomiast rzeczywiście na tej konferencji ja z dużą przyjemnością jej słuchałam, ponieważ widać różnorodność, tak, która nam gdzieś zanikła, a która była naprawdę ogromna i bardzo ciekawa, bo to jest ciekawe, kiedy nawet podróżując po Polsce często zauważamy słowa, które wciąż zostały gdzieś tam w tym języku używane na co dzień w różnych regionach, a co dopiero, kiedy ludzie zaczynają mówić naprawdę czy swoją gwarą, czy swoim językiem regionalnym, to jest bardzo przyjemne doświadczenie. Ja przyznam, że też bardzo lubię, kiedy nasi współpracownicy, regionaliści, nawet w rozmowie z nami używają troszkę tej gwary. Nawet jeżeli nie do końca ich rozumiemy.
1: Bo o to chodzi, żeby się dowiedzieć, o co chodziło. Tak. A z pewnością periodyk, czyli kwartalnik, Kultura Wsi, Ludzie, Wydarzenia, Przemiany, podejmując tego typu tematy, przybliża nam to wszystko, ich te aspekty tych wszystkich problemów. No, wydaje mi się, że mam nadzieję, że dzięki temu kwartalnikowi one stają się nam wszystkim bliższe i łatwiejsze do zrozumienia. Czy możemy zaprosić wszystkich, także naszych słuchaczy, do udziału w tym spotkaniu?
2: Oczywiście.
1: W najbliższy czwartek?
2: Serdecznie zapraszamy do Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskich na ulicę Skazańców 25, 7 maja o godzinie 13 na spotkanie z kulturą wsi.
1: Drodzy Państwo, to już najbliższy czwartek o godzinie 13 spotykamy się na Cytadeli. Kultura wsi, ludzie, wydarzenia, przemiany to periodyk kwartalnik, który prowadzony jest i przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. A gościliśmy dzisiaj sekretarza redakcji tego kwartalnika, panią Agatę Biłas. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: To była powtórka audycji.

0: To jest powtórka audycji.
1: Proszę Państwa, wracamy do takiego tematu, który związany jest z nieruchomością przy ulicy Solec 50. Mamy kolejną odsłonę, tym razem to nie jest jak ostatnio. O sprawie opowiadaliśmy rozlewany kwas, tylko to jest po prostu przemoc wobec hydraulika, który miał uruchomić dostęp do wody usługodawców, którzy pod tym adresem prowadzą działalność, a zarządca odciął ten dopływ wody, a potem hydraulik został pobity. Takie są generalne doniesienia na ten temat. W naszym studiu pani Agata Diduszko-Zyglewska, radna miasta stołecznego Warszawy, Lewica Miasto jest nasze. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jest z nami pani Aleksandra Andrychowicz, prowadząca pracownię krawiecką przy ulicy Solec 50. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Michał Król, piekarnia zbożna przy ulicy Solec 50. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Jest też mecenas Marcin Walczyński, radca prawny, wspierający przedsiębiorców tam działających. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Bo trzeba by być może przypomnieć, ale pokrótce, bo byśmy opowiadali bardzo długo historię tego sporu. To jest generalnie hostel versus tych, cała reszta prowadzących działalność gospodarczą pod tym adresem. Jest postawiona brama, jest kwestia dostępu do innych nieruchomości, bo teraz to jest utrudnione, chociażby dla ludzi na wózkach. Jest to prawie nie do pokonania przeszkoda. No w tle jest chęć rozbudowy o kolejne piętra na tej posesji, na tej nieruchomości. No ale ostatnio, no może o tym opowiedzmy, była woda wyłączona i tutaj się i do pani Aleksandry, i do pana Michała zwracam. No opowiedzcie, co się wydarzyło, kiedy to było dokładnie, jakiego dnia?
3: O, to moment był bardzo ciekawy, bo wydarzyło się to w trakcie zebrania rocznego wspólnoty. 2 miesiące temu, 10 marca, i w trakcie zebrania pan administrator poinformował nas, że coś się dzieje u nas pod adresem Solec 50, a zebranie było ile kilometrów? 20 od Warszawy?
5: Więc
3: nie było nas na miejscu. I poinformował, że zakręca woda w tym momencie, bo jest awaria. I od tego czasu próbujemy się dowiedzieć, jakiego charakteru niby jest to awaria. Mówię niby, bo do tej pory nie zobaczyliśmy na własne oczy miejsca awarii. Proponowaliśmy, że ją naprawimy własnymi środkami, bo twierdzi, że nie ma administracja, nie ma środków na tą naprawę, więc mówiliśmy, że my to zrobimy swoimi środkami. Nie było na to zgody, więc nie mogliśmy ani tego zobaczyć, nie mogliśmy ani tego naprawić. I nie mieliśmy więcej środków po prostu perswazji prawnych, żeby zmusić tego administratora, żeby zakończył awarię, naprawił.
1: I dopływ wody odcięty jednym słowem, tak?
3: I od 2 miesięcy.
1: Szyć się da, bez wody piec chleb to już gorzej pewnie.
4: No oczywiście, na szczęście w lokalu, który wynajmujemy, mamy oddzielne przyłącze wody, całkowicie oddzielne od wspólnoty. Niemniej my również doznajemy jakże dziwnych od ostatniego czasu spadków ciśnienia. Jest to bardzo interesujące, na przykład w momencie, kiedy administrator w zeszłym tygodniu dowiedział się od nas, żeby został poproszony, żeby udostępnił lokal na przyjazd pogotowia wodociągowego. Nie minęły może 2 minuty i pełne ciśnienie w kranie nagle cudownie wróciło. Niemniej w czasie ostatniego zaognienia konfliktu, właśnie z okazji którego tutaj jesteśmy, nam również, stosując nalot dywanowy, pozakręcał kurki na jakiś czas. Mimo że nie miał do tego żadnego prawa, dlatego że nie było totalnie podstaw do tego, żeby nam zakręcać wodę.
1: No i w związku z tym wyście wynajęli hydraulika, tak? No, żeby uruchomił wodę.
3: Nie, najpierw wiadomo było, że nie możemy tego zrobić w ramach tej administracji i w ramach tej wspólnoty. Więc poszukaliśmy pomocy na zewnątrz. I stowarzyszyliśmy się, przedsiębiorcy, my, ludzie, właściciele, współwłaściciele, w stowarzyszenie, żeby pomóc sobie w tych sprawach trudnych w sprawie tej nieruchomości. I w ramach stowarzyszenia poprosiliśmy o pomoc dobrosąsiedzką, miasto stołeczne Warszawa, ZGN Śródmieście. I oni chętnie nam pomogli, bo już znali wcześniej historię i problemy z panem administratorem. Więc porozumienie zawiązaliśmy, zrobiliśmy projekt, jak doprowadzić z posesji obok wodę do naszych lokali. I właśnie 2 maja te prace się rozpoczęły. Na co oczywiście przyjechał pan administrator i wymyślił, że jest znowu zalanie w tamtym lokalu, gdzie niby była awaria poprzednio. Co było wierutną bzdurą, bo hydraulik dopiero rozpoczął tę pracę, zrobił wykop i nie zdążył jeszcze tej wody doprowadzić w ogóle. Więc historia, że jest zalewany bez wody, no, brzmi również absurdalnie. Ale zawołał policję, patrol dwuosobowy przyjechał i rozmawiał z nami, czyli ze mną, z hydraulikiem, z tym panem administratorem, z osobą, której funkcji trudno mi powiedzieć, bo pełni funkcję albo zarządcy hostelu, albo pełnomocnika właściciela, albo członka zarządu nawet czasem. No, jest taka osoba. Wszystko jedno. Więc i jeszcze też uczestniczył przy tym tu obecny Michał. Rozmawialiśmy o tej całej skomplikowanej sytuacji, co my tu robimy, te roboty, że nie może być tam zalane. Cały czas oni się nie wpuszczali do tego miejsca awarii domniemanego, tylko policję wpuścili. Więc poprosiliśmy policję rzeczywiście, żeby tam weszła, nagrała swoimi kamerami, co tam się dzieje, no żeby pokazać, jak absurdalne jest to pomówienie kolejne, że jest zalewana bez rury, bez wody piwnica. I w tym czasie rzeczywiście tutaj Michałowi również pan administrator odciął wodę, nie wiedzieć czemu, znowu tłumacząc albo awarią, albo że coś jest nielegalnie podłączone. No prosiliśmy, tak wiemy, panowie policjanci, nie możecie nic z tym zrobić, prosimy po prostu udokumentujcie to, zróbcie raport z tego, co tu widzicie, my robimy swoje. Na końcu pokazaliśmy nasze porozumienie z miastem, na te roboty pozwolenie. Powiedzieli, no tak, wy macie papiery, róbcie swoje. Panie administratorze, proszę się uspokoić, nie eskalować tej historii. I po jakiejś pół godzinie takich rozmów policjanci skończyli swoje zadania i odjechali. I niestety pan administrator nie odjechał. I sytuacja niestety eskalowała i byłam tego bezpośrednim świadkiem, kiedy pan administrator wszedł na teren ZGN-u, tam gdzie hydraulik prowadził pracę. I tam coś go zaczepiał, chciał mu utrudnić prowadzenie tych prac dalej. On powiedział, proszę mi nie przeszkadzać, proszę stąd wyjść, nie może pan tu przebywać, no bo rzeczywiście nie powinien tam przebywać, bo to jest odgrodzony teren prywatny należący do ZGN-u. Z tego się wywiązała szarpanina. Z szarpaniny wywiązał się konkretny cios pięścią od administratora do hydraulika. Było to przerażające, bo byłam bardzo blisko tej sytuacji, ale bardziej przerażające było to, co się okazało później. Czekając na policję, kolejny patrol do interwencji do tej konkretnej, kolejnej sytuacji, pan administrator pokazał, że za spodniami ma pistolet. Jeszcze nie wiedzieliśmy, co to za pistolet, nie wiedzieliśmy, czy ma pozwolenie, co zamierza zrobić. Czekaliśmy na policję, policja szybko przyjechała, jak usłyszała, że ten człowiek jest uzbrojony. Przyjechała na miejsce, rozbroiła go. Okazało się, że pistolet był załadowany, pełen magazynek ostrej amunicji. Ale okazało się, że pan ma licencję sportową, powiedział, że jedzie na strzelnicę i że wszystko jest zgodnie z prawem.
1: Z tragarzami, jednym słowem, no dobrze. No ale to jest udokumentowane, prawda? Na filmach, ja już sam takie filmy widziałem w internecie. Mało tego, na tym filmie też, który można obejrzeć, można znaleźć, no nie wiem, czy pan Michał się podzielił nim akurat, ale tam to jest widoczne, takie noszenie broni, że marynarka niczego nie zasłania, żeby widzieć, że ten ktoś ma broń przy sobie, tak?
4: No mamy takie nagrania, gdzie pan administrator po stronie płotu, po której nie powinien być, czyli no właśnie na terenie ZGN-u, paraduje z odsłoniętą bronią palną. Także no, ja nie wiem, jeżeli tak ma wyglądać transport broni na strzelnicę, no to chyba powinno to się wystąpić w jakiejś komedii kolejnej polskiej dobrej.
1: No nie wiem, bo to jest ostra broń. Tutaj ja bym poczucia humoru raczej nie wykazywał. Natomiast doszło do pobicia, interwencji policji, ale na wolności jest administrator, tak? Nie został zatrzymany w tej sprawie.
4: No policja nie dopatrzyła się niczego takiego, żeby aż zatrzymać w tej sprawie.
3: Co więcej, on pojawił się również i dzisiaj na terenie naszego budynku.
1: Ja tylko powiem, że myśmy na taki adres administrator@budyneksolec50.pl wysłali zaproszenie, dobę temu mniej więcej, no i w ogóle żadnej reakcji na tego maila, na to zaproszenie nie było. No ale teraz, no, co będzie dalej, panie mecenasie, Marcin Walczyński? To będzie postępowanie w sprawie napaści, uszkodzenia. Co dalej z tą sprawą? Tą konkretną.
2: Co dalej? No oczywiście my będziemy podejmować kroki. Pewnie dzisiaj, jutro skierujemy pismo do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego lub innej adekwatnej instytucji, żeby zbadała tą sprawę. No to jest po prostu niedopuszczalne, żeby osoba w sytuacji takiej konfliktowej, gdzie jest, tym bardziej w takiej sytuacji, gdzie jest dużo emocji, jeszcze tam doszło do szarpaniny, pobicia ze strony tego człowieka, obnosiła się z bronią, absolutnie przecież to nie służy takiemu celowi, to na pewno będziemy takie działania podejmować. Być może ten hydraulik sam podejmie jakieś kroki zmierzające do tego, żeby wyegzekwować jednak prawo, no bo został po prostu fizycznie pobity. Ja widziałem jego zdjęcia, jego twarzy z rozkrwawioną nosem czy wargą. Chyba pojechał nawet na szycie do szpitala, z tego co wiem. Ciekawa sytuacja, proszę państwa, bo administrator, jak przychodzi do ujawnienia nam różnych dokumentów, zwracamy się tak od 4 lat, o przekazanie dokumentów, o udostępnienie różnych dokumentów wspólnoty mieszkaniowej, no to on zastrzega, że pracuje w godzinach od 8 do 16. W zasadzie tutaj obecna pani Aleksandra była obejrzeć dokumenty, to okazało się, że tam jest pustostan, tam w zasadzie nie ma możliwości, żeby w siedzibie administratora były jakieś dokumenty. I to jest ciekawe, natomiast sobota, 2 maja, no nagle chcemy przywrócić dostęp do wody. Ludzie nie wyjeżdżają na tak zwaną majówkę, no i nagle administrator się pojawia, no w zasadzie z podziemi wyskakuje. To jest interesujące. Tak jak podkreślamy tutaj, no proszę sobie wyobrazić sytuację, w której macie państwo wspólnotę, jest tam 10 lokali, no ci ludzie rzeczywiście zawiązują stowarzyszenie, porozumiewają się z miastem. Ja bym chciał też podziękować ZGN-owi Śródmiejskiemu, bo chyba się należą podziękowania, że po prostu nam pomogli, po prostu podpisaliśmy z nimi porozumienie. To była bardzo fajna, konstruktywna współpraca. No więc tutaj przedsiębiorcy robią wszystko, żeby po prostu prowadzić swój biznes, a administrator się pojawia w zasadzie tylko po to, aby ten dostęp do wody nie został, tak nam się wydaje, przywrócony, no bo administrator, zarząd ze swojej strony nic nie zrobili, też mogli pójść do miasta, mogli zaproponować jakieś rozwiązania. No po pierwsze wypadałoby zdiagnozować, dlaczego ta woda została odcięta. Naszym zdaniem ta awaria jest awarią w cudzysłowiu, bo tak jak tutaj Ola powiedziała, nikt z nas nie miał możliwości zobaczyć tej awarii. Jakiś filmik na maila dostaliśmy, to rzeczywiście taki, chyba to się nazywa zawór holenderski, tam został rozkręcony, ale poinformowano nas, że tam prawdziwy żywioł, takiego sformułowania w jednym z mailu użyto, się przetoczył przez ten lokal, w którym do tego miało dojść. No więc jak pan mnie pyta o prognozę, ja jakby powiem tak, że my jakby prognozujemy rozwój wypadków od już pewnego czasu. Niestety nie ma się z czego cieszyć. Te wszystkie nasze prognozy się powoli sprawdzają. Tak? My jakby spodziewaliśmy się, że dojdzie do odcięcia wcześniej czy później mediów. Dzisiaj jest woda. Jeżeli ktoś by mnie zapytał, co będzie dalej, to powiedziałbym, że będzie prąd kolejny odcięty, ale chciałbym się mylić, być może to są po prostu przypadki.
1: No ale po co to jest, to za chwilę do tego wątku dojdziemy, bo mnie interesuje, no co z tym zrobić. To w ubiegłym roku, latem mniej więcej, no właśnie radna Agata Diduszko-Zyglewska złożyła w sprawie Solec 50 interpelację do prezydenta Rafała Trzaskowskiego, domagając się natychmiastowej interwencji i usunięcia, wtedy chodziło o bramę, nielegalną bramę, zresztą była decyzja sądu, która nakazywała ten swobodny przejazd i przejście dla osób z niepełnosprawnościami, także dla firm, które wywożą odpady, ale to się nie stało wtedy. Zareagowało miasto na te interpelacje?
5: No, zareagowało, opisując to, co już zrobiło i to, co robi. Problem polega na tym, że ten budynek jest całkowicie prywatny. Niestety to ogranicza możliwość działania miasta, ponieważ miasto może działać tam, gdzie budynek po części, no po prostu w tych budynkach, które są w jego odpowiedzialności. Tutaj ta sytuacja nie jest jednoznaczna, dlatego że jest właśnie wspólne podwórko z innymi kamienicami na ulicy Dobrej i tamte kamienice już są częściowo właśnie komunalne, a na przykład ta brama utrudnia dokładnie wjazd i wyjazd osobom, w tym osobom z niepełnosprawnościami, także z tamtych kamienic. No bo miasto musi mieć możliwość działania, bo te sprawy, o których tutaj słyszymy, które są absolutnie przerażające, no bo to brzmi jak metody czyścicieli kamienic, tak? Utrudnianie, rozlewanie kwasów, przemoc, straszenie, inwigilowanie. No po prostu tak, tylko że ponieważ tutaj miasto nie jest stroną, to rzeczywiście to są sprawy, które, za które odpowiedzialność musi wziąć policja, prokuratura i tak dalej. Więc tutaj bardzo się cieszę, że państwo działają. Miasto, jak widać i jak mówił pan mecenas też, próbuje robić to, co może. Czyli widzi dramat tych przedsiębiorców, którzy są też właścicielami części tego budynku przecież. I próbuje pomóc na tyle, na ile może. Ale też trzeba tu zrozumieć, że w momencie, kiedy to jest całkowicie prywatna własność, to możliwości działania miasta są ograniczone.
1: Proszę państwa, 522 645 90 90. Pani Marzanna, dzień dobry.
6: Dzień dobry państwu. Proszę państwa, bardzo dobrze, że państwo mówią o tym, że nie wolno bić, bo to generalnie do tego się sprowadza, prawda, że nie wolno bić. Ale dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Walki z Dyskryminacją Ludzi Niepełnosprawnych i może o tym należałoby dzisiaj pomówić. Tutaj pani z miasta wspomniała, że jest tam specjalne przejście dla osób niepełnosprawnych i że trzeba je chronić. Ale miasto w ogóle się nie odnosi do aktów dyskryminacji, w tym pobić, które się zdarzają na terenie miasta, na przykład na plaży romantyczna, o czym już pozwalałam sobie chyba tutaj w tej audycji wspominać i nigdy to nie odniosło żadnego skutku. Tam działacze terenów zielonych warszawskich przepędzają ludzi niepełnosprawnych. Nie ma tam żadnego przystosowania, dojścia do brzegu Wisły dla ludzi niepełnosprawnych. Są wertepy, nie ma miejsc parkingowych. Także o tym ja bym prosiła, żeby wreszcie zacząć mówić, zwłaszcza, że dzisiaj jest taka okazja, o jakiej na początku wspomniałam. A jeszcze w DPS-ach są ludzie bici. Przecież to nie można tego tak zostawiać. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Jak trafimy na jakikolwiek ślad, że ta historia miała miejsce, to obiecuję. Ale najpierw to jest tylko na razie opowieść po prostu na ten temat. A tutaj mamy świadków, są rzeczy zarejestrowane, no stąd odnosimy się do takiej rzeczy, o której mamy pewność, albo tak, prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że te fakty miały miejsce.
5: Ja się martwię, chciałam dodać jeszcze jedną rzecz. Trochę mnie w tym wszystkim martwi stosunek policji do tego. To znaczy rozumiem, że policja robi oczywiście to, co trzeba, czyli przyjeżdża, odnotowuje i tak dalej, ale ponieważ mamy tutaj do czynienia z sytuacją, która trwa już tak długo i państwo wielokrotnie zgłaszali to na policję i jeszcze teraz mamy do czynienia z sytuacją, gdzie facet ma broń palną, co jest naprawdę w mieście Warszawa nie jest sytuacją taką, no tak, chodzą ludzie z bronią. Nie, to nie jest norma w naszym mieście. Żyjemy w jednym z bardziej bezpiecznych miejsc w Europie i to jest sygnał, że coś tu się chyba zaczyna zmieniać. A tymczasem policja, każdy patrol, z tego co słyszę w tej historii, przyjeżdża tak jakby był pierwszym. Tak jakby nie było historii
1: co
5: tego.
1: Jest możliwe.
5: I to mnie niesłychanie martwi, bo tutaj to jest jakaś robota do policji do wykonania, że jednak tu chyba powinna być większa komunikacja, tak żeby patrol, który przyjeżdża i wpisuje sobie sprawa Solec 50, widział, że tam było już 50 zgłoszeń w 5 lat i co tam się dzieje, a nie, że przyjeżdżają policjanci, którzy nie wiedzą nic i widzą faceta z bronią i odjeżdżają.
1: 645 90 90. Zapraszamy do wypowiedzi, do pytań, ale tutaj chciałbym zapytać, do czego to zmierza. To już nawet z naszej poprzedniej audycji, wtedy, kiedy kwas masłowy był rozlany, żeby powiedzieć tak, bo to jest jeden hostel, tak? I to są właściciele de facto tej nieruchomości.
2: Tak, to tytułem może krótkiego przypomnienia historii. Mamy pawilon przy ulicy Solec 50, pawilon biurowo-usługowy, no handlowy pawilon, więc na pierwszym piętrze są lokale i na parterze, jak również w piwnicy. No i na parterze są tam działalności gospodarcze, tutaj między innymi państwa, jest piekarnia, cukiernia, pracownia krawiecka. Był do pewnego momentu taki wietnamski bar, który, mówiąc kolokwialnie, musiał się zwinąć, bo po prostu nie było dostępu do wody. To akurat było w lokalu pani Ewy. No i ta grupa ludzi, którzy mają te lokale na parterze, no mówiąc wprost, czuje się nękana przez pozostałych właścicieli, którzy z kolei dysponują lokalami, które są położone na pierwszym piętrze, no i również w piwnicy, tam gdzie rzekomo miało dojść do tej awarii skutkującej odcięciem dopływu wody z miejskiej sieci wodociągowej.
1: Ale z tego, co pamiętam, to na przykład pani Aleksandra jest właścicielką. Tak? Swojego lokalu, dobrze
2: Nie, bo wszystkie lokale, wszyscy, bo żeby też było jasne.
1: Własności ma każdy
2: jest lokalu. Właścicielem, tak? I problem pojawił się w 2020 roku, kiedy tam te cztery lokale obecnie należą do właśnie grupy osób, która to grupa stanowi jedną rodzinę. Mają po prostu większość głosów, czyli mogą wszystko we wspólnocie przegłosować, co czynią. No i tutaj naszym zdaniem no, zmierza to do realizacji planów inwestycyjnych właśnie tej grupy osób, czego dowodem jest to, że jedna z tych osób wystąpiła o warunki zabudowy, otrzymała zresztą zgodę na warunki zabudowy, znaczy otrzymała warunki zabudowy, czyli zgodę na nadbudowę tego budynku. No i
1: piętrowego o kolejne piętro.
2: Tak, tak. No on jest parter, pierwsze piętro, o nadbudowę, o kolejne piętro, aby wytworzyć tam lokale, no i spieniężyć, co jakby samo w sobie nie jest przecież niczym nielegalnym. Zresztą tutaj we wspólnocie była taka umowa, która mówiła o tym, że ci właściciele pierwszego piętra mogą sobie dobudować kolejne piętro, no ale w zamian za to powinni wyremontować części wspólne. Tutaj moi klienci, to państwo siedzący również, nie kwestionują tego prawa do nadbudowy, no ale kwestionują liczne działania, które w sposób taki, no naszym zdaniem dosyć podejrzany, prowadzą do tego, aby być może państwa tutaj z parteru zniechęcić do tego, żeby w ogóle w tym budynku kontynuować.
1: Jasne, czyli to jest tak, odcinanie wody, odcinanie prądu, to tak jakby w nadziei, że państwo się już po prostu ugną i zrezygnują z tych lokali, sprzedają. Były propozycje, żeby państwo sprzedali te swoje lokale?
3: Nie,
1: było.
3: Nie, pomysł jest taki, żeby zadłużyć lokal i po prostu wziąć go sobie za darmo.
1: Zadłużyć? W jaki sposób?
3: Uchwalają sobie po prostu podwyżki czynszu, uchwalają niebotyczne sumy na fundusz remontowy właśnie i naliczają już nam właśnie wymyślony dług od dłuższego czasu, coraz większe astronomiczne sumy.
1: No i teraz jak można przerwać tego typu ciąg zdarzeń? Panie mecenasie, no bo skoro się z bramą nie udało, mimo że jest decyzja sądu, że ma być otwarta.
2: Powiem tak, jeśli chodzi o samą bramę, to też tytułem przypomnienia jesienią pan administrator, zarząd wmontowali tam bramę, za którą tutaj również moi klienci przecież musieli zapłacić, bo wspólnota no, z pewnością wydatkowała te środki. Dla nas sposób wydatkowania jest niejasny. No to wbudowano tą bramę, natomiast rzeczywiście sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu, przymuszając wspólnotę czy administrację do tego, aby udrożniła dla osób z niepełnosprawnościami ten przejazd, przechód. Zdaniem miasta, bo o to pytaliśmy, zdaniem ZGN-u Śródmiejskiego, no póki co ZGN uważa, że jako wierzyciel tego zabezpieczenia uważa, że no, wspólnota wywiązała się z tego obowiązku, więc jakby miasto nie widzi powodu, żeby dalej idące kroki, choćby przy pomocy komornika podejmować. Jak można temu przeciwdziałać? Oczywiście, jeżeli mówimy o podwyżkach, bo nie chodzi tutaj też o same podwyżki, żeby było jasne, to też, żeby nie było takiego wrażenia, że tutaj właścicielom lokalu na parterze chodzi żeby było, bo taki zarzut jest stawiany, jak najtaniej, żeby płacić jak najmniej. Ci ludzie są właścicielami tych lokali, więc zależy im na tym, żeby budynek był w jak najlepszym stanie i żeby był prawidłowo zarządzany i żeby był utrzymywany. To nie chodzi o to, żeby było jak najtaniej, bo taki zarzut się jakby tutaj nam stawia, administrator taką narrację buduje i zarząd, że po prostu no, ktoś nie chce płacić podwyżek. Nie, to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby jednak za remonty części wspólnych płaciły osoby, które są do tego zobowiązane, a jednocześnie, jeżeli mamy dyskutować o jakichkolwiek opłatach, należałoby wyjaśnić, na co środki są wydatkowane i jaki jest plan remontowy. Dla nas sytuacja jest absolutnie niejasna, niejednoznaczna, dlatego sprzeciwiają się tutaj państwo po prostu takim odgórnym, dowolnym podwyżkom. Na to oczywiście sposobem jest skarżenie uchwał do sądu i takie postępowania w liczbie
1: obecnej. Tyle jest spraw?
2: 10 spraw o uchylenie, pewnie ze 30 paru uchwał łącznie. Natomiast no, oczywiście to wszystko trwa. My do tej pory, od 2022 roku, pierwsza uchwała została wtedy zaskarżona. Ona jest z 2022 roku. Mamy dopiero pierwszą sprawę nieprawomocnie wygraną z tych 10, które zostały założone, ostatnia w marcu. A głównym powodem jest po prostu brak transparentności. Znaczy, no chyba możecie wszyscy państwo, słuchacze też mogą sobie zdać sprawę. No nikt nie zgodziłby się po prostu płacić jakichś kwot, które nie są w żaden sposób wyjaśnione, tylko dlatego, że ktoś powiedział, że fundusz remontowy ma wynosić tyle i tyle i w zasadzie za tym nie idą jakieś wyjaśnienia, dokumentów.
1: Okej. No to jest wszystko na tym poziomie formalnym, prawnym, ale chciałem tak na koniec jeszcze zapytać o emocje. Panie Aleksandro, panie Michale, jakie wy macie emocje na ten temat? Bo jak czytam o tej sprawie, to na przykład jest takie, że miasto jest bezradne i udowadnia swoją bezradność. Pani radna wytłumaczyła, dlaczego, co się takiego dzieje. No to nie jest po prostu nieruchomość należąca do miasta. A wy nie macie tego typu żalu, że ktoś powinien zrobić jakiś porządek, a to jest bardzo daleka droga, wiadomo co się dzieje przed sądami. Jakie macie emocje na ten temat?
3: No ja się całkowicie zgadzam z panią radną Tyduszko-Zyglewską.
1: To pani Agata nas opuściła, bo musiała w pewnym
3: nie
1: momencie.
3: Nie usłyszała tego, że się z nią zgadzam.
2: Ja może się wtrącę, bo rzeczywiście no my z jednej strony, znaczy miasto moim zdaniem trzeba zrozumieć o tyle, że miasto nie jest rzeczywiście, ten budynek nie jest w zasobie komunalnym. I to z pewnej perspektywy można powiedzieć, to jest sprawa wewnątrzwspólnotowa, sprawa prywatna. To jest sprawa 10 właścicieli lokali. Natomiast miasto jako sąsiad no, ingeruje, bo też trzeba powiedzieć, przynajmniej dwie sprawy założył w wspólnocie, właśnie w związku z tą bramą, z utrudnieniami, które są tam, które się pojawiają tam na miejscu, więc no, miasto ma pewien taki własny interes, ale ono pośredni, ono nie rozwiąże problemów tego budynku. Miasto interweniuje w takim zakresie, w jakim ta sprawa promieniuje na okoliczne budynki w zasobie miasta. Natomiast z perspektywy państwa mogę pewnie powiedzieć, no to jest dramatyczne, bo to jest, mówiąc kolokwialnie, no codzienne siedzenie na natykającej bombie, bo tak naprawdę nie wiadomo nigdy, co się zdarzy. Jest tam monitoring założony, pan administrator korzysta z tego faktu, więc oczywiście to jest rejestrowane. Pani Aleksandra czuje się inwigilowana. Pan Michał, tak jak powiedział, nigdy nie wie, czy spadek ciśnienia, czy wzrost ciśnienia będzie w danym momencie. Jeden z najemców u pani Ewy wyprowadził się już, jest tam pizzeria, też ma swoje problemy. No w zasadzie to tak jak mówię, no to jest taka sytuacja, w
3: której... No a teraz mamy powód fizycznie bać się człowieka, tak, który teoretycznie jest administratorem naszych interesów.
2: Tak, no więc sytuacja jest absurdalna.
4: Robi się dziki zachód po prostu. No jeżeli ktoś przed lokalem paraduje nam z naładowaną bronią, no to pytanie, co będzie dalej? No rzeczywiście widzimy, że mamy się czego obawiać i chyba mamy słuszną potrzebę, żeby tą sprawą jak najszybciej zajęły się skutecznie odpowiednie służby.
2: Tak, no ja powiem, że my oczywiście wnioskujemy do zarządu. Ja nawet dzisiaj znowu wysłałem prośbę o odwołanie tego człowieka. No ale to, jak powiem znowu kolokwialnie, jak grochem o ścianę.
1: Proszę państwa, ja mam nadzieję, że kiedyś zrobimy taką audycję o rozstrzygnięciu tego sporu.
4: Tego sobie życzmy.
1: Tego sobie życzmy. Na razie no, możemy o kolejnych odsłonach niestety tylko donosić. Była z nami Agata Tyduszko-Zyglewska, radna miasta stołecznego Warszawy, także Aleksandra Andrychowicz. Krawcowa, Solec 50. Dziękuję bardzo. Michał Król, piekarnia przy ulicy Solec 50. Dziękujemy bardzo.
4: Dziękuję.
1: I mecenas Marcin Walczyński, radca prawny wspierający przedsiębiorców. Dziękujemy, panie mecenas. Dziękuję.

0: Proszę Państwa, o rowerowym maju porozmawiamy, bo z nami w studiu Maciej Dziubiński z ADM. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z nami również Ewa Hage, koordynatorka rowerowego maja. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: I z nami też Marek Smyk, Zielone Mazowsze, organizator wycieczek rowerowych. Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Super. No chciałbym, żebyśmy coś powiedzieli o tym rowerowym maju, bo to bez mała cała Warszawa jeździ. Ja przypomnę, zaczęło się w Gdańsku, ale po paru latach się przyjęło też w Warszawie. Już tak się na całego przyjęło, tylko to jest zawsze taka okazja, żeby przyjrzeć się infrastrukturze rowerowej. Bo no to pewnie znamy obrazki. Ja się cieszę, że dzieciaki jeżdżą rowerami, że jeżdżą na hulajnogach do szkoły. Tylko jak przystępuję do liczenia rano na przykład w autobusie liczby hulajnóg rowerów, no to może nie jest to takie dobre skojarzenie, a to jakby każdy tego typu utrudnienia zna. No dobrze, to właśnie do Macieja Dziubińskiego pytanie. Pewnie znacie też ten aspekt, prawda, działania rowerowego maju.
1: Tak, panie redaktorze, rowerowy maj w Warszawie po raz 9, więc rzeczywiście ta akcja bardzo mocno zakorzeniła się w Warszawie. Trzeba podkreślić to, że teraz rowerowy maj w Warszawie jest już największy w całej Polsce. Dawno temu prześcignęliśmy Gdańsk, jeżeli chodzi o liczby, więc rzeczywiście ta akcja jest bardzo mocno popularna. Jeżeli chodzi o infrastrukturę rowerową, no to my robimy przez cały czas swoje. Około 50 km rocznie jest przyrost, jeżeli chodzi o drogi dla rowerów, jeżeli chodzi o infrastrukturę w Warszawie tego typu. Mamy również rekordowe tempo remontowe, dlatego że to jest około 20 km rocznie. I oczywiście cały czas są potrzeby, cały czas są różne problemy nierozwiązane, no ale warto sięgnąć jeszcze kilka lat wstecz, gdzie tych dróg dla rowerów było naprawdę trochę ponad 200 km. Teraz dobijamy już powoli do 1000 i myślę, że w przeciągu 2-3 lat pewnie ten 1000 km przekroczymy. I tak jak mówię, my nie mówimy, że jest idealnie, ale dalej krok po kroku wykonujemy pracę, którą trzeba wykonać.
0: No jasne, jak to w liczbach wygląda? W ubiegłym roku to było na przykład 547 placówek, czyli szkół najrozmaitszych, prawda, bo to szkoła przystępuje.
2: I przedszkola.
0: I przedszkola też. 3 miliony aktywnych dojazdów, a w tym roku?
2: W tym roku mamy 586 placówek, z czego mamy 231 szkół podstawowych i 335 przedszkol. Pozwolę sobie to potwierdzić. Natomiast to przekłada się na 6,5 tysiąca uczestników, a potencjalnych kandydatów mamy nawet 200 tysięcy. Zobaczymy, ile w tym roku przyjedzie. W zeszłym roku to było 121 tysięcy uczestników kampanii, a ile będzie w tym roku, dowiemy się na początku czerwca.
0: A cały czas ten rowerowy zapał jest, no bo ta frekwencja rowerowa jest liczona. 1/4 jak do tej pory się decydowała, prawda?
2: No, mamy dopiero drugi dzień kampanii, ale tak, dobrze pan sprawdził, na tej ogólnopolskiej stronie jest 24% na dzisiaj. Frekwencja liczona jest w taki sposób, że nauczyciele odznaczają w systemie aktywne przejazdy. Aktywny przejazd to jest taki, który jest napędzany siłą mięśni. Może to być rower, może to być hulajnoga, dyskorolka albo rolki. I jak nauczyciel w systemie odznaczy każdego ucznia, to na tej podstawie liczona jest frekwencja. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że ona jest znacznie wyższa niż to, co odnotowuje system, no bo niestety jest to bardzo dużo pracy. Jest ponad 1100 koordynatorów rowerowego maja, którzy odpowiadają właśnie za uzupełnianie systemu. To są nauczyciele, zazwyczaj nauczyciele. No więc ta prawdziwa frekwencja jest wyższa, ale oficjalna w zeszłym roku wyniosła 49%.
0: No jasne, też mnie tak zachodzę w głowę po prostu, czy za rozwojem tej akcji, no to też można mówić o tym, że w zauważalny sposób i odczuwalny dla jej uczestników, no też mnoży się ta infrastruktura rowerowa. No na przykład szkoły miały problem, co z taką liczbą rowerów zrobić. Powoli sobie radzą, ale jak sobie moją szkołę uświadomię, jak jest obstawiona, jeśli chodzi o płoty, nie tylko stojaki, no to, to już widzę, że to zawsze jest wyzwanie jakieś. Dobrze.
2: Tutaj głos oddam Maćkowi, natomiast chciałabym zrobić erratę, ponieważ mały błąd. 331 przedszkoli i 255 szkół podstawowych, to jeśli chodzi, ale to wciąż warto poprawić. Jeśli chodzi o infrastrukturę stojaków, ona w tym roku wróciła do dzielnic.

0: sztaki rowerowe w kształcie odwróconej litery U i one są na stałe montowane przy przedszkolach czy szkołach. Są to też takie stojaki mniejsze, na przykład na mniejsze rowerki czy na hulajnogi. To się sprawdza lepiej przy przedszkolach, kiedy dzieci są młodsze. Więc ten proces jakby przyzwyczajania szkół do tego, żeby wydawać im te stojaki, żeby oni te stojaki ustawiali, też już trwa od jakiegoś czasu. W tym roku zrezygnowaliśmy z tych płotków. No i szkoły tłumnie się do nas ustawiają, zgłaszają po te stojaki. One rzeczywiście te stojaki montują. Oczywiście zdarza się, że często frekwencja jakby przerasta możliwości szkoły, ale w moim odczuciu należy się z tego cieszyć, dlatego że tą infrastrukturę zawsze można w jakiś ten sposób rozbudować, tak żeby wszyscy się zmieścili.
1: Marek Smyk, Zielone Mazowsze, organizator wycieczek rowerowych. A pan jak patrzy na ten problem infrastruktury i dlatego, że nagle mamy tych użytkowników ścieżek rowerowych, no żeby, ale chodników przeważnie, czy komunikacji miejskiej. Halo, halo?
2: Panie Marku? Słyszymy się.
1: Tak, dobrze, bo słyszałem jakąś rozmowę telefoniczną w tle. Dobrze, jak pan patrzy na to, jak to się wszystko mieści, bo no taki cel zaszczytny bardzo, ale...
2: Okej, dobra. Patrzę na to z radością, ale no, zawsze staram się patrzeć krytycznie, nie ulegać hurra optymizmowi i tak dalej. I tutaj dwoje moich przedmówców niewątpliwie chwaliło i podkreślało rekordy, które bije tegorocznie rowerowy maj. Cieszę się z tego. Im więcej rowerzystów, tym lepiej. Im więcej dzieci jeździ na rowerach, tym mniej dzieci choruje na otyłość i zażywa za mało ruchu do prawidłowego rozwoju i tak dalej. Oraz im więcej rowerzystów, tym szybciej ta infrastruktura rowerowa rośnie. Te 250 kilometrów infrastruktury rowerowej to nie było, panie rzeczniku, kilka lat temu, tylko kilkanaście, to tak mniej więcej dwa razy dawniej, jeśli był pan łaskaw wspomnieć. Co do przyrostu 50 kilometrów rocznie w stosunku do 1000, których mamy, to jest raptem 2%. No owszem, 50 to jest dużo, ale w stosunku do 1000 to jest malutko. Warszawę stać na więcej. Mam bardzo dużą nadzieję, że rowerowy maj będzie dobrym motywatorem do dalszej budowy infrastruktury, bo to jest kluczowy aspekt. Chciałbym podkreślić, że im więcej dzieciaków nie zaprzestaje jeździć podczas rowerowego maja, tym bardziej pokazuje, że faktycznie ma jak do tej szkoły dojechać. W momencie, kiedy dzieci są motywowane naklejkami, nagrodami, jakąś rywalizacją i dojeżdżają do tej szkoły jak bądź po chodnikach, po nie wiem, jaki inny sposób, nie do końca zwykle wygodny czy przepisowy, czy na przykład samochodem, z którego rodzice 100 metrów przed szkołą wyciągają hulajnogę, żeby było, że dziecko przyjechało samo, no to tutaj to tak troszkę może burzyć ten idylliczny obraz rowerowego maja, natomiast całą inicjatywę uznają za bardzo dobrą, bardzo korzystną. Ma ona też, właśnie sobie to niedawno uświadomiłem z paroma z rowerowymi znajomymi, ma ona też niebagatelny wpływ na zupełnie inne osoby, na dorosłych rowerzystów. Otóż proszę sobie uzmysłowić, że dzieciaki, które 9 lat temu w pierwszym rowerowym maju brały udział w Warszawie, dzisiaj mają 19, 20, 20 parę lat i są już kierowcami. Oni mają zupełnie inny pogląd na rowery, nie chcą zabić wszystkich rowerzystów, charakteryzują się często większą empatią. Po prostu wiedzą, co to znaczy jechać na rowerze i być narażonym na nieodpowiedzialne zachowanie kierowców. Stąd prawdopodobnie obserwujemy no, coraz lepsze zachowania kierowców wobec rowerzystów. Można powiedzieć, że rowerowy maj, mimo no, niektórych mankamentów, jest jednak pozytywną taką akcją, która, jakby to powiedzieć, rozświetla i emanuje swoim dobrem też na inne części życia społecznego w mieście i naszej wspólnej koegzystencji. To jest na pewno duży plus.
1: A no jasne, Ewa Hage.
3: Tak, ja bym chciała dodać, bo bardzo jest w ogóle miło słychać, że pan Marek tyle wie o rowerowym maju. Dlatego też chciałabym nadmienić, że rowerowy maj uwzględnia także dojazdy łączone. To, co pan wspominał o tych hulajnogach w autobusie, są dzieci, które mieszkają dalej szkoły i taki dojazd byłby, na taki dojazd mogą albo jeszcze nie być gotowe fizycznie, albo też psychicznie. Natomiast jak najbardziej akceptowane jest, żeby rodzic podwiózł dziecko pod przedszkole czy pod szkołę i to dziecko, jeśli dojedzie około 500 metrów do szkoły, to taki przejazd jest uznawany. Przede wszystkim chodzi o to, żeby uczyć właśnie nawyków, żeby uczyć dzieci samodzielności, żeby pokazać im, że są sprawcze i to są dodatkowe wartości rowerowe.

0: Zbiorowego Maja, które tak na co dzień nie wybrzmiewają, no bo każdy skupia się właśnie na tych aktywności fizycznej. Natomiast cały szereg wartości, które to w dziecku buduje, tak jak pan Marek zauważył, że teraz ci młodzi rowerzyści są dorosłymi kierowcami i zupełnie inaczej patrzą na rower i na bezpieczeństwo na drodze. Mamy też nadzieję, że nie są tylko kierowcami, ale są aktywnymi uczestnikami ruchu właśnie jednośladami. Więc bardzo, bardzo nas to cieszy, natomiast bardzo też podkreślamy te wartości dodatkowe. Sprawczość, odpowiedzialność, podejmowanie decyzji przez dzieci, naukę przez zabawę i przygodę.
1: Marek Smyk?
2: Jak najbardziej. Tutaj zgadzam się z panią w pełni, zwłaszcza jeżeli to faktycznie jest 500 metrów, a nie 50 tego ostatniego etapu. Zwłaszcza, że no tutaj państwu z Zarządu Dróg Miejskich nie muszę tłumaczyć, jak czasami wygląda sytuacja pod szkołami, jak niektórzy rodzice próbują wręcz wjechać do tej szkoły, żeby ich dziecko zostało prawie jak kosmonauta z jednej części stacji kosmicznej do drugiej przez śluzę specjalną dostarczone do szkoły bez najmniejszego kontaktu ze światem zewnętrznym. Ja trochę to tutaj ironizuję i posuwam rzecz do absurdu, ale faktycznie czasami to tak wygląda. I tutaj trzymam mocno kciuki za to, abyście państwo porządkowali, abyście dalej jakby działali w kwestii porządkowania ulic przy szkołach, bo no, czasami to przypomina tam, nie wiem, tłok przed jakąś giełdą w Słomczymie czy coś takiego.
1: No bywa.
2: A nie szkoła.
1: Mamy słuchacza, panie Robercie, witamy na antenie, teraz pan.
3: Dzień dobry, kłaniam się. Ja mam takie pytanie. Chciałbym dożyć, bo takie plany były. Ścieżka rowerowa z Łużwisły, tam z zajęcia
1: no, panie...
3: Bałtyku, czy to w ogóle będzie kiedyś zrealizowane.
1: Chodzi taki, panu, że taki, wzdłuż tak, Wisły, żeby do Bałtyku dojechać, tak?
3: Tak, żeby tak, wzdłuż Wisły, żeby do Bałtyku dojechać. Bo widzę, są robione chodniki, po tych chodnikach tam raz na miesiąc może ktoś przejdzie, a takiej ścieżki...
1: Dobra, no zaraz zapytamy, no. Bo wiem, że taki projekt był, ale czy to się dopięło, pewnie równolegle był w wielu miejscach realizowany. Panie Marku, pan coś wie o tym?
2: No to jest kwestia tak zwanej WTR-ki, wyślanej trasy rowerowej, którą budują poszczególne powiaty, województwa, gminy. Na razie nie ma tutaj żadnego takiego spójnego planu ogólnopolskiego, chociaż z tego co wiem, Polska Organizacja Turystyczna planuje jakieś, zdaje się, chyba 100 km wzdłuż Wisły na południe od Warszawy, na razie w jakiś sposób zaprojektować, opracować koncepcję. To byłoby świetne. Mimo wszystko wydaje mi się, że troszeczkę ten temat odbiega od naszego tutaj tematu, czyli Rowerowego Maja, a jestem przekonany, że Zarząd Dróg Miejskich Miasta Stołecznego Warszawy nie sięga dalej niż granice Warszawy, więc może by i chciał, żeby można było pojechać do Bałtyku wzdłuż Wisły. No ale nijak nam tutaj nie pomoże niestety.
1: No jasne.
2: Jeśli chodzi o samą Warszawę, to trasy wzdłuż Wisły są naprawdę nieźle zrobione, nie licząc jednego feralnego miejsca miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji w okolicach ulicy Bartyckiej, między Bartycką a Cypem Czerniakowskim. Tam Wody Polskie i MPWiK kategorycznie nie chcą puścić rowerów przez ich teren, bo się boją, że rowerzyści zaraz będą zatruwać wodę i wszyscy warszawiacy po prostu umrą, bo złośliwi rowerzyści będą
1: gdzieś tam umrzeć. Pamiętajmy, no, względy bezpieczeństwa przy wodociągach ostatnio modne bardzo.
2: W miejscowości Wieliszew jest identyczna sytuacja i tam jakoś względy bezpieczeństwa nie przeszkodziły wytyczyć drogi rowerowej centralnie przez ujęcie wody i zasobniki.
1: Marek Smyk, Zielone Mazowsze, organizator wycieczek rowerowych. Dziękuję bardzo, panie Marku. Pozdrawiamy serdecznie. Ewa Hage, koordynatorka Rowerowego Maja. Dziękujemy również.
0: Dziękuję bardzo.
1: Maciej Dziubiński, Zarząd Dróg Miejskich. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
1: No i też bardzo dziękujemy za uwagę. Ja tylko mam taką nadzieję, że w tym roku ten Rowerowy Maj, ale na to właśnie wygląda, będzie cieplejszy, bo tamten maj był chłodny. No ale rowerzystów i hulajno. Dobrze mówię?
5: Hulajnogistów?
1: Chyba się mówi tak. No dobrze. Też to nie odstraszyło, więc pewnie będzie dobrze.
0: Nie zapominajmy o kim? O rolkarzach i deskorolkarzach.
1: Rolkarze i deskorolkarze też są uwzględnieni. Bardzo dziękujemy za uwagę. Waleria Wasilewska, Jerzy Chodorek, Robert Łuchniak. Do usłyszenia.
6: To była powtórka audycji.

0: To jest powtórka audycji.
1: I gościem magazynu samorządowego jest z nami burmistrz warszawskich Bielan, pan Grzegorz Pietruczuk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie.
1: Jest wiceburmistrz Łomianek, pan Bogusław Białowąs.
3: Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie.
1: Pierwszy raz chyba w magazynie samorządowym.
3: Tak.
1: Także debiut. Dziękujemy.
3: Dziękuję.
1: I starosta miński, pan Remigiusz Górniak. Dzień dobry.
4: Witam państwa.
1: Dziś drugi dzień egzaminów dojrzałości. Właśnie 450 tysięcy absolwentów liceów i techników od 9 zasiada do egzaminów z matematyki. Zajrzeliśmy do 9 liceum imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Może się uda w następnej pół godzinie zajrzeć. A jak panowie wspominają maturę?
3: No, to już w moim przypadku trochę lat temu było. Jak ostatnio policzyłem, to 37 lat temu była matura, więc trochę już pewnie czasy się zmieniły. Natomiast niewątpliwie jest to ogromne wyzwanie dla młodych ludzi. Egzamin dojrzałości, można powiedzieć, bilet wstępu do dalszej kariery naukowej, tak, studia wyższe. No, na pewno istotne dzień, istotne wydarzenie w życiu każdego młodego człowieka. Można powiedzieć też w jakiś sposób decydujące o jego przyszłości.
1: O, udało nam się połączyć.
5: Matematyka super. Dużo lepiej niż polski. Ja czekam na matematykę.
6: Nie, absolutnie. Myślę, że matematykę napisałbym z zamkniętymi oczami na 100%. Podstawową na pewno, rozszerzoną może troszkę większe problemy, ale absolutnie się nie obawiam.
7: To nadal jest podstawa, którą z palcem nie powiem, gdzie zdam pewnie na 90 w górę albo nawet na 100, więc w ogóle się nie przejmuję tym.
1: A jak wspomina maturę starosta miński?
4: No ja tutaj też dawno temu tą maturę zdawałem, ale policzyłem właśnie, że to jest ćwierć wieku, więc w sumie to już nawet nie pamiętam, jakie były tematy i chciałbym tylko maturzystom powiedzieć, że nie martwcie się, wy też nie będziecie tego pamiętać, zdajcie to, idźcie tam, gdzie was nogi i dusza i serce poniesie, bo najważniejsze jest to, nie jak zdacie maturę, tylko jakimi jesteście ludźmi i jak chcecie w przyszłości żyć i kim być i żeby wasze ambicje się spełniały tak, jak wy chcecie na waszych zasadach.
1: I burmistrz warszawskich Bielan.
2: Ja bardzo miło wspominam maturę. Wiadomo, że był stres, było chwilę, ale potem to było więcej tego stresu kompletnie niepotrzebnego niż samego tego zdawania. Ja zdawałem z takim naprawdę fajnym zespołem swojej klasy i fajnym gronem pedagogicznym i to takie wspomnienie bardzo pozytywne. To nie tak jak Czajkow się zapisuje. Tu przejeżdżając, jadąc do pana redaktora, do państwa, no to patrzyłem właśnie strefę rodziców, która się mieści pod stadionem Legii, gdzie zdają maturzyści strefy szkoły w chmurze. I tak się zastanawiałem, że chyba ten stres to u większości rodziców jest dużo wyższy niż u tej młodzieży, która zdaje dzisiaj. Ale fajnie, że ci rodzice przyszli, towarzyszą, czekają. No to taki fajny element, więc ja trzymam bardzo mocno kciuki za wszystkich maturzystów. Wczoraj życzyłem maturzystom z Bielan powodzenia. Wierzę, że im ta matura pójdzie naprawdę dobrze i szczególnie trzymam za te przedmioty ścisłe, bo zeszłe lata z tej matematyki wyniki no nie były najlepsze w ogóle w całej Polsce, a tu by się chciało, żeby one po prostu były podciągnięte, więc te słowa maturzystów z Hoffmanowej, którzy twierdzą, że to matura to na 100%, to tak budująco, to trzeba się cieszyć.
1: Czekamy na wyniki tych matur tegorocznych i czekamy na deszcz. Jak bardzo, panie wiceburmistrzu?
3: No na pewno szczególnie rolnicy bardzo mocno czekają na ten deszcz, ale też i miejscowości podwarszawskie. Pamiętajmy, że susza i tak jak my jesteśmy zlokalizowani w okolicach Puszczy Kampinoskiej, Kampinoskiego Parku Narodowego, jest tutaj ogromne zagrożenie, jeżeli chodzi o wzniecanie pożarów, więc oczywiście deszcz potrzebny nie tylko do tak zwanego normalnego ekorozwoju, ale też przede wszystkim do zabezpieczenia zbiorników wodnych w potrzebną wodę, no czekamy na deszcz.
1: A bardzo brakuje wody, jeśli chodzi o Łomianki?
3: To znaczy, jeżeli chodzi o Łomianki, mamy o tyle szczęśliwe położenie, że mamy dosyć nisko położone wody gruntowe. One niestety z roku na rok coraz bardziej się obniżają. Te tereny, które traktowane były kiedyś, jeszcze 30-40 lat temu, jako tereny podmokłe, w tej chwili można powiedzieć, są te terenami pod budownictwo mieszkaniowe. Tam w tej chwili nie występuje ta podmokłość. Wody na przestrzeni 30 lat obniżyły się o około 40-50 cm, więc to jest znaczny ubytek ubytek. Natomiast jako Łomianki jesteśmy zabezpieczeni. Mamy 4 stacje uzdatniania wody z punktami poboru wody. Mamy studnię głębinową. Także jeżeli chodzi o braki w wodzie, to nam nie grozi. Natomiast na pewno infrastruktura z uwagi na napływ mieszkańców do Łomianek, niestety nie związany z dzietnością, ale z migracją z miasta Warszawy, powoduje, że tych odbiorców jest coraz więcej i na pewno inwestycje w sieć wodno-kanalizacyjną to jest istotne wyzwanie, przed jakimi stoją Łomianki.
1: A jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o suszę w powiecie mińskim? Starosta, pan Remigiusz Górniak.
4: Tutaj niestety nie jestem wielkim optymistą, dlatego że powiat miński jest bardzo zróżnicowany. Mamy tą część zachodnią Sojowych Halinów, gdzie nie ma rolnictwa. Oczywiście mieszkańcy też odczuwają okresowe braki wody, ale cała ta część wschodnia, południowa jest sporo rolników i faktycznie dostajemy sygnały, że jest po prostu dramatyczna sytuacja. Można powiedzieć, że od wielu miejscach, od półtora miesiąca w ogóle nie było deszczu. W tej chwili nie ma żadnych szans, żeby coś tutaj się zmieniło w ciągu najbliższych dni, chociaż dzisiaj zapowiadane są podobno jakieś deszcze. Natomiast tak, mamy ogromny problem we wschodniej części powiatu. W kilku gminach brakuje już wody. Mieszkańcy to zgłaszają, burmistrzowie, wójtowie działają, są powoływane tutaj zespoły, środki, które mają dostarczać mieszkańcom wodę poprzez beczkowozy. Natomiast ja bym chciał się tutaj odnieść to może też jako samorządowiec do tych kwestii takich może systemowych, bo w Polsce, jak również u mnie w powiecie, bardzo trudno jest przezwyciężyć biurokrację, jeżeli chodzi o budowę zbiorników retencyjnych. Burmistrz Latowicza od wielu lat próbuje zbudować ogromny zbiornik u siebie w gminie, taki o funkcjach też rekreacyjnych. Zresztą dotyczy to całej Polski. Masa biurokracji, ogrom przepisów środowiskowych. Można powiedzieć, całe lata maraton, żeby przejść te środki biurokratyczne, żeby tego typu zbiorniki powstały. Tak nie powinno być. Powinno się to znacznie uprościć. Uważam, że rząd powinien rozważyć wprowadzenie jakiejś formy specustawy antysuszowej, która ma zdecydowanie ułatwić taką procedurę. Naprawdę, jeżeli mamy kilkanaście lat od pomysłu do budowy małego zbiornika retencyjnego tylko dlatego, że w dyrekcjach ochrony środowiska, w różnych instytucjach trzeba czekać na zgody, opinie, później trzeba czekać na pieniądze, to naprawdę w tej sytuacji to się zdecydowanie powinno zmienić.
1: A warszawskie Bielany, panie burmistrzu?
2: Jest źle, panie redaktorze. Tak naprawdę nie ma co ukrywać. Mamy do czynienia z ogromną suszą hydrologiczną i ja osobiście się cieszyłem, że spadło bardzo dużo śniegu tej zimy, tylko niestety 70% tego śniegu odparowało. Ja dużo biegam rekreacyjnie po lasach i widzę, jaki jest stopień suszy, ale to jest jedno. Drugie to jest to, że wszystkie cieki wodne, które my mieliśmy na terenie naszej dzielnicy, od dawna wyschły. I ja jako dziecko pamiętam, nawet nastolatek, tak, że w Lesie Bielańskim zawsze strumieniem płynęła woda i tak dalej. Teraz nie ma szans, żeby jeśli strumień w ogóle dojdzie do tam wysokości Stawów Brusmana, do połowy dzielnicy, to jest ogromna już radość i ogromny sukces. Las Bileński nam wysycha, wysycha Park Olszyna. Rozpoczęliśmy w ogóle projekt i teraz dokumentację przygotowujemy do tego, żeby ratować kępy Olsu, które są tam i zasilać je pompami głębinowymi, bo w innym przypadku za kilkanaście lat po prostu tego terenu chronionego po prostu nie będzie. On po prostu cały uschnie. I tutaj my się szykujemy do ogromnych problemów w ogóle jako kraj, bo jeśli choćby każdy, kto wyjechał chwilę za Warszawę w długi weekend, widział, ja jadąc autostradą w stronę Mazur, widziałem coś, co z firmy Intersteral, bardzo go lubię, tumany pyłu z pól, które są jakby cały czas podnoszone przez wiatr. Ja jako dziecko tego nie pamiętałem, żeby coś takiego następowało, więc widzimy, jak to wygląda. Widzimy stopień tego, że bardzo przestrzegamy zakazu palenia ognisk, pilnowania wszystkiego, choćby w okolicy właśnie Lasu Bieleńskiego, w Parku Mocińskim, gdzie jest ta możliwość. Policja i Straż Miejska patrulują cały czas, żeby nie doszło do zaproszenia ognia, bo tam legalnie można palić, ale to są takie, powiem uczciwie, momenty, kiedy widzimy, że coś bardzo złego się dzieje z naszym ekosystemem, bo widzimy co najmniej w niektórych miejscach obniżenie poziomu wody o 2 metry. To dla drzew, czy dla w ogóle samej roślinności, my podlewamy wszystkie nasadzenia, które są posadzone na terenie dzielnicy przez miasto stołeczne Warszawa, przez nas jako dzielnicę, to generuje ogromne koszty, no ale nie przypominam sobie sytuacji, żebyśmy w kwietniu zamawiali beczkowozy, gdzie po prostu one jeżdżą i podlewają zieleń. A to zdarzało się w gorące lata, były takie momenty, ale teraz my to zaczęliśmy w kwietniu. To jest rekord historycznie, jeśli chodzi o to, co się dzieje, i szkoda tej zieleni, bo ratowanie jej to po pierwsze ogromne koszty, po drugie nie zawsze to się udaje, mimo tego, że podlewamy ją regularnie.
1: Problemy na wjeździe do Warszawy od strony północnej. Było jakieś spotkanie samorządowców w Łomiankach. Czy będzie jakiś przełom, panie wiceburmistrzu?
3: No tak, na pewno. Przełom, można powiedzieć, ma taką funkcję trochę pełzającą, ponieważ o usprawnieniu ruchu do Warszawy mówi się już chyba, z tego co pamiętam, od 10 lat. Ostatnie pół roku to faktycznie zintensyfikowanie działań i wyłonienie po stronie Łomianek projektanta na przeprowadzenie śladu tak zwanego bus pasa, czyli umożliwienie komunikacji miejskiej. Ja przypomnę tutaj, Łomianki i Warszawa mają wspólną komunikację miejską, choć Łomianki posiadają swój zakład komunikacja miejska w Łomianki. W oparciu o porozumienie z miastem stołecznym Warszawa jest świadczony w sposób skoordynowany przez Zarząd Transportu Miejskiego na podstawie jednego biletu transport właśnie z Łomianek do Warszawy. Bus pas jest już zaplanowany, można powiedzieć, w takiej końcowej wersji. On będzie pierwotnie przewidywał trochę dłuższą trasę, a po roku czasu, po przeprowadzeniu procesu z RIDOWSKiego i po przeprowadzeniu tutaj wszystkich koniecznych wykupów, będzie poprowadzony taką krótszą trasą tu za kranami akustycznymi i będzie, można powiedzieć, łączył się z Warszawą w części tutaj przy, na końcu Burakowa, przy przystanku, przy sygnalizacji świetlnej, przystanku obecnie istniejącym. Dalsza część to oczywiście miasto stołeczne Warszawa. Tutaj patrzę i zerkam w stronę mojego przyjaciela, pana burmistrza Pietruczoka, bo wiele lat się znamy. Jeszcze dawno temu, w ubiegłym wieku, Grzegorz, tak? Byliśmy w jednej kadencji w Radzie Gminy Warszawy, jak jeszcze
2: 98
3: rok. Tak, na Bielanach była gmina, a nie dzielnica. Więc tutaj liczymy, mamy dobrą współpracę i liczymy na dalszą kontynuację. Natomiast władztwo w tym zakresie to jest miasto stołeczne Warszawa. Jako Łomianki, można powiedzieć, jesteśmy gotowi z tym buspasem. Dzisiaj chociażby nasza podróż tutaj do studia to było 1,5 godziny, no pewnie matury, zdenerwowanie na drodze również z tym związane poniekąd. Natomiast uważamy, że bus pas, jeżeli mieszkańcy Łomianek zdecydują się na komunikację miejską, będzie istotnym i można powiedzieć wręcz radykalnym usprawnieniem możliwości dojazdu do Warszawy.
1: To co konkretnie faktycznie ustalono?
3: Ustalono, że obie strony będą realizować bus pas do ulicy Wójcickiego plus, tam jest około 50 metrów za ulicą Wójcickiego do przystanku obecnej istniejącego. Można powiedzieć do linii stacji benzynowej MOL. No i po naszej stronie zostały podjęte działania związane z przeprowadzeniem, wyłonieniem projektanta. Projektant jest w trakcie pracy. Natomiast w tej chwili czekamy na spotkanie z panem prezydentem Męciną, żebyśmy tutaj skoordynowali działania. Ja tylko powiem, że po stronie Warszawy jest to znacznie prostsza sprawa, ponieważ to jest wytyczenie w ramach istniejącego teraz tak zwanego pasa technicznego, właśnie tego bus pasa, jego delikatna modernizacja i jak gdyby dociągnięcie w tej części, w której on w tej chwili nie występuje.
1: Wiceburmistrz Łomianek Bogusław Białowąs i Grzegorz Pietruczuk, burmistrz warszawskich Bielan, to kiedy koniec korków?
2: Oho, to ja uważam, że przy wybudowaniu trasy jest 7. Panie rektorze, to bardzo prowokacyjne pytanie, ale to są dwa działania. Jedno to jest działanie tymczasowe, które ma w ogóle usprawnić wjazd od strony północnej, bo tego wjazdu brakuje. Trasa S7 jest gotowa na długości prawie w całym kraju. Brakuje odcinka Bielańskiego. Odcinek do Dziekanowa Leśnego teraz jest w trakcie modernizacji, prace trwają. I my będziemy mogli tak naprawdę dojechać z północy Polski na południe, stanąc w korku w Łomiankach, na warszawskich Bielanach i na Bemowie. Bo brakuje łącznika, który ma to zebrać. Ten łącznik jest teraz projektowany i generalna dyrekcja, no, przy naszej też wsparciu i pomocy, bo współpraca naprawdę z generalną dyrekcją jest bardzo dobra, chce jak najszybciej ten projekt przygotować, oddać, ale to i tak potrwa jeszcze kilkanaście miesięcy w wersji bardzo optymistycznej. Musi ogłosić przetarg, to jest minimum 9 miesięcy, 4 lata na pracę. budowlane, więc jeśli za 6 lat byśmy tą drogą pojechali, to byłby rekord świata. A do tego czasu musimy funkcjonować jako północna część Warszawy. I my nie jesteśmy przeciwko budowie buspasa w tym ciągu, który jest nam, tylko chodzi jako dzielnicy Bielanej, szczególnie samorządowi mocińskiemu, o to, żeby zabezpieczyć las Nowa Warszawa przed zabudową. Ale tu jesteśmy w porozumieniu z władzami Łomianek, więc im szybciej by powstał w pasie, który teraz jest, ten buspas, bo tam brakuje odcinka też dosłownie kilkudziesięciu metrów asfaltu, co to jest niesamowicie, że to jest blokada tego typu, plus dostosowanie tego do standardu buspasa, to ja uważam, że w jakiś sposób to na pewno pomoże. Tylko też nie oszukujmy się. Ilość samochodów wjeżdżająca od północy do Warszawy jest ogromna. Tamta część jakby regionu podwarszawskiego i metropolii warszawskiej rozwinęła się niesamowicie. Wjeżdża tam tędy około 60-70 tysięcy samochodów. Biorąc pod uwagę ilość świateł, żeby normalnie funkcjonowała Łomianki, normalnie funkcjonowały Dziekanów, no to trudno, żeby tych świateł tam nie było. Więc to jest takie rozwiązanie prowizoryczne, ale jedyne teraz możliwe, które może powstać, i trzymam kciuki, żeby ono powstało jak najszybciej, żeby trochę te korki były mniejsze. No dzisiaj wjazd do Warszawy to jest koszmar.
3: Jedyne możliwe w tym
2: jedyne
3: w tym
2: możliwe,
3: przypadku.
2: Tak. Nie ma innego. Wszystkie analizy, które były robione po prostu do czasu budowy trasy S7, bo ta trasa jest nie tylko samą trasą. Tam jest zaprojektowana, jest teraz koncepcja i projekt ma być robiony trasy mostu północnego do ciągnięcia tego elementu do węzła Janickiego. Cała sieć dróg odbarczających na połączeniu gmin Izabelin, Stare Babice, Łomianki, Bielany, Bemowo, no to też jest projektowane. To wszystko, jakby jak to powstanie, to będziemy mieli taką sytuację, którą zazdroszczę burmistrzowa Bemowa Robertowi Kępie, że oni ten okres mają za sobą, czy burmistrzowi Wilanowa, dlatego że te wszystkie drogi odbarczające, ten cały system drogowy tam jest wybudowany. Inaczej się funkcjonuje i żyje na Ursynowie czy Wilanowie, kiedy nie trzeba przejeżdżać przez Kenem czy ulicą Mowozową tysiące samochodów dziennie. Tam jest teraz ruch lokalny i my tego samego chcemy, żeby ruch lokalny był oddzielony, czyli nasz ruch między Łomiankami a Bielanami, a ruch tranzytowy, żeby poszedł trasą S7 do węzła tutaj po Wąskowska, i w tym momencie jest szansa, że będzie żyło się po tej części Warszawy dużo lepiej, bo na chwilę obecną najgorszym problemem, który my mamy, oprócz tych problemu suszy, który będzie narastał, to jest problem drogowy po prostu wiecznego korka, bo ten korek trwa... Tak. Od godzin, od 6 rano do późnej godziny.
3: 6.30, tak, do 10 na pewno, i potem od 14 do 18 cały czas to jest zakorkowane. Natomiast to, co trzeba jeszcze powiedzieć, że dużym problemem jest ruch ciężarowy. Obserwujemy, że ten ruch ciężarowy na terenie miasta stołecznego Warszawy, czyli można tu powiedzieć od tej ulicy Graniczki w Łomiankach, na tak zwanej Górce Kiełbasianej zatrzymują się te tiry, gdzie jest kontrola już w Warszawie przy zjeździe na Wisłostradę. Tiry tamtędy sobie skracają drogę i to jest też ogromny to problem, a już takie skrajne przypadki, kiedy tir się popsuje na tym wąskim odcinku. Mieliśmy przypadek chyba 1 października, gdzie ludzie do Warszawy jechali 2-3 godziny.
1: To podsumowując, kiedy ta poprawa?
3: No tak jak burmistrz Bielan powiedział, taka
2: systemowa,
3: tak? To jest 6 lat w optymistycznym wariancie, czyli lądujemy gdzieś 31-32 rok. Jeżeli chodzi o taki model doraźny, no to stworzenie buspasa i usprawnienie tutaj komunikacji miejskiej, tak żeby te autobusy z...
1: Kiedy?
3: Październik 26 roku w wersji dłuższej, październik 27 roku w wersji krótszej. Tu mówię po stronie Łomianek.
1: Wiceburmistrz Łomianek Bogusław Białowąs, starosta miński Remigiusz Górniak i Grzegorz Pietruczuk, burmistrz warszawskich Bielan, są gośćmi magazynu samorządowego RDC. Teraz wiadomości lokalne, a po wiadomościach lokalnych wracamy do rozmowy. I goście magazynu samorządowego, raz jeszcze wiceburmistrz Łomianek, pan Bogusław Białowąs. Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu.
1: Burmistrz warszawskich Bielan, pan Grzegorz Pietruczuk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry ponownie, witam serdecznie.
1: I starosta miński, pan Remigiusz Górniak. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam.
1: Który chciał się pochwalić, bo rozmawialiśmy o komunikacji miejskiej, wewnętrznej, powiatowej.
4: Tak jest, bo trochę mnie sprowokowaliście, bo przed chwilą w waszym radiu usłyszeliśmy o wielkim sukcesie w Wesołej, na samej granicy powiatu mińskiego i Warszawy i powiatu otwockiego. Tam się trzy powiaty łączą i mamy ogromny tygiel komunikacyjny, wcale nie mniejszy niż to, co jest w Łomiankach. Można by powiedzieć, że to jest bliźniacza sytuacja, bo to jest tak, jak jest jedyny brakujący odcinek S7 Bemowo-Łomianki, tak jedyny brakujący odcinek wschodniej obwodnicy Warszawy jest właśnie Wesoła, Sulejówek, aż do Ząbek i tam tworzy się ogromny korek. 70 tysięcy pojazdów zjeżdża z autostrady A2 dziennie i trasy S17 na trakt brzeski. Wszystkie te samochody wjeżdżają w skrzyżowanie ulicy Piłsudskiego w Starej Miłosnej na granicy z Sulejówkiem i tam tworzą się codziennie gigantyczne korki. Ja chciałbym podziękować władzom Warszawy za to, że przystąpiły do realizacji tego pomysłu przebudowy ulicy Piłsudskiego od granicy z Sulejówkiem do skrzyżowania z traktem brzeskim. Były apele w zeszłym roku, robiliśmy akcje z mieszkańcami, robiliśmy pikiety, myliśmy szyby na tym skrzyżowaniu, stworzyliśmy petycję. Tą petycję podpisało łącznie kilka tysięcy ludzi, nikogo nie trzeba było namawiać i jest ogromny efekt. W tej chwili prace projektowe zaczną się, mam nadzieję, w połowie roku, potrwają 24 miesiące. Mam nadzieję, że będzie wyprowadzony ruch lokalny estakadą od strony Sulejówka w stronę autostrady, żeby nie mieszać go z tym ruchem traktem brzeskim. O to będziemy apelowali, wnioskowali do projektantów jako tutaj sąsiedzi. Natomiast dodam tylko, że uzupełnieniem tej inwestycji jest już projektowana Aleja Piłsudskiego od granicy z Warszawą do tunelu w Sulejówku. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich jest już bardzo zaawansowany z tym projektem. Nawet w tej chwili trwają już spotkania, rozmowy, żeby zintegrować te dwa projekty, żeby one były logiczne i spójne. Cieszę się, bo to jest po naszej stronie powiatu mińskiego droga wojewódzka, po stronie Warszawy jest to droga miejska, dlatego że dopóki nie będzie wschodniej obwodnicy, a niestety nie będzie jej perspektywie 8-10 lat, my musimy żyć w tym terenie, musimy te 70-80 tysięcy pojazdów, musimy z nimi żyć, które zjeżdżają z S17, z A2 i do tego czasu musimy zrobić rozwiązanie, które będzie służyło mieszkańcom. Także jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim władzom Warszawy, panu prezydentowi Męcinie, który tutaj był już dzisiaj wspomniany, i burmistrzowi Wesołej, Marianowi Machorowi, który był wielkim orędownikiem tej inwestycji. Wspólny sukces i czekamy, aż to się w końcu zmaterializuje.
1: A właściwie dlaczego nie ma takiej wielkiej obwodnicy, takiego ringu, panie burmistrzu?
2: Dla mnie to jest pytanie bardziej do generalnej dyrekcji. To jest ring, który jest naszą zaległością. My musimy ten ring, on chyba ma oznaczenie 50 wokół Warszawy wybudować i pewnie on powstanie, bo on w planach jest generalnej dyrekcji i jego ogromnie brakuje, bo ten cały ruch tranzytowy, który de facto północ, południe, wschód, zachód, spójrzmy, tak naprawdę jeśli chodzi granica wschód-zachód, jest połączona już praktycznie autostradowo. Północ, południe tak samo. Tym wąskim gardłem jest Warszawa i te setki tysięcy pojazdów wlewają się codziennie do miasta i dziesiątki tysięcy ciężarówek. Bo umówmy się, Polska jest ogromnym potentatem transportowym, jeśli chodzi o ilość samochodów transportowych i firm. I te samochody po prostu muszą się poruszać jakimiś drogami. No to jest ogromny kapitał nasz narodowy tak naprawdę, bo obsługujemy ogromną część Europy. No ale wokół Warszawy powoduje to gigantyczne korki, utrudnienia drogowe. Jeśli mówimy, że tak naprawdę trasą Armii Krajowej przejeżdża około 220 tysięcy samochodów na dobę. Te samochody w większości by nie jechały tą trasą, one by pojechały dużym ringiem warszawskim, bo ci kierowcy nie mają potrzeby przejeżdżać przez Warszawę. W znacznej części oni po prostu muszą tranzytem przez Warszawę przejechać. Więc tego elementu brakuje drogowego, ale ja sądzę, że to kwestia jeszcze niestety wielu, wielu lat, bo jedno to jest samo wybudowanie i tu uważam, że Generalna Dyrekcja zrobiła kapitalną robotę w kraju, bo jak ktoś pamięta, jak my poruszaliśmy się 20 lat temu po Polsce, jakimi drogami, jakimi teraz, no to my dokonaliśmy ogromnego skoku cywilizacyjnego, ale najgorsze to są procedury. Procedury uzyskania wszystkich pozwoleń na budowę, bo sam proces budowlany jest krótszy niż proces uzyskania wszystkich uzgodnień i pozwoleń. I to jest to wąskie gardło, które trwa niestety latami. Odcinki się buduje po 3-4 lata drogowe, a uzyskanie pozwoleń trwa kilkanaście lat.
1: Uzyskanie procedur, jako wyzwanie, żeby to jakoś usprawnić i w przypadku dróg, i w przypadku tak ważnego ringu wokół Warszawy.
2: No
1: i
2: ten ring jest niezbędny dla nas, jeśli chcemy normalnie w mieście funkcjonować.
1: W przypadku zbiorników retencyjnych, o czym mówił wcześniej
2: to
1: pan starosta
2: miejski. To ten sam przykład właśnie, że brak, że te zbiorniki mogły powstać dużo szybciej, gdyby tylko po prostu procedury były uproszczone, a jak pokazuje choćby strona ukraińska, jeśli jest taka potrzeba i jest potrzeba no, stanu wojny, który niestety ma Ukraina, to tamte procedury są tak uproszczane, że ten skok, jeśli chodzi, ja patrzyłem o funkcjonowanie urzędów, ich urzędy funkcjonują w trybie elektronicznym. I będąc na Ukrainie kilkakrotnie obserwowałem funkcjonowanie, no to powiem szczerze, zazdroszczę tego modelu modernizacji państwa, bo ten model u nas dopiero wchodzi i to z dużymi oporami. Tam Ukraińcy nie mieli wyjścia. Oni musieli to szybko wprowadzić, żeby nie było tak, że w miejscach użyteczności publicznej gromadzi się duża ilość osób, bo są łatwym celem dla Rosjan, więc te urzędy wchodzą w głównej części elektronicznie, co trudno nam sobie w Polsce wyobrazić, ale tak po prostu jest.
3: Ale to potrzeba wymusiła.
2: Dokładnie tak, więc tutaj tylko gdyby można było uprościć u nas procedury uzyskiwania niektórych pozwoleń, szczególnie w ramach specustaw na przykład, tak? Jak wiemy na przykład choćby przykład budowy rurociągu, tak zwanego małego węzła, który przycina między innymi dzielnicę Bielanę. Dzięki specustawie to udało się wybudować w kilka lat. Bez specustawy on do dziś by nie istniał po prostu.
1: 5 miliardów złotych jest w tym roku do rozdzielenia. Samorządy ruszyły po pieniądze na ochronę ludności. Priorytetem jest właśnie, co jest priorytetem w Łomiankach?
3: No w Łomiankach niewątpliwie priorytetem jest w związku też z zaznaczeniem tych środków, czyli dedykowanym obszarem wydatkowania, priorytetem jest stworzenie miejsc schronienia dla ludności. Łomianki nie posiadają w swoim zasobie takiego, można powiedzieć, odpowiadającego obecnym wymogom miejsca schronienia. Jeżeli są takie miejsca, są to pojedyncze budynki zlokalizowane na terenie gminy, głównie nie spełniające w tej chwili tych wyśrubowanych norm. Także Łomianki pozyskują środki w ramach funduszu, który został skierowany za pośrednictwem wojewodów do jednostek samorządu terytorialnego. Można powiedzieć, że w tej chwili mamy promesę na ponad 1 000 000 złotych i przeznaczymy je na projekt związany z wybudowaniem takiego miejsca schronienia, połączonego oczywiście z takim zapleczem, gdzie mógłby funkcjonować sztab kryzysowy, gdzie mogłyby funkcjonować te wszystkie służby, które w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego właśnie takim zagrożeniem mogłyby bezpiecznie, swobodnie funkcjonować z pełnym dostępem do infrastruktury. Można powiedzieć taki bezpieczny punkt zapasowy na czas kryzysu. Także ponad 1 000 000 złotych przeznaczymy je na projekt.
1: Samorządy inwestują w schronienia, a w co w tej kwestii inwestuje powiat miński, panie starosto?
4: Tak, my jako powiat mamy trochę inne zadania w przeciwieństwie do gmin. To gminy są głównym organizatorem obrony cywilnej. Naszym zadaniem jest koordynowanie, wspomaganie prac służb w sytuacji kryzysowej. Natomiast to nie oznacza, że my też jako powiat nie pozyskujemy środki, bo to są bardzo duże środki, około 6 milionów złotych w tym roku, w przyszłym, na doposażenie przede wszystkim w sprzęt do ratownictwa. Ten sprzęt, my trochę jesteśmy pośrednikiem, będziemy przekazywali do Państwowej Straży Pożarnej. To są różnego rodzaju agregaty, urządzenia służące ratowaniu mienia, życia ludności. A taką największą naszą inwestycją, którą chcemy zrealizować jak najszybciej, jest ogromny magazyn sprzętu i żywności na terenie gminy Cegłów w miejscowości Mienia, tuż przy naszym Domu Pomocy Społecznej. Ogromny, nowoczesny obiekt, w którym będziemy składowali wszystkie te zakupione krok po kroku różnego rodzaju urządzenia, sprzęty służące pomocy. Miejscowość mniej więcej w środku powiatu, dobrze skomunikowana. W tej chwili kończymy projektowanie i mam nadzieję, że pan wojewoda przyzna nam środki już na ten etap budowlany. Ja jeszcze chciałem tutaj, korzystając z okazji, zwrócić uwagę na taki jeden problem, który już jest sygnalizowany w samorządach. Z punktu widzenia, można powiedzieć, takiego zwykłego mieszkańca jest to trochę taki problem absurdalny, dlatego że zgodnie z zasadami często jest tak, że gminy, powiaty, zakupując sprzęt, przekazując straży pożarnej właśnie z ochrony ludności w ramach tej nowej ustawy, jest taki wymóg, że nie mogą go używać w takich normalnych sytuacjach kryzysowo-ratunkowych, niezwiązanych z wojną czy z jakąś sytuacją niestandardową. I to jest trochę taka sytuacja, no dla mnie, powiedzmy, niezrozumiała też, no bo kupowana jest cała masa różnego rodzaju sprzętu, który po prostu leży na półkach, jest zamknięty w pomieszczeniach, a nie może być wykorzystany, a mógłby być wykorzystywany. Uważam, że jednak tak nie powinno być, bo no wiadomo, nikt nie życzy wojny. Miejmy nadzieję, że tej wojny nigdy nie będzie, że nigdy nie będzie jakiejś katastrofy, no ale jednak to są środki publiczne. One są wydatkowane na sprzęt, który może będzie użyty, może nie będzie użyty, a jednak sytuacji kryzysowych, takich codziennych mamy dużo, tych potrzeb sprzętowych jest bardzo dużo. Więc moja prośba, apel tutaj do rządzących, do wojewodów, żeby jednak trochę uelastycznić te procedury, uelastycznić sposób korzystania, tak żeby straż pożarna, ochotnicze straże pożarne mogły z tego sprzętu bez problemu, nawet w czasie pokoju korzystać.
3: Tak, to jest taki bardzo cenny głos dyskusji, bo my jako Łomianki również, ja mówiłem tu o tym roku 26, natomiast w poprzednich latach również korzystaliśmy ze środków i budowaliśmy szeroko rozumianą odporność, wyposażając nasz nie tylko straż pożarną, ochotniczą straż pożarną, ale też i straż miejską we wszelkie niepotrzebne takie zapasy magazynowe. I tutaj to jest taki dobry pomysł, żeby wiedzieć, czym dysponujemy. Oczywiście co jakiś czas musimy robić tak zwany przegląd tego sprzętu. I przegląd takiego sprzętu, jak na przykład namioty schronienia, jak na przykład agregaty prądotwórcze, one mogłyby być spokojnie realizowane przy okazji wykorzystania ich do realizacji takich przedsięwzięć bieżących gminy, niekoniecznie właśnie związanych z taką sytuacją kryzysową. Więc jak najbardziej ja również tutaj wspieram ten głos dyskusji. Byłoby to doskonałe połączenie i sprawdzenie sprzętu, czy on dalej spełnia swoje wymogi, jednocześnie z taką funkcją wspierającą samorząd terytorialny w organizacji wydarzeń.
1: Wojewodowie podpisali już pierwsze umowy z samorządami na finansowanie zadań z zakresu ochrony ludności. Jak to wygląda na warszawskich Bielanach, panie burmistrzu?
2: Szanowny panie rektorze, my złożyliśmy wniosków na 5,5 miliona prawie złotych w pierwszym naborze. Teraz i to są wnioski, które szykowaliśmy jako urząd i nasze jednostki podległe. Mówię tutaj na przykład o ośrodku pomocy społecznej, centrum rekreacyjno-sportowym i te wszystkie rzeczy, które my wnioskujemy, wychodzą na bazie doświadczeń ukraińskich lub naszych doświadczeń, które miały miejsce przy tym kryzysie uchodźczym, który miał miejsce kilka lat temu. Wystąpiliśmy o doposażenie dwóch hal, tak żeby mogły być miejscami pobytowymi. Chodzi o halę na ulicy Staffa i na ulicy Lindego, żeby w pełni były wyposażone, żebyśmy mogli takie punkty pobytowe dla 300-400 osób rozłożyć w dosłownie 24 godziny i oddać je do użytku. Mamy kwestię agregatów, samochodów specjalistycznych, wyposażenia, ale także plecaków ewakuacyjnych, apteczek, koców termicznych. Tam jest cała ogromna spektrum wyszczególnione i też jeden z naszych budynków, który jest w zasobie naszym jako dzielnicy, przerobimy jako magazyn. I ten magazyn ma powstać w centrum dzielnicy i jesteśmy na chwili obecnej na etapie przenoszenia najemców i cały budynek przekształcimy w takie centrum magazynowe, żebyśmy w jednym miejscu mieli te rzeczy najpotrzebniejsze jako urząd, a reszta żeby była podzielona w różnych miejscach przy jednostkach, które będą funkcjonowały. Czekamy teraz na decyzję wojewody. Z rzeczy, które już wykonujemy, to są studnie oligoceńskie, modernizacje studni, tak aby każde osiedle miało swoją własną studnię oligoceńską z niezależnym źródłem energii, bo to jest bardzo istotne, żeby było zaopatrzone wodę. Mamy już gotową studnię na ulicy Daniłowskiego. Teraz ogłosiliśmy przetarg w tym tygodniu po raz trzeci na odwiert na ulicy Wolumen, bo ta studnia jest wyremontowana, czekamy tylko na odwiert, żeby można było ją podłączyć do sieci. Cztery kolejne studnie, teraz dokumentację projektową przygotowujemy, więc ten zakres pracy jest bardzo, bardzo duży, ale jakby sobie z tym radzimy. Chciałbym, żeby te procedury były trochę po prostu szybsze, żebyśmy mieli więcej czasu na zakupy i wyposażenie poszczególnych jednostek, ponieważ no, w zeszłym roku mieliśmy tak, że te pieniądze przyszły tak późno, że z ogromnej części po prostu nie byliśmy w stanie fizycznie przeprowadzić procedur przetargowych, a większość tych zakupów musimy dokonywać w przetargach. Też z dobrych informacji, na terenie naszej dzielnicy powstaje bardzo duże miejsce schronienia, już pierwsze jest zbudowane w Nowym Zolu, przy ulicy Szubińskiej. Tam miejsce znajdzie się dla 600 osób. Buduje to miasto Stoczne Warszawa. Tutaj podziękowania dla pani prezydent Kaznowskiej, bo ona ogromnie dużo pracy włożyła w ten projekt, więc takie pierwsze w pełni wyposażone miejsce w Warszawie to pewnie powstanie na Bielanach, bo za 16 miesięcy ten obiekt ma być gotowy. Dodatkowo każdy obiekt, który teraz jest projektowany, a projektujemy trzy duże jednostki, czyli Centrum Integracji Społecznej na Chomiczówce, nową halę sportową, one będą już w projekcie zawierały miejsca schronienia dla ludności cywilnej, odpowiednio wyposażone i przygotowane na przyjęcie setek osób, jeśli taka potrzeba, nie daj Bóg, będzie. I teraz każdy obiekt, który remontujemy, a który ma nawet miejsca schronienia z lat 50., 60., tak jak teraz mamy choćby modernizację Bieleńskiego Środowiskowego Domu Samopomocy, tam jest około 450 metrów powierzchni, ono też będzie zmodernizowane do standardów przepisów teraz już obowiązujących, więc ten proces już ruszył. Ja się z tego bardzo cieszę, bo my de facto jako samorząd odbudowujemy obronę cywilną. Wczoraj był bardzo ważny dzień strażaka, dzień świętego Floriana, tak. Były piękne obchody na placu Piłsudskiego i podstawą, o czym się mówiło, to jest kwestia dotycząca odbudowy obrony cywilnej, wyposażenia. Na terenie mojej dzielnicy jest, bardzo się cieszę, Straż Pożarna w zeszłym tygodniu otworzyła jednostkę po kapitalnym remoncie przy ulicy Marymąckiej, jednostka z 49 roku, a wygląda naprawdę przepięknie, super nowoczesna. I druga jednostka na ulicy Wólczyńskiej jest zbudowana, ratownictwa biologiczno-chemicznego, więc dużo się w tym zakresie naprawdę dzieje, efekty już widać, a my po prostu będziemy lepiej przygotowani i też ogromne pieniądze trafiają do Straży Pożarnej. To podkreślał wczoraj komendant Krajowy Straży Pożarnej, który mówił właśnie o tych środkach, które z Olicu są już wydawane w Straży Pożarnej na modernizację kompleksową całego systemu ratownictwa w Polsce.
1: Realizacja inwestycji z KPO przez samorządy musi się zakończyć do końca sierpnia. Czy Łomianki zdążą?
3: Tak, oczywiście. Również korzystamy i tutaj ze środków KPO. Głównym beneficjentem jest tutaj Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który prowadzi szeroko zakrojoną modernizację w ramach harmonogramu rzeczowo-inwestycyjnego. No i tutaj nie ma zagrożenia, jeżeli chodzi o wydatkowanie tych środków. Oprócz tego oczywiście korzystamy z innych dostępnych funduszy wspierających rozwój samorządu, infrastruktury samorządowej. Także z Funduszu Wsparcia Dróg Gminnych, również tutaj z programu Fenix, no ale także też z środków pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego. Ja tutaj może w nawiązaniu do tego, co Grzegorz tak ładnie mówił o Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ja też bym chciał w tym miejscu jeszcze zaznaczyć, że nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie wspaniały montaż finansowy realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Krajowy Fundusz Drogowy. Także
1: no to proszę przypomnieć, o jaki sukces chodzi. Bo pan mówi...
3: Oczywiście. Chodzi oczywiście o realizację przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad całej sieci drogowej w Polsce, która w ostatnich 20 latach, można powiedzieć, w sposób istotny się poprawiła.
1: Wracamy do pieniędzy z KPO, które trzeba wydać, rozliczyć do końca sierpnia. I jak to wygląda w powiecie mińskim?
4: No u nas wygląda bardzo dobrze, wszystkie gminy sobie z tym dają radę na mniejsze, większe projekty. My jako powiat mamy dużo środków zaangażowanych z KPO w projekty realizowane przez Szpital Powiatowy w Mińsko-Mazowieckim i też dobra informacja, wszystkie te projekty, głównie modernizacyjne niektórych oddziałów, ale też zakup wyposażenia, nie są zagrożone, już w większości są rozliczone, zakontraktowane, a taka największa inwestycja z Krajowego Planu Odbudowy w naszym powiecie miała miejsce w Sulejówku, budowa drugiego tunelu w ulicy Przejazd, no już została zakończona w 2025 roku, kilka miesięcy przed czasem, także tutaj to był przykład takiej bardzo dobrej współpracy PKP PLK, miasta i powiatu, trzech partnerów, to już o tym kiedyś też wspominałem. No ale też szykujemy się, panie redaktorze, do nowej perspektywy unijnej, cała masa nowych wyzwań, już teraz przygotowujemy dokumentację na różnego rodzaju projekty oświatowe, termomodernizacje, modernizację naszych szkół, doposażenie naszych szkół powiatowych, budowę boisk. Chcemy również zbudować nowy dom dziecka, też przy wykorzystaniu środków zewnętrznych z nowej perspektywy unijnej, być może z jakiegoś innego instrumentu. Również planujemy budowę dużego obiektu, czyli tunelu w Halinowie pod linią kolejową numer 2. Być może uda się też sfinalizować wiadukt w Mrozach przy wykorzystaniu środków z Krajowego Programu Kolejowego. W tej chwili trwają rozmowy na ten temat z kolejarzami. Duża inwestycja, którą planujemy wspólnie z miastem Mińsk-Mazowieckim i też bardzo ważna dla mieszkańców, na ulicy Chruszcielewskiego tunel pod linią kolejową numer 13. Bardzo wąskie gardło, ogromne korki, bo tam jest to główna arteria południowej części Mińska-Mazowieckiego, a ona jest zwężona do jednego pasa. I w tej chwili zrobiliśmy program funkcjonalno-użytkowy i prowadzimy rozmowy z burmistrzem, żeby podjąć 50-50 wspólną realizację tej bardzo ważnej dla nas inwestycji. No i z takich większych tematów oczywiście czekamy, aż w końcu PKP PLK, no to już nie jest nasza inwestycja, ale kibicujemy i Ministerstwu Infrastruktury i PKP PLK, bo najważniejszą inwestycją w powiecie mińskim i w całej wschodniej aglomeracji warszawskiej jest nieustannie rozbudowa linii kolejowej numer 2 o dwa dodatkowe tory. To, co teraz się dzieje w Falennicy, w Otwocku, my chcemy skopiować do Mińska od Warszawy Wschodniej przez Rembertów i Sulejówek. Minister Malepszak zapowiedział wykonanie dokumentacji technicznej. Ja cały czas dzwonię, pytam, co tam w tej sprawie się dzieje. Na razie jeszcze przetarg nie jest ogłoszony. Decyzja jest, ale jeszcze wszystkich formalności nie dopełniono.
1: I to byłby przetarg na?
4: Na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka przebudowy od linii kolejowej numer 2 na odcinku Warszawa Wschodnia, Mińsk Mazowiecki, podzielony na etapy. Ogromna wartość samego projektu, podejrzewam, że będzie ponad 100 milionów złotych. No i później realizacja w takim systemie pewnie minimum 4-5-letnim, no ale tak jak powiedziałem, jest to najważniejsza inwestycja, bo naszym powiecie osiedla się bardzo wielu mieszkańców. On się staje bardzo atrakcyjny, jest doskonałe połączenie autostradą A2, bardzo dużo wolnych terenów, tereny leśne, dlatego tych pociągów jest coraz więcej, a niestety pojemność tej linii nie zwiększa się.
1: KPO i Bielany?
2: My zdążymy się rozliczyć, ale nie ukrywam, że my mieliśmy projekty głównie termomodernizacyjne i dajemy sobie z nimi radę, jesteśmy praktycznie w terminach, ale brakuje tych 2 lat, żeby spokojnie wydawać te środki. Zamrożenie KPO to taka, no to te 2 lata bardzo, bardzo brakujące dla nas jako dla samorządów, bo te środki po prostu, jeśli chodzi o kwestie nawet alokacji, można było wydać trochę w inny sposób, tylko pewnych rzeczy fizycznie nie przeskoczymy, jeśli chodzi o terminy. Realizacja inwestycji to są procesy kilkuletnie co najmniej. Ja się cieszę w ogóle, że te środki były i że udało uruchomić się, bo one są widoczne i efekty tych prac są widoczne. I też jak nawet czytałem najnowsze wytyczne ministerstwa, to ten czas do 31 sierpnia, on jeszcze może być w niektórych przypadkach wydłużany, co uratuje wiele inwestycji, ponieważ no, choćby inwestycje w szpitale prowadzone w KPO są dużo bardziej skomplikowane niż te, które my robimy. To są kwestie zakupu sprzętu, oddania tego do użytkowania, kwestie rozliczeń, więc dla nas to jest duże wyzwanie jako samorządowców, ale jak są środki finansowe, to trzeba je po prostu mądrze wydać.
1: Burmistrz warszawskich Bielan, Grzegorz Pietruczuk, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję panie aktorze, dziękuję państwu.
1: Starosta miński, pan Remigiusz Górniak, dziękuję bardzo.
4: Dziękuję państwu.
1: I wiceburmistrz Łomianek, pan Bogusław Białowąs, dziękuję bardzo.
8: Dziękuję panie redaktorze, serdecznie dziękuję państwu.
1: A w Mińsku ten też marszałek trochę pomaga przez Sulejówek, przez obecność tam taką, przez to muzeum, dużo ludzi przyjeżdża.
4: Oczywiście, że pomaga. Duch marszałka bardzo nam pomaga, ale też muszę powiedzieć, że Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku bardzo prężnie działa. Co roku mają geometryczny wzrost liczby odwiedzających. To też bardzo fajnie wpływa na potencjał naszego powiatu.
1: Dziękuję pięknie. Teraz jest szansa, że trochę popada w najbliższych dniach, ale od połowy maja tropikalne upały zapowiadają synoptycy.
2: Oby popadało jak najwięcej.
1: No właśnie.
8: I najobficiej.
1: Czekamy na deszcz. No i może marszałek pomoże. No i to magazyn samorządowy Polskiego Radia RDC. Ja się nazywam Grzegorz Chlasta, Katarzyna Kowalczyk program wydawała, Natasza Harłampowicz realizowała.
0: To była powtórka audycji.

0: Świt Polskiego Radia RDC. Zaprasza Paweł Bobrowski.
1: I Paweł Pęksa. Ptaki, proszę Państwa, budzą nas o tej porze, trochę zdezorientowane zmianami w pogodzie, ale słońce szybciej przychodzi do nas i szybciej ogrzewa powietrze. Jaka będzie dziś pogoda, o tym już za chwilę. Powiem tylko, że to słońce przyjdzie do nas, przyszło do nas właściwie o 4:53 już pojawiło się na horyzoncie. Na razie słabo widoczne, ale muszą mi Państwo uwierzyć na słowo. Będzie z nami do godziny 20:11, a my zaczynamy Świt w Polskim Radiu RDC. Dzień dobry.

No i kto z Państwa pamięta Mike and the Mechanics, oczywiście Beggar on a Beach of Gold, moim zdaniem jedna z lepszych płyt w repertuarze tego zespołu. Proszę Państwa, dzisiaj 4:15, już było widno, bo świt przyszedł do nas ten taki prawdziwy za oknem właśnie o 4:15, ale 4:53 to była chwila, kiedy słońce już zaczęło wyglądać zza horyzontu. Nie ze wszystkich miejsc było widoczne, no ale większość, w tej chwili większość Mazowsza jednak jest słoneczna, bo na przykład

w Płocku. Tutaj pięknie widać wschód słońca, 10 stopni Celsjusza. W Ciechanowie również widać wschód słońca, 9 stopni Celsjusza. W Wyszkowie delikatne chmury, ale temperatura wynosi 9 stopni. Piękne słońce w Siedlcach, 8 stopni. Warszawa trochę przykryta chmurami, 12 stopni Celsjusza. 11 w Garwolinie, też piękne słońce, i w Radomiu słońce przedziera się przez chmury, 14 stopni Celsjusza. Oczywiście temperatura dzisiaj wzrośnie i to do 26 stopni, nawet 26 stopni zobaczymy dzisiaj na termometrach na Mazowszu. Będzie więc ciepło, ale w okolicy godziny 16 już od zachodu zaczną napływać do nas małe chmury deszczowe, które mogą pokropić w północnej części Mazowsza. Przede wszystkim od strony Płocka, Ciechanowa i Ostrołęki. Tutaj od czasu do czasu może popadać, natomiast już takie większe chmury deszczowe przyjdą do nas dopiero w nocy i w nocy może rzeczywiście polać na Mazowszu. Teraz piękna pogoda i taka zapowiada się cały dzień. Przypomnę, 26 stopni Celsjusza czeka nas dzisiaj na Mazowszu. A dzisiaj zaczynamy środę, to jest 6 dzień maja, 126 dzień w kalendarzu gregoriańskim. Do końca 2026 pozostaje 236 dni. Dzień potrwa 15 godzin i 17 minut, a przyjmując, że słońce jest z nami od 4.53 i będzie do 20.11, to środa będzie dłuższa od najkrótszego dnia o 7 godzin i 36 minut. Taki będzie dzisiaj dzień. Mówimy wszystkim, którzy dołączają do nas. Pięknie. Dzień dobry.

Steven Sanchez walczy o przebój lata, być może 10 minut po godzinie 5, a my zaczynamy 6 dzień maja, to jest środek tygodnia. Bartłomiej, Filip, Franciszek, Jakub, Jan, Judyta, Jurant oraz Teodor to są osoby, które dziś mają swój dzień. A więc jeśli ktoś z Państwa w swojej okolicy ma osoby o tych imionach, to proszę o tym dzisiaj szczególnie pamiętać. Imię Franciszek w różnych językach robi światową karierę, w każdej wersji ma zupełnie inny klimat, od bardzo romantycznego Francuza po bardzo twardego Amerykanina. Franek to jedno z tych imion, które mają mnóstwo pieszczotliwych wersji. Na placach zabaw na pewno Państwo słyszą od czasu do czasu. Franuś, nie wkładaj kamieni do buzi. Franciszek natomiast to jest jedno z tych retro imion, które wróciły do mody wśród młodych rodziców, podobnie jak Jan, Leon czy też Antoś. Jest postrzegany jako stylowe, z charakterem, ale też z przymrużeniem oka. Taki jest Franciszek. Wszystkiego dobrego od nas, a dzisiaj jeszcze dodatkowo obchodzimy święto. Światowy Dzień Astmy, Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Międzynarodowy Dzień Bez Diety, Święto Gwardii Szwajcarskiej. Do każdego z tych świąt jeszcze dzisiaj wrócimy. My natomiast teraz wracamy do muzyki. Na pewno utwór, który przypomni Państwu tamte lata, dekady temu. Mercury, Freddie Mercury teraz zaśpiewa i zagra Love Kills oczywiście. Piosenka, która na pewno przyciągnie do pamięci lata 80. No i sam głos Freddiego Mercurego. Tymczasem na zegarach jest 12 minut po godzinie 5. My zaczynamy świt, zaczynamy dzień, szósty dzień maja, to jest środa, więc do weekendu coraz bliżej. Dlatego też zachęcam do zaczęcia razem z nami oczywiście 5 maja, środę. Życzymy wszystkiego dobrego.

No oczywiście bardzo dobre do porannej gimnastyki, ale kto o tej porze myśli o gimnastyce, to może przy okazji powiem Państwu kilka faktów z muzycznego kalendarza. Otóż 6 maja w 1918 roku urodził się Stanisław Grzesiuk, pisarz, pieśniarz, popularyzator folkloru warszawskiego. Zmarł 21 stycznia w 1963 roku w wieku 44 lat. Też 6 maja w 1950 roku urodził się Zbigniew Wodecki, no jeden z najbardziej wszechstronnych artystów w historii polskiej muzyki. Wokalista, kompozytor, skrzypek i trębacz, który przez dekady łączył muzyczną klasę z ogromną sympatią publiczności. Jego znak rozpoznawczy to oczywiście charakterystyczny głos, naturalna lekkość na scenie. No, potrafił śpiewać i takie nastrojowe ballady, jak i bardzo lekkie, rozrywkowe utwory, które stawały się hitami wakacji chociażby. Wodecki był również świetnym instrumentalistą. Już jako młody muzyk współpracował z Ewą Demarczyk, orkiestrą Marka Grechuty, co no, pokazuje jego wszechstronność i bardzo mocne strony. Ciekawostką jest to, że nowe pokolenie odkryło na nowo Zbyszka Wodeckiego, właściwie jego muzykę, dzięki współpracy z zespołem Mitch & Mitch. I dzisiaj posłuchamy Zbigniewa Wodeckiego, ale chyba w największym przeboju, takiej prawdziwej wizytówce Zbyszka Wodeckiego. Oczywiście zacznie od Bacha, a może nie przeszkadza.

Zacznij od Bacha w rocznicę urodzin Zbyszka Wodeckiego. Przypomnę, odszedł od nas 22 maja w 2017 roku w wieku 67 lat. Przechodzimy dalej w kalendarzu muzycznym. 6 maja w 1971 roku przyszedł na świat Chris Sheffield, gitarzysta grupy Foo Fighters. No, jeden z największych zespołów rockowych ostatnich dekad, założony przez Dave'a Grohla po rozpadzie Nirwany. Początkowo był to solowy projekt tego muzyka. Sam nagrywał większość instrumentów na debiutanckim albumie. Z czasem Foo Fighters stali się pełnoprawnym zespołem zbudowanym na bardzo solidnej muzyce, przez bardzo solidnych muzyków, który miał bardzo szybko swoją charakterystyczną tożsamość. Posłuchajmy zatem o świcie zespołu Foo Fighters w nagraniu Times Like This.

Tak, oczywiście Foo Fighters. Radio RDC jest w tej chwili 27 minut po godzinie 5. Świt 6 maja w środę. Witamy Państwa bardzo gorąco. Jeszcze przez chwilę pozostaniemy w kalendarzu muzycznym. Otóż 6 maja w 1972 roku świat przywitał Artura Rojka, jednego z najważniejszych głosów polskiej alternatywy. No, publiczność, jak i my, poznaliśmy Rojka z zespołu Mysłowic, który w latach 90. i 2000. stworzył własny, bardzo rozpoznawalny, melancholijny, bardzo melodyjny styl. Po odejściu z zespołu Rojek rozpoczął karierę solową. Jego muzyka stała się jeszcze bardziej emocjonalna, minimalistyczna, jeszcze bardziej stwarzająca ciekawą atmosferę. Natomiast warto też wspomnieć, że Artur Rojek jest twórcą o festiwalu, jednego z najważniejszych festiwali alternatywnych w Polsce. No i dzięki temu wpływa nie tylko na muzykę, ale jako artysta, ale również jako organizator czy promotor nowych brzmień. Posłuchajmy jego głosu w piosence, która również przywiezie nas... O właśnie, hej dziewczyno.

twarzą Marilyn Monroe w rocznicę urodzin Artura Rojka. Bardzo dziękujemy. Jest 5:30, proszę Państwa. Dzisiaj obchodzimy między innymi oczywiście Międzynarodowy Dzień Bez Diety. No, dzisiaj wszystko, na co mamy ochotę, możemy jeść bezkarnie. Święto powstało w 1992 roku w Wielkiej Brytanii jako manifest przeciwko kultowi szczupłości i presji wyglądu. Dzisiaj obchodzony jest w ponad 30 krajach. W ankietach wielu ludzi przyznaje, że właśnie w ten dzień zaczyna nową dietę, bo już od jutra to tak na serio. To jedno z najbardziej autoironicznych świąt w kalendarzu. Średnio 1 na 3 osoby rzuca dietę w ciągu pierwszych 7 dni. Do tego Międzynarodowy Dzień Bez Diety zyskuje fanów, którzy wolą mówić o równowadze zamiast o restrykcjach, a więc dzisiaj między innymi Międzynarodowy Dzień Bez Diety.

No, na razie, proszę Państwa, po Warszawie jeździ się w miarę komfortowo, natomiast widzę, że zakorkowany jest krótki odcinek między miejscowością Karniewek a Gzowo na trasie 61. No i oczywiście już korkuje się w tej chwili Zegrze Południowe w kierunku Legionowa. Za chwilę prawdopodobnie też most będzie zakorkowany i to są właściwie jedyne dwa punkty na Mazowszu w okolicy Warszawy, które są w tej chwili naprawdę zakorkowane, ale powoli trafik do nas przyjdzie w okolicy godziny 6. A ja przychodzę z informacjami dnia. Otóż dzisiaj zaczynamy środę, 6 dzień maja, która jest 126 dniem w kalendarzu. Do końca 2026 odliczymy 239 dni. Natomiast dzisiaj, przyjmując, że słońce wstało o godzinie 4:53, a zajdzie o godzinie 20:11, to dzień będzie dłuższy od dnia najkrótszego o 7 godzin i 36 minut. Dzisiaj temperatura będzie również wysoka, bo 26 stopni możemy zobaczyć na termometrach na Mazowszu, ale mniej więcej od godziny 16 zaczną napływać z zachodu chmury deszczowe i może pokropić na północy Mazowsza. W tej chwili 10 stopni w Płocku, piękne słońce, Ciechanów również słoneczny, 9 stopni Celsjusza, 9 także w Ostrołęce, tutaj również widzę słońce. W Wyszkowie 10 stopni Celsjusza, ale to miasto zasłonięte jest chmurami. Siedlce również słońce, 10 stopni Celsjusza, 13 w Garwolinie, 14 w Radomiu, 12 w Warszawie, również Warszawa jest w tej chwili przykryta chmurami, raczej słońca nie widać, ale za chwilę prawdopodobnie pojawi się gdzieś także w okolicy Warszawy. A więc pogoda zapowiada się dobrze. To wszystko, jak będzie wyglądał dzień, zależy jednak mimo wszystko od nas. Przypomnę, zaczynamy środę, 6 dzień maja. Wszystkim Państwu mówimy dzień dobry.

R.E.M. oczywiście, Shiny, Happy People o godzinie 5.40. A gdyby ktoś z Państwa o tej porze przejeżdżał w okolicy stadionu Legii, to proszę się nie zdziwić. To nie jest kolejka na bardzo ciekawy koncert. To jest kolejka, która stoi po to, by zdać maturę. 8 tysięcy uczniów Szkoły w Chmurze zdaje maturę poza tradycyjnymi salami lekcyjnymi w Poznaniu, w Kutnie, a także w Warszawie na stadionie Legii przy ulicy Łazienkowskiej. W stolicy do egzaminów z języka polskiego i matematyki na poziomie podstawowym przystąpiło ponad 5 tysięcy osób. No to jest bardzo ogromne przedsięwzięcie, wyzwanie przede wszystkim organizacyjne. Maturzyści przyjeżdżają z całej Polski, a spóźnienia, jak się okazuje, nie są tolerowane. Przed stadionem Legii przygotowano strefę także dla rodziców, gdzie mogą odpocząć, coś zjeść, czekając na zakończenie egzaminów. Wszystkie szczegóły dotyczące tego przedsięwzięcia są dostępne dla Państwa na wiarygodnej stronie rdc.pl w artykule Egzamin na stadionie Legii. Tak wygląda matura uczniów Szkoły w Chmurze. Jest 5.41, dzień dobry, w środę 6 maja.

0: Nowe technologie dla Ciebie.
1: A dzisiaj o czymś bardzo użytkowym, czyli o długości życia baterii telefonicznej. Dlaczego się starzeją baterie razem z nami? O tym Aleksandra Chmielewska.
2: Wielu osobom wydaje się, że bateria zużywa się głównie wtedy, gdy intensywnie korzystamy z telefonu. To tylko część prawdy. Bateria starzeje się także wtedy, gdy urządzenie po prostu leży. Najczęściej w smartfonach mamy baterie litowo-jonowe. Są lekkie, wydajne i wielokrotnego ładowania, ale mają jedną cechę. Starzeją się chemicznie, po prostu z upływem czasu. Oznacza to, że nawet jeśli nie korzystamy aktywnie z telefonu, w środku i tak zachodzą pewne procesy, które stopniowo zmniejszają pojemność ogniwa. Duże znaczenie ma też sposób użytkowania. Bateriom nie służą skrajności, zarówno całkowicie rozładowanie tej baterii, jak i takie długotrwałe trzymanie na 100% pojemności. Nie lubią też wysokiej temperatury, to właśnie ciepło jest jednym z takich największych wrogów właśnie baterii, dlatego telefon pozostawiony na słońcu albo stale przegrzewający się podczas grania może szybciej tracić sprawność. Z czasem bateria zaczyna też działać krócej. Wolniej się ładuje albo szybciej spada z wysokiego poziomu do niskiego. To jest taki naturalny proces. Nie znaczy to, że coś jest zepsute. Po prostu materiał się zwyczajnie zużywa. Ta ciekawostka pokazuje, że w technologii nie wszystko zależy od tego, co widzimy na ekranie. Część najważniejszych procesów zachodzi po cichu, w tle i ma bardziej wspólnego z chemią niż z elektroniką. Smartfon jest więc nie tylko komputerem, ale też małym laboratorium, które starzeje się po prostu razem z nami.
1: Bo części nieużywane ulegają zanikaniu i degradacji nie tylko w przypadku baterii.

No może taki lepszy czas przyjdzie także dla mieszkańców, którym obecność dzików w Warszawie nie jest obojętna. Czy los tych dzików się odmieni? No cóż, w ciągu najbliższych dni mamy poznać skład warszawskiego zespołu do spraw dzików w mieście. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski rozesłał już zaproszenia potencjalnym członkom nowego organu, który doradzać ma, jak można rozwiązać problem bytowania dzikich zwierząt na ulicy. Przypomnę tylko, powstanie zespołu do spraw dzików w mieście to jest reakcja na głosy tych mieszkańców, którym los dzików osiedlowych się w mieście nie podoba, a oni są nie są obojętni. Temat ten oczywiście wzbudził największe emocje po działaniach lasów miejskich, kiedy pracownicy miejskiej spółki uśmierciły rodzinę dzików na oczach mieszkańców. A więc jest taka możliwość, że los dzików się zmieni. Przełom w sprawie dzików w mieście. Prezydent Warszawy powoła ekspercki zespół. To jest tytuł artykułu, który przygotował dla Państwa Przemysław Paczkowski. Oczywiście jest dostępny na stronie rdc.pl.

Dwóch mistrzów mikrofonu, Paul McCartney i Michael Jackson o godzinie 5.54. Dzisiaj, czyli 6 dnia maja, obchodzimy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Chodzi o uświadomienie kierowcom, jak duże znaczenie ma bezpieczna jazda, zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem przede wszystkim. Najczęściej ignorowanym znakiem drogowym w Europie jest ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Kierowcy przyznają, że uważają ten znak za sugestię, a nie polecenie. W Niemczech istnieje słowo, które w slangu drogówki określa przesadnie ostrożnego kierowcę, czyli kogoś zbyt miękkiego na autostradę. Według danych Unii Europejskiej piesi mają największe szanse na przeżycie potrącenia, jeśli samochód jedzie maksymalnie 30 km na godzinę. Przy 50 km na godzinę ryzyko śmierci rośnie pięciokrotnie. W niektórych krajach, takich jak Szwecja, chociaż w Polsce również, uczniowie dostają specjalne odblaskowe zawieszki już w przedszkolu. My powoli zbliżamy się do pierwszego serwisu informacyjnego Polskiego Radia RDC, który pojawi się za niespełna 5 minut, a teraz jest 5.55.

0: Jest szósta na wiadomości, zaprasza Bartek Sobczyk.
1: Dzień dobry, zaczniemy od pożaru na Lubelszczyźnie. Ogień już się nie rozprzestrzenia, płonie 250 hektarów lasu. Na miejscu jest ponad 340 strażaków. Przed chwilą zdobyłem nowe informacje w tej sprawie. W wiadomościach też informacje ze świata. Epicka furia dobiega końca, teraz zaczyna się nowy etap. Na koniec o maturzystach, dziś język obcy. Pożar lasu w powiecie biłgorajskim przestał się rozprzestrzeniać.

0: Hawk przekazał mi przed chwilą rzecznik lubelskich strażaków, kapitan Tomasz Stachyra.
1: W godzinach porannych ma wspierać nasze działania jeszcze śmigłowiec Black Hawk, później następny ma przylecieć około południa, a o godzinie 6.30 będzie jeszcze briefing z ministrem, także myślę, że wtedy minister też przekaże bieżące informacje.
0: Dogaszanie ognia tlącego się pod Ściółką może potrwać jeszcze wiele dni. Pożar występuje z dala od zabudowań i nie zagraża okolicznym mieszkańcom. A podczas gaszenia pożaru doszło też do tragicznego wypadku. Samolot gaśniczy typu dromader z nieznanych jak dotąd przyczyn spadł na ziemię. Zginął pilot maszyny. Wyjaśnieniem powodów katastrofy zajmą się odpowiednie służby. Zapowiedział to już wczoraj minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
2: Rano spodziewamy się Komisji Badania Wypadków Lotniczych i prokuratury i to oni będą oceniać potencjalne przyczyny tej strasznej tragedii. No zostawmy to fachowcom. Pilot, który zginął w tym wypadku, to doświadczony pilot.
0: W województwie lubelskim obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Tak samo jest na Mazowszu, jak i na przeważającym terenie kraju. Polska jako pierwszy kraj otrzyma pieniądze z programu SAFE i to fantastyczna wiadomość. Tak już mówi o tym wiceminister funduszy Monika Sikora. Dokument, który ma otworzyć drogę do wykorzystania miliardów euro w ramach nisko oprocentowanych pożyczek na zakupy sprzętu wojskowego, według premiera z kolei, może być już gotowy w piątek. I to ważne w kontekście bezpieczeństwa, podkreśla wiceminister Monika Sikora.
3: Wszyscy na to czekaliśmy. Przede wszystkim dlatego, że potrzebujemy tych środków. Widzimy, co się dzieje na świecie. Widzimy, jaka niepewna jest sytuacja geopolityczna. Z jednej strony też wojna w Iranie, ale z drugiej taka niepewność, myślę, którą odczuwamy teraz wszyscy w kontekście wycofywania wojsk amerykańskich z Niemiec. Więc te środki są nam potrzebne, żeby zadbać o to, aby Polska, aby Europa mogła rozwijać swój potencjał właśnie w zakresie bezpieczeństwa.
0: Pierwszy wniosek rozliczeniowy w sprawie programu SAFE ma być złożony w październiku. To program, który zakłada przekazanie Polsce prawie 44 miliardów euro na obronność.
4: To są wiadomości RDC.
0: A w nich informacje ze świata. Operacja epicka Furia, rozpoczęta w lutym przeciwko Iranowi, dobiegła końca. Tak oświadczył w nocy amerykański sekretarz stanu Marco Rubio. Podkreślił, że priorytetem dla USA jest teraz ponowne otwarcie cieśniny Ormus. Ze szczegółami Jan Pachlowski.
5: Marco Rubio podczas spotkania z dziennikarzami poinformował, że kwestie dotyczące irańskiego programu nuklearnego, w tym zapasu wysoko wzbogaconego uranu, zostaną rozwiązane na drodze rozmów. Kwestii samej wojny zdecydowanie podkreślił. Operacja wojenna Epicka Furia się zakończyła, o czym prezydent powiadomił kongres. Ten etap mamy już za sobą, przechodzimy teraz do projektu Wolność. Kontynuował, nawiązując do inicjatywy amerykańskiego prezydenta, której celem jest zapewnienie bezpiecznego przepływu statków handlowych przez cieśninę. Następnie jednak prezydent Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone tymczasowo wstrzymają operację eskortowania statków przez cieśninę Ormus, utrzymując jednocześnie blokadę i stwierdził, że poczyniono wielkie postępy w kierunku zawarcia całkowitego i ostatecznego porozumienia z przedstawicielami Iranu.
0: Będzie nowość i dla przeciętnego Kowalskiego sposób na łatwiejsze inwestowanie oszczędności. Dla firm notowanych na warszawskiej giełdzie okazja na zgromadzenie dodatkowych środków na inwestycje. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, które mają zacząć działać od stycznia przyszłego roku. Posiadacz rachunku OKI będzie mógł zainwestować bez podatku do 100 tysięcy złotych w papiery wartościowe, lokaty i obligacje. W każdej chwili będzie można też wpłacać i wypłacać środki. Osobiste konto inwestycyjne, czyli OKI, będzie można otworzyć m.in. poprzez bank albo w domu maklerskim. Projekt ustawy przyjęty przez rząd wkrótce trafi do Sejmu. Maturzyści przystąpią dziś do kolejnego egzaminu, tym razem to języki obce na poziomie podstawowym. W większości przypadków będzie to język angielski. Na napisanie testu maturzyści będą mieli 2 godziny. Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie przystąpią do testu z pozytywnym nastawieniem.
6: Jeszcze przed podstawowym to raczej nie będzie stresu i dopiero jak rozszerzenia się zaczną, to ten stres się pewnie pojawi. Jeszcze w piątek mamy ustne.
7: Podstawa to myślę, że light, tak czy siak się to nie liczy nawet na studia z reguły, ale za to rozszerzenie myślę, że też na spokojnie, byleby nie pomylić się w jakiejś głupiej gramatyce i tyle.
8: Ja akurat nie piszę jutro angielskiego, ja piszę hiszpański.
0: W takim razie u maturzystów to do esta bien. Matura z języków obcych to ostatni obowiązkowy egzamin pisemny na poziomie podstawowym. Matury potrwają do 21 maja, a wyniki poznamy 8 lipca.

0: Temat maturzystów w RDC będzie u nas dziś powracał. Dla maturzystów w ciągu dnia temperatury wzrosną do 24 stopni. Oczywiście nie tylko dla maturzystów, ale też dla ich rodziców, którzy zestresowani czekają na to, jak dorosła młodzież poradzi sobie z tym zadaniem. 12 stopni teraz pokazują termometry w stolicy, do 10 maksymalnie w Ciechanowie, 11 w Płocku, 10 w Ostrołęce, 14 w Radomiu i 12 w Siedlcach, maksymalnie dziś na termometrach do 25 stopni. Deszczu na dziś nie widać. Ten ma pojawić się na Mazowszu jutro. Ciśnienie atmosferyczne 993 hektopaskale.
1: Wiadomości sportowe RDC.
0: Piłkarze Arsenalu Londyn awansowali do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu półfinałowym Arsenal wygrał z Atletico Madryt 1-0. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1-1. A dziś o finał. Bayern Monachium zagra z Paris Saint-Germain. Pierwszy mecz PSG wygrało 5-4. Finał zaplanowano na 30 maja w Budapeszcie. FC Porto wykupiło wypożyczonego z Arsenalu Jakuba Kiwiora. Piłkarz reprezentacji Polski kosztował klub z Portugalii 17 milionów euro plus pieniądze zapisane w umowie wypożyczenia po osiągnięciu ustalonych osiągnięć sportowych. W trwającym sezonie 26-letni obrońca rozegrał 38 spotkań w barwach FC Porto, w których zaliczył 2 asysty. Reprezentacja polskich siatkarzy rozpoczęła zgrupowanie w Spale, które jest pierwszym etapem przygotowań do docelowych imprez w tym sezonie, a chodzi oczywiście o Mistrzostwa Europy i coroczną Ligę Narodów. Celem nadrzędnym jednak są letnie Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. Można się do nich zakwalifikować od razu w tym roku, zdobywając złoto Mistrzostw Europy. Pierwsze mecze towarzyskie podopieczni Grbicia rozegrają pod koniec maja w turnieju Silesia Cup z Serbią, z Bułgarią i Ukrainą.
1: Reklama.
2: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Za reklamę? Dziękujemy. Autopromocja.
3: Nie ma takiego muru w historii ludzkości, który powstrzymał migrację.
4: Ale może opóźnić zmiany, znaczy, za murem.
3: Chińczycy zbudowali wielki mur. Czy to w czymś pomogło? No nie. No ale być może obudzimy się w świecie z Terminatora, gdzie maszyny przejmują kontrolę, albo w świecie z powieści Philipa Dicka.
4: Tylko my zaczynamy tak radośnie poranek. A co jeszcze w koszyczku u profesora?
3: W koszyczku u profesora, no duża radość z tego, że obchodzimy to 60-lecie.
5: Poranek RDC. Zapraszam od 7. Grzegorz Chlasta.
1: Autopromocja. Świt Polskiego Radia RDC. Zaprasza Paweł Bobrowski.
6: Kilka faktów z kalendarza. W 1801 roku w Wilnie otwarto cmentarz na Rossie. W 1840 w Wielkiej Brytanii w obiegu oficjalnym pojawił się pierwszy znaczek pocztowy, tak zwany Penny Black. W 1889 otwarto wieżę Eiffla dla publiczności. 58 lat temu na Kasprowym Wierchu zanotowano najwyższą prędkość wiatru, około 288 km na godzinę. 32 lata temu otwarto tunel pod kanałem La Manche, łączący Wielką Brytanię i Francję. My natomiast 6 maja 2026 roku zaczynamy środę. Dzień dobry!

Maroon 5 przywitali Państwa prawie kwadrans po godzinie 6. Przypomnę, że zaczynamy, wchodzimy w nowy dzień. To jest środek tygodnia, 6 dzień maja, 126 dzień roku. Do końca 2026 odliczymy jeszcze 239 poranków i świtów. Dzień natomiast potrwa 15 godzin i 17 minut. Dzisiaj, przypomnę, słońce przyszło do nas o godzinie 4:53, a więc coraz wcześniej zaczyna się budzić, nawet budzi się pierwsze, zanim my przywitamy Państwa. Do 20:11 słońce będzie z nami, a więc środa będzie dłuższa od dnia najkrótszego o 7 godzin i 36 minut. Jak słyszeliśmy w prognozie pogody, temperatura dzisiaj wyniesie 25-26 nawet stopni na Mazowszu. W tej chwili oscyluje wokół 10-11 stopni, jeśli chodzi o średnią na Mazowszu. W tej chwili najcieplej jest w Radomiu, bo 13 stopni Celsjusza, i w Garwolinie również podobna temperatura. Najchłodniej w tej chwili w północnej części Mazowsza, 9 w Ciechanowie, 9 w Ostrołęce. Ale będzie cieplej, powiedziałem. 25-26 stopni czeka nas dzisiaj, czyli w środę, 6 dnia maja.

Bruno Mars przywitał Państwa 18 minut po godzinie 6. A dzisiaj, 6 maja, Międzynarodowy Dzień Bez Diety. O tym Państwu już mówiłem. Światowy Dzień Astmy, Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ale również Święto Gwardii Szwajcarskiej. To jest święto, które upamiętnia wydarzenia z 6 maja 1527 roku, kiedy 147 członków Gwardii Szwajcarskiej zginęło broniąc papieża podczas brutalnego najazdu wojsk Karola V na Rzym. Tego dnia nowi rekruci składają uroczystą przysięgę. Gwardia Szwajcarska liczy około 135 żołnierzy, co czyni ją najmniejszą zawodową armią świata. Mimo to posiada własny zespół muzyczny, który występuje podczas ważnych uroczystości. Chociaż kojarzeni są z kolorowymi strojami i bezruchem, gwardziści są również świetnie wyszkoleni, przechodzą kursy samoobrony, taktyki miejskiej, obsługi nowoczesnego uzbrojenia. Aby dołączyć do gwardii, trzeba być mężczyzną. Tak, nadal trzeba być mężczyzną. Obywatelem Szwajcarii, katolikiem, mieć od 19 do 30 lat przynajmniej 174 cm wzrostu i nienaganną opinię. Proces rekrutacyjny jest bardziej rygorystyczny niż do wielu europejskich armii. Ubrania gwardzistów wyglądają jak z opery. Kolorowe, bufiasty krój, hełmy z czerwonymi pióropuszami i mimo plotek, iż to jest ten projekt pochodzi od Michała Anioła, to rekonstrukcja stroju renesansowego z XIX wieku. W ostatnich latach gwardia aktywnie działa w social mediach. Mają swoje oficjalne konto, pokazują kulisy życia za murami Watykanu, które można obserwować już teraz. Święto Gwardii Szwajcarskiej obchodzimy dzisiaj, a zaczynamy 6 dzień maja, oczywiście środa. Witamy Państwa bardzo gorąco, jest 20 minut po godzinie 6.

Trudno wierzyć, że ta piosenka w tym roku kończy 50 lat, a co tak naprawdę słychać w tej chwili na listach przebojów? Oczywiście odsyłam do naszej. Piątek, godzina 19 do 20. Przed nami już właśnie propozycja do naszej listy przebojów, a jednocześnie piosenka dnia. I będzie to nagranie zatytułowane Świetnie, utwór, który jest jednocześnie tytułem albumu nowego zespołu Sunbird, który ukaże się w tym roku. Płyta jest zapisem dojrzewania, szczerości, odwagi. Odwagi przede wszystkim w szukaniu własnego głosu. Zespół opisuje ten etap jako nowe otwarcie i najlepszy moment w ich dotychczasowej karierze, więc zróbmy próbkę. Po raz pierwszy piosenka dnia Świetnie, zespół Sunbird.

Świetnie, oczywiście Songbird, piosenka dnia, a jeśli spodobało się Państwu, to oczywiście bardzo proszę rdc.pl i zakładka lista przebojów, tam bardzo cenne głosy zbieramy od Państwa. A już za chwilę, dosłownie za dwie minuty, serwis informacyjny o sprawach, które dotyczą mieszkańców Mazowsza.

0: Jest 6.30, czas na wiadomości lokalne w RDC. Bartek Sobczyk, zapraszam. Zaproszenia do specjalnego zespołu rozesłane. Na dniach poznamy skład gremium do spraw dzików. Zaczynamy rowerowy maj, to akcja dla uczniów. Trzeba do szkoły jeździć czymś, co napędza siła mięśni. W ciągu najbliższych dni mamy poznać skład warszawskiego zespołu do spraw dzików w mieście. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski rozesłał już zaproszenia do nowego organu, który będzie doradzał, jak rozwiązać problem dzikich zwierząt w stolicy. W skład zespołu mają wejść przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz eksperci różnych uczelni.
1: Już mamy wysyłane zaproszenia, dosłownie w przeciągu kilku dni będziemy Państwa informowali, kto będzie w tej Radzie, kiedy się odbędzie pierwsze jej posiedzenie, ale to jest dosłownie kwestia dni. Wtedy jak już będziemy mieli pewność, że te osoby, które zapraszamy, przyjęły to zaproszenie, no to wtedy dopiero będziemy mogli informować.
0: Mówił prezydent Trzaskowski. Powstanie takiego zespołu to reakcja na głosy mieszkańców. Temat dzików w mieście wzbudza największe emocje po działaniach lasów miejskich, kiedy pracownicy miejskiej spółki uśmierciły dziki na oczach mieszkańców. Nowoczesna pływalnia powstaje na warszawskiej Białołęce. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski wraz z władzami dzielnicy wmurował kamień węgielny pod budowę inwestycji. Obiekt ma łączyć sport i rekreację, a mówi nam o tym dyrektor OSIR-u Białołęka Tomasz Kuczborski.
2: 8 torów 25-metrowych będzie rewelacyjna część rekreacyjna, czyli z saunami i dla rodzin z dziećmi. 4 zjeżdżalnie, 2 większe, 1 mniejsza, 1 średnia dla dzieci i dla rodzin.
0: Nowa pływalnia przy ulicy Ostruckiej będzie gotowa w drugiej połowie 2027 roku, a koszt inwestycji to 90 milionów złotych. Chcą służyć pomocą najmłodszym i ich rodzicom. Uczelnia Korczaka otworzyła Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny na warszawskiej Saskiej Kępie. Mieści się przy ulicy Obrońców. Chodzi o to, by dotrzeć do dzieci i wyciągnąć z nich to, co najlepsze. Tak mówi dyrektorka centrum Aneta Kułakowska.
3: Dziecko bardzo często nie potrafi mówić o tym, co czuje, czego potrzebuje. Proces terapeutyczny, który jest rozpoczęty od pracy z ciała, daje niesamowite efekty.
0: Uczelnia Korczaka prowadzi również 3 inne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły podstawowe i licea ogólnokształcące. Podczas spotkania ogłoszono też 40 osób i instytucji nominowanych do 5. edycji konkursu o Nagrodę Korczaka. Są wśród nich wybitni edukatorzy, nauczyciele czy społecznicy. Zaczynamy rowerowy maj. Akcja została zainaugurowana wczoraj w Warszawie. Poprzez zabawę z elementami rywalizacji ma uczyć zdrowych nawyków. Do szkoły można przyjechać na rowerze, ale też na hulajnodze, deskorolce czy rolkach. Za to uczniowie dostają punkty, a na najlepszych czekają nagrody. Uczniowie są bardzo zaangażowani w akcję.
4: Kto z Was jeździ na rowerze?
5: Ja.
6: Ja na hulajnodze. Jak się przyjedzie rowerem, czy tam hulajnogą, czy innym pojazdem na kółkach do szkoły, to dostaje się naklejkę, a później jak ktoś ma ilość naklejek odpowiednią, to jest napisane w takiej specjalnej książeczce, ile jest potrzebne naklejek do odebrania jakiejś tam nagrody. Na przykład za 15 naklejek można iść do parku trampolin za darmo.
0: I oczywiście życzymy dużo sił w nogach na akcję Rowerowy Maj. A kierowców o jeszcze większą uwagę, bo wiadomo, że jak jest akcja z nagrodami, to motywacja do jazdy rowerem przez dzieci większa. 12 stopni w Warszawie w tym momencie pokazują termometry, a w ciągu dnia maksymalnie do 24 powinno być dziś sporo słońca.
7: Autopromocja.
8: Jak to jest? Czy Polska może mieć własne satelity wywiadowcze?
9: Ci, którzy nie mają zdolności stawania naprzeciwko nowym zagrożeniom, naprzeciwko nowym technologiom, naprzeciwko temu, co niesie wojna z dnia na dzień, praktycznie biorąc, zostają z tyłu. Tak przegrali Rosjanie początek tej wojny i ni me, ni be, ni kukuryku, ani w te, ani we w tej, w końcu przegrali ten pierwszy etap wojny. Dzisiaj ta wojna jest zupełnie inna. Z tego wszystkiego trzeba wyciągać wnioski i trzeba nadążać. Jak nadążać? No to jest duży znak zapytania i mnóstwo mądrych głów na tym siedzi.
10: Nazywam się Jarosław Gugała i mam zaszczyt zaprosić słuchaczy Polskiego Radia RDC do słuchania mojej autorskiej audycji Teleobiektyw. Zapraszam od poniedziałku do piątku w samo południe.
7: Autopromocja. Świt Polskiego Radia RDC. Zaprasza Paweł Bobrowski.
4: No, nareszcie w Warszawie pojawiło się słońce piękne. Świeci nad ulicą Myśliwiecką 357. 6 maja, proszę Państwa, w 1801 roku w Wilnie otwarto cmentarz na Rossie. W 1840 roku w Wielkiej Brytanii pojawił się pierwszy znaczek pocztowy, tak zwany Penny Black. 137 lat temu otwarto wieżę Eiffla dla publiczności. 58 lat temu na Kasprowym Wierchu zanotowano najwyższą prędkość wiatru. Wiał z prędkością 288 km na godzinę. A 32 lata temu otwarto tunel pod kanałem La Manche, który łączy Wielką Brytanię i Francję. A my zaczynamy. Zaczynamy 6 dzień maja, środa. Dzień dobry.

John Battisti i James Bay zaśpiewali wspólnie. Bardzo dziękujemy. Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Dzisiaj, przypominam, obchodzimy Święto Gwardii Szwajcarskiej, a także Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Natomiast szczególne powody do świętowania mają dzisiejsi solenizanci, jubilaci: Bartłomiej, Filip, Franciszek, Jakub, Jan, Judyta, Jurant oraz Teodor. Bartłomiej to jest imię, które bywa skracane na wiele sposobów. Nie tylko Bartek, ale też Bart, Bartosz, choć formalnie to jest osobne imię, czy też Lomek w niektórych regionalnych gwarach. Dodatkowo w Polsce imię Bartłomiej było w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych imion dla chłopców urodzonych w latach od 1985 do połowy lat 90., a jego popularność znacząco niestety spadła po 2010 roku. Wszystkiego dobrego dzisiejszym solenizantom, jubilatom i w tym, którzy przecierają oczy z Polskim Radiem RDC.

No, myślę, że większość z nas chciałaby być zatruta ciastem puszystym, a dzisiaj bezkarnie, bo 6 maja jest dniem bez diety, no i trzeba go uczcić. 6 maja to 126 dzień w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 239 dni. Nie przypomnę tylko, słońce przyszło do nas bardzo wcześnie. 4:53 już pojawiło się na nieboskłonie, natomiast pozostanie z nami do 20:11, czyli środa będzie dłuższa od dnia najkrótszego, 7:36, potrwa 15:17. Długi dzień, ale jeszcze nie najdłuższy. Wszystko dopiero przed nami. Ten najdłuższy zbliża się wielkimi krokami, dniami, ale jednak się zbliża. 25-26 stopni Celsjusza to jest ta wartość, którą dzisiaj możemy zobaczyć na termometrach na Mazowszu. Będzie słonecznie, choć deszczowe chmury i deszcz przyjdzie do nas już w nocy. Jutro może popadać. A w tej chwili, cóż, no Warszawa się korkuje. Tradycyjnie już trasa toruńska w kierunku Bemowa jest zakorkowana, Pułkowa w Łomiankach do centrum. Aleje Jerozolimskie są również zakorkowane państwa samochodami. Puławska do południowej obwodnicy Warszawy, a więc no dużo jest tych miejsc, które są zakorkowane w tej chwili, natomiast no tradycyjnie patrząc na mapę codziennie widzę, że to są właściwie te same miejsca. No i dodatkowo jeszcze skrzyżowania. Skrzyżowania również są w tej chwili zakorkowane, szczególnie te duże. To jeśli chodzi o korki w Warszawie, a na zegarach jest 6:44.

0: Dzień dobry, ja nazywam się Łukasz Ostojaka-Sprzycki i zapraszam Państwa na Brudno. Brudno administracyjnie należy do Targówka, choć każda osoba stamtąd ochoczo mówi, że jest z Brudna, a nie z Targówka. Duża autonomia wynika z wielkiego przywiązania do małej ojczyzny, którą porastają liczne blokowiska nadające charakter temu miejscu. Nazwa Brudno wywodzi się od staropolskiego słowa brud, oznaczającego miejsce dogodnej przeprawy przez rzekę lub mokradła. Co ciekawe, już w IX wieku na terenie dzisiejszego Brudna istniał potężny gród obronny, jeden z najstarszych na Mazowszu. Archeolodzy odkryli tu pozostałości wałów ziemnych, świadczące o strategicznym znaczeniu tej osady. Gród bronił szlaku handlowego prowadzącego przez Wisłę. W średniowieczu okolica była zdominowana przez wsie i folwarki, a mieszkańcy zajmowali się głównie rolnictwem i rybołówstwem. W XIX wieku Brudno zaczęło się urbanizować, a przełomowym momentem było włączenie go do Warszawy w 1916 roku. Po II wojnie światowej powstały tu rozległe osiedla z wielkiej płyty, które miały pomieścić tysiące nowych mieszkańców, głównie robotników. Dzielnica słynie również z cmentarza brudnowskiego, otwartego w 1884 roku. To jeden z największych cmentarzy w Europie, na którym spoczywają wybitne postaci polskiej kultury i historii. Charakterystycznymi miejscami są także Park Brudnowski i Szpital Brudnowski. Osiedle przez lata borykało się z problemami społecznymi, ale dziś przechodzi intensywną modernizację i staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do życia, a doprowadzenie drugiej linii metra znacznie skróciło dojazd z Brudna do centrum Warszawy.
1: Powoli niestety jeździ się choćby na skrzyżowaniu Ratuszowa-Jagiellońska, na Alei Solidarności w kierunku Targowej. Ratuszowa jest zakorkowana w kierunku Wybrzeża Helskiego. Trasa mostu Gdańskiego w kierunku Wisły jest również pełna Państwa samochodów. No choćby Wybrzeże Helskie także w kierunku ulicy Ratuszowej jest zakorkowane. Tworzą się korki w Warszawie, ale myślę, że już za kilkadziesiąt minut te korki miną, będzie się jeździło bezkolizyjnie. Ja przypomnę, że codziennie budzimy Państwa od godziny 5 do 7 w Polskim Radiu RDC. W tej chwili na zegarach jest za 11 minut godzina 7.

0: Powoli kończymy nasze świtowe spotkanie. Mam nadzieję, że skutecznie obudziliśmy Państwa i bezpiecznie prowadzimy do miejsca pracy. Natomiast w studiu jest już Grzegorz Chlasta i na pewno ma dla Państwa bardzo ciekawe tematy i bardzo ciekawych gości również. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Czy lubisz filmy szpiegowskie?
0: Bardzo lubię filmy szpiegowskie. No właśnie. Wiesz, że teraz pokazała się taka gra właściwie 007 Agent. Jest już dostępna z muzyką bardzo ciekawą też.
1: Ja też lubię takie, które trochę zahaczają o naszą rzeczywistość. Jest taka seria o kulawych koniach na przykład. Bardzo współczesna. Natomiast dzisiaj w prasie możemy się spotkać bezpośrednio z szefem szpiegów. W pierwszym wywiadzie udzielonym mediom szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego uchyla trochę kulisy tej tajnej pracy. Mówi, że szczególnie niepokojący jest wzrost radykalizacji polskiej młodzieży. Tym też ABW się zajmuje. Do tego wywiadu zajrzymy po ósmej z fachowcem, pułkownikiem Piotrem Potejko. Porozmawiamy o bezpieczeństwie, o tym, co ma nam do powiedzenia szef ABW, przed czym nas przestrzega i na co powinniśmy zwrócić uwagę. Po 8.30 komentatorzy, dzisiaj Karolina Kowalska, Roman Imielski i Piotr Kusznieruk, a po 7.30 Edward Augustyn, kierownik działu religijnego w Tygodniku Powszechnym. Ukazał się właśnie najnowszy numer tygodnika, na okładce papież, no i próba podsumowania pierwszego roku Leona XIV.
0: Bardzo gorąco zapraszamy. Jesteśmy do dyspozycji jutro o godzinie 5. Będziemy szukać sposobu na to, żeby wyciągnąć Państwa z łóżek i bezpiecznie dojechać do pracy. Przypomnę, że dzisiaj zaczynamy 6 dzień maja. Jeszcze przy okazji dodam, że obchodzimy także Światowy Dzień Astmy dzisiaj. Astma to jest schorzenie zapalne górnych dróg oddechowych, wynikłe na skutek nadwrażliwości oskrzeli na rozmaite czynniki, takie jak wysiłek fizyczny czy alergeny. Niestety w krajach rozwijających się na całym świecie z powodu astmy umiera każdego roku ponad 200 tysięcy osób. Światowy Dzień Astmy, Europejski Dzień Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, także jeszcze dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Bez Diety, Święto Gwardii Szwajcarskiej. Miłego dnia życzymy Państwu.

0: 7, wiadomości, Bartek Sobczyk.
1: 400 strażaków bierze udział w akcji gaszenia pożaru lasu w powiecie biłgorajskim. Nowe ustalenia na początek, a później o największej maturze w Polsce są utrudnienia na dojeździe do Warszawy, a liczy się każda sekunda. O tym dlaczego za chwilę więcej w wiadomościach. Będą także informacje ze świata i wielki protest w sprawie Binale w Wenecji. Chodzi o Rosjan. Już 400 strażaków bierze udział w akcji gaszenia pożaru lasu w powiecie biłgorajskim. Płonie 250 hektarów na terenie Nadleśnictwa Józefów. Pożar się nie rozprzestrzenia, przekazali przed chwilą strażacy. Na miejscu pracują drony, które dokonują przeglądu sytuacji. W drodze są także kolejne zespoły ratowników i śmigłowiec Black Hawk. Na konferencji prasowej szef MSWiA ogłosił, że po południu dołączy kolejny policyjny śmigłowiec. Nie mogły wczoraj wieczorem, gdyż prowadzenie akcji w nocy nie przyniosłoby spodziewanych efektów. W wyniku katastrofy samolotu gaśniczego typu Dromader zginął pilot. Maszyna brała udział w akcji gaśniczej ogromnego pożaru w okolicach Biłgoraja. Rzecznik prasowy Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Marcin Bubicz wyjaśnił, że do wypadku doszło w trudnych warunkach.
2: Trwa akcja ratunkowo-gaśnicza w bardzo trudnych warunkach.

0: istnienia. Mimo że egzamin z angielskiego zaczyna się dopiero za 2 godziny, uczniowie szkoły w chmurze muszą być jednak dużo wcześniej na miejscu, dlatego ruch w tej okolicy szybko się zagęszcza. Rodzice dowożą maturzystów, blokując zjazd z Wisłostrady i korkują okolice Ronda Sedlaczka. Problemy mają też pasażerowie komunikacji. Autobusy linii 171 nie dojeżdżają do krańca Torwar i kursują objazdem. Kierowcy powinni omijać tę część miasta. W najbliższym czasie korki mogą jeszcze rosnąć.
1: A ważne jest, by pojawić się na maturze o wyznaczonej porze. W innym przypadku uczeń może nie zostać wpuszczony na maturę. Wczoraj nie wszystkim maturzystom udała się ta sztuka. Na stadionie Legii, gdzie organizowana jest matura Szkoły w Chmurze, są szczególne zasady. To tłumaczy rzecznik Fundacji Szkoła w Chmurze Michał Cieśla.
2: Uczniowie, którzy wchodzą na obiekt, skanują swój bilet na samym wejściu, ponownie jest skanowany ten bilet przy wejściu na salę egzaminacyjną i po zakończeniu egzaminu wiemy dokładnie, jaka liczba jest uczniów na salach, na halach i samym miasteczku maturalnym. Widzimy moment, w którym jakby już ostatni maturzysta zakończył egzamin.
1: Bramki zamykają się tam o godzinie 7.30, więc zostało 27 minut. Spóźnialscy mogą nie zostać dopuszczeni do egzaminu dojrzałości. W Warszawie do matury podchodzi ponad 33,5 tysiąca osób. Abiturienci zmierzą się dziś z językiem obcym nowożytnym. Dla większości to oddech po języku polskim oraz matematyce. Jak przygotowywali się maturzyści z Warszawy, to sprawdził nasz reporter Kacper Zych.
3: Angielski, a bardzo spokojnie. Jakoś nie przygotowywałam się bardzo, bo z angielskim się czuję bardzo płynnie.
4: Czyli najgorsze już za wami.
3: Tak, dokładnie. Matematyka była najgorsza.
5: Piszę angielski pozytywnie. Matura raz w życiu. Warto się nauczyć, żeby ją mieć i do przodu.
6: Piszę język angielski. Tym już chyba wydaje mi się, że całkiem jest to luz, tak spokój i brak stresu. Najgorsze za nami.
7: Angielski. Bardzo dobrze. Jestem pewna akurat z tego przedmiotu. Tak na spokojnie myślę bardziej.
1: W zeszłym roku na Mazowszu aż 98% uczniów wybierało właśnie język angielski. Podobnie będzie na tegorocznej maturze. Początek o 9, a już za godzinę połączymy się z naszym reporterem. Od początku egzaminów z maturzystami jest właśnie Kacper Zych. O maturach też więcej na rdc.pl.
8: To są wiadomości RDC.
1: A w nich na koniec jeszcze informacje ze świata. Zamiast święta sztuki jest jeden z największych skandali dyplomatycznych. Na Biennale w Wenecji po wieloletniej przerwie ze swoją wystawą wraca Rosja. Obecność na prestiżowym wydarzeniu artystów i dyplomatów z kraju prowadzącego wojnę przeciwko Ukrainie wywołała falę oburzenia i protestów, a także wiele reakcji politycznych. W Wenecji jest Paweł Pawlica.
9: Przed oficjalnym otwarciem polskiej wystawy wspólne wyrażenie sprzeciwu wobec obecności Rosjan na Biennale wygłoszą szefowe i szefowie resortów kultury z Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii. Ministrowie kultury z tych krajów nie planują bojkotować Biennale. Będą obecni na pokazach i prezentacjach, aby nie oddać pola rosyjskiej propagandzie i mówić prawdę o agresji na Ukrainę, tłumaczy rzecznik Ministerstwa Kultury. Piotr Jędrzejowski.
10: A jeśli chodzi o nasze reakcje na protesty, które się wydarzają wokół Biennale, popieramy każde. Będziemy tam również po to, żeby tego typu głosy wybrzmiały mocniej.
9: Po sporym zamieszaniu stanęło na tym, że pawilon rosyjski będzie otwarty na 4 dni pokazów. Od soboty, kiedy wystawy Biennale otworzą się dla szerokiej publiczności, budynek zostanie zamknięty, a pokazy rosyjskich artystów zatytułowane Drzewo zakorzenione w niebie będzie można oglądać jako projekcje na ścianach budynku.
1: To Paweł Pawlica, a przegląd najważniejszych wydarzeń ze świata artystów w wiadomościach kulturalnych RDC jak zawsze o godzinie 10.00.

Coraz cieplej robi się na Mazowszu, powinniśmy mieć dziś dużo słońca. Temperatury będą niższe niż poniedziałek i wtorek, ale sięgną i tak 25-24 stopni. Tyle spodziewamy się w Warszawie, też w Ciechanowie do 22, dziś maksymalnie w Płocku, podobnie w Ostrołęce do 25 w Siedlcach. Teraz w granicach od 11 do 14 stopni. Tyle mamy między innymi w Warszawie. Ciśnienie atmosferyczne 993 hektopaskale. Już teraz przenosimy się na drogi. Przypomnę, są problemy ze zjazdem pod stadion Legii Warszawa. Tutaj maturzyści ze szkoły w chmurze zdają maturę i trzeba liczyć się z tym, że u

0: Dojazd na maturę będzie utrudniony, trzeba się pospieszyć już 7 po 7. Trasy wjazdowe do Warszawy korkują się także od strony Błonia, na wylotówkach stoimy również ten kierunek, a w samej Warszawie zakorkowane m.in. Kolejowa, Wybrzeże Helskie, a także Solec. W Radomiu przejedziemy bez większych problemów, w Płocku możemy utknąć na Bielskiej i Wyszogrodzkiej, w Siedlcach na Kilińskiego, a w Ostrołęce na Konwy i Trauguta.
1: Wiadomości sportowe RDC.
0: Karolina Romańczyk i Tomasz Bartnik zostali mistrzami Europy par mieszanych w strzelectwie sportowym w konkurencji karabin z 300 metrów w trzech postawach. Po srebro sięgnęli Finowie, a brąz zdobyli Szwajcarzy. Karabin z 300 metrów w trzech postawach nie jest konkurencją olimpijską. Hokeiści reprezentacji Polski przegrali z Kazachstanem 2-3 w meczu rozgrywanych w Sosnowcu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Gole dla biało-czerwonych strzelili Patryk Wronka i Patryk Kręgowski. W innych spotkaniach Litwa przegrała po dogrywce z Japonią 2-3, a Francja uległa Ukrainie również 2-3. Jutro Polska zagra z Japonią, początek meczu o 19:30. Awans do elity zapewnią sobie dwie czołowe drużyny. W czerwcu 2028 roku Włocławek zorganizuje 104. Mistrzostwa Polski w lekkiej atletyce. Zawody odbędą się od 16 do 18 czerwca i będą kluczowym elementem kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles. Po pandemicznych mistrzostwach z 2020 roku tym razem organizatorzy spodziewają się kompletu widzów na nowoczesnym stadionie we Włocławku.
1: Reklama. Hej rodzicu, szukasz planu na lato dla swojego dziecka? Sprzedaż półkolonii w klubach Fikołki właśnie wystartowała. Pakuj się na półkolonie z fikołkami. Codziennie ruch i zabawa, warsztaty, animacje i wycieczki autokarowe. A do tego hit! Fikołkowa walizka i paszport odkrywcy dla każdego dziecka. Opieka od rana do wieczora, pełne wyżywienie i mnóstwo atrakcji w cenie. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Zarezerwuj już dziś na stronie fikolki.pl.
2: Reżyser kultowych Szalonych Nożyczek powraca do Radomskiego Teatru. Prezent urodzinowy to komedia pełna zaskoczeń, błyskotliwego humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Urodzinowy wieczór miał być tylko niewinną niespodzianką. Co wydarzy się w luksusowym hotelu?
3: No cóż, z prezentami bywa różnie. Trzeba uważać, czym obdarowujemy naszych najbliższych. O, zapraszam na spektakl. Może coś wam podpowiemy? Jerzy Bończak.
2: Teatr Powszechny w Radomiu zaprasza.
4: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Za reklamę? Dziękujemy. Autopromocja.
5: Z punktu widzenia mieszkańca, no miasto to jest jeden organizm i nikogo nie interesuje, ile on ma agent, instytucji, dzielnic. No oni chcą, żeby ich sprawy załatwiać i absolutnie poza dyskusją jest to, że toaleta jest niezbędna. Natomiast każdy z nas, kto mieszka w naszej dzielnicy, wie, że akurat ta ścieżka w tym miejscu zawsze jest wilgotna. Nawet jak jest susza, to tam po prostu jest zawsze wilgoć. Więc stawianie w tym miejscu, no wiadomo było, że się skończy w ten sposób.
6: Audycja Jest Sprawa. Z Państwa udziałem 22 645 90 90. Od poniedziałku do czwartku po 14. Robert Łuchniak, zapraszam.
1: Autopromocja. Poranek Polskiego Radia RDC. Zaprasza Grzegorz Chlasta.
7: Dzień dobry. Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Nieco więcej na ten temat po 7:30. Dzisiaj też matura z języka obcego, nowożytnego.
8: Jeszcze przed podstawowym to raczej nie będzie stresu i dopiero jak rozszerzenia się zaczną, to ten stres się pewnie pojawi. Jeszcze w piątek mamy ustne, więc na pewno już końcówka tego tygodnia będzie stresująca, ale pozytywnie jesteśmy chyba nastawieni przed całymi tymi wszystkimi egzaminami.
9: Podstawa to myślę, że light, tak czy siak się to nie liczy nawet na studia z reguły, ale za to rozszerzenie myślę, że też na spokojnie, byleby nie pomylić się w jakiejś głupiej gramatyce i tyle.
10: Ja akurat nie piszę jutro angielskiego, ja piszę hiszpański. Jestem całkiem dobrze przygotowany, to też jest ostatnia już podstawa, więc uczę się tego hiszpańskiego już jakiś czas. Nie powinno być jakichś większych zaskoczeń.
7: Trzymamy kciuki. Ciepło, cieszymy się słońcem i razem z rolnikami i strażakami czekamy na choć trochę deszczu. Jest niemiłosiernie sucho. Środa, 6 dzień maja.

ciepło, chociaż jeszcze chłodek może się zdarzyć. W okolicach 15 maja zimna Zośka. Dziś 6 dzień maja, środa, zaglądamy do prasy. Czym nas raczą gazety? Chipsami. Nasz dziennik. Nawet niewielka porcja chipsów ziemniaczanych dziennie może zwiększyć ryzyko demencji. Wynika z najnowszych badań. No i tutaj omówione te badania i przywołane specjalistyczne źródła. Ku przestrodze dieta jest ważna. Wyborcza z kolei zauważa na stronach ekonomicznych, że wielka płyta ma się dobrze. Te bloki, które miały się rozpadać jeszcze za naszego życia, ciągle cieszą się dużym wzięciem. To funkcjonalnie zaprojektowane osiedla. Przystępne ceny powstawały w czasach, gdy liczyła się ilość, a nie jakość. To pośpiech, oszczędności, niestaranny montaż wskazuje się dzisiaj jako słabość bloków z wielkiej płyty. Prowadzone badania przeczą jednak teorii, że ich koniec się zbliża. Trwałe są nie tylko ich fundamenty, ale również ceny. O tym dziś pisze Wyborcza, odnotowując również protest. Naukowcy będą protestować przed Sejmem. Chcemy pokazać politykom naszą determinację. Wysłać im znak ostrzegawczy przed zbliżającym się rokiem wyborczym, mówią naukowcy i apelują o więcej pieniędzy na badania. Czasy grzecznych petycji się skończyły. To dzisiejsza Wyborcza, która obszernie opisuje źródła protestu naukowców, którzy będą protestować przed Sejmem. Na pierwszej stronie gazety zaś Wyborczej sondaż. Duży sondaż, co z niego wynika? Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, wygrałaby je Koalicja Obywatelska, jednak to Strona Narodowa miałaby w Sejmie większość. Duży sondaż w gazecie i Grand Press Photo. Dwóch fotografów Wyborczej z nominacjami. Jakub Włodek został nominowany w kategorii Single People za portret Stanisława Kaliny Jaglarza, transpłciowego poety mieszkającego w Beskidach. No i nominowany w kategorii Stories, cykl zdjęć z pozbawionego prądu Kijowa. Jakub Włodek i Jakub Orzechowski, gratulacje. Też w Wyborczej opowieść. Ojciec 14-latki, która odebrała sobie życie, obwinił o tragedię Big Techy. Koroner przyznał mu rację. Tę historię opowiada film Molly kontra algorytmy, pokazywany na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. W Rzeczpospolitej informacja o taksówkach bez kierowcy, które już jadą. Autonomiczne taksówki jeszcze w tym roku mogą pojawić się na polskich ulicach. Firmy z branży przygotowują je. Pierwsze testy, licząc na przełom w przepisach i szybki rozwój nowego rynku. Jak ustaliła Rzeczpospolita, polska firma Eternis chce wprowadzić autonomiczne, czyli bez kierowcy, pojazdy na rynki europejskie, w tym nad Wisłą. Do tej pory przeszkodą były przepisy, ale pod koniec czerwca ta bariera ma zniknąć. Spółka jeszcze w tym roku planuje zakup odpowiednich aut i rozpoczęcie testów. To nowy segment, którym zaczynamy się interesować i któremu będziemy poświęcali bardzo dużo energii, zapowiada Kamil Leszczyński, prezes Eternisu. Jak dodaje, wcześniej czy później ta rewolucja do Polski przyjdzie. Na świecie autonomiczne taksówki jeżdżą już w Stanach Zjednoczonych, Europie Zachodniej i w Azji. Podczas gdy Polska dotąd pozostawała w tyle, sytuacja ma się jednak zmienić, podobnie jak wcześniej w przypadku aut elektrycznych. 35% Polaków ma pozytywny stosunek do autonomicznych pojazdów, czyli takich bez żywego człowieka kierowcy. Duże zarobki i wysoki koszt psychiczny. Zaglądamy do kancelarii prawniczych. No i tutaj specjalne badanie rynku prawniczego. Prawnicy dobrze zarabiają, masowo korzystają ze sztucznej inteligencji, ale też coraz częściej odczuwają wypalenie zawodowe. To
w skrócie to, co wynika z tego badania. No i też w Rzeczpospolitej dzisiaj na pierwszej stronie duża rozmowa. Pierwszy wywiad udzielony mediom, mówi pułkownik Rafał Syrsko, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tytuł tej rozmowy to cytat: szczególnie niepokojący jest wzrost radykalizacji polskiej młodzieży. Robimy wszystko. To zjawisko jest szczególnie niepokojące, ponieważ nie zawsze mamy dziś do czynienia z uporządkowaną ideologią. Coraz częściej źródłem radykalizacji jest zanurzenie młodych ludzi w świecie brutalnych obrazów, makabrycznych nagrań, propagandy terrorystycznej, gloryfikacji masowych morderców i internetowych społeczności, które stopniowo oswajają odbiorcę ze śmiercią, cierpieniem, a przede wszystkim pogardą dla ludzkiego życia. To działa jak trucizna podawana małymi dawkami. Z początku może wyglądać jak prowokacja, żart albo internetowa poza. Z czasem może prowadzić do realnej gotowości do użycia przemocy. W maju 2025 roku funkcjonariusze ABW zatrzymali 17-latka, który przygotowywał masowy zamach i deklarował wsparcie dla ideologii tzw. państwa islamskiego. Miesiąc później, w czerwcu 2025, funkcjonariusze ABW zatrzymali 3 19-latków, którzy planowali zamach terrorystyczny, m.in. na jedną z lokalnych szkół. To nie są historie z odległych czasów i państw, to są zdarzenia, które miały miejsce w Polsce. Trzeba jednak pamiętać, że przeciwdziałanie radykalizacji młodych ludzi nie jest zadaniem wyłącznie służb specjalnych, to praca na wielu poziomach, od rodziny i szkoły poprzez środowisko rówieśnicze, aż po instytucje państwa, mówi szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w pierwszym wywiadzie dla mediów w Rzeczpospolitej. Jest też pytanie, jak zmienia się taktyka działania rosyjskich służb, czy teraz sięgają do grup przestępczych. Tak, obserwujemy rekrutowanie przez rosyjskie służby przedstawicieli wywodzących się ze środowisk przestępczych. Przeciwnik wykorzystuje ludzi, którzy mają doświadczenia kryminalne i z tego powodu są bardziej predestynowani do podjęcia działań dywersyjnych. Dla rosyjskich służb takie osoby mają praktyczne znaczenie. Nie trzeba ich od podstaw uczyć funkcjonowania poza prawem, ukrywania swojej aktywności czy unikania organów państwa. One mają już takie doświadczenie. Z punktu widzenia przeciwnika skraca to proces przygotowania operacji. Jest też o celach wywiadu chińskiego, długofalowych. Chiny działają cierpliwie, systemowo i z wieloletnią perspektywą. Znacząco oddziaływują na Europę. O tym dziś w Rzeczpospolitej mówi szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Do tej rozmowy, do rozmowy o bezpieczeństwie wrócimy po godzinie 8. Naszym gościem będzie pułkownik dr Piotr Potejko, specjalista od bezpieczeństwa. W Rzeczpospolitej też o tym, że PPK nadal rosną. Łączna wartość wpłat powitalnych od państwa w pracowniczych planach kapitałowych sięgnęła w pierwszym kwartale prawie 31 milionów złotych. No, wygląda że to, na to, że to PPK to sukces poprzedniego rządu. Największy od 6 lat wzrost PMI na świecie. Firmy akumulują zapasy ze strachu. Ignacy Morawski w Pulsie Biznesu podsumowuje to, co dzieje się w gospodarce. A Gabriel Chrostowski pisze, że zakaz telefonów w szkołach może nie poprawi ocen, ale za to poprawi samopoczucie uczniów, a to też jest ważne. Niepewna przyszłość cieśniny Ormus, to już dziennik Gazeta Prawna. Projekt, w ramach którego Stany Zjednoczone chcą eskortować statki przez Ormus, może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Tymczasem prezydent Trump ogłosił zawieszanie pomocy statkom. Wszystko to dotyczy właśnie cieśniny Ormus. Mimo obowiązującego zawieszenia broni, sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta. Prezydent Trump ogłosił, że rozpoczęty dzień wcześniej projekt Wolność, mający na celu pomoc statkom w żegludze przez cieśninę Ormus, został wstrzymany na krótki czas. Jako powód podał postępy w rozmowach z Iranem. No i jeszcze zmiany dotyczące przepisów w ruchu drogowym. O tym pisze z kolei Fakt.
ma być bezpieczniej. Unia Europejska wprowadza nowe prawo, dzięki któremu wszystkie nowo rejestrowane auta osobowe będą musiały być wyposażone w adaptacyjne światło hamowania. System działa przy dużych prędkościach i uruchamia się podczas gwałtownego hamowania. Wtedy światło hamowania zaczyna szybko migać, ostrzegając kierowców jadących z tyłu. A to nie jedyne zmiany w wyposażeniu aut, które zaczną obowiązywać już od 7 lipca. Oprócz migających świateł hamowania w nowych samochodach obowiązkowe będą dodatkowe gadżety pomagające w jeździe, jak na przykład systemy awaryjnego utrzymywania pasa ruchu czy wykrywania senności kierowcy. Unia Europejska chce też, by auta były już przygotowane pod instalowanie blokady uruchamiającej się, kiedy kierowca jest pijany. Na razie nie jest ona obowiązkowa, ale najwyraźniej urzędnicy chcą, by tak mogło być w przyszłości. Migające światła stopu dzisiaj w Fakcie. Jeszcze rzut oka na tygodnik Płocki. Tutaj blisko 100 milionów złotych na rozbudowę ulicy Wyszogrodzkiej. Czekaliśmy na ten dokument. Zamek Książąt Mazowieckich, znalezisko tkwiące w murze. Podczas prac prowadzonych przy Zamku Książąt Mazowieckich odkrywamy kolejne fascynujące detale, które przez lata pozostawały ukryte pod warstwami czasu. Czytamy na profilu diecezji płockiej w mediach społecznościowych. No i to wszystko referuje nam tygodnik Płocki. Tygodnik Siedlecki, atak na wójt Beatę Jerzman, który wstrząsnął całą Polskę, opisany detalicznie. Wójt Beata Jerzman szła korytarzem urzędu gminy, zmierzała na naradę z sołtysami, nie dotarła na nią, bo na panią wójt czekał napastnik. Jeśli chodzi o tygodnik powszechny, to tutaj temat numeru to papież, który ma coś do powiedzenia. Do tego, co nam dziś ma do powiedzenia papież Leon, wrócimy po godzinie 7:30. Naszym gościem będzie Edward Augustyn, kierownik działu religijnego Tygodnika Powszechnego. Po 8:00, tak jak już wspominałem o bezpieczeństwie, pułkownik dr Piotr Potejko. A po 8:30 komentatorzy. Dzisiaj Karolina Kowalska, szefowa redakcji WP ABC Zdrowie, dr Piotr Kusznieruk z Trybuny i Roman Imielski z Gazety Wyborczej. Jest 7:28.

0: 7.30, to są wiadomości lokalne w RDC. Bartek Sobczyk, zapraszam. 25-latek podglądał koleżanki z pracy w toalecie, zamontował kamery. Bus pas odciąży ruch, taki plan ma Warszawa i Łomianki. Wiemy, kiedy mogą wejść w życie takie ułatwienia dla kierowców. Z ukrycia nagrywał kobiety w toalecie. 25-latka zatrzymali stołeczni. Do studia wiadomości RDC te informacje przynosi nasz reporter Adrian Pieczka. Adrian, co dokładnie ustalili śledczy?
1: Policjanci zatrzymali mężczyznę po tym, jak jedna z pracownic kawiarni, w której pracował, zauważyła, że ktoś ją nagrywa telefonem podczas korzystania z toalety. Sprawę zgłosiła pracodawcy i policji. Funkcjonariusze zabezpieczyli telefon 25-latka i ustalili, że działał w ten sposób od dłuższego czasu. Chował urządzenie tak, by kamera była skierowana na toaletę i rejestrował wizerunek nagich kobiet. Mężczyzna usłyszał zarzut naruszenia intymności seksualnej, za co grozi do 5 lat więzienia. Prokurator objął go dozorem policyjnym i zakazał kontaktu oraz zbliżania się do pokrzywdzonych.
0: Adrian Pieczka, bardzo dziękuję za te informacje. Dodajmy, że sprawa będzie miała ciąg dalszy, bo policja zapowiada gromadzenie kolejnego materiału dowodowego. Doraźne rozwiązanie problemu korków na północy Warszawy możliwe już w październiku tego roku. Włodarze stołecznych Bielan i podwarszawskich Łomianek w magazynie samorządowym RDC mówili o utrudnieniach, które codziennie tworzą się na styku ulic Kolejowej i Pułkowej. Do czasu budowy bielańskiego odcinka ekspresowej siódemki doraźnym rozwiązaniem ma być właśnie buspas. Łomianki są na etapie tworzenia projektu dla swojego fragmentu i jak wskazał wiceburmistrz Bogusław Białowąs, czekają teraz na krok Warszawy.
2: Czekamy na spotkanie z panem prezydentem Męciną, żebyśmy tutaj skoordynowali działania. Ja tylko powiem, że po stronie Warszawy jest to znacznie prostsza sprawa, ponieważ to jest wytyczenie w ramach istniejącego teraz tak zwanego pasa technicznego, właśnie tego buspasa, delikatna modernizacja.
0: Granica obu buspasów ma znajdować się w okolicy ulicy Wójcickiego. Jak dodaje Grzegorz Pietruczuk, burmistrz warszawskich Bielan, z perspektywy Warszawy poprowadzenie buspasa jest nieco trudniejsze.
3: My nie jesteśmy przeciwko budowie buspasa w tym ciągu, który jest nam, tylko chodzi jako dzielnicy Bielany, to żeby zabezpieczyć las Nowa Warszawa przed zabudową, więc im szybciej by powstał w pasie, który teraz jest ten buspas, tam brakuje odcinka też dosłownie kilkudziesięciu metrów asfaltu, co to jest niesamowicie, że to jest blokada tego typu plus dostosowanie tego do standardu buspasa.
0: Jak wskazali włodarze, najbardziej optymistyczne szanse na powstanie bielańskiego odcinka S7 są przewidziane na rok 2031. I jeszcze ważna informacja dla kierowców z Bielan. Drogowcy wymieniają dziś nawierzchnię ulicy Wrzeciono. Prace objęły odcinek między ulicami przy Agorze i Lindego. Tam również są utrudnienia. I prace w tym miejscu potrwają do soboty, więc warto liczyć się ze zmianą organizacji ruchu. A jeżeli chodzi o trasę Łomianki-Warszawa, no to zakorkowane na co najmniej godzinę dłużej niż zwykle. Podobnie jest od strony Błonia. 13 stopni mamy teraz w Warszawie, w ciągu dnia 24. A oprócz wjazdu od Łomianek stoimy też od strony Błonia, Otwocka. Na wylotówkach utkniemy do Piaseczna, a także kierunek Błonie. Jeżeli chodzi o trasy w Warszawie, korkuje się Toruńska w ciągu S8, a stoimy też na Wolskiej. Cały czas duży ruch pod stadionem Legii Warszawa, bo tutaj o 9 zaczną się matury. W Radomiu raczej teraz bez większych utrudnień. W innych miastach Mazowsza również w Płocku przejedziemy gładko. Jeżeli ktoś jedzie do Ostrołęki, to tam również nie powinien na ten moment napotkać większych utrudnień.
4: Reklama. Pomysł na rodzinny weekend? Wpadaj na Warsaw Caravaning Festival 2026 na terenie toru wyścigów konnych Służewiec. To plenerowe, festiwalowe wydarzenie pełne podróży, inspiracji i dobrej energii. Czekają na Ciebie setki kamperów, strefa van life, klimatyczna strefa retro, spotkania z podróżnikami, wyścigi konne i atrakcje dla całej rodziny. A już 8 maja zlot karawaningowy i wspólna biesiada. Warsaw Caravaning Festival 9-10 maja. Bilety na grupa MTP, app i Tobi. Bilet.pl.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: To była zwykła Spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Za reklamę? Dziękujemy. Autopromocja.
15: Ludzie teatru, kina, literatury. Jednym słowem kultura, czyli to, co daje nam dużo przyjemności i refleksji wokół spraw ważnych.
16: Mijam gitarę codziennie i ona patrzy na mnie smutnym wzrokiem.
15: I mówi: Grzesiek, weź, pograj trochę.
16: Aha.
15: Grasz na scenie, w teatrze, pograj ze mną. Mówi gitara.
16: Tak.
15: Ale chciałbyś wrócić do tego?
16: Bardzo chciałbym. Głowa jest pełna różnych pomysłów. Chodzą mi po głowie teksty. Czasami sobie coś nucę, nagrywam dyktafonem jakieś szlaczki i odkładam to wszystko na później. Cała masa rzeczy, które chciałbym zrobić, które odkładam na później. Trzeba by mieć drugie życie.
15: W rytmie kultury. Beata Jewiarz. Zapraszam we wtorek, środę i czwartek po 13.
14: Autopromocja. Poranek Polskiego Radia RDC. Zaprasza Grzegorz Chlasta.
17: Obiecaliśmy teraz dwa zdania o portfelu. Na tę decyzję czekają m.in. spłacający kredyty w złotych oraz oszczędzający na lokatach. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak spodziewa się, że Rada nie zmieni wysokości stóp.
18: Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej pozostanie w trybie wyczekiwania. Z jednej strony rysują się zagrożenia dla inflacji w średnim terminie związane ze wzrostem cen surowców energetycznych na tle konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale na razie można nadal zakładać, że ten konflikt nie będzie długotrwały i wzrost cen paliw nie zdąży się przełożyć na ceny innych towarów i usług.
17: Trump ogłosił zawieszenie pomocy statkom w tranzycie przez Ormuz. Jako powód podał postępy w rozmowach z Iranem. Czekamy na wyniki tych rozmów. A Piotr Bujak uważa, że nawet jeśli w nadchodzących miesiącach wzrośnie inflacja, to nie będzie to wystarczający powód do podwyższania stóp procentowych.
18: Dla Rady Polityki Pieniężnej najważniejsze nie są wskaźniki inflacji w najbliższych miesiącach, kiedy być może nawet przejściowo znajdziemy się powyżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu. Dla bankierów centralnych, w tym dla naszej Rady Polityki Pieniężnej, kluczowy jest średni horyzont, to znaczy inflacja za rok, za dwa lata, nawet inflacja za trzy lata. Tylko w takim horyzoncie banki centralne są w stanie wpływać na poziom inflacji i tam na razie poważnego zagrożenia nie widać.
17: Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Decyzję Rady poznamy po południu. Jest środa, 6 dzień maja. Za chwilę antropologia Leona, papieża, która wywodzi się z myśli świętego Augustyna. Człowiek jest istotą niespójną, niespokojną, a niepokój prowadzi ku Bogu.

0: Szef działu religijnego Tygodnika Powszechnego, pan Edward Augustyn, jest z nami o poranku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Polonista, studiował też medycynę, filozofię, teologię, historię, kulturę Włoch. Słońce przygaśnie nad Polską. Takiego zaćmienia nie było od 27 lat, gdzieś w okolicach 12 sierpnia. Koniec świata?
1: Haha, tego nawet nie wiedziałem, niespecjalnie się akurat tym interesuję. No, myślę, że koniec świata, jeśli nastąpi szybko, to nie z przyczyn naturalnych.
0: Ale wierzy pan, że przyjdzie taki moment, że będzie koniec tego świata?
1: Sami go sobie możemy zgotować. No. Jesteśmy na dobrej drodze, tak czasem myślę, ale z drugiej strony, no, jako ojciec trójki, no już dorosłych dzieci, tak sobie myślę, całe to nasze gadanie przez te ostatnie, nie wiem, 20-30 lat o tych katastrofach, które nas czekają, żeby to nie była samo napędzająca się przepowiednia, że my to sami po prostu w ich głowach kreujemy taką wizję i zabieramy im chęć i nadzieję jakąkolwiek.
0: Papież Leon XIV na okładce najnowszego Tygodnika Powszechnego i takie zdanie: antropologia Leona wywodzi się z myśli świętego Augustyna. Człowiek jest istotą niespokojną, a niepokój prowadzi go ku Bogu. Mógłby pan tę myśl rozwinąć?
1: No tak, to jest to najsłynniejsze zdanie z wyznań świętego Augustyna. Niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie, Boże. No, święty Augustyn, biskup Hippony, miał już za sobą bardzo burzliwe życie i przejścia, nie tylko pod względem takim osobistym, potem uważał, że błądził, potem też jego taka obsesja na punkcie takiej rygorystycznej wręcz czystości moralnej, seksualnej też się z tej jego przeszłości brała, no ale też doświadczenia z herezjami, z błędami popełnionymi i przez niego, błędami myślowymi. Więc to jego serce, a chyba jeszcze bardziej jego umysł, był bardzo niespokojny i uznał, że dopiero w momencie, kiedy poznał Boga chrześcijan, Boga Ewangelii, to zapanował w jego sercu, w jego umyśle pokój. Stąd to przekonanie. A jeśli chodzi o papieża Leona, to tak, jako augustianin, jako syn świętego Augustyna, tak to się mówi, no ale na pewno dobrze znający dzieła świętego Augustyna, myślę, że ta siła spokoju, którą on w sobie ma i którą my widzimy, no właśnie z tego płynie, z tego jego zakorzenienia w religii, w Ewangelii, w Bogu.
0: To co ma nam dzisiaj do powiedzenia papież? Tacy jesteśmy trochę wystraszeni tym, co się może zdarzyć, trochę zaniepokojeni, właśnie pełni niepokoju. Co nam mówi papież?
1: On to w zasadzie powiedział już w pierwszym momencie o swoim wyborze rok temu: pokój wam. I chyba przeczuwał, zresztą to już wtedy było wiadomo, jaki jest świat zewnętrzny i w jakim momencie historii świata jesteśmy i jak te konflikty zbrojne i wojny się nasiliły i w zasadzie już są wszędzie wokół nas. I to jego przesłanie pokoju, no to nie było tylko przypadkowe zacytowanie słów Ewangelii czy taka retoryka, ale przekonanie, że jego najważniejszą misją jest mówienie o pokoju, mówienie, że pokój jest możliwy, nawet jeśli wszyscy uważają, że tak, że to już nie jest możliwe, że to już się stało, że teraz liczy się siła, liczą się i zupełnie inne argumenty, no to on wraca do tego najbardziej podstawowego przesłania.
0: No tak, bo on właściwie cytuje Jezusa, kiedy namawiali go do tego, żeby objął przywództwo w jakimś powstaniu. No i kiedy Jezus przyszedł też do wylęknionych po ukrzyżowaniu apostołów i właśnie pierwsze, co im powiedział, to pokój wam. A teraz papież sięga po te słowa w rozmowie z przywódcą świata zachodniego, prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ścierają się spektakularnie. W tle jest to, jak mamy się zachować wobec państwa, które chce sobie zbudować bombę atomową i używa terroryzmu, żeby wpływać na resztę świata. W tle też fundamentalizm religijny. No i ta gorąca dyskusja, którą śledzi świat zachodni. Tyle mówimy o tym kryzysie Kościoła, a tutaj papież i jego głos w centrum uwagi. Czy ten dialog tronu z ołtarzem, czy ołtarza z tronem, to jest coś nowego w historii Kościoła? Czy ten spór o wojnę, dobrą czy niedobrą, to jest coś nowego w historii Kościoła?
1: Absolutnie nie. To jak wręcz przeciwnie, możemy powiedzieć, że to jest coś nowego może w najnowszej historii, no ale jak sięgniemy troszeczkę dalej, to zobaczymy, że to nawet nie był dialog, to też była i walka papiestwa z cesarstwem.
0: Znaczy bywało dużo goręcej w tej sprawie.
1: Tak, bywało dużo, dużo gorzej. Natomiast tutaj rzeczywiście my to obserwujemy i przykładamy do tego już takie kategorie nasze kulturowe. No i to się rozgrywa niemalże jak w filmie scena, znaczy dwóch antagonistów. Tutaj w najnowszym tygodniku, który poświęcamy papieżowi temat tygodnika, ale też wstęp redaktorki prowadzącej, która jest szefową działu kultura, na to zwraca uwagę, że tak jak w filmie mamy dwóch bohaterów, jeden, którego domeną jest siła, jest władza, i drugi, którego domeną jest mądrość, spokój, intelekt, i oni są sobie nawzajem bardzo potrzebni w normalnej sytuacji, że ta siła potrzebuje jakiegoś uzasadnienia intelektualnego i moralnego wręcz, a znowu ten intelekt i mądrość i moralność potrzebuje jednak do władzy i siły, żeby być jakoś tam zauważona, czy żeby nie była bezsilna. Ale przychodzi taki moment, kiedy ta równowaga się rozpada. I to w filmach to są najciekawsze momenty jakiegoś konfliktu pomiędzy tymi dwoma bohaterami. I tutaj ten konflikt się nam zarysował w ostatnich tygodniach. Niestety nawet stał się konfliktem niemalże osobistym. No, tutaj oczywiście z powodu i z winy prezydenta Trumpa, który bardzo chciał uczynić ten konflikt konfliktem osobistym. Papież bardzo szybko się zdystansował do takiego rozumienia i pojmowania tego sporu, bo to jest spór o wartości, o to właśnie, czym jest pokój, na jakiej zasadzie, na jakich zasadach ma być ten pokój wprowadzany, czy wszystko wolno, mówiąc o pokoju, czy rzeczywiście wolno wszystko politykom i przywódcom. Więc tutaj w tle naprawdę są poważne dylematy moralne, polityczne, i to nie jest spór osobisty. Myślę, że dzisiaj rozpoczynająca się wizyta Marka Rubio w Watykanie ma chyba na celu ponaprawianie tych błędów administracji Trumpa czy samego prezydenta Trumpa i przywrócenia tych stosunków na drogę dyplomatyczną, a nie sporu personalnego.
0: Nie, no oni cały czas rozmawiają. Vance przecież też spotykał się z papieżem. To jest dialog ostry.
1: Rok temu właściwie nie było kontaktów osobistych na wysokim szczeblu administracji Donalda Trumpa z Watykanem. Oni się porozumiewali przy pomocy platformy X, czy dawnego Twittera, czy jakichś innych mediów społecznościowych Donalda Trumpa. Watykan coś tam odpowiadał, ale tego bezpośredniego spotkania nie było. To będzie teraz pierwsza taka okazja.
0: Ciekawe, że to jest dialog dwóch Amerykanów, prawda?
1: Tak, to jest bardzo ważne. To jest bardziej ważne dla Amerykanów, którzy już po pierwsze nie mogą powiedzieć, że papież nie rozumie Ameryki, tak jak mówili o Franciszku, bo on jest z tamtego innego świata i z innej kultury. To raz. A dwa, że jak to Amerykanie, myślę, że podobnie jak i inne nacje, może bardziej, no dopiero wtedy uznają kogoś za równego sobie, tego, kto mówi ich językiem, nie tylko angielskim, ale ich po prostu, no takim, jakim oni się ze sobą porozumiewają, to wtedy tego kogoś słuchają i nie lekceważą. I tutaj chyba prezydent Trump się trochę przeliczył w swoich pewnie oczekiwaniach, że zaatakuje papieża tak właśnie personalnie i wygra. Chyba nie wygrał, bo chyba jednak katolicy, a i duża część opinii publicznej, no tutaj uznała, że trochę przesadził. A katolicy i ich głosy no też się jednak liczą.
0: No właśnie, ale jak to się ma do tego powszechnego przekonania o kryzysie Kościoła? O tym, że Kościół już nie jest tak ważny na Zachodzie, że właściwie nie ma tego Kościoła w zlaicyzowanym Zachodzie.
1: Tak, z jednej strony mamy ten zlaicyzowany Zachód, czy w ogóle świat, a z drugiej strony ten właśnie świat chętnie sam z siebie posługuje się kategoriami religijnymi w polityce, używając wyrażeń, zwrotów niemalże mesjańskich, posługując się Biblią w polityce, w konfliktach zbrojnych też, ale też w technologii, jeśli popatrzymy na Dolinę Krzemową i tych wszystkich proroków właśnie, nomen omen, nowych technologii, to oni bardzo chętnie sięgają po kategorie teologiczne, co by oznaczało, że jest no albo jakaś potrzeba, albo że ten język po prostu dobrze się nadaje do definiowania różnego rodzaju ważnych problemów. To, że instytucja Kościoła przeżywa kryzys, tak to wiemy, że ludzie odchodzą, jedni odchodzą, inni przychodzą, może na pewno w mniejszej liczbie. I było pytanie, jaki jest ten nowy katolicyzm, który się odradza w różnych krajach, bo słyszymy o chrztach dorosłych, jaką będzie miał twarz. I groziła tutaj temu katolicyzmowi twarz nacjonalistyczna, ksenofobiczna, wręcz bardzo konserwatywna, związana z tak zwaną teologią sukcesu, że Bóg jak nam błogosławi, to nam błogosławi też w życiu doczesnym i także i majątkiem. No to w Stanach Zjednoczonych bardzo popularna teoria, od protestantów trochę przejęta, ale w katolicyzmie też się zadomawiała. I teraz przychodzi papież, Amerykanin, który pokazuje inną twarz katolicyzmu. Myślę, że to jest ten moment, może to być taki moment kluczowy, jaki ten nowy katolicyzm będzie.
0: Z jednej strony mamy cerkiew prawosławną w Moskwie, która stanowi część, przynajmniej oficjalnie, tego, co nam Moskwa mówi w tych trudnych wojennych czasach, a z drugiej strony właśnie Kościół katolicki, który opiera się temu tronowi, przywódcy świata zachodniego, czego byśmy złego nie mówili o Trumpie, to właśnie on jest przywódcą tego zachodniego świata i taki dialog, spór właśnie tronu z ołtarzem, dzięki temu jesteśmy silniejsi czy słabsi?
1: No, wydaje mi się, że papież tymi swoimi słowami próbuje prowadzić równowagę i to nie chodzi o to, czy jesteśmy przez to słabsi, czy silniejsi. No, ta równowaga jest nam koniecznie potrzebna. Ja to czytam w taki sposób najbardziej minimalistyczny. Są konflikty zbrojne, są wojny i pewnie są nieuniknione w tym świecie, gdzie walczy się i o władzę, i o pieniądze, i o dominację. A papież mówi tylko na litość boską, nie wykorzystujcie do tego celu religii, nie wykorzystujcie do tego celu Boga, nie usprawiedliwiajcie swoich decyzji politycznych i militarnych cytatami z Ewangelii, cytatami z Pisma Świętego i tym, że działa się w imię Boga. No przynajmniej tyle, bo jego słowa no, nie zmienią świata. To nie będzie tak, że on nie jest naiwnym pacyfistą, który uważa, że te konflikty wszystkie znikną. Ale choćby tyle, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest to nie jest wartość sama w sobie i dana od Boga, tylko to jest no jednak zło, no co tu dużo mówić. Być może konieczne w niektórych sytuacjach, Być może, ja nie wiem, tutaj nie chcę się przecież wypowiadać ani tym bardziej generalizować, no ale nawet wojna obronna jest oczywiście uzasadniona, papież to też przyznaje, tak, ale nie mówmy, że tutaj tylko i wyłącznie naszej stronie Bóg błogosławi. Oddzielajmy jednak te sprawy ludzkie i cesarskie od spraw bożych, od spraw duchowych.
0: Myśmy pozostali z tą drzazgą, która jednak trochę uwiera. Edward Augustyn, kierownik działu religijnego Tygodnika Powszechnego. Papież ma coś do powiedzenia, obwieszcza Tygodnik na okładce najświeższego numeru. Polecamy Państwu lekturę tego tekstu. Dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dobrego dnia. Za minutę ósma.

0: Jest godzina 8, to są wiadomości Polskiego Radia RDC. Bartek Sobczyk, zapraszam. Czy to będzie Easy English? Przekonamy się już niebawem. Maturzyści zdają język obcy. Najczęściej będzie to język angielski, o czym za chwilę więcej spod stadionu Legii Warszawa nasz reporter. A później wrócimy na Lubelszczyznę. Tam cały czas trwa walka z ogromnym pożarem lasu. W wiadomościach też o tym, jak zakaz malowania graffiti ma pomóc w walce z graficiarzami. Wierzą w to w Warszawie. Ostatnia pisemna podstawowa matura, język obcy nowożytny, rozpocznie się już za godzinę przy stadionie Legii Warszawa, gdzie egzamin piszą uczniowie Szkoły w Chmurze. Jest nasz reporter Kacper Zych.
1: Dzień dobry.
0: Kacprze, co czeka dziś abiturientów?
2: Maturzyści napiszą dziś ostatni z trzech podstawowych testów. Jest to język obcy nowożytny, a do wyboru mieli angielski, rosyjski, hiszpański, niemiecki, francuski, włoski oraz ukraiński. Na rozwiązanie zadań będą mieli 120 minut, czyli równo 2 godziny. Matura będzie miała w sobie m.in. część rozumienia ze słuchu, czyli uczniom zostanie puszczony dźwięk, na podstawie którego będą musieli udzielić odpowiedzi. Zanim uczniowie weszli na salę, pytałem ich, jak czują się dzisiaj.
3: Z angielskim nie mam kompletnie problemu. Minimum 90 z podstawy, na pewno formalność, tak.
4: Angielski.
2: I jak nastawienie?
4: Lepiej niż na matematykę.
2: W zeszłym roku na Mazowszu aż 98% uczniów wybrało język angielski. Średni wynik z tego języka wyniósł 81%.
0: I o maturach więcej też piszemy na naszej stronie internetowej rdc.pl. Z Warszawy przenosimy się pod Biłgoraj na Lubelszczyźnie, Poraj na

0: zdarzenia dla okolicznych mieszkańców. Wpływ na akcję będzie miała też pogoda. Wczoraj wieczorem podczas akcji, przypomnijmy, rozbił się także samolot typu dromader. W katastrofie zginął pilot maszyny. W większości kraju duże zachmurzenie, prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk IMGW Dorota Pacocha mówi, że ponadto mogą wystąpić przelotne opady.
1: Zachmurzenie będzie na ogół duże, jedynie na południowym wschodzie kraju pojawiać się mogą większe przejaśnienia. Występować będą przelotne opady deszczu z sumą do około 15 litrów na metr kwadratowy. Jedynie miejscami na Pomorzu występować mogą opady o charakterze jednostajnym i natężeniu umiarkowanym z sumą do około 30 litrów na metr kwadratowy. Na południowym wschodzie i w centrum kraju występować mogą burze z porywami wiatru do około 65 km na godzinę.
0: Na północy kraju temperatura maksymalna wyniesie 9 stopni, w centrum 22, a na południowym wschodzie do 27. Najchłodniej będzie nad morzem i Kaszubach, tam termometry wskażą dziś nie więcej niż 7 stopni. W wiadomościach teraz decyzja, na którą czekają m.in. spłacający kredyty w złotych oraz oszczędzający na lokatach. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Ekonomiści uspokajają, bo nie spodziewają się, że Rada nie zmieni wysokości stóp. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75% i od tej stopy zależy na przykład właśnie oprocentowanie kredytów hipotecznych, a także lokat. Ponad 50 kg marihuany przechwyciła Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa. Narkotyki ukryto w przesyłkach z odzieżą nadanych w Kanadzie. Funkcjonariusze znaleźli je podczas kontroli paczek w jednej z firm spedycyjnych w Pruszkowie, mówi rzecznik szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska.
2: W 8 paczkach wykryli narkotyki. Przesyłki nadała w Kanadzie ta sama osoba. Ich adresatami było dwóch różnych odbiorców w Polsce. Do każdego miały trafić 4 paczki. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 50 kg marihuany o wartości prawie 2,5 miliona złotych.
0: Sprawą zajmuje się Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie. Za przemyt narkotyków grozi do 20 lat więzienia. Warszawa chce walczyć z graffiti za pomocą znaków zakazu. Tabliczki z przekreślonym sprayem mają pojawić się na zabytkowych budynkach. Miasto przygotowało 1000 takich znaków do powieszenia. Być może wandale uszanują część oznaczonych zabytków. Mówi o tym stołeczny konserwator Michał Krasucki.
3: Specjalne znakowanie tych obiektów, czyli jeżeli jakiś zabytek został wyremontowany i jest jeszcze czysty albo w miarę czysty, to wtedy taki zabytek może być oznakowany specjalną tabliczką. Część ludzi nie wie, po czym marzy, nie zdają sobie sprawy, więc jeżeli ograniczymy to nawet o 15%, to będzie dużo, bo na pewno nie zlikwidujemy wszystkich aktów wandalizmu.
0: Miasto wcześniej przygotowało program dofinansowań dla wspólnot mieszkaniowych na usuwanie graffiti z elewacji. Jak jednak przyznał konserwator zabytków, program nie cieszy się zainteresowaniem warszawiaków. Tabliczki z napisem „Uszanuj te mury” trafią do wspólnot mieszkaniowych w najbliższą sobotę podczas wydarzenia warszawskich konserwacji.

0: do 16 stopni w tym momencie, pokazują termometry w Warszawie w ciągu dnia do 24, do 23 spodziewamy się dziś w Ciechanowie, teraz 13 jeszcze na termometrach, 14 mamy w Płocku i w Ostrołęce, do 18 maksymalnie w Radomiu, najcieplej teraz w Siedlcach, 17 stopni i tu najcieplej także w ciągu dnia, bo 25, 26, no i raczej błękitne niebo, ciśnienie atmosferyczne 993 hektopaskale. Przenosimy się teraz na drogi, trasy wjazdowe do Warszawy, zakorkowane praktycznie z każdego kierunku, z jakiego byśmy do stolicy nie jechali, na wylotówkach nieco luźniej. Toruńska zakorkowana na ponad 4 km, korkuje się także Aleja Witosa na 1,5 km, w Alei Stanów Zjednoczonych stoimy w kilometrowym korku, podobnie jest na Przyczółkowej. Kilometrowy korek ustawił się także na Wolskiej. Średnia prędkość spada poniżej 10 km na godzinę w tym momencie w stolicy. W Radomiu utkniemy na Słowackiego, a także na Warszawskiej, w Płocku, Bielska, Wyszogrodzka mogą się korkować, w Siedlcach Kilińskiego, w Ostrołęce największy ruch na Konwy i Trauguta.
1: Wiadomości sportowe RDC.
0: Zagrają ze Spadkowiczem. Legia Warszawa w niedzielę zmierzy się w Niecieczy z Termaliką. Zespół z Warszawy będzie faworytem, ale to wcale nie będzie łatwe spotkanie. Jesienią w Warszawie

0: Legia przegrała, przypomniał o tym w magazynie sportowym RDC Sławomir Kwiatkowski, komentator piłkarski TVP Sport.
1: Więc myślę, że tutaj żądza rewanżu ze strony Legii, a z drugiej strony taka chęć po tym już pewnym spadku próg betu Termaliki, żeby jeszcze trochę tej Legii krwi napsuć.
0: Mecz Nieciecza Legia w niedzielę o 17.30. Transmisja spotkania z komentarzem Miłosza Kutra i Tomasza Sokołowskiego na antenie Radia RDC. Piłkarze Arsenalu Londyn awansowali do finału Ligi Mistrzów. W rewanżowym meczu półfinałowym Arsenal wygrał z Atletico Madryt 1-0. Pierwsze spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Dziś o finał Bayern Monachium zagra z Paris Saint-Germain. Pierwszy mecz Paryżanie wygrali 5-4, a finał zaplanowano na 30 maja w Budapeszcie. Reprezentacja Polski siatkarzy rozpoczęła zgrupowanie w Spale, które jest pierwszym etapem przygotowań do docelowych imprez w tym sezonie. To Mistrzostwa Europy i Liga Narodów. Celem nadrzędnym są jednak letnie Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles za 2 lata. Można się do nich zakwalifikować od razu w tym roku, zdobywając złoto Mistrzostw Europy. Pierwsze mecze towarzyskie podopieczni gry bicia rozegrają pod koniec maja w turnieju Silesia Cup. Będą to spotkania z Serbią, Bułgarią i Ukrainą.
2: Reklama.
3: Co słychać na Mazowszu?
2: Każdy piątek po godzinie 13.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
4: Hej rodzicu, szukasz planu na lato dla swojego dziecka? Sprzedaż półkolonii w klubach Fikołki właśnie wystartowała. Pakuj się na półkolonie z fikołkami. Codziennie ruch i zabawa, warsztaty, animacje i wycieczki autokarowe. A do tego hit! Fikołkowa walizka i paszport odkrywcy dla każdego dziecka. Opieka od rana do wieczora, pełne wyżywienie i mnóstwo atrakcji w cenie. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Zarezerwuj już dziś na stronie fikolki.pl.
5: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Reżyser kultowych Szalonych Nożyczek powraca do Radomskiego Teatru. Prezent urodzinowy to komedia pełna zaskoczeń, błyskotliwego humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Urodzinowy wieczór miał być tylko niewinną niespodzianką. Co wydarzy się w luksusowym hotelu?
9: No cóż, z prezentami bywa różnie. Trzeba uważać, czym obdarowujemy naszych najbliższych. O, zapraszam na spektakl. Może coś wam podpowiemy. Jerzy Bończak.
8: Teatr Powszechny w Radomiu zaprasza.
10: Wyjątkowy prezent o wartości ponad 650 zł czeka na ciebie podczas wydarzenia Mokosz Cosmetics. A do tego jako jedna z pierwszych poznasz nowy produkt przed premierą, a także skorzystasz z warsztatów tworzenia kosmetyków, specjalnych rabatów, konsultacji i strefy z brafittingiem. Liczba miejsc ograniczona. Kup bilet już teraz na www.mokosz.pl.
11: Za reklamę dziękujemy. Poranek Polskiego Radia RDC. Zaprasza Grzegorz Chlasta.
12: Raz jeszcze dzień dobry, kłaniam się. Pułkownik dr Piotr Potejko, specjalista od bezpieczeństwa, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
12: Uwolnienie Andrzeja Poczobuta to też ogromna rola Stanów Zjednoczonych, tej administracji. Udział 5 różnych służb specjalnych, w tym polskich, w przeprowadzeniu tego procesu. Też jakiegoś rodzaju porozumienie z Moskwą, żeby również wywarła wpływ na Mińsk. Mówił o tym wprost Bartosz Wieliński. Więc bardzo skomplikowana sytuacja. I za co możemy tu pochwalić polskie służby specjalne?
13: Panie redaktorze, ja bym raczej powiedział polskie służby plus służby współpracujące, służby partnerskie, które przeprowadziły tak szeroką operację, która trwała nie miesiąc, bo to są wieloletnie działania służb zmierzające do uwolnienia Andrzeja. Może nie do uwolnienia, do wymiany, bo to trzeba jasno, to musi wybrzmieć, że była to wymiana za inne zatrzymane przez służby osoby, co również pokazuje pewien aspekt działania służb, że mieliśmy za kogo wymienić Andrzeja Poczobuta.
12: Mieliśmy też asa w rękawie tego archeologa rosyjskiego. Ukraińcy domagali się, żeby im go wydać. Myśmy go przytrzymali i jednak wymienili. To jest świadoma decyzja.
13: Absolutnie tak. To nie jest nowość w działalności służb. Wrócę do słynnego mostu Glinekę w Berlinie, gdzie następowały wymiany takich szpiegów, taki najbardziej znany element.
12: Bo to jest absolutnie filmowa sytuacja.
13: Absolutnie filmowa. Myślę, że za kilka lat powstanie film o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta i działalności służb. Oczywiście to jest wszystko ściśle tajne i te informacje, niewiele mamy informacji. I tak, to jest ciekawe, że tak dużo informacji się przedostało, że inne służby działały. No to jest jasne. Ja bym był może daleki od tego słowa użytego przez pana redaktora o takim kompromisie z rosyjskimi służbami, o jakiejś umowie z rosyjskimi służbami. Ja myślę, że z tamtej strony to był czysty interes wymiany osoby. Tu raczej o współpracy bym nie mówił. Dobra wola po tamtej stronie i chęć wymiany, czyli ta osoba, którą zatrzymaliśmy, którą mieliśmy tutaj u nas, była na tyle wartościowa, że byli w stanie pochylić się nad tym, żeby uwolnić Andrzeja Poczobuta, a wiemy, jak ważna to jest i była ważna osoba z perspektywy i Rosji, i Białorusi, przede wszystkim Białorusi, ale również Rosji, że zgodzili się na taką wymianę. To jest bardzo ważny element i na to też trzeba zwrócić uwagę, kim była ta osoba zatrzymana i w posiadaniu polskich służb.
12: Wszystko to dobrze mówi o polskich służbach, więc trzeba pochwalić.
13: Absolutnie tak.
12: Dzisiaj w Rzeczpospolitej duża rozmowa w pierwszym wywiadzie udzielonym mediom. Rozmowa z pułkownikiem Rafałem Syrsko, szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest szef polskich służb.
13: Tak, absolutnie tak. To jest pierwsza od powołania na to stanowisko. Myślę, że bardzo przemyślana decyzja przez pana pułkownika udzielenia takiego wywiadu. Mamy koincydencje, kwestie związane z Poczobutem, kwestie związane z różnymi zagrożeniami, które dzieją się w naszym kraju.
12: Jest też raport z aktywności ABW w ostatnich 2 latach, publikowany właśnie teraz.
13: Tak, to nie jest nowość. Takie raporty pojawiały się już wcześniej. Była długa przerwa z tymi publikacją tych raportów. Nie wiem dlaczego. Czy służby się bały, nie chciały. Trudno jest mi powiedzieć, dlaczego takiego raportu nie publikowały. A jest on potrzebny, żeby społeczeństwo też miało świadomość tego, że mamy służby, że służby są mocne, że służby działają i działają w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa dla obywateli, bo służby nie działają same dla siebie. One działają dla bezpieczeństwa państwa, dla bezpieczeństwa obywateli, bo państwo to obywatele. I takie raporty są bardzo potrzebne. Też z takiego aspektu walki z dezinformacją, panie redaktorze. To jest ten element niezwykle ważny w ostatnich czasach, które posługują się i rosyjskie, i białoruskie służby specjalne. Właśnie walka z dezinformacją i tymi nieprawdziwymi. Zresztą w raporcie też pojawia się ten element nieprawdziwych informacji, dezinformacji, czy to w sieci, czy takiej bezpośredniej z wykorzystaniem kwestii polityków unijnych, tak, również dziennikarzy. Nie ukrywajmy, również dziennikarzy. W związku z tym bardzo ważny raport pokazujący pewne elementy działań służb nie tylko polskich, bo jest tam 5-6 takich ważnych elementów wskazanych. Bardzo ciekawy element z polską młodzieżą. Bardzo ciekawy element.
12: Wybity przez redakcję w tytule tej rozmowy szczególnie niepokojący jest wzrost radykalizacji polskiej młodzieży. Z czego się on bierze?
13: I tu, panie redaktorze, może nie chodzi tylko o polską młodzież, tylko generalnie o radykalizację, tak? Radykalizację młodych ludzi, bo ten tytuł jest trochę wybity pod kątem właśnie młodzieży, ale to bardziej chodzi o radykalizację. Tak naprawdę bierze się to z dostępności do internetu, po prostu z dostępności do różnych źródeł, gdzie młodzi ludzie, to też nie jest zupełna nowość, gdzie młodzi ludzie korzystają z różnego rodzaju portali namawiających do negatywnych działań, czy to społecznych, czy politycznych, czy przeciwko własnemu krajowi. Te portale są coraz częściej, coraz bardziej ukryte. One działają gdzieś w darknecie, tak? Gdzie wymagane są kody dostępu, gdzie utrudnia się możliwość sprawdzania takich rzeczy.
12: Pułkownik Syrysko mówi, to zjawisko jest szczególnie niepokojące, ponieważ nie zawsze mamy dziś do czynienia z uporządkowaną ideologią. Coraz częściej źródłem radykalizacji jest zanurzenie młodych ludzi w świecie brutalnych obrazów, makabrycznych nagrań, propagandy terrorystycznej, gloryfikacji masowych morderców i internetowych społeczności, które stanowią stopniowo oswajają odbiorcę ze śmiercią, cierpieniem, przede wszystkim pogardą dla ludzkiego życia. To działa jak trucizna podawana małymi dawkami, czyli mówimy o naturalnym zainteresowaniu młodego człowieka różnymi dziwnymi sprawami, a równocześnie tym wszystkim, co internet niesie, też proponując różne ciemne, mroczne strony, i tak małą łyżeczką, powolutku karmimy w człowieku potwora, mówi szef ABW, i w związku z tym redakcja zadaje pytanie, wskazując na wzrost radykalizacji młodzieży, czy to może oznaczać, że będziemy mieć do czynienia z zamachami terrorystycznymi w polskich szkołach z udziałem tak zwanych samotnych wilków?
13: Ja do tego, co pan redaktor powiedział, bo nie zdążyłem dokończyć, brak autorytetów wśród młodzieży, takich jasno określonych właśnie ścieżek autorytetów, mentorów w pewnym sensie, do których można by było się odwoływać.
12: Krótko mówiąc, że ta młodzież jest zostawiona sama sobie.
13: Troszkę tak,
12: też mówimy.
13: Troszkę tak. Internet wypełnia tą przestrzeń młodzieży.
12: Na dobre i na złe.
13: Raczej w przypadku dużej części internetu na złe, to o tym coraz częściej się mówi, tak? O tej presji wywieranej na młodzież przez social media i tak dalej. Natomiast ta mała...
12: Efekt. W maju 25 funkcjonariusze ABW zatrzymali 17-latka, który przygotował masowy zamach, deklarował wsparcie dla ideologii tak zwanego państwa islamskiego. Miesiąc później funkcjonariusze ABW zatrzymali 3 19-latków, którzy planowali zamach terrorystyczny m.in. na jedną z lokalnych szkół. To nie są historie z odległych czasów i państw, mówi szef ABW.
13: Tak, absolutnie tak. To ja się z tym zgadzam. Nie mamy dostępu do materiałów operacyjnych. Możemy tylko komentować to, co pan pułkownik powiedział. ABW widzi dużo, dużo więcej. Może nie przygotował, a przygotowywał, tak? Przygotowywał zamach. Pewnie to były pewne kroki i działania. Pytanie, jakie one były dalekie. Tu nie mamy
12: wprost... I po co nam szef ABW to mówi? Co my mamy z tym zrobić?
13: No, panie redaktorze, jeżeli szef ABW, szef największej służby wewnętrznej w Polsce mówi o takich sprawach, to jest przesłanie dla całego społeczeństwa, dla nauczycieli, dla rodziców, żeby baczniej obserwować działania młodzieży właśnie w tej przestrzeni cyfrowej, w cyberprzestrzeni, żeby w pewnym sensie też kontrolować. On zresztą też w tym artykule mówi, że to nie jest działania służb, żeby edukować młodzież. To są działania właśnie innych elementów społecznych.
12: Do minister edukacji jest
13: absolutnie
12: chyba też
13: tak
12: przesłanie.
13: Ale przede wszystkim do nauczycieli, informacja dla rodziców, żeby interesowali się tym, co robi młodzież w internecie, na jakie kanały wchodzi, bo nie mamy pełnej kontroli, w ogóle nie mamy takiej wprost kontroli internetu, tak, możliwości.
12: Ja pomyślałem sobie
13: działania.
12: Rano, czytając ten wywiad, że to jest trochę sytuacja jak w kryminale Agaty Christie, że jest morderstwo i cały czas ktoś próbuje nas przekonać, że to przyszedł ktoś z zewnątrz tego wykwintnego środowiska, popełnił zbrodnię. Nie! Sprawca jest wśród nas. I tutaj czai się w internecie taki zapalnik, wyzwalacz. Tą małą łyżeczką karmi sam, ale też są tacy w internecie, którzy pomagają karmić, żeby nakierować.
13: No i wyszukanie tych, którzy nakierowują, tych, którzy karmią, jest najtrudniejsze w tym wszystkim, bo cyberprzestrzeń nie ma granic. W związku z tym z każdego miejsca na świecie, bez możliwości kontroli, to karmienie następuje tej młodzieży, nie tylko młodzieży. Panie redaktorze, nie zamykajmy się tylko na młodzieży. Całe społeczeństwo karmione jest różnymi informacjami negatywnymi, które mają wpływ na to społeczeństwo. I to nie tylko w Polsce. To również dotyczy innych państw, tak, Stanów Zjednoczonych i tak dalej.
12: Mówimy też o tym, jak zmienia się taktyka działania rosyjskich służb. Mamy wojnę, więc sytuacja jest szczególna. I tutaj jest nowy cel. Tym celem są polskie środowiska przestępcze.
13: Może aż tak w prostym artykule nie ma tego zapisanego. Raczej przesłanie pułkownika Syrsko było takie, że służby wykorzystują rosyjskie grupy przestępcze do działań w Polsce. Tak? Ta diaspora białoruska, po części też ukraińska, sympatyzująca z Rosją, jest wykorzystywana, ale przede wszystkim przestępcy, którzy rezydują tutaj w Polsce, oni już mają przygotowanie do tych negatywnych działań i służby rosyjskie to też nie jest nowość, panie redaktorze. Rosjanie wykorzystywali grupy przestępcze przez cały czas swojej działalności, bo to jest bardzo proste, wykorzystywać takie grupy, dając im pewne możliwości swobodnego działania, zarabiania pieniędzy, a jednocześnie wykonywania określonych działań dla służb specjalnych. Chociażby zastraszania społeczeństwa, chociażby wykonywania pewnych ruchów, które odciągają służby, nie tylko służby specjalne, takie jak ABW, ale również policję, straż graniczną, od takich bezpośrednich działań, które
12: chodzi poza kontrolę. Tylko o to, żeby coś zrobić, wysadzić powietrze, zrobić pożar. Czasami chodzi o to, żeby zająć służby bieganiem za przyklejonymi taśmą w lesie kamerami, a w tym czasie
13: wykonywać inne zadania, bardziej złożone, które nie są widoczne dla w tym momencie służb, które angażują się w prostsze działania.
12: I słyszeliśmy o tym, jak w komunikatorach w rosyjskojęzycznej sferze łowi się ludzi, którzy są w jakiejś trudnej sytuacji materialnej, wyjechali z Ukrainy, nie mają kontaktu z domem, z rodziną, potrzebują pieniędzy i tam czytając, obcując, jak to się w internecie zdarza, trafiają na kogoś, kto im proponuje pieniądze w zamian za pewne działania. Teraz dowiadujemy się od szefa ABW, że to również jest skierowane do środowisk przestępczych, zarówno tych rosyjskojęzycznych, jak i polskich. Bardziej precyzyjnym określeniem jest tu według nas, mówi szef ABW, agentura niskokosztowa.
13: Low cost agents.
12: Co to znaczy?
13: To chodzi o takie działania, gdzie przy niskich środkach finansowych przekazywanych przez służby, mieliśmy do czynienia w Polsce przy aktach sabotażowych, gdzie płacono po kilka tysięcy złotych lub kilkaset dolarów. Te osoby, tak jak pan redaktor powiedział, w trudnej sytuacji finansowej, bo tam też czyta się te opinie, które osoby wpisują. Mam kłopot, mam kredyt.
12: Daje się jakieś nieduże pieniądze.
13: Proste zadania. Tak?
12: Obserwacja, efekt w postaci zdjęcia. Zamętu.
13: Ogromny.
12: Samo działa też w przypadku, o tym mówi szef naszych służb, środowisk przestępczych w sytuacji, Rzeczpospolita pisała o tym chyba wczoraj, kiedy mamy do czynienia ze wzrostem przemytu broni ze wschodu, co jest wyzwaniem.
13: Bardzo mało się o tym jeszcze mówi.
12: Taką realną sytuacją, w której za chwilę część z tych ludzi z frontu, po trudnych przejściach, po traumach, być może zawiedzionym tym, jak to się potoczyło wszystko na wschodzie, będzie gdzieś rozpierzchać się po świecie i tworzyć nowe struktury przestępcze. Na pewno służby zainteresowane w tym, żeby robić zamęt, będą z nimi kooperować. O tym mówi pułkownik Syrsko. Na to się trzeba przygotować. Nie może być braku etatów w policji. Policja musi być dobrze przygotowana. Służby muszą być dobrze przygotowane i muszą działać. A szef ABW mówi też o celach wywiadu chińskiego. Tych długofalowych i tych dotyczących soft power.
13: To jest świetnie, że w tym artykule też pojawiły się Chiny, chociaż nie tylko, bo pojawia się aspekt ochrony informacji niejawnych, też związany z Chińczykami. Chiny to jest maraton w działaniach służb. Oni bardzo długofalowo działają. Nie tylko Chińczycy, Rosjanie też. Rosjanie zmienili trochę taktykę w ostatnich latach w związku z wojną w Ukrainie, z tego długofalowego działania na takie krótkoterminowe działania, to o czym mówiliśmy.
12: Ale o Rosjanach dużo mówimy. A o Chińczykach nic.
13: Nie, to nie jest tak, że o Chińczykach się nie mówi, bo różne służby gdzieś tam publikują informacje o Chinach. Chińczycy dominują w Europie w kwestiach ekonomicznych, tak? Wykradania informacji dotyczących nowoczesnych technologii. Oni obserwują, próbują wchodzić na rynek. Służby rozpoznają Unię Europejską pod kątem możliwości ekonomicznych wejścia na rynek. To widzimy. Służby amerykańskie dość często przekazują informacje właśnie o działalności chińskich służb i tych technologiach szpiegowskich. Mieliśmy, panie redaktorze, mówiliśmy o tych samochodach chińskich, gdzie wojsko zabroniło wjeżdżania na teren jednostek wojskowych. To jest też taki element działania chińskich służb, które pozyskują informacje, kolekcjonują te informacje i długofalowo je wykorzystują. I to jest bardzo dobry element, że pułkownik Syrsko o tym mówi, żeby nie zapominać, że inne służby też są na świecie i że te inne służby też podejmują działania przeciwko Polsce, przeciwko Unii Europejskiej czy przeciwko NATO. Absolutnie, absolutnie tak. I w tym aspekcie ten element ochrony informacji, tam się pojawia w przypadku sędziego Schmidta, tak? Ten element ochrony informacji niejawnych i pewnej zmiany podejścia do tych informacji, ale to również jest kwestia związana właśnie z Chinami, ze służbami chińskimi, ze wszystkimi służbami, bo ochrona informacji tych najwyższych, ściśle tajnych i tajnych w Polsce jest priorytetem i to jest bardzo ważne, żeby chronić te informacje, no bo jak my odkryjemy te informacje, no to co będzie ważne w naszym kraju, tak? Co będziemy chcieli chronić przed służbami, które te informacje pozyskują? Niezależnie, czy to są Rosjanie, czy Chińczycy, czy Białorusini, czy ktokolwiek inny.
12: To pytanie o sędziego Tomasza Schmidta, który okazał się rosyjskim, właściwie białoruskim agentem.
13: Tego nie wiemy, panie redaktorze, jeszcze. Tego do końca nie wiemy. On na razie uciekł za granicę, prawdopodobnie przekazując informacje.
12: A kim on jest dzisiaj?
13: Właściwie trudno powiedzieć, kim. Tomaszem Schmidtem, sędzią, który uciekł za granicę.
12: Bardzo ciekawe pytanie. Tutaj szef ABW mówi, proponowane rozwiązania uwzględniają oczywiście poszanowanie niezależności prokuratorskiej i niezawisłości sędziowskiej. To jest ten problem, jak w demokracji się przed czymś takim zabezpieczać. Bezpieczeństwo państwa jest procesem, nie stanem. To jest ważne. Czyli cały czas wyciągać wnioski. No i jakby walczyć z tym, co się cały czas zmienia. Bardzo ciekawa rozmowa, polecamy państwu. Dziękuję,
13: tak.
12: Pułkownik dr Piotr Potejko, specjalista od spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Warszawski. A rozmawialiśmy w kontekście tej rozmowy z szefem ABW, dzisiaj publikowanej przez Rzeczpospolitą. Dziękuję.
13: Dziękuję bardzo.
0: Ósma 8:30 to są wiadomości Polskiego Radia RDC. Bartek Sobczyk, zapraszam. Pół godziny do rozpoczęcia matury z języka obcego, zasady egzaminu. Przypomni nasz dziennikarz w wiadomościach też niedźwiedzia przysługa. Ponad 33,5 tysiąca maturzystów w Warszawie już za pół godziny podejdzie do egzaminu pisemnego z języka obcego. Przy stadionie Legii Warszawa, gdzie maturę zdają uczniowie szkoły w chmurze, jest cały czas nasz reporter Kacper Zych. Kacper, co może pojawić się w arkuszu?
14: Oprócz części rozumienia ze słuchu, uczniowie będą również rozwiązywać zadania zamknięte oraz otwarte, które mogą dotyczyć zagadnień z np. gramatyki czy czasów. Na samym końcu arkusza będzie wysoko punktowana wypowiedź pisemna. W poprzednich latach trzeba było napisać np. list prywatny albo e-mail. Większość abiturientów, jak co roku, podejdzie do testu z języka angielskiego. W zeszłym roku, 2025, aż 98% uczniów z Mazowsza zdecydowało się właśnie na ten język, a jego zdawanie zdawalność w naszym województwie wyniosła aż 94%. Ostatni dzwonek wybije już za pół godziny. Po rozpoczęciu testu uczniowie będą mieli 2 godziny na jego rozwiązanie.
0: I dodajmy, że w zeszłym roku na Mazowszu na około 47 tysięcy zdających średni wynik z języka obcego wyniósł 82%. Kupili mieszkania, nie mogą się wprowadzić. To problem osób, które miały zamieszkać na nowym osiedlu przy ulicy Mleczarskiej w Nowej Iwicznej koło Warszawy. Wśród tych, którzy już mieli się wprowadzać, jest Maciej Wojtyła.
15: Dosłownie w tym samym tygodniu ekipa już umówiona, wszystko ogarnięte, już od miesięcy projektowane. I kolejna informacja to jest to, że zostały cofnięte pozwolenia na zderzenie ze ścianą, nie wiadomo co zrobić. Na początku był mega chaos, wiele osób po pierwsze wzięło kredyt, żeby to kupić. Poodwoływali już umowy wynajmu, jeśli mieli jakieś wcześniej, wiem, że tacy ludzie tutaj też są. No i nagle się okazuje, że nie można się nigdzie wprowadzić.
0: Sprawa jest zawiła. Powiat, który wydał pozwolenie na budowę, zarzuca gminie nieprawomocne wydawanie warunków zabudowy. Wątpliwości dotyczą m.in. tego, czy inwestycja jest zgodna z obowiązującym planem miejscowym. Urząd gminy Lesznowola nie ma w sobie nic do zarzucenia. Mimo to, jak wskazuje zastępca wójta Marcin Szost, rozpoczęły się prace nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego.
16: W tej chwili toczy się spór, czy na tym terenie obowiązuje stary plan z 2011 roku, czy wydane kilka lat temu przez gminne warunki zabudowy.
0: Obecnie przy Mleczarskiej jest 6 bloków, powstają od 8 lat, 4 są zamieszkałe. Kolejny, gotowy, na razie stoi pusty. Niedźwiedzia przysługa obywateli Bangladeszu na Mokotowie wpadli po tym, jak jeździli motocyklami bez uprawnień. Zaczęło się od zatrzymania pierwszego, który wjechał pojazdem na chodnik. Okazało się, że nie ma przy sobie żadnych dokumentów i poprosił znajomego, żeby mu je podrzucił. Co się wydarzyło dalej, mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
17: Po weryfikacji danych okazało się, że kierujący motocyklem nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami na terenie Polski. Jego prawo jazdy bowiem wydane w Bangladeszu nie jest honorowane w naszym kraju.
0: Obaj mężczyźni będą się ze swojego postępowania tłumaczyć teraz przed sądem. Będą musieli jednak dotrzeć do niego pieszo, bo ich motocykle trafiły na policyjny parking. Siedemnaście stopni w tym momencie pokazują termometry w Warszawie. W ciągu dnia maksymalnie zobaczymy 24 stopnie. Dziś może przebywać chmur, ale ogólnie pogodna aura będzie nam dopisywać. Ciśnienie atmosferyczne 992 hektopascal.
18: Reklama.
19: Spędź majowy weekend w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 1 i 2 maja zapraszamy na majówkę w skansenie. Przygotowaliśmy dla Was pokazy wiosennych prac polowych i gospodarskich, pokazy dawnego rzemiosła oraz gry i zabawy dla dzieci. A 3 maja zapraszamy na gotowanie na polanie, aby posmakować tradycyjnej kuchni Mazowsza i potraw inspirowanych wiejskim podwórkiem. Do tego koncerty, kiermasze rękodzieła oraz dużo dobrej energii. Dajcie zabrać się w majówkową podróż do przeszłości razem z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Szczegóły programu znajdziecie na stronie www.mwmskansen.pl.
20: Otwórz się na zysk z lokatą w Santander Consumer Banku. Czy dobra lokata musi oznaczać kolejne konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
21: Obyczajowa komedia Next X w reżyserii Jarosława Rabendy w Teatrze Powszechnym w Radomiu.
22: Oczywiście, że wolałbym, żeby Marysia znalazła sobie tego jednego, jedynego na całe życie.
23: Oczywiście, przy Twojej pomocy.
21: Każdy następny szybko staje się byłym.
24: Dzień dobry, jestem Marcel.
22: Następny.
21: Czas, by córka wzięła sprawy w swoje ręce.
22: Kogoś tu nam przyprowadziła.
25: Chcieliście księcia z bajki? To macie.
21: Ta rodzinna kolacja zaskoczy wszystkich. Teatr Powszechny w Radomiu zaprasza.
26: Za reklamę dziękujemy. Poranek Polskiego Radia RDC. Zaprasza Grzegorz Chlasta.
12: Goście, komentatorzy. Jest z nami dr Piotr Kusznieruk, Trybuna. Dzień dobry.
27: Dzień dobry.
12: Jest Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
12: I za chwilę Karolina Kowalska szczęśliwie, myślę, do nas dołączy. A dzisiaj gazeta na pierwszej stronie publikuje sondaż Opinia 24 dla gazety. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Jednak to Strona Narodowa miałaby w Sejmie większość. Dlaczego, panie Romanie?
1: O to trzeba zapytać Polki i Polaków, bo to są ich głosy. Ale tam jest ta konstatacja Agnieszki Kubli, która ten sondaż analizuje. Wynika z tego, że 8,5% głosów oddanych na tak zwaną stronę demokratyczną, niestety są to głosy pod progiem wyborczym. Bo spoza oczywiście Koalicji Obywatelskiej, która ma zdecydowaną przewagę, to jest kolejny zresztą sondaż, który pokazuje bardzo dużą przewagę Koalicji Obywatelskiej nad drugim PiS-em. Tutaj to jest prawie 32-22, o ile dobrze pamiętam, bo z tego sondażu, przepraszam, bo nie nauczyłem się na pamięć słupków.
12: Tak, jakoś tak.
1: Tak. Precyzyjne słowo jakoś tak mi się podoba. Natomiast tylko jeszcze Lewica z obecnej
12: prowadzi
1: koalicji.
12: Prowadzi koalicja z wynikiem 31,6.
1: A 6, no dokładnie tak.
12: I ma 10 punktów procentowych przewagi nad PiS-em. Tak. Konfederacja Mentzena i Bosaka dostałaby 12, Konfederacja Brauna 8. Do Sejmu weszłaby jeszcze tylko Nowa Lewica.
1: 7%, tak.
12: Pod 7 progiem Razem, PSL, w sumie 8,5%.
1: Tak, i to jest ten problem oczywiście dzisiejszego obozu rządzącego, jak ułożyć się z listami wyborczymi przed rokiem 2027. A ja przypomnę, że to jest już niewiele ponad rok do tych wyborów, to nie jest dużo czasu. No, różne koncepcje krążą, kto z kim pójdzie. Ale na razie żadnych ustaleń nie ma. Rozmawiam zresztą nie tak dawno z bardzo ważnym politykiem Nowej Lewicy, który jest przekonany, że na przykład jednak będzie powtórka z roku 2023 i Lewica, Nowa Lewica pójdzie Razem z Razem. Oni w niektórych sondażach Razem też przekracza próg 5 punktów procentowych, żeby dostać się do Sejmu, no ale to jest oczywiście bardzo niepewna sytuacja. A gdyby ten manewr z tą Zjednoczoną Lewicą, powiedzmy, się powtórzył, to pewnie mogliby liczyć na około nawet 10 punktów procentowych, bo wynik Lewicy będzie kluczowy dla tego, jaki będzie układ sił w przyszłym parlamencie. Na dzień dzisiejszy, bo sytuacja jest dosyć dynamiczna, po stronie tej, nazwijmy to, prawicowej, szczególnie jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, nie wygląda to też tak wesoło, bo wiemy o tych wszystkich wewnętrznych, totalnych wojnach i nie wiadomo, mówi się też oczywiście od dawna, te plotki to już krążą dobre półtora roku albo nawet troszkę, no półtora roku to już tak na poważnie, że no, Mateusz Morawiecki się jednak na poważnie szykuje do opuszczenia Prawa i Sprawiedliwości. To ostatnia sprawa z tym stowarzyszeniem, które powołuje, które miało mieć ciekawą strukturę, bo miało mieć strukturę, powiedzmy to, ośrodek centralny w Warszawie, ale też ośrodki regionalne. Ciekawe pomysł na stowarzyszenie z ośrodkami lokalnymi. No ewidentnie budowa pod jakiś ruch polityczny.
12: A czy doktora Kusznieruka zaskakuje to, że mówiąc w dużym uproszczeniu, gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, to wygrywa je Koalicja Obywatelska, ale podobnie jak w ostatnich wyborach, wygrał je PiS, ale to nie PiS tworzył koalicję wyborczą. Strona Narodowa miałaby w Sejmie większość i tworzyła rząd.
2: Nie jest to zaskakujące, bo wzrost notowań Koalicji Obywatelskiej idzie głównie z rozpadu Polski 2050. To znaczy tam istotny spadek notowań i te preferencje wyborcze zostały, pamiętajmy, że Polska 2050 w poprzednich wyborach uzyskała kilkanaście procent, a teraz w sumie no to jest poparcie marginalne. Więc ci wyborcy, którzy liczyli i głosowali wtedy na Polskę 2050, no widząc niestabilność tej formacji, przerzucili swoje oczekiwania na inną partię, czyli na Koalicję Obywatelską. No zdecydowali się po prostu na zmianę preferencji, no bo ciągły konflikt wewnątrz tej formacji doprowadza do do zaniepokojenia wyborców. Tak to bym generalnie powiedział i myślę, że dzisiaj póki na scenie nie pojawiła się inna formacja, która gwarantowałaby jakąś jeszcze trzecią drogę poza tą drogą dualną, no to oni się na to decydują. Natomiast no faktycznie niebezpiecznie to wygląda, jeśli chodzi o tą stronę prawicową, tworzenie nowego rządu, bo ja zawsze przy okazji różnych rozmów z też czasami dziennikarzami prawicowymi, na przykład z Prawa i Sprawiedliwości, mówię, no ale państwo dążą do czego? Do tego, żeby ten rząd się rozpadł i co państwo założą? Nowy rząd razem z Konfederacją Juliusza Brauna, no to
1: jak... Grzegorza Brauna, bo Grzegorza, Juliusza.
2: Grzegorza Brauna, to nie... To taka alternatywa ma być dla tego rządu, no to wejdziemy, że tak powiem, no w zupełnie inną rzeczywistość.
12: I dołączyła do nas szczęśliwie Karolina Kowalska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
12: Szefowa redakcji WP ABC Zdrowie. I z tego sondażu prezentowanego dziś przez gazetę można różne wnioski wyciągać. Tu Roman mówił, że na przykład gdyby ta koalicja rządząca inaczej się poukładała, częściowo poszła razem, jak rozumiem, w tę stronę zmierza gazeta.
1: Nie gazeta, ja tylko mówię jako analizujący, że tak powiem, rynek polityczny. No ja nie jestem żadnym doradcą tych partii, ja nie chcę być.
12: To wtedy ma szansę jednak jakoś ten wynik podpompować. I czy to się rozstrzyga na poziomie tego, jak oni się ułożą, czy na poziomie tego, jak się żyje? Dlaczego pytam? Bo wczoraj Gazeta Wyborcza napisała, że NFZ szuka oszczędności na zaćmie, co mnie trochę zaniepokoiło z wielu względów. To temat z pierwszej strony Wyborczej. I jest tutaj taka rozmowa z profesorem Markiem Rękasem, konsultantem krajowym w dziedzinie okulistyki. Czy pan nie jest zbytnim optymistą, pyta gazeta. Fundusz szuka oszczędności i wprowadzając je nie bawi się w niuanse. W badaniach diagnostycznych ciął jak leci. I co mówi ten konsultant krajowy? Jeśli NFZ wprowadzi cięcia w zaćmie, narazi się na społeczne niezadowolenie. Nie chce mi się wierzyć, że się na to zdecydują. Bo zaraz się zrobią kolejki i tyle. No ale oni jednak idą w tę stronę.
3: Idą w tę stronę. My też rozmawialiśmy z profesorem Rękasem. Ta rozmowa się jeszcze nie ukazała. Natomiast profesor Rękas, który od wielu lat próbuje wprowadzić reformę w okulistyce, jeszcze chyba liczy, jeszcze liczył rozmawiając z nami, że ta jego reforma zostanie wprowadzona. Polega na tym, żeby najcięższe przypadki operowały tylko specjalistyczne bardzo ośrodki, żeby te operacje zaćmy się nie rozlewały na prywatne ośrodki, które często nie mają w tym doświadczenia, ale chyba wnioskuję po wywiadzie Judyty Watoły zapewne z profesorem Rękasem, że już nawet profesor nie ma złudzeń co do tego, że nikt nie będzie tutaj racjonalizował wydatków i przesuwał większych pieniędzy do ośrodków specjalistycznych i zabierał tym mniej specjalistycznym, tylko będzie cięciął jak popadnie i jak to czy ta zaćma zdoła przeważyć nad jakby nastrojem społecznym, oczywiście. Już teraz ludzie są załamani tym, że nie mogą się dostać na badanie obrazowe, bo bodajże też wy, Romku, w Gazecie Wyborczej pisaliście wczoraj, że osoby, które miały termin za 2 tygodnie, dostają SMS-a, że termin tak, został przełożony na przyszły rok. A to może czasami przeważyć o życiu, a jeżeli teraz jeszcze dowiedzą się, że operacje zaćmy będą mieli nie za miesiąc, nie za 3 miesiące, tylko za 3 lata, to po prostu no, zagłosują nogami podczas najbliższych wyborów, bo po prostu oślepną albo będą musieli płacić bardzo duże pieniądze za operacje w prywatnych ośrodkach, których się namnożyło.
12: To jest służba zdrowia. I drugi taki obszar, który wydaje mi się właśnie taki, no, powinien być niepokojący dla rządu, to jest sądownictwo. I na przykład sąd w Warszawie dopiero we wrześniu zajmie się zażaleniem na decyzję o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. We wrześniu?
1: Ale wiesz co, jeśli patrzymy na też...
12: chciałbym jeszcze zapytać doktora Kusznieruka. Dlaczego we wrześniu?
2: No to jest absolutnie niedopuszczalne. Jest 14 dni terminu obligatoryjnego, jeśli chodzi o zażalenie.
12: A chodzi o sprawę?
2: Tutaj chodzi o sprawę Zbigniewa Ziobry, ale w ogóle zwykła sprawa, no to zażalenie na areszt, no to ma się, można w momencie aresztowania i sąd powinien w 14 dni rozstrzygnąć na posiedzeniu aresztowym, czy oddala, czy przychyla się.
12: Chodzi o to, że decyzja o aresztowaniu Ziobry zapadła 5 lutego, to Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzy zażalenie na nią 8 września. Luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień?
2: Ja czytałem o tym i to jest absolutnie sytuacja zaskakująca. To znaczy, albo to jest inne traktowanie tego Zbigniewa Ziobry w tym zakresie, czyli pozalimitowe w tym wszystkim, no bo generalnie termin instrukcyjny jest takim terminem, o jakim powiedziałem.
12: Ale jak się rozmawia z prawnikami, na przykład adwokatami, którzy w sądzie różne sprawy prowadzą, no to oni mówią, że to, co tam się dzieje, to jest w tej chwili dramat.
2: No tak, ale w Sądzie Okręgowym w Warszawie w ogóle dzieją się sytuacje dramatyczne, bo zazwyczaj te postępowania aresztowe, ponieważ no, też mam znajomych, którzy są prawnikami, sam z wykształcenia też drugiego jestem prawnikiem, no to te posiedzenia aresztowe się mieściły zazwyczaj w tych 14-21 dni i tam to z grubsza sądy potrafiły to utrzymać. Natomiast ten Sąd Okręgowy w Warszawie jest po prostu zaskakującą instytucją, która już nie liczy godzin i dat. I tak to można powiedzieć.
12: I teraz, czy ten wynik wyborów, które nieuchronnie się do nas zbliżają, to się zdecyduje w oparciu o to, jak Koalicja Obywatelska poukłada się z tymi słabnącymi partnerami, czy rząd sam, tnąc w służbie zdrowia i tolerując to, co się dzieje w sądach, nie mając jakiegoś pomysłu na to, żeby zmienić tam sytuację, podcina gałąź, na której siedzi.
1: To znaczy kilka tutaj wyjaśnień. Po pierwsze, rząd ma pomysł na to, jak usprawnić sądownictwo, ale wiemy, że nie ma szans ich przeprowadzenia, że takie ustawy przechodziły przez Sejm, dlatego że blokującym jest Karol Nawrocki. No, Karol Nawrocki właśnie powołał, mówiąc wprost, śmieszną radę konstytucyjną. Naprawdę, jej skład, no to inaczej nie można tego potraktować, to jest niepoważne zupełnie oczywiście. Natomiast ja oczywiście w polityce mamy taką polaryzację.
12: To, że to zażalenie będzie rozpatrywane we wrześniu.
1: To jest, to, poczekaj, chciałem odnieść się do tego tak, że oczywiście zapaść w sądownictwie jest dramatyczna. Częściowo jest, można było usprawnić tę działalność sądów, bo pamiętaj, że sądy bardzo zwolniły przede wszystkim zarządów PiS-u. Bo PiS robił reformy, ale nie takie, jakie powinno się robić w sądownictwie. On robił czystki i podporządkował sobie, chciał sobie podporządkować wymiar sprawiedliwości. W przypadku Trybunału Konstytucyjnego to się udało.
12: Ale chodzi o to, że PiS już od jakiegoś czasu nie rządzi.
1: Ja wiem, że nie rządzi. Dzisiaj rządzący, ja ich nie rozgrzeszam, bo bardzo wiele rzeczy można było zrobić, na pewno usprawnić. Nie mamy cały czas bardzo skutecznego systemu elektronicznego w sądach, wymiany między sądami chociażby. Tego nie ma, tak? Po prostu. Ileś rzeczy takich technologicznych nawet, które mogłyby usprawnić działania sądownictwa. Nie? Ale oni niestety są zakładnikami tego, co zostało zbudowane przez 8 lat rządów PiS-u, a przy tej prezydenturze poprzedniej Andrzeja Dudy i obecnej Karola Nawrockiego nie ma szans tutaj na żaden, moim zdaniem, konsensus wokół wymiaru sprawiedliwości, który powinien być, bo to oczywiście ma dramatyczny wpływ na, nie tylko na życie przeciętnego obywatela, bo już mieliśmy kuriozalne przecież przypadki, kiedy w sprawach rozwodowych sądy decydowały, że nie ma wyroku, bo wydał je na osędzia. Ale wracając do tego twojego kluczowego pytania. Polaryzacja jest taka, tak duża, że oczywiście większą rolę odgrywają emocje polityczne niż, że tak powiem, problemy życia codziennego, chyba że będzie jakaś katastrofa ekonomiczna. Świat jest bardzo nieprzewidywalny, nikt nie przewidział tego, co robi Donald Trump razem z Izraelem w Iranie na przykład. Ale moim zdaniem jest jedno pole minowe, na które pcha się po prostu obecna koalicja rządząca i to robi to sprawiedliwością. Jestem aż zszokowany, że to robi. My to piętnujemy od bardzo dawna w Gazecie Wyborczej. Piszemy bardzo krytycznie o tym właśnie, co się dzieje w służbie zdrowia, bo to dotyka ludzi bezpośrednio. Sądownictwo to, słuchaj, to jest dla wielu jednak ludzi abstrakcja. Ale to, że na przykład ludzie się nagle dowiadują, że już wyczekana operacja nagle zostaje przełożona o rok, i ciągle słyszą, że pieniędzy będzie mniej w systemie de facto, są cięcia w NFZ-cie, a że NFZ ma gigantyczną dziurę, 28 miliardów, ile dobrze pamiętam, złotych, tak jest, którą tak, obiecał zatkać minister finansów Andrzej Domański, ale nie wiadomo do końca, jak to zrobić.
3: Nie wiadomo, w jakiej części.
1: I w jakiej części dokładnie. To jest pole minowe. To jest pole minowe. Już teraz na poważnie krążą nawet nie pomysły, tylko już naprawdę słyszę to wprost od polityków wielu, nawet z Koalicji Obywatelskiej, że chyba manewr z odpolitycznieniem tego resortu, mianowanie ministry Sobierańskiej Gręty się nie udał i to trzeba będzie szybko wymienić, bo inaczej padniemy po prostu. Bo ludzie się, ten rok będzie kluczowy właśnie w służbie zdrowia dla ludzi też.
3: Tylko piątek czy czwartek? Wybaczcie, że zapomniałam, kiedy było głosowanie wotum nieufności.
1: Nie, to wiadomo, że to uratowało paradoksalnie to panią ministrę, tak?
3: No uratowało, ale też, Romku, wiesz, to był taki policzek dla wszystkich tych pacjentów, dla nas wszystkich. To tłumaczenie Donalda Tuska, który jej bronił, jej samej tłumaczenie. No, ja pierwszy raz się zgodziłam z Katarzyną Sójką, z narracją PiSu. No może nie w tych momentach, w których pani była minister zdrowia, mówiła o tym, że pani Sobierańska zgotowała kobietom piekło, że to jest piekło kobiet, bo to było bardzo grube porównanie, ale jednak na pewno część przyszłych matek, obecnych matek przekonała tym, że jeżeli się likwiduje porodówki, to się gwarantuje kobietom piekło. Właśnie piekło kobiet. Natomiast to był ogromny policzek, kiedy po tych wszystkich słusznych zarzutach, jednak poza tymi przesadzonymi, ze strony bardzo wielu polityków, ze strony przede wszystkim PiSu, wyszła po pierwsze najpierw pani Sobierańska Gręda po prostu obrażona i powiedziała, że ona tutaj jest niepolityczna, że ona obiecała prowadzić tylko politykę zdrowotną. Ta jej polityka zdrowotna polega na tym, że mamy, że ludzie po prostu zaczną umierać w tych kolejkach, nie bójmy się tego słowa. A potem Donald Tusk wyszedł i powiedział, że to jest świetna, merytoryczna osoba, która przecież tak wspaniale sobie poradziła ze szpitalami na Pomorzu.
1: No to jest polityczna gra. Premier musi bronić swojego ministra, bo byłaby to
3: ale
1: katastrofa dla
3: tutaj, niego. Ale nie tutaj, nie w tym przypadku. To jest strzelanie sobie w stopę.
1: Wiesz, Karolina, to jest gra, to jest teatr polityczny i on musiał zostać odegrany. No bo takie są mechanizmy
3: polityczne.
1: Po tym teatrze,
3: Romku, wyjdzie Donald Tusk i powie, jednak pani Gręda powinna zostać odwołana?
1: Tego nie wykluczam, tylko że to zostanie, jeśli do tego dojdzie, moim zdaniem to oczywiście musi upłynąć trochę czasu, to najwcześniej musi być też ubrane to w szerszą jakąś zmianę w Sejmie, bo już o tym się też mówi.
12: Że koalicja broniła swojego ministra, no to tak zresztą tak jak tłumaczył wicepremier Pawlak, najpierw mówił, że jakie są pretensje też PSL-u wobec służby zdrowia, ale z drugiej strony mówił, no nie będzie nam jednak opozycja decydować o tym, kto ma być ministrem.
3: Ale to oni jest nie mówili do opozycji, oni mówili to do ludzi.
12: Właśnie, to jest kwestia tej argumentacji, która towarzyszyła obronie swojego ministra. Czyli to jest pytanie nie tylko o to, jak jest zarządzana realnie służba zdrowia, ale też jaka jest komunikacja Ministerstwa Zdrowia, opowieść i tłumaczenie i przedstawienie jakichś celów, jakie ministerstwo sobie stawia. Bo
1: żeby była też jasność, bo te problemy służby zdrowia narastają. Wiele z nich nie jest nowych. Nikt nie ma pomysłu od 20 kilku lat na jakąś sensowną reformę służby zdrowia. Politycy przykładają się do pudrowania trupa. Dlatego, że wiesz...
3: Takiego rozkładającego się.
1: Rozkładającego się. Bo każdy z nich się boi podjąć decyzji, o których sami prywatnie przyznają tak, że trzeba powiedzieć. Ty przykład. Nie, ja nie jestem specjalistą od służby zdrowia, to Karolina poprawi mnie najwyżej. Słynna konsolidacja szpitali powiatowych. Mamy za dużo szpitali powiatowych. One walczą ze sobą, będą od siebie oddalone 20 kilometrów. Wyrywają sobie lekarzy, personel i tak dalej, po to, żeby mieć oczywiście poparcie lokalne, władze tym zyskują w wyborach samorządowych.
12: Jest
1: bardzo dużo.
12: Jesteś wicenaczelnym gazety.
1: No.
12: Też w życiu kogoś, kto zarządza, w tych trudnych warunkach medialnych, rynku trudnego w Polsce bardzo, podejmujesz dramatyczne decyzje.
1: No podejmuję.
12: Dostajesz po głowie.
1: Tak.
12: Nie siedzisz i nie mówisz, to przez poprzedników, bo tam jak na moim miejscu wcześniej siedział, to tak zrobił lata.
1: Ale mówimy o politykach. Politycy są politykami, wiesz o tym dobrze. I nie było dobrze i za PiSu, nie było dobrze jeszcze za poprzednich władzy PO i PSL. I ten kryzys się pogłębiał przecież. Bo tutaj na przykład wspomniała Karolina te porodówki. No kto miał pierwszy pomysł, żeby likwidować te porodówki, gdzieś ci spadną poniżej jakichś
3: oczekiwań? To znaczy tak jest naprawdę konsultant krajowy. Nie, tak.
12: Jest za dużo szpitali powiatowych?
2: Nie ma za dużo szpitali, dlatego że generalnie rzecz biorąc, no ktoś to próbuje przeliczać na łóżko, a my musimy to przeliczać, jeśli chodzi o bezpieczeństwo obywateli, na sieć szpitali, odległość szpitali w stosunku do pacjentów. My mamy naprawdę bardzo słabe rozprzestrzenienie tych szpitali w tym zakresie, w zakresie po prostu bezpieczeństwa. Jak dostarczyć, czy jak ma dojechać chory pacjent do szpitala w momencie kryzysowym? Jeżeli okazuje się, że do porodówki będzie jechał 250 km i do szpitala na chirurgię, bo na przykład sobie skaleczył w czasie sianokosów nogę i trzeba coś tam zrobić, no to po prostu mamy kraj taki, jaki mamy. Rozmieszczenie ludności mamy takie, jakie mamy. Mamy tego plusy i mamy tego zalety. Oczywiście najlepiej jest zgrupować wszystkie szpitale w Warszawie, we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie i tam utrzymywać te szpitale, bo tam się najbardziej opłaca, bo jest duże zagęszczenie ludzi, duże zagęszczenie lekarzy, to jest w ogóle bardzo wygodne, duże zaplecze infrastrukturalne, tylko że te szpitale są potrzebne w Hajnówce, w Bielsku Podlaskim, w Siemiatyczach. Tam też po prostu żyją
4: doktor
2: ludzie.
4: Doktor Kusznieruk ma serce po lewej stronie, tutaj...
3: No, i na wschodzie trochę, na rubieżach, ale
4: na
3: dobrze.
4: Wschodzie Rzeczpospolitej, okay. Ale teraz jest taki argument, ale że ja po pierwsze chcę... wydajemy dużo na zbrojenia, pieniędzy nie ma, skąd je wziąć, a po drugie, to jest tak piekielnie trudna sprawa ta służba zdrowia, nie. Zresztą nie tylko w Polsce, że się nic nie da zrobić.
2: Da się zrobić, tylko musi być długoterminowa strategia zmiany, a nikt takiej długoterminowej strategii zmiany nie chce podjąć, dlatego że co się zmienia opcja polityczna, to się zmienia patrzenie na służbę zdrowia. Tak naprawdę długoterminowym mechanizmem jest kształcenie kadry, rozwijanie kadry, próba decentralizacji kadry, czyli doprowadzenia do sytuacji, żeby tej kadry, ta kadra nie była skupiona w Warszawie, we Wrocławiu i w bardzo silnych ośrodkach. Próba znalezienia rozwiązań takich, żeby ludzie z tych mniejszych miejscowości zaczęli studiować na przykład w Warszawie na kierunku medycznym, bo oni z dosyć dużym prawdopodobieństwem wrócą na przykład do tej Hajnówki czy do tego miasta, a nie zostaną w tym dużym mieście. Mamy zły sposób naboru kadr medycznych do instytucji kształcących, czyli na uniwersytet medyczne czy kształcenie, a druga dosyć istotna sprawa i to, co chciałem powiedzieć. Znaczy to, co robi pani Sobierańska-Grenda w sprawie likwidacji szpitali, to jest absolutnie patologia, dlatego że te szpitale, one po likwidacji tych oddziałów, one nigdy nie zostaną otwarte. Z prostej przyczyny, z przyczyny budowlanej. Te szpitale jak chodzą, to spełniają pewne standardy budowlane. Jeżeli na chwilę zamkniemy oddział, on straci uprawnienia, dopuszczenia sanepidu, dopuszczenia innych instytucji, które są spowodowane i nagle w tym samym szpitalu będziemy chcieli otworzyć potem ten oddział, no bo nam się coś tam zmieni, to my już tego nie odtworzymy, dlatego że weszły i przepisy polskie, i przepisy europejskie, które nie pozwolą, bo muszą być szersze drzwi o 10 centymetrów, więcej łazienek, więcej sanitariatów, inne
4: płytki. Zostały nam dwie minuty na rozmowę. Powiedzcie, czego oczekujecie od rządu w sprawie służby zdrowia? Karolina.
3: Na razie poczekuję wymiany po prostu całego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, bo wydaje mi się, że to jest jedyny sposób, żeby coś zaczęło się zmieniać. Po prostu ci ludzie nie mają w sobie, nie mają świadomości tego, że to, co robią, jest złe i że należy podejmować inne decyzje, trudne decyzje. Niestety, taka jest moja diagnoza. To jest patologiczne kierownictwo ministerstwa w tej chwili. Cieszę się, że wczoraj była konferencja prasowa na temat programu WOBASZ, czyli badania wielkiego na temat zdrowia i otyłości wśród dzieci, ale tutaj należy gasić pożary. Przede wszystkim, a może mniej skupiać się na działaniach takich PR-owo-profilaktycznych.
12: Roman.
1: W naszym świecie idealnym to oczekiwałbym przedstawienia zarysu strategii w kilkunastu punktach tego, jak wyobrażamy sobie wyjście z tego kryzysu dotyczącego służby zdrowia i
4: zaproszenia. Żeby oni się zaczęli komunikować
1: i zaproszenia wszystkich sił politycznych do okrągłego, ponadpolitycznego, ponad podziałami kompetentnego grona, okrągłego stołu w cudzysłowie i poważnej rozmowy na ten temat i przygotowania wspólnego. Wiemy, że na dzisiejszej scenie politycznej jest to niemożliwe, co jest bardzo smutne, bo tutaj mówimy o wielu działaniach. Ja akurat nie mam może serca, znaczy jak każdy człowiek mam serce po lewej stronie, ale raczej jestem liberałem gospodarczym, ale uważam, że rzeczywiście chociażby składka zdrowotna w Polsce jest jednak za niska. No naprawdę jest za niska. No, jest zdecydowanie poniżej poziomów europejskich.
12: I tak, doktor Kusznieruk?
2: Odcięcie wpływu interesariuszy zewnętrznych od decydowania w Ministerstwie Zdrowia. Naczelna Izba Lekarska czy Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych nie może decydować o polityce kształcenia lekarzy czy pielęgniarek w Polsce.
4: Doktor Piotr Kusznieruk, Trybuna, Roman Imielski, Gazeta Wyborcza i Karolina Kowalska, WP ABC Zdrowie. Dziękuję wam bardzo.
1: Dziękuję, do widzenia.
4: Ja się nazywam Grzegorz Chlasta. Katarzyna Kowalczyk dziś wydawała program, Paweł Pęksa realizował. Ma być ciepło.

0: 9 wiadomości, Bartek Sobczyk.
1: Pali się las pod Wołominem, od tego zaczniemy. Zebraliśmy nowe ustalenia, a później przeniesiemy się na maturę z języka angielskiego. Punktualnie godzina 9, długopisy idą w ruch. W wiadomościach też będzie o Rosji, która deklaruje gotowość do rozmów pokojowych, a w wiadomościach ekonomicznych o decyzji Rady Polityki Pieniężnej odnośnie stóp procentowych. Pożar lasu w miejscowości Nowe Ręczaje w powiecie wołomińskim. Ogień objął około 1000 m2 terenu. Jak relacjonuje nam Jan Sopków z Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, na miejscu pracuje łącznie 19 strażaków.
2: Działania aktualnie skupiają się na ograniczeniu rozprzestrzeniania się ognia, więc podawanie prądu wody na ogień i na tą chwilę także brak informacji o osobach poszkodowanych.
1: Akcja może potrwać jeszcze kilka godzin, przyczyny pożaru będą ustalać śledczy, a tymczasem żołnierze terytorialsi ruszają do pomocy strażakom walczącym z pożarem lasów na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. W tej chwili trwa rekonesans pierwszej grupy żołnierzy, który określi zasady i miejsce współdziałania ze strażą pożarną, a napisał o tym na portalu X wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Przypomnijmy, w trakcie wczorajszej akcji gaśniczej rozbił się także samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot. Wypadek wyjaśni komisja, a działania gaśnicze trwają. Właśnie rozpoczęła się matura podstawowa z języka obcego nowożytnego. To ostatni z podstawowych egzaminów pisemnych. Przy stadionie Legii Warszawa, gdzie maturę piszą uczniowie szkoły w chmurze, jest cały czas nasz reporter Kacper Zych. Kacper, jakie były nastroje maturzystów przed wejściem do sal?
3: Uczniowie w głównej mierze wybrali język angielski. Dla większości z nich dzisiejszy test to, jak mówią, jedynie formalność, a dla innych jest to kolejny...

0: tysiąca w samej stolicy. Jak poradzili sobie, dowiemy się za 2 godziny, bo właśnie tyle czasu mają na rozwiązanie zadań oraz napisanie wypowiedzi pisemnej.
1: W 2025 roku aż 98% abiturientów z Mazowsza wybrało język angielski, a pozostałe 2% to niemiecki, włoski, francuski, rosyjski czy hiszpański. Uwolnienie Andrzeja Poczobuta to absolutnie filmowa scena. Tak mówił w Polskim Radiu RDC ekspert do spraw bezpieczeństwa publicznego pułkownik dr Piotr Potejko. W poranku RDC skomentował u Grzegorza Chlasty operację polskich i amerykańskich służb wymiany zatrzymanych osób, w ramach której z białoruskiego więzienia został wypuszczony polsko-białoruski dziennikarz i opozycjonista.
2: Ta osoba, którą zatrzymaliśmy, którą mieliśmy tutaj u nas, była na tyle wartościowa, że byli w stanie pochylić się nad tym, żeby uwolnić Andrzeja Poczobuta, a wiemy, jak ważna to jest i była ważna osoba z perspektywy i Rosji, i Białorusi.
1: Jak wskazał dr Piotr Potejko, Andrzej Poczobut był cennym więźniem, więc Polska musiała mieć też dobre argumenty.
2: Myślę, że za kilka lat powstanie film o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta i działalności służb. Oczywiście to jest wszystko ściśle tajne i niewiele mam informacji.
1: Andrzej Poczobut w białoruskim więzieniu przebywał od marca 2021 roku. Rosja jest gotowa do rozmów pokojowych, oświadczyła w wywiadzie rzeczniczka MSZ-u Rosji Maria Zacharowa. Moskwa ogłosiła jednostronne zawieszenie broni, przypomnę, od 8 do 9 maja na czas rosyjskiej defilady. W odpowiedzi Ukraina zapowiedziała wstrzymanie działań zbrojnych od dziś na czas nieokreślony.
3: Ukraińska agencja Ukrinform podała, że w nocy Rosjanie zaatakowali Zaporoże. Szef administracji tego regionu Iwan Fiodorow poinformował, że agresor wykorzystał lotnicze bomby sterowane, którymi zaatakował obiekty przemysłowe. Na razie nie ma informacji o stratach. Nie wiadomo też, czy to były jedyne tej nocy uderzenia Rosjan. Wołodymyr Zełenski, zapowiadając rozejm, podkreślił, że Kijów będzie respektował rozejm ogłoszony przez Moskwę w takim samym stopniu, w jakim Moskwa będzie przestrzegała ukraińskiego zawieszenia broni. Rosyjskie media państwowe podały, że w ostatnich kilkunastu godzinach ukraińskie drony zaatakowały miejscowości na okupowanym Krymie, w tym Dżankoj i Sewastopol. To na razie niepełna informacja o nocnych wydarzeniach na froncie.
1: A na koniec jeszcze ważna informacja z dróg. Jak nam przekazali dosłownie przed chwilą policjanci z drogówki, są utrudnienia po wypadku na Krajowej 9. Osobówka zderzyła się z ciężarówką w pobliżu miejscowości Nietulisko Małe między Radomiem a Ostrowcem Świętokrzyskim. Wyznaczono objazdy dla osobówek od Radomia przez Nietulisko Duże, Kunów, Chmielów i analogicznie od Ostrowca Świętokrzyskiego. Dla ciężarówek od Radomia jedziemy Krajową 42 w Rudniku, później drogą wojewódzką 756 i 751. Analogicznie objazd wygląda od strony Ostrowca i te utrudnienia mogą potrwać do 3 godzin.

0: 18 na termometrach w tym momencie w Warszawie, do 15 maksymalnie. Mamy w Ciechanowie 16 w Płocku, 15 w Ostrołęce. Najcieplej w tym momencie w Siedlcach i w Radomiu. Termometry pokazują w granicach 20 stopni w ciągu dnia, do 25, do 26. Warto wykorzystać ten dzień maksymalnie, bo jutro nastąpi ochłodzenie. Termometry pokażą na Mazowszu, głównie na północy, 12 do 13 stopni. Ciśnienie atmosferyczne 992 hektopaskale.
1: Wiadomości ekonomiczne RDC.
0: Na te decyzje czekają m.in. spłacający kredyty w złotych oraz oszczędzający na lokatach. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak spodziewa się, że Rada nie zmieni wysokości stóp.
2: Rada Polityki Pieniężnej najprawdopodobniej pozostanie w trybie wyczekiwania. Z jednej strony rysują się zagrożenia dla inflacji w średnim terminie związane ze wzrostem cen surowców energetycznych na tle konfliktu na Bliskim Wschodzie, ale na razie można nadal zakładać, że ten konflikt nie będzie długotrwały i wzrost cen paliw nie zdąży się przełożyć na ceny innych towarów i usług.
0: Przypomnę,

0: Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi na ten moment 3,75%, a decyzję Rady poznamy po południu. Dla przeciętnego Kowalskiego sposób na łatwiejsze inwestowanie oszczędności dla firm notowanych na warszawskiej giełdzie to okazja na zgromadzenie dodatkowych środków na inwestycje. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych, które mają zacząć działać od stycznia przyszłego roku. Posiadacz rachunku OKI będzie mógł zainwestować bez podatku do 100 tysięcy złotych, w papiery wartościowe, lokaty i obligacje. W każdej chwili będzie też można wpłacać i wypłacać pieniądze. Osobiste konto inwestycyjne będzie można otworzyć m.in. w banku albo w domu maklerskim. Projekt ustawy przyjęty przez rząd wkrótce trafi do Sejmu. Na koniec jeszcze kursy walut za euro. Średnio płacimy dziś 4 zł i 24 grosze. Za dolara amerykańskiego 3,62, za franka szwajcarskiego 4,63, a za funty brytyjskie 4 zł i 92 grosze.
1: Reklama.
2: Rok 1989. Zaczyna się nowa epoka. Pieniądze zmieniają wszystko, nawet miłość. Bohaterowie lalki trafiają prosto w wir transformacji. Wielkie interesy i serca na sprzedaż. Teatr Rampa i Dom Spotkań z Historią zapraszają na spektakl twórcy Pożar w burdelu, Lalka 89, kapitalistyczna komedia romantyczna, inspirowana powieścią Bolesława Prusa. Opowieść o Warszawie, w której uczucia podlegają prawom rynku. Premiera 5 czerwca w Teatrze Rampa. Sprawdź, ile kosztuje miłość.
1: Za reklamę dziękujemy.
3: Człowiek, nauka, technologia.
4: Człowiek, nauka, technologia w Polskim Radiu RDC, a przed mikrofonem jak zawsze Aleksandra Chmielewska. Dziś porozmawiamy o mediach, ale z dwóch bardzo różnych perspektyw. Najpierw o radiu, medium, które miało przegrać z ekranem, a jednak nie tylko przetrwało, ale w epoce cyfrowej znalazło swoje bardzo silne miejsce. A po serwisie informacyjnym o tym, jak w Polsce promować naukę i naukowców. A moim gościem i Państwa gościem jest dziś pan profesor, doktor habilitowany Stanisław Jędrzejewski z Akademii Leona Koźmińskiego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu.
4: Pan profesor jest medioznawcą, badaczem radia, ale też człowiekiem, który radio zna nie tylko od tej teoretycznej strony, ale bardzo mocno od praktycznej, ponieważ wiele lat zarządzał Polskim Radiem. Punktem wyjścia do naszej rozmowy jest pana profesora najnowsza książka Radio w epoce cyfrowej, wszędzie i dla każdego. To jest bardzo ciekawa pozycja. Miałam okazję od razu, wspomnę, już tą książkę przeczytać. Nie całą, ale w dużej jej części. I naprawdę aż przyjemnie rozkoszować się treścią i pokazywaniem tej silnej strony radia i ogromnej transformacji. Bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę.
5: Bardzo dziękuję.
4: Panie profesorze, takie pierwsze pytanie, które trochę też nasunęło w sam wstęp, który jest w książce, że wszędzie i dla każdego jest radio, ale bardzo spodobało mi się we samym wstępie ta treść dotycząca mobilności, bliskości i intymności. To pokazuje, że to radio jest dzisiaj trochę inne. Czy właśnie jest wszędzie i dla każdego?
5: No tak, ale niestety radio w tym oceanie cyfrowym jest ciągle analogowe. Oczywiście są media cyfrowe, gdzie radio jest, prawda? Chociażby radio cyfrowe, po prostu DAB+, czy radio internetowe, czy no, streaming, jakieś inne jeszcze aplikacje przede wszystkim. Radio jest stąd wszędzie, ale z drugiej strony większość stacji jednak pracuje na UKF-ie, na FM. I ciągle nie możemy, oprócz Norwegii w 2017 roku, nie możemy przejść na cyfrę. No w Polsce tego DAB-u plus słucha 60 tysięcy osób dziennie, więc to jest naprawdę bardzo mało. Wiele krajów już jest do tego przygotowanych, by zrobić taki switch off, prawda? Jak takie kraje jak Wielka Brytania, jak Szwajcaria, no w pewnym sensie Francja, Niemcy, ale ciągle jednak większość stacji pracuje w systemie analogowym. Mówię o dystrybucji, bo oczywiście produkcja jest całkowicie cyfrowa już w tej chwili, więc nie ma o czym mówić. Natomiast dystrybucja niestety jest ciągle analogowa.
4: To w jakim kierunku i jak szybko powinna Polska zmienić ten sposób dystrybucji?
5: No jest niby taki próg tego właśnie, czyli przejścia na technologię cyfrową wyznaczony przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji 2030 rok. Czy do tego czasu będziemy przechodzić my, słuchacze, ale i również radiowcy, to zobaczymy. No, dla słuchaczy to jest pewien próg może nie tyle kompetencji, ile dodatkowy wydatek, prawda, żeby zaopatrzyć się w odbiornik cyfrowy. Przy czym tych odbiorników jest bardzo dużo. One są zarówno bardzo takie proste, ale również bardzo złożone, skomplikowane. Pocieszam się tym, że radio cyfrowe jest w samochodach. A mało kto wie o tym notabene, bo ci, którzy mogliby wiedzieć, młodzi, to oni słuchają głównie muzyki i to nie z radia, tylko na przykład ze Spotify.
4: No tak, dla odbiorców tak naprawdę ważne jest to, żeby można było czerpać z wartości merytorycznej samego przekazu, a niekoniecznie analizują to, jaka jest droga dotarcia, prawda? I to jest też pokazane w pana profesora książce, że dzisiaj to radio ma ogromną transformację technologiczną.
5: Absolutnie tak. I jeszcze wracając do tej cyfry, to oczywiście to nie jest tylko kwestia dystrybucji, ale i produkcji cyfrowej w taki sposób, żeby zaopatrzyć tę dystrybucję cyfrową w jakieś dodatkowe funkcje, prawda? Jest dużo programów, które to umożliwiają, ale radiowcy, jak wiem, niekoniecznie pchają się do tego, w cudzysłowie. Więc myślę, że jeszcze długo poczekamy, żeby na przykład, nie wiem, prognozy pogody, różnego rodzaju wykresy statystyczne i tak dalej śledzić na tym ekraniku, w odbiorniku cyfrowym. Ale myślę, że to wszystko przed nami. No, przede wszystkim trzeba w końcu rzeczywiście wyznaczyć ten switch off, przejście na technologię cyfrową w sposób realistyczny. Myślę, że to będzie między 33 a 35, to nie będzie 30.
4: Czyli jednak jeszcze później. A jakie wartości, takie dla słuchaczy, ale też i dla twórców, jakie wartości byłyby właśnie w tym cyfrowym świecie, bardziej cyfrowym?
5: No, myślę, że zupełnie nowa jakość, prawda? I obrazu, i dźwięku. Tu mówimy o dźwięku.
4: Czyli mówimy też znowuż o tej pewnej konwergencji, że właśnie mówimy i o obrazie.
5: Tak
4: jest. Radio z obrazem się kojarzy.
5: I to zarówno, jak mówiłem o tych usługach dodatkowych, no to oczywiście myślałem o tych trzech środkach wyrazu, powiedzmy, prawda? Tekst, obraz, no i dźwięk. Bardzo ciekawy jest taka instytucja, czy struktura w ramach BBC, mianowicie BBC Sound, czyli BBC Dźwięki, gdzie zgromadzono wszystko to, co jest dźwiękiem. Ale to znaczy i radio cyfrowe, i radio internetowe, i radio FM właśnie i tak dalej, ale tak naprawdę to nie jest tylko dźwięk właśnie, bo tam pojawia się i tekst, i obraz. Więc ta nazwa jest nieadekwatna do rzeczywistości. Ale w takiej wielkiej organizacji zintegrowanej, gdzie jest i radio, i telewizja, i internet, i masę różnych jeszcze mediów i środków wyrazu, to jest podkreślenie siły dźwięku. Więc to jest taka jakby wartość dodatkowa plus, prawda?
4: Taka wartość najwyższa?
5: Że oczywiście może popadamy w pewną nadmiarowość albo sprzeczność, że mówimy ciągle o radiu, ale zastanawiamy się, czy jeszcze to jest radio. No, zapomniałem oczywiście o podcaście. To jest prawdopodobnie przyszłość radia. Ja pamiętam, jak podcast, czy podcasting, prawda, wchodził w 2004 roku. Potem zrobiło się takie siodło, albo taki spadek zainteresowania, aż w końcu nastąpił wybuch i fascynujemy się podcastami, nie tylko w tych rozgłośniach radiowych, zawodowych, profesjonalnych, ale właściwie każdy może tworzyć podcasty.
4: Marki, osoby prywatne tworzą, tak, dokładnie.
5: Szczególnie, że wiele podcastów jest na portalach dźwiękowych, prawda, w serwisach dźwiękowych, takich jak Spotify, tam jest pełno tego. Więc oczywiście to jest też wartość dodatkowa, że jest tyle treści, o wiele więcej niż w radiu analogowym, a nawet w radiu cyfrowym, które zresztą, no mam pretensje do radia cyfrowego, zwłaszcza w Polsce, kiedy powtarza tę dramaturgię nadawania radia analogowego. To powinna być zupełnie inna jakość, zupełnie inna formuła organizacji tego dźwięku, który tam jest, prawda?
4: Który jest w eterze. No dobrze, jak mamy pretensje, to pokażmy taką najlepszą drogę dojścia do i jakie powinny być elementy, no bo dzisiaj radio, mówmy się, pomimo wielu różnych burz i tego, co społeczeństwo mówiło, że jak będzie telewizja, radia nie będzie, nic się nie stało prawdziwe. Tak samo telewizja dobrze się ma i sobie świetnie radzi, pomimo tego, że jest internet. Wszystko jest dla każdego w odpowiednim czasie i miejscu. Co jest takiego silnego właśnie w radiu? Czy ta technologia, czy formaty, czy może taka intymność rozmowy, która jest w radiu dosyć wyjątkowa? Jak ona się przekłada właśnie, ten wyróżnik radiowy na odbiorców i na jego cały czas bardzo mocną pozycję na rynku mediowym?
5: No od razu trzeba powiedzieć, że co ocaliło radio? Ocaliło jej formaty właśnie. Przede wszystkim formaty muzyczne, które wzięły się oczywiście z grających szaf w Ameryce. Bo zaobserwowano, że właściwie ludzie w kawiarniach czy restauracjach, tam gdzie były jeszcze w latach 50. szafy grające, wybierają ciągle te same utwory właściwie, prawda? I to znaczy, że podobają im się te utwory plus pokrewne, podobne do nich. No i tak powstały formaty. Tych formatów jest tam 120 w Stanach, a jeszcze są subformaty. To najpierw były formaty muzyczne, teraz są również słowne. To bardzo ciekawe, na przykład takie formaty informacyjne, prawda, które zawładnęły też naszą, no może nie wyobraźnią, ale wiedzą, prawda? I to jest bardzo atrakcyjne, więc dzięki formatom w gruncie rzeczy, dzięki temu, że radio znalazło swoją norkę, czy lukę, czy właśnie miejsce w tym coraz bogatszym krajobrazie mediów, ocalało. Ale jeszcze jest jeden powód, czy jedna przyczyna tego ocalenia poprzednich mediów. Mianowicie nostalgia. Ludzie lubią to, co już było, co znają, prawda? No, to jest zresztą definicja przeboju, hitu. Ale z drugiej strony, jeżeli narzekaliśmy na radio, no, mówię tu o Ameryce, ale również o Europie, że jest zbyt skomercjalizowany na przykład, że nie ma tych gatunków czy formatów, które były charakterystyczne dla radia publicznego. No to oczywiście wspominaliśmy, że kiedyś było. To samo z telewizją. Telewizja, teatr telewizji na przykład. Też wspominamy to, prawda? I przeciwstawiamy to radiu. Zobaczcie, radio jest takie bogate gatunki. I to takie gatunki szlachetne, takie jak reportaż, jak słuchowisko. Więc wróćmy do tego, mówimy, prawda? No, odwrotu nie ma tak naprawdę, a poza tym jest jeszcze jeden czynnik, mianowicie to, że posługujemy się wieloma gatunkami, które kiedyś były, których teraz nie ma i które przejęły radia, stacje komercyjne. To samo zresztą dotyczy telewizji. No, w końcu edukacja, te programy edukacyjne były tylko w telewizji publicznej, czy w mediach publicznych. A teraz mamy bukiet stacji edukacyjnych. Zupełnie inaczej robionych, że tak powiem.
4: Ale z punktu widzenia odbiorcy ma wybór. To jest też bardzo ważne, że jest ta konkurencja, prawda?
5: Absolutnie, ten wybór się bardzo poszerzył. I to jest to, o co radio cały czas walczyło. Oczywiście może być taka sytuacja, że w którymś momencie dojdziemy do wniosku, że radio się przeżyło, takie radio tradycyjne, i będzie od tego, w związku z podcastami, jeszcze raz do tego wrócę, będzie tylko radio na żądanie, prawda? Czyli będzie taki szwedzki stół, do którego podchodzimy i wybieramy sobie potrawy, te, które lubimy. Tak samo jest już właściwie w radiu, prawda? Wtedy oczywiście jest sytuacja niesymetryczna, ponieważ to nie nadawca nam narzuca, czego mamy słuchać. Nie nadawca narzuca ramówkę, tylko my sami tę ramówkę konstruujemy.
4: Taki system kafeteryjny w HR-ach, tak się nazywa. I to jest też dobre pytanie, odnośnie ten system kafeteryjny, czy dzisiaj radiem wszystko możemy nazwać. Co właściwie jest tym radiem? Mówimy o jednym radiu, czy o wielu różnych radiach? Kiedy mówimy właśnie o rozróżnieniu w zakresie dystrybucji, czyli linearnym, cyfrowym, podcastowym, lokalnym, czy też na przykład społecznościowym. No bo dzisiaj to bogactwo jest tak duże i tak szerokie. Czy to wszystko jest radio?
5: No więc właśnie to jest kwestia definicji oczywiście. To jest już prawdopodobnie audio, a nie radio takie, jakie znamy, prawda? Ale tutaj myślę, że to jest o tyle adekwatne, że nazywamy tym audio wszystkie te media, które wchodzą w zakres dźwięku, czy mediów dźwiękowych. No choćby te podcasty, aplikacje, streaming i tak dalej. No nie chcę tego, radio cyfrowe, no nie chcę mnożyć tego, bo oczywiście
4: ale
5: państwo
4: można,
5: znają
4: tak.
5: to i korzystają z tego, nawet nie wiedząc, że korzystacie.
4: No właśnie, bo można mnożyć, bo tych nazw jest bardzo dużo. Często użytkownicy nawet nie do końca mają świadomość, z czego korzystają. No właśnie, korzystają z audio i to jest jego przewagą, bo że mają świadomość, że chcą słuchać jakiejś treści. Tak samo jest z telewizją. Też dzisiaj telewizja jest takim trudnym słowem, bo często mówi się bardziej wideo niż telewizja, bo ta dystrybucja też jest bardzo szeroka. I tu mamy powieloną tą sytuację.
5: No ja moich studentów pytam, czy słuchają radia cyfrowego, czy w ogóle wiedzą. Mówią tak. Ale potem się okazuje, że tak naprawdę słuchają cyfry. Więc nie wiedzą, że w ogóle coś takiego jest. Ale nawet jak słuchają DAB Plus w samochodzie, to też nie wiedzą, że to jest radio cyfrowe, że to wyrosło z tego DAB-u, który był projektem francuskim, przeciwstawnym wobec tych projektów japońskich w 80 roku i tak dalej. No, cała ta historia jest im nieznana w gruncie rzeczy, więc próbuję im to wyjaśniać, no ale myślę, że postawy wobec dźwięku to nie zmieni, bo to jest właśnie postawa wobec audio, nie wobec radia. Radio, być może ten termin radio zostawmy właśnie tej nostalgii, prawda? Ja nawet kierując jedynką tu w Polskim Radiu proponowałem w pewnym momencie, to nie ziściło się rzecz jasna, żeby powołać dwie jedynki. Jedna nostalgia, a drugą tę jedynkę, którą mamy teraz, prawda? No ale ona sama jest nostalgiczna teraz.
4: Dzisiaj tak.
5: Na przykład, prawda?
4: A jak zmienia się słuchacz?
5: No właśnie słuchacz ma, już pani mówiła, to zabrzmiało również w tych moich wypowiedziach, że właściwie słuchacz ma nieograniczony dostęp do mediów. To po pierwsze, że słuchacze młodsi zwłaszcza omijają te stare media, ale też myślę, że nie zawsze wiedzą, że słuchają albo oglądają te stare, prawda? A na pewno omijają radio niestety publiczne i nad tym bardzo boleję. No tu nie chciałbym statystyk prezentować, ale tak jest i teraz jest pytanie, jak sobie z tym poradzić tak naprawdę. To jest przykre, że radio publiczne, kiedy się mówi, kiedy się prezentuje samo sobą, to nie znajduje uznania. A jednocześnie myślę, że Młodzi słuchacze nie znają wszystkich możliwości, jakie daje radio publiczne z tymi mediami, o których mówiłem, prawda, dodatkowymi, a nie tylko na FM-ie.
4: Jak mówimy też o młodych odbiorcach, to ciężko też nie powiedzieć o sztucznej inteligencji, jak bardzo jakby zmienia całokształt mediów szeroko rozumianych. Czy sztuczna inteligencja może pomóc radiu właśnie?
5: No, na pewno tak. Tyle, że jeżeli sięgniemy, czy przypomnimy sobie ten eksperyment w Radiu OFF w Krakowie, to oczywiście było bardzo interesujące. Być może młodzież, czy młodsi słuchacze, czy młodszym słuchaczom awatar, który prowadzi program, niekoniecznie przeszkadza. Ale w produkcji radiowej, no to niedługo AI, sztuczna inteligencja, będzie nie do zastąpienia. Już nie mówię tu o tym, że zastąpi selektora, prawda, że będzie wpływać na rotację, prawda, utworów na przykład. To jest standard.
4: Nieuniknione.
5: Tak, ale będzie wykorzystywane w produkcji jako całości, a nie tylko w muzyce.
4: Czyli w całym procesie produkowania audycji, doboru tematów, jak rozumiem, to gości być może również,
5: absolutnie,
4: prawda?
5: Tak. Mhm. Właśnie na przykład będzie wskazywała gości, określała przynajmniej ich parametry, prawda? Niekoniecznie, nie
4: dobrze, że nie będzie chodzi. Parametry wysoki, tak, postawny.
5: Tak jest. I to, co może zainteresować słuchaczy.
4: No właśnie.
5: Ale pod warunkiem, że to rozeznanie słuchaczy będzie o wiele głębsze niż jest teraz.

0: Jest 9.30, Agnieszka Chmielewska, zapraszam na wiadomości. Za chwilę o konflikcie najemców z administratorem budynku na warszawskim Powiślu.
1: Z czego się wywiązała szarpanina?
0: Mężczyzna podejrzany o potajemne nagrywanie kobiet w toalecie został zatrzymany na warszawskiej Woli, a w Łazienkach Królewskich otwarto nową wystawę. Konflikt najemców z administratorem budynku na warszawskim Powiślu. Trwa spór dotyczący budynku przy ulicy Solec 50. Rozmawialiśmy o nim w audycji Jest Sprawa. Wynajmujący tam powierzchnię usługową najemcy twierdzą, że administrator budynku chce pozbyć się ich siłą. Wskazują, że utrudnia im na przykład dostęp do wody. Jak powiedziała Aleksandra Andrychowicz, prowadząca pracownię krawiecką przy Solec 50, gdy wezwano w tej sprawie hydraulika, przedstawiciel wspólnoty go zaatakował.
1: Z tego się wywiązała szarpanina. Z szarpaniny wywiązał się konkretny cios pięścią od administratora do hydraulika. Czekając na policję, pan administrator pokazał, że za spodniami ma pistolet. Jeszcze nie wiedzieliśmy, co to za pistolet, nie wiedzieliśmy, czy ma pozwolenie, co zamierza zrobić. Okazało się, że pistolet był załadowany, pełen magazynek ostrej amunicji.
0: Do zdarzenia doszło w ubiegły weekend. Jak mówi miejska radna z Lewicy Agata Diduszko-Zyglewska, władze miasta mają związane ręce w tej sprawie.
2: Problem polega na tym, że ten budynek jest całkowicie prywatny. Niestety to ogranicza możliwość działania miasta, bo to brzmi jak metody czyścicieli kamienic, tak? Utrudnianie, rozlewanie kwasów, przemoc, straszenie, inwigilowanie.
0: Najemcy zgłosili się po pomoc prawną, skierowali także pismo do Polskiego Związku Strzeleckiego, aby sprawdzić, czy przedstawiciel wspólnoty posiada pozwolenie na broń. 25-latek podejrzany o potajemne nagrywanie kobiet w toalecie został zatrzymany przez policję na warszawskiej Woli. Śledztwo ruszyło po zgłoszeniu jednej z pracownic kawiarni, która zauważyła, że ktoś rejestruje to, co dzieje się w pracowniczej toalecie. Jak informuje Marta Sulowska z Wolskiej Policji, funkcjonariusze zabezpieczyli telefony mężczyzny i ustalili, że działał w ten sposób od dłuższego czasu.
3: Mężczyzna systematycznie i podstępnie utrwalał wizerunek nagich kobiet, telefony chował do saszetki w taki sposób, aby obiektyw kamery był skierowany na toaletę.
0: Mężczyzna usłyszał zarzut naruszenia intymności seksualnej. Grozi mu do 5 lat więzienia, a prokurator objął go dozorem i zakazem zbliżania się do pokrzywdzonej. Śledczy gromadzą też kolejne dowody. A w Łazienkach Królewskich otwarto nową wystawę prezentującą ostatnie nabytki muzeum. Jak mówi kuratorka ekspozycji Izabela Kopania, to obrazy, w tym portret króla Stanisława Augusta, także zabytkowe przedmioty z porcelany i latarnie powozowe z przełomu XIX i XX wieku.
4: Interesują nas przede wszystkim rzeczy, które są historycznie związane z Łazienkami Królewskimi, ale też takie, które mogą przywoływać na przykład charakter wyposażenia XVIII-wiecznych czy XIX-wiecznych wnętrz. I wśród tych naszych nowych nabytków znajdziecie Państwo zarówno obrazy, znajdziecie Państwo rzeźby, znajdziecie Państwo obiekty rzemiosła artystycznego, między innymi przepiękną porcelanę, do obejrzenia której zachęcam w Białym Domu.
0: Ekspozycja będzie dostępna do końca września.

0: Chociaż to jeszcze wiosna, to cały czas letnia pogoda na zewnątrz. W Warszawie teraz 19 stopni, maksymalnie będzie ich 24. Nocą ta temperatura obniży się do 13. Jutro w ciągu dnia nieco większe zachmurzenie i maksymalnie tylko 18 kresek.
1: Reklama.
2: Obyczajowa komedia Next X w reżyserii Jarosława Rabendy w Teatrze Powszechnym w Radomiu.
3: Oczywiście, że wolałbym, żeby Marysia znalazła sobie tego jednego, jedynego na całe życie.
4: Oczywiście, przy twojej pomocy.
2: Każdy następny szybko staje się byłym.
5: Dzień dobry, jestem Marcel.
3: Następny.
2: Czas, by córka wzięła sprawy w swoje ręce.
3: Kogoś tu nam przyprowadziła.
6: Chcieliście księcia z bajki? To macie.
2: Ta rodzinna kolacja zaskoczy wszystkich. Teatr Powszechny w Radomiu zaprasza.
1: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
7: Dzisiaj naszym gościem jest pan doktor Marcin Przychodniak. Człowiek dowcipny, rozmawia z kimś takim jak pan w obecnej sytuacji, rozpoczyna. Co tam, panie, w polityce? Chińczycy trzymają się mocno?
8: To Wyspiański, tak, ale to było dawno temu. Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Ja zachowam się jak rasowy analityk i odpowiem, to zależy.
7: Przejdźmy do bardziej konkretnych stwierdzeń i pytań. Czy Chiny korzystają na konflikcie na Bliskim Wschodzie?
8: I tracą, i korzystają, chociaż chyba więcej korzystają niż tracą.
7: Nazywam się Jarosław Bugała i mam zaszczyt zaprosić słuchaczy Polskiego Radia RDC do słuchania mojej autorskiej audycji Teleobiektyw. Zapraszam od poniedziałku do piątku w samo południe.
1: Autopromocja.
9: Człowiek. Nauka. Technologia.
10: Wracamy po serwisie informacyjnym. Aleksandra Chmielewska, to jest Człowiek, Nauka, Technologia w Polskim Radiu RDC. W drugiej części programu przenosimy się z refleksji nad mediami do pytania o to, jak dziś opowiadać naukę, jak promować naukowców i dlaczego wiarygodna obecność ekspertów w przestrzeni publicznej jest dziś tak ważna. Moim Państwa gościem jest profesor doktor habilitowany inżynier Mariusz Figurski, zastępca dyrektora do spraw naukowych Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego. Pan profesor jest profesorem Politechniki Gdańskiej. Jako naukowiec, który łączy działalność badawczą i instytucjonalną z taką widoczną obecnością w mediach społecznościowych, bo nawet ja przyznam, bardzo skrupulatnie obserwuję działalność pana profesora na LinkedInie i na Facebooku, bo pan profesor pokazuje, że o nauce można mówić językiem nie tylko ciekawym, bo ta nauka jest ciekawa, ale aktualnym i bardzo otwartym, takim, nie chcę powiedzieć, że prostym językiem, ale bardzo komunikatywnym, więc za to bardzo dziękuję.
11: Dziękuję bardzo.
10: No i właśnie to jest dzisiaj temat naszej rozmowy, bo to jest bardzo ważny wywiad, bo pan profesor pokazuje, że naukowiec nie musi być zamknięty wyłącznie w świecie swoich grantów, raportów i konferencji. Może być jednocześnie badaczem, menadżerem nauki i takim komunikatorem tej nauki. Mamy w Polsce świetnych naukowców, trzeba to przyznać, ale bardzo często ich po prostu nie widać w debacie publicznej. Dlaczego nauka wciąż zbyt rzadko przebija się do takiego szerokiego zakresu mediów?
11: Tutaj chyba powinniśmy rozpocząć naszą dyskusję od w ogóle roli mediów w popularyzacji nauki, bo ona w mojej ocenie jest kluczowa ze względu na to, że media stanowią taki jeden z bardzo ważnych filarów obiegu wiedzy, bo zaczyna się to wszystko oczywiście od nauki, naukowców. Następnie są media i trzeci filar to jest społeczeństwo, czyli jakby jest tym filarem spinającym naukę, tak przynajmniej powinno być, ze społeczeństwem. I teraz w tym momencie w idealnym świecie, jeżeli byśmy sobie taki wyobrazili, a mógłby taki być, no to wówczas media tłumaczą, filtrują informacje, ale też weryfikują i nadają kontrast, tak, na końcu. Więc ten, o którym mówimy, właśnie ta komunikacja i zrozumiały język dla społeczeństwa. I to jest kluczowe, bo jeżeli tego nie ma, no to wówczas trudno jest tłumaczyć rzeczy trudne. Niejednokrotnie nauka jest trudna w wielu przypadkach, ale okazuje się, że można użyć takiego słownictwa. Ja wykorzystuję dość często też różnego rodzaju porównania, które pokazują, że zjawiska, które obserwujemy, można wytłumaczyć na bardzo prostych przykładach. Więc to jest jedna z takich metod i właśnie tego brakuje nieraz w mediach, bo w Polsce niestety ten model działa niestety tylko częściowo. Częściowo, bo generalnie rzecz biorąc, głównie dzięki niektórym redakcjom, które potrafią zorganizować takie programy, takie debaty, które pogłębiają wiedzę, a nie traktują ją na zasadzie sensacji. Tak? A to jest właśnie ten problem, że w tej chwili ta sensacja bierze jakby górę w tym wszystkim, aniżeli racjonalne tłumaczenie zjawisk wiedzy. Ja dość często się z tym spotykam, chociażby jeżeli chodzi o sprawy meteorologii, klimatologii, z uwagi na to, że no, zajmuję się tym też naukowo. I okazuje się, że w tym przypadku rzeczy, które są oczywiste dla ludzi, którzy się zajmują tym, można w ten sposób przedstawić, że to jest jakaś kompletna sensacja, zjawiska, które no, Armagedon obwieszczają. Oczywiście w większości, a zdecydowanej większości, niestety jest to nieprawda, tak? I w tym momencie ten model po prostu zaczyna nie działać. Czyli popularyzacja, mógłbym powiedzieć, wiedzy, nauki w Polsce, trochę takim jest zjawiskiem heroiczno-chałupniczym.
10: Ale nie powinna być sensacyjna, bo właśnie ta sensacja, ta clickbaitowość, jak to się mówi potocznie, prawda?
11: Tak, dlatego mówię, że jest zjawiskiem heroiczno-chałupniczym, bo są oczywiście ludzie, którzy chcą to robić i wielu naukowców lubi to robić.
10: Często tak oddolnie właśnie, prawda?
11: Oddolnie, tak, a brakuje systemu. Brakuje systemu, który by to spinał, który by potrafił weryfikować tą informację, tak jak powiedziałem, ale też i udostępniać. Dlatego też ja bym tutaj podzielił to na klasyczne, tradycyjne media i media społecznościowe, bo troszeczkę będzie to inny wymiar tej popularyzacji w jednym i w drugim przekazie. Jeżeli chodzi o media tradycyjne, to w telewizji, ale też i w radiu, tak, nauka pojawia się wtedy, gdy są jakieś sensacyjne wydarzenia, jakieś zjawiska, jeżeli mówimy tutaj o zmianach klimatycznych i pogodowych, no to są różnego rodzaju huragany, ale też i trzęsienia ziemi, jak gdzieś tam wulkan wybuchł i tak dalej. I buduje się narrację, zaprasza się ekspertów, którzy wypowiadają się, nie dając im wypowiedzieć się do końca, żeby wytłumaczyć te zjawiska, tylko na zasadzie powiedzmy krótkich wstawek, że jakiś ekspert powiedział coś na ten temat.
10: Żeby swoją tezę potwierdzić.
11: Tak, żeby potwierdzić tezę, która jest z góry założona. No i to tak działa. A z drugiej strony też są takie, że dość często eksperci, nieraz tak zwani eksperci, pojawiają się w debatach politycznych, tak? Co dla mnie jest w ogóle już kuriozalne, z uwagi na to, że to nie jest miejsce, gdzie tłumaczy się naukę przy okazji polityki, gdzie też no, wiadomo, że jest pewna teza do udowodnienia i próbuje się udowodnić. Ale też są takie rzeczy, że zdarzają się sensacyjne, że wynaleziono nowy lek jakiś, czy naukowcy odkryli coś, czy jakieś zjawisko. Oczywiście niejednokrotnie są to zjawiska, które są znane, udało się opracować to w inny sposób, inną metodologią. Nie jest to żadna sensacja, tak? Ale próbuje się z tego budować taką narrację. Mieliśmy szereg przypadków w historii naszej, chociażby polskiej, że odkryto, przecież była historia niebieskiego lasera wiele, wiele lat temu. Potem się pojawił grafen, no i tak dalej, tylko że z tego na końcu nic nie wynikło, tak? Sensacja była duża, natomiast pożytek z tego praktycznie żaden, tak? I tutaj właśnie brakowało tego, że wykorzystano praktycznie, rzecz biorąc, media wykorzystały to w sposób niecny, bym powiedział, żeby nabić oglądalność w ten sposób, natomiast nie weryfikując i nie dając możliwości rzetelnego przedstawienia tego problemu naukowego, który został rozwiązany, czy odkrycia. Więc to jest bardzo, bardzo ważne. Więc media w tym momencie, w mojej ocenie, tradycyjne mówię, czyli są, nie są głównym nośnikiem wiedzy, tylko głównym nośnikiem emocji w tym momencie, to co obserwujemy. Natomiast jeżeli byśmy przeszli do mediów społecznościowych, które są obecnie bardziej popularne w społeczeństwie aniżeli media tradycyjne, dają one duże możliwości, ale też stanowią bardzo duże zagrożenia.
10: Bo to no może pan profesor na swoim przykładzie też powiedzieć.
11: Oczywiście tak. No, jeżeli chodzi o media społecznościowe, to trzeba się uodpornić przede wszystkim na to, że można się spodziewać, że będą niewygodne pytania tak zwane i tego naukowcy głównie się boją, że jeżeli mają wejść w media społecznościowe i tłumaczyć pewne zjawiska niejednokrotnie kontrowersyjne, tak, to pojawiają się domorośli tak zwani
10: eksperci,
11: jak ja to mówię, specjaliści od wiedzy wszelakiej i oczywiście według swojej niejednokrotnie bardzo ograniczonej wiedzy próbują dyskredytować to, co nauka zbudowała przez lata, gdzie napisano setki artykułów na, w danej tematyce, no i próbują to podważać. I trzeba naprawdę z dużym spokojem i pokorą tłumaczyć, żeby takie osoby pewne rzeczy zrozumiały. Oczywiście udaje się to wytłumaczyć niektórym, ale są takie osoby, które, no jak to się mówi, są okopane na własnym stanowisku i trudno jest dotrzeć z jakimkolwiek argumentacją. Natomiast bardzo dobrze działa to, co stwierdziłem niejednokrotnie, żeby podać literaturę, która po prostu mówi o tym, tak? Bo to, że ja podaję jakieś informacje, staram się też podawać jakąś literaturę, do której odsyłam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, żeby pogłębić tą wiedzę. Niejednokrotnie jest taka sytuacja, że ci tak zwani oponenci, no niestety nie mają tej literatury i uważają, że niektórzy są tacy, że to jest tak genialne, że to nie można tego opublikować, tak? No to już wygląda, że coś jest nie tak. I próbują, powiedzmy, dalej tą narrację swoją tworzyć, tak? Więc ja dość się uodporniłem na to i staram się z pełnym spokojem odpowiadać na te pytania. Natomiast ważne jest, żeby nawiązać tą relację z internautami, odbiorcami tego, co się przekazuje, i odpowiadać na to. To jest bardzo istotny element, który zauważyłem, który działa, tak? Bo jeżeli się odpowiada, to wiele osób to też te odpowiedzi poleca, że one są rzeczowe, racjonalne i to też działa. Oprócz, powiedzmy, dobrze napisanego postu, prostym językiem, z porównaniami, trochę nieraz w sposób żartobliwy, to też jest dobrze to komentować, tłumaczyć, tak? Tu nie chodzi o to zbieranie tak zwanych lajków, czy cokolwiek innego, jakiś...
10: Ale one robią zasięgi, więc też są istotne.
11: Chodzi o to, żeby zwiększać zasięg tej informacji, która jest zweryfikowaną informacją, tak? Bo to jest bardzo istotne, a nie chodzi o to, żeby walczyć ze społeczeństwem, bo to nie ma, do niczego nie prowadzi po prostu.
10: I nie taka jest też potrzeba właśnie tej popularyzacji
11: dokładnie,
10: nauki.
11: Dokładnie tak. Więc jeżeli mówimy tutaj o social mediach ogólnie rzecz biorąc, no to dają pewne szanse. Szanse jest takie, że omija się redakcję i skróty różnego rodzaju, które redakcje
10: mogą wprowadzić.
11: Mogą wprowadzić i wprowadzają to, tak? No, ze względu na to, że tutaj chodzi o zasięgi, a nie chodzi o racjonalne tłumaczenie nauki, która jest z siłą rzeczy, nauka jest taka, że lubi spokój i taki ewolucyjny rozwój, a nie jakieś rewolucje, tak?
10: I potrzebuje czasu często.
11: I czasu. I tutaj tego czasu nie ma. Nie ma właśnie na tłumaczenie dokładnie, na czym pewne zjawiska, odkrycia polegają. Druga sprawa to jest, pozwala, i to o czym mówiliśmy przed chwileczką, to jest to, że pozwala budować pewną społeczność, którą jest poprzez te media jest edukowana, tak? Jeżeli powiedzmy ktoś ma chęć tą wiedzę posiąść, to on je posiądzie. Jeżeli ma jeszcze dodatkowe informacje, gdzie może sięgnąć do tej wiedzy i ją rozszerzyć, to jest chyba najlepsze rozwiązanie, które może być w tej chwili, bo to najszybciej dociera do społeczeństwa. Natomiast są też rzeczy, które stanowią zagrożenie i to dość poważne zagrożenie, bo w mediach społecznościowych to są duże systemy informatyczne, powiedzmy sobie szczerze, trochę na moją działkę wchodząc, jeżeli chodzi o instytut. I te systemy działają na bazie pewnych algorytmów. To są tylko algorytmy i to, co my oglądamy, powiedzmy, jako tak zwany end user, czyli odbiorca tych mediów społecznościowych, my tego nie widzimy. To są pewne silniki, które pod spodem działają, są bardzo wyrafinowane, wyposażone obecnie w sztuczną inteligencję. I te algorytmy nagradzają emocje. One są tak skonstruowane, żeby nagradzać emocje. I wówczas, jeżeli ten algorytm zadziała tak, jak on... twórcy jego wymyślili, no to będzie szukał emocji, tak? Czyli to jest też wskazówka następna, jak przygotowywać pewne posty naukowe, żeby to też wywołało pewne emocje, ale dobre emocje.
10: Pozytywne.
11: Emocje. I wówczas to też zaczyna działać. Dlatego ten mój pomysł, żeby trochę robić takie posty z humorem, z porównaniami.
10: Z ciekawą grafiką.
11: Ja nie ukrywam, że wykorzystuję sztuczną inteligencję, bo po to ona jest. Ja uważam, że...
10: No pan profesor nie jest grafikiem, więc nie byłoby czasu, żeby to wszystko przygotować nawet.
11: Ja bym nawet nie podjął się robienia jakiejkolwiek grafiki, bo muszę państwu się przyznać, że mam troszeczkę lewe ręce, jak to się mówi
10: inne
11: do tego.
10: Inne talenty.
11: No,
10: po
11: można
10: prostu
11: powiedzieć, że inne talenty. Ja nawet na studiach wolałem liczyć, a koledzy robili różnego rodzaju schematy i tak dalej, rysowali, bo mieli większy talent. Ja bardziej się czułem lepiej w liczbach, znaczy w cyfrach i różnego rodzaju, jak to się mówi, robalach. I taki ekosystem stworzyłem, że można było wspólnie ukończyć dobrze studia, nie wysilając się od tej strony graficznej, dlatego się przyznaję, że tutaj nie lubię. Natomiast w tym momencie sztuczna inteligencja daje duże możliwości, jeżeli chodzi o grafikę, i tylko trzeba ją dobrze opisać, tak? Bo zauważyłem, że dobrze opisana grafika daje możliwość właśnie uzyskania takiego efektu, który się chce. Czyli nie można napisać, że no zrób to i to, tylko trzeba to dokładnie opisać, tak? Sztuczna inteligencja to jest też tylko narzędzie, tak? I tutaj trzeba sobie zdawać tego sprawę, bo czytałem jakieś opracowania niejednokrotnie właśnie też w kontekście social mediów, że zaczyna się traktować sztuczną inteligencję jako partnera pewnego wirtualnego, cyfrowego, i to jest niebezpieczne, tak? To jest niebezpieczne. Lepiej to traktować jako bardziej wymyślny komputer. Ja kiedyś używałem kalkulatora, do tej pory gdzieś tam na biurku leży i od czasu do czasu z niego korzystam, ale to jest narzędzie. To jest tylko narzędzie, które trzeba weryfikować, tak? Że to, co zapyta się, to... Te pytania muszą być takie, że człowiek jest w stanie zweryfikować. To jest tak jak właśnie to, co mówimy w przypadku przekazywania wiedzy. A więc sztuczna inteligencja jako narzędzie jak najbardziej, tak? Tylko trzeba pamiętać, że to jest tylko narzędzie.
10: Czyli
11: i na pewno pomaga.
10: Czyli może wspierać naukowców, żeby lepiej popularyzować ich badania,
11: tak,
10: zagadnienia, którymi się zajmują.
11: Oczywiście, jeżeli jesteśmy jeszcze tutaj, dwa zdania o sztucznej inteligencji możemy dodać. Na pewno jest to dobre narzędzie do przeszukiwania literatury, weryfikowania pewnych, bo robi to naprawdę rewelacyjnie szybko. I daje te informacje, które niejednokrotnie trzeba po prostu siedzieć, szukać, przeszukiwać bazy danych różnego rodzaju. Natomiast to jest narzędzie, które to robi szybciej. Natomiast nie zwalnia to naukowców od tego, że to naukowiec wymyśla metodologię całą, a więc ten cały proces badawczy to musi być wychodzić z głowy naukowca, tak, który zaprogramuje jakby cały proces badawczy, natomiast wykorzystuje różnego rodzaju narzędzia do tego, pomiarowe, ale też i powiedzmy te, które na końcu są do analizy danych, i tutaj jak najbardziej te algorytmy sztucznej inteligencji się sprawdzają, tak. Musimy pamiętać, że to jest tylko matematyka, tak, nic więcej, bardzo wyrafinowana.
10: Czy media mogą też dzięki sztucznej inteligencji tłumaczyć sobie wyniki badań naukowców, żeby właśnie też lepiej zrozumieć? No bo umówmy się, nie każdy redaktor jest naukowcem. To też nie jest takie trywialne, żeby umieć dobrze przeprowadzić wywiad, czy dobrze zanalizować jakiś kontekst, gdzie mamy po drugiej stronie naukowca, który temu poświęcił pół życia swojego, prawda?
11: Znaczy, ja bym powiedział w ten sposób. Zawierzenie tylko sztucznej inteligencji w tym przypadku jest też nie do końca właściwe, bo tak jak powiedziałem, tutaj mogą być błędy. No, niejednokrotnie się słyszy o tak zwanych halucynacjach sztucznej inteligencji. Ja korzystam z kilku modeli językowych, jak to się mówi popularnie, i zadając ten sam kontekst pytań w tych czterech różnych modelach, uzyskujemy może nie skrajnie różne odpowiedzi, ale te odpowiedzi są niestety różne i jeżeli ktoś nie jest w stanie zweryfikować, tak jak powiedziałem, tego, no to niestety, ale to prowadzi na tak zwane manowce nas i to nie zamiast wprowadzać informacje, buduje dezinformacje. I to jest to, co właśnie w mediach społecznościowych dość często zauważamy, że wiele jest właśnie takich elementów, które właśnie nie są dopowiedziane albo są opowiedziane błędnie, tak? I to dość często ja zauważam, jak przeglądam niektóre media, o ile mam trochę czasu, tak? Bo nie siedzę tylko przed komputerem i śledzę to, co się dzieje. Natomiast od czasu do czasu śledzę niektóre ciekawsze posty i patrzę właśnie, jak one zostały zbudowane i zauważyłem, że można znaleźć po prostu błędy tam, tak? Więc z czego to wynika? Tutaj powinna być właśnie ta interakcja. Naukowiec, sztuczna inteligencja. Tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, która gdzieś została zapomniana, tak? Jeżeli chodzi o rolę nauki, naukowców, ale też i uczelni, instytutów badawczych w Polsce, z uwagi na to, że nasze uczelnie, niestety, jeżeli chodzi o popularyzację wiedzy, mają to, że nie mają w obowiązku jakby prowadzenia tej działalności popularyzatorskiej, bo od wielu lat nie jest to w ocenie tak zwanej parametrycznej, czyli ewaluacji jednostek, ten element podkreślany jako fundament, tak? Bo w tym momencie można powiedzieć tak, że jeżeli są prowadzone badania, te wyniki są wielokrotnie, wyniki idą na półkę, bo nie są to takie rozwiązanie, które można by było wprowadzić na rynek, ale z drugiej strony te badania są finansowane z pieniędzy podatnika. No i ja jako naukowiec czuję się w obowiązku, że jeżeli ktoś mi za to płaci, to chcę poinformować te osoby, społeczeństwo, co ja za te pieniądze zrobiłem. I tego brakuje właśnie, tej świadomości, że my musimy to przekazywać, tą wiedzę. Oczywiście to nie jest to, że wszyscy tak robią, bo jest wielu naukowców, tak jak powiedziałem, którzy starają się to robić, ale to jest na takie działanie oddolne, brak systemowego działania. Brakuje też pewnego systemowego rozwiązania, jeżeli chodzi o dotarcie do tej wiedzy przez media.
10: Ja pięknie dziękuję. To właśnie jest ta siła mediów, a my mieliśmy wielką przyjemność spotkać się w audycji Człowiek, Nauka, Technologia w Polskim Radiu RDC, właśnie w audycji dedykowanej popularyzacji nauki. Ja, panie profesorze, bardzo dziękuję za pana obecność i za ogrom wiedzy, które mógł nam pan przekazać i takie dobre wskazówki dla naukowców, dla instytucji, bo myślę, że to jest kierunek, na którym nie tylko będziemy musieli mówić, ale będziemy musieli też kierunek ten wspierać jako media i jako naukowcy. Bardzo dziękuję.
11: Dziękuję bardzo.
9: Człowiek, nauka, technologia.

0: Jest godzina 10. Agnieszka Chmielewska, zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. Udało się ograniczyć pożar na terenie nadleśnictwa Józefów w województwie lubelskim.
1: Podmieniamy strażaków, którzy pracują tam już od kilkunastu godzin.
0: Na miejscu działa blisko 400 strażaków. Rosja naruszyła rozejm ogłoszony przez Ukrainę. Do ataków miało nie dochodzić do 9 maja. A w wiadomościach kulturalnych Babie Lato 2026. Natalia Grosiak, Bela, a także Katia opowiedzą o nowym wspólnym singlu Dwa Słońca. Udało się ograniczyć rozprzestrzenianie ognia i pożar został zlokalizowany na terenie nadleśnictwa Józefów w województwie lubelskim. Strażacy walczą tam od wczoraj z pożarem lasu. Co teraz dzieje się na miejscu, mówi Michał Badach, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
1: Podmieniamy strażaków, którzy pracują tam już od kilkunastu godzin i zadysponowanych zostało 60 zastępów gaśniczych i z terenu województwa lubelskiego, ale również z Małopolski, grupa do gaszenia pożaru właśnie lasów nieużytków bez użycia pojazdów z Podkarpacia. Od niespełna godziny na miejscu jest śmigłowiec Black Hawk, zrzuca blisko 3000 litrów wody.
0: Na terenie nadleśnictwa Józefów w powiecie biłgorańskim płonie 250 hektarów lasów. W akcji bierze udział 400 strażaków. Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim pilota uczestniczącego w akcji gaśniczej na Lubelszczyźnie. We wpisie w mediach społecznościowych podkreślił, że wiadomość o jego śmierci przyjął z ogromnym smutkiem. Jak pisze prezydent, od wielu godzin setki strażaków i funkcjonariuszy służb z odwagą, a także poświęceniem walczą z pożarem na Lubelszczyźnie. Otoczmy ich wsparciem i pamięcią. Niech święty Florian ma ich w swojej opiece. Pilot samolotu gaśniczego typu dromader zginął podczas gaszenia pożaru lasu w powiecie biłgorańskim. Maszyna rozbiła się w czasie akcji. Trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku.
2: To są wiadomości RDC.
0: Rosja naruszyła rozejm ogłoszony przez Ukrainę. Poinformował o tym ukraiński minister spraw zagranicznych. Wołodymyr Zełenski zapowiedział powstrzymanie się od ataków od 6 maja na czas nieokreślony. Natomiast Władimir Putin od 8 do 9 maja. Zełenski zapowiedział, że Kijów będzie przestrzegał warunków rozejmu, jeśli to samo zrobi Moskwa. Tak się jednak nie stało, co sprawdził Maciej Jastrzębski.
3: Według szefa ukraińskiej dyplomacji Andrija Sybichy w nocy 103 drony i 3 rakiety uderzyły w ukraińskie miasta. Eksplozje słychać było m.in. w Zaporożu i Charkowie. Moskwa kolejny raz zignorowała rzeczywisty i sprawiedliwy apel o przerwanie działań zbrojnych, napisał w internecie ukraiński minister. Andrij Sybicha podkreślił, że takie działania Rosji wymagają zdecydowanej reakcji społeczności międzynarodowej, w tym zaostrzenia sankcji, izolację, pociągnięcie do odpowiedzialności i zaopatrzenie Ukrainy w broń oraz amunicję.
0: Urząd Wojewódzki na Mazowszu będzie szukał środków na likwidację nielegalnych składowisk

miesiącu odwołał przetarg na likwidację składowiska w Wołominie. Koszt jego usunięcia to około 200 milionów złotych. Powodem był brak środków. Nowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów został skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Poinformował o tym minister finansów Andrzej Domański. Minister na platformie X napisał: zaostrzamy odpowiedzialność za oszustwa zagrażające oszczędnościom Polaków na rynku kryptoaktywów. Zaczęliśmy od informacji o pożarze. Teraz wiemy już, że Roztoczański Park Narodowy wydał komunikat o zakazie wstępu na teren parku do odwołania. Zakaz został wydany w związku z rozległym pożarem lasu w Puszczy Solskiej, 10 km na południe od Roztoczańskiego Parku Narodowego. Strażnicy proszą okolicznych mieszkańców o informacje w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zarzewi ognia.

0: Na Mazowszu teraz 19 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia będzie ich 24. Słońce będzie się przeplatało z chmurami. Wieczorem ta temperatura obniży się do 13 kresek. Wiatr teraz niewielki, 8 km na godzinę. Jutro w ciągu dnia maksymalnie 18 stopni, w piątek 13. A barometry teraz pokazują 991 hektopaskali.
1: Wiadomości kulturalne RDC.
0: Przedstawi je Cyryl Skiba.
2: Dzień dobry Państwu. Ekspozycję Join the Game, 40 lat polskich gier, można oglądać w Galerii Sztuki Okno na Kulturę w Warszawie. Cała ekspozycja ma bardziej charakter takiego interaktywnego salonu, tłumaczy Aleksandra Szymańska, dyrektorka Instytutu Przemysłów Kreatywnych.
3: Ja nawet prosiłam, żebyśmy nie używali tego słowa wystawa, raczej showroom. Jesteśmy w bardzo małej przestrzeni, aczkolwiek galeryjnej, i uważam, że to jest fantastyczna oprawa do tego, aby pokazać dzieła, którymi są polskie gry. To jest właściwie taki flash najlepszych czy wybranych 40 gier z 40 lat historii polskiego game devu. Jest to święto, jest to niezwykle dynamicznie rozwijająca się branża, sektor kreatywny, branża, która odniosła ogromny sukces globalny.
2: Na zwiedzających czeka 8 stanowisk z kultowymi grami wideo, także film, eksponaty, no i mapa, na której zaznaczono obiekty występujące w polskich kultowych grach. Rzeźby, obrazy, rysunki, setka prac Józefa Wilkonia. Od dzisiaj w Płocku Muzeum Mazowieckie zaprasza na wystawę zatytułowaną Retrospekcja 70 lat twórczości Józefa Wilkonia. Artysta pokazuje świat, w którym rzeźby i obrazy ożywają. Można w nim stanąć oko w oko z niedźwiedziami, panterami, egzotycznymi ptakami, a nawet spotkać fantazyjne blaszane ryby, zachęca Ewelina Karwacka z Muzeum Mazowieckiego.
4: To świat inspirowany naturą, szczególne miejsce zajmują w nim zwierzęta. Duże wrażenie robią właśnie rzeźby, są surowe, dynamiczne i pełne energii. Każda może opowiadać pewną historię, zależy jak na nią spojrzymy.
2: Józef Wilkoń jest autorem ilustracji do ponad 200 książek tłumaczonych na dziesiątki języków, jest znanym i cenionym artystą na całym świecie, a wernisaż dzisiaj o godzinie 17 w Muzeum Mazowieckim w Płocku przy Kolegialnej 6. Natalia Grosiak, Bela Komoszyńska oraz Katia, czyli Babie Lato 2026. To projekt specjalny festiwalu Letnie Brzmienia, który wraca po raz czwarty. Artystki odwiedziły RDC, w rozmowie z nami opowiedziały o kobiecej energii w muzyce oraz o wspólnym singlu Dwa Słońca, który gram już w RDC. Artystki spotykają się gdzieś pomiędzy folkowym graniem, ale też alternatywnym pazurem, i praca nad piosenką rozpoczęła się od tekstu związanej z zespołem Sorry Boys Beli Komoszyńskiej.
5: To jest też piosenka o tym, że jesteśmy istotami tak bardzo potrzebującymi drugiego człowieka, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować samemu, że jesteśmy tak bardzo społecznymi istotami, i to jest o tym.
2: Natalia Grosiak, grająca także w Micromusic, przyznała, że piosenka powstała bardzo szybko.
6: Bela przywiozła do studia na serwetce z warsu spisany tekst i melodię. Przełożyłyśmy to na gitarę, zaczęłyśmy śpiewać, dopisywać zwrotki, i to pisanie piosenek w naszej trójce idzie tak szybko, że my się w ogóle polecamy.
5: Bardzo dobrze nam
6: idzie. My możemy wam napisać najpiękniejsze piosenki.
2: Dwa Słońca w RDC. Gramy na naszej antenie Letnie Brzmienia 2026 w Warszawie 7 i 8 sierpnia.
7: Reklama.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania.

0: sam po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Hej rodzicu, szukasz planu na lato dla swojego dziecka? Sprzedaż półkolonii w klubach Fikołki właśnie wystartowała. Pakuj się na półkolonie z fikołkami. Codziennie ruch i zabawa, warsztaty, animacje i wycieczki autokarowe. A do tego hit, fikołkowa walizka i paszport odkrywcy dla każdego dziecka. Opieka od rana do wieczora, pełne wyżywienie i mnóstwo atrakcji w cenie. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Zarezerwuj już dziś na stronie fikolki.pl.
2: Wyjątkowy prezent o wartości ponad 650 zł czeka na Ciebie podczas wydarzenia Mokosz Cosmetics. A do tego jako jedna z pierwszych poznasz nowy produkt przed premierą, a także skorzystasz z warsztatów tworzenia kosmetyków, specjalnych rabatów, konsultacji i strefy z brafittingiem. Liczba miejsc ograniczona. Kup bilet już teraz na www.mokosz.pl.
3: Za reklamę dziękujemy. RDC. Latające radio doktora Kruszewicza.
4: Zapraszamy, drodzy Państwo, właśnie od spotkania z doktorem Kruszewiczem. Zawsze w środę zaczynamy nasze południowe spotkanie. Gotowi jesteśmy w studiu, ale doktor Kruszewicz także już na Państwa czeka.
5: Witam, dzień dobry. Nadajemy jeszcze z hali wolnych lotów, ale za tydzień już przeniesiemy się do Wiaty w przyszłym pasach, więc nie będzie tego tła dźwiękowego, ale ono czasem bywa rzeczywiście bardzo intensywne. Naszym gościem jest pan Marcin Chrapowicki, kierownik ptaszarni.
6: Dzień dobry.
5: Będziemy rozmawiali o drobiach, nie tylko naszych, o wszystkich drobiach, ale najpierw powiem, kto ma dzisiaj swój jubileusz. Imieniny ma Bartłomiej, Filip, Franciszek, Jakub, Jan i Judyta. Mamy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Masz prawo jazdy, Marcinie?
6: Mam.
5: A jeździsz?
6: Nie.
5: No to po co ci to prawo jazdy?
6: No może się przydadzą kiedyś.
5: Będzie niebezpieczny, jak zaczniesz jeździć.
6: Będę musiał poćwiczyć, tak.
5: Mamy dzisiaj Narodowy Dzień Młodzieży na Fidżi, proszę Państwa. W Watykanie Święto Gwardii Szwajcarskiej, a w Bułgarii Święto Armii. W 1277 roku, 6 maja, Trzebiatów uzyskał prawa miejskie w powiecie gryfickim. 1277. Białegostoku jeszcze nie było.
6: Tak, dawno tak.
5: A my razem jesteśmy z Białegostoku, z Marcinem. Warszawy też nie było. W 1994 roku, 6 maja, otwarto Eurotunel do Wielkiej Brytanii. Mhm. Wcześniej nie było tego. Promy pływały. W 1950 roku, 6 maja, urodził się Zbigniew Wodecki. Wodecki niestety odszedł.
6: Już nie żyje. Tak.
5: W 2017. Urodziny ma dzisiaj pani Monika Luft, prezenterka telewizyjna, ale także pisarka. No i urodziny ma dzisiaj, proszę Państwa, urodzony w 1964 roku, Lars Mikkelsen, aktor duński. Jest starszym bratem Madsa Mikkelsena, którego pewnie kojarzycie Państwo z wielu różnych filmów, jak Casino Royale, Indiana Jones, ale też Polowanie, gdzie on jak chyba nauczycielem był w takiej małej miejscowości, tam tak. Coś był oskarżany o jakiś mobbing. W każdym razie starszy brat Madsa Mikkelsena ma dzisiaj urodziny. Życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, wielu sukcesów. Obaj bracia tu są aktorzy. To też jest ciekawa rodzina aktorska. No i w związku z tym, że Zbigniew Wodecki ma dzisiaj urodziny, no miałby, no bo w sumie nie ma go wśród nas, ale przypomnimy sobie utwór muzyczny, pioseneczkę Pszczółka Maja. A dlaczego nie?

0: RDC. Latające radio doktora Kruszewicza.
1: Tak właśnie brzmi, wszyscy pamiętamy tę kreskówkę i tę piosenkę tak z takim zacięciem śpiewaną. No i Marcinie, mamy rozmawiać o dropie. Nasze dropie wymarły, ale jest plan na odtworzenie.
2: Tak, wymarły ponad 20 lat temu, nawet więcej niż ponad 20 lat temu, bo one z końcem chyba w połowie lat 80. zniknęły. Te dzikie dropie, one później przez kilka lat były utrzymywane w takiej hodowli prowadzonej przez Akademię Rolniczą w Poznaniu, ale tam tragicznie skończyły w dziwnych okolicznościach. Ktoś po prostu przyszedł i zabił kilka, 8 albo 9 osobników.
1: Na trapieżnika zwalano przez jakiś czas.
2: Ja mam doniesienie, że zrobił to człowiek, ale nie wiem, czy w końcu to się udało wyjaśnić. W każdym razie no, te ptaki zginęły. Ale tak, po wielu latach prób i jakichś takich przygotowań w końcu wydaje się, że ta reintrodukcja czy hodowla dropia będzie faktycznie realizowana. Ona będzie prowadzona w zachodniej Polsce, bo tam zalatują od czasu do czasu dropie z zachodnich Niemiec.
1: Znaczy wschodnich
2: Brandenburg, Niemiec. Wschodnich, tak.
1: Bo tam rzeczywiście trwa akcja reintrodukcji, zupełnie mądrze jest prowadzona. W Puszczy Węgierskiej też jeszcze te dropie jakoś tam sobie radzą. Ja byłem w listopadzie na pograniczu Austrii, Słowacji i Węgier.
2: I tam też są.
1: I tam właśnie o 18 naliczyłem w jednej
2: grupie. Tak. A ja w zeszłym tygodniu byłem w Tierparku w Berlinie i też widziałem dropie.
1: No tak, mają tam. Zupełnie przyzwoicie ten
2: trzy osobniki, wygląda. Trzy samce. Tak, duży, rozległy wybieg. Te samce są właśnie z tej hodowli, która jest prowadzona w Brandenburgii. Jeśli się nie mylę, tam jest ponad prawie 300 osobników w tej chwili. I pojedyncze od czasu do czasu zalatują do Polski. Ale ta hodowla ma być prowadzona przez Polski Związek Łowiecki do współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim. Zresztą dodam tylko, że parę lat temu chyba w 2018 roku były też takie rozmowy z Lasami Państwowymi, bo wówczas
1: tak,
2: przymierzano się do takiej...
1: razem wtedy.
2: Tak, i miała u nas zdobyć taka woliera pokazowa, gdzie można byłoby przejść, zobaczyć, jak ten drop faktycznie wygląda i poczytać trochę na temat, dlaczego tak z nim źle było, no i czy, że jest ewentualnie jakaś próba, możliwość nadziei.
1: W Extremadurze byłem na dropiach lata temu. I rzeczywiście strepety widziałem i dropie tokujące.
2: Tak.
1: Strepety te. Tam jest jeszcze zupełnie nieźle z nimi, ale z tego co słyszę i z tego co czytam, farmy fotowoltaiczne je wypierają.
2: Tak, tak, i one zajmują bardzo duże tereny, te farmy fotowoltaiczne, więc zdecydowanie to dropiom nie służy.
1: Ekologia im nie służy.
2: Tak, te ptaki źle adaptują się do nowego otoczenia, do zmian w środowisku. No to co na przykład u nas pewnie trzeba będzie jakoś rozwiązać, no to są linie wysokiego napięcia, to są masywne ptaki. Samiec jest w zasadzie najcięższym latającym ptakiem Europy, bo one ważą no, tak od 15 do 16 kg, a niektórzy podają, że nawet 20 kg. Tam jest może ważyć.
1: Tak, ale te linie wysokiego napięcia, one są dość wysoko. Linie średniego napięcia są bardziej niebezpieczne. W przypadku bucianów, tubunie właśnie średniego napięcia linie zabijają te ptaki. A linie wysokiego napięcia no, są wysoko na niebie widoczne. Myślę, że tutaj kolizja jest rzadsza niż liniami średniego napięcia, ale zobaczymy. Niemcy dopłacają rolnikom za zmianę systemu upraw na takie, które sprzyjają dropiom.
2: No tak, to trochę tak jak u nas jest robione przy ptakach ciewkowych, kulików wielkim chociażby. To znaczy nie ma dopłat, ale jest współpraca z rolnikami. No bo jeżeli jest znalezione gniazdo, które jest przeważnie na terenie jakiegoś rolnika, to jest kwestia dogadania z tym rolnikiem, że to gniazdo można skutecznie ogrodzić i zabezpieczyć się przed drapieżnikiem, no takim czworonożnym, powiedzmy lisem albo psem, no bo to ptaki krukowate niestety mają dostęp do tego.
1: Błotniaki
2: łąkowe
1: też.
2: Ale w przypadku dropia, no zresztą ta stacja, która była prowadzona w latach 80. przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ona też działała głównie w oparciu o wynajdowanie i zabezpieczanie jaj gdzieś tam, jeżeli ktoś znalazł w jakimś polu rzepaku albo innego zboża.
1: W Ukrainie były też w ogrodach zoologicznych dropie, no, robiłem tam searching. Zaskani nowej zjedli żołnierze.
2: Ale tam była nawet taka hodowla, tak. Jak się zaczęła wojna w Ukrainie, to były też takie zapytania tutaj do polskich ogrodów, ale też innych europejskich o możliwość ewentualnego sprowadzenia tych ptaków. ale to była taka raczej lakoniczne, poza tym kwestie te weterynaryjne to tutaj nas bardzo ograniczało. No i nikt nie miał przygotowanych miejsc dla takich ptaków. Dodam, że
1: myśmy byli gotowi, ale nie było jak tych ptaków sprowadzić. W Paskani Nowej było najwięcej i podobno zostały zjedzone przez żołnierzy rosyjskich.
2: Dropie w hodowli to ptaki bardzo płochliwe, chociaż te, które ja widziałem w Tierparku, były wyjątkowo spokojne, ale to jest kwestia tego, że one były odchowywane od pisklęcia. Zresztą to też jest taka nadzieja, bo wiem, że jedną z metod wprowadzania tych ptaków do natury jest poleganie na takich ptakach oswojonych, to znaczy ogradza się duże tereny, ptaki tam przystępują naturalnie do lęgów, one nie mogą wylecieć, ale młode później wylatują i w ten sposób jakoś zasiedlają te tereny. No ptak bardzo ciekawy. Tak jak mówiłem, najcięższy latający, jest duża różnica.
1: Lądowy, bo ławędź nie potrafi być cięższy.
2: Tak. No jeszcze jest drop olbrzymi w Afryce. Ogólnie gatunków dropich jest tak ponad 20 i od tego naszego wielkiego po dropia olbrzymiego w Afryce. Zresztą w Afryce jest najwięcej gatunków dropi, bo tam są te różne te Cory Bastard, ale są też takie dropiki znacznie mniejsze.
1: Widziałem, w Azji też widziałem dropia, zerwał nam się. Taki czarno-białe skrzydła miał, nie pamiętam, który tak. To dokładnie był, ale w każdym razie tam, gdzie są ogromne tereny otwartych przestrzeni, tak, trawiastych, tam dropie mogą być u siebie. A w Rosji znowu, tak jak pamiętam, też szukałem dropi, ale tam są dropie migrujące.
2: One tak, migrujące. No zresztą tam jest podgatunek, bo drop ten, o którym mówimy, ten nasz europejski, on ma dwa podgatunki. I ten pierwszy, który zamieszkuje tutaj Europę Środkową i Wschodnią, Azję Zachodnią i Środkową, a poza tym Półwysep Iberyjski. No ale mamy też podgatunek Otistarda dybowski, który zamieszkuje Azję Wschodnią. To są tereny nad Bajkałem i ziemie północno-zachodniej Mongolii. I nazwa tego podgatunku, on nazwę zawdzięcza polskiemu badaczowi Benedyktowi Dybowskiemu.
1: Ja ostatnio pisałem i o Dybowskim, i o Godlewskim na moim Facebooku przy pewnej okazji. Ale tak, ten człowiek zasłużył się bardzo w poznawaniu przyrody Dalekiego Wschodu, chociaż był tam ze słońcem i za karę go tam
2: Tak, Dybowski, Godlewski, Mokosiewicz to są takie osoby, które właśnie były zesłane za udział w powstaniu styczniowym. No i korzystały, że tak powiem, z okazji, będąc tam ze słońcami, poznawały, eksplorowały faunę i florę. I wiele gatunków roślin i zwierząt właśnie nosi ich nazwiska w swojej łacińskiej głównie nazwie. Pierwszy kaukaski, Tetraum Lokosiewicz, właśnie na cześć Mokosiewicza.
1: Na Facebooku opisywałem to na tym cieczewie. Znaczek dostałem turecki z tym cieczewiem. No są takie właśnie ciekawe rzeczy. Też oczywiście opisywano zwierzęta na cześć sponsorów badań, tak. Jak żyrafy, Rothschilda.
2: Albo kolegi z wyprawy.
1: To też, ale Rothschild też finansował wyprawy do Afryki, a znowu Branicki finansował do Ameryki Południowej i też mamy Dynomys Branicki, mamy taki egzemplarz. No,
2: Pakarana Branicki.
1: To jest Pakarana. I mamy taki egzemplarz wypchany z muzeum i mało kto wie, co to jest. A to właśnie jest Dynomys, czyli taka wielka mysz, tak. Dynomys Branicki, na część sponsora badań.
2: Gatunek gryzonia. Wracając jeszcze do tego dropia, tak, tu pan mówił, że niektóre te populacje są wędrowne. Polska była raczej osiadła i nawet jak były te wielkie mrozy, to one nigdzie nie odlatywały, żerowały przede wszystkim na polach rzepaku, bo sobie skubały te zielone liście. Nawet są takie książki, bo jest fajna książka profesora Andrzeja Bereszyńskiego pod tytułem po prostu Drop i w Polsce jego ochrona. Ona wyszła bodajże na początku 2000. Tam można zobaczyć, poczytać sobie ogólnie o tym, jak to wyglądało z tym dropiem w Polsce, jak były prowadzone hodowla w Stobnicy, ale też są fajne zdjęcia i na jednym ze zdjęć można zobaczyć takie ślady wygrzane, że tak powiem, łapami dropia, który spał w śniegu i on później zostawia takie
1: rynki.
2: Potężny ptak, tak jak mówiliśmy, do 20 kg. Samce mogą osiągać, samica jest znacznie mniejsza i ta dysproporcja między samcem i samicą jest duża, bo samica to raptem 6 kg maksymalnie, więc to jest taki delikatniejszy ptaszek, chociaż słusznych rozmiarów również.
1: To samice łatwiej się zrywają do lotu, samiec to jest ciężka kategoria. Ja widziałem fruwające właśnie w Ekstremadurze. No i tokujący widziałem, to taki na stepie szerokim kwiat rozkwita, biały.
2: Tak, tak. No więc właśnie teraz może ten temat dropi też wynik z tego, że jesteśmy w takim okresie roku, kiedy te dropie w naturze tokują i w Polsce, no tego nie widzimy, ale w dawnych czasach widok tokujących dropi na polu, no zachwycał, bo te samce zazwyczaj tokują w kilka osobników i tak jak pan wspomniał, one wtedy przeistaczają się i wyglądają dosłownie jak taki kwiat orchidei. Samiec zadziera ogon, wywraca, jakby przekręca barkówki, pióra, które ma na skrzydłach i wtedy przebija się przede wszystkim biały kolor. No i z daleka to są takie przebłyski słońca. No naprawdę wygląda to niesamowicie. Do tego nadymają też wolę.
1: Czworki powietrzne.
2: Tak, i wydają taki, no może mało interesujący głos, chyba psykanie to się nawet nazywa, podobnie jak u słonki, gdzieś tak wyczytałem, mogę się mylić, ale to jest taki, no w ogóle jakby ktoś tak usłyszał i nie wiedział, że to jest drop, to w ogóle by z tym nie skojarzył. Dosyć dziwny głos, bo dropie generalnie to są rzeczy takie milczące.
1: No na stepie to step nie sprzyja, wiatr zagłusza wszelkie dźwięki.
2: No więc stąd te białe.
1: Dlatego wizualny sygnał obecności samca jest ważniejszy niż jakikolwiek śpiew, no bo na tych stepach zawsze wieje.
2: Tak. U nas one też zamieszkiwały raczej otwarte tereny, no tylko otwarte tereny, ale też tu mówiliśmy, że występują i w Austrii, tam na styku Czech, Słowacji. I kojarzę takie filmy z internetu, gdzie dropie się pasą sarnami na przykład na polach rzepaku.
1: Dokładnie tak. Ja tam w listopadzie wybrałem się, żeby to zobaczyć. I akurat była też grupa myśliwych, oni tam eksterminują te lisy przede wszystkim i tam trzymają w szachu te lisy. Ale tak, sarny tam są i te dropie przelatują sobie, łączą się w coraz większe grupy momentami, potem to na noc to się jakoś tam rozdziela. Ale tak, nawet widziałem jakieś młodociane samce, które próbowały tokować. Mm-hmm. I tam jest to tak zrobione, że dawniej to były takie jakby łąki uprawy poprzedzielane pasami krzewów. Być może tam są jeszcze rowy jakieś takie nawadniające. W każdym razie to są bardzo duże przestrzenie. U nas w wielu miejscach nad Biebrzą też tak to wygląda, że są rowy odwadniające i tam rosną wierzby i po prostu duże łąki pomiędzy nimi. I tam właśnie jest tak samo i to jest jakby uprawy są utrzymywane we właściwej kulturze, żeby to, co sprzyja dropiom, też to jest ścinane w odpowiednich porach roku, nie w sezonie lęgowym. Także cała gospodarka jest nastawiona na dropie. Zresztą znam miejsce pod Chełmem, gdzie gospodarz sam z siebie tak gospodaruje swoim terenem, żeby było dobrze wodniczką. Także też tak trzyma łąki zalane. Trudne i specjalnie jeszcze tam blokuje wodę, żeby właśnie te łąki były zalane trochę. Więc tam jest to wszystko podporządkowane dropią i właśnie widziałem, myśliwych zbierali się na jakąś tam zbiorówkę swoją, ale zainteresowałem się sprawą, no i dowiedziałem się, że właśnie nastawiałem się na lisa, ale też sarnę. Redukują te sarny, żeby ich nie było za dużo. Ale przede wszystkim lisy.
2: No niestety trzeba wybrać albo lis, albo drop, no bo niestety nie ma tak dobrze. Zresztą lis źle oddziałuje na całą masę gatunków, które chociażby gnieżdżą się na ziemi. No i tu jest problem.
1: No ale
2: jest
1: też
2: problem.
1: Dzik jest niebezpieczny. Dzik też, oni tam pilnują dzika i lisa. Oczywiście nie ma mowy w niemieckiej strefie Europy, żeby wałęsały się psy czy koty. Tak samo krukowate są też redukowane. U nas jest bardziej liberalnie i ta przyroda jakoś tam sobie radzi. No też u nas bywało tak, że przychodziła wścieklizna, wymiatała drapieżniki. Teraz na parę lat była wścieklizna w lasach.
2: Szczepienia, no to...
1: A teraz są szczepienia i te właśnie lisy utrzymują cały czas wysoką liczebność, bo kiedyś wirus wścieklizny po prostu zabijał wszystkie drapieżniki. Wtedy ptaki gniazdujące na ziemi miały oddech, bo było mało drapieżników. Nam się kręcą różne ptaszki. A tutaj widzę zwicogłówki, one tu wchodzą i wychodzą z tej woliery.
2: Tak, są zwicogłówki, a niedawno były też tangarki żółtobrzuche. Tutaj niedawno wpuściliśmy parkę i odchowały piskle, nawet nie wiadomo kiedy, bo mieliśmy dwie, a nagle przeleciały trzy. Także okazuje się, że był udany lęk.
1: W tajemnicy przed wami.
2: Tak, tu jest dużo zieleni i trudno wykryć wszystkie gniazda.
1: Dobrze, tam jedno gniazdo to właśnie wykryłem, trzeba będzie poobserwować, kto je buduje, bo wygląda, chyba że ono jest rozwalone, tak. Że to było, ale to nie jest gniazdo wikłacza, raczej kogoś innego, może bilbi.
2: Może bilbi, tak, będziemy obserwowali.
1: W każdym razie o dropiach można by wiele opowiadać, ptak, który się wpisał nam w kulturę, w malarstwo także są prawda, obrazy
2: chełmońskiego
1: z dropiami. Też no, ten drop też wchodzi był w języku, różne przysłowia były z tym związane. W każdym razie były próby hodowli, nie udały się. jest ponowna próba, to jest chyba leśnicy z myśliwymi chcą to zrobić.
2: Tak, tylko tu pan mówi o tym, że były próby hodowli i ta hodowla jako tako wychodziła, bo w sensie, że oni odchowywali te młode osobniki i to jest podobnie tutaj tak jak u Głuszca i Cietrzewia, że jakby jeżeli się zapewni odpowiednie warunki i dużo się włoży w to pracy, to te ptaki się rozmnażają, odchowują. Później jest problem w momencie, kiedy się je wypuszcza.
1: One są infantylne.
2: Tak, one są infantylne i tu jest właśnie ten styk, także efekty ewentualne, jeżeli będą tej hodowli dropia, to myślę, że za 10 lat.
1: Najwcześniej. Ale Niemcy sobie radzą i na tej podstawie, na podstawie doświadczeń, bo tu mamy podobny teren i ciągłość właściwie populacji, jest szansa, że doświadczenia niemieckie nam się przydadzą.

0: Jest godzina 10.30, Agnieszka Chmielewska, zapraszam na wiadomości. Ponad 50 kg marihuany przechwycono w Pruszkowie. Jest w rękach Mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej. Radni mieszkańcy nie chcą nowych bloków zamiast galerii Bemowo, a Mazowsze chce popularyzować drewniane budynki. Powiemy jak. Ponad 50 kg marihuany przechwyciła Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa. Wszystko podczas kontroli paczek w jednej z firm spedycyjnych w Pruszkowie. Funkcjonariusze znaleźli narkotyki w przesyłkach z odzieżą nadanych w Kanadzie, informuje rzecznik szefa KAS Justyna Pasieczyńska.
1: W 8 paczkach wykryli narkotyki, przesyłki nadała w Kanadzie ta sama osoba. Ich adresatami było 2 różnych odbiorców w Polsce. Do każdego miały trafić 4 paczki. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 50 kg marihuany o wartości prawie 2,5 miliona złotych.
0: Sprawą zajmuje się Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie. Za przemyt narkotyków grozi kara do 20 lat więzienia. Radni nie chcą nowych bloków zamiast galerii Bemowo. Podczas dzisiejszej sesji radni Bemowa będą debatować nad planem miejscowym dla obszaru centrum handlowego przy ulicy Powstańców Śląskich. Stanowczy sprzeciw wobec planów inwestora wyraziła już dzielnicowa Komisja Inwestycji i Ładu Przestrzennego.
2: Jeżeli zostanie podjęta decyzja faktycznie zamknięcia centrum handlowego Bemowo, będzie to się wiązało z ogromnym deficytem tych usług wśród mieszkańców. Po prostu to miejsce jest od dawna związane z usługami tego typu i chcielibyśmy, żeby takie pozostało.
0: Mówił przewodniczący Rady Dzielnicy Bemowo Jarosław Dąbrowski. Możliwość zmian komentują także mieszkańcy Bemowa.
3: Jedna galeria mniej, ale trochę by to nie było w porządku za bardzo. Ja tu się często zaopatruję. No.
4: Bardzo mi się to nie podoba. Dla mnie jest to najbliższe jakieś centrum handlowe. Poza tym jest tu kino. Dla mieszkańców tu okolicy to takie jest ważne miejsce, kulturalne i handlowe.
0: Inwestor tymczasem przekonuje, że budynek centrum handlowego ma już ponad 30 lat i wymaga zmian. Na nowym osiedlu oprócz mieszkań miałaby powstać strefa usługowa, w tym także supermarket, drogeria, restauracje i kawiarnie. Mazowsze chce popularyzować drewniane budynki. Rusza pierwsza edycja konkursu pod tytułem Wokół Drewna, organizowana przez samorząd województwa. Skupia się na drewnianej architekturze, której w naszym regionie nie brakuje. Są różne lokalne tradycje, odmiany i style. Mogą to być dwory, urzędy, chałupy czy nawet młyny i spichlerze. A do udziału w konkursie zachęca Janina Ewa Orzełowska z zarządu województwa.
5: Konkurs kierowany jest do tych posiadaczy, którzy mają drewniane budynki i dbają o nie, nie wpisane do rejestru zabytków.
0: Właściciele najciekawszych budynków otrzymają nagrody. Wnioski będą przyjmowane do 19 sierpnia. Dziś w Warszawie odbędzie się pogrzeb Andrzeja Olechowskiego, byłego ministra finansów, a także ministra spraw zagranicznych. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godzinie 14 w kościele świętej Anny w Wilanowie. Andrzej Olechowski zostanie pochowany na cmentarzu wilanowskim. Polityk zmarł 25 kwietnia, miał 78 lat.

0: W Warszawie teraz 21 stopni, maksymalnie będzie ich 24, nocą 13. Wiatr w porywach 10 km na godzinę. Jutro nieco większe zachmurzenie, maksymalnie w czwartek tylko 18 stopni, a w piątek jeszcze chłodniej, bo tylko 13.
1: Autopromocja.
2: Audycja Jest Sprawa. Z Państwa udziałem 22 645 90 90.
3: I moje zdanie jest takie. Chcielibyśmy coś zrobić, podejmijmy jakąś inicjatywę, a później krytykujmy.
2: Od poniedziałku do czwartku po 14. Robert Łuchniak, zapraszam.
1: Autopromocja. RDC. Latające radio doktora Kruszewicza.
4: Jesteśmy z powrotem. Przypomnę tylko, że naszym gościem jest pan Marcin Chrapowicki. Rozmawiamy o dropiach, to nie tylko naszych. Marcin jest kierownikiem tutaj ptaszarni. No i sprowadził nam sporo ciekawych ptaków. Czy już mamy te korońce siodłate?
5: Tak, korońce siodłate
4: na
5: mamy.
4: Masz jeszcze.
5: Mamy je na zapleczu, bo został nam ostatni koroniec plamoczupy do wysyłki. Przez lata w warszawskiej ptaszarni korońce plamoczubę rozmnażały się bardzo dobrze. Mieliśmy co roku po kilka młodych.
4: Poszły ale, cały świat, nawet do Singapuru.
5: Tak, ale przez ostatnie lata, że tak powiem, te ptaki odniosły tak duży sukces w całej Europie, że zrobiła się tak duża populacja, że naprawdę, a do tego dosyć mocno zimbredowana. I koordynator uznał, że na razie nie rozmnażamy tam poza kilkoma wyjątkami, więc jako pierwszy krajowy ogród zoologiczny zdecydowaliśmy się na zmianę gatunku i już nie będzie u nas korońców plamoczubów, będą korońce siodłate. Te są
4: bardzo rzadkie i sobie tak. Słabo ogrody radzą tak, z ich hodowlą, one, więc koordynator ma nadzieję, że my sobie poradzimy.
5: One wymagają więcej pracy, więc stąd decyzja, że trzeba robić miejsce dla tych gołębi. A korońce, jakby ktoś nie wiedział, no to jest jakby grupa kilku gatunków ptaków, które mieszkają w Nowej Gwinei. To są największe gołębie na świecie, takie wielkości w zasadzie kury z potężnymi czubami na głowie. Bardzo ciekawe ptaki.
4: Wróćmy do dropi. Wiem, że Niemcy właśnie zmieniają uprawy, ograniczają pewne aktywności w polu, żeby dać spokój dropiom. Dropie troszeczkę tam u nich zmniejszyły dystans ucieczki. Na Węgrzech też to widać.
5: Że... Ale również w Austrii też widziałem takie filmiki, że jak się jedzie autostradą, to no powiedzmy tam w niedalekiej odległości od autostrady ptaki topują.
4: No tak. I no akurat myśmy szukali tych dropi z kolegą i spotkaliśmy Niemców, którzy zrobili taki gest, że przepuścili nam samochód, bo taka wąska droga była, więc zatrzymałem się, zacząłem z nimi rozmawiać i stanęło na tym, że dropie oni wiedzą, gdzie są. Wskazali mniej więcej region, ale po drodze mieliśmy jeszcze sporo innych ciekawych rzeczy, więc jak tam już tam dojechaliśmy, to było tak no, do godzina do zmierzchu, ale spotkaliśmy kolejnego Niemca z teleobiektywem. Zacząłem z nim rozmawiać, mówi, wiem, jest grupa dropi, nie wiem, czy sami je zobaczycie, bo są daleko od drogi, to ja podjadę z wami. I on po prostu pojechał w to miejsce, gdzie je widział i obserwował, policzył. No i myśmy, było najpierw 12, potem jeszcze 6 chyba doleciało. Także bardzo sympatycznie po prostu obserwatorzy się wspierają. Dzięki temu mogliśmy te dropie zobaczyć, bo w listopadzie dzień już był krótki, trzeba było jakoś tam się śpieszyć. Planowałem na wiosnę pojechać tam znowu, ale nie bardzo sobie jakoś tam z tym udało mi się zorganizować. Na razie spiskuję z taką szwajcarską grupą, która na wiosnę przyszłego roku organizuje wyprawę do Extremadury, więc może sobie zrobię powtórkę z rozrywki, bo kiedyś już tam byłem i te Extremadury zwiedzałem w dobrym towarzystwie.
5: A dropi obserwowaliście z samochodu, czy to było na zasadzie nie, lunety?
4: Nie, to są takie drogi, które są duże odległości od siebie i są te krzewy, które oddzielają te pasy tych łąków, upraw. Myśmy z drogi je obserwowali. One były jakieś tak 150 metrów od drogi. Właściwie na środku tej otwartej przestrzeni. No bo one tak rzeczywiście się trzymają takich miejsc. Więc myślę, że byśmy sami też je zauważyli, ale a może byśmy przegapili. W każdym razie tutaj też takie małżeństwo niemieckie przyjeżdżało tam, żeby na te dropie obserwować i co roku sobie tam jeżdżą, przyjeżdżają też na tokowisko, ale właśnie mówili, że na przełomie lutego i marca zaczynają tokować.
5: Tak, wcześniej.
4: Wcześniej, więc no już potem nie sprężyłem się i nie dałem rady pojechać tam jeszcze raz, ale wybiorę się. Natomiast na przyszły rok spiskuję na razie ze Szwajcarami, Extremadura, Strepety i parę jeszcze innych ciekawych ptaków. pamiętam tę wyprawę, to była naprawdę fajna wyprawa.
5: No tam kulony też są jeszcze.
4: Tak, myśmy wynajęli samochód i
5: żwirowce.
4: Objeżdżaliśmy, mnóstwo różnych rzeczy widzieliśmy, więc też takie są wyspy z czerwonymi kulkami.
5: Dawniej, to tak jak pan mówił, że tropie stały na środku pola, bo one nie lubią być zaskakiwane, więc wybierają takie miejsca, gdzie, z których jest bardzo dobra widoczność. Ale dawniej, jeżeli ktoś się chciał zbliżyć do dropia, no to na przykład używano konia i wozu.
4: I taką obserwator objeżdżał się bliżej. Tak. To opisywał chyba Puchalski, potem fotografował je.
5: No więc tak, nie wiem na ile to wychodziło, ale znam takie z opisów sytuacje, że tak to było robione. I to pozwalało jakby zmniejszać dystans, no aż do pewnego momentu, bo oczywiście później ten drop raczej nie wytrzymywał tej presji i przy którymś okrążeniu odlatywał.
4: No ja w Kazirandze pojechałem na słoniu, chociaż miałem zahamowania pewne, bo wcześniej te słonie w różnych zabytkach, no to one rzeczywiście się męczyły. Tam, jeśli to jest taka wyprawa naturalna, no to one to nawet z entuzjazmem robią i chętnie tam chodzą. Ale no jest to zawsze jakieś obciążenie, jakiś trening. Ale no zdecydowałem się, bo nie było jak zobaczyć tych nosorożców w naturze. Środowiska straszne, rozległe obszary. No i właśnie te słonia widziałem poza nosorożcami licznymi, to właśnie też te dropy tamtejsze. Mm-hmm. Bardzo ciekawe.
5: No tak, słoń to jest taki bardziej naturalny element, tak samo jak ten koń z woźnicą, to jakby dropie były przyzwyczajone do tego, że ludzie pracują w polu, więc jakby przy nich miały mniejszy dystans ucieczki.
4: Ale też osoby, które jeżdżą wierzchem na wycieczki do lasu, wiedzą, że zwierzęta nie boją się konia i nie kojarzą jeźdźca jako człowieka na koniu, tylko jako jedno zwierzę koń, którego rozpoznają. I z konia rzeczywiście daje się obserwować z bliska wiele różnych zwierząt, bo zwierzęta się ich nie boją. Ale tam nie wchodziło w grę użycie konia, tam właśnie zamiast konia używa się słonia.
5: Tak, to prawda. Jeszcze w kontekście dropi, mówiliśmy o tym naszym największym dropiu, ale w Polsce występował też drugi gatunek, znacznie mniejszy, czyli strepet.
4: Ale on występował w stepie szerokim.
5: W stepie szerokim, ale w województwie lubelskim nawet były próby gniazdowania. No to były lata 70. Natomiast teraz, chyba parę lat temu też była jakaś taka grupka 4-5 osobników, która z Ukrainy do nas zaleciała. No nie był to nigdy ptak tak liczny. Swego czasu drop był liczniejszy, ale strepet to był raczej jeszcze, jak ta Polska miała inne granice, to on u nas występował. Tak jak mówię, ostatnio zalatywał. Natomiast to jest taki ptaszek wielkości kury.
4: No ja widziałem tokujące strepety właśnie w Hiszpanii, no, na północy.
5: Podskakują i opadają.
4: No tak, podskakujące, ale no tak, to robi wrażenie. Warto wybrać się na taką wyprawę i zobaczyć te ptaki tokujące. Tam akurat nie są zagrożone, dropie też tam spadła liczebność z powodu właśnie tych farm fotowoltaicznych. Ale no, ludzie robią coraz więcej dla przyrody, coraz więcej mądrych rzeczy, więc jest nadzieja, że stopniowo będzie do nas ta przyroda wracała.
5: Tak, no, zwierzęta, jeżeli się zaczną dostosowywać też do pewnych zmian, to, no, to tylko z korzyścią dla nich, a te takie mało plastyczne, a drop zawsze uchodził za taki gatunek wyjątkowo mało plastyczny.
4: Ale żuraw też za takiego uchodził, też, a zmniejszył dystans ucieczki i właściwie eksplozja nastąpiła.
5: Teraz okolice Olsztyna to każde bagienko, każdy jakiś tam row i jest już żuraw.
4: Czas na utwór muzyczny. Proszę państwa, jest taka grupa, taka pani wokalistka, która nazywa się Cichosza i śpiewa balladę stepową. Słowa są Gustawa Ludkiewicza. Posłuchajmy.

0: RDC. Latające radio doktora Kruszewicza.
1: Tak to właśnie brzmi. No i ostatni blok do rozmowy, bo potem będzie już końcowy utwór muzyczny, Marcinie. Opowiedz coś jeszcze nam takiego fascynującego o drobiach.
2: Chyba te wszystkie ciekawostki o drobiach już powiedzieliśmy. Ja tylko mogę dodać, że co prawda nie mamy hodowli w warszawskim zoodrobi, ale w ptaszarni mamy taką gablotę z czterema gatunkami ptaków, które już wymarły albo są skrajnie nieliczne. I między innymi jest tam też spreparowana samica drobia. Poza nią jest kraska.
1: Której zostało może 10 par.
2: Tak, dzierzba czarnoczelna. To też jest taka...
1: I kulon.
2: Ciekawostka, tak. I kulon, który w zasadzie jest u nas podobnie jak drob gatunkiem wymarłym, bo chyba od 95 roku nie było żadnych
1: obserwacji. Ale łatwo się mnoży.
2: Ale u nas łatwo się mnoży. My kulony mamy co roku i tak zawsze co roku myślimy o jakiejś ewentualnej możliwości reintrodukcji tego gatunku. Może będzie jakaś nadzieja i coś uda nam się w tym kierunku zrobić, no bo zdrowiem się zaczyna.
1: Zobaczymy, co się z tego zaczyna,
2: więc może i z kulonem, ale w każdym razie samicę dropia mamy w gablocie. To jest okaz wypożyczony z Muzeum w Łomnej. Ona jest z 32 roku, ale wygląda jak w zasadzie żywa, więc zapraszam wszystkich. Można sobie popatrzeć na tego ptaka w zasadzie z odległości kilku centymetrów.
1: No a kulony rozmnażamy, też mamy plan. Dwa razy już składaliśmy wnioski na reintrodukcję kulonów. Zobaczymy, co pokaże nam przyszłość. Do tego projektu z dropiami też pewnie się jakoś przyłączymy. Zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. W każdym razie no, moje próby zdobycia ptaków w Ukrainie, no niestety wojna wszystko zniweczyła, nie dało się. A już byłem dość, myślę, blisko.
2: No zobaczymy. Może w przyszłości się uda.
1: W każdym razie wiele ptaków stepowych zwraca na siebie uwagę w czasie tokowania właśnie odmiennym kolorem w czasie tokowania, tak jak dropie pokazują te białe podbicia, ale też dudniącym głosem, tak jak preriokury powiedzmy.
2: Tak, tak, tak.
1: Dudniący niski głos właśnie przez nadęcie worków powietrznych i takie przybliżenie się do ziemi. Cietrzew też tak tokuje.
2: Ptaki otwartych terenów.
1: Bo tam się nie da śpiewać, bo po prostu wiatr wszystko zagłusza.
2: A propos stepów i gatunków stepowych, to bardzo fajnym gatunkiem jest żuraw stepowy tak naprawdę. My go nie mamy tutaj, ale to nie jest problem. Tak zwana panienka. Piękne, małe żurawie z takimi białymi piórami, jakby wyrastającymi zza uszu, można powiedzieć. One są liczne w ogrodach zoologicznych. My też sobie taką parkę sprowadzimy i no, tylko musimy przygotować dla nich jakieś takie fajne miejsce. Warto będzie te...
1: Mamy w tej chwili trzy gatunki żurawi.
2: Mamy trzy gatunki żurawi, tak. No te żurawie stepowe, ich ta światowa populacja nie jest jakoś mocno zagrożona, ale ptaki bardzo ładnie się prezentują na otwartych wybiegach, także może zaczniemy od żurawia stepowego, aż czasem i dropie się pojawią.
1: No, zobaczymy. Na razie mamy żurawie mandżurskie, które nie mają rekomendacji na rozmnażanie.
2: Nie, właśnie w tym roku mają. Nasza para jest jedną z nielicznych par, która może się w tym roku rozmnażać.
1: To siedzą na gnieździe.
2: Siedzą, więc zazwyczaj miały młode. To też jest podobnie, tak jak w przypadku korońców plamoczubych. Liczebność tego żurawia w ogrodach zoologicznych jest bardzo duża, także jest decyzja o tym, że przez ostatnie dwa lata w ogóle nie można było tego rozmnażać, bo później te ptaki, tu chodzi o to, że jak taki żuraw dojrzeje, już ma kilka miesięcy, to rodzice go zaczynają przeganiać od siebie. I później trzeba szukać dla niego jakiegoś miejsca, no bo to jest duży ptak, który ma duże potrzeby i nie zawsze można w porę znaleźć. Nie każdy chce wziąć, bo już ma parę, więc no po co kolejny osobnik.
1: Ja lata temu sprowadzili, prawie 30 lat temu, jeszcze za czasów mojego poprzednika, Jana Macia Rębiszewskiego, świętej pamięci, myśmy sprowadzili dwie pary żurawi mandżurskich z Syberii.
2: A to właśnie ta jedna nasza samica to jest Rosjanka. To jest właśnie z tego ośrodka.
1: No to cieszę się, bo tak ostatnio ktoś oglądał te wysiadujące te nasze żurawie i pytał mnie, kiedy będą młode. Ja mówię, że nie będą, bo jest zakaz rozmnażania.
2: Nie, no my w tym roku tak, mamy zielone światło, także no, trzymam kciuki za nasze żurawie. W poprzednich latach zawsze był jakiś
1: problem. No tam widzę bilbil jednak, buduje gniazdo, nosi materiał.
2: Kilka par, tak, tych krwawików.
1: A ja bardzo lubię ich śpiew, bo to takie w Indiach za każdym razem lądowanie, hotel, ogródek i właśnie bilbile śpiewające.
2: No i one są takie ciekawskie, nawet tutaj nas obserwują teraz.
1: Budują gniazdko.
2: Tak.
1: No dobrze, czyli jest nadzieja na dropie. Być może uda nam się, jak już się zaczną rozmnażać te dropie, dostać parę ptaków do takiej woliery ekspozycyjnej, która będzie prezentowała ten projekt.
2: No tak, łatwiej przyjechać tutaj niż tam na zachód Polski.
1: Ale też być może, bo taki był plan poprzednio, że we warszawskim zoo będzie ekspozycja z drobiami po to, żeby mówić o tym projekcie robionym przez Lasy Państwowe. No więc tak, no, miejmy nadzieję. No w każdym razie tu będzie też potrzebna współpraca z myśliwymi, no bo oni są sprowadzani do zwalczania szkodników, ale jak będzie się wypuszczało drobie, no to trzeba będzie zrobić redukcję dzików i lisów i jenotów, tam jeszcze szopy pracze na zachodzie Polski. Tak było w przypadku Cietrzewi przy rezerwacie Rabinówka. Tam przekształcono, wycięto zarośla wierzbowe, ale przede wszystkim była redukcja tych dzików i właśnie jenotów.
2: Tak, no to doskonale widać teraz właśnie przy projekcie chociażby kulika wielkiego. No to jest bardzo duże straty jajek spowodowane drapieżnictwem ze strony lisa, no więc jakby nie ma rady.
1: No ale jeszcze do niedawna Francuzi strzelali do kulików. My tu chronimy. Tak, tak samo bekasy, dubelty, a tam tak. Strzelają do nich.
2: Cała masa drozdów.
1: To próbowałem się w jakiś sposób to ogarnąć. Nie mamy w tej chwili żadnego europarlamentarzysty, który by chciał w tym temacie współpracować. Wcześniej był to Włodzimierz Cimoszewicz, z którym spiskowałem. No na razie temat jest zawieszony. Zobaczymy, bo też niesprzyjająca jest atmosfera w Ministerstwie Klimatu, bo tam trwa nagonka na leśników i myśliwych, no, tak. więc krótko mówiąc nie ma atmosfery do współpracy, no, ale może się coś zmieni i będzie można zacząć myśleć poważnie o tym, żeby zmienić prawo w Europie, bo jeżeli gatunek wędrowny jest chroniony w jednym kraju i jest zagrożony w tym kraju, to powinien być chroniony we wszystkich, przez które leci, a tutaj niestety to nie działa. Nawet na kuliki wielkie Francuzi do niedawna próbowali. Teraz jest to zawieszone, ale tylko zawieszone, nie jest zdjęte.
2: Tak, na ochronę tych kulików w Polsce idą olbrzymie pieniądze, bo przecież to są granty,
1: unijne
2: granty. I z jednej strony bierzemy pieniądze, żeby ochronić tego ptaka, a później on leci tam gdzieś nad Francją i ktoś go strzela, no więc to nie ma sensu.
1: No tutaj jest nadzieja, że będzie przygraniczna współpraca z Niemcami, jeżeli chodzi o drobie, bo no, ma powstać Park Narodowy w Dolinie Odry i dobrze by było, gdyby powstał. No ale pamiętajmy też, że wiele ptaków u nas w Parku Narodowym będzie chronionych, ale zaraz po przekroczeniu tak. Odry będą gatunkami
2: tak,
1: łownymi.
2: Tak, a w Niemczech nawet do łabędzi. Na łabędzie można niemal polować.
1: Ale to nie
2: polować,
1: tylko do łabędzi, także krukowate wszystkie.
2: No, krukowate,
1: nasze
2: tak.
1: Gawrony przelecą tylko przez Odrę i już są gatunkiem
2: tak.
1: Łownym.
2: Zresztą nasza lista ptaków łownych i tak się zmniejszyła ostatnio, więc no, zostało nam kilka gatunków tylko.
1: Jakby w przypadku jarząbka to ja apelowałem o to od co najmniej 10 lat.
2: One mają moratorium, więc one nie są łowne ani chronione i tak to też trochę zawisły po prostu w próżni.
1: Mają mniej więcej status prawny szczura.
2: Tak.
1: nie są objęte ochroną, ale nie są już łowne, nie są chronione żadnym prawem. No ale niech się dzieje, zobaczymy co się wydarzy. W Polsce tak tradycji nie było specjalnie do polowań na ptaki, ale przyjeżdżali Włosi i rozrabiali.
2: To
1: trzeba sobie powiedzieć wyraźnie. Proszę Państwa, zbliżamy się do końca naszej audycji. Marcin, jakieś przesłanie? No, trzeba przyjść zobaczyć tę gablotę
2: z drobiem. Tak, no na pewno, jeżeli ktoś chce,
1: to warto przyjść zobaczyć kulony, bo to takie małe drobie.
2: Tak, i wiosna idzie, no będzie w końcu ciepło, więc zapraszamy do ptaszarni.
1: A będzie ciepło?
2: No ja mam nadzieję.
1: Nie, no już się zrobiło nam zupełnie nieźle, nie możemy narzekać, ale no jeszcze pamiętam z przeszłego tygodnia przymrozki wręcz. Więc proszę Państwa, na zakończenie utwór muzyczny grupy, która się nazywa Dzikie Pola, z utworem muzycznym międzynarodowym, polsko-ukraińskim, Hej Sokoły. Jest to wersja najpiękniejsza. Dziękujemy za uwagę. Marcin Chrapowicki był naszym gościem.
2: Dziękuję.
1: Do usłyszenia za tydzień. Już będziemy nadawali zwiaty przy szympansach, bez tego pogwizdywania tych różnych ptaków, które są obok nas. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
2: Do usłyszenia.
3: Tam na brzegu czarnej wody siadał na koń kozak młody, czule żegna się z dziewczyną, jeszcze czuły.

omijajcie góry, lasy, pola, doły. Dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój stepowy dzwoń.

0: Jest godzina 11. Agnieszka Chmielewska, zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. Jest wstępna zgoda w Unii na sankcje na Rosję za porwania ukraińskich dzieci z terenów okupowanych. Za pół godziny z Warszawy wyleci drugi Black Hawk, będzie pomagać gasić pożar lasu na Roztoczu na Lubelszczyźnie. Ciężki sprzęt budujący obwodnicę Ciepielowa na Mazowszu może wjeżdżać na nieoznakowane mogiły żołnierzy. Alarmuje o tym historyk, z którym rozmawialiśmy. Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na sankcje na Rosję za porwania ukraińskich dzieci z terenów okupowanych. Rozszerzenie czarnej listy zaakceptowali ambasadorowie unijnych krajów. Beata Płomecka w ubiegłym tygodniu informowała, że sankcjami ma być objętych kolejnych ponad 20 osób i organizacji odpowiedzialnych za przymusową rusyfikację ukraińskich dzieci. Sankcje obejmują zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa w Europie.
1: Decyzję ambasadorów muszą jeszcze zatwierdzić ministrowie spraw zagranicznych, co ma nastąpić na spotkaniu w przyszłym tygodniu w Brukseli. Lista osób i organizacji, które mają być objęte sankcjami, jest tajna do czasu ostatecznego zatwierdzenia i publikacji w unijnym dzienniku urzędowym. Ja tę listę już widziałam, ale by nie ułatwiać działań tym, którzy zostaną objęci sankcjami, nie mogę podawać dokładnie, kto znajduje się na liście. Ale ogólnie można powiedzieć, że Unia chce objąć sankcjami niektóre osoby działające w obozach reedukacyjnych, indoktrynujących ukraińskie dzieci, w których przechodzą one także szkolenia wojskowe. Czerwony Goździk, Wojownik czy Smena to tylko niektóre z nich. Na czarną listę mają także trafić przedstawiciele marionetkowych władz mianowanych przez rosyjskich okupantów.
0: Za pół godziny z Warszawy wyleci drugi Black Hawk. Będzie pomagać gasić pożar lasu na Roztoczu na Lubelszczyźnie. To ustalenia dziennikarza Polskiego Radia RDC. Na pokładzie śmigłowca będzie trzech strażaków z Mazowsza, którzy z powietrza będą wspierać akcję gaśniczą. Więcej o tym powiemy już za godzinę. Tymczasem historyk i twórca kanału Underground Passion Artur Trącik bije na alarm. Jego zdaniem ciężki sprzęt budujący obwodnicę Ciepielowa może wjeżdżać na nieoznakowane mogiły żołnierzy 74. Pułku Piechoty, którzy zostali zamordowani przez Niemców we wrześniu 1939 roku. Trącik twierdzi, że dokumentacja archeologiczna jest nieprecyzyjna.
2: Udało mi się spotkać archeologa z nadzoru. Opowiedziałem mu wszystko, co wiem, natomiast już wtedy było dużo za późno na jakiekolwiek działania, bo wiele rzeczy zniknęło. Jedno cudem się uchowało, bo było tak na granicy, a mam tych informacji jeszcze znacznie więcej, już na 100%, że tak powiem, potwierdzonych.
0: Tymczasem inwestor, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, uspokaja. Rzeczniczka Małgorzata Tarnowska zapewnia, że do tej pory nie odnaleziono żadnych szczątków, a wszystkie prace prowadzone są pod nadzorem archeologa.
3: Podczas robót ziemnych konserwator zlecił, aby cały teren inwestycji był objęty nadzorem archeologicznym. Na terenie realizowanej inwestycji nie odnaleziono szczątków ludzkich. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od kierownika nadzoru archeologicznego, na terenie budowy znaleziono jedynie łuski karabinowe, bagnet czy guziki.
0: Według drogowców ochroną objęte są trzy znane i upamiętnione pomnikami mogiły. Sprawą zajęła się także radomska delegatura Instytutu Pamięci Narodowej. Weryfikuje doniesienia z placu budowy. Z ukrycia nagrywał koleżankę z pracy w toalecie.

0: lat więzienia. Prokurator objął go dozorem policyjnym i zakazał kontaktu i zbliżania się do pokrzywdzonej. Adrian Pieczka, Polskie Radio RDC.
1: Resort Finansów zakończył pracę nad trzecim projektem ustawy dotyczącym kryptoaktywów. Dwa poprzednie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Minister Finansów Andrzej Domański poinformował, że nowy projekt został skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów. Rząd ma przyjąć ustawę w trybie obiegowym. Według zapowiedzi premiera Donalda Tuska do końca tygodnia projekt trafi do Sejmu.

0: Na termometrach na Mazowszu teraz 21 stopni, maksymalnie będzie ich dzisiaj 24. I lekkie tylko zachmurzenie. Wiatr w porywach do 11 km na godzinę, a barometry pokazują teraz 992 hektopaskale. To ciśnienie cały czas stopniowo się obniża. Jutro w ciągu dnia maksymalnie tylko 18 stopni, w piątek 13. Może też popadać deszcz.
1: Reklama. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Pomysł na rodzinny weekend? Wpadaj na Warsaw Caravaning Festival 2026 na terenie toru wyścigów konnych Służewiec. To plenerowe, festiwalowe wydarzenie pełne podróży, inspiracji i dobrej energii. Czekają na Ciebie setki kamperów, strefa van life, klimatyczna strefa retro, spotkania z podróżnikami, wyścigi konne i atrakcje dla całej rodziny. A już 8 maja zlot karawaningowy i wspólna biesiada. Warsaw Caravaning Festival, 9-10 maja. Bilety na grupa MTP, app i tobilet.pl.
1: Za reklamę? Dziękujemy. Autopromocja.
4: Jak to jest? Czy Polska może mieć własne satelity wywiadowcze? Ci, którzy nie mają zdolności stawania naprzeciwko nowym zagrożeniom, naprzeciwko nowym technologiom, naprzeciwko temu, co niesie wojna z dnia na dzień, praktycznie biorąc, zostają z tyłu. Tak przegrali Rosjanie początek tej wojny i ni meni, beni, kukuryku, ani w te, ani we w tej, w końcu przegrali ten pierwszy etap wojny. Dzisiaj ta wojna jest zupełnie inna. Z tego wszystkiego trzeba wyciągać wnioski i trzeba nadążać. Jak nadążać? No to jest duży znak zapytania i mnóstwo mądrych głów na tym siedzi.
5: Nazywam się Jarosław Gugała i mam zaszczyt zaprosić słuchaczy Polskiego Radia RDC do słuchania mojej autorskiej audycji Teleobiektyw. Zapraszam od poniedziałku do piątku w samo południe.
1: Autopromocja. Południe Polskiego Radia RDC.
6: Julita Nobis, Piotr Wójcik, Piotr Majewski. Druga godzina południa z RDC. Zaczynamy ją od niespodzianki.

0: Gratulacje, gratulacje i brawo, brawo, brawo. Dziękuję bardzo za ten występ. Zaja Modlic, tak pięknie nam śpiewała. Dzień dobry, Zaju.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, ale również Zbyszek Murawski, który jest liderem zespołu, który akompaniował, i Grzegorz Chmielewski.
2: Witam
0: grający na skrzypcach. Zbyszek to lider zespołu Zajman i Garkumpel.
3: Zajman i Garkumpel, tak.
0: Tak. I to ty prowadzisz na co dzień zajęcia w Fundacji Stowarzyszenie Maja na Ursynowie. Tam pod hasłem Ursynowskie Szanty prowadzisz pewne zajęcia, o których nam chciałbym, żebyś opowiedział.
3: No to wszystko zaczęło się wiele lat temu. Od wielu zdarzeń, około 8 lat temu, od wielu zdarzeń różnych. I te zdarzenia objął opieką taką zorganizowaną właśnie Grzegorz, ze swoją fundacją Sztuka i Pasja. I w tej chwili mamy kolejny rok, czyli w sumie 8, tak, Grzesiu?
2: Tak, chyba? Tak. Cofając się tak rzeczywiście tak. Wstecz, zaczęliśmy od...
3: 8 lat.
2: Tak. Szanty we Włochach, to się tak nazywało
0: wcześniej. Teraz szanty na Ursynowie.
2: Tak, ursynowskie szanty.
0: Ale co jest kwintesencją tego działania? Chodzi o to właśnie
2: działamy
0: o aktywność.
2: Działamy dla młodzieży z niepełnosprawnościami. Tak? Są wśród tej młodzieży osoby w spektrum autyzmu, są osoby z zespołem Downa. Taką wyjątkowością tego projektu jest to, że mamy integrację wielopoziomową. Nie dotyczy to tylko starszych osób i młodszych osób, jak to najczęściej bywa, prawda?
3: Jasne. Bo przekrój wieku w naszym zespole jest dosyć duży.
2: Taką integrację również mamy. Jasne. Tak, seniorzy również u nas grają. Mamy integrację właśnie taką, że uczestniczą w naszym zespole niepełnosprawni, jak i zupełnie ludzie przychodzący z ulicy, którzy chętnie grają i śpiewają szanty.
3: A także muzycy profesjonalni,
2: właśnie,
3: amatorzy.
2: Z totalnymi amatorami.
3: Więc integracja na wielu płaszczyznach.
0: Zaria, chciałbym cię zapytać, co dla ciebie znaczy śpiewanie, te spotkania?
3: Nie wiem, zastanów się. Czy lubisz śpiewać?
1: Lubię śpiewać. Jak śpiewam, to jest czuję odprężona.
0: O, to jest bardzo ważne.
3: Ja muszę powiedzieć, że Zaria śpiewa przepięknie. Zresztą jej sukcesem jest na przykład zakwalifikowanie się do konkursu śpiewaczego zespołu Mazowsze. Doszła do drugiego etapu.
0: Gratulacje.
3: Fantastyczne osiągnięcie. Brawo. Naprawdę. I poza tym Zaria, jak wychodzi na scenę na koncerty, bo nasze zajęcia, które trwają, no powiedzmy pół roku, co roku trochę więcej, kończą się koncertem wspólnym, na którym wszyscy nasi uczestnicy mają tak zwane swoje 5 minut. Ono czasami trwa dłużej, czasami krócej te 5 minut, ale wszyscy są na scenie widoczni i chcę powiedzieć, że naprawdę na scenie widać, jak się realizują. To jest szczególnie, ta integracja jest szczególnie widoczna, bo naprawdę jesteśmy jednym zespołem, natomiast Zaria na przykład zamienia się w prawdziwą gwiazdę sceniczną. Naprawdę.
0: No nie dziwię się.
3: Wspaniałą, fantastyczną gwiazdę, która na scenie ściąga uwagę, ale także jest tak też z innymi naszymi solistami, bo mamy kilku solistów. Bo tak jak mówię, w każdej edycji staramy się znaleźć dla każdego coś, w czym może pokazać, że jest naprawdę bardzo dobry. I to się zawsze udaje.
0: I no, nie wątpię, tym bardziej, że jak rozumiem tak, że zawiązują się pewne przyjaźnie i być może później pomysły artystyczne. Nowe.
3: No tak jak mówimy, to jest Grzegorz, nasz prezes, jest wspaniałym, fantastycznym muzykiem profesjonalnym, który w wielu projektach na co dzień, takich zupełnie profesjonalnych, artystycznych, muzycznych,
2: niedawno,
3: się realizuje.
2: Niedawno byliśmy tutaj w studiu i z panem redaktorem opowiadaliśmy o trwającym jeszcze festiwalu Witolda
0: Maliszewskiego. Tak.
3: Ale jak muszę powiedzieć, bo znamy się z Grzesiem bardzo długo, więc jak zrzuca swój frak i wizerunek profesjonalnego muzyka i bierze te skrzypce do ręki, to zamienia się naprawdę w jakby to powiedzieć, powiedziałbym wulkan, ale może te wybuchy wulkanu nie są takie gwałtowne, bo to jest taka stała, dobra, uśmiechnięta, gdybyście państwo widzieli Grzegorza, zawsze uśmiechnięta, dobra, pozytywna energia.
0: Niech to będzie wulkan, byleby kreatywny. Ursynowskie szanty, tak nazywa się ten projekt. I to nie jest tylko, to jest coś więcej niż projekt. To taka przestrzeń właśnie prawdziwej integracji i łączenia ludzi w miłości do sztuki, do występowania, do wspólnego śpiewania. Ursynowskie szanty to także projekt, który bierze udział w konkursie trzeciego
2: sektora. Tak. Co roku rozgrywany jest konkurs organizowany przez Miasto Stołeczne Warszawy. Bardzo serdecznie zapraszamy do głosowania. Pośród już ponad 200 nadesłanych projektów zgłoszonych przeszliśmy do takiej finałowej piętnastki. Mhm. I teraz jest głosowanie. Każdy, kto ma imię i nazwisko i adres mailowy, może zagłosować.
0: No to w dzisiejszych czasach każdy ma.
3: Tak. No, tak. Więc bardzo wszystkich zachęcamy
2: i chcemy powiedzieć, że głos na ursynowskie szanty to jest strzał w dziesiątkę. Tak. Taki numer właśnie mamy
3: numer
2: na liście.
3: 10. Wystarczy wysłuchać w wyszukiwarkę, wpisać trzeci sektor, konkurs trzeci sektor. Tam jest lista, bardzo proste głosowanie. Wchodzimy, wybieramy, wpisujemy, wpisujemy
2: tak,
3: imię, nazwisko.
2: Najpierw zaznaczamy numer 10, potem
3: e-mail.
2: Na dole wpisujemy
3: i
2: imię, nazwisko, adres, mail i wysyłamy.
3: Drodzy jak państwo, ktoś ma dwa maile, to może zagłosować.
0: Drodzy państwo,
3: nie może. Trzeba wpisać imię i nazwisko.
0: Drodzy państwo, ja apeluję do państwa, aby państwo wzięli udział w tym głosowaniu, żeby oczywiście państwo wsparli ursynowskie szanty, bo przecież no, cóż piękniejszego jest, jak radość osób, które spełniają się i artystycznie i również społecznie podejmując takie działania, takie wyzwania. Pięknie śpiewając, tak jak Zaria przed chwilą. Panom gratuluję i dziękuję za to, że w ogóle podjęliście taki wysiłek i taką inicjatywę. No i raz jeszcze do naszych słuchaczy apel. Wejdźcie na stronę
3: Trzeci sektor. Hasło Trzeci sektor.
0: Na pewno tam odnajdziecie. My jako Polskie Radio RDC wspieramy bardzo ten pomysł, aby zagłosować na ursynowskie szanty.
3: Ja tylko jeszcze powiem, że piosenka, bo powinienem to powiedzieć, że piosenka jest autorstwa mojego kolegi z zespołu Mirka Kowala-Kowalewskiego. Pięknie śpiewana przez Zarię.
0: Gratuluję i dziękuję bardzo wam za wizytę w studiu.
3: Dziękuję. My dziękujemy również.
2: Bardzo dziękujemy.
4: Południe Polskiego Radia RDC.
0: Czy zdajecie sobie państwo z tego, że tegoroczne lato rozpocznie się od pełnej ekscytacji po spotkaniu z kolejną, nową płytą The Rolling Stones?

0: Jakby ktoś nie rozpoznał, to byli Stonesi, drodzy państwo. The Rolling Stones z nowym albumem. Zaskoczeni? Ja nie za bardzo. 10 lipca pojawi się ta płyta. Foreign Tongues, tak nazywa się. I zapowiada też niespodzianka, prawda? Kolejną trasę koncertową The Rolling Stones. 11:24. Może podkrywamy Mazowsze, drodzy państwo. Na początek pierwszy felieton Piotra Łosia o pracy Drwala, o tym, jakie jest drewno w obróbce, opowie nam Emil Archanowicz, niegdyś związany z technologią drewna na Warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
1: Odkrywamy Mazowsze.
2: Część ludzi ma tradycje rodzinne. Dziadek, pradziadek, tata, mama są związani z technologią drewna albo mają zakład, a też duża część osób tak naprawdę przychodzi na ten wydział szukając czegoś innego albo też nie wiedząc. Tak jak ja, na początku nie wiedziałem nic o tym wydziale, dostałem się na ten wydział i muszę powiedzieć, że mi się spodobało. Idąc ulicą i widząc niektóre drzewa, to już widzę tak naprawdę, do czego one mogą się nadać. Nie można powiedzieć, że każde drzewo się nadaje do wszystkiego. Drzewa w lasach, które mają dosyć proste strzały, bardzo dobrze się nadają na tarcice. A na przykład takie drzewa w parkach, to już na tarcice się nie nadają, bo tam jest dużo sęków, one mają zawiły układ włókien, ale za to będą pięknie wyglądały na forniże. Pięknie będą wyglądały jako okleina, a znowu inne jeszcze takie gorsze drzewa po prostu pójdą do płyty wirowej, bo ten surowiec już nie jest na tyle dobry, że drewno jest jakimś, to jest naturalny materiał i szlachetny i przez to też trudny. Bardzo często jest o wiele trudniejszy w obróbce od innych materiałów, bo drewno nam pęcznieje, drewno zmienia wymiary, każdy gatunek drewna jest zupełnie inny, zupełnie różnie się zachowuje. Na przykład mogę dodać, że niektóre gatunki drewna są tak lekkie jak styropian, na przykład drewno balsam jest bardzo lekkim drewnem, a na przykład niektóre gatunki drewna egzotycznego nawet nie pływają. Tu mówimy o takich gatunkach jak na przykład gwajak, który był stosowany w okrętach. Bardzo charakterystyczny jest pogląd, że lipa pachnie kościołem, ale to odwrotnie jest. To kościół pachnie lipą. Charakterystyczny zapach rzeźb, które są w kościołach i właśnie ze względu na właściwości drewna lipowego, które jest bardzo lekkie i bardzo łatwo się obrabia, bardzo łatwo się rzeźbi, jest właśnie stosowane na rzeźby. I dlatego mówi się, że lipa pachnie kościołem. Drewno przeżywa renesans, bo teraz jest moda na biomateriał. W czasach PRL-u trochę tamtejszy ustrój trochę zepsuł nam to drewno, bo wszyscy pamiętają, że na przykład okna zrobione z drewna, one były źle robione, one miały bardzo dużo szpar, technologicznie były źle wykonane i przez to ludzie trochę się zrazili do tego drewna, jak nasz krajowy dom. Ma bardzo ładny rysunek, ładną fakturę, ma szlachetny gatunek drewna.
3: Trudna sztuka, cięcia drewna?
2: Na pewno, tym bardziej jeśli mówimy o pile moja, twoja. Bardzo dużo osób robi błędy i nie umie ciąć, bo ją pchają. A to trzeba ciągnąć. Widać to po czasach. My tu mieliśmy przypadki 11 sekund, a nawet leśnicy, którzy zajmują się tym bardziej profesjonalnie ścinaniem drzewa, to 6 sekund i po drzewie.
1: Odkrywamy Mazowsze.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, czyli męskie granie. Piosenka z cyklu Blisko coraz bliżej, bo zapowiadająca wakacje, a wraz z wakacjami koncerty męskiego grania. Drodzy Państwo, o Sowiej Górze, być może jednym z celów wakacyjnych wędrówek. Sowia Góra koło Węgrowa, piękne widoki z niej widoczne. O nich właśnie opowiedzą mieszkańcy tego miasta oraz Roman Postek, historyk sztuki.
2: Odkrywamy Mazowsze.
3: Takie domki jednorodzinne, takie letniskowe, to jest tam zawsze sporo. Można laski, ładne są, lidiec.
4: W Węgrowie mamy kościół, bazylikę. Tam znajduje się to słynne lustro Twardowskiego, w które kiedyś jeden z książąt mazowieckich kluczem stuknął i pękło, bo zobaczył swoją żonę nieboszczkę. Jest cała legenda o powstaniu tego kościoła. Tu obok jest zamek w Liwie, wybudowany przez królową Bonę. Tam niedaleko jest w starej wsi też zamek, chyba Radziwiłłów. Klasztor jest, który miał kiedyś podziemne połączenia właśnie z zamkiem w Liwie.
5: Sowia Góra, nazwa już jest taka mistyczno-tajemnicza i miejsce też dosyć tajemnicze, nie dla wszystkich znajome, nawet dla mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy czasami trafiają tam po raz pierwszy i są oszołomieni pięknem tego miejsca.
4: Góra na Podlasiu, Góra Sowia. Co widać, rozległy teren.
6: Film był kręcony na tej górze.
5: Sowia Góra to wzgórze położone na skraju Wysoczyzny Śródleckiej, położone za miejscowością Jarnice. Jadąc z Liwa przejeżdżamy przez dawne pobojowisko z powstania listopadowego, gdzie w 1831 roku krwawe walki toczyło korpus generała Umińskiego o przeprawy na Liwcu i od razu za mostem skręcamy w prawo. Dojeżdżamy do Jarnic po 3 kilometrach. W Jarnicach też warto się na chwilę zatrzymać. Jest tam kościółek z XVIII wieku, który przypłynął wodą, jak mawiają mieszkańcy Jarnic.
3: Kościółek drewniany.
4: Który przypadkowo przypłynął wodą i został tutaj.
3: Obraz kościółka tylko przypłynął i w tym miejscu powstał później kościółek postawili. A on zakupiony był w Mokobodach i tu przewieziony, tu wybudowany, a to już jest podobnie z 300 lat temu.
5: Prawdopodobnie został po prostu spławiony jako tratwa z Budziszyna i ustawiony w 1819 roku na cmentarzyku, który też ma wiele uroku. Wjeżdżamy z Jarnic i mniej więcej po przebyciu kilometra wjeżdżamy na pagórek. Tam musimy znaleźć polną drogę w prawo i po 50 metrach stajemy na skraju wielkiego urwiska, z którego rozciąga się zapierający dosłownie dech w piersiach widok na Dolinę Liwca, który tutaj rozciąga się w zasięgu naszego wzroku na przestrzeni kilku kilometrów. I tam jest wszystko. Widać meandry Liwca, widać wieże kościołów w Wyszkowie i w Liwie, widać czerwoną basztę Zamku Liwskiego, kępy drzew, rozmaicające przestrzeń, mokradła. No jest to widok naprawdę niezwykły i wszystkich zachęcam do obejrzenia, zboczenia z trasy.
2: Odkrywamy Mazowsze.

0: Polskiego Radia RDC.
1: Drodzy Państwo, zbliża się 20. Ogólnopolski Tydzień Wege, organizowany przez Fundację Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva. Imprezie, której centralne wydarzenia odbędą się w Warszawie i do której w której udziale będziemy Państwa za chwilę namawiać, patronuje także Polskie Radio RDC. A wraz ze mną namawiać Państwa do udziału w tej imprezie będzie Jolanta Nabiałek z Fundacji Viva. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: No właśnie, od czego zaczniemy? Może od historii, ponieważ to już 20. Ogólnopolski Tydzień Wege. Jakie doświadczenia macie z tych poprzednich edycji i jak postrzegacie jako fundacja w ogóle sam ruch wegański w Polsce? Czy to się coś zmieniło przez te 20 lat? Dwie dekady,
2: rzeczywiście. Początkowo to był w ogóle tydzień wegetarianizmu. Mhm. Teraz raczej mówimy tydzień wege, ale chodzi oczywiście o tydzień weganizmu, czyli kuchni roślinnej. Same początki tej inicjatywy to są oczywiście dużo dobrych chęci i dużo zapału ze strony osób, które chciały wprowadzić myślenie właśnie etyczne o zwierzętach i chciały przekonywać ludzi początkowo do diety wegetariańskiej, czyli też obejmującej mleko, jaja, nabiał. Teraz już jesteśmy, ruch właśnie wyewoluował tutaj odpowiadając na pytania.
1: Ja myślę, że pozycja ruchu także i głos, wasz głos jest dużo lepiej słyszalny, prawda, niż 20 lat temu.
2: Tak myślę, chociaż przyznam szczerze, że przez te 20 lat ja sama osobiście też przeszłam drogę do weganizmu. Mało kto z nas urodził się weganinem z tego. Osób, które teraz działają, które organizują Tydzień Wege, które w ogóle działają na rzecz zwierząt i na rzecz wegańskiego świata. Każdy tak naprawdę musiał to na własną rękę jakoś odkryć, że skoro zwierzęta czują, skoro najnowsze badania pokazują, że raczej rozszerzają nasze granice empatii. Ostatnio się mówi na przykład o owadach w tym kontekście. Ale nie mamy wątpliwości, że świnia, podobnie jak pies, jest istotą czującą i która chce żyć, która nie chce cierpieć. To po odkryciu czegoś takiego właśnie było to odstawienie mięsa, kiedy odkrywamy, ile przemocy seksualnej jest związane z produkcją mleka, ile przemocy w sensie mordowania zwierząt jest związane z produkcją jajek, to zaczynamy się, użyję słowa radykalizować, ale ja nie powiedziałabym, że empatia jest czymś radykalnym.
1: Wie pani, bardzo wiele osób tak to postrzega, niestety. Takie są fakty. Ponieważ od razu rodzi się pytanie, czy żeby dbać o zwierzęta, żeby jakby być przyjacielem zwierząt, to trzeba być weganinem. Czy to jest nierozłączne?
2: No, moim zdaniem, jeśli się jest przyjacielem zwierząt, to się tych przyjaciół nie zjada i nie krzywdzi.
1: Wie pani, niegdyś weganizm czy wegetarianizm postrzegany był jako taki ruch, który przede wszystkim miał służyć człowiekowi. Zdrowe żywienie, zdrowe odżywianie się. Głównie zwracano uwagę na dobrostan nas jako takich, tych konsumentów.
2: Ja mogę jak najbardziej wyjaśnić tą strategię. My ją nadal stosujemy. I nadal zwracamy uwagę na to, że na przykład naukowe metaanalizy pokazują, że diety wegańskie są zdrowe nie tylko dla dorosłego, zdrowego człowieka, ale i dla kobiet karmiących, dla kobiet w ciąży, dla sportowców, więc...
1: Trochę jako adwokat diabła, ale równie dużo
2: zapraszam
1: jest,
2: bardzo.
1: Równie dużo jest też analizy, które twierdzą, że jest odwrotnie wręcz. Ostatnio, przepraszam, bo być może wkładam kij w szprychy, choć niechcący, ale ostatnio podobno zupełnie inne diety białkowe są w tej chwili podobno. Czy to jest moda? Czy to jest naukowo potwierdzone?
2: Człowiek potrzebuje białka, natomiast potrzebuje go wcale nie aż tak dużo, żeby miał się odżywiać tylko białkiem. To jest, teraz mam nadzieję, że nie skłamię, z książki Mięsoholicy Marty Zaraskiej taką wiedzę, że to jest chyba 15% naszej diety, to powinno być białko. Natomiast to równie dobrze może być, to może być fasola, to może być ciecierzyca, to może być soczewica, to może być masło orzechowe. I faktycznie należy o to dbać, żeby było, żeby ten balans był zachowany. No, w przypadku białka nie ma z tym problemu. Trudniejsze rzeczy to jest na przykład to, że kiedy przechodzimy na dietę wegańską, należy suplementować witaminę B12, prawda? Bo ona jest w mięsie, zresztą ona nie jest w tym mięsie, bo po prostu tam się narodziła, tylko jest między innymi dlatego, że zwierzęta pozyskują ją z ziemi, a my jemy nasze owoce i warzywa, więc jakby i słusznie, prawda? Bo jednak ryzyko epidemiologiczne jest duże, no i osoby mięsożerne pozyskują to B12 z mięsa, więc się nie muszą nad tym zastanawiać, natomiast weganie, jeśli nie chcą jeść ziemi, czego nie polecam, jednak mimo wszystko to muszą właśnie suplementować witaminę B12. Radzi się też, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, czyli nie teraz, suplementować witaminę D i witaminę omega-3, ale to się w ogóle radzi wszystkim suplementować, tak naprawdę, nie tylko weganom. I o tym więcej powie w ogóle Kama Gulbicka, dietetyczka, bo ja mogę z moją tutaj dość laicką wiedzą, ja się specjalizuję w etycznym weganizmie i w tych etycznych powodach. Natomiast no, wiedzę oczywiście jakąś mam, ale na pewno Kama Gulbicka tutaj więcej powie.
1: Przywołają pani nie bez powodu, bo będzie też gościem.
2: Gościem radia dla ciebie. To jest nasza dietetyczka, też nasza specjalistka wspaniała od komunikacji, więc ona na pewno tutaj wyjaśni w szczegółach, o co chodzi z mikro, makroelementami. Ja kończyłam filologię polską, więc takiej szczegółowej wiedzy niestety nie mam.
1: No wie pani, oczywiście ci tacy bardziej wnikliwi oczywiście mogliby się dopytywać, a jednak trzeba coś suplementować, czyli to nie jest do końca okej. Okay. Wiem też, że przecież i odżywiający się w sposób tradycjonalistyczny, tradycyjny, ludzie także muszą suplementować pewne minerały i pewne związki, i to jest, więc to nie jest żaden argument. Mówiła pani, że trzeba, wprowadząc dietę wegańską, no trzeba uważać i by bardzo w sposób przemyślany i zrównoważony właśnie tę dietę jakoś planować. Myślę, że z tym to nie ma kłopotu, prawda? Na przestrzeni tych ostatnich 20 lat sklepy i w ogóle dostęp do artykułów dedykowanych wegetarianom i weganom jest tak duży i,
2: ogromny,
1: łatwy.
2: To prawda.
1: No, ja czytałem gdzieś, że Polska jest jednym z bardziej właśnie dostępnych rynków dla wegan i wegetarian.
2: A to prawda, jest bardzo dużo fajnych marek, nawet nie wiem, typu Biedronka ma swoją wegańską linię produktów i one są tanie na przykład, bo to też jest częsty zarzut, że no dobrze, ale te wegańskie produkty są drogie. A ja wtedy odpowiadam, że ziemniaki nie są drogie, buraki nie są drogie, fasola nie jest droga, prawda? Jeżeli komuś się ma zastępstwo plastra szynki na kanapce, no to pewnie wtedy, nie wiem, za taką paczkę takiej szynki zapłaci w zależności od marki, sklepu, miejsca od jakieś 5 do 15 zł.
1: Nazwa szynka sama w sobie jakby przeczy idei weganizmu.
2: No, ale to ja się pytam, czy wszyscy nosimy tylko białą bieliznę, prawda? Ja na przykład nie.
1: Okej. Nie będziemy sprawdzać, bo
2: Nie. To po prostu język reaguje na zmieniającą się rzeczywistość. Akurat tu mogę powiedzieć, bo to moje wykształcenie, jestem filolożką, więc naprawdę bardzo tak jak z tą bielizną przykładową, no teraz nosimy bieliznę w bardzo tysiąca różnych kolorów, nazywając ją nadal bielizną, mimo że oryginalnie to było coś białego.
1: No,
2: więc
1: racja.
2: Tak.
1: Dobrze, opowiedzmy coś o tych zbliżających się dniach, tygodniu wege. Kiedy on się zaczyna i jakie imprezy będą mu towarzyszyć?
2: On się zaczyna w poniedziałek.
1: W
2: poniedziałek 18 maja.
1: Aha, czyli
2: to jest kolejny. Kolejny, tak. Zaczyna się w ogóle, jeśli chodzi o Warszawę, to zaczyna się od debaty, którą poprowadzę. Także zapraszamy wszystkich do południka zero. Będą osoby z podróży z pazurem, będą osoby z wegańskich pyszności. Będzie też Kuba, nasz specjalista, miejsca od delfinów i od rozrywek związanych z delfinami. Będziemy rozmawiać o wegańskiej turystyce. Nie.
1: Rozrywki związane z delfinami.
2: No właśnie.
1: Gdzieś w Polsce są dostępne?
2: Nie, zablokowaliśmy budowę delfinarium w Mszczonowie. To też właśnie duża zasługa Wiwy. Natomiast Polacy jeżdżą na przykład do Egiptu na All Inclusive. Sama jeżdżę. No i tam już w ofertach polskich też tour operatorów są wizyty w delfinariach. No i to od razu państwu mówię. Tutaj pewnie Kuba będzie mi bił brawo. Nie korzystajcie z takich rzeczy, bo to delfiny naprawdę bardzo cierpią w tej niewoli. Delfinaria to jest po prostu taki wodny cyrk. Jeśli dla każdej osoby, która rozumie, że cyrk bez zwierząt jest jedynym etycznym cyrkiem, to zrozumie, że w delfinariach nie powinno być delfinów.
1: No, ale kto miałby wtedy pływać?
2: No, ludzie sobie mogą popływać, pościgać się. Delfinom niech dadzą spokój.
1: Nie wiem, czy z tą piłką na nosie by nam to dobrze poszło.
2: Niech się uczą.
1: Okej. To wykład, który pani poprowadzi.
2: Debata właśnie. Debata. To będzie debata. Mm-hmm. Będziemy rozmawiać o bardzo lifestyle'owych rzeczach i o bardzo rzeczach związanych z etyką. Będziemy rozmawiać o tym, czy latanie samolotem jest wegańskie, bo są też takie głosy, że nie jest, no bo jest złe dla środowiska, prawda? Mm-hmm. I tutaj na przykład profesora Joanna Heinderek, która jest naszą zresztą stałą felietonistką w magazynie Wege, napisała w swojej książce Filozofia wegańska, że latanie samolotem jest niewegańskie. No ja czasami latam, przepraszam, ale czasami latam i czasami korzystam z tych all-inclusive'ów i tak dalej. No tutaj już pewnie każdy sobie ustala te granice, które są do przekroczenia, które nie.
1: To w jaki sposób pani opowiada o całej tej ideologii, bo tak można to nazwać. Świadczy o tym, że wy bardzo maksymalistyczne cele sobie wyznaczacie i no
2: niektórzy,
1: i po drodze
2: ty
1: kroczek po kroczku
2: tak.
1: Zawłaszczacie albo pozyskujecie nowe tereny, nowe aspekty w ogóle postrzegania świata jako takiego.
2: Co może teraz powiem to, co właściwie jest moje przesłanie wobec świata. My w ogóle wszystkie osoby, zarówno Fundacja Viva, jak i wszystkie osoby związane z szeroko rozumianym ruchem prozwierzęcym, bardzo skłóconym swoją drogą, ale mamy jeden cel. To jest wyzwolenie zwierząt. Po prostu chcemy, żeby człowiek zaprzestał eksploatacji zwierząt w jakikolwiek sposób. I to nie jest tylko ta rzeźnia, która jest wyjątkowo krwawym, wyjątkowo okrutną przestrzenią po prostu, dla której nie ma usprawiedliwienia etycznego żadnego. Ale są też takie rzeczy, które są mniej oczywiste, jak na przykład, nie wiem, hodowla rasowych psów czy kotów. W ogóle taka idea, żeby handlować kimś, kto żyje, czuje, kto jest podmiotem. Dla nas każde zwierzę to jest podmiot, jest taka trochę ohydna moralnie. W moim odczuciu, natomiast my na pewno widzimy, co się dzieje. Mamy też schronisko w Korabiewicach, prowadzimy domy tymczasowe dla tych zwierząt towarzyszących, porzuconych po przemocy, niechcianych, chorych, starych. I widzimy, co się dzieje przez to, że właśnie te zwierzęta są rozmnażane.
1: Czy bierzecie udział także w tych akcjach odkrywających te tragiczne warunki w schroniskach dla zwierząt?
2: W to nie byliśmy tak bardzo zaangażowani. Oczywiście tutaj wspieramy wszystkie jakby akcje zmierzające do ujawnienia nieprawidłowości. Natomiast na przykład zbieraliśmy podpisy pod ustawą Stop Łańcuchą.
1: No właśnie, bo chciałem też zapytać, że bo z jednej strony rzeczywiście takie oddziaływanie na postrzeganie społeczne człowieka na wasze idee, a co innego walka o wdrażanie nowych regulacji prawnych, czy także w tym bierzecie udział?
2: Oczywiście. Konsultowaliśmy i projekt posłanki Małgorzaty Tracz, ten co teraz przeszedł i co prezydent Karol Nawrocki go podpisał, czyli zakaz hodowli zwierząt na futra. Niestety w naszym ruchu bardzo szybko zapominamy, że trzeba fetować też zwycięstwa. Już się martwimy tym, że nie udało nam się przed zimą uwolnić psów z łańcuchów. I to jest jakby nasza obecna, też nasz obecny cel. No ale to jest też bardzo dużo innych celów. Na przykład cały czas lobbujemy za tym, żeby był obowiązkowy monitoring w rzeźniach, ponieważ my też prowadzimy śledztwa i też występujemy w sądach przeciwko oprawcom zwierząt. I na przykład w 2016 roku była głośna sprawa znęcania się nad świniami, które na ich ostatniej drodze pracownicy znęcali się nad świniami, to była rzeźnia w Witkowie. I w tej konkretnej sprawie udało się, nie dla wszystkich sprawców, ale dla części, uzyskać wyrok bezwzględnego więzienia. I to był polskie prawo, słowo precedens tutaj nie funkcjonuje, tak jak na przykład w amerykańskim, ale to był swego rodzaju precedens. Mm-hmm. W sensie to było pierwsze takie skazanie w przypadku zwierząt gospodarskich i to jest ogromna zmiana mentalna i ma to niesamowite znaczenie symboliczne tak naprawdę, takie wyroki. To jest to, co ja powtarzam. W obowiązującym porządku społeczno-prawnym musimy jakby uzyskać dla zwierząt to, co się da. Każdy centymetr klatki więcej, to jest już sukces.
1: Jasne. I z pewnością w wielu aspektach waszych działań normalni i tak zdrowo myślący ludzie, ta ogromna część społeczeństwa wam przyklaskuje i kibicuje. O tym wszystkim zapewne podczas Ogólnopolskiego Tygodnia Wege. To już 20. edycja, drodzy państwo. Ja przypominam, że Polskie Radio RDC patronuje temu wydarzeniu, więc na naszej antenie będzie pewnie jeszcze sporo miejsca poświęcone tematom, które będą podjęte podczas wydarzeń, które zorganizowane zostaną w związku z Tygodniem Wege. Zasygnalizowaliśmy, że on się zbliża i wszyscy ci, którym bliskie są idee Fundacji Viva, zapewne będą gotowi, by 18 rozpocząć świętowanie i aktywne uczestniczenie w tych wydarzeniach.
2: Bardzo zapraszam. Program cały, nie tylko na Warszawę, bo też są w różnych innych miastach, także mniejszych wydarzenia, można sprawdzić na stronie www.tygodniawege bądź na Facebooku, na naszym wydarzeniu na Facebooku Ogólnopolskiego Tygodniowego. Bardzo zapraszam państwa do uczestnictwa.
1: A zapraszała Jolanta Nabiałek, przedstawicielka Fundacji Viva. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: No i przed nami piosenka dnia.

A to grupa Sondart, tak, na której płytę musieliśmy czekać aż 7 lat i pojawiła się wreszcie niecałe 2 tygodnie temu. Świetnie. To nie tylko tytuł utworu, który jest dzisiaj piosenką dnia, ale także tytuł tejże płyty. Drodzy Państwo, już 3 minuty i kilka sekund do 12. O 12 wiadomości. Po wiadomościach Jarosław Gugała i teleobiektyw, a po teleobiektywie wracam, by odkryć kilka sekretów Mazowsza.

0: Jest godzina 12. Agnieszka Chmielewska. Zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. Drugi Black Hawk leci już z Warszawy na Roztocze. Wesprze akcję gaszenia pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Warszawa chce walczyć z graffiti za pomocą znaków zakazu. Miasto przygotowało 1000 tabliczek do powieszenia. Zakończyła się matura z angielskiego na poziomie podstawowym. Sprawdzimy, jak poszła abiturientom. Drugi Black Hawk leci już z Warszawy na Roztocze, gdzie wesprze akcję gaszenia pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Na pokładzie śmigłowca jest 3 strażaków z Mazowsza, którzy z powietrza pomogą w działaniach gaśniczych. Jak powiedziała Polskiemu Radiu RDC oficer prasowa Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Karolina Jaworska, na prośbę Komendy Głównej zadysponowano w sumie 6 ratowników ze specjalistycznej grupy wysokościowej.
1: Ci ratownicy wspierają pilotów Black Hawków w podejmowaniu wody w celu ugaszenia pożarów lasów. Także 6 ratowników zostało zadysponowanych minibusem i ze zbiornikami na wodę wspierają działania na lądzie.
0: Od wczorajszego wieczora strażacy walczą z ogromnym pożarem Puszczy Solskiej w województwie lubelskim. Ogień objął 250 hektarów lasu. Także Wojska Obrony Terytorialnej pomagają w gaszeniu pożaru lasu w powiecie biłgorajskim. Biały Dom jest blisko porozumienia z Iranem w sprawie zakończenia wojny. Według portalu Axios Waszyngton oczekuje odpowiedzi Teheranu na kluczowe kwestie w ciągu najbliższych 48 godzin. Dokument miałby zakładać m.in. czasowe wstrzymanie przez Iran wzbogacania uranu, stopniowe znoszenie amerykańskich sankcji, a także odblokowanie części zamrożonych irańskich funduszy. Projekt przewiduje także rozpoczęcie 30-dniowych negocjacji nad szczegółowym porozumieniem dotyczącym programu nuklearnego Iranu i sytuacji w cieśninie Ormus. W tym czasie stopniowo znoszone miałyby być ograniczenia dotyczące żeglugi i amerykańskiej blokady morskiej. Według źródeł kompromis może wynieść od 12 do 15 lat. Sekretarz stanu USA Marco Rubio spotka się jutro w Watykanie z papieżem Leonem XIV. Marco Rubio ma rozmawiać z papieżem m.in. o sytuacji na Bliskim Wschodzie, wolności religijnej i pomocy humanitarnej. Watykan w ostatnich tygodniach coraz mocniej apeluje o dialog i ograniczenie działań wojennych. Na 10,5 roku więzienia skazał Polaka sąd w Niemczech. Śmiertelnie potrącił tam policjanta. W styczniu tamtego roku Dawid K., uciekając kradzionym autem, najechał na funkcjonariusza uczestniczącego w obławie na złodziei samochodów. Sąd uznał go za winnego spowodowania śmierci policjanta. Warszawa chce walczyć z graffiti za pomocą znaków zakazu. Tabliczki z przekreślonym sprayem mają pojawić się na zabytkowych budynkach. Na razie, jak tłumaczy stołeczny konserwator zabytków Michał Krasuski, miasto ma też program dofinansowań dla wspólnot mieszkaniowych na usuwanie graffiti z elewacji. Jak jednak przyznał nam konserwator, nie cieszy się zainteresowaniem.
2: Wspólnoty nie widzą sensu ubiegania się o dotacje, potem przejścia przez cały ten proces pozyskania środków, podpisania umowy, kiedy na koniec dnia przychodzi wandal i marze elewację, dzień na przykład po otrzymaniu takiej dotacji czy po zrobieniu remontu.
0: Tabliczki z napisem Uszanuj te mury trafią do wspólnot mieszkaniowych w najbliższą sobotę podczas wydarzenia warszawskich konserwacji. Miasto przygotowało 1000 znaków do powieszenia.
3: To są wiadomości RDC.
0: Maturzyści z całego kraju skończyli pisać egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Język obcy nowożytny jest obowiązkowy na maturze, a angielski wybrało w tym roku 98% zdających. Rozmawiała z nimi Martyna Szymczakowska.
4: Z egzaminu wychodzili zadowoleni, mówili, że nie był trudny i liczą na świetne wyniki.
5: Angielski to jest jedyna matura, w którym jestem akurat bardzo dobry.
6: Dla mnie to taka trochę pestka.

0: 73% absolwentów liceów i techników. Legia Warszawa w niedzielę zmierzy się z Niecieczą Termalika. Zespół z Warszawy będzie faworytem, bo zagra ze Spadkowiczem, ale to wcale nie będzie łatwe spotkanie, bo jesienią w Warszawie Legia przegrała, co przypomniał w magazynie sportowym Radia RDC Tomasz Lipiński z Canal+.
1: O nie takie mecze Legia przegrywała, ale myślę, że tego nie przegra jednak. No jednak z tym Markiem Papszunem, biorąc w nawias oczywiście wydarzenia sprzed ponad tygodnia w Poznaniu, to jednak Legia złapała taką równowagę, no, że tych goli przynajmniej nie traci. No w najgorszym przypadku jest w stanie wycisnąć z tej Niecieczy 0-0, ale myślę, że będzie ciut lepiej.
0: Mecz Nieciecza-Legia w niedzielę o 17:30, a transmisja całego meczu z komentarzem Miłosza Kutra i Tomasza Sokołowskiego oczywiście na antenie Polskiego Radia RDC.

0: jak pięknie wygląda to niebo nad Mazowszem. Dużo słońca i tylko pojedyncze chmurki. 23 stopnie teraz na termometrach, maksymalnie będzie ich dzisiaj 25. Wiatr nieco zwiększył swoją prędkość, teraz osiąga 16 km na godzinę. Nocą temperatura obniży się do 13 kresek. Jutro w ciągu dnia spore zachmurzenie, maksymalnie około 19 stopni, może też popadać deszcz. W piątek jeszcze chłodniej, bo wtedy tylko 13 kresek. A barometry dla czujnych wskazują 992 hektopaskale.
1: Reklama.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: 3, 17, 41...
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11...
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
7: Ludzie teatru, kina, literatury. Jednym słowem kultura, czyli to, co daje nam dużo przyjemności i refleksji wokół spraw ważnych.
8: Mijam gitarę codziennie i ona patrzy na mnie
7: i
8: smutnym
7: mówi,
8: Grzesiek,
7: weź, pograj trochę.
8: Aha.
7: Grasz na scenie, w teatrze, pograj ze mną. Mówi gitara.
8: Tak.
7: Ale chciałbyś wrócić do tego?
8: Bardzo chciałbym. Głowa jest pełna różnych pomysłów. Chodzą mi po głowie teksty. Czasami sobie coś nucę, nagrywam dyktafonem jakieś szlaczki i odkładam to wszystko na później. Cała masa rzeczy, które chciałbym zrobić, które odkładam na później, trzeba by mieć drugie życie.
7: W Rytmie Kultury. Beata Jewiarz. Zapraszam we wtorek, środę i czwartek po 13.
1: Autopromocja. Teleobiektyw. Zaprasza Jarosław Gugała.
9: Witam słuchaczy Teleobiektywu. Dzisiaj naszym gościem jest pani Ewelina Nowakowska, antropolożka polityki, kulturoznawca z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, a także wykładowczyni albo wykładowca Uniwersytetu SWPS.
10: Dzień dobry, cześć.
9: Wykładowczyni czy wykładowca?
10: Może być tak i tak.
9: Może być tak i tak, okej. Okay. Trochę te feminatywy są czasami nieszczęśliwe i takie denerwujące.
10: Tak, one dookreślają, ale...
9: One dookreślają choć... chyba też politycznie, prawda?
10: Politycznie, bo... społecznie, tak, tak. Ale jeżeli ktoś zwraca się i mówi tak, czy antropolożka, czy antropolog, jest okej. Okay. Dla mnie nie chcę powiedzieć, że nie robi to różnicy, natomiast jestem w tym taka otwarta, tak, na różne terminy.
9: No tak. Są czasami formy takie, które, bo w ogóle to jest słowotwórstwo, prawda?
10: Tak.
9: To jest aktywny stosunek do języka.
10: Tak.
9: I zaczynamy używać czegoś, czego dotychczas nie używaliśmy. No i są ludzie, którzy chętnie to robią. Ja na przykład uważam, że trzeba to robić.
10: Okay.
9: Bo język musi być żywy, musi się dostosować do rzeczywistości. Ale są tacy, powiedzmy, tradycjonaliści, którzy absolutnie nie. Odrzucają taką w ogóle możliwość. Ale ja się staję też kimś takim, kiedy słyszę nieudane feminatywy, wydumane i brzydkie po prostu, bezsensowne kompletnie.

0: I na przykład jest taka forma przez konkurencyjne radio propagowana, mówi się gościni. Więc mnie to wkurza, dlatego że to się mi się brzmi jak hrabini, murgrabini, nie wiem, to ma negatywną zawartość w sobie, ta forma sama, po drugie jest wydumana kompletnie i to się nie sprawdzi, nigdy się nie przyjmie, poza środowiskiem jakimś, którym się przyjęła, tak? A jest dużo prostszy sposób, jeśli chodzi o to słowo, tak? Bo mamy gość, to może być ten gość, może być ta gość. Wystarczy tylko odmieniać inaczej i problem jest rozwiązany.
1: Więc ja dlatego wolę lepiej mówić Ewelino, tak? Witam Ewelinę.
0: No nie, nie, ale ja tu nie Ewelinę zaprosiłem. Ja tu nie Ewelinę zaprosiłem, ja tu zaprosiłem...
1: Doktórkę.
0: Doktórkę, antropolożkę...
1: Polityki.
0: Polityki, tak. No właśnie. Bo mnie się wydaje, wszystko się przewartościowuje w dzisiejszym świecie, a mnie się wydaje, że również polityka się przewartościowuje. I tutaj znowu cytat. Z moje doświadczenie, na którym chciałbym oprzeć naszą analizę.
1: Okay.
0: Rozmawiałem kiedyś z pewnym Amerykaninem, dyplomatą amerykańskim, ale jednocześnie naukowcem wywodzącym się z jakiejś amerykańskiej uczelni, na temat tego, dlaczego w Stanach Zjednoczonych przez ponad 150 lat są tylko dwie partie cały czas. Dlaczego nie powstaje nic nowego? Żadna trzecia siła, która by zdetronizowała tę partię. I on powiedział, że jego zdaniem to jest dlatego, że system amerykański jest systemem otwartym. Nie oligarchicznym. To znaczy, jak na przykład gdzieś w jakiejś części Stanów Zjednoczonych ktoś zaczyna coś fajnego robić. Ma jakąś inicjatywę społeczną, taką nawet lokalną. To te partie amerykańskie główne, one lecą na wyścigi do tego człowieka, że jesteś wspaniały, robisz cudowne rzeczy, ale my możemy ci pomóc. Tylko daj nam znać, czy chcesz. Bardzo chętnie ci pomożemy. Prawda? I w ten sposób te partie jakby wchłaniają całą aktywność taką społeczną, polityczną i same się przez to wzbogacają, a jednocześnie powodują, że ludzie nie czują się odpychani przez politykę.
1: Bo w prosty sposób tłumaczą świat, bo mamy dwie ideologie zarządzające tym światem. Więc nie bierzemy jeńców, nie pozostajemy na wyłączność, jesteśmy na wyłączność w dwóch światach społecznych, gdzie system wartości, znaczeń jest dla nas
0: tak,
1: czytelny.
0: Ale teraz przejdźmy do tego. A on mówi, a wszędzie indziej w zasadzie, poza kilkoma krajami na świecie, jest tak, że systemy partyjne są oligarchiczne. To znaczy, jak już jest jakaś partia, która zdobędzie władzę, jest silna, to ludzie, którzy najcudowniejsze rzeczy mogą robić, będą się odbijali, bo nie są z tej partii. I myślę, że my mamy w Polsce do czynienia z czymś takim w tej chwili. Jak to ocenisz?
1: I to jest opowieść o Europie, znaczy systemy partyjne, systemy polityczne, one są bardzo silnie zidentyfikowane z kontekstem polityką wewnątrzkrajową regionem. Tak? Więc jak mówimy o tym, o partiach wodzowskich, partiach oligarchicznych, klientelistycznych, to mamy na myśli Europę Środkowo-Wschodnią i ten kontekst w ujęciu profesora i też profesora Kiczelta, profesora Markowskiego z mojej uczelni, tak, Radosław Markowskiego, czyli partie, które wyborcy identyfikują się z silnymi liderami, to silni liderzy jakby tworzą ten świat społeczny, tak. Więc oczywiście to jest uzależnione od kontekstu, od wartości, od uwarunkowań biograficzno-historycznych, że to wszystko ma znaczenie. Natomiast niewątpliwie, jak myślę o świecie i o tym, jak dzisiaj wygląda ten konflikt, no to on gdzieś przecina, on dotyczy, jest zagospodarowany przez dwie ideologie od wieków zarządzające naszym sposobem myślenia, czyli ten sposób konserwatywny, tradycjonalistyczny, jak zwał. No i po drugiej stronie mamy analogicznie ten liberalny koncept i związane z nią różne rozwiązania polityczne. Ale tak, to jest bardzo silnie, zawsze należy to rozpatrywać w kontekście.
0: No właśnie, ale co? To u nas jest tak, że jednak bardzo szybko właśnie powstanie trzecia siła i rośnie ona właśnie, wydaje mi się, bo te główne partie tego naszego duopolu polskiego, czyli nazwijmy to ogólnie, nie wiem, Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska ze wszystkimi swoimi przystawkami, to one są po prostu bronią tego swego zawzięcie i odrzucają wszystko, co mogłoby się pojawić. Narasta frustracja i narastają nowe siły, które chcą rozwalenia tego duopolu. I wydaje mi się, że bardzo duża część młodych ludzi na przykład w tej chwili wspiera Konfederację, czy jedną, czy drugą. Też jest sporo ludzi, zwłaszcza w dużych miastach, którzy sympatyzują z taką dosyć radykalną lewicą. Mhm. I którzy absolutnie wołami tych ludzi się nie da zaciągnąć do tego, żeby poszli do Platformy czy do PiSu. Po prostu uważają, że to jakieś dziadelskie, stare przeżytki po prostu, jakieś skamieniny polityczne.
1: I teraz pytanie, która partia dla której grupy wyborców jest dedykowana? Mamy duopol PO-PiS, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, które od 2005 roku naprzemiennie przekazują sobie władzę w Polsce. I są to dwie partie polityczne, które wytworzyły zinternalizowane systemy wartości, znaczeń, właśnie symboli, narracji, które pozwalają scalać określone generacje, tak? Że funkcjonujemy w obrębie pewnego świata społecznego, świata politycznego i wszystko jest dla nas czytelne, tak? Rozwiązania polityczne, narracje wspomniane i tak dalej, i tak dalej. Młodzi się wyłamują z tego duopolu, wyłamują się z duopolu PO-PiS z różnych powodów. Po pierwsze, dlatego, że szukają swojej opowieści i swojej narracji o świecie. Ten moment historyczny, w którym dorastają, w którym poszukują swojej tożsamości, swojego takiego miejsca w polityce, no jest to są inne elementy, inne powody, inne wartości. Więc to jest tak, to jest świat skomplikowany, pokoleniowo różny. Jeżeli chodzi o kwestię radykalności, to też jest jeszcze inny temat. Dlaczego ludzie kierują się generalnie w stronę partii, które na sztandarach mają hasła populistyczne, czy też które radykalizują scenę polityczną? No, to jest wiele aspektów i wiele przestrzeni do analizy.
0: Czy to może być rezultat tego, że świat się staje coraz bardziej skomplikowany, coraz trudniejszy do pojęcia i wymagający coraz cięższej pracy wcześniej, żeby cokolwiek ogarnąć i zrozumieć.
1: Niewątpliwie.
0: Potem przychodzi ktoś, kto mówi, weź przestań czytać te książki,
1: prosty
0: się męczyć tutaj.
1: Wytłumaczyć
0: to jest proste. Weź tutaj, dam ci tą siekierę, walniemy w to, w tamto i będzie dobrze.
1: I żeby była jasność, prosty sposób nie oznacza zły. Natomiast tu chodzi o pewne uderzenie, czy też odwoływanie się do emocji, które drzemią w ludziach, które są bardzo silne w tych ludziach, w nas. I tu chodzi o taki świat, w którym żyjemy, który jest chaotyczny, jest bardzo zdynamizowany. Żyjemy w takiej rzeczywistości mnożących się niepewności jutra, tak? My coraz częściej zastanawiamy się, co wydarzy się jutro. Znaczy teraz to też jest opowieść o tym, że zawsze człowiek zastanawiał się, co będzie, tak? Że żył w jakiejś niepewności. Można tu wspomnieć profesora nieżyjącego, profesora Becka, który mówił o takiej recepcie, że społeczeństwa muszą żyć ze świadomością ryzyka i znając te ryzyka, my jesteśmy w stanie jakoś odpowiedzieć na te zachodzące zmiany i tak dalej. Ale niewątpliwie tak, żyjemy w świecie, który jest na wielu poziomach bardzo chaotyczny, dynamiczny, rodzący niepewności, rodzący frustracje. I nawet ten kontekst dzisiejszej rozmowy, o czym mieliśmy rozmawiać, dlaczego zbiórka Łatwoganga budzi tak wielkie emocje, no też wynika z pewnego kontekstu i właśnie z tych obaw, niepewności, które są w Polakach. To wydarzenie identyfikuje z ich, ta akcja jest identyfikowana z ich doświadczeniami, odnajdują tam siebie.
0: Mhm. Mamy też aferę tak zwanej kryptowalutową. Firma powstała, która oferowała kryptowaluty tak zwane, czyli wynalazek taki sprzed kilku lat, kogoś, kto się chyba przedstawiał jako Japończyk, coś, co miało być alternatywą dla istniejącego systemu finansowego na świecie, który skompromitował się, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych się skompromitował na początku XX wieku. No i pojawił się wielki znak zapytania, że skoro to wszystko jest niewiarygodne, to na czym świat niby jest oparty, ten system dolara, bankowości i tak dalej, to trzeba to wywalić do śmieci, zbudować coś alternatywnego, prawda? No i I teraz w epoce, kiedy na świecie jest 10 razy więcej pieniądza niż rzeczy, które można byłoby za te pieniądze kupić, jest ogromny nawis taki nad światem wisi, bezużytecznego pieniądza, to można go używać do właśnie do tworzenia takich baniek jakichś, nie wiem, piramid finansowych, innych tego typu rzeczy, na które się ludzie po prostu bardzo chętnie nabiorą. A nabierają się zwłaszcza młodzi, radykalni ludzie, którzy się czują oszukani przez stary, ustabilizowany system i wypluci, bo ten system po prostu nie broni ich interesów.
1: No i teraz... I mają słuszność.
0: Tak, no właśnie, ale to wszystko jest oczywiście straszliwa mieszanina, no bo tak, weźmy taką Polskę. Mhm. Kraj w środkowej Europie, tutaj ludzie, nie wiem, ileś tam zarabiamy, prawda? Po parę tysięcy miesięcznie, złotych pewnie przeciętnie. I nagle w ciągu bardzo krótkiego czasu, z powodu tego, że Polska weszła do Unii Europejskiej oraz z powodu tego, że ogromne finansowe potężne fundusze krążą nad światem i wykupują wszystko, co ich zdaniem ma jakiś, może mieć jakąś wartość i to rosnącą. Więc w momencie, kiedy kraj jest w Unii Europejskiej, no to jest dobra perspektywa, więc oni zaczynają wykupować nieruchomości masowo.
1: Bo mogą.
0: Bo mogą. I teraz my ciągle zarabiamy 5 tysięcy, a w Warszawie mieszkanie do remontu w tej chwili, nie wiem, w centrum, gdzieś tam w Śródmieściu czy na Mokotowie, to jest 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Czyli na jeden metr kwadratowy przeciętny Polak musi pracować kilka miesięcy i nie wydawać na nic innego, prawda? I to jest absurd. I nagle się okazuje, że we własnym kraju my nie możemy być żadnymi gospodarzami, nie możemy mieć żadnej sensownej perspektywy, ponieważ działają ogromne siły, które naciskają i które powodują ten gwałtowny wzrost, bo nasza gospodarka wzrosła od zarania wolnej Polski o... no nie wiem, ileś tam, prawda, podwoiła się, powiedzmy sobie. Natomiast ceny mieszkań wzrosły wielokrotnie więcej, jako efekt spekulacji, także międzynarodowej. I teraz ludzie nie bardzo rozumieją, co jest grane i o co w tym wszystkim chodzi, ale szukają alternatywy. I teraz się pojawia kryptowaluta. Mhm. I ktoś mówi, słuchaj, kup se bitcoina. Ja kupiłem jednego, kosztował 10 zł. Wiesz, ile jest teraz wart? Nie, teraz jest wart 30 tysięcy. Stary, to jest super impreza. I wchodzimy w to.
1: Ja tego jeszcze, drodzy Państwo, nie ogarniam, ale generalnie to jest widoczne.
0: Tak, jest, tak, jest
1: że
0: to
1: jeżeli
0: pokazanie...
1: chcesz zagospodarować swoje pieniądze, myślisz o swojej przyszłości, to idź w tą stronę.
0: Tak jest. Jest to pokazanie takiej alternatywy, że skoro nad wszystkim jakieś siły dziwne działają i to wszystko rośnie, no to niech moje zarobki też rosną w tym samym tempie, prawda? I nagle ta kryptowaluta, która jest niczym tak naprawdę, jest pewną umową, ale nie społeczną, bo nie wiadomo, kto to kontroluje. I nagle ona oferuje coś, co być może da nam szybki zysk i pozwoli nam się ogarnąć w tym świecie. Oficjalne czynniki, system bankowy, polityka, nie wiem, naukowcy, socjologowie, politycy i tak, nic nie mają tym młodym ludziom do zaoferowania, oprócz tego, że słuchaj, będziesz całe życie musiał mieszkać u mamusi albo wynajmować, ponieważ metr kwadratowy będzie kosztował tyle, ile ty przez najbliższe 20 lat będziesz zarabiał przez pół roku. Będziesz musiał półroczną pensję odłożyć, by sobie kupić metr kwadratowy, więc sobie nigdy nic nie kupisz. No, weź się od razu nastaw na inny styl, na inną przyszłość. I to musi być koszmarnie frustrujące, prawda?
1: I to jest to, o czym pisał Mark Fisher, czyli o tej takiej, że jesteśmy zakładnikami współczesnego kapitalizmu i że żyjemy w takim iluzorycznym świecie, że wydaje nam się, że wszystko możemy, no bo ten świat współczesny nam to stwarza, daje takie możliwości, a tak naprawdę de facto nie mamy żadnych narzędzi. Ta opowieść o tym, że te 5 tysięcy, no z perspektywy dużego miasta to są, znaczy mówimy w ogóle o innych kwotach, ale tak wygląda realność życia codziennego, nasze codzienne doświadczenie. Ludzie zarabiają w tym w Polsce od 5, powiedzmy, do tego 8 tysięcy, czyli my myślimy o tej klasie średniej niższej, czyli tej średniej właściwej. No i za te pieniądze muszą przeżyć każdy dzień. Więc to jest opowieść, ta opowieść życia codziennego. Jak wygląda prawdziwe doświadczenie, z jakimi bolączkami borykamy się na co dzień. Natomiast z tymi mieszkaniami to jeszcze jest inna rzecz, bo kwestia, kogo na to stać generalnie. Bo dzisiaj być może mnie stać na to, żeby wziąć kredyt, bo mam wypłacalność możliwość, mam takie możliwości, ale co się stanie, jeżeli że za chwilę stracę pracę, stracę zdrowie.
0: Kredyt hipoteczny z perspektywy kilkudziesięciu lat.
1: I to nie jest, drodzy państwo, 200, 300 zł, 1000 zł, że uda się to w ciągu jednego, drugiego miesiąca zgromadzić. Natomiast to jest rata 2-5 tysięcy. Jeden, drugi miesiąc powoduje, że jesteśmy totalnie spłukani, totalnie niewypłacalni. Więc to jest opowieść o tym. To jest opowieść o tym ryzyku i o tym iluzorycznym świecie, tych mnóstwa możliwości, a my jesteśmy zakładnikami tej opowieści.
0: Kiedy się zaczęły przemiany w Polsce, rynek się otworzył, ponieważ ludzie właśnie nie mogli dostawać kredytów, bo mówi pani o zdolności kredytowej, w złotych, to zaczęli brać w walutach. Zarabiali w złotych, a brali we frankach, albo w euro, albo i tak dalej. Tak. No bo inaczej by nie mogli nic kupić. No i wpadli w pułapkę, prawda? Bo nagle to wszystko poszybowało w górę.
1: A to bardzo ładnie na początku wyglądało.
0: Kurs się zmienił. No teraz paradoks polega na tym, że ja w tym czasie brałem kredyt w złotych, prawda? Bo chciałem się uchronić przed ryzykiem kursowym. I jak policzę tak dokładnie, to ja spłacając ten kredyt zapłaciłem znacznie więcej niż to, co zapłacą frankowicze, nad którymi się wszyscy tak pochylają. Prawda? No bo tu się wytworzyła pewna opowieść o biednych frankowiczach. A ci, co w tym samym czasie brali złotowe kredyty, jak inflacja była 25% i płacili masę tego, żeby spłacić ten kredyt, to nie wiem, wzięli 100 tysięcy, a zapłacili ponad 300 w sumie. Prawda? Więc dużo fajniej im to, dużo gorzej im to wyszło niż tym frankowiczom, prawda? Ale o tym się nie opowiada, bo nie ma tej opowieści.
1: Tutaj. Ale nie też ma nie tej ma tej ciągłości, bo nie ma tych doświadczeń poprzednich, bo jesteśmy de facto, tu mówimy już o dwóch pokoleniach, które pierwszy raz ma tą możliwość i my testujemy. Pokolenie szczególnie milenialsów, tak? Czyli tych urodzonych latach 80., 90., my testujemy. I dopiero za jakiś czas, perspektywa długiego trwania, zobaczymy, jak to sprawdzi się w praktyce. Więc to myślenie dzisiaj, bo my nie możemy oprzeć na poprzednim doświadczeniu. Bierzemy kredyty na 30 lat. No jeszcze być może ich nikt nie spłacił tych 30 lat, bo nie było tej możliwości, jako my testujemy.
0: Jeszcze nie.
1: I być może właśnie będzie to taka opowieść, że te kredyty będą możliwe do realizacji, powiedzmy przez 15 lat, a potem zacznie się ta niewypłacalność i to wielkie bankructwo. To jest to przerażenie. To jest to ryzyko, ale też opowieść o pokoleniu, które właśnie wpłada w tą pułapkę takiej iluzji, także uda się to spłacić, nie? 30 lat, abstrakcyjna liczba, ale jakoś to będzie.
0: Znaczy, zależy, z której strony się patrzy. Jak się patrzy od dołu, myślimy, przed nami 30 lat, jest to nieskończona odległość. Ale jak się patrzy z góry na to wszystko, to 30 lat, bach, minęło, w ogóle nie zauważyliśmy kiedy.
1: Tylko, że przez te 30 lat na pewno wydarzą się, będą miały miejsca takie jak utrata pracy, jak choroby,
0: kryzys na rynku finansowym.
1: Być może rozpad małżeństwa i inne tego typu zmiana miejsca zamieszkania, więc to jest opowieść o tym. Znaczy tak wygląda Polska.
0: I teraz mieliśmy do czynienia z piękną imprezą. Nagle po prostu Polacy się zmobilizowali. W 9 dni zebraliśmy 260 milionów złotych na pomoc dzieciom chorym na nowotwory. Moglibyśmy zebrać znacznie więcej i prościej, gdybyśmy sobie powiedzieli tak, kochani, mamy problem chorób nowotworowych wśród dzieci. Musimy podwyższyć składkę ubezpieczenia zdrowotnego. Albo wprowadzić, nie wiem, fundusz stworzyć, z którego dopłacalibyśmy, żeby nasze dzieci mogły być leczone najnowocześniejszymi metodami. Tylko to wymaga tego, żebyśmy co miesiąc płacili wyższą składkę i tak dalej. O tym w ogóle nie mówimy. Gdyby jakiś polityk zaproponował coś takiego, to będzie niewybieralne. Społeczeństwo generalnie go odrzuci. To samo społeczeństwo, które jednocześnie jest w stanie się tak zmobilizować, tak zachwycić, tak po prostu eksplodować emocją wspaniałą, że w ciągu 9 dni zbierze 260 milionów złotych. I to jest zadziwiające, prawda? Że coś, co można robić systematycznie, normalnie i tak dalej, my musimy robić w warunkach ruchach rewolucyjnych, albo jak to woli partyzanckich.
1: I teraz ja jako badaczka młodych analogiczną sytuację odnajduję w opowieści tejże grupy, tejże generacji, kiedy w debacie publicznej przedstawiamy młodych, szczególnie tych głosujących na prawicę, jako mówiących o niskich podatkach. Tak, że to są, oni są za niskimi podatkami. Ale teraz, kiedy generalnie zaczynamy ich pytać, co rozumieją, co się kryje za tymi niskimi podatkami, że ta kruplówka zostanie odcięta, tak, że będziesz musiał sam zapłacić edukację, że będziesz musiał opłacić swoją edukację, że opiekę zdrowotną też będziesz musiał pokrywać z własnych funduszy, to nagle okazuje się, że to chyba nie jest tak do końca, bo idea solidaryzmu społecznego czy państwowości, prospołecznej polityki państwa i tak dalej, że ja bym jednak chciał, żeby tak wyglądała Polska, czy wyglądało to wsparcie. Więc to jest o tym, to jest trochę o tym, jak jest budowany świat, jak pewne pojęcia działają w przestrzeni publicznej, jakie emocje budzą i tak dalej. Natomiast ja bym chciała jeszcze powiedzieć o zbiórce Łatwoganga, bo pojawia się tak w przestrzeni publicznej taka opowieść o zrywie narodowym, o pewnym przełomie, o dużych którym towarzyszą duże emocje. Okej, z jednej strony, drodzy państwo, tak, jest to opowieść o tym, o ogromnych odruchach serca, o tym, że Polacy są zdolni do różnych akcji.
0: Niektórzy Polacy
1: są zdolni do tego typu akcji, ale generalnie my mamy trochę tak w DNA takie nastawienie na pomaganie kryzysowe.
0: Jak jest powstanie,
1: tak?
0: To my jesteśmy
1: jest, drodzy państwo, o tym moglibyśmy kolejną, panie redaktorze, audycję. Także tak, ale to jest, drodzy państwo, też opowieść o tym, jak to nasze życie wygląda, to państwo w przestrzeni, w sferze publicznej, że jak ono działa. Także mamy właśnie ten system zdrowia z dziurami, budowany od lat i on dzisiaj wygląda tak, a nie inaczej. Także nieważne teraz, i teraz, drodzy państwo, nie, że biorę rządzących w obronę, ale nieważne, ile tych środków zostałoby przez rząd przeznaczonych na ochronę zdrowia, to i tak będzie za mało i tak będą powstawały tego typu zbiórki. Natomiast te zbiórki, drodzy państwo, i to jest związane z emocją społeczną, one działają dlatego tak, ponieważ one bardzo silnie identyfikują nasze doświadczenie, że za tą zbiórką kryją się konkretne historie, że my w tych historiach możemy się przejrzeć, że my się tam możemy odnaleźć. No właśnie. Nasza codzienność, kontakt ze służbą zdrowia, to, że szpitale są zamykane, oddziały ginekologiczno-położnicze są zamykane. To, że nie możemy dostać się do lekarza, nie możemy skorzystać w bardzo szybkim czasie z pomocy lekarskiej i tak dalej, i tak dalej. To jest o doświadczeniu. To autentyczność, która przemawia za tą zbiórką, jest identyfikowana z naszym codziennym doświadczeniem.
0: Ewelina Nowakowska, antropolożka polityki, kulturoznawca z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, wykłada również na Uniwersytecie SWPS.
1: Dziękuję bardzo, dobrego dnia.
0: To był Teleobiektyw. Dziękuję.
1: Dziękuję.
2: Teleobiektyw. Zaprasza Jarosław Gugała.

0: RDC. Sekrety Mazowsza.
1: A w dzisiejszych sekretach trochę folkloru miejskiego. Heniek Małolepszy jest z nami w studiu.
2: Cześć. Uszanowanko.
1: Szanowanko. Maciej Mościcki tak naprawdę. Skąd ten pseudonim artystyczny to jest, czy jak?
2: Proszę pana szanownego, to jest historia, no... Jeszcze z liceum był taki serial emitowany w latach 90. czy 86. rok, czy któryś, nie pamiętam już. Szaferak Małolepszy tam był, no Bronek Małolepszy akurat. No i koledzy, było, to od słowa do słowa i tak jakoś, jak mnie kolega zobaczył występującego po latach, to powiedział, o Małolepszy, no nie widzieliśmy się 20 lat. I tak już pomyślałem sobie, że to będzie lepsze niż Mościcki na scenie.
1: I tak zostało. Skąd ta miłość do tego folkloru miejskiego? No tak to nazwijmy wprost.
2: No dzisiaj jest akurat ciekawe, że tu dzisiaj się spotykamy. 6 maja urodził się Stanisław Grzesiuk. Kolejne urodziny są jego dzisiaj i... Właśnie taką rolkę mam nagrać. Pierwsze skojarzenie do social mediów, za przeproszeniem, żebym właśnie się wypowiedział krótko, jak wiele osób z nas, 8 sekund. Pierwsze skojarzenie ze Stanisławem Grzesiukiem. To moje jest wydarzenie u cioci na imieninach. To była ciotka Jadwiga. Mama, tata, ciepło rodzinne, chyba nie płyta. Tylko raczej chyba kaseta może, a może i płyta jeszcze. W każdym razie głośne śpiewy, trochę alkoholu, nie za dużo. I zawsze to powtarzam w tych grubym szkle, dynia w odcie, tam śliweczka, właśnie te zakąski, pamiętam. Nie wiem, jak im to smakowało. Wtedy wiesz, wydawało się mi się to dziwne.
1: Już się zupełnie zmieniły te celebracje. Już nie. Rzadko kiedy zdarzało się.
2: Jak to? Tak? Jest, tak, pewno.
1: Takie zasiadanki przy stołach cały czas?
2: Tak? No wracamy do tego. Śniadania sąsiedzkie w różnych miejscach. Takie. Aha.
1: A to tak? Dobrze. Wiesz, ja zawsze myślałem, że ten folklorowi miejskiemu, na przykład w pielęgnacji gwary, sposobu rozmawiania, porozumiewania się, nazywania pewnych rzeczy, bardzo przeszkadza brak integracji takiej właśnie sąsiedzkiej, społecznej jako takiej. A w tak wielkim mieście bardzo trudno jest utrzymać taką zintegrowaną grupę.
2: No jeśli spotykamy się na terenie gwary, no to wiemy tak, że gwara jest odmianą języka ojczystego. Mhm. No i jeżeli myśmy mówili o tym, no, w taki sposób, jak to do niej dochodzi, jak może dojść do ukształtowania się gwary, czy do jakiegoś dialektu, no to jedynie przez izolację. Naszą gwarę gubi to, że po prostu mamy ciągłą fluktuację, ciągłe zmiany, ciągle się przemieszczamy. Nie było powodu za bardzo tak dużo, żeby jeździć przed wojną na drugą stronę Wisły.
1: No nie było.
2: Jakbyście mnie do radia zaprosili, no to ja bym się musiał dużo wcześniej wybrać. Kurde mole.
1: Jeszcze wiesz co, jakieś 20-30 lat temu ja sam znałem takiego jegomościa, który mieszkając na Saskiej Kępie poczytywał sobie za zaszczyt, że...
2: Na drugą stronę nie jeździ.
1: Tak. W ogóle.
2: Ja nawet węziej czasem, bo stara Praga, nowa Praga, tak. Różnią, granica jest na torach dworca Wileńskiego, prawda? I też cieszę się, jak ze 2 tygodnie uda mi się nie przekroczyć tej linii torów, co bardzo jestem zadowolony. Ale to tylko ferie, bo jeżdżę uczyć dzieci aż na kabaty raz w tygodniu. Ale wielka to jest wspaniała praca. No. A kiedy indziej o tym?
1: No właśnie, o nauce jest mowa, ponieważ jest podjęty przez ciebie taki pewien pomysł, żeby uczyć tej gwary właśnie poprzez śpiewanie, tak?
2: Uważasz pan, tu się teraz znajduje teatr, w którym właśnie sztukę pod tytułem Dziady odstawiają. Jeden nieboszczyk, poeta niejaki Mickiewicz, który tam dalej za figurę na słupie stoi, całe książki o dziadach nadrukował. Artyści się nauczyli na pamięć i teraz co wieczór forse z publiki wyduszają.
1: A to teraz wiechem poleciałeś, tak.
2: Ewidentnie. A naturalmon, wytworny rzeźnik. Polecamy wiecha. No oczywiście, no piosenka, wspomniałeś pan piosenkę, tak, od tego się dla mnie zaczęło. No ale piosenka, no to piosenka ma tekst, prawda, a ten tekst, no to jaki jest, o czym on jest, no on jest i tak jest wypowiedziany i o tym jest, jacy są ludzie, którzy go śpiewają, jacy są ci ludzie, są charakterni. Co to znaczy charakterni? To znaczy, że po prostu nie dają się w butelkę nabić, że nie ma cwaniaka dla warszawiaka. A może jest, to właśnie chodź się spotkać, prawda? Mamy napuszony styl wypowiedzi. Panie szanowny, gdyż raczysz pan opuścić moje towarzystwo, gdyby doszło do szczapy między nami. I tak bym panu zamierzał to opowiedzieć, że Sybilla nie przewidziała dalszego ciągu naszej rozmowy w swoich przepowiedniach. Zamiast dosyć krótko. Dalej pan.
1: Jest to napuszony styl, tak, ale bardzo, jakże piękny i poetycki. Tak,
2: no ale też tacy jesteśmy. No warszawiaki zawsze, jeżeli ktoś na Śląsku tego nie rozumie, no to szkoda, bo my zawsze lubiliśmy, prawda, się wyszpanować, prawda, nawet się dla gości, no to w ogóle się zaprzedać nawet, prawda, i ta różnorodność jako następna cecha naszej gwary, bo mamy słówka właśnie, które są rozumiane i na Wielkopolsce,
1: i na Małopolsce.
2: Tak, i nawet może w Wielkopolsce. I jeszcze na pewno są rozumiane też i na Podlasiu, i są rozumiane w różnych miejscach, prawda? No ale to jest bukiet, bo mamy pomiędzy Giermancem a Ruskiem, prawda, życie, no to... Ale trzecia noga, czyli żydowska folklor, piękna nuta, no i jidysz, jeżeli chodzi o skład słówek, prawda?
1: Tak.
2: Belfer.
1: No tak, racja. Ale wiesz co, oprócz tego kwiecistego języka, to także styl prezencji, styl zachowania, to jest bardzo charakterystyczne, prawda?
2: Myślisz o... prawda, nie tylko wytworności słowa, tylko zawsze pewnej takiej elegancji.
1: Takiej aligancji, tak.
2: To ona nawet niekoniecznie zawsze wynikała z nonszalancji, no bo trzeba było wyjść, no muzykant, prawda, no i wiadomo, że garniturek, prawda, rymanarka, a czasem jaskółka, to fajno. I tutaj kołnierzyk, no ale jak to zdejmował w przerwie, to się okazywało, że były tylko mankiety, prawda, bo koszulę mieć taką białą, to nie było łatwo.
1: Ale grunt pranie kosztowało, fason, no, to
2: ale
1: chodziło
2: właśnie,
1: o fason.
2: Właśnie opakowanie już zawija wszystko i jeżeli jesteś dobrze przygotowany, to nikt tego nie widzi. Ale też i oczywiście, że to trochę takie jest, no, nie tylko nasze, tylko, nie tylko warszawskie. No, prawda? Mamy tego gostka w dużym mieście i to może być i Praga czeska, i może być to Berlin, który ma na gołą szyję założoną muszkę, prawda? Podrzuca, żongluje czymś, wypowiada słowa, prawda? Jest w koszulce, w paseczki, ma spodnie w kratkie zielone i jeszcze może gra na banjo i recytuje i robi coś.
1: A propos banjo, przyniosłeś banjo, to chyba nie bez powodu.
2: No nie, bo właśnie ten, tutaj pan jeden mówił, że na złom by się nadawało, ja już szykuję się do zakupu nowego. Ale za mało dawał, bo ciężki bardzo jest, by się może opłacało, ale dawał za mało.
1: Ale tego się
2: mało.
1: Nie kupuje na wagę, no.
2: Panie szanowny, jak już 90 minut tak się stoi z tym, to już to baga się liczy.
1: No, dobra.
2: Ale, okay. Ale po prostu bez masy nie ma klasy, to wiemy.
1: Dokładnie.
2: Prawda? I nie tylko ci, co chodzą na siłownię, to wiedzą. No ten instrument to jest bębenek ze strunami. Więc trochę ma tam metalu, no, powinien mieć, żeby to grało. No i żeby grało na przykład o... Polski pod kogutem, tam była zabawa, tańczyła Helka Klawa, wybrany świata cud, gibane kawalery, łobuzy, sztajery, to wszystko z wolskich stron, śpiewało Helce w taki ton. Rum Helka, tyś gruba jak ta belka, tyś mocna jak ta szklanka, masz suknię po kolanka. Tyś jest dziewczyna fest, trzymasz sztajerski gest. O tak.
1: No to pięknie. Powiedz, często można cię spotkać właśnie na winklu grającego?
2: No,
1: i gdzie najczęściej?
2: Tak, raczej tak, no trochę jakby trzeci pokój. No mam dwa pokoje na Zaokopowej i tam się gubię, a tam się odnajduję. No i tak. No często tak, ale jeśli chodzi o wydarzenia, które proponujemy cyklicznie, no to
1: no
2: tak
1: właśnie.
2: Serio mamy... Zawsze w środę o 19:00 czytanie Wiecha, a trochę muzyki przy tym, w małej proporcji, że tak powiem, a w czwartki zawsze muzykujemy właśnie od 19:00. Mamy dzięki
1: władzom... To jeszcze nam powiedz, gdzie? Bo ja tutaj, wiesz, jestem zarzucony twoimi ulotkami. Festiwal Grzesiuka, to w Parku Sielackim.
2: To za chwilę, to
1: tak?
2: Za chwilę. Stalowa 1, to jest to miejsce, które nazywa się na Winklu. Stalowa 1.
1: Wiem. Tak, tak.
2: Tak. Zaczyna się tam ulica Stalowa, ale podobnież też Mleczna Droga, nie tylko jezdnia. Ale parę osób się tam też potrafiło zgubić, prawda?
1: No, jak to w Mlecznej Drodze.
2: Tak,
1: no.
2: Ale zacne bardzo miejsce, też historyczne, bo Stefan Wiechecki dokładnie na trzecim piętrze w tym budynku mieszkał. Rodzina miała tam mieszkanie, nie jedyne zresztą, ale on tam pomieszkiwał i mieszkał nawet, jak mówili starsi sąsiedzi, ich znajomi. I na dole, tam gdzie jesteśmy my, ale podział był zupełnie inny. Rodzina sprzedawała na parterze słodycze firmy Fuchs i spółka.
1: Proszę.
2: Firma niemiecka, ale już warszawska, prawda? Razem z Michlerem, tym od pałacyku Michla właśnie. Mm-hmm. To, no Niemcy, bardzo dużo po polskiej stronie się osiedliło, Wawelberg i wielu, wielu wspaniałych warszawskich Żydów i Niemców.
1: Tak, tak. No, no i Żydów niemieckich. Tak,
2: tak. Tak. No i chcę powiedzieć, że właśnie tutaj zaszła taka bardzo taka no, ciekawa historia i znowu ten bukiet Warszawa jako taką taki bukiet wielu kwiatów różnych, różnie pachnących. No i ten winkiel nasz no, musi być, ponieważ no, nie ma takiej za bardzo wyraźnej tej woni naszej. Takiej. Ona może niekoniecznie jest tak pięknie pachnąca, ale nasza jest swojska, my tego chcemy bardzo.
1: Warszawska.
2: Tak, tak. I trochę poprzecznie do popkultury i właśnie w takim małym, lokalnym gronie. Więc środę, czwartek na Stalowej 1, zawsze od 19:00 jest wydarzenie, a na przykład w niektóre soboty czy niedziele mamy kino dawne, tak, z dobrym komentarzem. Mamy też koncerty, teraz zaczynamy już plenerowy sezon, więc już mogę zaprosić na 30-31 maja, to będzie nasza rocznica, urodziny Mieczysława Foga, 125. Michał Fog nas odwiedzi, jego wnuk. 28 w czwartek otworzy nam to muzykowanie właśnie o 19:00 i być może przyjdzie na koncert taki galowy, który będzie 30 w składzie Butelek. Nasza Praga.
1: No to wszystko na Pradze, drodzy państwo, ale...
2: Ale jest też coś na Mokotowie i to, o czym pan wspomniałeś, czyli no Festiwal właśnie. Grzesiuka. No.
1: To 16-17 maja w Parku Sieleckim.
2: Tak.
1: I żeby się tam dostać i trafić i was spotkać, to trzeba wejść od ulicy Chełmskiej. O, ile naprawdę jest bardzo bogata oferta.
2: Ta audycja zbyt krótka, żeby o tym wszystkim mówić, prawda? Ale...
1: I koncerty, warsztaty Gwary Warszawskiej. Na czym mają polegać? Jak one będą wyglądały? Po prostu dostaniemy takie kartki, jak mi tutaj przyniosłeś i będziemy się uczyć, że gablota to samochód, a kanar to kontroler biletów, to ja wiem.
2: Nie, zaczynamy od śpiewania.
1: Sikor, zegary.
2: Panie szanowny, śpiewamy. Zaczynamy od śpiewania.
1: No, jasne.
2: I patrzymy, panie gdzie szanowny. Ta gwara jest, prawda? No bo spotkałem takiego jednego pana dziennikarza, który mnie przekonywał i mówił, że w gwara chyba to już tak, my tak coś wspominamy, chyba coś udajemy. Mówi, a byłeś pan spożywczaku? Mówi, tak, byłem, no ale co to ma do rzeczy? Mówię, no to cielak, spożywczak, to są słowa gwarowe. Cielę.
1: Tak, a nie cielak.
2: To, a tak. Kurczę, to jest mowa ojczysta. Kurczak to jest, nawet nie wiem, kurczak z Rożna.
1: To
2: ale
1: prawda.
2: Jak dużo się ostatnio pojawia, bo jak mi miło jest przeczytać tam jakiś duży festyn miejski, tamten wstęp za darmożkę. Nie no. Gratis.
1: Tak.
2: To jest nowoczesne określenie wejścia darmowego, ale darmo, czy darmowo, czy za darmożkę, to zawsze tak kiedyś się mówiło, super. A wydarzenie w ogóle nie dotyczyło tradycji na Telebimie, no gdzieś, nie wiem, no w dużym mieście, ale nie stołecznym to widziałem.
1: Wstęp za darmożkę. Pielęgnujmy to, bo to jest, no to nadaje kolorytu i takiego, takiej swojskości.
2: Ja pracuję w szkole, w której są dzieci międzynarodowe.
1: Aha.
2: Filipiny, Indie, Pakistan, Białoruś, nasze dzieci z Warszawy też.
1: Łykają
2: I do wszystkich mówię gwarą.
1: Świetnie.
2: Wszystkie to bardzo lubią. Te, które mówią w domu po angielsku, to w ogóle żaden problem, bo uczą się języka trochę inaczej. Rozmawiamy o tym. Uczą się piosenek. No mamy zespół Kosmiczne Jabłuszko, panie szanowny. Jakbyś pan chciał nas usłyszeć, to no, nie są tanie pieniądze,
1: to
2: ale występujemy
1: czasem. Wpadnę na jakiś koncercik, jak jest za darmożkę.
2: No jasna sprawa.
1: No. Dobra. To co, jeszcze pośpiewamy?
2: No, chciałbym wspomnieć o tej lekcji. Bardzo ważna sprawa jest 8.
1: No.
2: I tam na przykład zaczniemy od tej piosenki, to państwo szanowne, które się wybierają. Wstęp wolny, godzina 17:00. To zaczniemy od razu tak z bomby, nie będzie żadnych przywitań. Tylko zaczniemy od tego, co profesor Wieczorkiewicz zapisał jako pierwszą balladę podwórzową, taką najstarszą. Żyli w pałacu hrabia z hrabinią. On zwał się Rodryk, ona Franceska, a w drugim domu za ich meliną mieszkała sobie jedna Wiśniewska. A param, param, ty bada i tak. Idi panda, tadi badi. Tak będzie, tak. Odśpiewamy to wszystko jako hymn może, albo coś
1: tam desek. Wiśniewską?
2: Wiśniewską. Tego W tam nie ma właśnie. Chodzi o to, że jakbyśmy znowu mówili kultura warszawska lub warsiaska, miękko. Ale na pewno nie warszawska, jeżeli chodzi o gwary, bo w języku ojczystym byłoby warszawska. To drugie W się pojawia. A my je dajemy w nawias.
1: Okay.
2: Warszawska.
1: Warszawska.
2: Najładniej o naszej melodii powiedział według mnie o tym naszym L. Pan wie jako literat, że mam na myśli litrówkę.
1: Oczywiście.
2: I właśnie to L to jest to Leopold Tyrmand opisał jako coś niepowtarzalnego i każdy spoza Warszawy odczytuje, że to chyba jest chłopak z Warszawy lub babka, kiedy ma to L. Co to za L? To jest dźwięk rurki metalowej owiniętej flanelą.
1: Drodzy Państwo, jeżeli chcecie usłyszeć takie i różnego rodzaju jeszcze inne opowieści, nie tylko o Wiśniewskiej, ale także
2: może
1: i o
2: rurkach, spotkać.
1: Może i o rurkach owiniętych flanelą, to zapraszamy na Stalową 1, to przede wszystkim, a 8, właśnie gdzie jeszcze te lekcje?
2: Na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Coś takiego.
2: Tak, Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego w osobie prześwietnej pani profesor Elżbiety Wichrowskiej zaprasza nas na już drugi raz na spotkanie, które po prostu pierwsze skończyło się ogromnym sukcesem takim medialnym i społecznym też i w sensie samej społeczności uniwersytetu. No i mamy drugie spotkanie z władzami i tak dalej i będzie to z publicznością też. Będzie to muzyczna lekcja gwary.
1: Będzie 8 maja
2: o godzinie 17 w Nowym Buwie.
1: W
2: największej
1: mówię,
2: sali. Chór akademicki będzie mi towarzyszył w małym składzie, co prawda, 4-osobowym. Będzie kolega, który będzie
1: śpiewać,
2: mi towarzyszył z akordeonem.
1: Będą śpiewać po warszawsku?
2: Tak.
1: Dobrze.
2: Idę dzisiaj na próbę do nich. No słuchajcie, coś się dzieje w materii. Poważnie, tak? Tak.
1: Cudownie.
2: Ziemia zaczęła się ruszać.
1: Heniek Małolepszy, czyli Maciej Mościcki, był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo.
2: Serwus, do zobaczenia, usłyszenia. Cześć. Się z państwem. Cześć.

0: Beata Jewiesz jest już z nami w studiu.
1: Dzień dobry państwu. Majowe, dzień dobry.
0: Szanowanko.
1: Uszanowanko. A co u szanownego kolegi słychać?
0: Wszystko w porządku.
1: A to dobrze.
0: W pożądalu.
1: W pożądalu jest, chłopaki, to się napijmy wody.
0: Dobrze. Co u ciebie, powiedz mi? W rytmie kultury,
1: zaraz... szanowni państwo, nie będzie gwary, chociaż nasza dzisiejsza gościni, Aleksandra Popławska, aktorka, która również bywa reżyserką, jest ze Śląska. I trochę o byciu Ślązaczką nam powie, mam nadzieję, ale przede wszystkim zaprosi państwa na premierę do Teatru Komedia. Ich czworo, to jest ten tytuł, który w połowie maja zagości w Teatrze Komedia na Żoliborzu i będą państwo mogli do końca czerwca z tego dobra korzystać, bo jest to komedia Gabrieli Zapolskiej. A druga gościni to Ela Wasiuczyńska, Inny Świat zupełnie, dlatego że pani Ela jest malarką, ilustratorką i zaprasza na dzisiejsze otwarcie wernisażu swoich prac inspirowanych twórczością Gałczyńskiego. Mhm. W bibliotece na Koszykowej o godzinie 18 wernisaż, także mogą państwo dołączyć, spacerując po Śródmieściu, no albo po prostu w innym zupełnie momencie. Także taki plan na dziś.
0: Plan na dziś, drodzy państwo, jest taki, żeby państwo zostali z nami, ponieważ nawet spacerując można być z nami. Są aplikacje na smartfonach, także możemy być wciąż, towarzyszyć państwu także podczas tego konsumowania pięknej pogody. Zbliża się powoli 13. Czas więc kończyć dzisiejsze nasze spotkanie. Julita Nobis, Piotr Wójcik, choć już zastąpiony przez
1: Żanetę.
0: Żaneta Tomala, kłaniamy się.
1: A powiedz do widzenia w gwarze.
0: Siemanko, drodzy słuchacze.
1: Czyli nie jest tak łatwo.

0: Jest godzina 13. Agnieszka Chmielewska, zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. Pożarem lasu w powiecie biłgorajskim walczy blisko 400 strażaków. Spełnia się najgorszy scenariusz, ponieważ na miejscu wieje silny, zmienny, porywisty wiatr. Boją się mieszkańcy.
1: Była kombinatoryka, prawdopodobieństwo, geometria płaska, bryły.
0: 5 lat więzienia dla ojczyma zapadł wyrok w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy. Ceny paliw będą niższe, o tym powiemy w wiadomościach ekonomicznych. Z pożarem lasu w powiecie biłgorańskim walczy blisko 400 strażaków. Trwa ewakuacja i przenoszenie sztabu kryzysowego. Pojawiły się tam bowiem nowe zarzewia ognia. Mieszkańcy martwią się o swój dobytek.
2: W Zamościu czuć było i widać było ten dym.
3: Dym, ogromny dym, normalnie jak po eksplozji bomby atomowej.
2: No to jest nie do pomyślenia, że tutaj się coś takiego mogło wydarzyć. No.
4: Duża chmura szła tutaj w tę stronę, na moją wieś, a później gdzieś skręciło i tutaj na Biłgoraj.
5: Dym szedł nisko w ten pułap. Ja jak z podwórka zobaczyłem, to miałem, że idzie prosto, to jest dosłownie 500 metrów czy ileś. Budynki, to już nie ma żartu.
0: Strażacy przekazują, że spełnia się ich najgorszy scenariusz, ponieważ na miejscu wieje silny, zmienny i porywisty wiatr. Utrudnia to pracę strażaków, a warunki są bardzo niebezpieczne, ponieważ na uczestników akcji spadają płonące konary. Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze wiele godzin. W akcji gaszenia pożaru pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie zginął pilot, który latał dromaderem warszawskiej i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Pracował także w mieleckich zakładach lotniczych. Jak przekazała Zofia Kowalska z zarządu MZL, był wieloletnim i doświadczonym pracownikiem legendą, od której wszyscy się uczyli.
6: To jest kolega, który miał bardzo duże doświadczenia, bo żeby tym samolotem móc latać i gasić pożary, trzeba mieć bardzo duże doświadczenie. On wcześniej pracował w liniach lotniczych.
0: Kondolencje po śmierci pilota złożył prezydent Karol Nawrocki, szef MSWiA Marcin Kierwiński, a także premier Donald Tusk.
7: Łączymy się, mówię to w imieniu całego rządu i chyba wszystkich tu obecnych, w bólu z bliskimi i rodziną pilota, który bezpośrednio uczestniczył w akcji pilota dromadera i zginął tragicznie. Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach.
0: Wypadek badają biegli z zakresu medycyny sądowej. Jednocześnie po wczorajszej katastrofie warszawska Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych została bez żadnego samolotu gaśniczego. Po wypadku pilota przy akcji gaśniczej pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie stolica została bez samolotu typu dromader. Przez kilka dni zostaniemy bez sprzętu lotniczego, mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji Maciej Pawłowski.
8: Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie to był jedyny samolot. Natomiast w umowie z firmą, która nas obsługuje, mamy zapisane, że w najbliższym czasie będziemy mieli samolot zastępczy. Myślę, że to jest okres kilku dni. Dzień, dwa, góra trzy powinniśmy ten samolot mieć.
0: Aktualnie w lasach na Mazowszu obowiązuje najwyższy trzeci poziom zagrożenia pożarowego. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał na 25 lat więzienia ojczyma 8-letniego Kamilka z Częstochowy. To kara łączna dla Dawida B. za znęcanie się fizyczne i psychiczne od wielu lat i doprowadzenie do śmierci dziecka. Ojczym regularnie stosował przemoc wobec szóstki dzieci swojej żony. Matka została skazana łącznie na 16 lat więzienia za pomocnictwo i brak reakcji na krzywdę dzieci. Wujostwo, które mieszkało w tym samym lokalu, za nieudzielenie pomocy. Do tragicznych w skutkach zdarzeń doszło 28 marca 2023 roku. 29-latek polał Kamilka wrzątkiem w kabinie prysznicowej, pobił go i rzucił na rozgrzany piec węglowy. Przez 120 godzin dziecku nie udzielono specjalistycznej pomocy. Do szpitala trafiło po kilku dniach po zgłoszeniu od swojego biologicznego ojca. Kamilek miał jednak poparzoną 1/4 ciała. Zmarł po 35 dniach walki. Po śmierci dziecka przyjęto przepisy mające chronić małoletnich przed przemocą. Ustawa zyskała potocznie nazwę Lex Kamilek.

0: 95 będzie kosztować 6,46 za litr, a benzyna 98 6,95 za litr. Litr oleju napędowego będzie kosztował 7,26, czyli o 5 groszy mniej niż dziś. Minister energii zamieścił obwieszczenie w Monitorze Polskim. Rządzący oczekują, że zwycięży rozsądek i tym samym prezydent podpisze ustawę o kryptoaktywach. Jutro ma zająć się nią Komitet Stały Rady Ministrów. Premier zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu trafi do Sejmu. Wczoraj premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd w tym tygodniu skieruje do Sejmu kolejny projekt ustawy o kryptoaktywach. Jutro zajmie się nim Komitet Stały Rady Ministrów. Na te decyzje czekają m.in. spłacający kredyty w złotych oraz oszczędzający na lokatach. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o wysokości stóp procentowych. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak spodziewa się, że Rada nie zmieni wysokości stóp. Uważa, że nawet jeśli w nadchodzących miesiącach wzrośnie inflacja, to nie będzie to wystarczający powód do podwyższania.
1: Dla Rady Polityki Pieniężnej najważniejsze nie są wskaźniki inflacji w najbliższych miesiącach, kiedy być może nawet przejściowo znajdziemy się po wyżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu. Dla bankierów centralnych, w tym dla naszej Rady Polityki Pieniężnej, kluczowy jest średni horyzont, to znaczy inflacja za rok, za dwa lata, nawet inflacja za trzy lata. Tylko w takim horyzoncie banki centralne są w stanie wpływać na poziom inflacji.
0: I tam na razie zagrożenia nie widać według ekonomisty. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%. Decyzję Rady poznamy po południu. Sprawdzamy jeszcze kursy walut. Za euro zapłacimy 4,23 zł, za dolara 3,60, za franka szwajcarskiego 4,62, a funt brytyjski kosztuje 4,90.
2: Autopromocja.
3: Z punktu widzenia mieszkańca, no miasto to jest jeden organizm i nikogo nie interesuje, ile on ma agent, instytucji, dzielnic. No oni chcą, żeby ich sprawy załatwiać i absolutnie poza dyskusją jest to, że toaleta jest niezbędna. Natomiast każdy z nas, kto mieszka w naszej dzielnicy, wie, że akurat ta ścieżka w tym miejscu zawsze jest wilgotna. Nawet jak jest susza, to tam po prostu jest zawsze wilgoć. Więc stawianie w tym miejscu, no wiadomo było, że się skończy w ten sposób.
4: Audycja Jest Sprawa. Z Państwa udziałem 22 645 90 90. Od poniedziałku do czwartku po 14. Robert Łuchniak, zapraszam.
2: Autopromocja. RDC. W rytmie kultury.
5: 8 minut po godzinie 13. Jaka to jest miła środa. Po pierwsze majowa, ciepła. Po drugie, mam nadzieję, że Państwo podobnie jak my w studio, w dobrych nastrojach. Aleksandra Popławska, nasz pierwszy gość już za moment. A aktorka oczywiście, ale również bywa reżyserką. Ale zaproszę Państwa tym razem jako aktorka na spektakl premierowy Ich Czworo do Teatru Komedia w Warszawie na Żoliborzu. Bo premiera niebawem. A druga gościni to Ela Wasiuczyńska, malarka, ilustratorka z zaproszeniem na dzisiejszy wernisaż swoich prac inspirowanych twórczością Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

0: 12 minut po godzinie 13. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Aleksandra Popławska w studiu, aktorka, reżyserka, mama, kobieta. Dzień dobry, Olu.
1: Cześć.
0: Witam cię bardzo serdecznie. To chyba premiera twoja u nas w radiu, w Polskim Radiu RTC. Tak mi się wydaje.
1: Tak, albo byłam już bardzo dawno, albo to premiera.
0: Bo nie pamiętasz. A skoro nie pamiętasz, to znaczy, że nie byłaś, tak, czyli premiera. Ale bardzo dobrze się składa, dlatego że w ogóle jesteśmy w czasie premierowym dla ciebie, bo spektakl Ich Czworo już niebawem, 16 maja, w Teatrze Komedia na Żoliborzu, w którym grasz. Tekst Gabrieli Zapolskiej, jak to u Zapolskiej, krzywe zwierciadło naszych relacji.
1: Tak.
0: Mieszczańskich relacji, rodzinnych.
1: No taka życiówka, można powiedzieć.
0: Życiówka. Grasz
1: żonę krnąbrną bardzo, no teoretycznie niedobrą, ale ja oczywiście będę bronić tej postaci, bo mąż też ma za uszami.
0: A dlaczego ona jest niedobra? A co takiego zrobiła?
1: No wiesz, tak jak to u Zapolskiej, jej bohaterki są bardzo takie, myślę, jak ona trochę. Ona była bardzo kłótliwą kobietą.
0: I wyzwoloną.
1: Bardzo wyzwoloną, jak na tamte czasy. Gdzieś zaszła w ciążę, którą musiała gdzieś ukrywać. Wyjechała rodzić dziecko do Wiednia. Zresztą podróż Różowała też dużo, była Europejką właściwie, grała tu, tam, próbowała też swoich sił we Francji, ale przede wszystkim była bardzo kłótliwą osobą i zawsze paliła za sobą mosty. I myślę, że takie bohaterki, które ona wykreowała trochę na przykładzie swojego charakteru i swojego życia, to są takie kobiety nieznoszące sprzeciwu i walczące całkowicie jakby o swoją rację, bez względu na to, czy ją mają, czy nie.
0: Tak, ale tak już zupełnie prywatnie, czy Ola Popławska też ma tak, że walczy o swoje za wszelką cenę? Czy jest wyzwolona, niezależna, tupie nogą i mówi, tak ma być?
1: Ja może nie używam tych argumentów, które używa właśnie żona w Ich Czworo. Staram się to robić w bardzo delikatny, niezauważalny sposób, żeby postawić jednak na swoim.
0: W białych rękawiczkach.
1: Tak, no przekonuję drugą stronę, że to ona tego chciała.
0: Czyli manipulacja.
1: Delikatna, ale bez szkody wielkiej dla innych, bo wiadomo, że to, co ja proponuję, jest najlepszym rozwiązaniem.
0: Żona, mąż, tutaj Mariusz Zaniewski. Pozdrawiamy serdecznie Mariuszu.
1: Tak, wspaniały mąż.
0: Wspaniały, przystojny mąż. Mhm. Kamil Szeptycki.
1: Wspaniały kochanek. Naprawdę mam dylemat.
0: Raz, dwa, trzy. To jest Ich Czworo, tak? Plus... Tak. Nie, no, tu mamy trójkę. To jeszcze nam brakuje właśnie.
1: Bohaterów w sztuce jest więcej, ale tym czwartym takim bohaterem, o której pisze Zapolska, ona chciała tą sztukę nazwać Ich Troje, ale... Potem stwierdziła, że to czwarte małe coś, które się tam gdzieś między tymi dorosłymi pojawia, czyli dziecko, jest tu najważniejszym bohaterem. No i dlatego stąd nazwa Ich Czworo. Dlatego, że w sumie to dziecko jest najbardziej dojrzałe ze wszystkich tych bohaterów i najbardziej poszkodowane w tej wojnie międzyludzkiej, między dorosłymi.
0: Jak to zwykle w życiu.
1: Tak. I u nas grają to naprzemiennie dwie wspaniałe dziewczynki, które mają po 10 lat i są naprawdę no, przeurocze i fantastyczne.
0: Reżyseruje Marek Kalita.
1: Tak.
0: Osobisty już mąż.
1: Tak, mąż osobisty od 3 lat, ale zaznaczę, że nie byłam pierwszym wyborem. Wybrał inną aktorkę do tej roli, ale tamta aktorka złamała nogę, więc ja niejako na ostatnią chwilę wskoczyłam na tak zwane zastępstwo.
0: No mężowi się nie odmawia.
1: No, nie odmawia. Chociaż zastanawiałam się, bo jeśli ja nie byłam pierwszym wyborem, no to troszeczkę mnie to zabolało, prawda? Ale
0: właśnie, no
1: trudno.
0: Właśnie, drogi panie Marku, no jak to? Jak się pracuje z osobistym mężem w teatrze? To jest wasza pierwsza współpraca właśnie w takich okolicznościach teatru?
1: Nie, my pracujemy naprzemiennie w różnych okolicznościach. Czasami Marek jest aktorem, a ja reżyseruję. Czasami on reżyseruje. Ja jestem aktorką, więc wielokrotnie już zrobiliśmy parę przedstawień. Wyreżyserowaliśmy razem Generała w Teatrze Imka. Potem dostaliśmy na to główną nagrodę na festiwalu Raport. Jeszcze parę innych nagród. Marek zagrał oczywiście Generała Ale też było odwrotnie, czyli ja reżyserowałam taki spektakl Kimberly Akimbo, gdzie Marek grał razem ze świętej pamięci, niestety już Jadwigą Jankowską-Cieślak, która grała postać chorej dziewczynki na progerię i pięknie to grała, pięknie.
0: Z tego, Olu, co mówisz, wydaje się, że dobrze się dogadujecie jako para, skoro tych współprac już tak dużo było.
1: No tak, mamy wspólny gust i o to chodzi chyba w sztuce, że to nie jest, jeśli chodzi o takie sprawy typu nepotyzm, prawda, że to nie jest tak jak praca w fabryce, gdzie wkręca się tą samą śrubkę, tylko jednak w zawodach artystycznych ja bym broniła takich współprac gdzieś tam ludzi związanych ze sobą, bo bardzo ważne jest dogadanie się na poziomie gustu i na poziomie artystycznym, bo mamy różne gusta wszyscy i każda sztuka może być bardzo różnie zinterpretowana. No i po prostu spotyka się dwóch wspaniałych artystów często, którzy się kompletnie nie dogadują. A tutaj jednak no jakoś też sztuka nas połączyła, bo poznaliśmy się w teatrze, więc przede wszystkim no ten gust teatralny my mamy bardzo, bardzo podobny i patrzymy na świat w podobny sposób.
0: A jak się kłócicie? Bo zakładam, że na pewno jakieś spory są, bo to by było zbyt różowo.
1: Nie, ale gdzie? W ogóle się nie kłócimy.
0: W ogóle się nie kłócimy. W ogóle. Jesteśmy idealną parą.
1: Jest taki tekst Uza Polskiej, ale ja się z nim nie kłócę. On się ze mną kłóci. No i właśnie tutaj mogę się pod tym podpisać,
0: on się
1: co
0: ze mną
1: mówi
0: kłóci.
1: Żona. Tak, on się ze mną kłóci. Ja się z nim nie kłócę.
0: Dobrze, a prywatnie w domu, jak się kłócicie, to o co? O takie pierdoły domowe, że znowu zostawiłeś, znowu nie zabrać. Ja ci już tyle razy mówię, słuchaj, ja ci po raz setny już naprawdę nie będę mówić.
1: Nie, ja się z nim nie kłócę, on się ze mną kłóci o to, że ja na przykład jestem zbyt chaotyczna, czy robię tak zwany bałagan. No ja to nazywam raczej takim artystycznym bałaganem, no ale...
0: Czyli już wiemy, kto w domu bardziej porządkuje sytuację.
1: No tak, tak.
0: Tutaj chociaż Marek podobno, jednak... chociaż podobno w jednej z rozmów przyznałaś, że lubisz bardzo porządek jako Ślązaczka.
1: Oj, bardzo lubię porządek, ale nigdy mi to nie wychodzi.
0: A czyli to jest takie pragnienie, tak. Żeby tak było.
1: Tak, to jest taki ideał, do którego nie mogę dążyć, ale nie mogę tam jakby dotrzeć.
0: I tu z pomocą przychodzi osobisty mąż, Marek, tak. I mówi: Ola, spokojnie, spokojnie, nie martw się, ja to załatwię.
1: No czasami tak, rzeczywiście porządkuję za mnie i potem ja muszę szukać tych rzeczy w różnych tajemnych miejscach.
0: Tak, od tego też są mężowie, prawda?
1: O czemu, tak,
0: czemu nie? Czemu nie? Dobrze. A propos bycia Ślązaczką, co jest jeszcze cechą właśnie z tego regionu? Ja pochodzę z Dolnego Śląska, mm-hmm. I nie mogę powiedzieć, że jest jakaś identyfikacja wspólna, dlatego że to jest akurat taki region, powiedzmy ten bardziej na zachód, ten cypel taki łączący Niemcy, Czechy i Polskę, gdzie było dużo osób przesiedlonych. Mm-hmm. Przyjeżdżało, także tu jest mieszanka ludzi z różnych regionów Polski i nie można powiedzieć, że jest jakaś jedna wspólna identyfikacja, ale na Śląsku jest bardziej jednorodnie.
1: Tak, aczkolwiek też tam ludzie przyjeżdżali za pracą w kopalni właśnie, więc część mojej rodziny pochodzi z Kieleckiego i dziadek z babcią właśnie przyjechali stamtąd, bo tam była bieda bardzo duża, a tutaj jednak w kopalni można było zarobić pieniądze, więc dziadek był górnikiem, ale pochodził z Kieleckiego, a z kolei mój ojciec przyjechał z Lubelszczyzny też za pracą na Śląsku, więc... Ja już się na Śląsku urodziłam, w Zabrzu, ale właśnie te korzenie mam takie właśnie bardzo pomieszane. A Marek też jest z Zabrza, więc ja będąc małą dziewczynką na osiedlu w Zaborzu, patrzyłam przez pola na Biskupice, gdzie mieszkał Marek. Jeszcze wtedy
0: nie wiedziałam, że tam jest mój mąż.
1: Tak, że tam jest moja przyszłość, więc to się okazało dopiero jak dostałam się do teatru, do TR-u i tam poznałam Marka i się okazało, że to jest swój chłop.
0: Swój chłop. Bo potrafi dobrze posprzątać na przykład.
1: No tak, swój ma chłop. Taki ornung niemiecki, tak.
0: Tak,
1: ma.
0: Ale ten ornung też mają i poznaniacy mają i tam, no jeszcze by się znalazło parę miejsc
1: w ogóle Polacy mają coś takiego, że bardzo dbają o porządek. No, jak się jeździ po Europie, to troszkę więcej jest bałaganu.
0: To bardzo dobrze. Szanowni Państwo, to była bardzo miła laurka taka tak, dla nas, tak. Że lubimy porządek. I to faktycznie jest widoczne, chociaż...
1: No, przynajmniej na zewnątrz.
0: Tak, chociaż tu też jest dyskusyjna sprawa, jeśli chodzi o estetykę tego porządku, bo tu już nie jest tak wesoło i tak kolorowo.
1: No to może nie wnikajmy.
0: Dobrze, nie będziemy wnikać, ale zostając w obszarze rodziny na Śląsku, Nie wiem, ale pewnie to Ola słyszałaś, że jako, że twoja siostra wiadomą sprawą jest Magda, również jest aktorką, macie coś w głosie takiego, że jest jakby podobieństwo takie, że w sumie jakbyście tak. miały zdabingować naturalnie coś, to jedna drugą by mogła podłożyć i by pewnie trafiła.
1: No słuchaj, myśmy tego długo nie słyszały, ale czasami mama się myliła rzeczywiście, która dzwoni. A ostatnio nagrywałyśmy jakieś wspólną takie nagranie miałyśmy, gdzie grałyśmy jakby nerki, dwie. To bajka dla dzieci. I mówiłyśmy jednocześnie. Jezus Maria, no to było takie doświadczenie, że faktycznie ja myślałam, że ja słyszę w mikrofonie siebie, albo stwierdziłyśmy, że w sumie jedna mogła to nagrać tylko dwa razy i to byłoby to samo. No rzeczywiście głosy mamy podobne, ty jako radiowiec to wychwytujesz prędzej, natomiast różnimy się wizualnie na szczęście, więc gramy zupełnie inne role i mamy różne propozycje.
0: Jesteś tą starszą siostrą, czyli tą, od której Magda się uczyła.
1: O nie, mi się wydaje, że ja powinnam się cały czas uczyć od Magdy.
0: Dlaczego?
1: A że ona się niczego na szczęście ode mnie nie nauczyła.
0: Nie, no zwykle troszkę... starsza siostra przeciera szlaki.
1: No tak, tak. To mówimy o czymś innym. To jest ta męka taka, przez którą trzeba przejść, żeby po prostu to młodsze rodzeństwo miało już takie podane, nie? Że trzeba przejść przez jakieś zakazy rodziców, żeby to potem było złagodzone. No to ja uważam, że ona pod tym względem miała dużo lżej.
0: Tak, nie wiem, czy widziałaś film oscarowy, ale to akurat w sumie nie ma znaczenia. To jest po prostu bardzo dobre, piękne kino, wartość sentymentalna.
1: Oczywiście.
0: No więc jak
1: przepiękne
0: myślę,
1: kino.
0: Tak, polecamy państwu bardzo serdecznie. I w wartości sentymentalnej jednym z wątków jest siostrzeństwo. I tam jest taka piękna scena, na pewno wiesz, która, kiedy siostry leżąc na łóżku mówią sobie, wiesz co, ty miałaś lepiej? Nie, a ta druga mówi, nie, to ty byłaś lepsza, bo ty mi czesałaś włosy, ty mnie zaprowadzałaś do szkoły, no i tam później ta lista, jeszcze tam parę rzeczy się pojawia. Czy między wami, już pomijając kontekst, ale po prostu w siostrzeństwie też było tak, że jakoś starsza siostra też pewne rzeczy robiłaś, jako ta, która mogła się zaopiekować młodszą siostrą?
1: No myśmy, nasze drogi się rozchodziły ze względu na tą 4-letnią różnicę. Jak ja byłam w liceum, to Magda była w podstawówce, no to jeszcze była trochę za mała, żeby się kolegować. Potem jak ja znam na studia, to Magda poszła do liceum, więc byłyśmy w ogóle w innych miastach. Potem ja się dostałam do pracy, ona się dostała na studia, więc znowu byłyśmy w innych miastach. I dopiero gdzieś po latach spotkałyśmy się tutaj w Warszawie i zaczęłyśmy mieć pracę w Warszawie i zaczęłyśmy dostrzegać jakieś tam podobieństwa swoje, że czytamy te same książki na przykład. I dopiero zaczęłyśmy się tak naprawdę poznawać, a potem gdzieś nas połączyło też to, że obydwie mamy po jednej córce. No i te też takie te babskie, córkowe historie.
0: Jedenackie.
1: Tak, tak. Nas gdzieś tam połączyły, więc tak cały czas się uczymy siebie, myślę.
0: A co jest dla ciebie najważniejsze w siostrzeństwie? Jak to widzisz?
1: No są plusy i minusy.
0: To zacznijmy od minusów, żeby było ciekawiej.
1: Minusem i plusem jest to, że można się z kimś pokłócić solidnie. No więc to jest minus, ale też i plus, no bo z kim jak nie z siostrą? No z mężem trochę nie wypada, trochę głupio.
0: Obie macie charaktery.
1: No tak, oczywiście. Więc tutaj te różne punkty widzenia na pewne sprawy są problematyczne. No ale zawsze potem można się pogodzić.
0: Przytulić.
1: Też. Chociaż my takie trochę jesteśmy zimny wychów, jak to moja mama mówiła.
0: Zimnokrwiste?
1: Z tym przytulaniem trochę tak nie wychodzi, trochę kanciasto nam ze sobą pod tym względem. Ale no fajnie, jak siostrze idzie w zawodzie, no to wiadomo, że nie będzie zamęczała telefonami, że nie ma co robić. No i też warto mieć kogoś takiego, od kogo można pożyczać pieniądze w razie czego, nie? Więc ja się
0: czyli siostra
1: cieszę.
0: Się przydaje, to tak?
1: Tak,
0: na życie to jest dobry taki trop. To tak przekaz do rodziców. Jakby tak się zastanawiali, mają jedno, czy warto drugie, to warto.
1: Tak, tak, absolutnie.
0: Przekaz tutaj płynie od Aleksandry Popławskiej. Olu. Zostawiamy sprawy rodzinne. Chociaż jeszcze jeden wątek, bo mówisz, że masz jedną córkę, macie po córce. Jak łączysz sprawy zawodowe z macierzyństwem? Udało ci się to dobrze poukładać?
1: No tego się chyba nie da nigdy dobrze poukładać. Na szczęście moja córka, na szczęście albo i nie, jest już dorosła, już nie mieszka ze mną.
0: Więc czy jest na studiach?
1: Tak, już studiuję. A czy mi się to udało? No trudno powiedzieć. To zawsze jest ten dylemat, bo zawsze jednak dużo pracowałam. No ale też pracowałam na jakiś dobrostan też dla mojej córki, więc no, to są takie dylematy, które myślę ma każda matka, bez względu na to, ile ma dzieci. Czy pójść do pracy, czy wychowywać, a czy połączyć to wszystko razem. Więc nie ma idealnej sytuacji, wydaje mi się.
0: Ale, no, ale ten moja zawód też studiuje. Jest bardzo wymagający, no bo jak się na przykład gra spektakle w teatrze, to wieczorami, wiadomo, późno się wraca.
1: No tak, i to jest chyba taki mankament, że no wieczorami pracujemy i to dziecko musiało położyć niania na przykład. No ale jest też dużo plusów, bo mamy taki zawód nie od do i mamy też przestoje w zawodzie, kiedy mamy dużo czasu.
0: I wtedy jedziemy na wakacje.
1: Na długie
0: wakacje. Na długie wakacje. Tak, tak. Daleko, daleko stąd, gdzie nikt nas nie zna. Magdo, kiedy... Magdą, widzisz?
1: Magda. Tak, tak, to jest podświadomość. Często się właśnie nawet mama
0: Olu,
1: myli.
0: Tak. Olu! No, a jak się mama myli, to jestem usprawiedliwiona.
1: Tak, bardzo.
0: Pozdrawiamy mamę.
1: No, i Magdę.
0: I Magdę, tak. Jak przyszła do ciebie propozycja Watahy przed 2014 roku, by zagrać panią prokurator...
1: To tak dawno było już, matko.
0: No, 12 lat temu. Hmm. Popatrz, jak zleciało. Córka dorosła. Co sobie pomyślałaś o tym serialu? Wtedy, jak zaczęłaś czytać scenariusz.
1: No, przede wszystkim radość ogromna, że ciekawa rola i tak duża, jedna z ważniejszych moich ról w karierze, jeśli tak można powiedzieć. No i przede wszystkim no, jedna z niewielu kobiet w takim męskim świecie. Bardzo ciekawy problem poruszony naszej granicy polsko-ukraińskiej. Teraz jeszcze w tym kontekście jeszcze ważniejszy. Fajnie napisany scenariusz, świetna obsada, no i 3 sezony. No wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że będą 3 sezony, no ale
0: bo popularność
1: były.
0: Ogromna.
1: Tak, były 3 sezony.
0: Trafiony, więc... zatopiony.
1: Tak, tak. To był jeden z lepszych projektów taki, który świetnie wspominam, naprawdę.
0: No i prokurator Iga, silna kobieta, a propos niezależnych kobiet, Gabrieli Zapolskiej, taka, która potrafi tupnąć nogą, ustawić panów w rzędzie, powiedzieć jak ma być. Jak ci się pracowało też na planie, no w męskim bardzo środowisku?
1: Dobrze, no przede wszystkim zawsze się dobrze pracuje, jak się ma fajny materiał, który można wypełnić i nie czeka się między ujęciami, tylko cały czas jest się w ruchu i w pracy, więc to dobrze mi się pracowało. Natomiast to, czy to jest męski świat, czy kobiecy, to już chyba jest, ma mniejsze znaczenie.
0: Chociaż na życie, no ma, bo to jest męski świat. Nadal.
1: Tak, to prawda, to prawda. Chociaż w Straży Granicznej chyba coraz więcej kobiet jest jednak.
0: Natomiast fizycznie, bo praca w takim serialu też, domyślam się, musi być wymagająca. Raz, że długa ilość godzin na planie, ale też dużo plenerów, intensywność duża. Jak dbałaś o formę?
1: No przede wszystkim trudne były warunki ze względu na to, że właściwie zazwyczaj kręciliśmy w zimie, a w tych Bieszczadach zima jest dosyć zimna. A moja postać grała bez czapki.
0: Wow.
1: Więc trochę zawiewało. No jakoś tak no dbałam o formę, aczkolwiek nie obyło się pewnie bez jakichś przeziębień, co jest naturalną rzeczą.
0: O formę pytanie, czy ty wcześniej nie weszłaś w jakieś treningi, bo czasami jest tak, że aktorzy przygotowując się do roli fundują sobie takie pół roku rozgrzewki na przykład treningowej w czymś.
1: No nie miałam takich możliwości, jakoś tak ten casting wygraliśmy zaraz ja przynajmniej przed startem zdjęć, więc o formę musiałam sama sobie tam zadbać. Staram się całe życie jednak dbać o formę, bo no bo ten zawód tego wymaga.
0: Czyli po co prostu robisz? Nie wiem, joga, powiedz, chodzisz na siłownię, masz siłownię w domu.
1: Po prostu staram się utrzymać się w miarę dobrej kondycji, czyli zawsze jest to jakiś ruch, czy jogę, którą praktykuję od 10 lat. Właśnie zaczęłam w Bieszczadach, bo tam nie było żadnej siłowni, ani innych okoliczności, a matę można zabrać wszędzie. Więc zaczęłam wtedy tam ćwiczyć z portalem jogi i to chyba był drugi czy trzeci sezon, jak się pojawiła ta aplikacja. I zawsze właśnie, zawsze ćwiczę sobie gdziekolwiek jestem na świecie. No a potem też doszły treningi takie z trenerem personalnym i staram się utrzymać tak, żeby był przynajmniej jeden w tygodniu.
0: Proszę bardzo. Trzy twoje takie przyjemności osobiste, życiowe. Coś, co bardzo lubisz. Trzy rzeczy takie.
1: Trzy. Lubię spać. Bardzo.
0: Ale tak, poczekaj, na co dzień to tak śpisz? Po ile? 7-8 godzin?
1: Im dłużej, tym lepiej. Ja mogę naprawdę długo spać i nie znoszę prób na 10, więc tam staram się zawsze przemycić, żeby ta próba była o 11, żebym mogła sobie wstać, jeszcze zrobić jakąś rozgrzewkę i potem pojechać na próbę i tak nie spieszyć się. No ale to różnie bywa. Więc bardzo lubię spać, bo ja mam bardzo fajne sny.
0: I pamiętasz,
1: i dobrze mi, tak, i dobrze mi tam w tym świecie. No ale jak już wstanę, to bardzo lubię spacerować, zwłaszcza po lesie, i też lubię morsować i saunować. I to są moje takie przyjemności.
0: Czyli jesteś twarda sztuka.
1: Ja wiem, czy taka twarda. No po prostu
0: zahartowana,
1: to jest bardzo przyjemne.
0: Odważna, bardzo taka przyjemne. Morsująca dziewczyna.
1: Tak, bardzo przyjemny jest ten moment, kiedy już wychodzi się z wody i idzie się do sauny. Oczywiście, że jak się zanurzam w zimnej wodzie, to jest różnie, ale...
0: W sumie to trzy rzeczy możemy zaliczyć, chociaż to jest jakby z takiego pola, nawet powiedziałabym, jednego. Mm-hmm. Ale z tym morsowaniem to kiedy to się zaczęło?
1: Też właśnie w Bieszczadach. Tam mieliśmy taką miejscówkę, gdzie właśnie była taka duża sauna nad jeziorkiem i wchodziliśmy bezpośrednio do tego jeziorka się zanurzać. Zrobiliśmy za taką przeręblę, bo to było wszystko zamarznięte. Więc tam też od tego momentu zaczęłam jakby to praktykować co zimę. Z różną intensywnością. Czasami jest mniej takich okoliczności, czasami więcej, ale jest gdzieś to tam przyjemne. Relaksuje mnie to bardzo.
0: Dobrze, a z obszaru literatury powiedzmy, co lubisz? Co ci sprawia przyjemność? Proza, fiction, poezja, biografie, reportaże?
1: Myślę, że to się zmieniało na przełomie lat. Ja kiedyś, jak byłam w liceum, bardzo dużo czytałam poezji. No, Szymborska była numer jeden wtedy. Jak jeździliśmy na konkursy recytatorskie, to dużo recytowałam.
0: Które wygrywałaś.
1: No tak z siostrą żeśmy tam z różnym skutkiem, ale dużo było sukcesów takich na tym polu. No a potem no właściwie oczywiście czytam też Stephena Kinga i czytałam kryminały i też lubię czasami wracać do tego, jak jest dobry kryminał, ale też zaczytywałam się jeszcze wtedy i teraz bardzo mnie to zadziwiło, że po latach wróciła opowieść podręcznej, książka, która wiele, wiele lat temu ja ją czytałam, no naprawdę to jest dosyć stara powieść.
0: Tak. A jak w ogóle to się stało, że ty sięgnęłaś po taką literaturę wtedy? To wiele lat temu.
1: No nie wiem, tak koleżanki czytały, więc odgapiłam. No,
0: fajne koleżanki, że taką literaturę
1: tak,
0: czytały.
1: Tak, tak. Świetna książka jest o opowieści podręcznej, więc bardzo się zdziwiłam, że to po tych 20 czy tam 30 nawet latach powstał serial na ten temat.
0: Widziałaś?
1: Tak, oczywiście. Może nie wszystkie sezony, bo gdzieś tam, ale pierwszy sezon był wyśmienity, więc...
0: A co myślisz o polskich serialach i tych zagranicznych? Bo na platformach streamingowych mamy ich naprawdę wiele i no, można się pobawić w takie porównywanie się, jak te światy wybrzmiewają. Czy jesteśmy już na poziomie europejskim, czy jednak nadal brakuje nam trochę, a brakuje nam chociażby z powodu finansów?
1: Nie, no myślę, że już robimy bardzo jakby z rozmachem seriale w Polsce. Nie mamy się czego wstydzić. Wiadomo, że różne są te seriale, ale te premium kilkuodcinkowe, to jest naprawdę, ja sama patrzę z zachwytem na niektóre produkcje.
0: A które najbardziej się w ostatnim pół roku podobały?
1: W ostatnim pół roku więcej oglądałam filmów.
0: Może nawet dłużej, bo jesienią był Wysyp, był Heweliusz jesienią. Wszedł śląski serial o pani doktor.
1: Tak.
0: Teraz mi uciekł tytuł. Mm-hmm. To takie duże rzeczy. To jest to, co ja pamiętam, co mi utkwiło jako to wyjątkowe.
1: No ja w ostatnim pół roku właśnie tak, ponieważ dużo pracowałam w teatrze, właśnie trochę mam zaległości, jeśli chodzi o seriale. Te, które wymieniłaś, jeszcze ich nie widziałam. Przesmyk chyba widziałam, ale to nie wiem, czy to było w ostatnim pół roku. Natomiast bardziej w kino się tutaj zatopiłam, ale też była premiera drugiego sezonu Minuty Ciszy, w którym brałam udział. No i w związku z tym zobaczyłam. I uważam, to jest świetny serial, bardzo oryginalny o branży funeralnej, czyli bardzo nietypowy temat. Scenariusz i reżyseria to Jacek Lusiński, więc jeśli ktoś nie widział, to zachęcam, bo to jest na Kanał Plus. Główne role gra Robert Więckiewicz i Rogucki i jeszcze jest Ola Konieczna, więc obsada jest naprawdę wyśmienita i to jest też parę odcinków, które no tak, są mocno czasami szokujące, no bo dotykają takiego tematu tabu, mocnego, jakim bardzo, jest tak. Śmierć, pogrzeb i... Ale jest to groteskowy często też serial, czyli śmiesznie jest i strasznie jest.
0: Tak, jeśli chodzi o fabułę, to dla ciebie myślę ciekawym doświadczeniem była realizacja Skrzyżowania. Film z no już prawie 2 lata, chociaż on cały czas jest jeszcze pokazywany w kinach studyjnych, w różnych miejscach, jeździ po Polsce, po festiwalach. Zagrałaś żonę Renatę. Ale chyba były sceny wspólne z Janem Englertem.
1: Tak, ale
0: pamiętam.
1: To była bardzo epizodyczna rola, malusieńka, ale cieszę się, no bo pierwszy raz grałam z panem Janem i no to było bardzo fantastyczne doświadczenie patrzeć, w jakiej on jest rewelacyjnej kondycji. Tym bardziej, że on często z planu jechał jeszcze do teatru.
0: Jeszcze będąc dyrektorem Narodowego
1: Tak,
0: Teatru.
1: Był dyrektorem jeszcze wtedy. Grał 3-godzinne przedstawienie do późna w nocy, a rano już o 4 był założony na plan, więc byłam w szoku, jak świetnie jest przygotowany i też w jakiej jest kondycji takiej psychofizycznej, żeby pociągnąć tak dużą rolę, mając jednocześnie tak duże obowiązki, więc naprawdę jakiś taki ideał aktorstwa po prostu takiego no, wypełnionego.
0: Tego ci Olu życzy.
1: Tak, w takiej kondycji.
0: W długiej perspektywie. Absolutnie. A teraz rozkwitasz. Zobaczymy cię w rozkwicie w spektaklu premierowym w Teatrze Komedia na Żoliborzu w Warszawie. Ich 4 od 16 maja. Państwo możecie już zaglądać, rezerwować
1: tak.
0: Bilety.
1: I jeszcze przypomnę, że jeszcze gra Joanna Balasz, Renata Dancewicz i Max Termin poza nami, który wcześniej
0: w dublurach.
1: Wymieniłaś. Nie. Po prostu jest większa obsada.
0: A, okay.
1: Tak. Gra więcej aktorów. Sposób. Niż tytuł sugeruje.
0: A tak w ogóle to Aleksandra Popławska związana jest z TR Warszawa. To jest twoja macierz teatralna.
1: Tak.
0: W której i grasz, i reżyserujesz. I tu już odsyłam do TR Warszawa, żeby zobaczyć sobie w program na poszczególne realizacje, których można cię oglądać na scenie również.
1: Dobrze, zapraszam w grudniu, jak zwykle o tej porze. Między nami dobrze jest, który gram już 16 lat.
0: I rolę, za którą za małą metalową dziewczynkę dostałaś nagrodę.
1: Tak.
0: Gratulacje. Do zobaczenia.
1: Dziękuję.
0: Trzymam kciuki za premierę.
1: Zapraszam do Teatru Komedia. 16 maja premiera.
0: Tak jest.

0: RDC. W rytmie kultury.
1: Tak jak Państwu obiecałam, kolejne zaproszenie będzie dotyczyło świata ilustracji, świata malarskiego. Dzisiaj wernisaż w Bibliotece przy Koszykowej 26, czyli Biblioteka Publiczna Główna Województwa Mazowieckiego. Jest to wystawa ilustracji Eli Wasiuczyńskiej, Kronika Olsztyńska i inne zielone wiersze. Inspiracja twórczością Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Autorka Elżbieta Wasiuczyńska w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Malarka, ilustratorka. Ale tej sytuacji nie byłoby, gdyby nie, no można powiedzieć, czarodziejka, pani Anna Puszcz z Lidzbarka Warmińskiego, która jest spiritus movens tego, co się wydarzy dzisiaj o 18, bo ta wystawa pojawiła się najpierw w Lidzbarku. Doszło do wydania przepięknej książki, o której pani zaraz opowiedzą, no a teraz mamy kontynuację w Warszawie. Witam pani Aniu.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Przyjechała pani specjalnie z Lidzbarka.
2: Dokładnie tak.
1: Chociaż chciałabym, że z powodu radia, ale tak naprawdę powodem jest dzisiejszy wernisaż, na który państwo mogą przyjść po prostu o godzinie 18, zobaczyć te piękne prace, porozmawiać, miło spędzić czas, a będą to okoliczności niezwykle, też myślę, towarzysko intrygujące, dlatego że środowisko ilustratorskie bardzo lubi te wernisaże w Bibliotece na Koszykowej i zwykle bardzo licznie się pojawia. Prawda, pani Elu?
2: Tak, i gospodyni Ewa Gruda.
1: Którą pozdrawiamy.
2: Którą bardzo pozdrawiamy. I bardzo ciepło przyjmuje to nasze środowisko i są wystawy ludzi młodych przynajmniej z mojej perspektywy, ale też i cudownych klasyków, którymi możemy się szczycić, bo ja sama też bywam jako gość, jeżeli akurat to jest połączone z targami książki, które już niebawem mają w Warszawie, to też często tam są jakieś imprezy.
1: Tak, Konstanty Ildefons Gałczyński, Kronika Olsztyńska. Jak to się stało, że Gałczyński napisał tę Kronikę Olsztyńską, pani Aniu?
3: Stało się tak, że w latach 50. zawitał na Mazury, które są blisko Warmii, niedaleko Lidzbarka Warmińskiego. No i tam, na tym pustkowiu, dochodził do siebie i dochodził artystycznie. I ta kronika w całości została tam napisana, tak jak i inne wiersze, które w tejże książce się znajdują. Między innymi no, kultowe spotkanie z matką w Leśniczówce. I w tej książce są zamieszczone oprócz jednego utworu spoza prańskiej spuścizny wszystkie, które powstały w praniu.
1: W tym praniu,
3: w tej Leśniczówce.
1: Tam, gdzie przyjeżdżają artyści, śpiewają. Nie tylko Gałczyńskiego.
3: Nie tylko Gałczyńskiego, ale tam nie tylko śpiewają, tam też gościła nasza wystawa. W tamtym roku będzie gościła w tym w Alei Nieznanego Poety. Także to. I ten wiersz, o którym mówiłam, spoza prańskiej, to jest grób Krasickiego, który to łączy nas, czyli wydawców, z poetą, czyli Gałczyńskim.
1: Wspaniale. No i kiedy pani Ania przyszła do pani Eli, powiedziała, słuchaj Ela.
2: Zupełnie odwrotnie.
1: Dobrze, to kto do kogo w takim razie?
3: To wiele lat trwało, jak chodziłyśmy
1: do siebie.
3: Dokładnie.
2: Bo najpierw to było bardzo wczesne moje spotkanie z Gałczyńskim i ja na początku oczywiście jako czytelniczka bardzo mała, jeszcze w podstawówce, kochałam jego żartobliwe wiersze. Ale ponieważ sama też jeżdżę na Warmię i Mazury na wakacje i tam też mam swoją ulubioną Arkadię, to te motywy, to po prostu ja czułam się, jakbym wstąpiła do tego właśnie gałczyńskiego raju. Pokazałam jakieś swoje malowane zupełnie od serca, które okrasiłam fakt wersami właśnie z Kroniki Olsztyńskiej i zamieściłam w necie. I ponieważ ktoś podpowiedział mi, że oto mija rocznica śmierci poety i one będą mogły wejść do domeny publicznej, że okazało się, że jest szansa na wydanie. I ja pytałam Ani, no, która tam jest szychą, co tu dużo mówić, proszę państwa.
1: Szychą Oranżerii Kultury Lidzbark Warmiński.
2: Tak, bo jest szefową, mimo zmieniających się wiatrów politycznych, od lat i tworzy tam tak fantastyczne środowisko, któremu ja przyglądam się przez szybkę komputera, ale też miałam szczęście kilka razy uczestniczyć w tych wydarzeniach artystycznych. W każdym razie pytając o wydawcę, okazało się, że właśnie rozmawiam z wydawcą.
1: I padło tak.
2: Tak.
3: Chociaż wcześniej z Elą współpracowałyśmy, Ela, te ścieżki nasze przecinały się krakowsko-warmińskie i Ela docierała do nas na Warmię. Brała udział zarówno w festiwalu książki ilustracji, między bajki włożyć. Prezentowała swoje prace na wystawach, ale też prowadziła warsztaty. Mhm. I wcześniej w innym wydawnictwie dotyczącym właśnie Krasickiego też zilustrowała. Przygotowała okładkę i wyklejki. I wtedy to był taki moment, gdzie już widzieliśmy, że nasz Krasicki, którego były 4 tomy bajek, zbliża się ku końcowi. No bo liczba 195 jest wysoką liczbą, ale kiedyś też ten koniec dochodzi. A chcąc kontynuować dalej wydawnictwa związane z naszym regionem, a przyjęliśmy, że Gałczyński jednak w tym naszym regionie był i wiedząc, że
1: i w związku
3: Ela,
1: z tym jest trochę nasz.
3: Trochę nasz. Lidzbarka wprawdzie nie dotknął, ale my dotknęliśmy pranie.
1: Ale kto wie, co tam w głowie było.
3: Niemniej Krasicki był mu bliski. Nie wchodźmy teraz w to.
1: Tak.
3: I wtedy no, zapytałam się Eli, czy chciałaby właśnie wydać Gałczyńskiego kronikę, ale w takiej formule, jaką wydaliśmy naszego Krasickiego. I ta formuła jest o tyle inna, że ona nie idzie źródłem potem dystrybucji przez księgarnie wszelkie lub hurtownie. Ela powiedziała tak, że chciałaby, my bardzo też chcieliśmy i w tamtym roku, w 120. rocznicę urodzin Konstantego ukazała się książka Kronika Olsztyńska i inne zielone wiersze.
1: Pozwolę sobie na krótki cytat. Część 12, strona 36. Kiedym przez las sosnowy szedł, pojąłem, że w nim jest coś z męskiej tragedii. A kiedym w las liściasty wszedł, to jakbym słyszał śmiech i flet. Jakbym wstąpił do pokoju kobiety. Bardzo majowy ma charakter ten wiersz również. I mamy po prawej stronie ilustrację Eli. Elu, w jaki sposób malarka, ilustratorka, kobieta taka jak ty, szuka części wizualnej do danego tekstu? I jak to się dzieje?
2: Nie chciałam, żeby te moje obrazy były taką dosłowną ilustracją.
1: Bo to jest najgorsze.
2: Sama nie lubię takiej wersji dla analfabetów. W każdym razie to były całe cykle, które ja albo malowałam na Mazurach, albo to były jakieś powidoki tych słonecznych miejsc, scen.
3: Ale też deszczowych.
2: I chyba właśnie też to, że tak może nie do końca działa komunikacja tam. I jeszcze tak nie jest łatwo dojechać. To są rejony naprawdę dzikie i ma się wrażenie, że się wraca do tego lasu, kiedy człowiek do niego wszedł, to nie wie, czy ma lat 50, czy 9. I to jest też takie motto. Natomiast jak pytałaś o powstanie Kroniki Olsztyńskiej w ogóle jako dzieła, to jak podobno on przypłynął do Porania łódką, przyjechał najpierw koleją z Warszawy po
1: Gałczyński.
2: Tak, niestety bardzo przez kolegów, literatów, nie tylko skrytykowany, ale z zakazem publikacji. To była jakaś bardzo ciężka dla niego sytuacja. I Natalia powtarzała to Kirze, córce poety, że to była jakby odwrotność styksu, że to jak leśniczy Popowski kierował łodzią w stronę, to był jakiś powrót do życia i nagle ta witalność, to słońce, taka akceptacja i siebie w świecie i zachwyt, takie zachłyśnięcie się, to chyba wynikało też z jakby świeżo ukończonego tłumaczenia Snu nocy letniej na zlecenie Tuwima, który wtedy był dyrektorem literackim Teatru Nowego. I troszeczkę ten Szekspir też przy jakimś promieniem słonecznym wszedł w obręb tej książki, bo motto i wieczne lato panuje w moim państwie. To jest właśnie okruszek snu nocy letniej, które Gałczyński przemycił. Natomiast z relacji właściciela leśniczówki, leśniczego, mowa jest o tym, że kiedy ukończył tłumaczenie, to ta angielska wersja służyła jako stabilizacja biurka poety, więc to przenikanie było materia się przenosi. Natomiast mój mąż, kiedy przeczytał te, jak byliśmy na Mazurach, te wiersze, ja już trochę pracowałam tak na serio, już miałam propozycję właśnie od wydawczyni Anny Puszcz, to mówił: o matko, to jest wszystko o tobie, to jesteś ty. Więc te, nie było, bardzo mi trudno z tak bliskiej perspektywy powiedzieć, jak to się dzieje, ale te obrazy mi się wydaje, że były we mnie od zawsze i to jest właściwie pierwsza moja książka skierowana nie do dzieci, tylko...
1: Kronika Olsztyńska i inne zielone wiersze, bo tak, to dziękuję za ten trop, bo może faktycznie tak być, że niektórzy z państwa mogą, Elu, twoje nazwisko kojarzyć z twórczością dla młodego czytelnika, ale ty po prostu jesteś malarką. No i tu mamy piękne prace. W jakiej one technice powstały?
2: To są gwasze na papierze. Nie są to duże prace. Mają mniej więcej oryginały wielkość takiej karteczki A4. Mhm. Natomiast bardzo, bardzo zależało nam na tym, żeby na wystawie na Koszykowej pod zieloną ścianą, jest bardzo majowo i chlorofilowo, zapewniamy państwa, nie tylko na pracach, ale też i w bibliotece, pełne światła miejsce. Tam straciłam wątek, przepraszam.
3: Prezentujemy duże plansze.
2: Prezentujemy duże plansze.
3: Powiększone. Powiększone.
2: Ale i... dzięki temu towarzyszy tekst.
3: Tak.
2: Czyli liczymy na to, że ktoś, kto przyszedł do biblioteki na Koszykowej w swoich pilnych, ważkich sprawach, na chwilkę się zatrzyma i zachłyśnie tym zachwytem Gałczyńskiego i poproszę też moim.
1: Wspaniale. Obu paniom gratuluję. Czy dziś w czasie wernisażu o godzinie 18 w bibliotece na Koszykowej, tej głównej bibliotece, będzie można kupić Kronikę Olsztyńską i inne zielone wiersze?
3: Oczywiście będzie można.
1: Powiedziała do państwa szefowa Oranżerii Kultury z Lidzbarka Warmińskiego, wydawczyni tej książki, ale też kobieta, dzięki której to się wydarzyło, że połączyły się te światy. Gałczyński, Ela Wasiuczeńska.
2: Tak, a Anna Puszcz jest nie tylko szefową Oranżerii, ale założycielką Stowarzyszenia Kobiet Miej Marzenia. Więc to się tak naprawdę wszystko ładnie
3: tak,
2: łączy.
3: To się z tych marzeń właśnie wykluwa.
1: To piękna puenta. Z marzeń się wykluwa. I zostańmy z tą piękną puentą. Bardzo panią dziękuję.
2: Dziękujemy.
1: Anna Puszcz, Elżbieta
2: dziękujemy
1: Wasiuczyńska.
2: Bardzo.
1: Dziś o 18:00 otwarcie wystawy w Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego, tak, na Koszykowej 26/28. Kronika Olsztyńska, inne zielone wiersze Gałczyńskiego, prace malarskie Eli Wasiuczyńskiej. Bardzo panią dziękuję.
2: Dziękujemy.
3: Dziękujemy bardzo.
1: A, czy drogi kolega zna jakiś wiersz Gałczyńskiego?
4: Wiesz co, no tą Zaczarowaną dorożką pewnie bym najłatwiej poleciał, ale najbardziej lubię chyba tę frazę: kochajcie wróbelka dziewczyny, kochajcie do jasnej cholery.
1: Dziękuję, powiedział do państwa Robert Łuchniak, oczywiście nie kto inny.
4: A co innego miałem pamiętać?
1: Ale szapoba, myślę, że jesteś w tak niestatystycznym, niestatystycznej niszy, przywołując ten fragment.
4: Słuchaj,
1: jednak
4: to był jedyny sposób, żeby mówić wiersz na apelu w podstawówce i użyć słowa cholera.
1: Proszę bardzo, takie podróże do przeszłości. A szanowni państwo, jeśli chodzi o audycję, jest sprawa teraźniejszość.
4: No tak, będziemy dzisiaj w jest sprawie zajmowali się wynikami diagnozy młodzieży 2026. O rany, prawie 500 stron ma ta diagnoza, a ona też opiera się na 200 innych raportach i opracowaniach. Więc ogromny materiał. Osobna strategia, która jest adresowana do młodych ludzi, powstaje dzięki temu raportowi. To jeden z elementów dochodzenia do niej. No stąd też wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz wśród gości w naszej debacie. Tam jest bardzo dużo kluczowych stwierdzeń. Ja nie będę wybierał jak czekoladki z pudełka
1: to
4: któregoś.
1: Zostawimy
4: to po prostu naszym gościom.
1: Tak jest, bo to już za moment. Zbliża się 14 wiadomości, po nich audycja jest sprawa, czyli zapraszają Robert Łuchniak i Jerzy Chodorek. My słyszymy się jutro po godzinie 13.

0: Minęła 14. Wiadomości Polskiego Radia RDC. Joanna Tarkowska-Klinke.
1: Jest decyzja Europejskiego Trybunału w sprawie polskich sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał umożliwienie im pracy. Są nowe ustalenia w sprawie wydarzeń na warszawskim Żoliborzu. W poniedziałek znaleziono tam ciała dwóch mężczyzn. Kilka tysięcy mieszkańców Siedlec nie ma ciepłej wody w kranach. Tak ma być jeszcze jutro. Wybrani przez Sejm w marcu sędziowie Trybunału Konstytucyjnego powinni orzekać, tak uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Nakazał Polsce, by nie utrudniała pracy tych osób, które złożyły przysięgę w Sejmie w formule wobec prezydenta. Decyzja nie jest jeszcze wyrokiem, jednak nakazuje umożliwienie sędziom pracy, komentuje reprezentująca sędziów adwokat Sylwia Gregorczyk-Abram.
2: Jest to decyzja zabezpieczająca sędziów właśnie Trybunału Konstytucyjnego poprzez nakazanie powstrzymania się od uniemożliwienia im wykonywania obowiązków właśnie jako sędziowie. Ona jest skierowana oczywiście między innymi do prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
1: Decyzja ma obowiązywać natychmiast. Sprawa dotyczy sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej oraz profesorów Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza i Macieja Taborowskiego. Cała czwórka złożyła ślubowanie w Sejmie w obecności notariusza, ponieważ nie została dotąd zaproszona przez prezydenta Karola Nawrockiego. Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski uznał jednak, że bez stanowiska prezydenta nie może dopuścić ich do orzekania. Będą potrzebne dodatkowe badania DNA. To najnowsze informacje z warszawskiej prokuratury w sprawie mężczyzny, którego ciało odnaleziono na Żoliborzu. Jeszcze w tym tygodniu zaplanowano sekcję zwłok. Najnowsze ustalenia w tej sprawie przynosi do studia wiadomości nasz dziennikarz Adam Abramiuk. Dzień dobry. Dlaczego będą potrzebne badania genetyczne?
3: To dlatego, że w mieszkaniu przy Powązkowskiej służby ujawniły dwa dokumenty tożsamości, a odnalezione w środku ciało było już w stanie rozkładu i zawinięte w foliowy worek. Śledczy badają ten wątek pod kątem zabójstwa. Kolejny dotyczy drugiego mężczyzny. A chodzi o doprowadzenie do targnięcia się na własne życie. Przypomnę, że do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem. Policjanci przyjechali do zgłoszenia nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się z lokalu. Miało w nim mieszkać dwóch braci. W środku wykryto zwłoki, a także materiałową linę przywiązaną do kaloryfera i wychodzącą przez okno. Na zewnątrz, bezpośrednio pod nim, odnaleziono ciało drugiego mężczyzny.
1: To był Adam Abramiuk. Dziękuję za informację. W warszawskim Wilanowie zaczynają się właśnie uroczystości pogrzebowe Andrzeja Olechowskiego. Były minister zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat. Andrzej Olechowski był wiceministrem współpracy gospodarczej z zagranicą, ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego i ministrem spraw zagranicznych w gabinecie Waldemara Pawlaka. W 2001 roku wraz z Maciejem Płażyńskim i Donaldem Tuskiem założył Platformę Obywatelską. Uroczystości pogrzebowe odbywają się w kościele świętej Anny. Zmarły zostanie pochowany na cmentarzu wilanowskim.
4: To są wiadomości Polskiego Radia RDC.
1: Blisko 50 ulic w Siedlcach bez ciepłej wody to nawet kilka tysięcy mieszkańców, między innymi dużych osiedli przy Kurpiowskiej, Bieszczadzkiej czy Niepodległości. W siedleckim studiu RDC jest nasza reporterka Aneta Borkowska. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Z jakiego powodu nie ma ciepłej wody?
5: To w związku z inwestycją w rejonie wiaduktu Garwolińskiego i budową tunelu rowerowego. Przedsiębiorstwo energetyczne przebudowuje sieć. Ciepłej wody nie ma od nocy, ale siedlczanie są wyrozumiali.
6: Przysyłane pisma były. To coś trzeba zrozumieć, że są jakieś prace wykonywane.
7: Buziuniu kochany, dla mnie to żaden problem.
8: No wie pani, jak ja sama, to mnie tak nie przeszkadza. Ale jak ktoś ma dzieci, no to na pewno.
5: Ciepłej wody zgodnie z planem może nie być do północy z czwartku na piątek, ale jak informuje PEC, są szanse, że utrudnienia zakończą się jutro nad ranem.
1: Z Siedlec mówiła Aneta Borkowska. Wieloryb Timi prawdopodobnie nie żyje, twierdzą tak eksperci z Muzeum Morskiego w Stralsundzie. Błądzący w Bałtyku i osiadający na mieliznach humbak został w ostatni weekend przetransportowany i wypuszczony do Morza Północnego. Odtąd nie ma o nim potwierdzonych informacji. Biolodzy z placówki w Stralsundzie byli przeciwni transportowi wieloryba z Bałtyku. Ich zdaniem humbak w Zatoce Wyspy Pel był ranny, osłabiony i czekał na śmierć. Za prywatne pieniądze z udziałem społeczników humbak trafił jednak najpierw na barkę, a potem do Morza Północnego.

0: Mija kolejny ciepły i dość słoneczny dzień na Mazowszu. W tej chwili od 23 do 25 stopni. Jutro czeka nas jednak załamanie pogody, przyjdą deszcze i ochłodzenie. Ciśnienie w tej chwili wynosi 992 hektopaskale.
1: Reklama.
2: Jesteś przedsiębiorcą i dbasz o swoich pracowników? Tworzysz dobre warunki pracy i wspierasz rozwój zespołu? Weź udział w konkursie Mazowiecki Pracodzie.

0: Czeka wiążą się z takim wielkim skandalem. Były wątpliwości, czy był synem Jagiełły, a był?
1: Był.
0: Czy rzeczywiście był kurwus, czyli z łaciny krzywy?
2: Mówi się o nim, że on był cum incurvato ore, czyli ze skrzywionymi ustami.
0: I tu postawimy kropkę na tym kontrowersyjnym zdaniu.
2: Miło próbować wywracać państwu głowy w sprawach historycznych.
0: Zapraszam. W każdy czwartek po 21:00 Łukasz Starowiejski.
3: Historia bez tabu. Tego nie uczą w szkołach.
4: Autopromocja. RDC. Jest sprawa.
5: 14:05, Żaneta Tomala, Jerzy Chodorek, Robert Łuchniak. Zapraszamy państwa na audycję. Jest sprawa. Dzisiaj, proszę państwa, diagnoza młodzieży 2026. To będzie przedmiotem naszych rozmów. Jedno z najważniejszych, może najważniejsze, najbardziej kompleksowe opracowanie, które pozwala lepiej zrozumieć wyzwania, potrzeby i potencjał młodego pokolenia. To raport, który został przygotowany przez ekspertów Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, ale także przedstawicieli 20 uczelni wyższych i pokazuje codzienność młodych ludzi w obszarach edukacji, pracy, zdrowia psychicznego i relacji społecznych. No ale są też wnioski, co należałoby wdrożyć. Zresztą powiem, że 450 stron analiz zostało oparte o 200 różnych raportów i badań. No i te opracowanie, czyli diagnoza młodzieży 2026, to krok w stronę tworzenia krajowej strategii młodzieży. Takową przygotowuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przedstawię za chwilę naszych gości, ale państwa również zapraszam do rozmowy, niezależnie od tego, czy państwo znają ten obszerny dokument, czy nie. 22 645 90 90.

0: Proszę Państwa, przypomnę, diagnoza młodzieży 2026 i na ten temat będziemy rozmawiali z naszymi gośćmi. Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceminister edukacji, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Dzień dobry, witamy serdecznie.
1: Dzień dobry.

0: Oliwia Wyżykowska, działaczka społeczna, wiceprezeska Fundacji na Rzecz Praw Ucznia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Doktor Konrad Ciesiełkiewicz, Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego, Uczelni Korczaka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry,
0: ja powiedziałem, że to taki ogromny jest ten raport, że to jest tyle stron i tam w tle 200 różnych innych badań, raportów, opracowań. Ale tak naprawdę, pani minister, czego byście chcieli się dowiedzieć poprzez ten raport? W tym sensie, że no to politycy, urzędnicy państwowi dowiadują się czegoś, siadają potem, no to musimy zrobić to i to, prawda?
3: Znaczy, żebyśmy też usystematyzowali jakby w jaki sposób pewne działania były podejmowane. W zeszłym roku, w 2025 roku, Rada Ministrów powierzyła politykę młodzieżową ministrowi właściwemu do spraw oświaty. W wypadku państwa polskiego to jest minister edukacji. Dlaczego? Dlatego, że do tej pory odpowiedzialność za politykę młodzieżową była rozproszona. W innych państwach zazwyczaj jest to jednak u jednego ministra. Natomiast pani minister zleciła Polskiemu Towarzystwu Polityki Społecznej, które ma wspaniałą historię i tradycję wykonania diagnozy młodzieży, która ma posłużyć do budowania strategii młodzieżowej, którą chcielibyśmy jako rząd przyjąć pod koniec tego roku, czyli w 2026 roku, jesienią, projekt tej strategii ma stanąć na Radzie Ministrów. Taki jest plan. W celu wykonania tej strategii ministra Barbara Nowacka powołała Radę do Spraw Polityki Młodzieżowej, w której są reprezentacje organizacji społecznych, na przykład PROM, chociażby organizacji młodzieżowych, Waria Poznana, przedstawicieli oczywiście nie wszystkie, no kilka organizacji i instytucje oraz resorty, no bo ta polityka młodzieżowa dotyczy różnych zagadnień, więc jest i Ministerstwo Infrastruktury, i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. No i w ramach tych ministerstw my wypracowujemy strategię i co najważniejsze, mamy też podjętą współpracę z PZU i Fundacją Civis Polonus, ponieważ to jest też strategia, która ma być konsultowana z młodymi ludźmi, więc bardzo serdecznie Was zapraszam też na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tam jest odnośnik. Mówię do młodych ludzi i do młodych dorosłych. Możecie się też wypowiedzieć na temat swoich potrzeb, strategii, wziąć udział w ankiecie. Chcemy, żeby nie było jakby tak jak dotychczas zazwyczaj jest w przyjmowaniu różnych aktów prawa, że nawet jeżeli pytamy o zdanie, to pytamy pośrednio, tak, przez różne organizacje. Chcemy, żeby jak najszersze grono młodych ludzi wzięło udział w tych konsultacjach, żeby to nie było ekskluzywne i żebyśmy nie mieli tego wrażenia pozornego uczestnictwa, na które młodzi ludzie się, co wynika też z tej diagnozy, bardzo skarżą, bo my chcemy od młodych ludzi z jednej strony, żeby przyjęli odpowiedzialność za rzeczy, które się wydarzą, a to my podejmujemy decyzje. Mówię o regulatorach, czyli osobach dorosłych, a jednocześnie nie dajemy im szansy, żeby mieli wpływ na tego rodzaju polityki, które będą dotyczyć ich życia całego na przestrzeni kilkudziesięciu lat. I dlaczego różne resorty, jeszcze powiem, panie redaktorze? Dlatego, że z tej diagnozy, ale też między innymi z moich rozmów z młodymi ludźmi, chociażby z Sejmu Dzieci i Młodzieży wynika, że to nie jest kwestia tylko zdrowia psychicznego, to nie jest kwestia tylko relacji, to nie jest kwestia tylko dobrej jakości edukacji, ale to chociażby jest wykluczenie transportowe, to jest kwestia rynku pracy, rynku mieszkaniowego, co oczywiście rząd robi też tutaj różne, podejmuje działania w tych sprawach, ale chcemy, żeby to w jednym miejscu wybrzmiało i żeby była strategia, ponieważ od 2013 roku, i to jest najważniejsze, Polska nie ma aktualnej strategii dla młodzieży.
0: No dobrze, wiem, że ten dokument jest dostępny, ale też czytany, komentowany. Oliwia Wyżykowska, a pozarządowcy to mogą go użyć jak? Co z niego przeczytać na swój użytek?
1: Ja przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że bardzo się cieszę, że taki dokument powstał, ponieważ oprócz tego, że tam są zawarte wnioski, to jest taka, powiedziałabym, przeglądówka wielu badań, które dotyczą młodych. I my jako organizacje pozarządowe z pewnością powinniśmy wykorzystywać tą diagnozę do realizowania naszych działań, do programowania tych działań, czyli po prostu programów społecznych, projektów społecznych. Natomiast to, co myślę, że jest jeszcze ważniejsze, to to, co faktycznie wypłynie z tej diagnozy, czyli ta strategia, która już, na której potem już będziemy mogli opierać nasze działania, czy uzupełniać te działania. Faktycznie ja też wcześniej gdzieś tam z takiego środowiska naukowego, zajmując się tematem młodych naukowo, muszę przyznać, że to był pewien wstyd dla Polski, że nie mieliśmy takiej strategii młodych, też pośród i wielu innych krajów, które posiadały taką strategię.
0: A są kraje, które mają strategię i coś lepszego się dzieje młodzieży z tego powodu?
1: Trzeba przyznać, że generacja Z ma problemy, które są dosyć globalne i są takie problemy, które są dosyć charakterystyczne dla wszystkich państw, jak na przykład chociażby zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach, czy zakaz mediów, czy w ogóle problem z mediami społecznościowymi. Myślę, że tutaj moglibyśmy zrobić całą rozprawę doktorską na temat tego, jak te strategie są wdrażane w różnych państwach. Natomiast to, co jest kluczowe, to takie kierunkowe działanie. To znaczy w momencie, w którym pojawiają się też na przestrzeni zmiany po prostu rządów, różne organizacje społeczne, które mają trochę większy, trochę mniejszy wydźwięk w tej dyskusji publicznej, to powoduje, że ja miałam takie wrażenie, że czasami zmierzamy troszkę donikąd, a w perspektywie tych naprawdę ważnych problemów społecznych, tego jak młodzi wchodzą potem na rynek pracy, jak się zmienia edukacja, w jaki sposób powinna się zmieniać, czuję, że potrzebujemy tego kierunku, który jest niezależny od zmieniającego się środowiska politycznego. I mam nadzieję, że właśnie ta strategia, też patrząc po tym, jacy eksperci i ekspertki są w ten projekt zaangażowani, że to będzie taki właśnie punkt wyjściowy do prowadzenia działań.
0: Tak, proszę bardzo, telefon komórkowy znowu jest docenzurowany. Wczoraj po 18 miałem debatę na temat depopulacji, na temat tego, co się dzieje w demografii. Telefon komórkowy, smartfon, to słowo padło bardzo szybko. Wydawałoby się, co to ma wspólnego z rozrodczością. No jednak ma. Okazuje się, że to tak wpływa.
3: I tutaj relacji.
0: No tak, ale jedna z pierwszych liczb tego raportu, a tutaj jest, pamiętajmy, 15-29 lat, czyli ramy wiekowe analizy młodego pokolenia, to jest ponad 5 700 000 osób w naszym kraju, a trzecia liczba od razu to 71% mówi, jesteśmy uzależnieni od telefonów. No to jest też wzięte z innego badania do tego raportu, ale okazuje się, że takie szczegóły też grają jakąś rolę, a tu przy okazji najrozmaitszych sytuacji to ten wątek używania telefonów, smartfonów się pojawia. Ale tak, są poszczególne analizy, a autorem jednej z nich jest właśnie dr Konrad Ciesiołkiewicz. Pan się zajmował jakim obszarem w tym raporcie?
2: Znaczy w tym raporcie, poza taką wsparciem, powiedziałbym, dla całego tego procesu i inicjatywy, który realizowaliśmy, ja akurat koncentrowałem się na przeciwdziałaniu radykalizacji prowadzącej do przemocy w zakresie szczególnie aspektów społeczno-cyfrowych. I jeśli mogę pozwolić sobie, dlaczego to jest ważne, bo wprowadza po raz pierwszy, ja oczywiście tutaj mogę wyłącznie też mówić dużo komplementów na ten wobec Ministerstwa Edukacji Narodowej, pani ministry Pauliny Piechny-Więckiewicz, Barbary Nowackiej, bo muszę powiedzieć, że właśnie ten brak strategii, ja się tutaj z koleżanką totalnie zgadzam, że to był wstyd, to z jednej strony, ale dwa, to było też miękkie podróże z punktu widzenia w ogóle różnych aspektów bezpieczeństwa społecznego, dobrostan na przykład, ale także, to dzisiaj bardzo czujemy, także bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, bo bardzo rzadko łączymy te wątki. Akurat w diagnozie staramy się również ten aspekt sygnalizować, mianowicie, że dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z wojną hybrydową, kiedy mamy do czynienia z całą falą zagrożeń i całego, powiedziałbym, tsunami kryzysów, których doświadczają młodzi ludzie, musimy się liczyć także z tym, że działania na rzecz dobrostanu tej grupy społecznej, kompetencji społeczno-emocjonalnych tej grupy społecznej, ale także przede wszystkim umiejętności odnalezienia się w środowisku, który jest zupełnie innym ekosystemem niż jeszcze 10 lat temu, mam na myśli tutaj ekosystem cyfrowy, jest działaniem na rzecz bezpieczeństwa państwa. I cieszę się, że dzisiaj spotykamy, panie redaktorze, bo ukazał się raport Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pierwszy od kilku lat, pokazujący sygnały, kierunki największych wyzwań. I jeden z kluczowych wniosków tego raportu to jest właśnie kwestia zagrożeń wobec młodych ludzi i radykalizacji prowadzącej do przemocy, ekstremizmu. Takiego, powiedziałbym, bardzo zatomizowanego, bardzo zindywidualizowanego, bardzo typowego też dla krajów Europy Zachodniej. Dzisiaj przeżywamy naprawdę głęboki kryzys w tym zakresie. Alarmy biją wszystkie możliwe instytucje bezpieczeństwa. I teraz odpowiedzią nie jest wyłącznie kwestia działania służb specjalnych. Odpowiedzią jest w ogromnej mierze działanie służb społecznych. Edukacja do nich należy, oświata do niej należy, pracownicy socjalni do tego należą i w tym raporcie sygnalizujemy także ten kierunek. Po prostu radykalizacja dzisiaj oznacza zupełnie inne zjawisko niż jeszcze 10 lat temu myśleliśmy. Ona była bardzo ideologiczna, dzisiaj jest bardzo nihilistyczna, zorientowana na często cele destrukcyjne. Oczywiście, że ma to związek ze środowiskiem cyfrowym, informacyjnym. Młodzi ludzie są przebodźcowani, 70% niemalże czuje się też zdołowana informacjami, które do nich płyną ze świata. Platformy społecznościowe są 6 z 7 pierwszych źródeł informacji o świecie. One budują imaginarium, takie powiedziałbym wizje czy przekonanie o tym, jak świat wygląda. To właśnie platformy społecznościowe. One same w sobie nie są niczym złym oczywiście, natomiast dla zbyt młodych ludzi, nieprzygotowanych, one stanowią środowisko bardzo wysokiego ryzyka. I to, co jest, nie chcę zabierać tutaj mikrofonu paniom i panu redaktorowi, ale chcę powiedzieć, że właśnie to, co jest bardzo ważne w tym raporcie, to jest pierwsza próba dotknięcia czy budowy strategii, która od pierwszej do ostatniej strony uwzględnia absolutnie odpowiedź na potrzeby czasów, czyli to środowisko informacyjno-cyfrowe nie jest dodatkiem do dokumentu i nie będzie dodatkiem do strategii, tylko będzie integralną częścią, która przenika przez wszystkie aspekty, mam nadzieję, patrząc na panią ministrę, strategii rządowej, ale także przenika przez każdą stronę tej diagnozy, bo po prostu nie można dzisiaj środowiska społeczno-informacyjnego czy tego społeczno-cyfrowego traktować jako czegoś, co jest równolegle, a jeszcze niedawno tak instytucje państwa myślały niestety. To znaczy, że mamy offline i online. To już dawno jest nieaktualne. I ta diagnoza także bardzo wyraźnie to pokazuje. Mogę tutaj mówić o bardzo wielu przykładach, ale nie możemy abstrahować od tego, gdzie jesteśmy. W zeszłym roku 33 zdiagnozowane operacje wpływu dezinformacyjnego w Polsce. Polska jest w top 3, jeśli chodzi o to zjawisko. 80% młodych ludzi aktywnych w platformach społecznościowych doświadcza i regularnie spotyka teorie spiskowe. Zdecydowana większość z nich deklaruje, że zawierzyła przynajmniej jednej z nich. Oczywiście możemy tutaj rzucać jak z rękawa danymi Polski, krajów europejskich, a także świata, ale pod tym względem brak strategii państwa w zakresie młodzieży jest faktycznie deficytem bardzo poważnym, bo pokazuje brak sprawczości wobec tej grupy społecznej. Tak sobie myślę, to już bardzo osobista hipoteza i ostatnie zdanie moje. Czy nie jest przypadkiem tak, że radykalizujące się młode pokolenie, a niestety widzimy to bardzo wyraźnie, to znaczy zwrot autorytarny, antydemokratyczny wśród młodych ludzi, mówię o młodych dorosłych, jest bardzo wyraźny. Jak badaliśmy radykalizację kilka lat temu, 3 lata temu, także to bardzo widzieliśmy. 55+, 90% poparcia dla wartości demokratycznych, tylko 40% jeżeli chodzi o młodych dorosłych ze średnim i wyższym wykształceniem. W tym raporcie także są tego rodzaju dane zawarte. Jest pytanie, czy brak właśnie polityk publicznych w tym zakresie nie jest jednym z powodów, nie jedynym, ale nie jest jednym z powodów tego kryzysu i odwrotu od demokracji, z którym mamy dzisiaj do czynienia.
0: To ja powiem tak, że w tych nowych realiach i 4 globalnych trendach, które przebudowują doświadczenie młodości. Pierwsze to indywidualizacja bez zaplecza relacyjnego i stabilności życiowej, to jest wymienione, a zaraz potem cyfrowe dorastanie bez ochrony kompetencji i granic. 22 645 90 90. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
4: Dzień dobry państwu. Ja chciałbym zapytać, jakie konkretnie wnioski z tego raportu wynikają w odniesieniu do młodzieży niepełnosprawnej? Młodych ludzi niepełnosprawnych jest w Polsce bardzo wielu, to są miliony osób i ci ludzie są wykluczeni ze społeczeństwa przez swoje inwalidztwo po prostu. Państwo polskie nie proponuje im nawet asystencji, pomocy asystentów. Rodzice są wyczerpani, rodzice tych dzieci niepełnosprawnych są wyczerpani ich opieką nad nimi.
0: No dobrze, dajmy teraz gościom się odnieść, okej?
4: Okay?
0: Odpowiedzmy na to pytanie, które pan zadał.
4: Konkretne pytanie, które pan zadał, dobrze? Konkretne.
0: No dobrze, pani minister, konkret, bo to słowo 7 razy.
3: Ja myślę, że chciałabym jedną rzecz powiedzieć, że kwestie związane z asystencją, które przynależą do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, więc jakby będę się wypowiadać, ale w imieniu raczej jako reprezentant rządu w tym momencie, niż Ministerstwa Edukacji Narodowej, no tutaj jest procedowany ten proces i myślę, że niebawem też będziecie Państwo widzieć wyniki tego procesu. Myślę, że to jest pierwszy rząd, który rzeczywiście podjął kwestie związane z samodzielnością, usamodzielnianiem się dzieciaków z niepełnosprawnościami.
0: No, kwestia
3: młodych
0: asystencji, inny
3: też.
0: Resort i inne raporty jakby, ale coś tutaj jest a propos tego, że wśród młodzieży są niepełnosprawni, osoby z niepełnosprawnością.
3: Myślę, że co do szczegółów, to już pan doktor Ciesiołkiewicz się odniesie, natomiast no, generalnie zwracane są w tym raporcie, ale nie tylko w tym raporcie. My wiemy, jakie są potrzeby młodych osób z niepełnosprawnościami. Cały czas rozwijamy wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i edukację włączającą. Te reformy są na dniach, to znaczy z jednej strony mamy wreszcie koniec pilotażu dotyczącego specjalnych centrów wspierających edukację włączającą. To był pilotaż ze środków unijnych, który musimy teraz jako państwo wdrożyć, przełożyć na ustawę i tutaj chciałam też panu Krzysztofowi, jak mój tata, nieżyjący już, więc dobrze mi się kojarzy to imię, zapewnić pana, że tutaj na dniach moja koleżanka ministra Ziętka taki projekt ustawy przedstawi, co pomoże wreszcie w powiatach, bo specjalistyczne centra wspierające edukację włączającą. One są w powiatach i tam te wszystkie służby będą pracować wreszcie w zespołach, także będziemy mieli tą intersekcjonalną, międzyresortową współpracę, która pozwoli dzieciakom rzeczywiście podejmować wyzwanie dziecięctwa, ale też przygotuje ich do wkraczania w dorosłość. I ja absolutnie się zgadzam i wielu młodych ludzi podnosi ten temat przejścia z właśnie dzieciństwa, z tych ram prawnych związanych z ukończeniem 18 roku życia i nauki i przechodzenie w dorosłość. My zresztą też ostatnio byłam w KPRM-ie i mieliśmy spotkanie rady działającej przy premierze, młodzieżowej rady działającej przy premierze. Tam była poruszona jeszcze inna kwestia i też rozmawialiśmy o tym z przedstawicielami zespołu, który przygotował diagnozę, że musimy jeszcze specjalnie podpytać o różne kwestie właśnie dodatkowo w ramach tych konsultacji. Młodzież, o której mówił pan Krzysztof, ale też młodzież w kryzysie bezdomności, bo to jest też taki temat, który nie był zaopiekowany do tej pory w sposób dostateczny.
0: A jedna fundacja po drugie nie wystarczy.
3: I fundacja po drugie była też na tym spotkaniu, a to są młodzi ludzie, którzy są w kryzysie bezdomności i często też realizują na przykład obowiązek szkolny i jesteśmy zobowiązani, żeby ich wspierać. Więc tak różne te kwestie i też konsultacje, to odpowiadając też panu Krzysztofowi, w gronie dzieci, młodzieży, którzy są z niepełnosprawnościami, którzy mają specjalne potrzeby edukacyjne, ale też inne. No, musimy cały czas poszerzać to grono i my dlatego też spotykamy się z organizacjami pozarządowymi, spotykamy się z interesariuszami, ale też młodymi ludźmi. Rozpoczęliśmy też taki cykl ministra Nowacka związany z wysłuchaniami publicznymi. Jutro ja biorę udział w takim wysłuchaniu w Sejmie, gdzie zawsze zapewniam państwa głos dotyczący też osób z niepełnosprawnościami i ich potrzeb jest słyszalny. O, i on musi być siłą rzeczy ujęty w strategii. Dlatego właśnie pracujemy też z resortami nad strategiami,
0: bo to one będą wdrażać te kwestie, o których mówi pan Krzysztof,
3: no to jest kwestia potem wdrażania tej strategii i wdrożenia. Nie wiem, czy pan doktor Ciesiołkiewicz coś chce tutaj dodać.
2: Ja bym chciał tylko rozdzielić, żeby też nie zabierać państwu dużo czasu, ale to jest oczywiście bardzo ważny głos. Ostatnio, kiedy faktycznie podczas dialogów i konsultacji, jutro mamy w Sejmie, pani ministra właśnie przed chwilką powiedziała, ale też ostatnie sejmowe wysłuchanie w tym zakresie, gdzie byli przedstawiciele organizacji, także zwracali na to uwagę, że faktycznie mamy do czynienia z diagnozą. To jest raport, który pokazuje z diagnozą. On nie pokazuje rozwiązań jako takich. On pokazuje pewne kierunki sugerowane. I teraz my jesteśmy na etapie prowadzenia dialogów, bym powiedział, możliwości wypełniania aplikacji, organizowania warsztatów i wysłuchań, konsultacji. Zresztą to tysiące osób w tym uczestniczą, zawsze za mało, niestety, gdzie potrzeby osób z niepełnosprawnościami będą uwzględnione. Oczywiście, że są kierunki zasygnalizowane, kierunki dotyczące telepracy, kierunki dotyczące włączania na rynku pracy, kwestia tarczy cyfrowej, kwestia w ogóle zdrowia psychicznego. Ona jest w zasadzie w centrum uwagi. Też chcę powiedzieć o specyfice dosłownie jedno zdanie, że raport, proszę też zwrócić uwagę, że dział polityka młodzieżowa i młodzież, którym zajmuje się Ministerstwo Edukacji Narodowej, przygotowuje strategię nie dotyczącą wyłącznie oświaty, tylko osób młodych. I cel, który sobie pierwotnie postawiliśmy, oczywiście decyzję tutaj będzie podejmowało kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale bardzo wyraźnie to też z zespołem rozróżniliśmy, że w raporcie zajmujemy się sprawami, które są najczęściej na pograniczu. Wykraczają poza dziedziny, które są wprost zdefiniowane w danych działach, w danych resortach. W tym przypadku szczególnie w Ministerstwie Rodziny. Także raport nie koncentruje się wyłącznie na osobach z niepełnosprawnościami, ponieważ tym zajmuje się Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w szczególności. Natomiast oczywiście te elementy, o których powiedziałem, tam jak najbardziej są zawarte,
0: ja
2: i sugestie.
0: Mówię o tej diagnozie, bo to dotyczy na etapie dzieciństwa,
2: też
0: prawda?
2: Wykluczenie transportowe zawiera także
0: aspekt osób z niepełnosprawnością. A potem często kończy się wtedy, kiedy już jesteśmy powyżej 15 roku życia. Ale chciałbym teraz Oliwię Wyrzykowską wykorzystać, jej obecność w studiu, bo tutaj są takie też dotyczące praw ucznia niektóre rzeczy w tym raporcie. No, na przykład odkryłem, bo też są liczby, że w Polsce istnieje Stowarzyszenie Umarłych Statutów.
1: Tak, znane. Tak, nasi prawda? Koledzy.
0: No właśnie. I oni też przeprowadzili badania, ale to nie tylko oni. Tutaj są takie liczby. Na przykład akurat Poznań wypada. 100% to jest odsetek szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Poznaniu, które w 2023 roku posiadały statut szkoły niezgodny z prawem. Stowarzyszenie Umarłych Statutów, i można by od razu pomyśleć, czy rzeczywiście młodzi ludzie w Polsce uważają, że ten samorząd szkolny to jest jakaś droga do osiągnięcia albo wyegzekwowania swoich praw. Chociaż też mamy taką liczbę, że 44% uczących się jest zdania, że samorząd uczniowski w ich szkole może faktycznie wpływać na życie. Ale jak jest z samorządnością? Na ile to jest dla nich istotne? Czy jest o co kruszyć kopie, bo dorośli i tak wyegzekwują swoje, co wiemy z praktyki, prawda?
1: Pan redaktor poruszył tutaj wiele kwestii. Ja odniosę się po pierwsze do tych samorządów uczniowskich. To jest bardzo ważne gremium w szkole, które jest w ogóle takim pierwszym miejscem, zwłaszcza w szkołach podstawowych, gdzie dzieci mają możliwość poczuć, że ich głos jest ważny. Niestety, jak wynika z naszej takiej pracy, z naszego doświadczenia też przy sprawdzaniu statutów, ale też z tego, jak to wygląda w różnych szkołach, jest zwłaszcza bardzo duży problem w szkołach podstawowych, ponieważ w szkołach podstawowych, ze względu na to, że dzieci są młodsze, często bagatelizuje się tą rolę samorządów szkolnych. Często jest to niestety też konkurs, no po prostu na najpopularniejszego ucznia czy uczennicę. Natomiast
3: u uczniów albo u nauczycieli.
1: Tak, zgadza się. Już nie powiem o tym, że bywają szkoły, w których nauczyciele i nauczycielki też mogą głosować w ramach wyboru do samorządu uczniowskiego. To oczywiście nie powinno mieć miejsca. Natomiast nawiązując też do tej diagnozy, w tej diagnozie bardzo mocno podkreślono, że młodzi chcą mieć ten wpływ na swoje otoczenie.
0: Ale na ile na przykład cały ten obszar samorządności w szkole, to przepraszam, ale jest to troszeczkę taka ściema, no bo to musi być wiadomo, a na ile to jest traktowane poważnie i rzeczywiście jakaś droga, bo ja mam kłopot jakby z ustaleniem. No niby 44% mówi tak, oni rzeczywiście są ci, którzy działają w samorządzie szkolnym, uczniowskim, to robią coś rzeczywiście w tej dziedzinie. No ale to tak jak chociażby przy standardach ochrony małoletnich, prawda? Tyle było o tym mowy. No i co się okazało, że bardzo wiele placówek przyjęło te standardy, no i tam sobie leży w teczce taki dokument gdzieś na półce. To się dzieje w bardzo wielu obszarach. Z samorządnością też.
1: To ja tutaj powtórzę, że to trochę zależy od tego, jakie mamy środowisko w szkole. W dużych miastach jest zdecydowanie lepiej i też zauważa się to, że te samorządy uczniowskie, poza tym, co jakby jakie uprawnienia daje prawo, dają ustawy tym samorządom uczniowskim, czy potem statuty szkół, to po prostu też większą rolę się przywiązuje w szkołach do tego, żeby dobrze zorganizować te wybory. Ja często uczestniczę w takich dyskusjach przedwyborczych o zaangażowaniu i o tym, jak młodzi idą do wyborów, tylko i wtedy poruszam właśnie taki temat, że wszystko trochę zaczyna się w szkołach. To znaczy, jeżeli w szkołach wybory do samorządu uczniowskiego są traktowane po macoszemu, właśnie mogą brać w nich udział nauczyciele i nauczycielki, to nie jest dobra praktyka budowania tego zaangażowania młodym. młodych i też pokazywania im, że oni w ogóle mogą być zaangażowani. W szkołach, gdzie ta praktyka samorządności jest długa, czy jest na przykład nauczycielka bardzo często, która też wspomaga uczniów, wspiera ich w tym procesie, zauważa się, że młodzi są częściej na przykład zaangażowani w takie rzeczy jak młodzieżowe rady miast, jak realizacja różnych projektów społecznych i to też wspiera, poza tym, że oni na co dzień bardzo dużo się uczą, to też wspiera budowanie innych kompetencji, takich jak współpraca zespołowa, zapobieganie tej samotności, więc ja bym powiedziała, że wciąż jest bardzo dużo do zrobienia w szkołach w tym kontekście, też właśnie w ramach regulacji w statutach szkoły, przy organizacji tych wyborów. Natomiast jest to na pewno rzecz potrzebna i nie bagatelizowałabym tego.
0: Tak, no bo czego się mogą przez taką samorządność szkolno-uczniowską nauczyć? Że mamy jakąś siłę sprawczą. Świat cierpi na to, że nie wierzymy w swoją siłę sprawczą. Tego jako dziennikarz też doświadczam.
1: Młodzi też mają
0: jak 20 razy rozmawiam o tej samej sprawie, to proszę mi wierzyć, jestem pełen zwątpienia w swoją rolę wtedy. Bo uważam, że powiedziałem i być może powinno to coś zmienić. No ale to jest tylko niestety płonna nadzieja. Ale młodzi, jak się spotkają z taką no, lipną samorządnością.
3: Pozorną demokracją.
0: Pozorną demokracją, to jest ich doświadczenie być może na całe życie.
3: No tak i przekłada się na zaufanie do instytucji publicznych, bo szkoła jest tą pierwszą instytucją,
0: a potem do państwa,
3: którą kojarzą z państwem. Bo przedszkole to myślę, tak, że to tak. Jeszcze nie jest ten etap. Natomiast ponieważ i tak w Polsce no, to zaufanie do instytucji publicznej nie jest takie, jakiego byśmy chcieli, to właśnie ten moment, w którym, tak jak pani powiedziała i pan redaktor o tym mówi, kiedy dzieci są upupiane, cytując już tutaj, i kiedy widzą, że jest ta pozorna demokracja, że to tak naprawdę służy jakimś celom, ale nie wiadomo komu i nie wiadomo gdzie, no to myślą sobie, okej, okay, no takie jest państwo, takie mi daje narzędzia, tak? One są niedoskonałe i one nie dają mi żadnego wpływu. No i potem rzeczywiście to uczestnictwo w życiu publicznym, podejmowanie decyzji o tym, czy pójdę do wyborów, czy nie, bo my mamy taki przerażający też moment oprócz radykalizacji młodego pokolenia. To jest też widać również z tej diagnozy, że zaczynają być bardzo zniechęceni, znaczy inaczej zaczynają, część zawsze była, ale i część pewnie jest naturalna, natomiast jest coraz więcej młodych ludzi zniechęconych do życia publicznego. Więc też stąd nasza inicjatywa związana z ustawą Rzecznik Praw Ucznia, tak? Bo tam jest jakby kwestia rozwiązania na poziomie ustawowym tego, żeby te statuty wyglądały odpowiednio, żeby był Rzecznik Praw Ucznia, do którego młodzi ludzie mogą się odwołać, jeśli chodzi o ich prawa. My bardzo lekceważymy prawa młodych ludzi. Deklaratywnie mówimy o tym, a młodzieży dzisiaj wszystko wolno. To jest nieprawda. Ja jako wiceministra odpowiedzialna między innymi za kwestie związane ze zdrowiem psychicznym, czy z przemocą rówieśniczą, ale też z przemocą różną wobec uczniów, wobec nauczycieli również, bo to też się zdarza, widzę unieważnianie doświadczeń młodych ludzi, kiedy zgłaszają się z jakimś problemem. I teraz tak, jeżeli my jako dorosła osoba idziemy i zgłaszamy coś policji, prawda, prokuratorowi i on nie reaguje, no to jesteśmy dorośli, mamy jeszcze jakieś inne instrumenty. Jeżeli młoda osoba instytucjonalnie próbuje zareagować na swoją krzywdę, bądź cudzą krzywdę i widzi, że nikt nie reaguje, to ona już nie wróci i zostanie z nierozwiązanym problemem i czasami to się kończy tragicznie.
0: Proszę państwa, 22 645 99, państwo mieli swoje 3 grosze, swoje pytania, to jak najbardziej zapraszam. Ale też chciałbym, żebyśmy porozmawiali o takiej rzeczy. No na przykład 74% młodych ludzi, dorosłych, optymistycznie widzi swoją przyszłość, ale jednocześnie 68% młodych dorosłych uznaje pełną indywidualną odpowiedzialność za własne życie. 39% młodych postrzega siebie jako nadwrażliwych. Płatki śniegu. To określenie snowflakes, którego podobno pokolenie Z nie lubi. A my, ponieważ tak jest skonstruowany fragment, że są fragmenty takich wypowiedzi, fokusów z projektu Młodzi bez ściemy, to tak patrzę, mówię, może to będzie charakterystyczne. Jaka pierwsza jest wypowiedź w tym raporcie? Boję się o pracę. Konkurencja ogromna, wymagania rosną, pensja na start nie pokrywa często kosztów życia. Denerwuje mnie ta mowa, że młodzi chcą wszystkiego od razu. Ale ten wątek boję się. No to doktor Konrad Ciesiołkiewicz najpierw. Jakbyśmy mieli zrobić taki wyciąg tych największych strachów, bo być może to jest też wyciąg zadań dla dorosłych, ale też dla polityków.
2: To jest bardzo wyciąg zadań dla dorosłych, dlatego że to jest jakaś żółta karetka też dla świata dorosłych, rzecz jasna. Ponad 60%, jak już tak dodaję, to są także osoby, które deklarują właśnie, że towarzyszy im silne poczucie stresu i lęku nieustające, prawda? A jednocześnie są optymistycznie nastawione do życia. Niektórzy zarzucają, że to jest niespójne. To jest bardzo spójne, bo życie jest bardzo, powiedziałbym, ciekawsze niż i dynamika życia i trajektorie życia są znacznie ciekawsze niż to, co papier może pokazać w wyniku badań. Natomiast chcę powiedzieć, że tak, tam jest bardzo wyraźna jedna kwestia. Przenoszenie, proszę wybaczyć, że tego sformułowania użyję, ale pewnych traum rodzinnych, generacyjnych, również związanych z rynkiem pracy, z lękiem o pracę, z byciem zatrudnionym przez rodziców na dzieci, to jest jedna rzecz i dosyć wyraźna, też w dyskusjach nam to też mocno wychodziło. I druga kwestia, że rodzina, i to jest pewien paradoks, z którym ciężko nam się pogodzić jako rodzicom czasami, to znaczy, że strategie życiowe rodziców w niewielkim stopniu działają w życiu młodych ludzi, co bardzo trudno przyjąć rodzicom. Ale dlaczego? Bo oczywiście, że zawsze pokolenia się różnią, to jest banalne. I kontekst uwarunkowania środowiskowe, w którym żyjemy, pokoleniowo różnią się, to jest jasne i banalne. Niemniej te strategie częściowo działały rodziców w życiu również młodych ludzi. Dynamika zmian również w ekosystemie funkcjonowania, związana także z technologiami, także technologiami informacyjnymi, ale w ogóle z technologiami, tak bardzo przyspieszyła, że bardzo wiele, tak przyspieszyła i tak bardzo wpłynęła też na dynamikę zmian społecznych i społeczno-ekonomicznych, że bardzo w wielu przypadkach te strategie rodziców już nie działają w życiu młodych ludzi, co może powodować frustrację jednej i drugiej grupy, bo jedna grupa ma narzucane, mam na myśli młodych, te strategie, a z drugiej strony, no właśnie, rodzic się frustruje, że, prawda, proponuje te strategie, które nie są brane albo nie są wykorzystywane właściwie.
0: To jeszcze jeden taki cytat. Rodzice są straumatyzowani, nie umieją reagować, więc mówią: nie przesadzaj, idź do pokoju. Nie stawiają granic albo stawiają je źle. Uważają, że dzieci są trudne, a to wynika z ich zaniedbań. Tak młodzi o tych starszych
2: Tak, mówią. Ja oddaję głos, bo myślę, że przedstawicielka młodego pokolenia powinna tutaj przede wszystkim mówić.
0: Oliwia Wyrzykowska.
2: Ale chcę powiedzieć, że te kompetencje w ogóle, powiedziałbym też o zasobie, jeśli tylko pozwolicie państwo. Dlatego, że to jest pokolenie przeorane kryzysami. Przypomnijmy COVID, pandemię, to jest bardzo wyraźne w raporcie i myślę, że wszyscy to wiemy, intuicyjnie doświadczyliśmy tego. Dwa, wojna w Ukrainie, która skutkowała kryzysem humanitarnym na niespotykaną skalę i to jest pokolenie, które żyje w cieniu wojen. Od kilkudziesięciu lat nie mieliśmy takich doświadczeń i teraz to również jest zasób, dlatego że pokolenie, które dzisiaj nazywamy, że jakby to jest cała tsunami kryzysów zdrowia psychicznego, kondycji psychospołecznej, to jest prawda, ale to też jest zasób, bo to jest prawdopodobnie pokolenie, które będzie posiadało ogromne zasoby empatii. Jest szansa na to oczywiście, jeżeli my, w skrócie rzecz ujmując, nie zawiedziemy jako też dorośli, jako instytucje.
0: Pani Olivio,
2: no właśnie.
0: To czego wy się boicie tak naprawdę?
1: Ja bym chyba nie chciała odpowiadać na to pytanie, czego się boimy, bo tu dużo rzeczy można by było wymieniać. Natomiast chciałabym podkreślić to, że młodzi też, zwłaszcza ci teraz, którzy wchodzą w życie dorosłych, nic dziwnego, że odczuwają bardzo duży strach z tym związany, a jednocześnie mają to pozytywne nastawienie do życia, ponieważ bezrobocie wśród osób, które wchodzą na rynek pracy, tych osób do 25 roku życia, nie wiem, czy państwo słuchający wiedzą, to jest już 12,5%. W skali Polski to jest bardzo duża grupa osób, która nie może znaleźć pracy. Jest to związane z takimi dwoma głównymi problemami. Pierwszy jest taki, że sztuczna inteligencja odbiera na rynku pracy te miejsca, które pozwalały się wdrożyć młodym na rynek, to znaczy te prace takie juniorskie, gdzie oni dopiero spotykają się z dużymi organizacjami. A drugi problem jest taki, że młodzi niestety mają duży deficyt tych kompetencji miękkich, czyli właśnie współpracy zespołowej, takiego w ogóle budowania relacji z osobami, ale też komunikacji. Zatem ja w ogóle się nie dziwię, że młodzi ze strachem podchodzą i też to jest widać w wypowiedziach osób, które mają za chwilę decydować o swojej ścieżce zawodowej. Jesteśmy w okresie maturalnym, więc myślę, że to jest też taki w ogóle czas, kiedy dużo, dużo osób młodych o tym mówi. Natomiast chciałabym się jeszcze odnieść do kwestii, która była przed chwilą poruszana, to znaczy do tych dorosłych, bo faktycznie z tej diagnozy wynika, że rodzice są tymi osobami takimi nadopiekuńczymi, że ten model rodzicielstwa się zmienił w ostatnich latach. Chciałabym tutaj przywołać dosyć ciekawy raport, ostatnio wydany Fundacji Kosmos dla Dziewczynek we współpracy z Ipsosem, który pokazał trochę inną perspektywę tego rodzicielstwa. To znaczy mamy teraz do czynienia z taką grupą dosyć dużą rodziców, którzy są bardzo wypaleni. Bardzo wypaleni są tym rodzicielstwem poprzez to, że są tymi rodzicami, którzy chcą się bardzo dużo dowiedzieć, chcą być jak najlepszymi rodzicami dla swoich dzieci. I niestety to wpływa na to, że ich samopoczucie i ten ciągły lęk o to, że robią źle, że źle wychowują swoje dzieci, jest tak duży, że rodzi to kolejne problemy. Dlatego też chciałabym tutaj trochę zdjąć tą taką odpowiedzialność, czy to takie mówienie, że rodzice są źli, czy w zły sposób wychowują swoje dzieci. Myślę, że to jest taki model, który się faktycznie zmienia. Natomiast tak jak nie podoba mi się formułowanie właśnie tych takich zwrotów w stosunku do generacji Z, takich no właśnie...
0: Snowflakes nie podoba się pani.
1: Nie podoba mi się. Tutaj też ze słusznych argumentów. I też myślę, że to po prostu zostało niesłusznie przyklejone do młodych. Tak samo myślę, że właśnie rozmawianie o rodzicielstwie w tych tak zwanych dzisiejszych czasach wymaga trochę szerszej diagnozy. To już chyba będzie nasze ulubione słowo teraz.
0: Ale teraz tak, ponieważ to raport i ma służyć do jeszcze większej strategii państwa na rzecz młodych, to chciałbym, żebyśmy od takiej strony politycznej, ale nie to kto kogo, tylko od takiej głębszej nieco. I powiem dlaczego, bo jest taki dokument Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na temat demografii. Ale tam jest taki trend na temat pewnej dynamiki społecznej i w ślad za tym politycznej. Globalny wiek wyborcy to 44 lata w tej chwili. W 2050 to będzie 49 lat. Starsi wyborcy mają wyższe wskaźniki uczestnictwa w wyborach. Częściej głosują.
3: Gdzie jest twój wyborca?
0: Z tego powodu politycy chcą wygrać, chcąc wygrać, muszą odpowiadać na potrzeby tej grupy. Starsi wyborcy za priorytet uznają służbę zdrowia i emerytury częściej niż edukację, innowacje czy klimat. Czyli mamy do czynienia ze zjawiskiem starzenia się polityki. Bo chcąc wybrać, trzeba będzie adresować pewne propozycje, a nawet hasła wyborcze, do starszych. No a tutaj przypomnę, 5 milionów 730 tysięcy osób w tej chwili w Polsce w tym przedziale wieku 15-29 na niecałych 37 milionów. No jest mało. No i teraz jak ktoś się zajmuje sprawami młodzieży, to jaką on ma siłę przebicia wtedy, kiedy się tworzą programy wyborcze, strategie, jak te wybory wygrać, co potem zrobić, żeby podtrzymać władzę? Jak jedno ma się do drugiego? Pani ministro.
3: To jest bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że my jesteśmy w tym miejscu trochę dlatego, że nie uczyliśmy solidarności międzypokoleniowej. Że my jako społeczeństwo, jako państwo, które musiało szybko przejść z transformację, tak, ustrojową i społeczną, no i chcieliśmy postawić na indywidualność, dlatego że jej brakowało, zapomnieliśmy o budowaniu najlepszego czynnika chroniącego poza kręgiem bliskich osób. A tym czynnikiem chroniącym, mówię o czynnikach chroniących, czynnikach ryzyka, no bo to jest trochę kwestia profilaktyki, jest wspólnota. A w ramach tej wspólnoty powinna działać solidarność międzypokoleniowa. To znaczy, że przyjmujemy jako społeczeństwo i państwo, że ludzie pracowali całe życie na to, żeby udać się na zasłużony wypoczynek.
0: Wiem. Obiecujemy wam w wyborach 15 i 16
3: emeryturę. Nie, panie redaktorze, nie o to chodzi. Chodzi o... Nie wypowiadam się teraz na temat rozwiązań, tylko żeby młodzież miała poczucie bezpieczeństwa. Potrzebuje wspólnoty, która będzie to poczucie bezpieczeństwa nie tylko deklaratywnie, ale na poziomie każdej potrzeby zabezpieczającej. Ja teraz tak się zaśmieję, ale z sympatią zupełnie. Od starszych pań patrzących z balkonu na to, co robią dzieci na podwórku i patrzących, czy komuś nie dzieje się krzywda, sygnalizujących albo mówiących, słuchaj, zrób tak. Znaczy, słuchajcie, ja wiem, że to jest może głupie to co ja teraz mówię.
0: To się nazywa monitoring osiedlowy, ale on ma też swoje dobre strony.
3: Ale chodzi o to, że to wszystko musi współdziałać. Starsi ludzie wierzą, ja uważam, że starsze osoby, mówię o naprawdę starszych osobach, mają dużo większy potencjał wiary w młodych ludzi, w dawanie im instrumentów, niż często właśnie osoby w średnim wieku. Tak jest moje doświadczenie życiowe. Nie chodzi tylko o wnuki, wnuczków, tylko o to, że młode pokolenie jest przyszłością.
0: No tak, tylko cały czas to nie jest odpowiedź na moje pytanie. A chciałbym usłyszeć, to jak przewalczyć, żebyśmy więcej adresowali do młodych, a może kosztem tych, którzy będą w większej liczbie głosować. No przecież
3: ale
0: to jest
3: ja myślę, że,
0: straszna karkołomna gimnastyka
3: ale
0: polityczna.
3: Ja właśnie o tym mówię, panie redaktorze, to nie może być kosztem, to nie może być opowieść o kosztach, bo nie można powiedzieć starszym osobom, pracowaliście całe życie i teraz my wam coś odbierzemy. Trzeba powiedzieć seniorom i seniorkom, staramy się zabezpieczyć wasze potrzeby, ale żebyście mieli zabezpieczone potrzeby. Potrzebujemy młodych ludzi, którzy są wykształceni, którzy są w stanie również między innymi was wspierać w tej starości. Tak? I tu już mówimy o solidarności międzypokoleniowej na rynku pracy, w ramach systemu usług społecznych, w tym dojeździe do różnych prac, tak żebyśmy, drogi dziadku, żeby młoda osoba, jeżeli chce, mogła zostać w swojej miejscowości i pracować na jej rzecz i być z tobą w tej rodzinie tutaj na miejscu. Część młodych ludzi, która nawet chciałaby zostać, czasami nie ma możliwości, bo nie ma pracy, bo nie ma dojazdu. O tym mówimy, o uświadomieniu sobie, że wszyscy zależymy od siebie. I moim zdaniem, tak jak jestem ponad 20, właściwie 25 lat już polityczką, to zawsze mi tego bardzo brakowało w politykach państwa, że my nie budowaliśmy tego poczucia wspólnoty i odpowiedzialności. Co się przekłada na pytanie pana redaktora, czyli rozmowach też o finansach i tak, jakie powinny być priorytety w finansowaniu poszczególnych usług publicznych.
0: Doktor Konrad Ciesiołkiewicz, to jak wygrać z tym starzeniem się polityki jako takiej?
2: No to jest bardzo trudne i wydaje mi się, że
0: w raporcie o tym nie ma mowy, no, ale to być może jest ta ściana, z którą
2: musimy
0: się zderzyć.
2: Ja też się tego boję nawet wobec osób małoletnich, bo jeszcze niedawno osoby małoletnie, czyli przepraszam, dzieci w kategoriach konwencji o prawach dziecka poniżej 18 roku życia, to były osoby, które, to była mniej więcej 1/5 społeczeństwa. Dzisiaj to już mamy, to jest 18%. I faktycznie z jednej strony rosną nam zobowiązania i powinności, czy świadomość, przepraszam, zobowiązań i powinności, dlatego że w polskich warunkach na dobrą sprawę w politykach publicznych pierwsza zasada konwencji o prawach dziecka, która powinna być od 91 roku oczywistością, bo jest częścią systemu prawnego w Polsce, czyli kierowanie się najlepiej pojętym interesem dziecka, czyli zasadą dobra dziecka, czyli przypomnę, każdej osoby poniżej 18 roku życia, no niespecjalnie obowiązuje, delikatnie mówiąc. Są wytyczne w tym zakresie, są metody działania w tym zakresie i teraz pan redaktor mówi w ogóle o grupie jeszcze szerszej, czyli 15-29, w ogóle młodych dorosłych. Ja bym to traktował też młodych dorosłych, młodzież, ale w rozumieniu także młodych dorosłych. Ja bym potraktował w ogóle te grupy, szczerze mówiąc, w ogóle jako serce systemu. Dlaczego? Nie dlatego, żeby teraz wykluczać i stygmatyzować osoby starzejące się, czy osoby dojrzałe, przepraszam, tylko dlatego, że to jest grupa tak ogromnie zróżnicowana i tak w ogromnie zróżnicowany sposób deklarująca, czy wypowiadająca, komunikująca swoje potrzeby, że zaprojektowanie rozwiązań polityk publicznych pod tę grupę umożliwi de facto korzystanie przez wszystkie inne grupy z tych rozwiązań. To po pierwsze. Po drugie to jest, i tutaj muszę to powiedzieć, z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, szeroko pojętego, także bezpieczeństwa społecznego po prostu, to są grupy absolutnie krytycznie ważne dzisiaj, bo jeżeli nam się wydaje, że z punktu, znaczy krytycznie ważne w takim rozumieniu ochrony państwa i społeczeństwa jako takiego, bo jeżeli my żyjemy dzisiaj w cieniu wojen, wojen hybrydowych, wpływu, to na nich spada ciężar, to po pierwsze i po drugie to są również grupy, do których kierowane są działania, które mają na celu zdestabilizowanie, zniszczenie spójności społecznej, nieufności wobec państwa, zbudowanie nieufności wobec państwa. My musimy mieć tarczę, tę grupę społeczną musimy, że tak powiem, otoczyć pewną tarczą. Zresztą w tej diagnozie także używam tego sformułowania o tarczy cyfrowej. A do tej pory faktycznie mieliśmy bardzo dużo wzmocnień o charakterze indywidualistycznym, o którym pani minister, o czym mówiła, pani minister mówiła. Niestety mechanika, czy cała metoda, czy powiedziałbym paradygmat, jakkolwiek to nazywać, środowiska, w którym dzisiaj żyjemy, ekosystemu, oparty jest w ogromnej mierze na algorytmach, które co robią? Jeszcze bardziej atomizują. Tak. I tutaj także ingerencja państwa w tę sferę właśnie społeczno-cyfrową musi być znacznie większa i bardziej prowspólnotowa, akcentująca solidarność społeczną, znacznie bardiej. No tak, nie chcę tutaj...
0: Ale tutaj akurat to też wynik niedawnej naszej dysputy antenowej na temat podatności na różne teorie, teorie spiskowe. Tak, tu akurat wiek nie ma większego wpływu.
2: To znaczy od razu powiem, ma, panie redaktorze, właśnie ja to badam niedługo będziemy mieli badania ilościowe w tym zakresie. No niestety, grupa pierwsza podatności, osoby młode.
0: Dobra.
2: Ale to nie jest przypadek, to są osoby młode.
0: Ale w każdym razie tak, to nie zależy na przykład od miejsca zamieszkania, czy od wykształcenia, żeby było ciekawiej.
2: No tak, chociaż oczywiście są różne, no tak,
0: ale
2: ja rozumiem,
0: młodzi
2: są różne
0: rzeczywiście
2: punkty,
0: łatwiej wchodzą, tak?
2: Ale to jest uniwersalne, chociaż do niedawna rządził stereotyp, że to seniorki i seniorzy są w pierwszej kolejności grupą zagrożenia. Nie. 14-16 lat, młodzi dorośli, znacznie bardziej niż 55+, podatni na teorie konspiracyjne, teorie spiskowe, więc oczywiście mamy ogromną robotę do wykonania.
0: Rozmawiam. Wiem, że tak jest. Muszę namawiać do tego, żeby pewne rzeczy prostować. Proszę Państwa, czas nam się kończy, ale ja tylko powiem tak. Można zajrzeć do tego raportu, bo on daje pewne dowody. Mamy różne mniemania, takie przekonania, przeczucia, intuicje swoje, a tam on rzeczywiście daje dowody, że takie, a nie inne zjawiska zachodzą. Dlatego serdecznie zapraszam, żeby tam zajrzeć. To mogą zrobić pozarządowcy. Samorządowcy też będą mieli pewnie swoją pożywkę. Pewnie nauczyciele, ale też sami młodzi. Tym bardziej, że jest wskazana dróżka, gdzie mogą też zabrać sami głos i pewne rzeczy skomentować, dodać. Także
2: bardzo na to liczymy,
0: zachęcam,
2: prawda, pani minister?
0: Bo to łatwo namierzyć w sieci tenże raport. Tak. No dobrze, Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceminister edukacji, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ale dziękuję bardzo.
3: Tak, i bardzo ważne, pani o tym mówiła, rodzicielstwo. Tak, pamiętajcie o tym, że to jest ważne, ale też musicie zadbać o siebie.
0: Dziękuję bardzo. Oliwia Wyrzykowska, działaczka społeczna i wiceprezeska Fundacji na Rzecz Praw Ucznia. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Doktor Konrad Ciesiełkiewicz, Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego, Uczelni Korczaka. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: 3 minuty brakuje do 15:00. Bardzo dziękujemy za uwagę. Kłaniają się Żaneta Tomala, Jerzy Chodorek i Robert Łuchniak.

0: Minęła 15. Wiadomości Polskiego Radia RDC. Joanna Tarkowska-Klinke.
1: Kolizja z udziałem SOP-u w Warszawie. W limuzynę służby uderzyło osobowe auto. W powiecie sokołowskim płonie las. Pożar objął powierzchnię 1 hektara. Prezydent ma swój projekt ustawy o kryptoaktywach. Został już złożony w Sejmie.

0: Kolizja limuzyny Służby Ochrony Państwa w Warszawie. Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulicy Raszyńskiej i Wawelskiej. Świadkiem kolizji był nasz reporter Przemysław Paczkowski, który jest ze mną w studiu.
1: Zgadza się, dzień dobry.
0: Dzień dobry, co się dokładnie stało?
1: Limuzyna Służby Ochrony Państwa poruszała się ulicą Wawelską w kierunku centrum. Pojazd miał włączone sygnały świetlne i dźwiękowe. W momencie wjazdu na skrzyżowanie z prawej strony ulicą Raszyńską wyjechał samochód marki Renault i uderzył w bok pędzącego pojazdu SOP. Na jezdni, którą poruszała się rządowa limuzyna, obowiązywało światło czerwone. Oba samochody szybko zjechały ze skrzyżowania na pobliski przystanek. Jak udało mi się ustalić, nikt w zdarzeniu nie został ranny. W aucie SOP nie znajdowała się osoba ochraniana. Funkcjonariusze w momencie zdarzenia byli trzeźwi. Na miejsce została wezwana policja, która teraz będzie ustalać przebieg zdarzenia.
0: To był Przemysław Paczkowski. Dziękuję za relację. Pożar lasu w powiecie sokołowskim. Ogień objął powierzchnię 1 hektara. W miejscowości Wieska pracuje 8 jednostek straży pożarnej. Sytuacja nie jest opanowana, informuje rzecznik prasowy Sokołowskiej Komendy PSP Łukasz Tomczuk i dodaje, że akcję utrudnia pogoda.
2: Jest strasznie sucho w lesie, więc delikatny wiaterek, rozprzestrzenianie się takiego pożaru jest dosyć intensywne, więc no jest to dosyć utrudnione. Trwają działania zmierzające do opanowania tego.
0: Przypomnijmy, że na całym Mazowszu obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego w lasach. Powodem jest długotrwała susza. Susza także w regionie płockim. Władze gminy Bielska apelują o ograniczenie korzystania z wody. Jest prośba do mieszkańców o zaprzestanie podlewania ogrodów przydomowych, trawników, napełniania oczek wodnych i basenów ogrodowych, mówi Józef Roskosz, wójt gminy Bielsk.
3: Zaczyna nam brakować wody. Ciśnienie jest w sieci coraz mniejsze i mieszkańcy gminy narzekają na brak wody w godzinach szczytu. To znaczy, że jest duży rozbiór.
0: Samorząd odnotował w ostatnim czasie wzrost poboru wody z wodociągów gminnych o 1/4. Więcej o tym będziemy mówić w popołudniu RDC około 15:30.
4: To są wiadomości RDC.
0: Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zamierza jutro stawić się do pracy. Chodzi o osoby, których dotychczas nie dopuścił do orzekania prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Polskie Radio ustaliło, że Anna Korwin-Piotrowska, Krystian Markiewicz, Marcin Dziurda i Maciej Taborowski pojawią się przy Alei Szucha około godziny 10:30. Razem zamierzają wyegzekwować na prezesie Trybunału realizację nakazu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka o dopuszczeniu ich do pracy. Trybunał w Strasburgu wydał zabezpieczenie, które zobowiązuje państwo do powstrzymania się od utrudnienia objęcia wykonywania obowiązków przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Przewiduje m.in. ochronę konsumentów i inwestorów oraz skuteczny nadzór państwa nad rynkiem kryptoaktywów. Jak te propozycje przyjęto w Sejmie, sprawdził Michał Fabisiak.
5: Sejmowa większość przede wszystkim oczekuje, że prezydent podpisze trzeci projekt rządowy. Koalicja Obywatelska inicjatywę Karola Nawrockiego zamierza zignorować. Jak mówi poseł KO Mariusz Witczak, prezydent próbuje odwrócić uwagę od wet, które były błędem.
6: To jest rozpaczliwy gest, przeterminowany, który ma na celu zdjęcie jakiejkolwiek odpowiedzialności z prezydenta.
5: Otwarta na współpracę z prezydentem jest natomiast Polska 2050, co deklaruje jej poseł Łukasz Osmalak.
7: Nie ma się co obrażać na siebie, tylko po prostu trzeba wprowadzać jak najlepsze prawo, a to prawo w tej materii jest nam niezbędne.
5: Opozycja zapowiada, że będzie popierać projekt prezydenta, bo jak tłumaczy, tylko on ma szansę wejść w życie.
0: Wczoraj premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd w tym tygodniu skieruje do Sejmu kolejny projekt ustawy o kryptoaktywach. Jutro zajmie się nim Komitet Stały Rady Ministrów.

0: 23 do 26 stopni w tej chwili na Mazowszu. W Ciechanowie mogą dzisiaj jeszcze pojawić się opady deszczu. Jutro na całym Mazowszu prognozowane są opady i będzie wyraźnie chłodniej. Ciśnienie w tej chwili to 992 hektopaskale. W Warszawie jeszcze nie ma większych korków. Niewielkie utrudnienia w Alei Witosa, na Dźwigowej, w Alei Niepodległości, na Żwirki i Wingury, Okopowej oraz Radzymińskiej. W pozostałych miastach regionu w tej chwili jeździ się bez utrudnień.
1: Reklama. Hej rodzicu, szukasz planu na lato dla swojego dziecka? Sprzedaż półkolonii w klubach Fikołki właśnie wystartowała. Pakuj się na półkolonie z fikołkami. Codziennie ruch i zabawa, warsztaty, animacje i wycieczki autokarowe. A do tego hit! Fikołkowa walizka i paszport odkrywcy dla każdego dziecka. Opieka od rana do wieczora, pełne wyżywienie i mnóstwo atrakcji w cenie. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Zarezerwuj już dziś na stronie fikolki.pl.
2: To była zwykła, spokojna noc. Aż do pokojna noc.

0: Dział w konkursie Mazowiecki Pracodawca Roku. Do wygrania prestiżowy tytuł, statuetka i karta podarunkowa do 2000 zł. Zgłoszenia do 22 maja. Szczegóły na www.warszawa.praca.gov.pl. Patronat honorowy sprawują Mariusz Frankowski, wojewoda mazowiecki oraz Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
1: Reżyser kultowych Szalonych Nożyczek powraca do Radomskiego Teatru. Prezent urodzinowy to komedia pełna zaskoczeń, błyskotliwego humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Urodzinowy wieczór miał być tylko niewinną niespodzianką. Co wydarzy się w luksusowym hotelu?
2: No cóż, z prezentami bywa różnie. Trzeba uważać, czym obdarowujemy naszych najbliższych. O, zapraszam na spektakl. Może coś wam podpowiemy. Jerzy Bończak.
1: Teatr Powszechny w Radomiu. Zaprasza.
3: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
4: Wydaje nam się, że oś sporu w Polsce jest jedna. Jedni albo drudzy. W prawo albo w lewo. Starzy kontra młodzi. Bogaci versus biedni. Ale to nie jest prawda. Tych osi sporu są tysiące. Codziennie jedne odchodzą, a rodzą się nowe. Naszym zadaniem jest uchwycić to, czym żyjemy w danej chwili. Co jest teraz ważne. A to nie tylko polityka. Różne relacje, różne racje, różne postawy, różne punkty widzenia. Debata RDC. Od wtorku do czwartku po 18:00. Robert Łuchniak, zapraszam.
3: Autopromocja. Popołudnie Polskiego Radia RDC.
5: 8 minut po godzinie 15. Kłania się państwu Adam Piśko. Dzień dobry, witam w popołudniu Polskiego Radia RDC w środę 6 maja. Będziemy dziś mówić oczywiście o maturach, bo one wciąż trwają. Dziś za nami trzeci dzień, za maturzystami trzeci dzień zmagań maturalnych. Będziemy także mówić o wodzie na Mazowszu, bo są z nią kłopoty. Znaczy jest jej po prostu mało. Czy powinniśmy się już z tym faktem oswoić, czy też możemy jeszcze coś zrobić w tej sprawie? Zastanowimy się nad tym faktem po południu RDC. Pojedziemy dziś także do bazy lotniczej na lotnisku na Bemowie, skąd wyleciał dromader, który niestety rozbił się podczas akcji gaśniczej na Roztoczu. Sprawdzimy także, co dzieje się z azylem pogotowia dla zwierząt w Kuflewie, bo miał zniknąć do końca kwietnia. Co w tej chwili dzieje się w tym miejscu, to także sprawdzimy. A po godzinie 17:00 goście po południu RDC, jak zwykle. Dziś będziemy państwu prezentować kolejnych nominowanych do nagrody mieszkańców w konkursie Trzeci Sektor. To wszystko i znacznie więcej. Jeszcze do godziny 18:00, bo do 18:00 będziemy razem z państwem w dzisiejszym popołudniu. Magda Talenga program dzisiejszy wydaje. Piotr Wójcik za stołem realizatora. Cyryl Skiba przygotował do nas muzykę. Zaczynamy od Fleetwood Mac. You make loving fun. Tak. Proszę z nami pozostać. Zapraszam.

0: 16,5 minuty po 15. Ostatnia, podstawowa matura zakończona. Uczniowie zmierzyli się dziś z językami obcymi, nowożytnymi. To jeszcze nie koniec matur, oczywiście pozostały jeszcze rozszerzenia oraz testy ustne. Jednak wielu abiturientów odetchnęło już troszkę z ulgą. Z tymi z Warszawy rozmawiał dziś nasz reporter Kasper Zych.
1: Jak czujecie się teraz już po?
2: Przed na pewno ja byłam bardziej zestresowana, szczególnie po tej wczorajszej matematyce. Jak już poszły, poleciały te słuchanki, to już było na spokojnie. Mega łatwa matura w tym roku z angielskiego, moim zdaniem.
1: Jak oceniasz w ogóle ogół tych podstawowych matur? Jak się czujesz po wszystkim? Jakie emocje ci towarzyszyły?
3: Szczerze? Żadne. Co będzie, to będzie.
1: Po prostu. No. Warto było się stresować. Jak się czujesz teraz po wszystkim już?
4: Nie, no ja podchodziłem do tego na pełnym luzie, nie było co się stresować, bo no też zależy kto jak do tego podchodzi. Mogłem tak naprawdę nie zdać, mogłem zdać i na jedno by wyszło i podejście jakie było, takie zostało do samego końca.
1: Teraz jak to już podstawowe matury się skończyły, to czujesz jakąś taką ulgę, spokój?
4: No mogę tak powiedzieć, znaczy no nie stresowałem się, więc w sumie nic nie czułem, ale no pewnie niektórzy na pewno odczują już ten spokój.
5: Ucieszyłam się, bo to była jednak najłatwiejsza matura. To był taki po prostu odpoczynek po wczorajszej matematyce, no więc jestem zadowolona.
1: Podstawowe matury się skończyły wraz z tym dzisiejszym angielskim i powiedz mi, jakie emocje towarzyszyły ci przez cały ten czas? Jak się czujesz teraz już, jak jest prawie koniec?
5: Czuję się wolna w końcu. Czuję się wolna, ten stres przed tym egzaminem. No co prawda 2 tygodnie przed się zaczęłam uczyć. Trochę było tego stresu, ale zostawiłam go w domu. Tutaj przyjechałam z czystą głową. No i to chyba trochę tak pomogło, bo jak tutaj widziałam kolegów, koleżanki, jak się stresują, to się cieszę, że jednak się tak nie stresowałam, bo wtedy to już by te egzaminy poszły jeszcze gorzej.
1: Jak się czułaś zanim weszłaś i jak czujesz się teraz?
6: No dla mnie to był jeden z łatwiejszych egzaminów teraz. W porównaniu z wczoraj to na pewno mniej presji takiej. Uważam, że na spokojnie, może błąd jeden, dwa, ale to super wszystko.
1: Jesteśmy już po podstawowych maturach tak. Wszystkich. Jak się właśnie czułaś przed tym? Czy dużo się stresowałaś? Jak czujesz się teraz? Jakie masz przemyślenia na temat całej matury?
6: Najgorszy był pierwszy dzień, to był najbardziej stresujący, a potem to już tylko, no co, no, na spokojnie. Matematyka również spoko i myślę, że teraz już jest bez stresu.
1: Czyli ciśnienie schodzi?
6: Tak, już jest, z każdym dniem jest lepiej.
1: Jakbyście miały opisać całe tutaj to przedsięwzięcie, całe matury. Jedno słowo takie, które najbardziej pasuje.
7: Jedno musi być?
1: No dobra, mogą być dwa.
7: Dobra, ja powiem super atmosfera.
8: Super ludzie, a super
1: okay. Ludzie.
9: Jestem szczęśliwa.
0: Oby większość było tak szczęśliwych, oby. W zeszłym roku, przypomnę Państwu, aż 98% uczniów z Mazowsza wybrało język angielski, pozostałe 2% język hiszpański, włoski, francuski, rosyjski i niemiecki. Na Mazowszu w tym roku do matury podchodzi niemal 70 tysięcy uczniów, z czego 33,5 tysiąca w samej stolicy. Gazprowi Zychowi dziękujemy, a za maturzystów trzymamy.

0: Na zegarach 15:25, a na Mazowszu susza. Władze poszczególnych gmin apelują o zmniejszenie zużycia wody. Obowiązują dwa ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną dla zlewni rzek Jeziorki i Radomki. A o szczegółach nasza reporterka Agnieszka Maruszak.
1: O ograniczenie korzystania z wody apelują do mieszkańców władze gminy Bielsk pod Płockiem. W regionie płockim jest bardzo zła sytuacja hydrologiczna, mówi Józef Roskosz, wójt gminy Bielsk.
2: Zaczyna nam brakować wody. Ciśnienie jest w sieci coraz mniejsze i mieszkańcy gminy narzekają na brak wody w godzinach szczytu. To znaczy, że jest duży rozbiór. Wystąpiliśmy z apelem do mieszkańców gminy o to, żeby racjonalnie korzystali z tej wody, żeby nie podlewali trawników czy innych upraw, kiedy mamy brak wody.
1: Wieczorem woda ledwo leci z kranu, mówi pani Anna, mieszkanka gminy Bielsk.
3: Jest to duży problem, zwłaszcza wieczorami nie można się w ogóle wykąpać. Jest bardzo niskie ciśnienie teraz też po wprowadzeniu tych ograniczeń. Myślę, że nie wszyscy się do tego stosują. Cały czas podlewają ogródki.
1: Samorząd odnotował w ostatnim czasie wzrost poboru wody z wodociągów gminnych o 1/4. Problem dotyczy większej części Mazowsza, podkreśla rzeczniczka Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Luiza Jurgiel-Żyła.
4: Susza hydrologiczna obejmuje obecnie zlewnie rzek Jeziorki i Radomki na Mazowszu. W zlewni Jeziorki utrzymują się bardzo niskie przepływy wody, poniżej tak zwanego średniego niskiego przepływu i według prognoz ten stan się utrzyma. W związku z tym alert suszowy obowiązuje od 4 maja aż do końca roku. Podobna sytuacja dotyczy rzeki Radomki, gdzie również notowane są przepływy poniżej norm.
1: Wiele gmin, podobnie jak Bielsk, m.in. Klemów i Piaseczno, apeluje o ograniczenie korzystania z wody.
4: Pomimo tego, że oficjalnych alertów nie wydano dla innych obszarów Mazowsza, to wiele gmin i miast apeluje do mieszkańców o oszczędzanie wody w związku z tym, że mieliśmy ostatnio bardzo, bardzo mało opadów i ta sytuacja w najbliższym czasie nie ulegnie znacznej poprawie.
1: Na bieżąco monitorujemy stan wód, mówi Paweł Wojciechowski z Piaseczyńskich Wodociągów.
5: Były takie sytuacje, gdzie w pewnych obszarach sieć nie nadążała dostarczyć tyle wody, ile oczekiwali mieszkańcy. Natomiast bardzo, bardzo usilnie wczoraj nasze służby pracowały i w większości obszarów gminy to ciśnienie wody zostało przywrócone na poziomie około 2 barów.
1: W niektórych rejonach woda może jednak płynąć słabiej.
5: Takim rejonem może być miejscowość Głosków i rejon zasilania tej stacji, ponieważ ta stacja jest w trakcie modernizacji i rozbudowy. Takim obszarem może też być po części Bobrowiec, gdzie stacja pracuje obecnie na 100% swojej mocy.
1: Szczególny problem jest w rolnictwie, o czym w magazynie samorządowym RDC mówił starosta miński Remigiusz Górniak.
6: Dostajemy sygnały, że jest po prostu dramatyczna sytuacja. Można powiedzieć, że od wielu miejscach, od 1,5 miesiąca w ogóle nie było deszczu. Mamy ogromny problem we wschodniej części powiatu. W kilku gminach brakuje już wody. Mieszkańcy to zgłaszają.
1: Problem nie dotyczy jednak tylko terenów rolnych i podmiejskich. Susza jest zauważalna także w Warszawie, mówi burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk.
7: Las Bileński nam wysycha. Wysycha Park Olszyna. Rozpoczęliśmy w ogóle projekt i teraz dokumentację przygotowujemy do tego, żeby ratować kępy Olsu, które są tam i zasilać je pompami głębinowymi.
1: Mieszkańcy terenów objętych suszą proszeni są przede wszystkim o zaprzestanie podlewania ogrodów, trawników, napełniania oczek wodnych czy basenów ogrodowych.
0: Agnieszka Maruszak, bardzo dziękujemy. Tak wygląda sytuacja na Mazowszu i do sytuacji hydrologicznej na Mazowszu powrócimy jeszcze za kilka minut.

0: Na zegarach 15:31. Na brak wody skarżą się mieszkańcy podwarszawskich gmin. Czy powinniśmy się już z tym faktem pogodzić? Czy można też temu na przyszłość jakoś zaradzić? Razem z nami przy telefonie doktor inżynier Klara Ram, ekspert Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie do spraw euro. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Warto zaznaczyć, że to euro, to nie chodzi o euro w sensie waluty, tylko euro z francuskiego, tak jest pisana woda. Dzień dobry, pani doktor. Pani doktor, no to powróćmy do tego pytania. Czy musimy się już pogodzić z tym, że będzie nam brakować wody? Czy też możemy jeszcze coś w tej sprawie zrobić?
1: I jedno i drugie, to znaczy musimy się pogodzić z tym, że będzie jej brakować, bo gospodarujemy nią na razie bardzo rozrzutnie, więc na pewno musimy się pogodzić z tym, że jej będzie mniej i że musimy ją bardziej szanować. A z drugiej strony wiele da się zrobić. Po pierwsze oszczędzać, a po drugie przyzwyczaić się do zmiany klimatu.

0: choinką. Myślę, że każdy, kto ma ogród, to już powinien o tym myśleć, albo już nawet o tym pomyślał, że retencja wody opadowej ma sens i jest dość prosta.
1: Chciałbym, żeby to było prawdą, bo wie pani, jak patrzę, w jaki sposób segregujemy śmieci, pomimo tego, że wszyscy wiedzą o tym, że się segregować je powinniśmy, to myślę, że z deszczówką jest jeszcze gorzej.
0: Znaczy, z brakiem szacunku do wody mamy z tym olbrzymi problem. Bo ta woda była i może to pokolenie moje, czy naszych dziadków, to jeszcze żyło w innym świecie, ale pokolenie młode powinno bardzo szanować wodę i mieć świadomość, skąd ona wypływa, zastanowić się, dlaczego w tym kranie w ogóle jest. To są takie rzeczy, które właściwie dzieci należy uczyć od małego. Woda przestała być takim po prostu dobrem, które gdzieś tam obok nas sobie jest i zawsze było i zawsze będzie. Ale stała się wartością.
1: Czy technologicznie jesteśmy już w tej chwili przygotowani na przykład na odzysk wody ze ścieków?
0: Technologicznie jesteśmy przygotowani. Wszystko właściwie jest kwestią kosztów. Czyli ile jesteśmy w stanie zapłacić za to, żeby odzyskiwać wodę chociażby ze ścieków. Kraje południowe zdecydowanie są w stanie zapłacić więcej i są na to dowody, bo tam wykorzystuje się wodę ze ścieków już od dawna, szczególnie do nawadniania roślin w rolnictwie. No, nasze rolnictwo jeszcze nie jest na to przygotowane mentalnie, ani tym bardziej technologicznie, ale to jest jakaś przyszłość zapewne. My w ramach takiego projektu w Izbie Gospodarczej Wodociągi Polskie mieliśmy taki projekt właśnie związany z odzyskiwaniem wody ze ścieków w regionie Morza Bałtyckiego, czyli takim regionie, który zawsze był uważany za mokry i z obfitością wody. No i dostrzegliśmy duży potencjał takiego właśnie odzyskiwania wody ze ścieków, chociażby do nawadniania terenów zielonych w miastach, trawników w miastach. I to się zresztą też już w Polsce zaczęło jakoś bardzo powoli, ale jednak są jakieś precedensy w takich rozwiązaniach.
1: Czy Polska odsala wodę morską?
0: Nie. Z tego co słyszałam, chyba był taki projekt w Międzyzdrojach. Akurat Morze Bałtyckie jest łatwe, bo ma to zasalenie dość niskie, tak. Ale te technologie to jest zazwyczaj na bazie odwróconej osmozy. One jednak wymagają bardzo dużo energii, więc w krajach południa, tam gdzie jest dużo słońca i można czerpać dużo energii ze słońca, no i trzeba odsalać wodę, bardziej się to też opłaca finansowo. Tam takie technologie odsalania są bardziej rozwinięte. W Polsce to jednak chyba nie jest ten kierunek, ze względu na cały czas jeszcze wysokie koszty, no szczególnie tutaj energii. I też trzeba pamiętać, że taka woda odsolona to jest H2O, a takiej wody my nie możemy pić. Woda, którą my pijemy, musi zawierać jednak
1: mikroelementy.
0: Mikroelementy, tak. Nie możemy pić wody, która jest tylko takim związkiem chemicznym. Tak?
1: Ale to jak to robią na przykład kraje Zatoki Perskiej?
0: No one potem wzbogacają tę wodę, na przykład przepuszczają przez jakieś takie wapienne skały, czy dodają w sposób sztuczny te mikroelementy.
1: A to kosztuje.
0: I dopiero albo mieszają z inną wodą. Tak, a to wszystko kosztuje, tak. To wszystko kosztuje, więc widać, że tam, gdzie no, powinniśmy patrzeć na południe i obserwować, co tam się dzieje, bo ten kryzys wodny też wędruje na północ Europy.
1: Pani doktor, bo tak słucham tego, co pani mówi. No nie jest, jest to oczywiście po raz kolejny, obawiam się, taki głos wołającego na puszczy. Bo przyzwyczailiśmy się do tego, że musi się dopiero wydarzyć jakaś tragedia, która nami wstrząśnie, żeby zmienić nasz pogląd w jakiejś sprawie, albo żebyśmy zaczęli dostrzegać jakiś poważny problem. Na razie wiemy o tym, że panuje susza. Zaczyna brakować wody na Mazowszu. Ale co się będzie musiało wydarzyć, żeby ten fakt faktycznie dotarł do naszej świadomości na tyle, że zaczęlibyśmy zakręcać wodę, myjąc ręce czy naczynia, czy zęby, faktycznie tę wodę oszczędzać, zbierać deszczówkę na taką skalę, że będzie to zauważalne.
0: No mam nadzieję, że nie musi się wydarzyć żadna katastrofa. I ja wierzę w edukację. Sama w niej jestem. I uważam, że ta edukacja jest podstawą. To uświadamianie. Wspomniał pan o odpadach. No, też myślę, że świadomość związana z gospodarką

0: odpadami, jednak w naszym społeczeństwie rośnie. I tak samo powinna rosnąć ta świadomość związana z właśnie odpornością związaną z gospodarką wodną, z szanowaniem wody, z tym, że woda ma wartość. I nie mówię tutaj o wartości takiej materialnej, bo ona ma oczywiście wartość materialną, ale mówię o takiej wartości związanej z dobrostanem, ze zdrowiem, z poczuciem bezpieczeństwa. Tego powinniśmy uczyć nasze dzieci.
1: Pani doktor, a czy myśli się, albo czy może powinniśmy zacząć myśleć o jakichś dużych inwestycjach, które zabezpieczą naszą przyszłość w wodę?
0: Ja się obawiam dużych inwestycji. Po pierwsze, one są kosztowne, kontrowersyjne i zawsze ingerują mocno w środowisko naturalne. Mamy dużo takich rozwiązań opartych na przyrodzie, rozwiązań, które pomagają w lokalny sposób zarządzić tym problemem. Zresztą tak jak pokazuje nam życie, no szczególnie teraz wojna w Ukrainie, takie zdecentralizowane rozwiązania lokalne są lepsze, bo nawet jeśli one ulegną jakiejś awarii, to w skali lokalnej, a nie w skali państwa czy jakiegoś regionu. I te takie rozwiązania zdecentralizowane, właśnie mała retencja, czy jakieś przywracanie terenów bagiennych, zatrzymywanie wody w krajobrazie, też zastanowienie się nad naszymi miastami, czy naprawdę musimy wszystko tak mocno zabudować, czy jednak, no może też potrzebna jest jakieś wsparcie dla włodarzy miast, dla edukacja tych włodarzy, żeby oni zastanowili się nad tym, żeby więcej pozostawić zieleni w miastach, więcej drzew. To są takie rozwiązania, no naprawdę one są i one są sprawdzone i skuteczne. I na to są dowody naukowe, że te rozwiązania są skuteczne. Tylko my jesteśmy rozpędzeni w jakimś takiej ścieżce cywilizacji, za którą podążamy, a może warto się zastanowić, coś zmienić, gdzieś zatrzymać, gdzieś mniej czegoś wybudować i tak dalej. To są bardzo trudne procesy, no ale jednak wierzę, że one mogą doprowadzić do jakiejś równowagi.
1: A co mogą zrobić na przykład takie gminy Obwarzanka Podwarszawskiego, które są już bardzo intensywnie zabudowane i tam wygląda na to, że już na poziomie lokalnym niewiele zrobić można?
0: No, mamy teraz te plany, prawda, związane z zarządzaniem terenami właśnie w gminach. Może jednak te plany należy tak zweryfikować, aby pozostawić tereny zielone. Ja wiem, że to nie jest łatwe, bo tutaj mamy też tą presję na rozwój mieszkalnictwa.
1: No wcześniej czy później jakiś deweloper zauważy taki teren zielony, że otóż tam pusto, tak. Przecież mogłoby tam coś stanąć.
0: No właśnie, to może warto wesprzeć też włodarza miast, żeby był takim równym partnerem z deweloperem i żeby się porozumieli tak, żeby ich deweloper był zadowolony z wybudowania czegoś i zarobienia na tym, ale z drugiej strony, żeby właśnie miasto też nie pozwoliło mu nadmiernie zabudować tego terenu. Ja wiem, że to nie są łatwe sprawy, ale moim zdaniem miasta bardzo potrzebują takiego wsparcia właśnie zewnętrznego, takiego jakiegoś konsultowania różnych programów, szczególnie jeśli chodzi o rozwój właśnie mieszkalnictwa. Moim zdaniem te tereny, te gmin ościennych dla Warszawy powinny być takim terenem bardziej właśnie dostarczającym i czystego powietrza i właśnie tej wody, czyli powinny być no jednak mniej zabudowane niż chociażby centrum miasta. No. To jest na pewno bardzo poważny problem, ale no, rozmawiajmy o tym, tak? Po prostu no, starajmy się też o tym dyskutować, również z deweloperami.
1: I sadźmy lasy.
0: I sadźmy lasy, to na pewno.
1: Wszędzie, gdzie się da, sadźmy lasy.
0: Tak. Wielu drzewa.
1: Dziękuję bardzo pani doktor za to, że znalazła
0: Dziękuję
1: pani
0: bardzo.
1: Dzisiaj dla nas czas. Doktor inżynier Klara Ram, ekspert Izby Gospodarczej i Wodociągi Polskie, była gościem popołudnia RDC. Dziękuję jeszcze raz.

Daniel Godson śpiewał w polskim radiu RDC. Spójrzmy za okno. Dziś w całej Polsce możliwe opady deszczu, najintensywniejsze na Pomorzu oraz miejscami zachodniej części kraju. W centrum, na wschodzie i południowym wschodzie w ciągu dnia miejscami pojawią się burze, ale nie będą to burze gwałtowne. Podczas burz możliwe są przelotne opady deszczu oraz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Na Suwalszczyźnie możliwe porywy do 70 km oraz, i tu uwaga, grad. Najchłodniej dziś jest w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, gdzie nad morzem temperatura wynosi około 7 stopni Celsjusza, a w głębi regionu od 8 do 10 stopni. Na zachodzie od 12 do 17 stopni Celsjusza, w centrum od 20 do 23, a najcieplej dziś jest na południowym wschodzie, bo tam od 25 do 27 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla województwa dolnośląskiego oraz dla części województw wielkopolskiego i opolskiego. Aktualne pozostają alerty przed silnym wiatrem dla województwa podkarpackiego. Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia przewidują wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. A szczegółowa prognoza pogody dla Mazowsza już za chwilkę, tuż po wiadomościach RDC, na które zaprosi nas Joanna Darkowska-Klinka.

0: Minęła godzina 16. Na wiadomości Polskiego Radia RDC zaprasza Joanna Tarkowska-Klinka.
1: Polska składa skargę na umowę z Mercosurem. Trafi do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie wydarzeń na warszawskim Żoliborzu. Znaleziono tam ciała dwóch osób. W wiadomościach kulturalnych wernisaż prac Józefa Wilkonia, prace mistrza ilustracji zostaną pokazane w Płocku. Będzie rządowy wniosek o zaskarżenie umowy z Mercosurem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ministrowie zdecydowali o tym w trybie obiegowym, mówi wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Rada Ministrów podjęła decyzję, wnioskowaliśmy o to, obiecaliśmy, dotrzymaliśmy słowa. Robimy to w interesie polskich konsumentów, rolników, po prostu dbamy o to, żeby na polskim stole była najlepsza, zdrowa żywność.
1: Wcześniej do TSUE wpłynęła już skarga Parlamentu Europejskiego. Umowa z państwami Mercosuru obowiązuje od 1 maja. Oprocentowanie kredytów i lokat pozostanie na obecnym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że stopy procentowe się nie zmienią. Jest to decyzja zgodna z prognozami ekonomistów. Podstawowa stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego wynosi 3,75%.
3: To są wiadomości RDC.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci dwóch mężczyzn na Żoliborzu. Jest prowadzone w dwóch kierunkach, mówi rzecznik prokuratury Piotr Skiba.
4: To jest w zakresie zabójstwa nie później niż 4 maja tego roku w nieustalonym miejscu mężczyzny o nieustalonej tożsamości, którego ciało zawinięte było w worek foliowy, oraz w zakresie doprowadzenia ustalonej osoby na mową lub przy udziale pomocy do targnięcia się na własne życie.
1: Jeszcze w tym tygodniu jest zaplanowana sekcja zwłok. Już teraz wiadomo, że potrzebne będą dodatkowe badania genetyczne. Trwa rozbiórka boksów azylu w Kuflewie. Prowadzone przez Pogodowie dla Zwierząt miejsce miało zniknąć do końca kwietnia, ale organizacja poprosiła samorząd o przedłużenie terminu. Zgodę wyraził na to burmistrz Mrozów. Chodziło o zabezpieczenie przyszłości psów, wyjaśnia Dariusz Jaszczuk.
5: Złożyli dokumenty z prośbą o wydłużenie tego terminu ze względu, że fundacja i schronisko, które ma przyjąć te zwierzęta, po prostu też przygotowują miejsca.
1: Azyl w Kuflewie był od początku lutego kilkakrotnie kontrolowany przez Inspekcję Weterynarii i gminę Mrozy. Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. rozmiarów kojców czy braku stałego dostępu do wody. Do tego tematu wrócimy w popołudniu RDC o 16.30. Zamiast Święta Sztuki, skandal dyplomatyczny na Biennale w Wenecji po wieloletniej przerwie ze swoją wystawą wróciła Rosja. Wywołało to falę oburzenia i protestów. Przedstawiciele narodów wchodzące w skład Federacji Rosyjskiej przygotowali swój własny, niezależny pawilon przed wejściem na teren Biennale. W specjalnym namiocie obecni są także rosyjscy opozycjoniści, Ukraińcy i Polacy.
6: Uważam, że to jest w ogóle to jest skandal straszny. To, że właśnie oni są dopuszczeni, To jest masakra, co to oni urządzili. Nie wiem, kto na to pozwolił.
7: Rosyjska kultura to nie malarstwo, to nie balet, to nie Dostojewski. Rosyjska kultura to drony, które uderzają nocą w domy cywilów na Ukrainie. To jest rosyjska kultura. Moim zdaniem ten pawilon nie prezentuje prawdziwej Rosji, a jedynie narrację Kremla o odwiecznym rosyjskim imperium. Dlatego stworzyliśmy tu swoją wystawę, którą tworzą przedstawiciele mniejszości skolonizowanych przez Rosję i które doznają opresji ze strony Moskwy.
1: Tuż przed oficjalnym otwarciem polskiej wystawy, która odbędzie się za pół godziny, sprzeciw wobec obecności Rosjan na Biennale wyrażą wspólnie ministrowie kultury Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy i Estonii.

0: Od 23 do 26 stopni w tej chwili na Mazowszu, przeważnie słonecznie, ale w Ciechanowie mogą pojawić się opady. Deszcz prognozowany jest także na jutro. Na całym Mazowszu ma być od 13 stopni w Płocku do 22 w Radomiu. Ciśnienie wynosi w tej chwili 992 hektopaskale. Spory korek, prawie pół godziny w Warszawie na Żwirki i Wigury. Około 20 minut trzeba spędzić na Okopowej. Kilkunastominutowe utrudnienia w Alei Witosa, na Banacha, na Trakcie Brzeskim, na Powstańców Śląskich, na Marszałkowskiej i w Alei Solidarności. Kilkuminutowe opóźnienia na Targowej, Cybernetyki, na Wisłostradzie i w Alejach Jerozolimskich. W Radomiu zakorkowana jest Grzeczna Rowskiego, w pozostałych miastach regionu bez korków.
1: Wiadomości kulturalne RDC.
0: O 16:05 zaprasza Cyryl Skiba.
2: Niedźwiedzie, pantery, egzotyczne ptaki stworzone ręką Józefa Wilkonia pokaże od dzisiaj Muzeum Mazowieckie w Płocku. Otwarta zostanie wystawa poświęcona twórczości artysty, który stworzył swój unikalny styl, inspirowany naturą, bardzo dynamiczny, pełen emocji, oparty na mocnej linii i wyrazistym kolorze, mówi Ewelina Karwacka z Muzealnego Działu Promocji.
3: Wilkoń to prawdziwa legenda, ilustrator ponad 200 książek tłumaczonych na dziesiątki języków, znany i ceniony na całym świecie. Od lat konsekwentnie rozwija swój charakterystyczny styl. Jego twórczość sprawiła, że ilustracja dla dzieci zaczęła być postrzegana jako pełnoprawna sztuka.
2: Wernisaż dzisiaj o 17 w Muzeum Mazowieckim w Płocku przy Kolegialnej 6, wystawę zatytułowaną Retrospekcja 70 lat twórczości Józefa Wilkonia, będzie można oglądać w Płocku do 2 sierpnia. Interaktywny salon, który przybliża 4 dekady historii polskich gier. To nowość w Galerii Sztuki Okno na Kulturę w Warszawie.

0: Mamy grę Niezwyciężony na bazie prozy mistrza Lema. Mamy Zaginięcie Ethana Cartera, to jest gra, która dostała BAFTę kilka lat temu, taka perełka.
1: Ekspozycję Join the Game, 40 lat polskich gier, można oglądać w Galerii Sztuki Okno na Kulturę w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu do końca czerwca. Środy w Spatifie pod patronatem RDC. Jak co tydzień zapraszamy na kolejny koncert z cyklu Jazz State. Dzisiaj gospodarzami będzie trio w składzie Karolina Bejmcik, głos i skrzypce, multidyscyplinarna artystka, wokalistka i twórczyni, która łączy jazz i muzykę tradycyjną. Daniel Friedman, izraelska pianistka, kompozytorka i improwizatorka mieszkająca w Berlinie. Or Rosenfeld, basista, który porusza się śmiało między jazzem, muzyką świata, ze szczególnym naciskiem na brzmienia i rytmy Bliskiego Wschodu. A gościem specjalnym będzie urodzona w Stambule tancerka tańca współczesnego Talia Balikcioglu. Spatif, godzina 20, wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. No i jak zawsze, po wszystkim przewidziano jam session.
2: Reklama.
3: Co słychać na Mazowszu?
4: Każdy piątek po godzinie 13.
3: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
5: Hej rodzicu, szukasz planu na lato dla swojego dziecka? Sprzedaż półkolonii w klubach Fikołki właśnie wystartowała. Pakuj się na półkolonie z fikołkami. Codziennie ruch i zabawa, warsztaty, animacje i wycieczki autokarowe. A do tego hit! Fikołkowa walizka i paszport odkrywcy dla każdego dziecka. Opieka od rana do wieczora, pełne wyżywienie i mnóstwo atrakcji w cenie. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Zarezerwuj już dziś na stronie fikolki.pl.
6: Spędź majowy weekend w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 1 i 2 maja zapraszamy na majówkę w Skansenie. Przygotowaliśmy dla Was pokazy wiosennych prac polowych i gospodarskich, pokazy dawnego rzemiosła oraz gry i zabawy dla dzieci. A 3 maja zapraszamy na gotowanie na polanie, aby posmakować tradycyjnej kuchni Mazowsza i potraw inspirowanych wiejskim podwórkiem. Do tego koncerty, kiermasze rękodzieła oraz dużo dobrej energii. Dajcie zabrać się w majówkową podróż do przeszłości razem z Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Szczegóły programu znajdziecie na stronie www.mwmskansen.pl.
7: Pomysł na rodzinny weekend? Wpadaj na Warsaw Caravaning Festival 2026 na terenie toru wyścigów konnych Służewiec. To plenerowe, festiwalowe wydarzenie pełne podróży, inspiracji i dobrej energii. Czekają na Ciebie setki kamperów, strefa van life, klimatyczna strefa retro, spotkania z podróżnikami, wyścigi konne i atrakcje dla całej rodziny. A już 8 maja zlot karawaningowy i wspólna biesiada. Warsaw Caravaning Festival 9-10 maja. Bilety na grupa NTP, app i to bilet.pl.
2: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
8: Lubię poznawać nowych artystów, ale lubię też gitarową klasykę. Dlatego najprzyjemniej jest wtedy, gdy pojawia się młody muzyk, który czerpie z takich dźwięków. Na przykład kolega Dominik, bardziej znany jako Jungblut.
9: Yo, what's going on? It's Jungblut and I'm on Polish Radio.
8: W każdą środę o 20. Bartek Koziczyński. Zapraszam na...
2: Nagłośnienie. Autopromocja. Popołudnie Polskiego Radia RDC.
10: 10,5 minuty po godzinie 16. Trwa popołudnie Polskiego Radia RDC. W tej godzinie mówić będziemy o dromaderze, który rozbił się na roztoczu, niestety. Będziemy mówić o azylu pogotowia dla zwierząt w Kuflewie i będziemy mówić o gminie Siemiątkowo w powiecie żuromińskim, gdzie nauczyciele nie dostają części wynagrodzenia. A po godzinie 17 opowiemy Państwu, przedstawimy Państwu kolejnych kandydatów do nagrody mieszkańców w konkursie Trzeci Sektor w Warszawie. A zanim to wszystko nastąpi, to najpierw Englishman in New York, czyli Sting.

to był Songbird i świetnie. Świetnie to nie tylko piosenka. Nie. To także tytuł najnowszego, drugiego albumu zespołu Songbird, który miał swoją premierę 24 kwietnia tegoż roku. Płyta ukazała się po 7 latach od debiutanckiego albumu Głodny. Ta płyta, to płyta odważniejsza i bardziej świadoma niż wszystko, co Songbird nagrali do tej pory. Tak deklarują artyści. Czy tak jest? Faktycznie muszą się państwo przekonać sami. Songbird i świetnie to nasza piosenka dnia i nasz kandydat do listy przebojów RDC. Zachęcamy państwa cały czas do tej zabawy. Proszę odwiedzić naszą stronę www.rdc.pl, znaleźć tam zakładkę lista przebojów, a dalej już pójdzie łatwo. Obiecuję. 19 minut po 16.

0: 23 minuty po 16. Drugi dzień. Strażacy i wszystkie służby walczą na Lubelszczyźnie z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim. Sytuacja jest trudna. Akcję utrudnia silny wiatr, który ponownie przenosi ogień wierzchołkami drzew. Więcej o sprawie nasza reporterka Aneta Łaski.
1: Od wczoraj trwa akcja gaśnicza pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. W ogromny pożar na roztoczu są włączone m.in. jednostki powietrzne. To 2 Black Hawki i 3 dromadery. W akcji biorą udział również strażacy z Mazowsza, o czym mówi Karolina Jaworska z Mazowieckiej Komendy Straży Pożarnej.
2: Ci ratownicy wspierają pilotów Black Hawków w podejmowaniu wody w celu ugaszenia pożarów lasów. Także 6 ratowników zostało zadysponowanych minibusem i zbiornikami na wodę wspierają działania na lądzie.
1: W akcji gaszenia pożaru pod Biłgorajem wczoraj wieczorem zginął pilot warszawskiego dromadera, który pracował w mieleckich zakładach lotniczych. Był wieloletnim i doświadczonym pracownikiem, mówi członek zarządu mieleckich zakładów lotniczych Zofia Kowalska.
3: To jest kolega, który miał bardzo duże doświadczenia, bo żeby tym samolotem móc latać i gasić pożary, trzeba mieć bardzo duże doświadczenie. On wcześniej pracował w liniach lotniczych, a wcześniej przed liniami lotniczymi miał kontakt właśnie jeszcze z dawnym ZUA, Zakład Usług Agrolotniczych. I wówczas on był pilotem dromadera. To jest praca na niskich wysokościach pod wpływem dużego zadymienia, dużych takich podmuchów wiatru, bo tam powstają takie wiry i pod ogromnym taką presją, bo to jednak pilot nie widzi. Tam nie lata się na narzędzia. Jeżeli jest dym, to nic nie widać. On musi wiedzieć, gdzie zrzucić tę wodę.
1: Maszyna, która rozbiła się pod Biłgorajem, należała do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Teraz duża część Mazowsza została bez żadnego samolotu gaśniczego. O tym, co to znaczy w sytuacji trwającej suszy, mówi rzecznik Regionalnej Dyrekcji w Warszawie Maciej Pawłowski.
4: Trwający na terenie Nadleśnictwa Józefów pożar to tereny trudno dostępne, w których akcja z poziomu gruntu była utrudniona, dlatego uczestniczyły i uczestniczą w niej również statki powietrzne będące w dyspozycji Lasów Państwowych, w tym nasz dromader, który wczoraj miał wypadek. Taki zrzut wody w wielu sytuacjach, jeden, dwa, kilka takich zrzutów są w stanie zatrzymać taki pożar, przyspieszyć tę akcję gaśniczą. No tu mamy do czynienia z olbrzymim pożarem. Ta akcja nadal trwa, więc ciężko powiedzieć nawet, jaka jest konkretna powierzchnia tego pożaru. No i ciężko przewidzieć, kiedy ta akcja się zakończy.
1: To był jedyny dromader, jaki Lasy Państwowe teraz posiadają, czy jest jeszcze jakiś?
4: Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie to był jedyny samolot. Natomiast w umowie z firmą, która nas obsługuje, mamy zapisane, że w najbliższym czasie będziemy mieli samolot zastępczy, a w czasie, kiedy nie mamy swojego statku powietrznego, wspomagamy się samolotami z ościennych dyrekcji. Mamy tutaj zapewnienie ze strony dyrekcji regionalnej z Olsztyna czy Radomia, że w sytuacji potrzeby gaszenia lotniczego będzie nam pomagał samolot właśnie z ich terenu.
1: Kiedy pojawi się to zastępstwo?
4: Myślę, że to jest okres kilku dni. Dzień, dwa, góra, trzy powinniśmy ten samolot mieć. Pozytywną wiadomością jest to, że zapowiadane są opady deszczu, więc to zagrożenie pożarowe przynajmniej na jakąś chwilę będzie mniejsze. Ta wilgotność ściółki wzrośnie, ryzyko wystąpienia pożaru spadnie. I na to wszyscy liczymy i na to przede wszystkim też liczą koledzy w Nadleśnictwie Józefów, którzy walczą z tym pożarem, bo w tej chwili taki dłuższy, intensywny deszcz z pewnością ułatwiłby prowadzenie tej akcji gaśniczej.
1: Trzeci stopień zagrożenia pożarowego. Czy Lasy Państwowe przewidują jakieś ograniczenia?
4: W tej chwili nie ma jeszcze zakazów wstępu wynikających z zagrożenia pożarowego. Jednak jeśli taka sytuacja będzie się utrzymywała przez dłuższy czas, jeśli nie przyjdą opady, będzie dalej wysoka temperatura, silny wiatr, który również wysusza ściółkę i ta wilgotność ściółki będzie niska, to nadleśniczowie będą zobowiązani do wprowadzenia takiego okresowego zakazu wstępu do lasu. Taki zakaz wprowadza się w sytuacji, kiedy przez 5 kolejnych dni wilgotność ściółki mierzona o godzinie 9 jest niższa niż 10%. Jeśli taka sytuacja będzie się przez te 5 kolejnych dni utrzymywała, wówczas nadleśniczy jest zobowiązany do wprowadzenia takiego okresowego zakazu wstępu do lasu. Ten zakaz z jednej strony ma zabezpieczyć las przed ewentualnym pożarem, bo musimy pamiętać o tym, że 90% pożarów powstaje z winy człowieka, ale z drugiej strony jest to też zabezpieczenie osób, które z tego lasu korzystają. bo w sytuacji takiego pożaru, zwłaszcza przy silnym wietrze, no to jest żywioł, który może się rozprzestrzeniać w nieopanowany sposób i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie. I chodzi też tutaj o bezpieczeństwo osób korzystających z lasu, żeby w sytuacji, gdyby do takiego pożaru doszło, no nie było to zagrożeniem dla osób właśnie przebywających w lesie.
1: Akcja gaśnicza na Lubelszczyźnie może potrwać nawet do końca dnia. Na miejscu działa około 400 strażaków.
0: Aneta Łaski, dziękujemy bardzo.

0: Na zegarach 16:35. Nie do końca kwietnia, a do końca maja ma czas pogotowie dla zwierząt na rozbiórkę azylu w Kuflewie. To efekt kolejnego porozumienia z gminą Mrozy. Samorząd i mieszkańcy zwracali uwagę na skalę działalności organizacji i blisko 200 psów w centrum wsi. Sprawę śledzi nasza korespondentka Olga Kwaśniewska.
1: Trwa rozbiórka azylu w Kuflewie. Prowadzone przez pogotowie dla zwierząt miejsce miało zniknąć do końca kwietnia, ale organizacja poprosiła samorząd o przedłużenie terminu. Zgodę wyraził na to burmistrz Mrozów. Chodziło o zabezpieczenie przyszłości psów, wyjaśnia Dariusz Jaszczuk.
2: Złożyli dokumenty i z firmy transportowej, która będzie przewoziła te zwierzaki. Zmniejszyli teraz do adepcji praktycznie do setki. Złożyli dokumenty z prośbą o wydłużenie tego terminu ze względu, że fundacja i schronisko, które ma przyjąć te zwierzęta, po prostu też przygotowują miejsca.
1: Burmistrz Mrozów pojawił się tam wczoraj na kontroli.
2: Te boksy, które wie pani, są zwolnione przez psy, są nie w całości, bo płyty są zdjęte, ale słupki są jeszcze nie powyjmowane. Ale budy już są wszystkie zhałdowane na jedną taką wielką pryzmę, przygotowane do wywozu, więc sukcesywnie te prace trwają.
1: Grzegorz Bielawski z Pogotowia dla Zwierząt potwierdza, że nowa siedziba dla azylu jest już wybrana, ale nie wskazuje konkretnej lokalizacji w Polsce. Szukamy domów dla naszych psów, dodaje.
3: Przenosimy kilkadziesiąt psiaków, które są w tych boksach zewnętrznych do innych ośrodków. Szukamy dla nich domów. Dużo psów znalazło domy. Nadal te domy są poszukiwane. Ogólnie mamy w azylu 120 psów. Dla wszystkich szukamy domów. Ogólnie mamy już to bardzo zaawansowane. Mamy miejsce, gdzie będziemy psy przewozić i mamy jak gdyby nową siedzibę i tam będą trafiać psy z interwencji ogólnie. Natomiast nie oznacza to, że nie wiem, wyprowadzamy się z Kuflewa, czy się w ogóle wynosimy z Kuflewa. W ogóle nie ma tych planów. Trwają te psy, które są na szpitali, w domku, w kontenerach. Zlikwidujemy wszystkie boksy, które są betonowe. Jak gdyby już częściowo boksy rozebraliśmy.
1: Azyl w Kuflewie był od początku lutego kilkakrotnie kontrolowany przez Inspekcję Weterynarii i gminę Mrozy. Nie był zgłoszony jako legalnie działające schronisko, a zdaniem służb i władz samorządu spełniał taką rolę w miejscu zupełnie do tego nieprzystosowanym. W środku wsi na jednej z działek przetrzymywanych było blisko 200 psów. Stwierdzono nieprawidłowości dotyczące m.in. rozmiarów kojców czy braku stałego dostępu do wody. Zwierzęta były jednak w dobrej kondycji. Ustalono wówczas, że pogotowie dla zwierząt do końca kwietnia przeniesie swoich podopiecznych.
0: Olga Kwaśniewska, dziękujemy.

0: Na zegarach 16:45 ruszamy na spacer z Łukaszem Ostojaka-Sprzyckim.
1: Dzień dobry, ja nazywam się Łukasz Ostojaka-Sprzycki i zapraszam Państwa na Brudno. Brudno administracyjnie należy do Targówka, choć każda osoba stamtąd ochoczo mówi, że jest z Brudna, a nie z Targówka. Duża autonomia wynika z wielkiego przywiązania do małej ojczyzny, którą porastają liczne blokowiska nadające charakter temu miejscu. Nazwa Brudno wywodzi się od staropolskiego słowa brud, oznaczającego miejsce dogodnej przeprawy przez rzekę lub mokradła. Co ciekawe, już w IX wieku na terenie dzisiejszego Brudna istniał potężny gród obronny, jeden z najstarszych na Mazowszu. Archeolodzy odkryli tu pozostałości wałów ziemnych, świadczące o strategicznym znaczeniu tej osady. Gród bronił szlaku handlowego prowadzącego przez Wisłę. W średniowieczu okolica była zdominowana przez wsie i folwarki, a mieszkańcy zajmowali się głównie rolnictwem i rybołówstwem. W XIX wieku Brudno zaczęło się urbanizować, a przełomowym momentem było włączenie go do Warszawy w 1916 roku. Po II wojnie światowej powstały tu rozległe osiedla z wielkiej płyty, które miały pomieścić tysiące nowych mieszkańców, głównie robotników. Dzielnica słynie również z cmentarza brudnowskiego, otwartego w 1884 roku. To jeden z największych cmentarzy w Europie, na którym spoczywają wybitne postaci polskiej kultury i historii. Charakterystycznymi miejscami są także Park Brudnowski i Szpital Brudnowski. Osiedle przez lata borykało się z problemami społecznymi, ale dziś przechodzi intensywną modernizację i staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do życia, a doprowadzenie drugiej linii metra znacznie skróciło dojazd z Brudna do centrum Warszawy.

0: Na zegarach 16:50 i pół. Nauczyciele i pracownicy szkół w gminie Siemiątkowo w powiecie żuromińskim w dalszym ciągu bez części wynagrodzeń. Problemy z wypłatami zaczęły się blisko 2 lata temu. W przyszłym tygodniu sprawą zajmie się Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego. A sprawą dziś zajęła się Katarzyna Piórkowska.
1: Zaległości w wypłatach dotyczą kilku składników wynagrodzeń pracowników zespołu szkół w Siemiątkowie i szkoły podstawowej w Łaszewie, mówi Marzena Więckowska, prezes oddziału powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Żurominie.
2: Kwoty zobowiązań gminy w stosunku do pracowników dwóch szkół, szkoły podstawowej w Łaszewie i w Siemiątkowie, opiewają na kwotę około 400 tysięcy, nawet ponad 400 tysięcy. Są to nagrody jubileuszowe, łączna kwota zobowiązań na ponad 200 tysięcy, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop. Ponad 33 tysiące. Odprawy z tytułu odejścia pracowników 10 tysięcy. Tak zwana pomoc zdrowotna. To jest łączna kwota ponad 5 tysięcy. To są rachunki do umów zlecenia dla pracowników niepedagogicznych. To jest też ponad 65 tysięcy. No i mamy również koszty z tytułu odbywania podróży służbowych. Ponad 3 tysiące. Do tego dochodzi kwota z funduszu świadczeń socjalnych 134 tysięcy. I to oczywiście będzie dotykać wszystkich pracowników zatrudnionych, bo fundusz socjalny, korzystają z niego wszyscy pracownicy.
1: Sprawa nie jest nowa, ciągnie się już blisko 2 lata, przypomina szefowa ZNP.
2: Problem z wypłatami wynagrodzeń, a obecnie różnych składników do wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi występuje w gminie Siemiątkowo od około 2 lat. W różnym czasie były to różne kwoty i różne składniki wynagrodzeń.
1: Istnieje ryzyko, że pieniądze wkrótce przepadną. Pracownicy mają jeszcze rok na odzyskanie zaległych wypłat.
2: Roszczenia pracownicze są do 3 lat do tyłu. Jeśli one się nie znalazły w księgach rachunkowych na rok 2026 i informacji nie otrzymałam, że się znajdą w najbliższych czasie, to znaczy, że one przepadną. Bo po prostu z mocy prawa one przestaną być wymagalne w stosunku do pracowników.
1: Związek Nauczycielstwa Polskiego poskarżył się na działania wójt gminy Siemiątkowo między innymi do prezesa Rady Ministrów, Państwowej Inspekcji Pracy, Regionalnej Izby Obrachunkowej i Wojewody. Instytucje uznały, że problem powinna rozwiązać Rada Gminy. Natomiast Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła w szkołach kontrolę i uznała, że dyrekcje podjęły właściwe działania w związku z zaległościami. Pod obrady Rady Gminy trafił natomiast projekt uchwały o bezzasadności roszczeń. Jednak uchwała nie została przyjęta. ZNP poprosił o pomoc Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego, mówi prezes Więckowska.
2: Dołączyliśmy dokumenty potwierdzające zasadność naszej skargi i tam rozpoznano to nasze pismo i 12 maja jest zorganizowane robocze posiedzenie tejże komisji, na którą zostaliśmy zaproszeni jako przedstawiciele organizacji reprezentujące pracowników. A więc na tym posiedzeniu pokażemy jeszcze raz ze szczegółami problem tych zobowiązań wobec pracowników.
1: Na posiedzenie zostali zaproszeni przedstawiciele gminy, dyrektor zespołu szkół w Siemiątkowie, Państwowa Inspekcja Pracy, Regionalna Izba Obrachunkowa i przedstawiciel wojewody.
0: Katarzyna Piórkowska, dziękujemy bardzo.

0: Minęła godzina 17 na wiadomości Polskiego Radia RDC. Zaprasza Joanna Tarkowska-Klinkę.
1: Dodatkowe siły ściągane do walki z pożarem na Lubelszczyźnie.
2: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna.
1: Mówi minister Kierwiński. Zaczęła się rozbiórka Intrako. Prace przy warszawskim wieżowcu mają trwać ponad półtora roku. 17-latek, który ucierpiał w wypadku w Woli Bierwieckiej, wreszcie może być przesłuchany. Straż Pożarna ustawia kolejne linie obrony w Puszczy Solskiej. Sytuacja jest bardzo trudna, informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
2: Wiatr, który wzmógł się po godzinie 12, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze, wprowadzone zostały dodatkowe jednostki GFF. Ściągane są także dodatkowe odwody.
1: Pożar Puszczy Solskiej gasi blisko 400 strażaków. Wczoraj doszło tam do katastrofy samolotu gaśniczego. Zginął pilot maszyny. Prokuratura Okręgowa w Zamościu wszczęła śledztwo w sprawie tego wypadku. Pożar lasu w powiecie szydłowieckim, jak dowiedziała się przed chwilą nasza reporterka, płonie 8 hektarów. Na miejscu jest 13 zastępów straży pożarnej. Zagrożenie pożarowe nie ustępuje na Mazowszu. Południe i centrum województwa to rejony, gdzie teraz szczególnie łatwo o pożary, mówi Karolina Jaworska z Mazowieckiej Państwowej Straży Pożarnej.
3: Powiat radomski, przysuski, koźnicki, jak i Warszawa w dużym stopniu i powiaty ościenne Warszawy.
1: Obecnie większość sił straży pożarnej w kraju jest kierowana do województwa lubelskiego. Jednak, jak zaznacza Jaworska, w razie gdyby duży pożar pojawił się na Mazowszu, jednostki będą w gotowości.
3: Są dysponowane z poziomu krajowego i tak samo jak Mazowsze wspiera w tym momencie województwo lubelskie, tak samo jeśli zaistnieją potrzeby gdziekolwiek w Polsce, Państwowa Straż Pożarna ma możliwości dysponowania między województwami sił i środków.
1: Rano płonął las w powiecie wołomińskim, po południu ogień pojawił się w powiecie sokołowskim. Oba te pożary są już ugaszone.
4: To są wiadomości Polskiego Radia RDC.
1: Ruszyła rozbiórka warszawskiego wieżowca Intrako. Proces się opóźniał między innymi ze względu na postępowanie w sprawie wpisu budynku do rejestru zabytków. Do tego jednak nie doszło i teraz Polski Holding Nieruchomości otrzymał ostateczne pozwolenie na rozpoczęcie prac, mówi dyrektor Biura Realizacji i Inwestycji PHN Nina Dominczak.
5: Posiadamy ostateczne pozwolenie na rozbiórkę. Dodatkowo decyzja o odmowie wpisu do rejestru zabytków ma rygor natychmiastowej wykonalności. To oznacza, że wszystkie niezbędne podstawy formalne do prowadzenia prac rozbiórkowych zostały spełnione.
1: Proces rozbierania części naziemnej budynku potrwa około 17 miesięcy, z kolei podziemnej około 2 miesięcy. W tym tygodniu ma zostać przesłuchany 17-latek, ofiara wypadku w Woli Bierwieckiej w powiecie radomskim. Dominik wpadł pod pociąg po tym, jak pomógł wynieść na peron wózek z dzieckiem. Licealista długo walczył o życie. Czeka go długotrwała rehabilitacja. Z powodu stanu zdrowia nastolatek zostanie przesłuchany w domu, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść.
6: Tam się policjant uda i przesłucha go w takich warunkach komfortowych dla niego. Przesłuchani zostali w zasadzie wszyscy świadkowie, za wyjątkiem pokrzywdzonego. Czynności z jego udziałem zostały zaplanowane w bieżącym tygodniu.
1: Śledztwo w sprawie nieszczęśliwego wypadku w Woli Bierwieckiej wciąż prowadzone jest w sprawie. Nikomu nie przedstawiono zarzutów. Andrzej Olechowski spoczął na cmentarzu w warszawskim Wilanowie. Były minister finansów i spraw zagranicznych, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej, zmarł 25 kwietnia w wieku 78 lat. To był polityk niezwykły, który przede wszystkim budził zaufanie, tak wspominał go podczas uroczystości pogrzebowych były prezydent Bronisław Komorowski.
7: Będę na pewno pamiętał Andrzeja Olechowskiego jako o rzadkim typie polityka, bo po tej rewolucji solidarnościowej to nie było częste, aby politykami odpowiedzialnymi za najważniejsze obszary w państwie były osoby nie tylko głęboko fachowe, ale również z taką ogromną umiejętnością pozyskiwania sympatii ludzi.
1: Andrzeja Olechowskiego żegnało wielu polityków, m.in. premier Donald Tusk czy marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Urna z prochami zmarłego została złożona do grobu rodzinnego.

0: Od 22 stopni w Ciechanowie i w Płocku do 26 w Radomiu. Takie temperatury teraz są na Mazowszu. Jutro wyraźne ochłodzenie, maksymalnie 22 stopnie, ale w wielu miejscach poniżej 20. Mogą też pojawić się opady deszczu. Ciśnienie w tej chwili to 992 hektopaskale. Warszawa mocno zakorkowana. Najdłuższe zatory są na Żwirki i Wigury, Waryńskiego w Alei Solidarności, Alejach Jerozolimskich na trasie toruńskiej. Krótsze kilkuminutowe utrudnienia na Placu Bankowym Modlińskiej, Cybernetyki Wiertniczej w Alei Wilanowskiej na Radzymińskiej, Jana Pawła i Czerniakowskiej. W Radomiu stoi Kozienicka, w Płocku utrudnienia na Wyszogrodzkiej.
1: Reklama.
2: Rok 1989. Zaczyna się nowa epoka. Pieniądze zmieniają wszystko, nawet miłość. Bohaterowie lalki trafiają prosto w wir transformacji. Wielkie interesy i serca na sprzedaż. Teatr Rampa i Dom Spotkań z Historią zapraszają na spektakl twórcy Pożar w burdelu, Lalka 89, kapitalistyczna komedia romantyczna, inspirowana powieścią Bolesława Prusa. Opowieść o Warszawie, w której uczucia podlegają prawom rynku. Premiera 5 czerwca w Teatrze Rampa. Sprawdź, ile kosztuje miłość.
3: Hej rodzicu, szukasz planu na lato dla swojego dziecka? Sprzedaż półkolonii w klubach Fikołki właśnie wystartowała. Pakuj się na półkolonie z fikołkami. Codziennie ruch i zabawa, warsztaty, animacje i wycieczki autokarowe. A do tego hit! Fikołkowa walizka i paszport odkrywcy dla każdego dziecka. Opieka od rana do wieczora, pełne wyżywienie i mnóstwo atrakcji w cenie. Nie czekaj, liczba miejsc jest ograniczona. Zarezerwuj już dziś na stronie Fikołki, na stronie

0: złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Wyjątkowy prezent o wartości ponad 650 zł czeka na Ciebie podczas wydarzenia Mokosz Cosmetics. A do tego jako jedna z pierwszych poznasz nowy produkt przed premierą, a także skorzystasz z warsztatów tworzenia kosmetyków, specjalnych rabatów, konsultacji i strefy z brafittingiem. Liczba miejsc ograniczona. Kup bilet już teraz na www.mokosz.pl.
2: Reżyser kultowych Szalonych Nożyczek powraca do Radomskiego Teatru. Prezent urodzinowy to komedia pełna zaskoczeń, błyskotliwego humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Urodzinowy wieczór miał być tylko niewinną niespodzianką. Co wydarzy się w luksusowym hotelu?
3: No cóż, z prezentami bywa różnie. Trzeba uważać, czym obdarowujemy naszych najbliższych. O, zapraszam na spektakl. Może coś wam podpowiemy. Jerzy Bończak.
2: Teatr Powszechny w Radomiu zaprasza.
4: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
5: Cios za cios.
6: Prawy sierpowy.
5: A, i może być prosty, i może być z dołu. Wyprowadzamy muzyczne ciosy.
6: Zaskakujemy się non-stop.
5: I siebie zaskakujemy, no i oczywiście słuchaczy.
6: Do tego jeszcze komentarze filmowe.
5: No i obserwujemy to, co dzieje się wokół nas i również w sporcie, i na świecie, ale wszystko kulturalnie z gracją.
6: No, bo my jesteśmy ludźmi kultury. W każdą środę.
5: O godzinie 22.
6: Zapraszają Roman Drogowiecki i Marek Wiernik.
4: Autopromocja. Popołudnie Polskiego Radia RDC.
7: 9,5 minuty po godzinie 17, w trzeciej godzinie naszego dzisiejszego spotkania w popołudniu RDC. Goście, jeszcze raz goście, dużo gości w tej godzinie, jako że będziemy Państwu prezentować kandydatów do Nagrody Mieszkańców w konkursie Trzeci Sektor. Konkursie organizowanym przez miasto Warszawę, któremu patronuje Polskie Radio RDC. Przedstawiliśmy Państwu już 10 nominowanych. Pozostała jeszcze 5. Dziś poznamy 4. Przypominam, że głosować można do 12 maja, więc czasu już jest niewiele. No to nie marnujmy tegoż czasu, bez tego zaczynajmy. A zaczniemy od Millennium i od Robiego Williamsa.

0: Prawie kwadrans. No dobra, 14 minut po 17. Bezdomność często zaczyna się tam, gdzie powinno być najbezpieczniej, czyli w domu. Fundacja Serce Miasta to warszawska przystań dla kobiet, które straciły wszystko poza nadzieją na zmianę. Tutaj pomoc nie kończy się na wydaniu odzieży, to wielowymiarowy proces odzyskiwania tożsamości, leczenia traum i mozolnego budowania samodzielności. Czytamy wizytówkę Fundacji Serce Miasta na stronie trzeciego sektora, konkursu Trzeci Sektor. A razem z nami w studiu Magdalena Żagałkowicz-Lusia. Fundacja
1: Witam.
0: Serce Miasta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To ile to już lat? Działa Serce Miasta?
1: 8 mojej działalności, 6 samej fundacji.
0: No to jeszcze przed pandemią się zaczęło.
1: Tak. Zaczęło się z samochodu, zaczęło się od takiego mojego poruszenia serca, a skończyło się tak, jak się dzisiaj skończyło. 5 lokalem Serca Miasta, 11 specjalistami i prawie 2000 kobiet co roku, które dostają pomoc.
0: 2000 co roku?
1: W tym roku to już właśnie jakby liczby nam pokazały, że to jest 2000 kobiet, które przekracza próg fundacji, szukając pomocy. Bo Serce Miasta nie jest tylko dla kobiet w kryzysie bezdomności, tylko dla kobiet po prostu w kryzysie. Kobiety w kryzysie bezdomności cały dzień jakby mają tą opiekę punktu dziennego. Jednakże mamy pełno kobiet, które sobie w życiu nie radzą. Są w emocjonalnym kryzysie, w trakcie trudnego rozwodu, nie radzą sobie z dziećmi, są w kryzysie emocjonalnym. I one również mogą skorzystać z pomocy specjalistów Serca Miasta. To jest placówka dla kobiet.
0: Ha, no to prawdę mówiąc, zakres działalności mnie zaskoczył, że jest aż tak, że jest aż tak szeroki. Tak. Lusiu, jeżeli mogę tak się zwrócić do ciebie. Ty też doświadczyłaś bezdomności?
1: Nie doświadczyłam, ale bałam się. Jak byłam młodą osobą, bałam się, że sobie nie poradzę, że nie będę dość dobra, że świat jakoś mnie wciągnie i nie będę miała domu. Teraz już z doświadczenia wiem, że ten lęk zdarza się młodym osobom, to jest normalne i jakby psychologia o tym mówi. Jednakże miałam te zasoby z domu, które nigdy mnie do tej bezdomności nie doprowadziły, mimo utraty prac, czegokolwiek, bo te zasoby jednak z domu miałam.
0: Te zasoby są podstawą, która może zapewnić, że nie wylądujemy pod gołym niebem?
1: Tak, nie miałam w domu przemocy, byłam wykształcona, miałam siatkę wsparcia i zawsze mogłam do tej mamy uciec i wiedziałam, że mogę. Nawet jakbym nie chciała, to jednak gdzieś z tyłu głowy miałam, że ten dom gdzieś na mnie zawsze czeka. Nawet jeżeli jakaś porażka życiowa mi się zdarzy. Więc bezpieczny dom, nawet jeśli z niego wychodzimy, już nam gwarantuje to, że w tą bezdomność nie trafimy.
0: Ale faktycznie zjawiają się u was młodzi ludzie, którzy deklarują takie obawy?
1: Tak. Tak, to jest normalny lęk młodych ludzi. Jeden z wielu, tak, że sobie nie poradzą i czeka ich bezdomność, co jest w ogóle irracjonalne, ponieważ oni również mają zasoby.
0: Dobrze, w jaki sposób otaczacie opieką takie młode osoby?
1: Psychologiczną. Mamy super terapeutów, super psychologów, którzy bardzo chętnie pracują z młodymi ludźmi. I oni przychodzą do nas po 17:30, czyli jak zamykamy już Serce Miasta, to do godziny 20 trwają indywidualne terapie dla młodych ludzi. Mamy grupy wsparcia dla LGBTQ+, mamy grupy wsparcia dla osób autystycznych. No trochę się tego dzieje.
0: Czyli nie tylko kobiety.
1: Nie, po godzinach jest też młodzież. To jest też jakby taka dłuższa historia, ponieważ ja byłam opiekunem w domu dla młodzieży po drugie, które w zeszłym roku jakby otrzymało nagrodę Sektor. Mm-hmm. Byłam tam opiekunem przez blisko 2 lata i te dzieciaki, które stamtąd wyszły, jakby już nie są obejmowane opieką ze względu na to, że już przekroczyły 25 rok życia, jakby trafiają w jakiejś części do mnie później, po te wsparcie, po jakby trzymanie tej siatki wsparcia, które dalej otrzymują u nas w Sercu Miasta.
0: Lusiu, to czym wy się nie zajmujecie w takim razie? Może tak byłoby łatwiej? biletów nie sprzedajecie.
1: Myślę, że nie jestem w stanie nawet wszystkiego wymienić, czym zajmuje się serce miasta. Mm-hmm. Bo bym musiała to spisać i nauczyć się tego na pamięć. Codziennie jest coś nowego. Odzyskujemy żywność, robimy warsztaty kulinarne, spotykamy się z bankiem żywności, robimy szkolenia dla firm. Zajmujemy się też również hipnoterapią. Wprowadzamy ludzi w głęboką medytację, żeby pierwszy raz byli w stanie wyluzować swój układ nerwowy, żeby nauczyli się sypiać. Współpracujemy z ginekologami i z psychiatrami, żeby te zaburzenia i te wszystkie rzeczy, które spotykają osoby w kryzysie bezdomności, zostały zaopiekowane. Tego jest bardzo dużo.
0: Ha. I 2000 kobiet, które dziennie, rocznie odwiedzają...
1: To są kobiety, którymi wypełniamy ankietę. Pracujemy z OPS-ami warszawskimi, praskimi, które kierują do nas kobiety w trudnej sytuacji materialnej, które nigdy nie spotkały się z psychologiem, boją się urzędów, boją się lekarzy. A u nas w sercu miasta, oprócz tego, że czują, że są zaopiekowane, mogą iść do gabinetu, to mogą przyjść z dziećmi, te dzieci też są zaopiekowane i mogą jakoś poprawić swoją sytuację.
0: Lusiu, a skąd w ogóle pomysł na taką działalność?
1: Nie pytaj mnie, bo ja cały czas sobie się zastanawiam, co ja sobie zrobiłam. Na szczęście mam cudowny zespół, który mnie bardzo odciąża. I jak już jest taki moment, kiedy sobie myślę, co ty sobie zrobiłaś, mogłaś żyć inaczej, to wtedy słyszę rozmowy tych kobiet, widzę pełną salę i wiem, że nie mogłam inaczej i bez tego miejsca te kobiety nie miałyby nawet takiego domu dziennego, w którym tak się czują. Więc zawsze te baterie mi szybko ładują te rozmowy, które podsłuchuję z kuchni, z sali głównej czy z korytarza, jako świadectwo tego, że mogę być wdzięczna, że to miejsce powstało.
0: A pojawiają się takie momenty wątpliwości, że po co mi to było?
1: Zapraszam na jeden dzień do serca miasta. Jeden dzień.
0: No tak, kusząca propozycja.
1: Na szczęście mężczyźni nie mogą wchodzić, więc będziesz miał lekko i nie musisz tego przeżyć. Nie, oczywiście, jest to mega trudna praca. Ale tak jak mówię, ten zespół jest tak niesamowity i to są ludzie, którzy są z przekonaniem do tego, że to ma sens. Ma sens kształcenie się, ma sens robienie kolejnych dyplomów, bycia terapeutami, bycia psychologami, bo my widzimy, jaka jest potrzeba, żeby ci ludzie dostali tą opiekę psychologiczną. Mhm. Bo jedzenie, pralka, suszarka, prysznic, oczywiście to wszystko jest ważne, ciuchy, środki higieny osobistej, to jest wszystko ważne, ale dalej utrzymuje jakby w tym kryzysie i psychicznym, i materialnym. A w momencie, kiedy zaczynasz pracować nad sobą, zaczynasz pracować nad tą traumą z dzieciństwa, zaczynasz uczyć się własnych zasobów i zaczynasz trochę wierzyć w siebie, chociaż trochę, już masz szansę na to, żeby coś zmienić.
0: Jestem pełen podziwu. Naprawdę pełen. Ile powiedziałaś, że z punktów w tej chwili w Warszawie?
1: Jest jeden, ale to jest piąty lokal.
0: Piąty lokal.
1: Tak, bo trochę nas wyrzucali, trochę nas nie lubili. Różnie to bywa. Raz sąsiedzi, raz sprawy polityczne, wiesz jak jest. Życie jest życiem.
0: Niestety.
1: Ale teraz na szczęście już mamy stały lokal, już się udało i... Już nikt nas nie atakuje. Możemy sobie po cichutku działać tak, jak lubimy.
0: Serce miasta czeka teraz na państwa wsparcie, na państwa głos.
1: Numer 7.
0: Numer
1: Zapraszam.
0: 7 na liście, proszę bardzo. To szlachetna piętnastka na stronach trzeciego sektora. Proszę znaleźć tę stronę w internecie i oddać głos na Fundację Serce Miasta. Razem z nami była Magdalena Żagałkowicz. Lusia.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

oczy ogrzewa letnie słońce. Znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Bo kochanie właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę tylko brać. Tak ciebie.

0: Sławek Uniatowski tak zachęcał. Honolulu. Razem z nami w studiu Ola Smereczyńska, Fundacja Ergo Sum.
1: Dobra.
0: Bynajmniej żadne nawiązanie oczywiście do piosenki. Nic z tych rzeczy. Klub Okawiarnia Życie jest fajne.
1: Tak jest.
0: Odnoszę wrażenie, że dopiero co rozmawialiśmy
1: tak,
0: w tym studiu.
1: Tak, rozmawialiśmy niedawno. Rozmawialiśmy o świętach dla osób w kryzysie bezdomności.
0: Rozmawialiśmy o Wielkanocy, po Wielkanocy, czy przed Wielkanocą.
1: To była tuż przed tak, Wielkanocą, tuż przed. Bo tak, potrzebowaliśmy wsparcia, żeby zorganizować święta.
0: Udało się?
1: Udało się.
0: No to gratuluję.
1: Bardzo
0: po raz kolejny się udało.
1: Tak, i to dzięki oczywiście ludziom, a nie dzięki nam, po prostu ludziom.
0: Warszawski Klub Okawiarni Życie jest fajne, kawa smakuje solidarnością, a kultura nie zna barier. To miejsce, gdzie dorosłe osoby w spektrum autyzmu są nie tylko odbiorcami wsparcia, ale gospodarzami, pracownikami, twórcami, którzy od lat karmią potrzebujących i integrują mieszkańców stolicy. Ponad 600 wydarzeń tylko w minionym roku, czy w, no nie, to już bez przesady.
1: Nie, ja myślę, że to są te policzalne, a tych wydarzeń znacznie dużo więcej się wydarzyło.
0: Mm-hmm. Dużo ludzi przychodzi na te wydarzenia?
1: Sporo przychodzi. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Dzisiaj też mamy wydarzenie. Będziemy mieli wydarzenie za tydzień w sobotę i tak ciągle coś się wydarza w naszej klubokawiarni, bo jest fajnie.
0: Gdzie jest klub? Gdzie klubokawiarnia? Pamiętałem.
1: Ochota, piękna Ochota,
0: to
1: stara
0: pamiętam.
1: Ochota, Grójecka 68.
0: Właśnie, Grójecka 68. Ten adres mi umknął. To pozycja trzecia na liście kandydatów do nagrody mieszkańców w konkursie Trzeci Sektor. Przypominam państwu, że to właśnie prezentujemy państwu nominowanych do tejże szlachetnej nagrody. No i niezwykłe miejsce. Klub Okawiarnia Życie jest fajne. Udowadniacie po raz kolejny, bo to rok do roku. Ile to już lat?
1: 10.
0: Już przez 10 lat, że każdy ma swoje miejsce w tym mieście.
1: Udowadniamy, ale też walczymy o tych mieszkańców Warszawy właściwie, bo walczymy o to, żeby osoby spektrum były akceptowane w naszym mieście, żeby osoby bezdomne były akceptowane w naszym mieście, żeby osoby z różnymi innymi kryzysami były akceptowane i wspierane tak naprawdę w tym mieście. I myślę, że to jest najważniejsze.
0: Znaczy, żeby przestały osoby w spektrum autyzmu, chyba przestały już dziwić w przestrzeni publicznej, ale podejrzewam, że wciąż...
1: Nie? Nie, znaczy to jest tak, że... Jak się wchodzi do naszej klubokawiarni i my tam obsługujemy wszyscy, cała nasza ekipa gości, to trudno jest stwierdzić, kto jest osobą spektrum. Mm-hmm. Natomiast kiedy byśmy na przykład mieli CV i napisane tam mam spektrum autyzmu, to zapewne pracodawca nie byłby tak szczęśliwy, że taki kandydat do niego pisze. Myślę, że nadal te stereotypy są widoczne na każdym, w każdym miejscu, gdzie jesteśmy, jeżeli ktoś usłyszy, że pojawia się autysta. Natomiast u nas po prostu tego nie widać. To jest taka niepełnosprawność, której tak naprawdę w takim miejscu, gdzie wszyscy tą niepełnosprawność akceptują i tu też nie chodzi o akceptację, tu chodzi też o to, że kiedy się te fajne cechy właśnie, znowu brzydkie słowo wykorzystuje, ale kiedy się je postrzega, je się wzmacnia, to życie robi się fajne, ale to nie zawsze tak jest. I nam chodzi o to, żeby osoby spektrum były aktywnym
0: uczestnikiem
1: życia. Naszego tak, życia publicznego, żeby się tego nie bać. Są oczywiście takie w każdy... To jest tak, jak my jesteśmy neurotypowi, to wśród nas pojawiają się też osoby, które zachowują się często nienormatywnie, albo się zachowują normatywnie, ale jest to akceptowane przez nasze środowisko. Na przykład jak ja się wkurzam, to wychodzę na fajka, palę fajki. A jak autysta się wkurza, ma jakiś problem, to na przykład sobie podskakuje. No i to moje jaranie, za przeproszeniem, fajek jest akceptowalne społecznie, a
0: jego
1: to skakanie nie. No to gdzie my jesteśmy? Myślę, że to moje palenie papierosów, przepraszam, nie chcę tego reklamować oczywiście, jest bardziej szkodliwe dla nas, dla naszego otoczenia, niż to podskakiwanie człowieka.
0: Łukasz Krasoń kiedyś to powiedział, były pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami, że każdy z nas posiada jakąś niepełnosprawność, tylko po niektórych to widać, a po innych nie.
1: No tak, tak. I, ale to też jest taka sytuacja, że na przykład w momencie, kiedy prosimy o wsparcie, na przykład naszego pięknego koncertu, którego liczę na to, że będzie czwarta edycja koncertu Muzyka Nie Wyklucza, i mówimy, ludzie, wspierajcie osoby utalentowane w spektrum autyzmu, no to kurczę, no jak oni wejdą na tą scenę, to tej niepełnosprawności właśnie nie widać. I jak gdyby, no to kurczę, no
0: pretensje zaraz, to na co my daliśmy pieniądze?
1: Tak, po prostu, no bo tego nie widać tak naprawdę. No to coś, dajemy kasę na coś abstrakcyjnego w sumie.
0: Ile osób zatrudnia w tej chwili?
1: No mamy w tej chwili 15, ale to nie są, jak gdyby ta 15 to nie jest nasza grupa, którą wspieramy, tylko mamy dużo większą grupę osób. Bardzo dużo osób przychodzi po prostu i się spotyka takich grup nieformalnych w spektrum autyzmu.
0: Ale bo kawiarnia działa integracyjnie po prostu.
1: Integracyjnie, tak. Ale też jak gdyby nie... Ten autyzm nie jest taką nalepką na dropsach, że wszędzie mówimy, słuchajcie, tutaj jest autyzm, tutaj wejdźcie i zobaczcie. Nie, nie, my tego tak naprawdę nie pokazujemy.
0: To jest po prostu miejsce, w którym autyzm nie przeszkadza. Nie,
1: ale jest też klimatycznie przez to, że z tego powodu na przykład ciszej muzyka gra. Albo na przykład... pojawiały się takie bardzo fajne rzeczy, kiedy na przykład osoba w spektrum powie ci prosto w oczy prawdę, drogi gościu.
0: Szanowne panie, jeżeli was interesuje, jak wyglądacie w tej sukience, to dobre miejsce, tak, żeby się dowiedzieć prawdy.
1: Tak, tak, tak. Znaczy tam się, no, u nas się łamie stereotypy na pewno.
0: Aha, a to fajne. Ale oprócz tego wspieracie osoby...
1: W kryzysie bezdomności. Co tydzień wydajemy posiłki dla osób w kryzysie bezdomności. Nasza praca, znaczy to jest najważniejsze chyba w tym całym naszym zamieszaniu klubokawiarnianym, że to jest miejsce dla mieszkańców Warszawy, ale też tak naprawdę organizowane przez mieszkańców Warszawy, dlatego że bez wsparcia osób z naszych mieszkańców, byśmy nie byli w stanie na przykład wydawać tych posiłków. Bo my nie mamy żadnych dotacji. My też nie bardzo się staramy o te dotacje, dlatego że nas jest czwórka osób wolontariuszy, a kiedy się pisze projekty, to trzeba na to mieć czas, rozliczać trzeba mieć czas i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę wspieramy się i my wspieramy się, siebie, ale też mieszkańcy nas wspierają i to jest chyba najważniejsze. Bez tego byśmy na pewno tej pomocy nie mogli dawać. Mamy bardzo dużo takich akcji, na przykład dla co roku przed świętami Bożego Narodzenia zbieramy kolorowe, cieplutkie skarpetki dla pacjentów szpitali psychiatrycznych. To jest, myślę, bardzo fajna inicjatywa. No i jest takich różnych innych. Bardzo są ważne dla nas zwierzęta na przykład. Sami mamy po kilka zwierząt. Głównie, co prawda, jesteśmy kociarzami, ale te wszystkie psy i koty i myszy i inne zwierzaki są dla nas ważne, więc też udostępniamy
0: dla kotów podobno też, zwłaszcza te myszy.
1: udostępniamy przestrzeń na różnego rodzaju inicjatywy. Jak ktoś do nas przychodzi i mówi, chcemy zagrać koncert, spoko, możesz sobie zagrać. Jak chcesz zorganizować jakiś warsztat, wernisaż, zapraszamy. My nie pobieramy za to żadnej kasy. Po prostu to jest przestrzeń dla ludzi.
0: To zapraszamy na Grójecką 68.
1: Zapraszamy i proszę nas obserwować. Pokazujemy tam na naszej stronie na Facebooku, jakie mamy wydarzenia. Naprawdę warto przejść.
0: I przypominamy, pozycja numer 3 na liście kandydatów do sektora mieszkańców. Klubokawiarnia Życie jest fajne. Razem z nami była Ola Smereczyńska, Fundacja Ergo Sum. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję uprzejmie.

0: A w studiu kolejny gość, Andrzej Orłowski, Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ale będziemy mówić o Spoko Cafe, bo Spoko Cafe jest nominowane do Nagrody Mieszkańców w konkursie Trzeci Sektor. Gratuluję nominacji.
1: Dziękuję bardzo, bardzo nam miło.
0: Panie Andrzeju, to ile to już lat działa Spoko Cafe?
1: Spoko Cafe działa czwarty rok.
0: Na ulicy Kredytowej 6.
1: W Warszawie, w centrum, przy skrzyżowaniu dwóch linii metra, tak naprawdę kilka minut drogi stamtąd, w tym samym miejscu. Jest to taki lokal, który ma ponad 100 metrów kwadratowych powierzchni. Jest bardzo fajnie podzielony na potrzeby, które żeśmy jakby przewidywali, otwierając to miejsce. Ponieważ jest taka sala kawiarniana, jest to rzeczywiście kafe. Wygląda z ulicy jak, powiedzmy, taka przeciętna, zwykła kawiarnia. Są takie
0: W Warszawie nie ma przeciętnych
1: znaczy, w sensie, okej, okay, jest nieprzeciętna, natomiast wygląda jak kawiarnia i czasami mamy osoby, które zachodzą i chciałyby wejść i napić się kawy, myśląc, że to jest komercyjne miejsce.
0: Nie napiją się?
1: Jeżeli mają ponad 21 lat, to nie napiją się. Jeśli mają mniej niż 14, również nie napiją się. A jeśli są właśnie w tych widełkach, to się napiją i napiją się bezpłatnie. I nie będzie to tylko kawa, może to być herbata, inne zimne napoje, czasem jakieś przekąski, plus cała oferta, którą mamy poza taką bieżącą, podstawową.
0: Właśnie. No właśnie, a co jest na pozostałych metrach?
1: Więc jakby jest to tak.
0: Tego lokalu.
1: Jest taka sala kawiarniana, jest dyżurka, czy taka nasza, powiedzmy, takie miejsce, właśnie taka recepcja, gdzie jest aneks kuchenny, gdzie można samodzielnie się obsłużyć. Jest też taka niewielka sala, która jest salą warsztatową, zamykaną oddzielnie. Można tam właśnie zorganizować dla młodzieży różne przedsięwzięcia, na przykład warsztaty twórcze, edukacyjne, gdzie tak na co dzień stoi ping-pong, w którego młodzież chętnie sobie gra. Mamy też mniejszy pokój, który służy do spotkań z psychologiem, jeśli jest taka potrzeba, w którym też na co dzień dzieciaki siedzą i grają w Xboxa. Mogą się trochę oddzielić i no, ten czas Xboxowy sobie dzielić, zapisywać się na to, żeby mieć tam swoją godzinę. No i mamy takie zaplecze kuchenne, gdzie mam lodówki i jakieś takie nasze rzeczy, prawda, które potrzebujemy do prowadzenia tej przestrzeni.
0: Panie Andrzeju, dzieciaki same deklarują, mówię dzieciaki, przepraszam, to młodzież 14-21, deklarują tę potrzebę spotkania z psychologiem. Czy ktoś dostrzega, że taka potrzeba istnieje i namawia?
1: Oczywiście to może być jakby inicjatywa z obydwu stron. Z jednej strony my jakby informujemy o tym, że ta oferta jest u nas. Też nasz psycholog czasami spędza czas w kawiarni, tak po prostu, żeby mogli się poznać z tą osobą, bo młodzież nie jest sama z siebie skora do tego, żeby szukać typu wsparcia.
0: Więc byłem ciekawy.
1: Tak, to jest taka nasza, powiedzmy, dodatkowa, ważna oferta, ale nie jest to rdzeń naszych działań, więc...
0: A co jest rdzeniem?
1: Myślę, że rdzeniem jest to, że jest to właśnie ta przestrzeń, która jest taka przyjazna i bezpieczna. Ona jest fajnie wyposażona, są tam kanapy, stoliki kawowe, krzesła, jest mnóstwo gier planszowych, są piłkarzyki, jest ten ping-pong. Jest też uwaga tych naszych dorosłych, którzy tam pracują, animatorów, którzy mogą po prostu rozmawiać z dzieciakami, spędzać z nimi trochę czasu, no i też swoim dorosłym okiem patrzeć na tą atmosferę, żeby ona za bardzo nie kipiała, bo to jest młodzież, która też, wiadomo, może być rozemocjonowana lub wchodzić między sobą w konflikty, szczególnie jak jest ich tam sporo, bo przewija się mnóstwo osób. Więc jakby rdzeniem jest miejsce takich spotkań i spędzania czasu bez przymusu angażowania się w takie dodatkowe oferty typu psycholog lub warsztat.
0: Jest jakiś wspólny mianownik tej młodzieży?
1: Znaczy wiek to jest jakby jedna z tych takich...
0: 14-21,
1: tak,
0: jasne.
1: Z takiego cezusu, prawda, dostępu. Natomiast na pewno jakby kontekst, w którym powstało Spoko Cafe, jest też ważny, bo stało się to kilka miesięcy po tym, jak eskalowała wojna w Ukrainie. My jako organizacja w ogóle zajmujemy się pracą z młodzieżą i z takimi trochę starszymi dziećmi, młodzieżą w takiej formule streetworkingu od wielu, wielu lat na Pradze i Woli, teraz też w Pruszkowie. Mamy takie grupy podwórkowe, czyli działamy bez zaplecza lokalowego. No i paradoksalnie jako taka organizacja z dosyć długim stażem, bo niedługo nam wybije 30 lat takich działań ulicznych.
0: To szacunek absolutnie.
1: Dziękuję bardzo. No i ten dynamizm dzieciaków, profil naszych odbiorców też się trochę zmienił, bo czasy się trochę zmieniły.
0: Tak.
1: Natomiast paradoksalnie jakby uruchomiliśmy przestrzeń stacjonarną, która jest tak jakby w naszej logice działań nie do końca spójna z wizją tego, jak działać z młodzieżą w sposób skuteczny, szczególnie z taką młodzieżą właśnie, która się może wyłamywać z różnych schematów albo potrzebuje takiego szczególnego zainteresowania i może być zagrożona no, różnymi ryzykami.
0: To panie Andrzeju, to znaczy, że nagle pojawiła się potrzeba powstania takiej przestrzeni, która będzie jednak zamkniętą przestrzenią, w jakiś sposób organizującą ten czas i...
1: Myślę, że tak, ponieważ my żeśmy właśnie podjęli takie różne aktywności uliczne, podwórkowe. Działaliśmy w parku przez kilka miesięcy, gdzie gromadziła się młodzież w dużej mierze ukraińska, w bardzo dużej mierze uchodźcza, bo to były dzieciaki, które nagle zostały wyrwane ze swojego świata.
0: Jasne.
1: Przyjechały tutaj ze swoich miast, ze swoich miasteczek, ze swoich mniejszych miejscowości, wiosek, nie znając zazwyczaj nikogo, mając jakąś rodzinę. Dalszą rodzinę, czy część rodziny w Ukrainie. No i próbowały się to jakoś odnaleźć i samoistnie organizowały się w taki sposób, że spotykały się i do tej pory spotykają w Parku Świętokrzyskim, również w innych miejscach, ale w Parku Świętokrzyskim przede wszystkim jest to też bardzo blisko naszego kafe. Jest to duża przestrzeń. I my żeśmy tam przez kilka miesięcy prowadzili takie działania animacyjne, codzienne, przez kilka godzin, więc poznaliśmy tę młodzież. Nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, co to za młodzież, jakie tam mogą być problemy, czy w ogóle jakieś problemy są.
0: A są?
1: No oczywiście, młodzież generalnie myślę, że jakieś, no każdy z nas ma problemy, a młodzież w tych czasach tak. Myślę, że może mieć szczególnie...
0: To z jakimi najczęściej się zmagają te dzieciaki?
1: Znaczy to teraz właśnie pytanie, czy mówimy ogólnie o młodzieży, czy tej młodzieży ukraińskiej, bo ja myślę, że dla nich właśnie trudne było takie odnalezienie się w Warszawie.
0: Czy to jest różnica, czy jest to młodzież ukraińska, czy młodzież białoruska, czy młodzież rosyjska, czy młodzież tadżycka?
1: Dla nas nie. I kafe jedynym właśnie tutaj kryterium dostępności jest wiek i mamy tam bardzo różną młodzież. Myślę, że podczas tych 3,5 roku działań mieliśmy rejestrację właśnie z kilkudziesięciu nawet różnych krajów. Natomiast bardzo dużo wśród nich jest osób z Ukrainy i tak jak wspomniałem, dużo z nich to są osoby, które tu przyjechały po wybuchu wojny,
0: tak.
1: Ale są też te, które tu mieszkały wcześniej z rodzicami, którzy tutaj przyjechali i mieszkali już od kilku lat, więc część z nich mówi bardzo dobrze po polsku. Są dobrze zintegrowani też już tutaj w naszym mieście.
0: To co odnajdują w tym miejscu?
1: Myślę, że pewną swobodę, znajomości nowe, tworzą nowe kontakty, jakieś nowe relacje, mogą razem spędzać czas.
0: Służą pomocą?
1: Sobie wzajemnie, owszem, również, tak, są solidarni i po prostu nie muszą robić tego w centrum handlowym albo tylko w parku. Jak jest zimno, żeśmy uruchomili Spoko Cafe w listopadzie, jakby w roku...
0: Najwyższy czas, możemy powiedzieć.
1: Więc to był taki moment, kiedy wiedzieliśmy, że no będzie im chłodno i bycie też na zewnątrz bez żadnego wsparcia może generować, czy prowadzić do zwiększenia ryzyka popadania w różne właśnie kłopoty, różnego rodzaju, prawda? I to mogą być używki, jakieś konflikty, sytuacje takie nawet kryminalne, a pod okiem naszym jakby to ryzyko jest znacznie zmniejszone. No więc jesteśmy i jakby frekwencyjnie cieszymy się tym, że oni chcą przychodzić. Jest dużo takich młodych osób, co bywa tam niemalże codziennie lub codziennie. Niektórzy wpadają trochę rzadziej. No a przewinęło się tak naprawdę tysiące tych młodych osób. To jest myślę, że ponad 2000 osób, które skorzystały mniej lub bardziej. Na pewno ponad 2000, a wielu z nich bywało w kafe regularnie przez jakiś okres swojego życia takiego młodzieńczego.
0: Gratuluję pomysłu. Polecam państwu pozycję numer 11 na liście nominowanych do nagrody mieszkańców w konkursie Trzeci Sektor. Spoko Cafe z ulicy Kredytowej 6. Naszym gościem był Andrzej Orłowski. Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ. Dziękuję bardzo.
1: GIEPAS. W skrócie. Dziękuję.
0: Dziękuję.

0: Mela Koteluk śpiewała dla Państwa Himalaje, a w studiu kolejni goście. Lilianna Krych.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Marta Piórkowska.
2: Dzień dobry.
0: Fundacja Sfera Harmonii. Przestrzeń muzyki współczesnej, hashtag LAB.
1: Dokładnie tak.
0: Przy ulicy?
2: Barskiej 29.
0: Tak jest, Barska 29.
1: Miejsce... Czyli Stara Ochota.
0: Stara Ochota. I miejsce niezwykłe.
1: Bardzo niezwykłe. To jest willa zbudowana tuż po wojnie przez Antoniego Moniuszkę. Mhm. Takiego niezwykłego człowieka, wielu talentów, który prowadził biznes, malował, rzeźbił, chodził na seminaria z filozofii i zbudował ten dom, który jest pełen zakomarków. My jako fundacja wynajmujemy dół tego domu, taką suterenę z patio i mamy tam kilka przestrzeni i właśnie pierwszą przestrzeń, która scenę, która jest przeznaczona dla muzyki współczesnej.
0: Tylko i wyłącznie.
1: Tak, ale muzyka współczesna to nie jest coś, co tak łatwo jest zdefiniować.
0: No więc właśnie chciałem zapytać, a od którego roku jest współczesna? Liczymy współczesną.
2: To jest jakby niekończąca się dyskusja, bo niektórzy twierdzą, że po 45 roku, a dla nas to jest właściwie klasyka. Także my bardziej to interpretujemy jako muzyka, która powstaje teraz. I...
1: Tak, ale teraz to też jest takie, takie bardzo niejasne, naprawdę, no bo teraz może powstawać muzyka kompozytora, który urodził się 15 lat temu i jest młodym kompozytorem na warsztatach kompozycji, a może to być muzyka uznanego mistrza kompozycji, profesora, na przykład Zygmunta Krausego, który obchodzi swoje 80. któreś tam urodziny, prawda, i nadal pisze i komponuje i nagrywamy na przykład jego płytę.
0: Okej, okay, no to Penderecki wobec tego to będzie już klasyka, czy to jeszcze muzyka współczesna?
2: Dla nas jest to klasyka.
0: No to prawda, że małe szanse, żeby skomponował coś nowego.
1: Niestety już.
0: Niestety.
2: Ale też z tego względu, że akurat Krzysztof Penderecki jest, umówmy się, znany praktycznie na cały świat, a my też mamy taką trochę misję, żeby pokazywać nowych kompozytorów, takich, którzy nie zawsze są tak bardzo znani, którzy na przykład zaczynają dopiero swoją drogę. Stąd właśnie akurat Krzysztofa Pendereckiego właściwie w hashtag labie do tej pory nie dało się usłyszeć.
0: A Lutosławskiego?
1: A no chyba... Raz było.
2: A nie, przepraszam, tak, faktycznie raz się Penderecki pojawił.
1: Dlatego,
2: i Lutosławski zresztą też na tym samym
1: koncercie. Dlaczego? Dlatego, że właśnie przecież mamy tę historię, że Penderecki i Lutosławski mogli w naszej willi bywać. Jest tak, mamy to opisane w tej historii willi, że Antoni Moniuszko no, miał żonę śpiewaczkę i wnuk Antoniego Moniuszki, właściciel domu, który mieszka nad naszym hashtag labem, chciał wrócić do tej tradycji dziadka i sprawić, żeby to miejsce na Ochocie znowu żyło kulturą, sztuką, żeby to było takie żyjące serce kulturalne Ochoty. No i gdzieś tam wystawił ogłoszenie, że chciałby, żeby tam siedziała kultura. My akurat też marzyliśmy o siedzibie dla hashtag ensemble i o tym, żeby stworzyć takie miejsce dla muzyki współczesnej, taką sieć, taki węzeł też komunikacyjny dla wszystkich tych ludzi, zespołów, organizacji, które tą muzyką współczesną i sztukami wokół się zajmują w Polsce.
0: I naprawdę
1: i
0: tak
1: to się dzieje.
2: I tak się dzieje.
0: I tak się zdarzyło? To znaczy spotkał się ten popyt z podażą, że tak,
1: tak
0: użyję marketingowego.
1: Nie możemy w ogóle w to uwierzyć tak naprawdę, bo było ogłoszenie w mieście, że aplikacje o granty, że można składać na społeczne instytucje kultury. My o tym marzyliśmy, o wspaniały grant, może byśmy spróbowali, co to będzie, ale trzeba mieć siedzibę. I nagle takie ogłoszenie: wynajmę przestrzeń na działalność kulturalną i historia i zdjęcia i poszliśmy na spotkanie, patrzymy, ale inspirująca przestrzeń. I właściwie to zdanie, ale inspirująca przestrzeń powtarzają praktycznie wszyscy nasi goście, którzy pojawiają się na Barskiej 29, a tych okazji, żeby tam się pojawiać, jest w każdym miesiącu całkiem sporo.
0: Regularnie się odbywają spotkania, czy też kompletnie nieregularnie, w zależności od potrzeb?
2: Raczej w zależności od potrzeb, ale nie ma miesiąca, żeby co najmniej dwa koncerty się tam nie odbywały. Mhm. Zazwyczaj w piątki, w soboty, ale odbywają się też warsztaty, spotkania, dyskusje, a oprócz tego w ogóle przestrzeń jest otwarta codziennie od 10 do 14
0: można
2: i można do niej
0: kawę?
2: Po prostu wpaść na kawę, dokładnie.
1: Podejrzeć próbę, popracować, tak jak w coworkingu. Mamy czytelnię, w której są zbiory małe, ale takie bardzo wyselekcjonowane, dotyczące właśnie muzyki współczesnej, sztuki współczesnej, bo co może też warto powiedzieć, to te światy muzyki współczesnej to jest taki świat trochę pozaakademicki, czasem zahacza, ale ludzi, którzy są bardzo ciekawi różnych nowości w sztuce w ogóle. Czyli przychodzą do nas tancerze współcześni, performerzy, artyści wizualni, ci od wideo, ci od obrazów, od rzeźb. I oni myślą sobie, aha, bo teraz rzeźbiarze lubią zrobić rzeźbę, która też jest udźwiękowiona. Performerzy lubią, żeby muzyk na żywo wystąpił. My lubimy, żeby w utworze było też wideo albo jakiś ruch, więc te sztuki się faktycznie w dzisiejszych czasach, tak jak no w internecie, też wszystko się razem ze wszystkim przenika i łączy. I trochę też tak jest u nas, że pojawiają się ci artyści tacy poszukujący, różni młodzi z różnych dziedzin i mogą się przeciąć, mogą sobie pogadać, mogą się dogadać. I w czytelni też te rzeczy na temat i sztuki, i literatury współczesnej, i muzyki współczesnej się znajdą.
0: Troszkę stworzyły panie przestrzeń dla wystawy odrzuconych.
2: Trochę tak jest, bo bardzo często jest tak, że trafiają właśnie do nas projekty, tak, które są zbyt awangardowe dla filharmonii, na przykład zbyt klasyczne dla klubów. I tak trochę nie miały właśnie miejsca, żeby się podziać. Mamy sporo bardzo fajnych festiwali z dużą tradycją, ale to są zawsze wydarzenia, które są na przykład raz w roku. No i właśnie Hashtag Lab jest taką sceną, która takie projekty trochę nieszablonowe, które się właśnie nie mieszczą w tych przestrzeniach, które były dostępne do tej pory, no to u nas znajdują taki swój dom.
1: A odrzuceni, jak wiadomo, czasem się potem z czasem mogą stać tymi pierwszymi, prawda? No,
2: Beatlesów też odrzucili na początku.
0: Zapraszamy na Barską 29, a państwa powinno interesować to, że przestrzeń muzyki współczesnej Hashtag Lab to pozycja 8 na liście kandydatów do Nagrody Mieszkańców w konkursie Sektor. Trzeci Sektor 2025. Razem z nami były Liliana Krych i Marta Piórkowska. Dziękuję paniom bardzo.
1: Bardzo dziękujemy.

0: A ja oczywiście przypominam, że po godzinie 18 Robert Duchniak zaprosi Państwa na debatę RDC. Niestety nie zdążyłem dzisiaj Państwu opowiedzieć, o czym będzie ta debata, ale to podejrzewam, że to będzie matura. A Robert Duchniak jest na miejscu, więc spokojnie na pewno na debatę Państwa zaprasza i o tym zapewniam. A dziś za uwagę dziękuję Państwu Magda Telęga, która program ten przygotowała, Piotr Wójcik i Radek Wróblewski, którzy go zrealizowali, i mówiący te słowa Adam Piśko. A jako, że minęła godzina 18, zatem na wiadomości Polskiego Radia RDC zaprasza Państwa Joanna Tarkowska-Klinka.
1: Europejski Trybunał nie ma kompetencji. W ten sposób Trybunał Konstytucyjny reaguje na decyzję dotyczącą czworga sędziów. Zamojska prokuratura bada sprawę wczorajszego wypadku samolotu. Zginął pilot maszyny gaszącej pożar lasu. Stopy procentowe na razie się nie zmienią. W wiadomościach ekonomicznych o decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Trybunał Konstytucyjny ogłosił swoje stanowisko po decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącej nowych sędziów Polskiego Trybunału. Przypominamy, że do kompetencji Europejskiego Trybunału nie należy orzekanie w zakresie ustroju konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej ani wykonywanie zadań Sądu Pracy, czytamy w komunikacie. Dalej głosi on, że Europejski Trybunał nie może zobowiązać jakiegokolwiek polskiego organu do ingerowania w kompetencje Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce, by nie utrudniała pracy czworgu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o osoby wybrane przez Sejm w marcu, które do tej pory nie zostały zaprzysiężone przez prezydenta w Pałacu Prezydenckim. Sędziowie ci jutro zamierzają stawić się do pracy. Jest śledztwo prokuratury w sprawie katastrofy samolotu gaśniczego. Dromader rozbił się wczoraj podczas gaszenia pożaru Puszczy Solskiej. Zginął pilot maszyny, mówi rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec.
2: Na miejscu zdarzenia prowadzone są oględziny tego miejsca przez prokuratorów z prokuratury okręgowej w Zamościu, a także prokuratury rejonowej Biłgoraju, biegłego z zakresu medycyny sądowej, także przy udziale innych służb, w tym policji i straży pożarnej. W czynnościach tych biorą udział także przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.
1: Jutro ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok 65-letniego pilota. Pożar Puszczy Solskiej wciąż nie jest opanowany. Na miejscu działa około 400 strażaków. Tymczasem w powiecie kozienickim może grasować podpalacz lasów. Tereny gminy Głowaczów przeczesują policjanci, leśnicy i strażacy. Mają drony, a urzędnicy inwestują w nowe fotopułapki. Sprawą zajęła się nasza dziennikarka Iwona Rodziewicz.
3: O tym, że ktoś celowo może podkładać ogień w lesie, jest przekonany burmistrz gminy Głowaczów Hubert Czubaj.
4: Zdajemy sobie sprawę, że pożary lasów w trudno dostępnym terenie w środku lasu to nie jest zapuszczenie ognia, tylko to jest podpalenie.
3: Podpalenie nie wyklucza także oficer prasowy Kozienickiej Straży Pożarnej, Wiktor Czubaj.
5: Na tą chwilę jeszcze nikogo nie złapaliśmy za rękę. Około 20 pożarów doszło na terenie gminy Głowaczów, 10 na terenie Grabów nad Pilicą i 10 pozostałych 5 gminach.
3: Wspólne patrole policjantów i leśników odbywają się nie tylko na terenie gminy Głowaczów, ale i sąsiadującej gminy Grabów nad Pilicą. Z powodu pożarów lasów w powiecie kozienickim spłonęło od początku roku już prawie 70 hektarów lasów. Iwona Rodziewicz, Polskie Radio RDC.
6: To są wiadomości Polskiego Radia RDC.
1: Piłkarz Radomiaka Ibrahima Kamara oczyszczony z zarzutów o gwałt. Prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie z powodu braku dowodów. Do zdarzenia miało dojść pod koniec listopada zeszłego roku. Żeby skierować akt oskarżenia, muszą być dowody, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść.
7: Jeżeli w toku śledztwa nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć istotnych wątpliwości, a tak tutaj wyszło, należy te wątpliwości poczytać na korzyść podejrzanego.
1: Zawodnik został zatrzymany w grudniu, a następnie trafił do aresztu. Nie przyznał się do zarzutów. Azyl dla zwierząt w Kuflewie zniknie do końca maja. Pierwotnie mowa była o końcu kwietnia, ale burmistrz Mrozów zgodził się na przedłużenie terminu. Grzegorz Bielawski z Pogotowia dla Zwierząt potwierdza, że nowa siedziba jest już wybrana. Trwają też poszukiwania domów dla psów.
8: Przenosimy kilkadziesiąt psiaków, które są w tych boksach zewnętrznych do innych ośrodków. Szukamy dla nich domów. Dużo psów znalazło domy. Nadal te domy są poszukiwane. Ogólnie mamy w azylu 120 psów. Dla wszystkich szukamy domów.
1: Azyl w Kuflewie nie był zgłoszony jako legalnie działające schronisko, a według służb i władz samorządu spełniał taką rolę. Podczas kontroli stwierdzono nieprawidłowości.

0: Na Mazowszu cały czas ciepło, od 21 do 24 stopni w tej chwili, ale jutro te temperatury spadną. W Ciechanowie maksymalnie ma być 13 stopni, podobnie w Płocku, w Ostrołęce 14, w Warszawie 17, 21 w Siedlcach i w Radomiu. W wielu miejscach mogą pojawić się opady deszczu. Ciśnienie w tej chwili to 991 hektopaskali.
1: Wiadomości ekonomiczne RDC.
0: Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że pozostaną na dotychczasowym poziomie. Wzrost inflacji spowodowany wojną na Bliskim Wschodzie może skłonić RPP do podwyżek stóp w tym roku, mówi analityk z firmy Rankomat.pl Jarosław Sadowski.
2: Niestety istnieje ryzyko, że nadejdą w najbliższych miesiącach podwyżki rat, a może to wynikać z tego, że choć na razie przynajmniej mamy utrzymanie poziomu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, to notowania kontraktów terminowych przewidują, że w przeciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp.
0: Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi teraz 3,75%. Ceny paliw będą niższe. Jutro benzyna 95 będzie kosztować maksymalnie 6,46 zł za litr, to o 3 grosze mniej niż dzisiaj. Za benzynę 98 zapłacimy maksymalnie 6,95 zł, to o 4 grosze mniej, a litr oleju napędowego będzie kosztował 7,26, czyli o 5 groszy mniej niż dzisiaj. Tanieje też ropa, cena baryłki spadła poniżej 100 dolarów. To w związku z nadziejami rynków na zakończenie wojny USA i Izraela z Iranem, po ostatnich informacjach o trwających rozmowach. Portal Axios poinformował, że Waszyngton i Teheran zbliżają się do jednostronicowego memorandum o porozumieniu w sprawie zakończenia wojny. I jeszcze notowania walut. Euro 4,23 zł, dolar 3,60, frank szwajcarski 4,62, funt brytyjski 4,90.
1: Reklama.
3: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Obyczajowa komedia Next X w reżyserii Jarosława Rabendy w Teatrze Powszechnym w Radomiu.
5: Oczywiście, że wolałbym, żeby Marysia znalazła sobie tego jednego, jedynego na całe życie. O, jedynego.

0: konto i dodatkowe warunki? Nie musi. Możesz założyć lokatę bez zakładania konta i zbędnych formalności. Prosto i wygodnie. Poznaj ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb. Odwiedź nasz oddział i na hasło radio sprawdź, ile możesz zyskać. Santander Consumer Bank. Zapraszamy.
1: Wyjątkowy prezent o wartości ponad 650 zł czeka na Ciebie podczas wydarzenia Mokosz Cosmetics. A do tego jako jedna z pierwszych poznasz nowy produkt przed premierą, a także skorzystasz z warsztatów tworzenia kosmetyków, specjalnych rabatów, konsultacji i strefy z brafittingiem. Liczba miejsc ograniczona. Kup bilet już teraz na www.mokosz.pl.
2: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
3: Zacznę może od takiego pytania, które może wydawać się absurdalne. Czy Polacy wykopali piramidę?
4: Tak.
3: Już same narodziny Kazimierza Jagiellończyka wiążą się z takim wielkim skandalem. Były wątpliwości, czy był synem Jagiełła. Był?
4: Był.
3: Czy rzeczywiście był kurwus, czyli z łaciny krzywy?
5: Mówi się o nim, że on był cum curvato ore, czyli ze skrzywionymi ustami.
3: I tu postawimy kropkę na tym kontrowersyjnym zdaniu.
5: Miło próbować wywracać Państwu głowy w sprawach historycznych.
6: Zapraszam w każdy czwartek po 21:00. Łukasz Starowiejski. Historia bez tabu. Tego nie uczą w szkołach.
2: Autopromocja. Debata RDC.
7: 9,5 minuty po 18. Proszę Państwa, debata Polskiego Radia RDC przed nami. Kłaniają się Magdalena Telęga, Radosław Wróblewski i Robert Łuchniak. Okres maturalny, no i za maturę dzisiaj porozmawiamy, ale takie proste pytanie, po co jest matura? Egzaminem dojrzałości od lat, czy ona jest egzaminem dojrzałości właśnie? Czy jest odzwierciedleniem wiedzy zdobytej w szkole? Czy zbiorem kompetencji, których potrzebują młodzi ludzie, by świadomie wejść w życie? A dodatkowo w dobie cyfryzacji, no tak, matura nie jest odporna na przecieki i na przykład brak samodzielności zdającego. Generuje ogromny stres, bo jest niezbędna, by móc kontynuować naukę, ale może lepszy byłby sprofilowany egzamin na studia. A może jeszcze inne rozwiązania? Czy matura to faktycznie bzdura, bo niektórzy to ubierają w takie słowa. Ale będziemy całkiem serio o tym rozmawiać razem z naszymi gośćmi. Pani Agnieszka Święk, założycielka fundacji Off School. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Jest z nami pani Wiktoria Nowak, członkini fundacji Off School. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: Jest z nami Katarzyna Olejnik, polonistka, dyrektorka i współtwórczyni filozofii edukacyjnej jedynej lubelskiej szkoły podstawowej autoryzowanej w programach międzynarodowych organizacji International Baccalaureate i Centrum Edukacji Obywatelskiej również w osobie pani Katarzyny. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
7: I jest z nami również Mariusz Czerszeniewski, alumn Fundacji Zwolnieni z Teorii. Od kilku lat między innymi koordynuje Wielki Finał, a to przecież wydarzenie poświęcone kompetencjom przyszłości, na którym spotykają się tysiące finalistów Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Dzień dobry, witamy serdecznie. No tak, ja sobie pozwoliłem na to, matura to bzdura, ale różnie o tym mówią, tylko zastanawiam się, że zawsze ten kształt matury to czy więcej takich pytań, czy łączyć to z egzaminem na studia, czy nie. Takie czysto technologiczne sytuacje, a według mnie no to jest pewnie to wynik jakiegoś systemu, w którym egzystujemy w naszych szkołach. I zacznę zupełnie ogólnie od pani Katarzyny Olejnik. A jak pani patrzy na taką maturę w takim kształcie w Polsce, to ona zdaje swój egzamin, taki właśnie egzamin w tej formie?
9: To zależy, czego od niej oczekujemy, bo nie sądzę, żeby matura była egzaminem dojrzałości. Ona jest po prostu sprawdzianem konkretnych umiejętności i wiedzy w danym momencie, zapisem tego, co uczeń, uczennica, a raczej absolwent szkoły, już absolwentka, wiedzą i umieją. I ja do matury mam sporo zastrzeżeń, jeśli chodzi o jej formę. Natomiast uważam, że jest potrzebna. I Ja na przykład jestem przeciwniczką egzaminów

0: na studia. Uważam, że egzamin zewnętrzny, państwowy jest lepszym rozwiązaniem.
1: Czyli matura powiązana z tym, jakie studia potem będziemy, tak?
0: Tak.
1: No dobrze. A jak na to patrzy pani Agnieszka Świejak na przykład?
2: To znaczy matura to bzdura, to się bardzo fajnie klika, prawda?
1: Rymuje się,
2: tak. Ja również uważam, że matura jest potrzebna, ale na pewno nie w takim wymiarze jak dotychczas, jak dzisiaj, ponieważ świat nasz zmienił się bardzo i mamy świat bardzo ztechnologizowany, mamy innych ludzi, pozornie jesteśmy tacy sami na zewnątrz, natomiast w środku odczuwamy przebodźcowanie, odczuwamy ten pęd dzisiejszego świata. I niektórzy z nas, niestety, tylko niektórzy, mają świadomość tych zmian i podążają za tymi zmianami. Większość osób, no i tutaj są i właśnie osoby z edukacji, czy też z ministerstwa, urzędnicy, urzędniczki. Osoby, niektóre osoby po prostu nie zaskoczyły, że ten świat się tak bardzo zmienił, a szkoła nie nadąża. I szkoła, mam na myśli, Wszyscy zaangażowani w tę edukację. Uczniowie, uczennice, bo też są w tym systemie i są jakoś w tych standardach. Nie mogą też poza te standardy wychodzić, więc matura tak, na pewno nie w takim kształcie, na pewno nie w formie, gdzie no, do tej matury się uczymy, przygotowujemy jako uczniowie cały rok poprzedzający klasę maturalną i w zasadzie uczymy się tylko i wyłącznie pod te testy tak zwane, czyli pod tą maturę, pod to, czego wymaga system. Natomiast potem wychodzimy ze szkoły, z budynku, nie tylko z budynku, tylko w ogóle wychodzimy z systemu po 12 latach edukacji i okazuje się, że przez 12 lat ćwiczyliśmy mózg. Rzeczywiście to jest mięsień, który należy ćwiczyć. Natomiast co wynieśliśmy, to tak naprawdę życie pokazuje, że niewiele. Że te informacje są często nieużyteczne, w zasadzie w wielu przypadkach mało użyteczne. I nie umiemy się odnaleźć w tak zwanym prawdziwym życiu, czyli tej praktyki w ogóle nie ćwiczymy, nie ćwiczymy się w praktyce. O tym są zwolnieni z teorii, o tym też jest Fundacja Offschool i inne organizacje. My się wszyscy staramy pomagać, wspierać ten system, natomiast no, tak jak z systemem bywa, bardzo trudno go obalić, być może nie trzeba, ale jakoś modyfikować go, uważam, należy.
1: No tak, ja tutaj zacytuję coś, co można na waszych stronach znaleźć. Od 2016 roku zajmujemy się wprowadzaniem młodzieży w dorosłe życie. No tak, wprowadzanie w dorosłe życie, no i, a to nie był egzamin dojrzałości, czy dorosłości, można i tak rozumieć. Wiktoria Nowak, ale wprowadzanie w dorosłe życie wiąże się ze stresem, a wy temu zdrowiu psychicznemu bardzo dużo też oddajecie swoich starań właśnie. A dałoby się wymyślić taką maturę, gdzie ten stres, no czasem naprawdę bardzo dotkliwy, no byłby zmniejszony, a jednocześnie, żeby tam były pewne wymagania do spełnienia. To możliwe?
3: Z całą pewnością musimy uniknąć stwierdzenia, że najlepiej, żeby życie było bezstresowe. Bo to jest dążenie do tego, że stworzymy rzesze ludzi, którzy prędzej czy później i tak zmierzą się z stresem, i tak zmierzą się z wyzwaniami. Ja do matury podchodziłam 6 lat temu. Aga gwarantuje, że jak teraz miałabym liczyć kosinusy i sinusy, to raczej bym ich już nie policzyła. Ale ja maturę wspominam całkiem dobrze. Nie napisałam jej najbardziej wybitnie na świecie, żeby to było jasne, ale sam ten proces przygotowywania tej nauki, tej pilności tej nauki uważam, że był potrzebny. Przygotowania takiego, że trzeba było rok wcześniej pomyśleć, do czego chcesz się uczyć, do czego chcesz zdawać, jak tą naukę rozplanujesz. Wiem, że są tacy, którzy miesiąc wcześniej siadają albo i tydzień wcześniej, ale są też tacy, którzy uczą się dłużej. Nie uważam, że sam egzamin kończący pewien etap jest zły. Nie kwestionujemy przecież egzaminy, 6 egzaminów gimnazjalnych, kiedy jeszcze ja chodziłam do gimnazjum czy kończących podstawówkę, bo są jakimś etapem zakończenia danego poziomu edukacji i uważam, że to jest samo w sobie dobre. Bardziej, co jest martwiące, to ogromna presja, która narosła wokół matury. Nie mówienie o tym, że matury można poprawić, a naprawdę większość moich znajomych, którzy na przykład teraz są na medycynie, maturę poprawiała. I to żaden był wstyd. Z chemii albo z biologii. I to był żaden wstyd. Naprawdę większość poprawiała maturę. I wydaje mi się, że nie problem jest w egzaminie, który ja się, Aga, totalnie zgadzam. Uważam, że powinniśmy unowocześnić, ale problem jest w presji, którą nakładamy na tych młodych ludzi, bo nie ma nic złego, żeby trochę się postresować. I nie ma nic złego, żeby przystąpić do egzaminu, ubrać się ładnie i powiedzieć, ojeju, chyba to będzie stresujące, bo pewnie będzie.
1: Ale to system nakłada presję, czy otoczenie no, taką zwyczajową, no już uświęconą tradycją presję nakłada?
3: Myślę, że tutaj z dwóch stron ona idzie. No jak zaczyna nasz liceum, to całe, teraz już 4 lata, ja 3 lata słyszałam, że matura rozliczy, że już te możemy ściągać na tych testach, ale już na maturze nie ściągniemy. I gdzieś było bardzo duży nacisk kładziony na ten egzamin dorosłości. Ja na przykład miałam rodziców bardzo wspierających, ale miałam osoby w mojej klasie, których rodzice bardzo cisnęli. To jest też moment w ogóle trudny, moment ogromnej presji młodych osób, kiedy muszą zacząć myśleć o tym, co zrobią po maturze. I wydaje mi się, że matura też dlatego jest taka stresująca, bo jest w takim krytycznym momencie życia młodego człowieka, który musi opuścić dom, albo nie musi, ale podejmuje pewne decyzje, co dalej po liceum. I dlatego to jest wszystko takie trudne, bo jest dużo decyzji do podjęcia na raz, ale nadal nie uważam, że to nie jest potrzebne. Czasami dobre są takie momenty, kiedy trochę tego zawirowania w życiu jest.
1: Rodzice cisnący, rodzice wspierający, a rodzice nieobecni też bywają?
3: No bywają, oczywiście, że bywają. Wszystko...
1: Nie wiadomo, który typ najgorszy.
3: Oj, nie mi oceniać, który to najgorszy. Każdy ma własną refleksję na temat swoich rodziców.
1: No jasne. No ale też jak zwolnieni z teorii, to co? Zwolnieni z matury? Mariusz Czerwiński, jeszcze nie.
4: Chcielibyśmy, żeby projekt społeczny zwalnił chociaż części z matury, albo żeby był liczony na maturze. I takie pomysły też są. I rozmawiamy o tym z ministerstwem, z innymi organizacjami eksperckimi. I to jest coś, co już się w tej rozmowie pojawiło, że trzeba ten egzamin unowocześnić. On jest teraz niczym innym jak testem wiedzy ogólnej, którą zdobywaliśmy przez te 4-5 lat liceum, ale generalnie przez wszystkie lata nauki.
1: Uczyliśmy się zdawać testy.
4: Tak, dokładnie, na pamięć. I to wszystko trzeba wykuć, napisać jednego dnia i przeważnie potem zapomnieć, bo tutaj też padło to, że ta wiedza ogólna jest mało przydatna w praktycznym życiu. Ja się podpisuję po tym, co tutaj już padło, bo sam pisałem maturę z 7 lat temu i niewiele z nim pamiętam. A zdałem bardzo dobrze. Miałem bardzo fajne wyniki, byłem z nich zadowolony, ale nic z nich nie pamiętam. W sensie nie potrafiłbym napisać teraz pewnie matury tak, żeby ją zdać. Dlatego, że tej wiedzy nie używam. I myślę, że dotyczy to wielu, szczególnie młodych dorosłych, którzy mają tą perspektywę tych ostatnich kilku lat pisania matury kilka lat temu i teraz tego kilkuletniego życia dorosłego. Więc my zwolnionych próbujemy też inspirować te zmiany systemowe, żeby te matury zostawić, bo one są potrzebne. Ja się zgadzam z tym, że one są potrzebne jako egzamin, który też uczy dyscypliny, sprawdza wiedzę ogólną, ale musimy równoważyć te kompetencje miękkie, praktyczne kompetencje, których obecnie system edukacji w Polsce w ogóle oficjalnie nie weryfikuje.
1: No i z tego nie ma żadnego przedmiotu, chyba że się znajdą elementy tego typu w innych przedmiotach,
4: są,
1: prawda?
4: Są próby, jest biznes, jest rządzenie, jest edukacja obywatelska, jest teraz też projekt na edukacji zdrowotnej, więc są te próby podjęcia tego tematu przez system i my bardzo te próby wspieramy. To jest wciąż za mało, żeby realnie ten system zmienić.
1: No dobrze, to są takie podstawowe wyzwania, to spróbujmy pójść tym właśnie kluczem, no bo mówi się, żeby była mniejsza presja na testowanie wiedzy, a większa na myślenie krytyczne. No już pamiętam, parę lat temu to było tak sformułowane, żeby w ogóle edukacja przygotowała młodego człowieka, który będzie miał rozwiązać jakiś problem, będzie w stanie dobrać sobie narzędzia, zorganizować cały sposób dociekania, jak to rozwiązać i że to powinno być przedmiotem w ogóle edukacji, a zwłaszcza czegoś takiego jak egzamin dojrzałości, jak matura. No i teraz zastanawiam się, to jest w ogóle możliwe, żeby tak zorganizować egzamin maturalny, całą strukturę, przedmioty, żeby zbadać, jak on w danych okolicznościach poradzi sobie z rozwiązaniem jakiegoś zadania. Czy to według pani jest możliwe? I tutaj do pani Katarzyny Olejnik pytanie.
0: Na pewno łatwiejszy jest egzamin maturalny w takiej formie, jak wygląda obecnie. Myślę, że on jest łatwiejszy dla wszystkich, którzy są zaangażowani w system edukacyjny. Jest łatwiejszy dla nauczycieli do sprawdzenia, jest łatwiejszy dla ekspertów do przygotowania. I to, o czym mówimy, żeby egzamin sprawdzał krytyczne myślenie, żeby sprawdzał umiejętność rozwiązywania problemów. Myślę, że absolutnie jest to możliwe, tylko jak mówię, trudniejsze. Chciałabym też zwrócić uwagę na to, że egzamin maturalny jest finałem, jest wisienką na torcie. A wcześniej jest cały system edukacyjny, to znaczy są podstawy programowe, jest jakaś struktura szkoły i tak naprawdę w mojej ocenie to tam wszystko musi się zmienić, żeby mógł się zmienić egzamin, bo nie ma możliwości, żebyśmy zmienili egzamin bez zmiany tego, co przez 4 lata się dzieje w szkole.
1: W ogóle przez 12, ja bym
0: przez
1: powiedział.
0: Przez 12.
1: Od samego początku.
0: Tak, przez 12 lat. Ja w tej chwili pracuję jako ekspertka Instytutu Badań Edukacyjnych i nasze myślenie też o zreformowaniu edukacji zaczyna się od podstawy programowej, w którą wpisane są takie kompetencje, o jakich tutaj mówimy, czyli rozwiązywanie problemów, czyli krytyczne myślenie, czyli sprawczość ucznia i te przedmioty, które zostały tu wymienione, tak, czyli edukacja obywatelska, czy biznes i zarządzanie, one właśnie przywołany tutaj ten kierunek też pokazują. Ja sobie też pomyślałam o tym, bo zaczęłam od tego, że to nie jest egzamin dojrzałości, ale teraz po wysłuchaniu tego, co pani Wiktoria powiedziała, to myślę, że jest to egzamin dojrzałości. Tylko nie dla uczniów zupełnie. Ale dla dorosłych. To jest dla dorosłych, którzy tych uczniów, po pierwsze, czyli dla rodziców i trochę dla nauczycieli.
1: Trochę dla nauczycieli i mocno dla rodziców, tak?
0: Tak, i mocno dla rodziców, tak. To jest egzamin, ale takiej dojrzałości. Myślę, że to trochę jest dla nas wszystkich egzamin z empatii. To znaczy z tego, żebyśmy umieli młodych ludzi wspierać w tym stresie, który naprawdę jest po prostu nieunikniony w życiu i myślę, że nie da się zrobić matury bez stresu.
1: No tak, załóżmy, że stres jest wpisany we wszystko, trzeba umieć sobie z nim radzić. Chociaż no, są tacy, którzy mają specjalne potrzeby, jeśli chodzi o jakiś względny spokój, żeby się uporać z pewnymi zadaniami, ale to zostawmy wszystkie te okoliczności. No bo tutaj ponowię pytanie, czy może być taki sposób zdawania matury, żeby był większy nacisk na myślenie krytyczne, a mniejszy na testowanie wiedzy. Czy na umiejętność rozwiązywania testów praktykowaną w szkole przez ileś lat? Czy to jest do zrobienia osobno, czy to musi się cały system zmienić? I tutaj do pani Agnieszki Święch pytanie.
2: To bardzo trudne pytanie. Czy to jest do zrobienia osobno, czy też system właśnie? Bardzo trudno jest zmienić system. My próbujemy na co dzień to robić, małymi kroczkami oczywiście, no, ale oczywiście kropla też drąży skałę i tutaj mamy wszyscy nadzieję, że coś jednak, jakąś swoją pieczęć odciskamy na co dzień, po malutku, po małymi krokami. Natomiast no, nie mam pojęcia, nie odpowiem na to pytanie. To myślę, że może na przykład tu Wiktoria będzie miała jakiś pomysł, ale jeśli chodzi o formę czy też kształt tego egzaminu dojrzałości, czyli matury, ja bym na przykład widziała, żeby ten egzamin wyglądał tak, że jest rozmową na przykład i to może być kilka rozmów, ale rozmawiajmy ze sobą, bo to jest kompetencja, takie rozmawianie i wymiana argumentów, szukanie tych argumentów najpierw. rzetelnych oczywiście też argumentów, czyli odróżnianie, weryfikacja tych źródeł, prawda, to jest bardzo trudne i wiemy skądinąd, że młodzi ludzie sobie z tym no, raczej słabo radzą. Więc jeśli byśmy mogli zaprojektować taki egzamin maturalny, który byłby rozmową na wielu poziomach, na wiele tematów i oczywiście ze specjalistami od tematów może na przykład od tych konkretnych przedmiotów, to byłoby, uważam, no na miarę być może XXI wieku. Po części na przykład, bo oczywiście wypisać się, czyli pisemne egzaminy też są może potrzebne, ale może nie w takiej już, nie w takim wymiarze, jak dziś to wygląda, bo z tego co wiem, troszkę tam poszperałam, przeczytałam, bo już ja swoją maturę dawno pisałam, no to nauczyciele tutaj opisują, jak ta matura wygląda, czyli jest to też tak, że powtarzają się pytania z pisemnej na ustnej, prawda? Na przedmiocie na przykład, jakim jest polski. To no, chyba nie powinno się wydarzać. To jest jakieś takie testowanie. Okej, czy rzeczywiście pisałeś ty, czy gdzieś tam to było skopiowane? Czy, no trochę to moim zdaniem nie powinno tak wyglądać. No i tyle. Ja bym widziała to w takim kształcie. Taki wymarzony mój egzamin maturalny, który rzeczywiście być może testowałby te kompetencje, które są niezbędne w dzisiejszym życiu.
1: No tak, ale liczy się to, co się dzieje przez cały czas. Mhm. Tutaj jeszcze pani Katarzyna Olejnik.
0: To ja bym to troszeczkę zmodyfikowała jednak, bo zwróćmy uwagę na to, że jeśli mówimy, egzamin powinien być rozmową, to są osoby, które lepiej mówią, są osoby, które lepiej piszą. I ja uważam, że egzamin maturalny powinien być jak najbardziej zróżnicowany. To znaczy powinien się składać z różnych elementów, tak żeby nie faworyzować tych, którzy w danej formie są świetni.
1: Jednocześnie, wystąpienie publiczne, stres porównywalny do śmierci bliskiej osoby. Bardzo często.
0: Właśnie. I ja też na przykład w maturze międzynarodowej jest tak, że ostateczny wynik jest sumą tych arkuszy, które uczniowie piszą podczas egzaminu maturalnego, ale mają też do wykonania pewne prace w szkole, które też składają się na ostateczną ocenę. Proszę zobaczyć, co się wtedy dzieje. Ta dyspozycja dnia przestaje mieć takie ogromne znaczenie, ponieważ na ostateczny wynik składa się wiele elementów.
1: No, ja tutaj takie swoje wspomnienie przywołam. Co prawda moja matura była 42 lata temu, ale miałem bardzo takiego nieszablonowego profesora od historii w liceum, który nie zadawał pytań na przykład, w którym roku wybudowano chiński mur i tak dalej, a w którym roku władzę objął Władysław Łokietek i tak dalej. To wychodziło samo, bo on stawiał takie problemy. Opowiedz mi, co się działo z chińskim murem od czasów Władysława Łokietka do czasów potopu. Trzeba się było uporać z tym. Przy okazji była taka świetna nauczka, czy coś takiego jak mur działa, czy nie. No działa, ale do czasu, jak się okazało. Ale potem, kiedy przychodziło do odpowiedzi, czy o chińskim murze, czy o Łokietku, albo potopie, czy o tym wszystkim, co się pomiędzy wydarzyło, to naprawdę nie było żadnego problemu. Tylko on taką filozofię miał, że w ogóle program i szkoła jest beznadziejna, matury ja nie zmienię swoimi decyzjami, więc ja muszę nieszablonowo uczyć po to, żeby oni w ten szablonowy sposób potrafili się czymś naprawdę wykazać. Taką miał swoją ideę fix. To kosztowało wielu, to że bardzo trzeba było dużo odwagi, żeby zdawać maturę z historii akurat w moim liceum, ale to się naprawdę zawsze opłacało, jak już ktoś się zdecydował. Ale nie wiem, jaki zrobić zabieg, żeby to rzeczywiście był ten test tego, jak sobie radzimy w różnych okolicznościach. To może będzie, mając najświeższe wrażenia na temat egzaminu maturalnego, Wiktoria Nowak wiedziała.
3: Najświeższe sprzed 6 lat, więc to jeszcze trochę czasu minęło. Po kolei się odniosę odniosę i odpowiem na to pytanie. Nie ma jednego przepisu. Jak sprawić, żeby matura, która jest zestawem egzaminów, ja to akurat pisałam maturę z historii i też miałam bardzo ciekawą, już świętej niestety pamięci, historyczkę, która jak mnie odpytywała z rozbiorów Polski, to naprawdę do dzisiaj wszystko pamiętam, ale była wybitna, była niesamowicie inspirującą postacią, ale nie ma jednej historii, jak sprawić, żeby ta matura finalnie była egzaminem przygotowującym do życia. Ja się o życiu dowiedziałam na trzecim roku studiów więcej, i nie na pierwszym, tylko na trzecim roku studiów, kiedy gdzieś to życie zaczęło się praktykować. To, co ja widzę i to, co, z czym się zgadzam, bardzo mi się spodobał pomysł rozmowy, ale z drugiej strony dotykamy problemu nauczycieli, którzy oczywiście wielu z nich, wyobrażam sobie, że z moimi licealnymi nauczycielami odbyłabym niesamowicie ciekawą intelektualną podróż po historii, albo polskim, albo geografii, ale mam też takim, z którymi tej rozmowy bym nie odbyła i ich praca polegała na zadawaniu testów i sprawdzaniu prac domowych. Finalnie ja widzę idealny system, który porusza się na ocenie składowej z aktywności pozaszkolnej czy z aktywności dotyczącej projektów. Ja tak teraz na studiach mam. Finalnie egzaminów czy egzaminów ustnych, chociaż ja byłam maturzystką bez egzaminów ustnych. Bardzo żałowałam, bo lepiej mówię niż piszę, ale większość moich znajomych bardzo się cieszyła, że nie mamy ustnej matury. A odpowiadając na pytanie, odwieczny dylemat, i to samo się dzieje teraz na uniwersytetach. Czy szkoła, która z założenia miała kształcić pracowników, ma wyposażać w dorosłe, w umiejętności przydatne w dorosłym życiu, czy ma tworzyć intelektualnie rozwinięte jednostki? To samo z uniwersytetem. Czy uniwersytet ma nam tworzyć przyszłą kadrę, którą wyposażymy w umiejętności, na przykład obecności na rynku pracy? Czy ma tworzyć naszą elitę intelektualną, która będzie posiadała szeroką wiedzę?
1: Czy ma generować wiedzę?
3: No dokładnie. I nie ma odpowiedzi na to pytanie. Nie ma odpowiedzi na to pytanie. Ja uważam, że odpowiedzią jest połączenie tych dwóch kwestii, czyli i kształcić elitę intelektualną i wyposażać ją w umiejętności, na przykład tego, jak sobie poradzić w dorosłym życiu. Ale my doskonale wiemy, na przykład w Fundacji Off-School wydaliśmy, zresztą moja serdeczna przyjaciółka Ula Sołocha, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, wraz z Agą pisała Starter Pak Dorosłości, gdzie odpowiadaliśmy na pytania osób dotyczące, jak często zmieniać pranie, na przykład. Albo jak odpowiadać na, jak często zmieniać pościel, przepraszam. Albo jak odpowiadać na maile, jak rozliczać podatki, co to PIT. I nie wiem, czy zrzucać ciężar odpowiedzialności na szkoły, żeby teraz szkoła wyjaśniła wszystkie te rzeczy, bo to jest niemożliwe, bo tylko dociążymy system edukacji, który i tak ledwo w Polsce zipie, ale uważam, że są pomysły, są przedmioty, w których taką wiedzę można wyposażyć, a przede wszystkim rozliczać projektowo. I ja naprawdę uważam, że to rozliczanie projektowe z pracy w grupie, tutaj z pisania, tu z mówienia, jest jakąś odpowiedzią, ale to by wymagało bardzo solidnego przysiądnięcia na rok i stworzenia podstawy, czego się boimy w polskiej edukacji, bo polska edukacja jest przede wszystkim bardzo zmęczona.
1: Mariusz Szerszeniewski. A co możliwe by było? Proszę państwa, państwo przystępując do egzaminu maturalnego, muszą przedstawić swój projekt i proszę bardzo, wtedy trzeba ten projekt obronić. To jest możliwe. To byłby jakiś, to byłaby jakaś droga do zmiany dobrej.
4: Właśnie ja dziwię się temu, że system, prawodawca, ministerstwo tego tak jasno nie widzi, ale to jest możliwe i to nawet się już dzieje na poziomie chociażby olimpiady zwolnieni z teorii, bo my nie robimy nic innego jak taka mini matura z projektu społecznego, bo uczniowie realizują te projekty społeczne przez cały rok szkolny. I to nie jest tak, że oni je kończą na słowo honoru. Skończyliśmy, uwierzcie nam. Oni muszą nam zaraportować swoje działania i przeszkolony kilkunastoosobowy zespół ekspertów fundacji weryfikuje, czy dowody, które oni nam przedstawiają, są wiarygodne, czy oni zrealizowali założenia tego projektu, czy te założenia są spójne z planem, jaki mieli na początku. I dopiero jak my zweryfikujemy te formularze, zatwierdzamy je i dopiero wtedy zespół otrzymuje status finalistów, projekt się kończy. Więc rozwiązania, które są realizowane oddolnie już istnieją. Ja się zgadzam z tym, że matura powinna być składową wielu czynników i zarówno wiedzy pamięciowej, i wiedzy ogólnej, i rozmowy. Można się inspirować tym, jak biznes rozwiązuje te zagwozdki, chociażby tworząc assessment centers, czyli takie sposoby na zweryfikowanie, czy dany pracownik nadaje się na to stanowisko, poprzez wrzucenie go do takiej pracy grupowej i potem obserwator z boku patrzy, czy jak ta osoba się odnajduje w takiej pracy grupowej. Więc biznes już sobie wymyślił to, jak weryfikować, czy ktoś się nadaje do danej pracy. System szkolny jeszcze nie zdecydował się tego wdrożyć, nawet w jakimś małym zakresie, bo na razie te matury, jakie mamy, one są niezmienne od dziesiątek lat. Ostatnio słyszałem taką wypowiedź jednego z ekspertów, taki właśnie z CKR, że matury są wiarygodne, bo one od 20 lat się nie zmieniły, więc one od 20 lat zmieniają, a czy od 20 lat weryfikują wiedzę
1: taką
4: samą.
1: Ale pamiętam, jak nauczyciele się cieszyli, jak któregoś roku wreszcie rok po roku coś było niezmienne. Że to też no, w jakiś dobry sposób było wtedy przyjęte.
4: Tak, bo nauczyciele potrzebują też stabilności, więc nie można im rzucać takich zmian ad hoc i rzeczywiście ten system jest przeciążony, podstawa programowa jest przeciążona i nauczyciele są niestety na końcu tego łańcucha odpowiedzialni za zrealizowanie tej podstawy programowej, więc tutaj jakiekolwiek zmiany muszą być dobrze przemyślane i zrównoważone i kiedy coś dodajemy, musimy też coś odjąć.
1: No tak, tutaj bardzo ciekawe rzeczy się dzieją wokół matematyki jak zwykle, bo to jest najbardziej dyskusyjne, czy ma być obowiązkowa, czy nie. Czesi to podobno tam jest bitwa wręcz o to wśród Czechów rozgorzała, czy to jest potrzebny przedmiot, czy nie. Jak mnie dzieci pytają, po co jest matematyka, no to pokazuję jakieś praktyczne zastosowanie, ale mówię przede wszystkim, to jest po to, ja mówię, wiem, że kotangens nie będzie cię w życiu dotyczył, wiem, ale jak się o tym uczysz, to powstają w głowie takie, wiesz, synapsy, takie połączenia. One się mogą do czegoś innego przydać po prostu. No ale może nie mam racji, bo te synapsy może w inny sposób można wykreować. A może trzeba by znaleźć jakieś inne formuły, no, na przykład matematyka funkcjonalna, prawda? No to rozlicz PIT na przykład, mając takie a takie dochody. To też byłoby ciekawe. Jakie państwo widzą tutaj możliwości, Agnieszka Święga? Może znowu musimy wrócić do tego, jak ta matematyka jest nauczana w ogóle. Może od tego zacznijmy, pani Agnieszko.
2: No ja nigdy nie nauczałam matematyki, więc tu się nie wypowiem. Mało tego, ja nawet nie pamiętam, czy zdawałam matematykę na maturze. Wydaje mi się, że nie.
1: Dla mnie to był taki stres, że pamiętam.
2: Tak? No to właśnie. Wydaje mi się, że nie.
1: Wygrałem badaniem przebiegu zmienności funkcji, tak?
2: Tak. Natomiast, no tak, ma pan rację. Na pewno matematyka się przydaje w życiu i z jakiegoś powodu gdzieś tam ona jest na wysokim stopniu zauważenia, że tak powiem, nie tylko na egzaminie, tylko w ogóle w szkole. I może być piękną, bo jest królową nauk podobno, więc może być pięknym przedmiotem. Natomiast no, ja nie jestem zwolenniczką, jakby, czy też nawet fanatyczką, nie wiem, nie, matematyki nie postawiłabym na pierwszym miejscu, ale szanuję ludzi, którzy to robią. Nie mam pomysłu, czy ta matematyka gdzieś tam na maturze powinna być gloryfikowana. No, wiem na pewno jedno, że ja dzisiaj, przystępując do egzaminu maturalnego, bym go na pewno nie zdała, więc to jest też taki temat. Rozmawiałyśmy z Wiktorią chwilkę.
1: To trzeba zakuwać po prostu.
2: No, no właśnie, ale pytanie po co? No bo jasne, ja rozumiem ćwiczenie tego mięśnia, jakim jest mózg, natomiast co się dzieje później, no to wszyscy wiemy, że to jest egzamin z kompetencji, które no nam się nie przydadzą.
1: Katarzyna Olejnik. Jeszcze do pani Katarzyny teraz. Może być bez matematyki matura miałaby taką samą wartość? A może
0: nie
1: inną?
0: Nie może być.
1: Nie może być?
0: Nie.
1: Czyli dobrze dzieciom tłumaczę. To jest potrzebne, tak?
0: Nie. Ja jestem polonistką, tak jak pan mi przedstawił, ale polonistką kochającą matematykę. I myślę, ja nie wiem, czy państwo sobie, bo ja może nie co roku, ale czasem robię sobie takie ćwiczenie, czy zdałabym maturę. I naprawdę myślę, że siebie nie doceniacie. Naprawdę to nie jest, to naprawdę na poziomie podstawowym nie jest trudny egzamin. Ja myślę, że poza ćwiczeniem tego mięśnia, którym jest mózg, matematyka ma jeszcze inne zadanie. Jedna z moich ulubionych blogerek, Janina Bąk, statystyczka, mówi o tym wyraźnie i mówi, udzieliła też wywiadu w tej sprawie, o tym, powołując się na badania, o tym, że jeśli społeczeństwo nie umie matematyki, to jest znacznie bardziej podatne na dezinformację, na pseudonaukę, że brak umiejętności matematycznych przekłada się na przykład na niższą innowacyjność gospodarczą danego państwa. I myślę, że matematyka powinna być tak uczona i potem tak sprawdzana, żeby pomagała ludziom rozumieć świat. Nie tylko ćwiczyć mięsień, ale po prostu rozumieć
1: czyli
0: świat, który jest w liczbach.
1: Matematyki funkcjonalnej, tak to rozumiem.
0: Nie ośmieliłabym się naprawdę formułować tutaj zaleceń dotyczących samego egzaminu, ale myślę, że rzeczywiście im bliżej życia, im bliżej konkretnych problemów, rozwiązywania tych problemów, tym lepiej.
1: No jest takie znane zjawisko, że jak dzieci te małe uczy się liczyć i tak dalej, jak mają kłopot, to licz, że to jest 1 zł, dodać 2 zł, dodać 3 zł na przykład. Wtedy zawsze się zgadza wszystko. Jak pokazujemy na przykład dzieciom, co można za pomocą równania, czego się dowiedzieć, jak się orientują, że niemal wszystko, jak się ułoży właściwe równanie tylko, no to też jest zawsze, czy prawie zawsze do przodu. Pani Wiktorio, pani miała matematykę, tak?
3: Miałam matematykę podstawową, na rozszerzoną bym się nie zapisała. Ja po pozycji powiem, że dla mnie królową nauki jest historia. Uważam, że to jest przepiękny przedmiot, który uczy nas empatii historycznej, takiego spojrzenia na całą historię świata, która kręci się w kółko, jak się temu przyjrzymy i popełniamy te same błędy od 2000 lat.
1: Pod warunkiem, że nie same daty na pamięć, na blachę.
3: Nie, wręcz przeciwnie. Ja w daty nigdy nie byłam mocna. Miałam przed maturą takie 100 fiszek właśnie z najważniejszymi datami, bo nie pamiętam już żadnej, ale sam ciąg przyczynowo-skutkowy jest niesamowicie ciekawy i niesamowicie interesujący. Jak się ma dobrego historyka, to wierzę, że każdy historię polubi. Ale nie o tym. Ja z matematyki nigdy dobra nie byłam i tak myślałam bardzo, bardzo długo. A potem zaczęłam się przygotowywać do matury, czytając masę książek, właśnie ucząc się tej historii polskiego. Byłam w klasie humanistycznej i robienie matury z matematyki było najprzyjemniejszą częścią mojego dnia. Naprawdę. Jak mi mózg inaczej pracował, niż jak czytałam te vademecum historyczne, to była rewelacja, jak te równania się rozwiązywały, jak te sinusy, kosinusy, które już teraz nie za bardzo pamiętam, się wszystko mi tam układało, jak te liczby, jak te koła, obwody i pola liczyłam. I szczerze, naprawdę uważam, że postawiliśmy sobie z jakąś podstawę, żeby coś umieć. Rozszerzenia są po to, żeby wybrać sobie w tym, czym się czujesz silny. Ja bym w życiu fizyki, chemii ani matematyki na swoje rozszerzenie nie wybrała, a ktoś wybrał. I jednak ta podstawa jest ważna i ja uważam, że oprócz właśnie ćwiczenia mózgu, o którym mówimy, to są podstawy po prostu, które warto znać i ja jak teraz chcę kupić doniczkę, to wiem, że muszę obwód policzyć i jak go policzyć.
1: A powinna być furtka dla tych, którzy... No na przykład nie są neurotypowi i czasem oni są najlepsi z matematyki, ale czasem to może iść w drugą stronę.
3: No można cierpieć na dyskalkulię na przykład i w ogóle nie odnaleźć się w liczbach.
1: Powinny być jakieś furtki.
3: W każdym systemie powinno być masa furtek.
1: No ale wtedy byłyby no, już tak masowe orzeczenia, żeby w tej furtce się ludzie nie mogli pomieścić.
3: Nie tak prosto jest dostać orzeczenie i u mnie w szkole na przykład trochę to trwało, zanim się dostawało orzeczenie, ale rozumiem, że można sobie takie kupić, że można pokombinować, żeby takie dostać, no ale to nie jest wina systemu, który pozwala osobom nieneuroróżnorodnym korzystać z takiego przywileju, to jest wina systemu wydawania tych świadczeń. Więc załatajmy dziurę w systemie wydawania świadczeń, żeby osoby, które potrzebują takiego wsparcia, z takiego wsparcia mogły skorzystać. I osobiście uważam, że w każdym systemie powinno być furtek sporo dla osób, które po prostu się w nim nie odnajdują. To sprawia, że system działa, że system jest elastyczny. My nie mamy tego elastycznego systemu w szkole. Pamiętam jak dziś, jak osoby z dysleksją musiały pisać na komputerach i to był duży problem na przykład, żeby to zorganizować w liceach. Nie zmienia to faktu, że właśnie nowoczesna edukacja powinna być elastyczna, czyli oprócz jakiejś bazy, którą powinniśmy iść jako większość społeczeństwa, na przykład nie neuroatypowa, są wyjścia dla osób, które są neuroróżnorodne, chociaż według najnowszych badań to wszyscy jesteśmy neuroróżnorodni, tylko na innych obszarach spektrum, więc też pytanie, kto się gdzie odnajdzie.
1: No a co z tą matematyką teraz do Mariusza Szerszeniewskiego? No też jak się robi projekt, to i budżet, prawda? No i to już jest chociażby to najbardziej oczywiste zastosowanie matematyki. Ale jak pan patrzy na taki egzamin?
4: Co więcej, nawet są projekty uczniowskie, które gdzieś tą matematykę promują albo uczą, jak się uczyć. I to też jest bardzo fajne, że są zespoły uczniowskie, które biorą na tapetę to, że szkoła nie uczy dobrze, więc my pokażemy, jak się uczyć efektywnie i sprawnie. I rzeczywiście te projekty mają bardzo fajne potem zasięgi i dużą rozpoznawalność, więc sami uczniowie to widzą i biorą sprawy w swoje ręce. Ja jestem zwolennikiem, żeby taka matematyka na maturze była, ja ją pisałem i akurat taka moja historia jest taka, że ja we wrześniu na próbnej maturze miałem 15% z podstawy matematyki, ale jak wziąłem wademekum i wszystkie arkusze z poprzednich lat, to potem w maju miałem blisko 80 i uznałem, że to jest po prostu kwestia kompetencji i dyscypliny i to, czego mnie matematyka nauczyła w szkole, to właśnie dyscypliny. Po prostu trzeba było robić te zadania, tam było dużo pamięciówki, wzorów, ale przecież mamy tablice wzorów na matematyce, tylko trzeba umieć z nich korzystać. Więc matematyka niech zostanie, bo ona dużo uczy, tylko niech ona ma bardziej praktyczny wymiar, bo obecnie ona ma mało przełożenia na to, co nam się realnie przydaje, tak jak podobnie inne matury pisemne.
3: Ja bym dodała tą kwestię. Ja moją pierwszą maturę próbną z matematyki napisałam na 28%, też jej nie zdałam. I byłam wtedy w ogóle przewodniczącą.
1: Dwóch oczek,
3: ale wiecie, to była tragedia dla mnie wtedy. Ja już widziałam siebie z niezdaną maturą w przyszłym roku i byłam jeszcze wtedy przewodniczącą szkoły, więc w ogóle nie miałam czasu się uczyć tej matematyki. I zadzwoniła do mnie, tutaj rola nauczyciela jest bardzo ważna, bo zadzwoniłam do mojej matematyczki, pani Wawrzyniak, pozdrawiam serdecznie, najlepsza matematyczka pod słońcem, i dzwonię do niej zapłakana, że koniec, że ja nie znam matury, że ja się nigdzie nie dostanę na te studia, że jak ja tej matmy nie zdam, to masakra. A ona do mnie: zdamy, zobaczysz. I się łączyła ze mną i naprawdę robiłyśmy razem te zadania. To była edukacja zdalna, więc to też było trudne bardzo dla niej. I robiła specjalnie dla mojej klasy humanistycznej, naprawdę mało wybitnej matematycznie, specjalne dodatkowe zajęcia na tą matematykę i uczyła. Więc to też jest bardzo ważne, na kogo trafisz i kto cię wesprze w tej ścieżce.
1: Czy da się przygotowanie do tak ważnego faktu połączyć z jakimiś przygotowaniami typu psychologicznego, gdzie się uczymy na przykład, jak z sobą postępować? Czy w ogóle jest taka perspektywa, żeby połączyć egzamin egzekwujący, to dużo mówić, wiedzę, z tym, że my się uczymy wtedy też, co się z nami dzieje podczas stresu, jak mamy się potem uporać z pewnymi rzeczami. Ja już nie chcę wspominać takiego przeboju czerwonych gitar znów za rok matura, prawda? Ale to jest też gospodarowanie czasem, najrozmaitsze rzeczy. Czy to nie jest błąd, że w ogóle to jest pomijana kwestia? Weźmiesz maskotkę, przyniesie ci szczęście, wszystko będzie dobrze. Pewnych spraw się można nauczyć. Katarzyna Olejnik.
0: Myślę, że za mało mówimy o tym, że rzeczywiście można się tego nauczyć. Że myślę, że część uczniów myśli o tym w taki sposób, po prostu taki jestem, stresuję się, tak mam i tyle. A rzeczywiście to jest jakaś kompetencja kierowania sobą, zarządzania sobą, której można się nauczyć. Tylko ja mam jedno zastrzeżenie. Nie powinniśmy tego łączyć z przygotowaniem do matury, bo powinniśmy zacząć to znacznie wcześniej.
1: Ale jest edukacja zdrowotna,
0: właśnie,
1: prawda?
0: Właśnie,
1: i można by ten wątek wprowadzić. Będzie się taki, a nie inny stan przechodzić.
0: I jest w edukacji zdrowotnej ten wątek. I tylko wydaje mi się, że mówienie o tym, kiedy człowiek jest właściwie już dorosły, tak? Kiedy ma, oczywiście zawsze lepiej zacząć wtedy niż nigdy, ale to jest coś, na co powinniśmy zwracać uwagę nie w klasie maturalnej, tylko od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Na umiejętność uczenia się, na zarządzanie stresem, na dla mnie przede wszystkim na wytrwałość. Jako nauczycielka widzę, jak bardzo to jest trudne dla uczniów być wytrwałym, rozumieć, że pewne umiejętności nie przychodzą od razu, tylko że trzeba próbować i że ponosi się i że są niepowodzenia na tej drodze. I powinniśmy tego uczyć w szkole i w domu od pierwszej klasy szkoły podstawowej.
1: No właśnie, ale może jednak zrobić taki wątek w edukacji zdrowotnej. No i właśnie doprowadzić do tego, żebyśmy rozumieli, co czujemy w takich różnych sytuacjach. Przecież są różne sprawdziany po drodze, ale to jest wszystko z myślą, pamiętajcie, będzie taki moment, kiedy to będzie szczególnie ważne. Agnieszka Świecht, to jest w ogóle możliwe, żebyśmy i tak pomyśleli od strony zdrowia psychicznego po prostu o tym wyzwaniu.
2: Ja już w tej chwili nie pamiętam, w którym kraju, albo w Japonii, albo w Korei, uczniowie, ale to już właśnie uczniowie, tak jak pani tutaj mówi, klasy pierwszej, tej jakby, czyli od pierwszej, pierwszego roku tej dwunastoletniej edukacji rozpoczynamy uczyć się świadomości w ogóle, że ja jestem też ciałem. Nie tylko mój umysł tutaj przyszedł do szkoły i ma coś zapamiętać, coś z tego wynieść, tylko też moje ciało tu jest, które właśnie się stresuje, albo które jest jeszcze zaspane, bo jest poranek. Dla małych dzieci jest to łatwiejsze, potem jak stają się nastolatkami, jest to trudniejsze, bo poranek jest trudniejszy po prostu z punktu fizjologicznego. I jeśli byśmy rozpoczynali rzeczywiście takim, to nie musi się nazywać mindfulness, bo to już jest takie trochę oklepane, to po prostu może być 10 minut skupienia, nic nie mówienia, zamknięcia oczu, spokojnego oddychania i nic więcej. Myślę, że z każdym rokiem dokładanie jakichś takich ćwiczeń relaksacyjnych, prostych ćwiczeń w bardzo małym wymiarze czasu dałoby nam to, że zdrowo podchodzimy do tego końcowego egzaminu maturalnego.
1: Ćwiczenia oddechowe mają w komórkach każdy z nich. Tak, pewnie tylko, nawet o tym nie wie.
2: Tak, tylko w komórkach jest też bardzo dużo innych rzeczy. Też ciekawych, oczywiście. I też myślę, że zabawnych bardzo często, ale też potrzebnych i edukacyjnych. Ale to, żeby mieć świadomość, być przy sobie, to tak się ładnie mówi, no to tego to w ogóle nie pielęgnujemy. Nikt tego, no bo nie mamy tej świadomości. Może rzeczywiście jest czas, żeby zacząć o tym szerzej mówić, może bardziej barwnie, może jakieś historie można opowiadać w związku z tym. I to myślę, że bardzo by nam pomogło odczuwać radzić sobie z tym stresem, który jest po prostu też nam konieczny do życia, no bo bez stresu nawet byśmy nie wstali z łóżka, myślę.
1: No pewnie tak. Takie przygotowanie psychologiczne powiązane z maturą, taki pomysł. To co pani na to, pani Wiktorio?
3: Pozwolę sobie zarzucić taką kontrowersją na sam początek, a potem odpowiem na pytanie. My mamy taki nawyk, w Polsce Polacy znają się na jednej rzeczy wszyscy doskonale, na edukacji. Wierzymy, że edukacja...
1: Oj tam, a polityka, a medycyna,
3: no, polityka i edukacja. Nie, ale o edukacji wiemy wszyscy wszystko, bo wszyscy kiedyś byliśmy w szkole, więc wszyscy jesteśmy święcie przekonani, że o edukacji wiemy wszystko. I bardzo często ulegamy złudnemu wrażeniu, że edukacja naprawi wszystkie nasze społeczne problemy. Czyli, że jak mamy źle myślące społeczeństwo, to wina edukacji, że nie przygotowała, że jak mamy bardzo stresujące się społeczeństwo, to też wina edukacji, że się nie przygotowała. Ja się zgadzam. Co do zasady, edukacja
1: ale
3: nie przygotowuje.
1: Tak, czego was w tej szkole uczą.
3: No dokładnie, no i pętla się kręci dalej. I ja się zgadzam, edukacja nie przygotowuje do masy rzeczy. Warto też zadać pytanie na sam koniec, po co jest nam ta edukacja? I wracamy do tej dyskusji intelektualnego rozwoju, czy przygotowania do przyszłego życia. Uważam, że finalnie potrzebujemy unowocześnić i bardziej zindywidualizować edukację w kontekście potrzeb uczniów, w kontekście przebodźcowania, w kontekście zmęczenia. Są porażające dane NASK-u, ile dziennie młode osoby otrzymują powiadomień, ile dziennie bodźców otrzymują, jak często, jak wiele czasu spędzają przed telefonami. To wszystko wymaga bardzo szybkich i bardzo raptownych zmian. Jedyne, co mnie martwi, to fakt, że szkoła jest szkołą zmęczoną. I kolejne dokładanie, że nauczyciele mają tutaj robić to z uczniami, tu robić to, tu się skupiać na tym, obciąża osoby w systemie, które i tak są bardzo, bardzo obciążone. Więc to jest bardzo złożony problem i ciężko nagle wymyślić przedmiot, który rozwiąże wszystkie nasze problemy. Uważam, że jest to do zrobienia, ale wymagałoby bardzo odważnego rządu, który by usiadł i od A do Z to zrobił na wiele kadencji, a nie na jedną. A to jest coś, czego się boimy robić.
1: No właśnie. No i ten wątek właśnie edukacji zdrowotnej, psychologicznej, powiązany z dojściem do matury. Panie Mariuszu,
4: ja mam przed sobą wyniki ciekawych badań zrealizowanych przez UNICEF we współpracy z Iblisem, z których wynika, że blisko 70% uczniów wskazuje szkołę jako główne źródło codziennego stresu. Więc jak rozmawiamy o psychologii, o takim radzeniu sobie ze stresem, z takim zarządzaniem sobą też w czasie, swoimi emocjami, to przede wszystkim szkoła powinna przestać tak chronicznie stresować uczniów, a dopiero potem uczyć ich, jak tym stresem zarządzać, bo zgadzam się z tym, że stres jest nieodłączną częścią życia i musimy uczniów przygotowywać na to, jak sobie z tym stresem radzić. Ale szkoła nie może tak stresować uczniów ciągłymi kartkówkami, sprawdzianami i nie może też stresować tą perspektywą matury, która dla uczniów jest takim chyba pikiem stresu, że oni nagle muszą w ciągu kilku godzin napisać egzamin z wiedzy, którą zdobywali przez 4 albo 5 lat. Znaczy to jest absurd. Jak ja sobie myślę o tym, jak wygląda dorosłe życie, bo już jak go zasmakowałem te parę lat, to widzę, nikt nie pyta pyta mnie o jakieś sprawozdanie z mojej działalności zawodowej z ciągu ostatnich 4-5 lat, bo nikomu to nie jest potrzebne. I zastanawiam się, po co szkoła to robi w takim wymiarze? Czemu nie mamy tego rozbite na mniejsze kawałki, żeby ci uczniowie mogli brać te kawałki wiedzy, nawet jeżeli już chcemy to sprawdzać, to dawać im te kawałki wiedzy.
1: Jak realizują podstawę programową, to biorą po kawałku.
4: Zdają z roku na rok do kolejnej klasy. To już sprawdza poziom wiedzy, więc po co jeszcze mamy dokładać im taki ogromny stres w postaci ogromnego testu wiedzy, jakim jest matura? Znaczy, nie rozumiem tego.
1: Czyli można bez matury.
4: Ja uważam, że można ją podzielić.
1: No, u nas prawie każdy podchodzi do matury. U Niemców 30% tych, którzy kończą szkołę średnią.
4: Tam też system jest inny jednak.
1: 30, ale 30% nie każdy po prostu uważa, że mu to będzie potrzebne.
4: Tak. Tak.
1: Bo to też jest taka odpowiedź, po co nam ta matura? No u nas daje to perspektywę dalszego kształcenia. Ale jeżeli ktoś chce się realizować w innym zawodzie, który nie wymaga studiów wyższych, no na przykład, nie wiem, zostać świetnym spawaczem, przecież to nic złego, prawda? Nie jest mu potrzebna ta matura, ale my ciągle taką mamy, myślę, takie magiczne myślenie. No wszyscy zdają maturę, to ty też musisz. Też do przemyślenia. Ale tu wiem, że jeszcze pani Katarzyna chciała swoje 3 grosze.
0: Tak, ja w kontekście tej matury z matematyki i tych 70%, tak, dla 70% tak, uczniów. Tak. A, bo pytanie, dla ilu procent dorosłych pracujących ich praca jest źródłem stresu? Bo na przykład warto byłoby takie dane porównać. Być może szkoła jest...
3: Na dużej ilości.
0: Tak, właśnie. Być może szkoła jest źródłem stresu, dlatego że jest codziennym doświadczeniem. To jest coś, z czym uczniowie stykają się codziennie. W związku z tym też w szkole pojawia się stres. I jako dyrektorka szkoły obserwowałam wielokrotnie to, jak bardzo rodzice chronią dzieci przed drobnym choćby stresem, co w efekcie, w mojej ocenie, powoduje to, że kiedy nadchodzi większy, to uczniowie są zupełnie nieprzetrenowani. Znaczy, wydaje się nam dorosłym, że do pewnego momentu powinniśmy zupełnie chronić dzieci przed jakimkolwiek stresem i potem one nagle, po przekroczeniu jakiegoś magicznego wieku, po prostu nabędą umiejętności radzenia sobie z nim. A w mojej ocenie powinniśmy po prostu dzieci ze stresem oswajać.
1: Proszę państwa, to każdy by chciał, żeby to trochę inaczej wyglądało, jak wygląda, ale jednak pewne rzeczy są niezbędne albo nie do uniknięcia, chociażby ten stres. No, moglibyśmy jeszcze dużo różnych obserwacji na temat matury mówić. Ja jestem ciekawy, jak ktoś zaproponuje jakiś nowy kształt matury, co pewnie prędzej czy później też nastąpi, skoro edukacja jutra wchodzi w życie. No i wtedy być może to będzie debata nad takimi już bardzo szczegółowymi rozwiązaniami. Ale dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i rozmowę z Fundacji Off School pani Agnieszka Święch i Wiktoria Nowak. Dziękujemy bardzo.
2: Dziękuję,
1: panią.
2: Dziękujemy.
1: Była z nami pani Katarzyna Olejnik, dyrektorka i współtwórczyni filozofii edukacji jedynej lubelskiej szkoły podstawowej autoryzowanej w programach międzynarodowych organizacji International Baccalaureate. Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję.
1: I Mariusz Szerszeniewski, zajmujący się finałami Olimpiady Zwolnieni z Teorii.
4: Dziękuję
1: bardzo. Dziękujemy bardzo państwu za uwagę. Kłaniają się Magdalena Telęga, Radosław Wróblewski i Robert Łuchniak. Debata

0: Minęła 19:00 wiadomości Polskiego Radia RDC, Marta Hernik.
1: Dobry wieczór. Znowu płoną lasy w chlewiskach koło Radomia. Strażacy gaszą ponad 8 hektarów. Susza hydrologiczna na Mazowszu, a zagrożenie pożarowe trzeciego stopnia są apele. I strażaków o ostrożność, i samorządów o oszczędność. Prawnicy niezadowoleni z wyroku sądu w sprawie zakatowanego 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Nikt nie dostał dożywocie. Znowu duży pożar lasu w powiecie szydłowieckim. Strażacy walczą z ogniem w miejscowości Chlewiska, około 40 km pod Radomiem. W kulminacyjnym momencie na miejscu pracowało blisko 100 strażaków, informuje nas oficer prasowy PSP w Szydłowcu, Robert Rycerski.
2: Silny wiatr sprzyjał rozprzestrzenianiu się tego ognia. Na powierzchni 8 hektarów ten pożar się rozwijał. No, działania cały czas trwają, sytuacja jest opanowana, jednak trwa akcja dogaszania, która może potrwać do późnych godzin nocnych.
1: Nie ma osób poszkodowanych, jak przekazali nam strażacy. To kolejny pożar w tym miejscu. Kilkanaście godzin temu zakończyli gaszenie ognia w Zastroniu. W mazowieckich lasach obowiązuje najwyższy, trzeci poziom zagrożenia pożarowego, a tymczasem Warszawska Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych została bez żadnego samolotu gaśniczego. To po wypadku przy akcji gaśniczej pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. Zginął pilot, a dromader został zniszczony. W przypadku rozległego pożaru otrzymamy teraz pomoc od sąsiadów, zapewnia rzecznik Regionalnej Dyrekcji w Warszawie Maciej Pawłowski.
3: W czasie, kiedy nie mamy swojego statku powietrznego, wspomagamy się samolotami z ościennych dyrekcji. W sytuacji, gdyby doszło do jakiegoś dużego, trudnego pożaru, gdzie akcja z ziemi będzie utrudniona, no to możemy liczyć na pomoc z Olsztyna czy Radomia i wtedy taki samolot z ich terenu przyleci i będzie pomagał gasić pożar na naszym terenie.
1: Ale w ciągu najbliższych kilku dni do Warszawy powinien przylecieć już samolot zastępczy. Nie lejmy za dużo do wanny i zrezygnujmy z podlewania ogródka. Podwarszawskie samorządy proszą mieszkańców o ograniczenie korzystania z wody. Powodem jest oczywiście postępująca susza hydrologiczna. Apel wystosowała m.in. gmina Piaseczno, mówi Paweł Wojciechowski z piaseczyńskich wodociągów.
4: Były takie sytuacje, gdzie w pewnych obszarach sieć nie nadążała dostarczyć tyle wody, ile oczekiwali mieszkańcy. Natomiast bardzo, bardzo usilnie wczoraj nasze służby pracowały i w większości obszarów gminy to ciśnienie wody zostało przywrócone na poziomie około 2 barów.
1: Jedną z głównych rzek w powiecie piaseczyńskim jest rzeka Jeziorka. Od poniedziałku dla jej zlewni obowiązuje ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną. Tak samo jest w zlewni Radomki. Decyzja sądu wobec oprawców Kamilka bardzo zaskakująca. Eksperci, prawnicy krytykują dzisiejszy wyrok 25 lat więzienia dla ojczyma i 16 dla matki, 8-latka. Mediator Przemysław Koziński podkreśla, że ojczym dziecka mógł otrzymać najwyższy wymiar kary.
5: Mimo tego, że tak to sąd zakwalifikował niejako zabójstwo, to przy tej kwalifikacji tego czynu polski kodeks karny również przewiduje możliwość dożywotniego pozbawienia wolności.
1: Sąd skazał także dwoje krewnych, którzy mieszkali razem z opiekunami chłopca, ale nie reagowali na znęcanie się nad dzieckiem. Ekspert i tę decyzję krytykuje.
5: Rażąco niesprawiedliwy i za niski jest wyrok co do wujostwa. Ja przypomnę, że ciotka dostała 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Natomiast wuj dostał wyrok 6 miesięcy w zawieszeniu.
1: Przypomnijmy, chłopiec zmarł niemal 3 lata temu po tym, jak ojczym polał go wrzątkiem, pobił i rzucił na rozgrzany piec węglowy. Śledztwo wykazało, że mężczyzna od wielu lat znęcał się nad pasierbami, w szczególności nad Kamilkiem, a matka na to nie reagowała.
6: To są wiadomości Polskiego Radia RDC.
1: 25 kilometrów ważnej drogi z Płońska do Nowego Miasta zostanie wyremontowanych. Samorządowcy podpisali właśnie porozumienie o wspólnym sfinansowaniu dokumentacji projektowej za kilka milionów złotych. Samorządy z Płońska, Nowego Miasta i Sochocina przygotowują ten duży remont, a przebudowanych zostanie kilkanaście skrzyżowań. Będzie nowa nawierzchnia i ścieżka pieszo-rowerowa, informuje starosta płoński Artur Adamski.
7: Jest to bardzo ważny dla nas szlak, który prowadzi od miasta Płońska do Sochocina. Tereny także rekreacyjne, również istotne skrzyżowania w samym mieście, poza miastem, które usprawnią poruszanie się na tej drodze, ale również bezpośrednio poprawią komfort i bezpieczeństwo użytkowników.
1: Modernizacja będzie bardzo kosztownym zadaniem. Wstępnie szacuje się, że kosztować może nawet 200 milionów złotych.

0: od 20 do 22 stopni teraz na termometrach na Mazowszu, w nocy od 11 do 13. No i oddala się od nas deszcz. Był w zapowiedziach na ten tydzień, a tymczasem jutro w nocy może tylko troszkę popadać w okolicach Siedlec oraz Ciechanowa, a w pozostałej części regionu dopiero po weekendzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi 992 hektopaskale.
1: Reklama.
2: Obyczajowa komedia Next X w reżyserii Jarosława Rabendy w Teatrze Powszechnym w Radomiu.
3: Oczywiście, że wolałbym, żeby Marysia znalazła sobie tego jednego, jedynego na całe życie.
4: Oczywiście, przy twojej pomocy.
2: Każdy następny szybko staje się byłym.
5: Dzień dobry, jestem Marcel.
3: Następny.
2: Czas, by córka wzięła sprawy w swoje ręce.
3: Kogoś tu nam przyprowadziła.
6: Chcieliście księcia z bajki? To macie.
2: Ta rodzinna kolacja zaskoczy wszystkich. Teatr Powszechny w Radomiu zaprasza.
1: Za reklamę dziękujemy. Autopromocja.
7: Lubię poznawać nowych artystów, ale lubię też gitarową klasykę. Dlatego najprzyjemniej jest wtedy, gdy pojawia się młody muzyk, który czerpie z takich dźwięków. Na przykład kolega Dominik, bardziej znany jako Jungblut.
8: Yo, what's going on? It's Jungblut and I'm on Polish Radio.
7: W każdą środę o 20. Bartek Koziczyński. Zapraszam na...
1: Nagłośnienie. Autopromocja. RDC. Życie jak w Madrycie. Życie.
9: Wystarczy się rozejrzeć, wystarczy wziąć głęboki oddech, spojrzeć na soczystą zieleń dookoła, wsłuchać śpiew ptaków, wsłuchać śpiew

0: że naszym słuchaczom wystarczy czasami tego oddechu tej przyrody niewielkiego, być może trawnika dookoła, a być może wystarczy rodzinny ogródek działkowy, RODO, słynne nasze RODO, także są taką przestrzenią i przystanią do tego, żeby odczuwać wewnętrzną radość. O tym, drodzy Państwo, jak można zamienić właśnie scenę w taką zieloną scenerię, będzie także między innymi ta nasza dzisiejsza rozmowa. Konrado Moreno, audycję realizuje Radosław Wróblewski. Witamy naszych słuchaczy i witam naszych wspaniałych gości. Są z nami Ronia, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Ronia, to jest twoja nazwa, twój pseudonim artystyczny. Posługujesz się nim, gdy występujesz. Za chwilę pewnie powiemy o tym, co oznacza, ale jest także z tobą twój gitarzysta, który tobie towarzyszy, Błażej.
2: Witam.
0: Dobry wieczór, Błażeju. No właśnie, zastanawiam się, jak was przedstawić, bo mamy tutaj zderzenie. Ronia, jesteś wokalistką,
1: tak.
0: Muzykolożka.
1: Tak.
0: Klarnecistka,
1: zgadza się.
0: Autorka audycji o muzyce klasycznej w Radiu Nowy Świat.
1: Zgadza się.
0: Uczysz śpiewu, piszesz teksty, możemy wspominać o wielu twoich działalnościach za chwilę, także się dowiemy z audycji. Umawialiśmy się dzisiaj dość spontanicznie na nasze spotkanie i okazuje się, że jesteś wspólnie z Błażejem, za co też bardzo ci dziękuję, ale Błażej w zasadzie z marszu przywędrował do naszego studia i na twój temat nie zdążyłem jeszcze dużo zgłębić wiedzy, więc wiem, że jesteś gitarzystą, ilustratorem, animatorem, autorem także i książek dla najmłodszych i to, drodzy Państwo, bardzo ciekawy wątek, bo to są książki naukowe, które wprowadzają najmłodszych w świat naukowy, także spróbujemy to wszystko połączyć i teraz tak, zastanawiam się, jak was przedstawić, bo najczęściej przedstawiam moich gości z imienia i nazwiska. I teraz, Ronia, wytłumaczmy naszym słuchaczom, dlaczego będziemy się posługiwali tylko i wyłącznie twoim pseudonimem artystycznym.
1: Kiedy występuję na scenie, jestem Ronią. W innych sytuacjach życiowych jestem Weroniką i większość osób zna mnie właśnie z mojego prawdziwego imienia i nazwiska. Natomiast bycie Ronią, chociaż staram się być w każdej z tych wersji tak samo prawdziwa, pozwala mi założyć jakąś taką maskę, przeobrazić się, pokazać się może jeszcze bardziej prawdziwą niż jestem, taką do bólu szczerą i prawdziwą, tak żeby ktoś mógł się zespolić z tymi moimi uczuciami, emocjami, żeby mógł przeżyć ze mną to, co chcę przekazać, żeby mógł w tej swojej historii, w mojej historii znaleźć jakąś cząstkę siebie. A pseudonim wziął się od tego, że moja babcia w dzieciństwie mówiła na mnie Weronia. I pomyślałam, że krótkie i nie jest jakieś takie pełne gracji. Pomyślałam o książce, którą zaczytywałam się w dzieciństwie, Ronia, córka zbójnika, a wychowywałam się bardzo blisko lasu, natury i zieleni. I spacerowałam po tym lesie, zbierałam z moim dziadkiem grzyby. Znam ten las, przy którym się wychowywałam od podszewki. I stąd jestem Ronią, blisko natury, więc ten pseudonim łączy się też z tymi rodosami, o których wspominałeś.
0: Za sprawą babci z Weronii powstała Ronia. Ten pseudonim i ta kreacja, która pozwala tobie być bliska jesteś i bliskiej swojej naturze. Co kryje ta twoja natura, to pewnie tego w pewnym stopniu się dowiemy z tej naszej rozmowy. Ja dopytam, bo zawsze lubię, gdy przedstawiamy historie związane z naszymi dziadkami. Jakie były imiona twoich dziadków?
1: Moja babcia ma na imię Halina, a mój dziadek miał na imię Kazimierz.
0: Bardzo piękne imiona. Dodajmy, że pochodzisz z Lubelszczyzny.
1: Tak, pochodzę ze Świdnika. Słuchacze mogą kojarzyć to miasto między innymi ze słynną WS-ką.
0: Tak.
1: Moi dziadkowie i pradziadkowie,
0: i ze Śmigłowców.
1: Dokładnie, pracowali na zakładzie. Teraz mój tato pracuje na zakładzie w Świdniku, więc ta historia zatoczyła koło i nadal gdzieś zakład, chociaż już nie jest PZL, ale bierze czynny udział w życiu mojej rodziny.
0: Błażej, czy ty też posługujesz się pseudonimem artystycznym?
2: Nie, ja za sprawą mamy zostałem Błażejem i jestem Błażejem.
0: Błażej Brzeźny. W twoim przypadku możemy też i przedstawić twoje imię i nazwisko. Roni, będziemy trzymali się tego pseudonimu artystycznego, szanując to, że dzisiaj też występujesz w roli artystki i tej funkcji, tej roli, którą przedstawiasz będąc na scenach albo występując w ogródkach działkowych, o czym będziemy mówili, bo to jako pierwsi artyści w Polsce przed rokiem podjęliście się tej właśnie

0: trasy, występując w wielu bardzo ciekawych miejscach. W tym roku podejmujecie się tej trasy po raz kolejny, ale Błażeju, także chciałbym dowiedzieć się czegoś na twój temat. Jesteś gitarzystą, ale tak jak wspominałem, ilustratorem, animatorem, grafikiem, piszesz książki, wiele mnóstwo zainteresowań. Opowiedz nam o sobie.
1: Tak, ja zawsze starałem się nie stawiać sobie ograniczeń. Jestem gitarzystą samoukiem, bez dyplomów ani uczelni. Natomiast ilustratorem jestem po szkole. No i tak, od jakiegoś czasu zajmuję się również pisaniem książek dla dzieci, ale to nie wystarcza, więc też ilustruję te książki dla dzieci. Zdarza mi się też robić animacje, kiedyś robiłem to znacznie częściej, a teraz okazjonalnie na podstawie tychże książek robię odcinki animowane, które można zobaczyć na YouTubie i do których dubbing z Ronią robiliśmy już dwukrotnie.
0: Jeśli chodzi o książki, to współpracujesz z Tomaszem Rożkiem.
1: Tak, i z Fundacją Nauka to Lubię.
0: I właśnie ta fundacja zdaje się, że was połączyła, tak? Czyli nie muzyka, a nauka. Jak do tego doszło?
2: Nauka i muzyka, można by powiedzieć, ponieważ pisaliśmy razem piosenkę promującą książkę, którą Błażej wspólnie z Tomaszem napisali. Doktor Tomek i Kosmiczny Projekt. I pisaliśmy po prostu wspólnie tekst. Ja później napisałam muzykę i zaaranżowałam ją razem z moim przyjacielem Przemkiem, a ten projekt był takim pierwszym, w którym w pełni uczestniczyliśmy i to było takie nasze pierwsze muzyczne dzieło i takie muzyczne dziecko, które gdzieś tam nasze drogi splotło.
0: Ronia wychowała się na Lubelszczyźnie, wspomniany Świdnik. W twoim przypadku, Błażeju, czy też wspominasz rodzinny las?
1: Niestety nie. Ja się wychowałem w Poznaniu, właściwie w samym centrum Poznania. Także niestety lasów było mniej. Natomiast w każdy weekend niemal wspomniani już dziadkowie zabierali mnie na wycieczki do lasu. Także też z tym lasem mam co nieco wspólnego.
0: Ronia przedstawiła imiona swoich dziadków. Halina, Kazimierz, w twoim przypadku dziadkowie, ich imiona to?
1: Lech i Celina.
0: Bardzo piękne imiona. Celina, rzadko spotykane imię. Bardzo piękne, tak jak i imię Halina i Kazimierz. Moi drodzy, to mam takie wrażenie, że ta przyroda, te lasy, te ogródki działkowe, być może w tym była jakaś tęsknota za przestrzenią, za przyrodą, za odskocznią od miasta, czy to Poznania, czy być może innego miasta. Będziemy trochę skakali po tematach, ale właśnie skąd w ogóle idea stworzenia i zorganizowania pierwszej w Polsce letniej trasy po rodzinnych ogródkach działkowych?
2: Pomyślałam o tym, że jeśli miałabym grać koncerty w domach kultury mniejszych lub większych, to jakoś przytłacza mnie ta publiczność, ten dach, ta ciemnia tak naprawdę, bo te sale często są takie ciemne, one są bardzo przyjazne i przyjemne jesienią, zimą, kiedy jest faktycznie na zewnątrz chłodniej i nie można z tych uroków przyrody skorzystać. A ja też mam wykształcenie muzyczne klasyczne i zazwyczaj spotykałam się z takimi scenami, które trzymały ostry rygor, można powiedzieć, czyli trzeba było zachowywać się według określonego savoir-vivre, trzeba było klaskać w należytych momentach, kłaniać się, wstawać, nie klaskać między, albo klaskać między częściami, nie w trakcie utworu i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dużo obostrzeń. I pomyślałam, że ja sama tęsknię za takim luzem po prostu, za byciem człowiekiem, za spotkaniem z muzyką takim autentycznym. Niech ktoś klaszcze w środku utworu, niech się śmieje, niech biegają dzieci, niech słychać śpiew ptaków. Jakoś tak zainspirowało mnie to, że człowiek może sobie po prostu przy mnie leżeć na kocyku. Ja patrzę, jak on jest zadowolony i zrelaksowany i ja dodatkowo swoim śpiewem mogę umilić ten czas. Uznałam, że to jest tak niesamowita myśl, że nigdy się z tym nie spotkałam i że ja chciałabym to dać światu od siebie.
0: My tutaj w Radio Przemyśliwieckiej mamy taką zieloną przystań. Można wyjść do ogrodu i wsłuchać się w śpiew ptaków. Zwłaszcza teraz, moim zdaniem, najpiękniejszy miesiąc w roku to właśnie ten maj, który się rozpoczął i wsłuchiwałem się w ten śpiew ptaków i tak poczułem, że rzeczywiście możemy w takich chwilach odczuwać taką błogość i wyobrażam sobie, że za sprawą tych występów w tych zielonych przestrzeniach odczuwacie także i taką błogość chwili. Błażeju, czy ty podczas grania także doświadczasz tego, jak ważna jest ta umiejętność doświadczania i przeżywania chwili? I czy masz taką sposobność podczas tego koncertowania z Ronią?
1: Tak, ja myślę, że ten początkowy stres, który miałem wchodząc pierwszy raz na tę zieloną scenę, on się po chwili rozpływa, bo ta scena, ta zielona scena zmusza do bycia tu i teraz. Ona tak zachęca, żeby być z ludźmi i przez to, że jesteśmy tak blisko tych słuchaczy, to wymieniamy się energią i to jest takie autentyczne. Nie wiem, jak to dokładnie określić, ale ta wymiana energii jest taka czysta i to jest fascynujące moim zdaniem.
0: Ja myślę, że to, by zobrazować troszkę to, o czym mówimy, to warto też, żebyśmy poprosili o muzykę, tym bardziej, że mówimy o maju, o tym czasie, w którym rzeczywiście można dosłownie tonąć w kwiatach. To ta piosenka została wybrana na początek naszej audycji, ale może poproszę cię, Ronia, o parę słów na temat piosenki pod tytułem Byle tonąć w kwiatach.
2: Chociaż piosenka ma bardzo przyjemny tytuł i jest takim przesłaniem i dobrym życzeniem utonięcia w kwiatach, bo myślę, że nie ma nic piękniejszego i milszego. Powstała w trudnym momencie mojego życia. Porównuję tam swoje przeżycia do martwej natury. Mhm. Był taki moment, zwłaszcza pandemia była trudna dla artystów. Ja wtedy stawiałam swoje pierwsze muzyczne kroki. Później miałam też wiele różnych doświadczeń. Wiadomo, życie artysty to jest często sinusoida. I ogromna lekcja pokory. Myślę, że marzyłam o wielkich scenach. Te sceny nie przychodziły. A ja znalazłam swoją zieloną scenę, wymarzyłam ją sobie i wyśpiewałam ją sobie. Napisałam tę piosenkę w 2024 roku, a rok później zagrałam trasę po rodzinnych ogródkach działkowych i faktycznie śpiewając ten utwór widziałam i czułam autentycznie, że to, co robię, ma sens i że śpiewam o prawdziwych emocjach. Ludzie czują to samo, co ja i jest nas więcej, jest nam raźniej. Byle tonąć w kwiatach, to jest najpiękniejsze, co można drugiemu człowiekowi powiedzieć. Życzę ci szczęścia, zdrowia i żebyś utonął w kwiatach. Kwiaty otaczają nas w dobrych momentach, możemy nimi wyznać miłość, okazać wdzięczność, sympatię, pożegnać kogoś w jego ostatnią drogę, ofiarowując mu bukiet, wiązankę czy też pojedynczą różę. Ja, jak urodziłam się, mój dziadek kupił mi różę, moją pierwszą w życiu i mamy takie zdjęcie, gdzie trzyma mnie na kolanach i na tym beciku z małym niemowlakiem leży właśnie czerwona róża ze wstążką i to jest taki obraz bardzo żywy w mojej głowie, chociaż fizycznie nie mam, nie mogę tego pamiętać, ale to zdjęcie jest tak żywe w mojej pamięci, że myślę, że te kwiaty od samego początku gdzieś mnie naznaczyły i chcę o tym mówić i śpiewać.
0: Dookoła soczysty zapach bzów. Być może nasi słuchacze mogą spojrzeć w horyzont. Zachód, majowy zachód, zmierzch ma miejsce. W tle być może śpiew ptaków i piosenka Roni, byle tonąć w kwiatach. Jeśli mogą państwo, to być może warto przez chwilę przymknąć oczy i wsłuchać się w te słowa.

0: Roni Antusza, tęskni lata od lata do lata, byle tonąć w kwiatach, smak piwoni i bzu nam się pojawił w tej piosence. I oto Ronia w naszym studio wspólnie z Błażejem, który także grał podczas tego nagrania, tego wykonania, które przed chwilą słyszeli Państwo na antenie Polskiego Radia RDC. Ronia, przed paroma minutami mówiłaś o tym pierwszym kwiacie, jakim była róża. Taki kwiat, który jakoś mocno ci się zaznaczył w dzieciństwie, podarowany przez twojego dziadka. Te kwiaty, ta przyroda pojawiają się w twojej twórczości, pojawiają się jako takie tło sceniczne. Będziemy za chwilę mówili dalej o trasie po rodzinnych ogródkach działkowych, ale rzeczywiście ten kwiat, o którym mówiłaś, ta róża, stała się taką ilustracją, nawiązując do tego, czym się Błażej z kolei zajmuje jako gitarzysta, ale także ilustrator. Chcę was zapytać o te elementy przyrody, które są charakterystyczne albo stanowią jakiś ważny element waszego rozwoju, waszego życia. Róża z jednej strony. Błażej, jeśli ciebie zapytać o taki motyw albo kwiatowy, albo przyrodniczy, który jakoś przywołujesz w pamięci najwcześniej, to czy jest coś takiego, co mocno się w tobie zakorzeniło, tak jak ta róża wspomniana przez Ronię, podarowana przez dziadka?
1: We mnie też za sprawą dziadka bardzo mocno są zakorzenione góry. Bardzo dobrze i ciepło wspominam nasze wspólne wakacje. Mój dziadek już nie żyje od dawna, ale jakby te wspomnienia tych wspólnych wypraw i w sumie opowieści o nich, jak pierwszy raz spotkaliśmy dzika, jak ukrywaliśmy się za drzewem. Oczywiście wiadomo, że to nie była niebezpieczna sytuacja, ale wtedy byłem strasznie podekscytowany. To są takie obrazy właśnie gór o wschodzie słońca, bo mój dziadek też przyzwyczaił mnie do wstawania bardzo wcześnie rano, który jest we mnie bardzo mocno zakorzeniony. Tak.
0: Do tej pory?
1: Mhm.
0: Ronia, ty też lubisz wczesne pobudki?
2: O nie, ja niestety jestem tym typem, który lubi spać trochę dłużej, chociaż jakoś ostatnio szkoda mi dnia. Mhm. Te dni są coraz dłuższe i chcę z tego korzystać i mój zegar biologiczny trochę z tego niedźwiedziego snu się przestawił na wcześniejsze wstawanie, ale Błażeja zdecydowanie określiłabym mianem rannego ptaszka. To zdecydowanie bardzo wczesne pobudki.
0: Lubelszczyzna niedaleko od gór. Być może też wybierałaś się z bliskimi na górskie wyprawy?
2: Tak. Bywałam w górach kilkukrotnie. Nie tak bardzo znowu, co były liczne wyprawy. Wydaje mi się, że ogólnie moje dzieciństwo zarysowało mi się w głowie tak bardziej lokalnie. Ja spędzałam czas właśnie z tymi dzieciakami z mojej ulicy. To może brzmi tak prymitywnie, ale faktycznie ulica, gdzie żyło wiele pokoleń, dziadkowie, rodzice, dzieci. Najpierw moi rodzice, moja mama jako dziecko bawiła się z inną koleżanką z zapłotu tak naprawdę, a później ja z jej córką bawiłam się na tym samym podwórku. Więc wychowywaliśmy się tam tak kolektywnie. Czasami dzieciaki wpadały do mojej babci na kompot, a potem szliśmy na pierogi do jakiejś innej babci na ulicy, a to jakiś dziadek nas podwoził albo kupował worek cukierków dla całej tej ferajny. Więc było bardzo wesoło. Wesoło i kolorowo, ale jednak wakacje takie z dzieciństwa kojarzą mi się tak po prostu przy domu.
0: Wspaniałe wspomnienia nam się uruchamiają podczas tej rozmowy. Myślę, że nasi słuchacze także być może wspominają swoich ukochanych dziadków, albo te cukierki, albo te zabawy, być może na podwórku, wyprawy w góry, inne przygody, wspaniałe przygody, które nas kształtują. Rozmawiamy w maju, początek maja i chcę powiedzieć o tym, że ten maj, ta przyroda, te kwiaty, o których wspominamy, one przypominają nam, jak bardzo ważnym zmysłem jest zmysł węchu. Ja przyznam, że już przed wieloma laty za sprawą COVID-u utraciłem w dużym stopniu węch i gdy tylko mam sposobność, tak jak teraz chociażby, poczuć zapach bzu, to się niezwykle cieszę. Chcę was zapytać o to, jakie kwiaty są waszymi ulubionymi kwiatami, jeśli chodzi o zapach kwiatów, Ronia?
2: Trudne. To jest trudne. Bez, zdecydowanie. Myślę, że gdy czuję ten słodkawy zapach, to coś takiego nostalgicznego on we mnie wywołuje i wzbudza jakieś takie bardzo pozytywne wspomnienia. Ale z kwiatów lubię bardzo frezje. Niektórych duszą lilie, ale ja lubię je mieć w swoim domu i lubię się rano budzić i czuć ten charakterystyczny zapach. Ale tak, myślę, że frezje mają jeden z najpiękniejszych zapachów, jakie znam.
0: Błażej, w twoim przypadku?
1: Ja myślę, że nie potrafię skonkretyzować żadnego zapachu, żadnego kwiatu konkretnego. Natomiast lubię tę świeżość. Więc powiedziałbym, że zapach świeżości jest moim ulubionym. Często na Rodosach były zasadzone rabaty z kwiatami i po prostu niemal oszołamiały tym zapachem. Ciężko sprecyzować, ale świeżość to jest to.
0: Dopytuję was o to, bo oczywiście mówimy o zmysłach, mówimy o zapachach, mówimy o przyrodzie, ale też ciekaw jestem, czy podczas waszej trasy, zeszłorocznej trasy po rodzinnych ogródkach działkowych, być może obudziła się was jakaś pasja do pielęgnowania roślin, do dbania o ogródki działkowe, no bo jestem przekonany, że poznaliście mnóstwo fantastycznych, zapalonych ogrodników i być może próbowali was także zarazić swoim zainteresowaniem. Ronia.
2: Niestety nie mamy okazji, żeby mieć kawałek swojej ziemi. To jest bardzo prozaiczny powód, dlaczego nie uprawiam żadnych roślin. A niestety myślę, że kwiaty cięte, o których śpiewam, trzymają się pod moją wodzą najlepiej. Wiem, że trzeba im wymieniać wodę, przycinać końcówki. Dosyć długo cieszą moje oczy i słyszałam ostatnio bardzo ciekawą rzecz, którą chcę się podzielić, że kwiaty cięte trzymają nas w tu i teraz. Czy trzymają nas w czasie obecnym. Jesteśmy obecni tu, gdzie jesteśmy. Nasze dni mijają. Czasami myślimy, że powielamy po prostu ten sam scenariusz. Poniedziałek, piątek, wstajemy o tej samej, weekend, kolejny tydzień. Patrzymy na ten bukiet i widzimy, jak on przemija. Dopiero zdajemy sobie sprawę, że faktycznie ten czas upływa i te kwiaty przemijają na naszych oczach. Tak krótko możemy się nimi cieszyć. I warto być po prostu obecnym, zerknąć na ten wazon, ucieszyć się tym kolorem, tym zapachem właśnie. Myślę, że niestety rośliny ze mną nie mają tutaj z dobrych wspomnień te nasze domowe i myślę, że Błażej tutaj zdecydowanie ma lepszą rękę do kwiatów niż ja.
0: Czy to prawda, Błażeju?
1: Powiedziałbym, że udało mi się wskrzesić kilka roślinek, które uznaliśmy za stracone. Także myślę, że można to odtrąbić jako sukces. Więc można tak delikatnie powiedzieć, że mam ciut lepszą rękę do roślin.
0: Ładna to była ta myśl, o której mówiła Ronia przed chwilą. I to porównanie tych kwiatów ciętych do tej świadomości bycia tu i teraz i świadomości przemijającego czasu. Dostałem od ciebie zdjęcie, które posłużyło do publikacji także naszej dzisiejszej audycji i z tego co mi wiadomo, to autor tego zdjęcia jest osobą, która interesuje się z kolei ogrodnictwem.
2: Zdecydowanie
0: może przy okazji
2: tak.
0: Też go serdecznie pozdrowimy.
2: Serdecznie pozdrawiam Karola, który prowadzi profil Działka Rodowa na Instagramie. Można podejrzeć jego niesamowitą pracę w całą działkę. Jest działkowiczem z Krakowa. Ma swoją przepiękną działkę, nie mogę powiedzieć gdzie, usytuowaną w sekretnym miejscu, ale dzieli się swoimi plonami, swoją pracą, swoimi różnymi zbiorami. Coś, co mnie urzekło, to jest jego domek, który zbudował absolutnie sam, według własnego projektu. To była brda, jeśli się nie mylę, więc wedle swojego pomysłu zbudował własnymi rękami domek z pomocą znajomych przyjaciół. Opowiadał nam o tym. Graliśmy u niego koncert w lipcu. Zresztą widzimy się z nim w piątek. Także mam nadzieję, że przekażę te pozdrowienia osobiście.
0: Pozdrawiamy Karola. Artyści często są w drodze. Wędrują, grają, są to częste albo niekończące się trasy z kolei. Myślę, że dla wielu artystów jest w tym taka tęsknota za tą przystanią, za tym miejscem, do którego można wrócić albo w którym można się zatrzymać, odetchnąć i taką przestrzenią być może dla was właśnie są wasze koncerty w rodzinnych ogródkach działkowych i są to przestrzenie, które wbrew pozorom chyba stereotypowo jeszcze wielu osobom kojarzą się być może z tym, że są to przestrzenie prowadzone często przez osoby już dojrzałe i bardzo dobrze i bardzo serdecznie pozdrawiamy. Jak słyszymy, są chociażby takie osoby jak Karol, czyli młoda osoba, która lubi także dbać o swoje RODO.
2: Dokładnie tak. My spotkaliśmy na tej rodosowej trasie przeróżne osobowości. Od starszych poprzez kilkulatków, nawet młodszych od nas, którzy są tak zainteresowani tematem posiadania chociażby własnych pomidorów, własnych kwiatów. Opowiadają o tym z taką pasją. Te pokolenia łączą się. Doświadczenie spotyka jakąś taką świeżość. Moim zdaniem właśnie rodzinne ogródki działkowe, jeśli ktoś ma takie pojmowanie ich poprzez pryzmat osobowości, osób starszych, które spędzają tam, nie wiem, swój czas na emeryturze chociażby. Jeżeli wybierze się na spacer, to może jednym takim spacerem odczarować sobie te założenia i te wspomnienia z dawnych lat.
0: Przed rokiem trasa miała swoją pierwszą odsłonę, jako pierwsi artyści, no właśnie, mieliście okazję zaprezentować swoją letnią trasę i można by było ewentualnie pomyśleć o tym, że w tamtym momencie był to eksperyment, coś nowatorskiego, ale chyba już eksperymentem nie jest, skoro decydujecie się na jej kontynuację. Dlaczego, co w sobie ma to grywanie na świeżym powietrzu, co was również i pociąga i zachęca do tego, żeby kontynuować to granie? Ronie albo Błażej, kto ma ochotę zacząć?
1: Ja myślę, że pociąga nas taki bezpośredni kontakt z ludźmi. To jest niezapomniane doświadczenie. No, ważne jest też to, że ta trasa trochę przeskoczyła nasze oczekiwania. Na początku myśleliśmy, że zagramy 8 koncertów, a koniec końców zagraliśmy 23. Więc uznaliśmy, że ludzie tego chcą. Chcą spotkania z kulturą w taki niezobowiązujący, lekki sposób. Więc postanowiliśmy ruszyć w tę trasę drugi raz i przeżyć te emocje z nowymi ludźmi i wrócić do starych, zaprzyjaźnionych miejsc. To się trochę wymknęło spod kontroli. Stało się czymś większym niż zakładaliśmy początkowo.
0: No właśnie, wymknęło się spod kontroli, efekt domina, ale ja zastanawiam się, jak to wszystko się rozwinęło, czy za sprawą poczty pantoflowej, jak można było doprowadzić do kolejnego, kolejnego i kolejnego i tak jak słyszymy 23 koncertu.
2: Tak, zdecydowanie poczta pantoflowa. Ja tak naprawdę zaczęłam od pisania do ludzi, którzy wiedziałam, że mają swoje ogródki i podpytywania ich, słuchaj, mam taki pomysł, chciałabym zagrać koncert, może użyczyłabyś swojej działki, żeby zebrać tam swoich znajomych, może kilku moich znajomych i zrobić właśnie taki eksperyment. No i pierwszy koncert, który zagraliśmy w tamtym roku, tak w ogóle pierwszy, miał się odbyć na początku maja, ale tamten maj był wyjątkowo zimny i niestety to był właśnie koncert u Karola. Z bólem serca musieliśmy odwołać początek, bo to było 13 stopni, bardzo zimno, deszcz i niestety serce mi codziennie pękało, bo patrzyłam w prognozy pogody i wiedziałam, że to się nie uda. I ostatecznie pierwszy koncert odbył się w Warszawie, tutaj na Żoliborzu, w przepięknej okolicy. Urokliwa działka, Dorota i Kusz nas zaprosiły do siebie, użyczyły swojego skrawka nieba tak naprawdę, bo moim zdaniem na tej działce jest wszystko, czego człowiek potrzebuje do szczęścia. Spotkałam tam mnóstwo życzliwych osób, znajomych, nieznajomych, głównie nieznajomych i ten koncert tak mnie naładował pozytywną energią, że powiedziałam Błażejowi, że nie możemy poprzestać tylko na tym jednym, drugim, trzecim, zróbmy więcej, odezwijmy się do jeszcze kogoś, a może jeszcze ktoś, a może jeszcze ktoś. I wtem się okazało, że zaczęły do mnie pisać osoby. Ja już trochę, mówiąc szczerze, nie wyrabiałam na zakrętach z tymi wiadomościami, bo one pojawiały się na Facebooku, na Instagramie, maile, gdzieś tam. Byłam zagubiona. Zrobiliśmy taki formularz i te formularze okazały się strzałem w dziesiątkę. Tam ludzie po prostu wypełniali swoje dane. Błażej do nich oddzwaniał. Zawsze taka rozmowa. Nawet słyszy się głos tego człowieka. Można usłyszeć jakieś emocje. Już zbudować jakąś małą więź. Okazała się strzałem w dziesiątkę. I tutaj trzeba oddać Błażejowi, że to on prowadząc te rozmowy doprowadził do tych 23 koncertów. I faktycznie tak rozmawiał, że się z każdym dogadał. I udało nam się odwiedzić bardzo wiele działek. Poznać wiele osób i w wielu miejscach być.
0: I być może sami zapragnęliście tego, żeby móc taką działkę posiadać, dzierżawić, albo do takiej działki po prostu wracać. Wróćmy tymczasem do piosenki, która była przed paroma minutami, Byle tonąć w kwiatach, bo tam słyszeliśmy oczywiście twój śpiew, słowa twojego autorstwa, tak. Ale słyszeliśmy też chyba na początku instrument klawiszowy. Zastanawiam się, kto na nim grał.
2: Również ja na nim zagrałam, to było pianino, takie klasyczne pianino z odsłoniętymi...
0: Na gitarze Błażej?
2: Tak, na gitarze i na banjo.
0: I na banjo. I chórek jeszcze słyszeliśmy.
2: Chórek to były moje głosy, ale słyszeliśmy jeszcze skrzypce, które nagrała Dobrochna Surma, moja wspaniała Dobrochna, pięknie grająca na skrzypcach, odwiedziła mnie w tamtym roku któregoś lipcowego dnia, nagrała wszystkie partie, jedna osoba zagrała te wszystkie rzeczy, przyznają państwo, że jest naprawdę przezdolna. No i tak powstało to dzieło, które wyprodukował Szymon Pałys.
0: Jesteś samoukiem, Bożeju, jeśli dobrze zrozumiałem. Na banjo też się sam nauczyłeś grać i w ogóle skąd pomysł na to, żeby grać na tak rzadko spotykanym instrumencie?
1: Nie wiem, czy powiedziałbym, że nauczyłem się grać na banjo. W studiu u Szymona stwierdziliśmy, że czegoś brakuje, może byśmy coś dograli i Szymon zapytał mnie, umiesz grać na banjo? Nie. No to masz, zagrasz. I taka jest moja przygoda z banjo.
0: Zmierzyłeś się z instrumentem. Bardzo dobrze i bardzo korzystnie. Jesteś, Ronia, muzykolożką, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego. Grasz na klarnecie. Zastanawiam się, czy ten instrument także pojawia się w twojej twórczości jako Ronia.
2: Pojawi się w tym roku znów. Ja skończyłam drugi stopień szkoły muzycznej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej imienia Karola Lipińskiego w Lublinie. I od tamtej pory nie podjęłam nauki na uczelni wyższej, żadnej muzycznej w Polsce. Więc ten instrument był okazjonalnie jedynie używany. I czuję, że chcę to powiedzieć, bo to też nie wybrzmiało a propos mojego klarnetu. Był wspomniany mój dziadek, który mi ofiarował różę. To nie był dziadek Kazimierz, tylko dziadek Marian, który miał ogromny wkład w mój rozwój muzyczny. Kupił mi moje pierwsze pianino i ten klarnet, który posiadam, też kupił mi on. Dzięki niemu mogłam spełnić swoje marzenia, skończyć szkołę muzyczną, zagrać koncert dyplomowy i teraz też będę mogła grać na tym klarnecie, chociaż mojego dziadka już nie ma z nami, ale wierzę, że patrzy z góry i widzi te wszystkie rzeczy. Ja jedynie żałuję, że nie może tego obserwować i po prostu uczestniczyć w tym, bo bardzo chętnie zagrałabym chociażby w jego ogrodzie. Ale klarnet był też przedmiotem mojej pracy magisterskiej, musiałam się zastanowić, tak, magisterskiej na Uniwersytecie Warszawskim i sięgałam tam do korzeni, czyli bardzo podobnie jak na działkach ROT, bo opowiadam o klarnecie w muzyce ludowej Lubelszczyzny, przeprowadzając wywiady z muzykami żyjącymi, z orkiestr ludowych i tak dalej, i tak dalej. I też moje korzenie muzyczne, przepraszam, że się wymknę, ale zahaczają o już prawie wschodnią granicę, gdzie żyje moja 97-letnia od kilkunastu dni prababcia, bo miała niedawno urodziny. Moja prababcia Janina, która śpiewała kiedyś i myślę, że ten talent muzyczny mam gdzieś po niej. Też opowiadam o tym na działkach ROT, dlatego do tego nawiązuję. I pierwsze dwa utwory, które zazwyczaj wykonywałam, to były pieśni ludowe z Lubelszczyzny, śpiewałam je a cappella i opowiadałam historię mojej prababci. Tak naprawdę jestem bardzo wdzięczna losowi, że mogłam rozwinąć swój talent, że miałam tyle osób życzliwych na swojej drodze. Dzieli mnie tylko to, że urodziłam się w trochę innych czasach. Myślę, że moja babcia, gdyby miała możliwości, to też by je wykorzystała w pełni. I chcę o tym mówić, żeby świat usłyszał.
0: Wspaniałe wspomnienia. Prababcia Janina, 97-letnia. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Już z kolei nieżyjący dziadek Marian, który cały czas, jestem przekonany, wspiera i jest obecny w twoim życiu, twoim sercu, twojej duszy i cały czas przysłuchuje się temu, co wykonujesz. Wspaniałe wspomnienia, które pokazują, drodzy słuchacze, jak ważni dla nas są nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie, nasi rodzice, bliskie nam osoby, nawet jeśli ich z nami i wśród nas już nie ma. Ja także bardzo często przywołuję moich dziadków, także chociażby tutaj na antenie podczas tej audycji. To są takie wspomnienia, takie osoby, które przyczyniają się do tego, a nawiązuje do kolejnej piosenki, którą chcemy zagrać. Przyspiesza serce, serce zaczyna bić mocno. To zdaje się, że będzie prapremiera. Cóż to jest za utwór, z jakim utworem do nas przychodzicie?
2: Jest to piosenka Bij mocno serce, którą napisałam ja. Nie wiem, co o niej powiedzieć. Ja bardzo chętnie dowiedziałabym się, co wszyscy o niej sądzą, bo to jest takie dla człowieka, jakby wypuszczał jakiegoś takiego egzotycznego, pięknego ptaka na wolność z klatki, albo nawet takiego wróbelka, ale po prostu go z rąk wypuszczał i pozwalał mu lecieć dalej. A co się z nim dzieje, to jest już jedna wielka zagadka. Więc mam nadzieję, że tego mojego muzycznego wróbelka o zabarwieniu sercowym przyjmą państwo pozytywnie.
0: To wypuścimy w eter radia tę piosenkę. Bij mocno serce, z pewnością po raz pierwszy na antenie Polskiego Radia RDC Ronia.

0: Ronia i wypuściliśmy tę piosenkę w przestrzeń radiową. Ronia, piękna piosenka, bolesne słowa.
1: To prawda. To jest wszystko, co czułam. Mhm. Chociaż myślę, że napisałam ją będąc już w szczęśliwej miłości, w szczęśliwej relacji, ale moje serce chyba musiało pozbyć się wszystkiego tego, co przeżyło. Wiedziało, że jeśli chce ruszyć dalej, to musi zostawić to, co było za sobą. No i wyśpiewało dokładnie to do mojego ucha, do mojego wnętrza. I ja tylko przelałam to na papier, to, co czułam.
0: Jeśli pozwolisz, zapytam cię o to dla tych słuchaczy, którzy być może przeżywają trudne relacje, ból, cierpią, są nieszczęśliwi. Co dobrego można im powiedzieć, co można im ewentualnie doradzić, chociaż doradzanie w takich sytuacjach nie zawsze jest odpowiednie.
1: Znowu posłużę się porównaniem, tak jak przy tych kwiatach, ale pamiętam, że kiedy pierwszy raz to usłyszałam, bardzo mocno zakorzeniło się to w mojej głowie. To jest instrukcja odnośnie bezpieczeństwa lotniczego, że mama, która leci z dzieckiem, musi najpierw zadbać o swoje bezpieczeństwo, a dopiero później o dziecka. I było to dla mnie tak wstrząsające, że matka, która kocha dziecko bezgranicznie, musi zrezygnować z tego dziecka, najpierw zadbać o siebie, żeby móc zadbać o to dziecko później. Myślę, że bardzo łatwo można przełożyć to też na każdą relację. Trudno jest zadbać o kogoś, jeśli czuje się pustkę, jeśli czuje się trudność. Przede wszystkim warto postawić na siebie, bo myślę, że to, co jest w nas i to, co dajemy światu, a jeśli to jest ból, który często przeradza się w jakąś taką niekontrolowaną złość, w jakieś trudne emocje lub jego tłumienie, które faktycznie według badań nawet odbija się na naszym własnym zdrowiu, no to przede wszystkim trzymajcie się, drodzy słuchacze, zacznijcie od siebie, doceniajcie proste rzeczy. Myślę, że w tych najtrudniejszych momentach przy życiu trzymało mnie paradoksalnie bycie tu i teraz i patrzenie w daleką przyszłość z nadzieją i z marzeniami, z naprawdę czasami taką bardzo naiwną nadzieją, z jakimiś ostatnimi pieniędzmi na koncie, z taką myślą, że nie będę miała za co zapłacić czynszu, a jednak wierzyłam, że się uda. Mój nauczyciel od klarnetu, pan Artur, zawsze powtarzał takie słowa, że po każdej burzy zawsze musi wyjść słońce i ja zawsze o tym myślę. Czekajcie na swoje słońce i wierzcie, że ono nadejdzie.
0: Ronia, dla tych wszystkich słuchaczy, którzy doskonale wiedzą, o czym mówisz, były to bardzo ważne słowa. Bardzo ci za nie dziękuję. Miłość rzeczywiście, drodzy słuchacze, powinna nas uskrzydlać, a nie nam umniejszać. Także niech to serce bije szybciej z miłości i miłość odczuwa. Bardzo ważna piosenka i myślę, że rzeczywiście dobrze, że ona została dzisiaj po raz pierwszy zagrana. Za chwilę będziemy jeszcze grali piosenkę, która może być kontynuacją tego, o czym mówiłaś teraz, bo gdy człowiek uwolni się od tego wszystkiego, co krzywdzące, co złe, co bolesne, to człowiek przecież rozkwita.
1: Tak, myślę, że my się powinniśmy uczyć tego wszystkiego od natury. To jest tak proste. Kwiaty kwitną, ale i przekwitają. Muszą mieć swój czas na przezimowanie, na regenerację, na odrodzenie się, żeby móc nawet czasami za 2 lata, są 2-letnie, 4-letnie rośliny, one potrzebują swojego czasu. Więc warto dać czasowi czas, sobie czas i rozkwitnąć.
0: Co czujecie, gdy razem koncertujecie na tych działkowych, rodosowych scenach? Błażej.
2: Myślę, że miłość to na pewno i do siebie nawzajem i do słuchaczy, do całej tej sytuacji. I pamiętam, bo to jest takie mocne, każdy koncert właśnie kończyliśmy utworem Byle tonąć w kwiatach i właśnie zawsze czekałem na ten utwór i zawsze Ronia na końcu mówiła, że kwitniemy razem i to jest jakieś takie piękne. Mam wrażenie, że faktycznie kwitniemy razem, więc myślę, że dużo miłości.
0: Pięknie się tego słucha. My z kolei dzisiaj będziemy kończyli naszą audycję nie utworem, od którego zaczęliśmy, tylko utworem Rozkwitam, ale o tym za chwilę, ponieważ mówiliśmy o tej trasie, która była przed rokiem, ale przecież pocztówka z RODOS rusza ponownie. Czy nasi słuchacze, gdyby mieli ochotę, mogą was zaprosić i jak mogą to uczynić?
1: Oczywiście, że mogą nas zaprosić. Będzie nam bardzo miło, ale przekażę menadżerowi trasy i
0: bardzo proszę,
1: ręce
0: Bożeju, bardzo
1: głos.
0: Prosimy o instrukcję.
2: Instrukcja jest bardzo prosta. Wystarczy wejść na naszą stronę www.roniamuzycznie.pl i tam już od pierwszej strony w nagłówku jest guzik do kliknięcia, wypełnij formularz, żeby zaprosić nas na swój RODOS. I ten formularz jest banalnie prosty, wypełnienie trwa dosłownie 30 sekund, nic strasznego, kilka podstawowych informacji. My się skontaktujemy najszybciej jak to możliwe, no i pogadamy o terminach, a jest ich coraz mniej. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to radzimy się spieszyć, bo...
1: Tak, ale chciałam powiedzieć, że mamy takie miasta, w których bardzo chętnie zagramy, a nie mamy tam RODOS-a. Na przykład w Katowicach byśmy zagrali,
2: w
1: Wrocławiu,
2: tak.
1: W Gdańsku nad morzem, kochamy morze. Więc tam jeszcze nas nie ma, nie mamy tam żadnej działki, chętnie się tam pojawimy, więc drodzy słuchacze, jeśli macie kogoś, kto ma działkę, powiedzcie mu o nas www.roniamuzycznie.pl. Chętnie dla was zagramy.
0: Jeśli mowa o letnich miesiącach, to zastanawiam się, czy podjadaliście owoce rosnące na krzakach. Jakieś mirabelki, porzeczki, albo inne wspaniałości, które są pielęgnowane przez okrutników.
1: Pamiętam czereśnie przepyszne i wiśnie w Poznaniu. Mhm. Wydaje mi się, że też... już upieczone na przykład ciasta dostawaliśmy z tymi ogródkowymi specjałami. Było tego bardzo dużo.
0: Graliście w deszczu?
2: W deszczu nie możemy grać z racji na sprzęt.
0: Pod dachem taką mam myśl ewentualnie?
2: Generalnie uciekaliśmy raczej przed deszczem i kilka razy nam się to na tej trasie zdarzyło. Za co też dziękujemy słuchaczom, bo na koncercie we Wrocławiu u Niny nagle zaczęło padać. I wszyscy pomogli nam, jak jeden mąż rzucili się do ewakuowania sprzętu pod dach.
1: Tak.
2: I to było fantastyczne, pospolite ruszenie. I ten koncert zaraz po deszczu kontynuowaliśmy i zagraliśmy cały set. I potem znowu zaczął padać deszcz. Także idealnie trafiliśmy w okienko pogodowe we Wrocławiu.
0: Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Nabrałem ochoty nie tylko na to, żeby wybrać się na wasz koncert, ale rzeczywiście przez chwilę zatrzymać się w tej przystani, o której mówiliśmy na początku naszej audycji, a taką przystanią może przecież być dobrze zadbany ogródek działkowy. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich tych, którzy podsiadają taką zieloną przystań. Zapraszamy na koncerty Roni. Ronia, Błażej. Bardzo wam dziękuję.
1: Bardzo dziękujemy.
0: I na koniec, drodzy państwo, niech to będzie ta miłosna puenta, jak to pięknie otaczać się dobrymi ludźmi, dobrymi emocjami, bo to pomaga nam rozkwitnąć. Ronie, rozkwitam. Dziękujemy. Do usłyszenia.

0: Minęła godzina 20. Na wiadomości Polskiego Radia RDC zaprasza Marta Hernik.
1: Co się wydarzyło w mieszkaniu na warszawskim Żoliborzu? Jest śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci dwóch mężczyzn. Ponad 460 strażaków i 115 pojazdów gasi pożar w nadleśnictwie Józefów na Lubelszczyźnie. Płonie kilkaset hektarów lasu. Projekt triumfuje. W wiadomościach sportowych sukces siatkarzy z Warszawy. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie tajemniczej śmierci dwóch mężczyzn na Żoliborzu. Jeszcze w tym tygodniu zaplanowana jest sekcja zwłok, poinformował Polskie Radio RDC prokurator Piotr Skiba.
2: Pomimo ujawnienia dwóch dokumentów tożsamości w mieszkaniu, konieczne będzie najprawdopodobniej przeprowadzenie badań DNA, przynajmniej w zakresie tych zwłok, które znajdowały się w znacznym stopniu rozkładu. Na tym etapie nie jesteśmy w stanie ustalić, co było bezpośrednią przyczyną śmierci.
1: A śledztwo prowadzone jest na razie w dwóch kierunkach: zabójstwa oraz doprowadzenia ustalonej osoby do targnięcia się na własne życie. Przypomnijmy, w poniedziałek wieczorem policjanci przyjechali do zgłoszenia nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się z mieszkania na Żoliborzu. Wewnątrz wykryto zwłoki, a na zewnątrz pod oknem ciało drugiego mężczyzny. Jest także śledztwo w sprawie wczorajszego wypadku samolotu Dromader w powiecie biłgorajskim. Zginął 65-letni pilot maszyny, która należała do Warszawskiej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Sprawą zajmuje się prokuratura okręgowa w Zamościu. Walka z pożarem koło Józefowa na Lubelszczyźnie trwa i jest bardzo trudna. Sytuacja pogorszyła się po południu wraz z nasileniem wiatru.
3: Pożar obejmuje około 300 hektarów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował, że ze względu na pogarszające się warunki zadysponowano na miejsce dodatkowy sprzęt.
4: Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze, wprowadzone zostały dodatkowe jednostki GFF, ściągane są także dodatkowe odwody. Bardzo apelujemy wszystkich o dostosowanie się do poleceń służb.
3: W akcji gaśniczej bierze udział kilkuset strażaków. Zaangażowano też dwa śmigłowce Black Hawk. O działaniach służb mówił komendant główny PSP nadbrygadier Wojciech Kruczek.
5: Przelewają oni teren pożaru oraz bronią miejsc, do których pożar i front pożaru się przesuwa.
3: Śmigłowcy mają pracować do zmroku.
1: Jak dowiedziała się Klaudia Wróblewska, służby spodziewają się, że w nocy sytuacja się nieco uspokoi. Czworo nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego zamierza jutro stawić się do pracy w siedzibie instytucji. To ci niedopuszczeni do orzekania przez prezesa Bogdana Święczkowskiego. Teraz Europejski Trybunał Praw Człowieka w ramach tak zwanego zabezpieczenia nakazał dopuszczenie sędziów do pracy. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska zapowiedziała, że wszyscy pojawią się przy Alei Szucha około 11:00.
6: Jutro idziemy do pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, okazując mu to postanowienie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i żądając jego wykonania, czyli spełnienia naszych tych wszystkich próśb, żądań, które zgłaszaliśmy wcześniej i uprzednio, o dopuszczenie nas do orzekania.
1: Sędziowie biorą pod uwagę scenariusz, że prezes po raz kolejny tego nie zrobi i już przygotowują pozew do Sądu Pracy. Inwestycja w Łosicach warta prawie 9 milionów złotych, zniszczona przez wandali. To bulwary nad rzeką Toczną są w trakcie budowy, a ktoś już pomazał je sprejem. Siedziska, ławki i inne elementy placu zabaw. Jesteśmy zbulwersowani, bo to miejsce ma służyć mieszkańcom, podkreśla burmistrz Łosic Mariusz Kucewicz.
7: Tym bardziej, że bulwary nie zostały jeszcze oddane do użytkowania. Ja się boję, jeżeli to tak ma wyglądać, co będzie, jeżeli oddamy je. Fakt jest faktem, że teraz jeszcze są w zarządzie firmy, która realizuje nam budowę i na dzień dzisiejszy w tej strefie nie działa monitoring, bo jest w trakcie budowania.
1: Bulwary, gdy zostaną otwarte, będą jedną z największych atrakcji miasta. Na położonym nad rzeką i otoczonym zielenią rozległym terenie mają być drewniane leżaki, pump track, tyrolka, plac zabaw i trzy boiska sportowe. Zapomniane warszawskie osiedle do wyburzenia. Miasto ogłosiło przetarg na rozbiórkę opuszczonych bloków mieszkalnych przy ulicy Dudziarskiej. Co może być w tym miejscu, dowiadywał się nasz reporter Przemysław Paczkowski.
8: Na razie dzielnica nie przekazuje konkretów, ale wiadomo, że po zakończonych pracach rozbiórkowych władze chcą teren wydzierżawić i stworzyć tam przestrzeń, która będzie służyła mieszkańcom. Na ten moment trzeba wyburzyć 3 budynki, w których jest ponad 200 lokali. Prace mają zakończyć się pod koniec tego roku. Osiedle przy ulicy Dudziarskiej powstało w latach 90. i było zasiedlane przez lokatorów kwaterunkowych i ludzi eksmitowanych z Pragi Południa oraz Śródmieścia. Dla podniesienia bezpieczeństwa sprowadzono tam policjantów z rodzinami. Ze względu na wyludniony obszar, brak infrastruktury publicznej oraz komunikacji miejskiej, osiedle stało się trudne do zamieszkania, a zły stan techniczny bloków doprowadził do ich zamknięcia. Przemysław Paczkowski, Polskie Radio RDC.

0: Od 18 do 20 stopni w tej chwili na termometrach na Mazowszu. Noc znowu ciepła, bo od 11 do 13 zapowiadają synoptycy. Może trochę popadać w okolicach Ciechanowa oraz Siedlec. Jutro już znacznie chłodniej, w większej części regionu tylko 13 stopni, w Warszawie do 17. Ciśnienie w stolicy 992 hektopaskale.
1: Wiadomości sportowe RDC.
0: Trzeci z rzędu brązowy medal dla projektu Warszawa. Siatkarze ze stolicy pokonali w Rzeszowie Rezowie 3-0. W całej rywalizacji zwyciężyli 3-1 i tym samym zapewnili sobie grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Najlepszym zawodnikiem dzisiejszego meczu został francuski przyjmujący triumfatorów Kevin Tilly, zdobywca 13 punktów. To nie koniec sezonu dla projektu. 16 maja w Turynie warszawiacy zmierzą się z Perugią w półfinale obecnej edycji Ligi Mistrzów. O medale walczą także koszykarze z Warszawy. Trwa mecz Legii z liderem tabeli Orlen Basket Ligi, Kingiem Szczecin. To już trzecia kwarta, nieznacznie prowadzi King Szczecin. Jest 46-48 dla Szczecina. Oba zespoły mają taki sam bilans i zwycięzca zajmie pierwszą lokatę przed fazą play-off. Błyskawiczny koniec turnieju w Rzymie dla Huberta Hurkacza. Polak zakończył zmagania już na pierwszej rundzie, w której uległ Niemcowi Janikowi Hanfmanowi 7-6, 6-7, 2-6. Turniej nie jest udany także dla pań Polek. W pierwszej rundzie odpadła Magdalinet po porażce z Niemką Tatianą Marią 0-6-3-6, a także Magdalena Fręch, która przegrała z Filipinką Aleksandrą Ealą 0-6-6-3-4-6. A Iga Świątek rozpocznie turniej w Rzymie od drugiej rundy, pojawi się na korcie w piątek i zagra albo z reprezentującą Australię Darią Kasatkiną, albo z Amerykanką Katie McNally.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. A ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 5,99 za 1 kg, aż 45% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Za reklamę dziękujemy.

13 minut po 20 na antenie Polskiego Radia RDC. Witam, Bartek Koziczyński. Za konsoletą czuwa Radek Wróblewski. Zapraszamy na nagłośnienie. Zaczęliśmy od płyty Peaches, to jest nowy album grupy The Black Keys, bo 1 maja się ukazał. My świętowaliśmy, a płyty wychodziły na świecie i myślę, że warto te nowości przejrzeć. To przede wszystkim w drugiej godzinie. Natomiast w tej godzinie przede wszystkim spotkanie z zespołem Lire, interesującym polskim zespołem, który łączy dźwięki gitarowe z dźwiękami liry korbowej. To już za kilka minut, ale najpierw nasza wiadomość tygodnia. Myślę, że nie ma ważniejszego komunikatu od tego, że zespół The Rolling Stones wyda nową płytę i to całkiem niedługo, bo 10 lipca ukaże się Foreign Tones. Mamy też oficjalny singiel. Nie to, żebyśmy tutaj w nagłośnieniu nie słyszeli takiego zespołu The Cockroaches tydzień czy dwa temu, no ale teraz jest ten prawdziwy, stonesowy In The Stars.

The Rolling Stones. Niezła energia jak na staż tej grupy. 2 miesiące jeszcze poczekamy na nowy album. Tymczasem już jutro ukaże się druga płyta polskiego zespołu Lire. Druga, czyli my słuchamy dziś teraz przedpremierowo. Chociażby utworu tytułowego Nothing is Promised.

0: Mocne dźwięki w zespole Lire, ale przede wszystkim ten instrument tajemniczy, który tam rozbrzmiewa, to jest to, co najciekawsze chyba. Ale za chwilę o tym opowiedzą autorzy płyty Nothing is Promised, której początku słuchaliśmy. Michalina Malisz-Martuś, wokalistka i grająca na tym instrumencie. Cześć.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: I Piotr Martuś, gitarzysta.
2: Dobry
0: wieczór. Po prostu, prosta sprawa. Michalina, no w takim razie od ciebie zacznę, bo lira korbowa to nie jest coś powszechnego, nie jest to na co dzień spotykane w muzyce rockowej, czy no tutaj już prawie też metalowej. Mhm. Więc o twojej drodze dosyć obszernej za chwilę powiemy, no ale nie jest to tak, że od początku swojej edukacji muzycznej grałaś właśnie na tym instrumencie.
1: Tak, właśnie lira korbowa pojawiła się w moim życiu muzycznym tak naprawdę gdzieś około tak 19-20 lat, kiedy skończyłam 20 lat. Wcześniej uczyłam się w szkole muzycznej, skończyłam pierwszy i drugi stopień i grałam na flecie poprzecznym. Natomiast po zakończeniu szkoły zaczęłam się uczyć grać na lirze korbowej, ponieważ poznałam w tym mniej więcej okresie właśnie ten instrument dzięki zespołowi Elevate, którego wcześniejszej twórczości jestem nadal bardzo wielką fanką i w którym potem miałam okazję również być i występować.
0: No nie wyprzedzaj, ale jak to było? Zobaczyłaś Elevate na scenie czy w teledysku gdzieś w internecie i myślałaś, okej, ten instrument warto sprawdzić?
1: To było tak, że ich piosenka poleciała jako muzyka w tle na którymś z koncertów, na których byłam. Po prostu muzyka w tle do Changeovera. I potem szukałam bardzo długo tej piosenki i nie mogłam jej znaleźć, nie wiedziałam, jak się nazywa. I w końcu odkryłam, co to za zespół, co to za piosenka. I to brzmienie liry korbowej na tyle mnie zafascynowało, że stwierdziłam, że muszę zdobyć ten instrument i muszę nauczyć się na nim grać.
0: Piotr, a ty miałeś kontakt z takimi dźwiękami wcześniej? Na czym się wychowywałeś?
2: Ja też poznałem lirę korbową dzięki zespołowi Elevate. Poznałem go mniej więcej też w tym samym czasie co Michalina.
0: Ale już się znaliście we dwoje, czy tak niezależnie poznawaliście?
1: Nie. To było niezależne.
2: Ale poznaliśmy się również dzięki lirze korbowej, dlatego że w tamtym czasie miałem zespół folk metalowy i zafascynowany właśnie między innymi Elevate. Chciałem, żeby na mojej płycie znalazły się utwory z lirą korbową. I szukałem właśnie jakiegoś wykonawcy na lirze korbowej i tak trafiłem na Michalinę.
0: No i tutaj mamy chyba, nie wiem czy daleko zajdę, ale nazwiska macie podobne, a nawet te same, więc rozumiem, że ten instrument połączył was szerzej.
1: Tak, było właśnie. Teraz jesteśmy małżeństwem, tak to się kończy.
0: Tak to się kończy i macie zespół. Dobrze, ale to już wyprzedzamy, bo jeszcze po drodze z tym Elevate, to ja wyjaśnię może, bo nie wszyscy kojarzą, że to jest zespół ze Szwajcarii o światowej sławie, też właśnie folk metalowy, tak z grubsza możemy powiedzieć. No i ty trafiłaś do tej grupy. Na jakiej zasadzie? Najpierw usiłowałaś dociec, co to w ogóle gra, potem nauczyłaś się grać za ich sprawą, za ich inspiracją i co? Oni się zgłosili?
1: Ta historia wyglądała tak, że ja po jakimś czasie nauki gry na lirze stwierdziłam, że chciałabym grać covery Elevate, ponieważ to był właśnie zespół, który najbardziej mnie zainspirował, a też nie było w ogóle takich filmów na YouTubie w tamtym czasie, bo ja w tamtych latach cały YouTube lirowy był mi bardzo doskonale znany i naprawdę wiele godzin spędziłam na oglądaniu tych samych filmów czasami. I postanowiłam założyć swój własny kanał i ten kanał prowadziłam przez około 2 lata. Bardzo dużo tych utworów się nauczyłam i też mogłam zaprezentować, jak je gram. I w 2016 roku odeszło troje członków z Elevate. Właśnie między innymi była to Anna Murphy, która zainspirowała mnie do gry na lirze korbowej. I w momencie, kiedy to zostało ogłoszone na mediach społecznościowych, to ja dostałam wiadomość od Kriegela, który jest wokalistą zespołu i też takim, można powiedzieć, szefem. I w tej wiadomości były tam jakieś miłe słowa na temat moich coverów i później ja się dowiedziałam właśnie, to był chyba ten sam dzień, ale po południu, dowiedziałam się o tym odejściu pozostałych członków i jakby w odpowiedzi na tą jego wiadomość napomknęłam, że gdyby potrzebował czegokolwiek związanego z lirą korbową, to ja chętnie się przysłużę zespołowi Elevate, którego właśnie uwielbiałam słuchać. I tak to się zaczęło. I już miesiąc potem byłam w drodze na próby. Na początku to był taki... taki występ po prostu sceniczny z nimi na różnych koncertach, sesyjny, no a później już zostałam przyjęta do zespołu jako pełnoprawny muzyk nagrywający i trasujący.
0: Niesamowita historia. Zanim wrócimy do waszej płyty, posłuchajmy Elevate, żeby słuchacze też mogli się przekonać, jak działałaś w światowej grupie, utwór Ategnatos.

0: Michalina. Tak grała na lirze korbowej w zespole światowym Elveity, no ale w końcu okazało się, że odeszłaś z tamtej grupy, która, jak przypuszczam, z którą mogłaś zwiedzać świat cały.
1: Tak. Tak było, zwiedzaliśmy cały świat, jeździliśmy bardzo intensywnie po świecie, graliśmy mnóstwo tras i właśnie wydaje mi się, że ten aspekt bycia w zespole był dla mnie najtrudniejszy, ponieważ kiedy dołączałam do Elveity, to oczywiście w ogóle jakby dla mnie to wszystko było tak niesamowite i tak oczywiste, że ja powiem tak, że właśnie nie przemyślałam tego tak jakoś bardziej długoterminowo, a też byłam chyba dosyć młoda, bo miałam 22 lata, jakby to był taki okres, że powiedziałam tak przygodzie. I później, kiedy parę lat minęło i kiedy wydaliśmy albumy, kiedy jeździliśmy właśnie w te bardzo intensywne trasy, to wszystko się tak zaczęło nawarstwiać i w momencie, kiedy nadszedł 2020 rok i pandemia i to wszystko się zatrzymało, kiedy nie mieliśmy praktycznie żadnych koncertów przez rok, to wtedy zaczęłam się troszeczkę zastanawiać nad tym, jakie będę miała dalsze priorytety w życiu, jak chcę, żeby to wszystko się potoczyło, bo jednak rozłąka z Piotrem była dla nas bardzo dotkliwa i też wiele, kiedy jeździ się w takie trasy, to wiele momentów z takiego codziennego życia się omija, jakieś tam rodzinne kwestie, wesela, pogrzeby, tego typu rzeczy. I oczywiście przez parę lat to była dla mnie świetna przygoda, jestem bardzo wdzięczna, że mogłam to przeżyć i mnóstwo się nauczyć i w zasadzie w swoim ulubionym zespole grać. Natomiast właśnie później nadszedł taki czas, że stwierdziłam, że chciałabym jednak zająć się troszeczkę czymś innym. Rozstaliśmy się z zespołem w bardzo przyjacielskich stosunkach i wciąż się przyjaźnimy. Zawsze kiedy Elveity gra w Polsce, to ja się staram ich odwiedzić i wpaść i zawsze te spotkania są świetne. Także myślę, że wszystko tutaj dobrze się skończyło, a potem powstało Lirę.
0: Piotr, czy ty byłeś inicjatorem tego projektu? Wiem, że namawiałeś małżonkę na śpiewanie, bo ona nie była tak chyba do tego przekonana.
2: Tak. Zaczęło się od tego, że Michalina na swój kanał na YouTubie, który wcześniej był czysto instrumentalny, zdecydowała się nagrać dwa covery ze swoimi własnymi wokalami. Ja byłem osobiście zachwycony tym, jaką ma barwę głosu i widziałem olbrzymi potencjał w tym, więc no, namawiałem, żeby poszła na całość z tym śpiewaniem. I już w czasach, kiedy przygotowywaliśmy projekt i mieliśmy już powstawały pierwsze piosenki dla Lirę, myśleliśmy pierwotnie o zaangażowaniu jakiegoś męskiego wokalisty. No i te dwie rzeczy zbiegły się w czasie i stwierdziliśmy, że jednak nie, że jednak to Michalina powinna zostać wokalistką i frontmanką naszego projektu.
0: Sprytna nazwa, bo nie mówiłem w sumie, jak to się pisze, L-Y-R-R-E. Mhm. Jakby ktoś tak tylko nas słuchał, bo nie wiadomo skąd, nie ma takiego słowa chyba.
1: Tak, stworzyliśmy je na potrzeby projektu właśnie. Długo się zastanawialiśmy, jak nazwać zespół i w zasadzie praktycznie do ostatniej chwili nie mogliśmy się zdecydować i to była Piotra idea chyba. Piotra pomysł, żebyśmy nazwali zespół Lirę.
2: Wiedzieliśmy, że chcemy, aby nasza muzyka kręciła się wokół Liry Korbowej.
1: Tak.
2: Ale to pomyśleliśmy, tak, że to może jakoś tam gdzieś tam nawiązywać.
0: A to trochę po polsku, no bo po angielsku mamy hurdy-gurdy.
1: Tak.
0: To się chyba nazywa. No, Lira, wyjaśnijmy też może, to jest coś strunowego, ale z taką korbką.
1: Tak, to jest instrument, który ma korbę i koło i dźwięk wydobywa się poprzez kręcenie korbki, która napędza koło. To koło porusza strunami, to znaczy pociera struny, tak jak smyczek w skrzypcach. Natomiast dźwięki zmienia się poprzez naciskanie klawiszy w klawiaturze i takie połączenie, można powiedzieć, instrumentu smyczkowego z klawiszowym, to jest właśnie Lira Korbowa.
0: No i postanowiliście, że to będzie główny też motyw muzyczny, że to nie będzie dodatek do riffów gitarowych i tylko na bazie tego aranżacja będzie budowana, tak?
2: Tak, dokładnie. W czasach, kiedy Michalina jeszcze była w Elveity, czasami dostawaliśmy wiadomości od fanów, że szkoda, że tak mało jest tej Liry na tych albumach i jest jednak gdzieś tam troszeczkę schowana w miksie i to też nas troszeczkę tak prowokowało, że jak będziemy tworzyć własną muzykę, to ta Lira będzie w końcu na swoim miejscu, przynajmniej z naszej perspektywy.
1: Tak, na pierwszym planie chcieliśmy ją umieścić i od samego początku to było dla nas chyba najistotniejsze zagadnienie, żeby tą lirę zaprezentować, żeby ten niezwykły dźwięk pokazać, żeby po prostu pozwolić wykazać się temu instrumentowi.
0: Tak. Sprawdzamy, jak to brzmi na albumie, który już jutro będzie miał oficjalną premierę. Utwór Orchard, zespół Lire.

0: zespół Lire. Epickie dźwięki, takie filmowe niemal. Można atak sobie husarii wyobrazić.
1: Możliwe. Na pewno filmowość to jest rzecz, która nas inspiruje. Muzyka filmowa. Zdecydowanie.
0: Dobrze, mamy drugą płytę, ale jeszcze napomknijmy o pierwszej. W 2023 był wasz debiut, czyli już ten projekt zyskał jakieś miejsce i podobno też wyszedł na świat. Wy jesteście bardziej chyba znani na świecie niż w Polsce.
1: Bardzo dużo koncertów graliśmy za granicą i wydaje mi się, że nasz debiutancki album przyjął się bardzo dobrze. W Europie na pewno też widzieliśmy po różnych źródłach, że w Stanach Zjednoczonych mamy trochę słuchaczy, także bardzo się z tego cieszymy. No i oczywiście w Polsce teraz przy drugim albumie działamy troszeczkę szerzej, troszeczkę więcej mamy nadzieję też zagramy koncertów. Dwa się zbliżają, już pod koniec maja będziemy grać.
0: W Warszawie,
1: tak. 28 maja w Warszawie w klubie Voodoo. 29 maja w Krakowie w Zaścianku. To będą koncerty premierowe naszej drugiej płyty.
0: Kraków to wasza siedziba i oprócz tego, że zajmujecie się wytwarzaniem tej muzyki, właściwie graniem muzyki i wytwarzaniem instrumentów. Piotr, to ty tworzysz też fizycznie liry korbowe, które chyba nie są łatwe do skonstruowania, złożenia.
2: Tak, jest to niezwykle złożony instrument, przy którym trzeba spędzić naprawdę długie godziny, żeby stworzyć jedną sztukę. Cała historia zaczęła się od tego, że Michalina, prowadząc kanał na YouTubie z lirą korbową i występując z Elvety, dostawała bardzo dużo pytań, skąd mogę dostać lirę korbową, jak ją kupić, jak w ogóle zacząć. I ilość tych pytań była tak przytłaczająca, że któregoś dnia po prostu stwierdziłem, że no może po prostu zrobię lirę korbową.
0: No dobra, ale jakieś musiałeś mieć doświadczenie. No jak ja bym powiedział, dobra, zrobię lirę korbową, to nie wiem, co by mi wyszło.
2: Tak.
0: Fujarka na przykład.
2: Miałem o tyle, powiedzmy, przewagę konkurencyjną, że jako inżynier akustyk swoją pracę inżynierską pisałem o drewnach wykorzystywanych w lutnictwie. Miałem znajomego, doświadczonego lutnika, który został moim później mistrzem, którego uczyłem się fachu. No i tak to się rozpoczęło. No, w tym momencie nasz warsztat zatrudnia prawie 10 osób i wytwarzamy dużo lir, które eksportujemy na cały świat.
0: No bo to jest tak niszowe, znaleźliście niszę i jest też na chyba całym świecie mało producentów.
2: Tak. Zdecydowanie naszym największym rynkiem są Stany Zjednoczone, dlatego że tam jest bardzo mała konkurencja. Na całe Stany jest bodajże dwóch takich dość, powiedzmy...
0: Hardgardziarzy.
2: Tak, producentów lir, lutników, którzy się tym zajmują na niedużą skalę. A większość takich tradycyjnych lutników tutaj z Europy, zwłaszcza z Francji, to oni nie za bardzo chcą eksportować swoje instrumenty za granicę. Boją się czasami, że wysyłki będą trudne, że nazwijmy to serwis pogwarancyjny będzie ograniczony z ich strony. A ponieważ my robimy to na troszkę większą skalę, nie jestem pojedynczym lutnikiem, tylko faktycznie zatrudniam ludzi i od obsługi klienta i od produkcji, no to my jesteśmy w stanie to w jakiś tam sposób zapewnić tą obsługę klienta, ten serwis pogwarancyjny nawet na Stany.
0: Piękna historia. Mamy połączenie biznesu z rodziną, jeszcze z twórczością artystyczną. Wszystko tak. To przy okazji płyty Nothing is Promised, przypominam, zespół Lire, która ukazuje się już po północy, będzie w całości, rozumiem, w streamingach dostępna, a później w formie fizycznej też jakąś dołożycie?
1: Tak jest. Na streamingach będzie o północy. Jesteśmy na YouTubie, na Bandcampie, na pozostałych platformach streamingowych i kopie fizyczne również są dostępne. Będziemy mieć płytę CD i płytę winylową.
0: I winyl. Czyli pełny komplet. Polecam. Zespół Lire był z nami. Michalina i Piotr gościli w studiu Polskiego Radia RDC. I co? Jeszcze jeden utwór z waszej płyty Ephemeral?
2: Tak, bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: Dziękuję za wizytę. Do usłyszenia.

Song of Sorrow, nowy utwór Tori Amos z nowej płyty In Times of Dragons. Ona też ukazała się 1 maja. Nowości, mówiłem, że będą nowości. To jeszcze jedna świeża rzecz, chociaż na bazie tego, co już trochę znamy, bo Glass Minds to płyta zespołu Archive. Niedawno grali na pobliskim Torwarze, ale znalazły się w dodatkowej wersji utwory nagrane z orkiestrą. No i właśnie do godziny 21 w nagłośnieniu jeden z nich.

0: 21. Marta Hernik, zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. Prokuratura rozczarowana wyrokiem sądu w sprawie Kamilka. Będzie wniosek o uzasadnienie, a być może i apelacja. Na Lubelszczyźnie trwa dramatyczna walka z potężnym pożarem. W ogniu już prawie 500 hektarów lasu. Andrzej Olechowski został pochowany na cmentarzu w Wilanowie. Był patriotą, Europejczykiem, wspaniałym dziadkiem, wspominano w czasie uroczystości. Prokuratura nie wyklucza złożenia apelacji w sprawie wyroku dotyczącego ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Chłopczyk zmarł w 2023 roku po tym, jak jego opiekun polał go wrzątkiem, pobił i rzucił na rozgrzany piec węglowy. Podczas śledztwa okazało się, że mężczyzna od wielu lat znęcał się nad dzieckiem. Sąd wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności, a był wniosek o dożywocie, przypomina prokurator Monika Ryszkiewicz-Jakubowska.
1: Wyrok jest nieprawomocny, przysługuje od niego oczywiście apelacja i z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że zostanie złożony wniosek o uzasadnienie.
0: Apelację zapowiedziała już siostra Kamilka, która jest oskarżycielką posiłkową. Przypomnijmy, sąd uznał, że ojczym Kamilka winny jest wieloletniego znęcania się nad dzieckiem z ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Prokuratura z kolei chciała, żeby mężczyzna odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem w recydywie. Jeszcze w tym tygodniu zostanie przesłuchany 17-letni Dominik, który wpadł pod pociąg w Woli Bierwieckiej. Do wypadku doszło po tym, jak pomógł wysiąść kobiecie z dzieckiem w wózku. Licealista długo walczył o życie. Dopiero tydzień temu wyszedł ze szpitala i czeka go długa rehabilitacja. Jak mówi nam rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść, śledczy zapoznają się teraz z protokołem ustaleń końcowych Komisji Kolejowej Kolei Mazowieckich.
2: Ustalenia te jednak i wnioski nie są wiążące dla śledztwa. Po zapoznaniu się z tym protokołem ustaleń Komisji Kolejowej prokurator zdecyduje, czy w śledztwie powołany zostanie biegły z zakresu wypadków kolejowych.
0: Śledztwo w sprawie nieszczęśliwego wypadku w Woli Bierwieckiej wciąż prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko komuś. Nikomu nie przedstawiono zarzutów. Ponad 460 strażaków i 115 pojazdów zaangażowanych w gaszenie pożaru w Nadleśnictwie Józefów na Lubelszczyźnie. Powierzchnia objęta pożarem to około 500 hektarów. Od wczoraj trwa bardzo trudna akcja, relacjonuje rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie kapitan Tomasz Stachyra.
3: Jeśli chodzi o front tego pożaru, który tak naprawdę generowany jest przez silny wiatr, który wdmuchuje tlen do tego pożaru, to jest tak jakby na długości blisko 2 kilometrów. Liczymy na to, że w godzinach nocnych ustąpi wiatr, który cały czas zakłóca tą naszą pracę i skutecznie ten ogień powoduje, że mamy trudności z gaszeniem tych miejsc, które już ugasiliśmy.
0: Ogień dzieli od granic miasta Józefów zaledwie kilka kilometrów. Mieszkańcy otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z informacją, żeby przygotowali się na wypadek ewakuacji. Rodzina, przyjaciele, współpracownicy pożegnali w Warszawie Andrzeja Olechowskiego. To ekonomista, polityk, były minister finansów i spraw zagranicznych oraz jeden z założycieli Platformy Obywatelskiej. Wspomnień wysłuchał w czasie uroczystości Witold Banach.
4: Andrzeja Olechowskiego żegnali przyjaciele, dla których był nie tylko politykiem, ale przede wszystkim wyjątkowym człowiekiem.
5: Zawsze było miło go spotkać, dyskutować z nim. Był to facet niezwykle bystry i jego towarzystwo było największą przyjemnością.
6: Był czułym dziadkiem i sympatycznym człowiekiem w odbiorze. Zawsze się czuło, że jest po prostu fajną osobą.
4: A były prezydent Bronisław Komorowski wspomina, że z Andrzejem Olechowskim rozmawiał nie tylko o polityce.
7: Ostatnie moje wspomnienie, które chciałbym zachować, to jest rozmowa o wnukach. Co możemy zrobić, aby nasze wnuki chciały także szanować świat wartości dziadków, ojczyznę, rodzinę.
4: Andrzej Olechowski spoczął w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Wilanowie.
0: Zmarł 25 kwietnia, miał 78 lat. Pisemna seria egzaminów podstawowych zakończona. Maturzyści podeszli dziś do języka obcego nowożytnego. Zdecydowana większość wybrała angielski i większość twierdzi, że nie był to najtrudniejszy egzamin w ich życiu.
8: Jeden z prostszych arkuszy w ogóle na przestrzeni ostatnich lat. Zasób słownictwa był bardzo podstawowy. Nie było słówek jakichś takich bardzo wymyślnych. Zdania też były złożone prosto. Słuchanie nie było takie wymyślne. Jeśli ktoś się uczył na B2 i jest na poziomie B2, to na spokojnie mógł tą maturę zdać. Napisany był mail do koleżanki, że odwiedza się miejsce, w którym się dawno nie było, co się zmieniło i poleca się to miejsce.
9: Gramatyka trochę może sprawiła problem, ale wynik będzie satysfakcjonujący.
10: Słuchanie było proste, czytanie też było bardzo przyjemne. O wiele łatwiejsze niż egzaminy próbne. No myślę, że będzie fajny wynik. pisanie maila najłatwiejsze, no bo tam jednak pisze się co chce, można było się wykazać.
8: Uważam, że arkusz był bardzo prosty.
0: Przed maturzystami jeszcze minimum jeden wybrany przedmiot na poziomie rozszerzonym oraz egzaminy ustne z języka polskiego i obcego nowożytnego.

0: Jutro już bez upałów na Mazowszu. Temperatura maksymalna w czwartek to ma być 17 stopni Celsjusza, a na północy regionu nawet 13. No i właśnie na północy, w okolicach Ciechanowa, Ostrołęki i Siedlec już w nocy może trochę popadać, a w pozostałej części Mazowsza opady deszczu dopiero po weekendzie. Teraz na termometrach od 17 do 19 stopni Celsjusza, a na barometrach w Warszawie 992 hektopaskale.
1: Wiadomości sportowe RDC.
0: Trzeci raz z rzędu siatkarze projektu Warszawa zdobyli brązowe medale plus ligi. W Rzeszowie pokonali pięknie Ryzowie 3-0, zapewnili sobie zwycięstwo 3-1 w rywalizacji do 3 wygranych. No i ta trzecia pozycja zapewniła warszawiakom grę w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Projekt jeszcze tego sezonu nie kończy. 16 maja w Turynie zmierzy się z Perugią w półfinale obecnej edycji Ligi Mistrzów. Siatkarze Bogdanki Luk Lublin dziś mogą znowu zostać mistrzami Polski. Broniąca tego tytułu drużyna w czwartym meczu finału siatkarskiej plus ligi przed własną publicznością gra z Aluronem CMC w Wartą Zawiercie. Jest set pierwszy, no i na razie 0-0. Po trzech spotkaniach Lublinianie w serii do 3 zwycięstw prowadzą jednak 2-1. Jesteśmy mocni nie tylko sportowo, ale też mentalnie, podkreśla drugi trener Bogdanki, Maciej Kołodziejczyk.
2: Myślę, że jesteśmy drużyną, która bardzo dobrze radzi sobie z tymi okołosiatkarskimi emocjami. Jesteśmy zespołem, który bardzo dobrze reaguje na porażki i jesteśmy zespołem, który dobrze zachowuje się po zwycięstwach. Doskonale wiemy, o co gramy.
0: Ale mecz w Lublinie trwa dopiero od godziny, no i od pół godziny. Na razie jest 0-0, pierwszy set, tak jak powiedziałam. Piłkarz Radomiaka Ibrahima Kamara oczyszczony z zarzutów o gwałt. Prokuratura umorzyła śledztwo z powodu braku dowodów, a do zdarzenia dojść miało pod koniec listopada ubiegłego roku. Żeby skierować akt oskarżenia, muszą być dowody, wyjaśnia decyzję rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Aneta Guść.
3: Jeżeli w toku śledztwa nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć istotnych wątpliwości, a tak tutaj wyszło, należy te wątpliwości poczytać na korzyść podejrzanego.
0: Zawodnik zatrzymany został w grudniu ubiegłego roku, a następnie trafił do aresztu. Nie przyznał się do zarzutów.
1: Autopromocja.
4: Od setek lat poluję na dobrą muzykę i jeżeli będzie bam, bam, bam, mam, no to mam fajny kawałek i przenoszę go tutaj do Radia RDC, żeby podzielić się nim z moimi wspaniałymi słuchaczami. Takiej drugiej audycji po prostu nie ma w radio, bo jestem ja, jesteście wy, rozmawiamy, słuchamy i jest cudownie. Roman Drogowiecki, mam nadzieję, że będziemy się słyszeli już jutro po 22 na falach RDC.
1: Autopromocja. Nagłośnienie.

12 minut po 21:00 to druga godzina nagłośnienia na antenie Polskiego Radia RDC. Bartek Koziczyński, zapraszam. Zaczęliśmy od Foo Fighters z nowej płyty. Piosenka Window znana już doskonale z naszej anteny, bo była utworem dnia. A warto wspomnieć, że zainspirowany ten utwór jest przez córkę Dave'a Grohla, czyli lidera Foo Fighters, która potrafi grać na basie i zafascynowana była, no trudno się dziwić, latami 90., konkretnie grupą Breeders, i właśnie wymyśliła pewną linię basową. Tato wziął i umieścił to na swojej płycie. Natomiast możemy się spodziewać albumu całego, zupełnie niezależnego od ojca najstarszej córki, Violet Grohl, już niedługo, a na razie mamy jej nowy singiel, Cool Bass.

Easy and the Black Trees w utworze Butch Vig użyli nazwiska, imienia i nazwiska producenta słynnego z lat 90. przede wszystkim, który zjawi się w Warszawie pod koniec miesiąca, w maju będzie jeszcze z grupą Garbage, ze swoim zespołem. No a tutaj hołd dla niego. I tak, skoro już mówimy o tym początku lat 90. i że grupy z tamtego okresu chętnie do nas wracają, to teraz może mniejszy zespół, mniej znany, ale ten utwór, który za chwilę jest powszechnie kojarzony. Kto oglądał stacje muzyczne w początku lat 90., tam gdzie Nirvana i te wszystkie inne zespoły, na pewno zna utwór o trzech małych świnkach, który wykonuje zespół Green Jelly. I Green Jelly tak się składa w Warszawie. Zjawi się w najbliższą sobotę w klubie Mechanik. No i myślę, że świnki muszą koniecznie zabrzmieć.

Najpierw było o świnkach, a później o niedźwiedziu. I tak sobie pomyślałem, że zespół Green Jelly, który gra niezależnie w sobotę swój własny koncert, mógłby kiedyś przyjechać na Zacieralia, gdzie z kolei Zacier ten od niedźwiedzia Janusza organizuje co roku w styczniu. To jest festiwal, gdzie tego typu prześmiewcze, radosne zespoły pląsają i to by wszystko do siebie pasowało. Kto wie, może jeszcze kiedyś. A teraz już poważnie, bo młody zespół Seth Smiles, który wydał album Bunt, wróci z drugą płytą Komercja. I mają singiel Lustro, który zapowiada ten nowy materiał i opowiada też o tym, że czasami trudno na siebie spojrzeć szczerze.

Brigitte Calls Me Baby. Zespół młody, może nie tak młody jak Seth Smiles, bo to Seth Smiles to właściwie świeżo upieczeni maturzyści. Chyba ubiegłoroczni, więc w tym roku już ten stres za nimi. Bardziej mogą się zająć karierą muzyczną. Zespół Brigitte Calls Me Baby z Ameryki, troszkę starszy, Irreversible. Tym albumem cieszymy się od marca mniej więcej. A teraz w podobnym kręgu stylistycznym pozostaniemy. Zespół Sonbert, który gościł w nagłośnieniu w ubiegłym tygodniu. Zachęcam do zaglądania na strony RDC, bo tam można odsłuchać dowolną audycję, dowolny wywiad i z Sonbertem również, a rozmawialiśmy o płycie Świetnie.

Pan Morrissey już w lipcu zjawi się w Warszawie na koncercie. A teraz przenosimy się pod palmę, ale nie jakąś egzotyczną, gdzieś w dalekich krajach, tylko jak najbardziej naszą warszawską, bo to utwór, przed nami utwór o miejskim życiu, które odnotowuje Rubens, to jego nowy singiel.

0: Free to Love. Duran Duran i Nile Rodgers. 3 lata przeczekali z tym utworem, bo to był nagrany w czasie sesji Dance Macabre. To jest taka płyta halloweenowa sprzed 3 lat właśnie. No i singiel mamy, który ewidentnie nie pasował, bo był zbyt radosny. Nie pasował do tamtego albumu. Kończymy dzisiejsze spotkanie w nagłośnieniu wspomnieniem koncertowym. W poniedziałek byłem w nietypowym miejscu, jak na show rock'n'rollowy w Teatrze Nowym. No i tam, dobra, to nie był typowy rockowy koncert. Było to coś na granicy performansu, spektaklu teatralnego i występu. Właśnie Arek Jakubik prezentował na żywo swój materiał z Romeo i Julia Żyją, płyty, o której opowiadał tutaj z psem Bazylim. Pamiętam, był w naszym studiu i ten pies Bazyli również pojawił się na scenach teatra, na scenie teatralnej. Było trochę skeczy, ale przede wszystkim na poważnie. Dzięki temu można było odebrać ten album w naprawdę przejmujący sposób, ale też fabułę z narratorem w postaci autora i wodzireja niejako Arka Jakubika. To wszystko można było chłonąć. Również był utwór Amatorski Teatrzyk, którym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bartek Koziczyński, Radek Wróblewski audycję realizował, a już za chwilę Cios za cios.
1: Filmowej historii dalszy ciąg. Weź pilota, daj głośniej to. W filmie musi być zwrotny punkt, że się wszyscy chcą zabić. Teraz i tu. Amatorski teatrzyk w domu, zwanym miejskim domem kultury. I ta nazwa, Empek Piaseczno, próba Szekspira, scena z tektury. Julia gra Krystyna Marzec, na scenie zwią Cezary Kot. Wszyscy wiedzą, że jej kochanek gra tu Romea i to jest sztos. Viva la Comedia. Nie mają święci ust, tak jak pielgrzymi. Mają ku modłom lub gornej podzięce. Widownia, gromki śmiech na scenie.

wycięcie. Na ekranie czarna plansza i napis: Romeo i Julia nie muszą być młodzi, są tacy jak my. Kogo to obchodzi, ile mają lat, ile mają kurwa naprawdę lat. Nagle wchodzi chór z Podlasia, ma dziś próbę i koncert tu. W ludowym stroju pyta pani Stasia: chcecie, żeby pośpiewać coś? Co za schiza? Kus Janek pod kasanek poszedł w las z toporkiem. Siekierką się opasywał, podpierał się workiem. Dalej bracia, dalej żywo, pijcie fajki, palcie piwo. Dalej bracia, dalej żywo, pijcie fajki, palcie piwo.

staje. Krystyny mąż trzeźwego udaje. Pyta go kot, szuka pan kogoś? Bełkocze Jan, tak mi się gogo. Daje w ryj kotowi, czy mówi się kotu? Chyba sobie Jan narobił kłopotu. Do Krystyny mówi, wygłupów koniec. Idziemy do domu, gdzie jest chłopiec? Jan łapie ją za rękę. Krystyna krzywi się z bólu. Próbuje wyrwać się, krzyczy ty ciulu. Zadowolony jesteś? Synu, synu, tak. O to ci chodziło? Ile jeszcze chcesz mnie męczyć? Mi życie chcesz marnować?

Czas na finał, bo nagle marcowie przerywają kłótnie. W bezruchu patrzą zaskoczeni na małego chłopca pod sceną. Jakaś kobieta woła: Piotruś, Piotruś. Gaśnie światło. Cisza. Koniec.

0: 22. Marta Hernik, zapraszam na wiadomości Polskiego Radia RDC. Na Mazowszu zaczyna brakować wody. Kolejne gminy apelują do mieszkańców,
1: żeby nie podlewali trawników czy innych upraw.
0: Mamy suszę hydrologiczną i przerwy w dostawach. Ruszyło prokuratorskie śledztwo po katastrofie samolotu gaśniczego na Lubelszczyźnie. Zginął pilot, jutro sekcja zwłok. Jest nowa trasa lotu do USA. Polecimy z Warszawy do San Francisco. Susza hydrologiczna na Mazowszu. Obowiązują dwa ostrzeżenia, ale mogą być kolejne, bo problem się pogłębia. O ograniczenie korzystania z wody apelują do mieszkańców władze gminy Bielsk pod Płockiem. Wcześniej zwracały się z tym m.in. gminy Klębów i Piaseczno. O szczegółach nasza dziennikarka Agnieszka Maruszak.
2: W regionie płockim jest bardzo zła sytuacja hydrologiczna, mówi Józef Roskosz, wójt gminy Bielsk.
1: Zaczyna nam brakować wody. Wystąpiliśmy z apelem do mieszkańców gminy o to, żeby racjonalnie korzystali z tej wody, żeby nie podlewali trawników czy innych upraw, kiedy mamy brak wody.
2: Wieczorem woda ledwo leci z kranu, mówi pani Anna, mieszkanka gminy Bielsk.
3: Jest to duży problem, zwłaszcza wieczorami nie można się w ogóle wykąpać. Jest bardzo niskie ciśnienie teraz też po wprowadzeniu tych ograniczeń. Myślę, że nie wszyscy się do tego stosują. Cały czas podlewają ogródki.
2: Problem dotyczy większej części Mazowsza, podkreśla rzeczniczka Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Luiza Jurgiel-Żyła.
4: Susza hydrologiczna obejmuje obecnie zlewnie rzek Jeziorki i Radomki na Mazowszu.
2: Samorząd odnotował w ostatnim czasie wzrost poboru wody z wodociągów gminnych o 1/4. Agnieszka Maruszak, Polskie Radio RDC.
0: Jutro sekcja zwłok 65-letniego pilota, który zginął w czasie gaszenia potężnego pożaru na Lubelszczyźnie. Samolot Dromader brał udział w akcji gaśniczej pożaru lasu w Nadleśnictwie Józefów. Samolot prowadził wieloletni i doświadczony pracownik mieleckich zakładów lotniczych. Był pilotem, legendą, od którego wszyscy się uczyli, przekazała Zofia Kowalska z zarządu MZL.
5: To jest kolega, który miał bardzo duże doświadczenia, bo żeby tym samolotem móc latać i gasić pożary, trzeba mieć bardzo duże doświadczenie. On wcześniej pracował w liniach lotniczych, a wcześniej przed liniami lotniczymi miał kontakt właśnie jeszcze z dawnym ZUA, Zakład Usług Agrolotniczych. I wówczas on był pilotem Dromadera.
0: Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Rzeczniczka praw dziecka niezadowolona z wyroku sądu w sprawie 8-letniego Kamilka. Jej zdaniem 25 lat pozbawienia wolności dla jego ojczyma i 16 lat dla matki to za mało. Monika Horna-Cieślak liczy na złożenie apelacji w tej sprawie.
6: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową. No i sprawa będzie dalej prowadzona przez sąd wyższej instancji. Wiem też już, że pełnomocnicy już sporządzili wniosek o uzasadnienie wyroku.
0: 8-latek z Częstochowy zmarł w 2023 roku po tym, jak ojczym polał go wrzątkiem, pobił i rzucił na rozgrzany piec węglowy. Śledztwo wykazało, że mężczyzna od wielu lat znęcał się nad pasierbami, a matka na to nie reagowała.
7: To są wiadomości RDC.
0: Jeszcze nieskończone, a już zniszczone. Łosickie bulwary, siedziska i elementy dużego placu zabaw zostały pomazane jaskrawym sprayem. Mieszkańcy Łosic, z którymi rozmawiała nasza reporterka Beata Głozak, są zbulwersowani.
8: Jeszcze nieskończona inwestycja, a już ktoś wpadł na pomysł, żeby ją pomazać.
9: No właśnie, jak tak można? Jak tak można? Na pewno okropna przykrość.
10: No to jest...
8: Podłe.
10: To jest za mało powiedziane. Kamery powinny być okamerowane, złapać tego, co zrobił, to, co zrobił.
11: Instytucje państwowe tutaj mogą tylko pomóc i są silne. Ja mam blok też taki wymalowany, więc coś na ten temat wiem.
12: Czysty wandalizm. Jest takie przyzwolenie w tej chwili na tego typu właśnie wykroczenia.
0: Łosickie bulwary powstają za prawie 9 milionów złotych nad przepływającą przez miasto rzeką Toczną. To największa i najdroższa w historii miasta inwestycja w rekreację. LOT otwiera nowe bezpośrednie połączenie do Stanów Zjednoczonych. Boeing 787 Dreamliner jest w drodze do San Francisco. Przebywający w Waszyngtonie minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada kolejne połączenia.
13: Dzisiaj inauguracyjne połączenie do San Francisco, ale już polskie linie lotnicze LOT pracują nad kolejnymi połączeniami Waszyngton, Boston, Dallas, Houston.
0: Minister spotkał się w Waszyngtonie z sekretarzem transportu USA. Jeszcze dziś leci do San Francisco, m.in. na spotkania związane właśnie z uruchomieniem nowego połączenia lotu.

0: 16-17 stopni mamy na termometrach na Mazowszu. W tej chwili przed nami znowu dosyć ciepła noc, bo od 11 do 13 stopni Celsjusza, ale jutro w dzień wyraźna zmiana pogody, najbardziej odczuwalna na północy naszego województwa. Tam bowiem w okolicach Ciechanowa, Płocka, Siedlec, Ostrołęki 13-14 stopni maksymalnie w czwartek. W Radomiu będzie chyba najcieplej, ponieważ tam synoptycy zapowiadają 21 stopni Celsjusza, w Warszawie mamy mieć do 17 stopni. Wszędzie niebo mocno zachmurzone, ale popadać może trochę w nocy tylko na północy regionu, a w pozostałej części, między innymi w stolicy, widać opady deszczu w prognozie pogody dopiero na po weekendzie. Ciśnienie w Warszawie 992 hektopaskale.
1: Autopromocja.
2: Nasz poranny gość. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Jak to się zaczęło, pani Antonino?
3: Ojej. Jakiś czas spędziłam na granicy, potem...
2: I potem nastała cisza. Pani Antonino, spróbujemy się połączyć jeszcze raz. A teraz jeszcze zajrzyjmy na Podlasie. Tam wilki na ulicach Augustowa. Raz jeszcze. Dzień dobry.
3: Jestem na granicy, więc może...
2: Pani Antonino, halo? No niestety. Poranki nie zawsze są łatwe, ale warto wstać i spróbować. Zapraszam od 7:00. Grzegorz Chlasta.
1: Autopromocja. RDC. Cios za cios. Cios za cios.

0: i gra muzyka.
1: I to jak?
0: Weźcie jakaś porządna muzyka.
1: No jak zawsze u nas, Marek.
0: Radek podskakuje, ja sobie odkręciłem na maksa słuchaweczki. Państwo też proszę o podgłoszenie, jest po 22, także można jak najgłośniej, jak najgłośniej. Dobra, witamy Państwa serdecznie.
1: Jak widać, jesteśmy w dobrych nastrojach. Zaczynamy z takiego rapowego klasyka praktycznie, prawda?
0: Rapowego, tanecznego jeszcze dodajmy, bo można świetnie sobie potańczyć przy tej muzyce.
1: Jaki to był rytm?
0: Teraz jestem ciekaw, jakbyśmy tak młodych hip-hopowców naszych przepytali, czy znają te płyty Grandmaster Flasha, Furious Five, Melmela i całego tego towarzystwa, od którego wszystko się zaczęło.
1: No, mam nadzieję, że może paru by wiedziało, no, ale nie wiem, czy wszyscy.
0: No ale jest kilku takich inteligentnych, mam nadzieję, że też o z wiedzą pewną i muzyczną.
1: No zawsze dobrze znać swoje korzenie, prawda?
0: Zakładając, że może nie wszyscy Państwo kojarzą, co to było, kto to był Grandmaster Flash i Melmel. Melmel to wokalista i autor tekstów, słyszeliśmy go dokładnie, on się naprawdę nazywa Melvin Glover. No i to był Melmel, natomiast Grandmaster to szef całego zespołu Joseph Sadler. No jeszcze Furious Five to grupa pięciu raperów, tam się całe towarzystwo kręciło
1: miochało,
0: i wytwórnia Sugar Hill i przy okazji zespół Sugar Hill Gang,

0: Więc to cała. Ale proszę sobie uświadomić, że to, no to był przełom lat.
1: Roku, prawda?
0: Bronx, tak. Przełom 70-tych, 80-tych. Bardziej może początek 80-tych, więc tak czy inaczej ponad 40 lat temu.
1: Jak to fantastycznie brzmi teraz,
0: powiedz. I to wtedy były początki. Jeszcze wtedy chyba nie mówiło się o hip-hopie.
1: Wtedy był rap, tak.
0: Wtedy był rap, potem się porobiło coś, no, dziwnego. No, w każdym razie my z Romanem jesteśmy...
1: Lubimy klasykę.
0: Lubimy klasykę, wiemy, jak to się wszystko odbywało.
1: Mamy płyty i czasami państwa tutaj zaskakujemy i przy okazji, no, nie chcę powiedzieć tak głupio, edukujemy, ale przypominamy, tak to nazwijmy.
0: Ale tak, bo od jakiegoś czasu, patrz, no, jakoś ten termin edukacja...
1: Kojarzy się źle.
0: Ja nie, ale właśnie nie wiem dlaczego i nie rozumiem, bo ja w zasadzie edukuję się non-stop, mimo że już mam prawie 100 lat.
1: Ale to bardzo dobry pomysł, bardzo dobry pomysł, bo to daje ci to, że ten mózg pracuje, dowiaduje się czegoś, analizuje,
0: dokładnie
1: przekłada.
0: Dokładnie, jak przygotowujemy audycję, to przecież też trzeba sobie pewne rzeczy tam poukładać.
1: Przeczytać, przypomnieć.
0: I to chodzi właśnie. I uczę także, się, od Romana się uczę często na przykład.
1: Obydwaj się zasilamy różnymi wiadomościami.
0: Od Radka się uczymy.
1: Też,
0: to jest
1: bo
0: inne, nowe pokolenie.
1: Też ma coś do powiedzenia i słuchamy zawsze pilnie, bo może coś Radek widzi, czego my nie widzimy, czy słyszy.
0: Radek Brugeski to jest nasz reżyser.
1: Marek Wiernik zaczął dzisiaj tym właśnie rapowym takim przebojem.
0: A obok mnie siedzi po prawej Roman Rogowiecki, który teraz przejmuje pałeczkę.
1: Ale Marek jeszcze powie, jaki jest nasz adres mailowy.
0: marek.wiernik@rdc.pl. Witamy stałych słuchaczy, bo są tacy, którzy co tydzień się odzywają. Dyskutujemy sobie na różne tematy.
1: Tak, tematy są.
0: Ale dochodzą też nowi słuchacze.
1: I to nas bardzo cieszy.
0: W związku z tym właśnie prosimy, jeśli państwo mają jakieś uwagi, coś się nie podoba, ale
1: albo
0: komplementować
1: podoba,
0: też
1: tak,
0: można.
1: Tak, to proszę się odzywać jakimiś krótkimi paroma zdaniami. Wtedy możemy to przeczytać, skomentować, bo chodzi nam o taki jednak kontakt z publicznością naszą, no bo wiemy, że jesteście, ale jak fajno, jak się odzywacie. No. To teraz, skoro Marek pozwoli mi teraz, bardzo że teraz proszę. Ja coś zagram. Foo Fighters, których ja lubię, Marek chyba też.
0: Nie, no to ja zawsze. Przede wszystkim to jest takie przeniesienie, no jak się skończyła Nirvana, to siłą rzeczy za tym Grolem.
1: No on jedyny
0: ja tam jeszcze
1: radę.
0: Śledziłem pozostałych chłopaków, a
1: no
0: oni,
1: Selika, tak.
0: Oni tam w różnych się pojawiali składach,
1: ale
0: projektach, ale jakoś tak nie przebili się jak Grohl,
1: ale
0: prawda?
1: Grohl, mało tego, że się przebił, to on właściwie pobił nawet jeszcze to wszystko, co Nirvana zdobyła, no bo istnieje już wiele lat, to jest chyba 12 ich płyta, Favorite Toy.
0: No tylko, że jeśli pozwolisz, to Nirvana była pierwsza jednak.
1: Nie,
0: to
1: tak, zawsze zdecydowanie.
0: Zawsze się będzie liczyć.
1: Otworzyła drzwi,
0: że to tak.
1: Jeżeli chodzi o sprzedaż i o długowieczność, no to wiadomo, że Foo Fighters pobili, no bo nie było nawet to takie trudne. Nirvana jednak krótko istniała, niestety. A Dave Grohl zrobił coś, co się rzadko zdarza, że wiesz, siedział za perkusją, wziął gitarę i zaczął śpiewać. No to jest jednak dwa zupełnie inne instrumenty. Jeden taki strasznie fizyczny, a drugi jednak bardziej potrzeba jest dobrych palców.
0: Ale jak zrezygnował z bębnienia, to wziął do składu fantastycznego perkusistę, niestety świętej pamięci, Taylor Hawkins.
1: Teraz jest nowy. Tam się ostatnio też zmienił.
0: Ale
1: jeszcze.
0: Taylor, fantastyczny muzyk. Ale niestety też
1: nie ma go na tej płycie. Już go nie ma.
0: Tak, Kurta.
1: Grohl zawsze mówił, no poniekąd w ten sam sposób skończył. To bardzo smutne. Ale Grohl zawsze mówił, że oni byli jak bracia. Więc myślę, że bardzo mu go brakuje. I co możemy zrobić? No wspominamy, lubimy, słuchamy tamtych płyt, ale jest nowa, A Favorite Toy. No i to jest 12 takich kawałków, które nagrali z takim, że tak powiem, żarem młodzieńczym. Jakoś im się przypomniało, że nie są jeszcze żadnymi staruszkami, więc grają ostro, można by powiedzieć wręcz z kopyta. I nam się to podoba. Child Actor to jest taki jeden numer z takich może bardziej spokojnych. Foo Fighters.

0: Tak to sobie Dave Grohl wspominał, że był dziecięcym aktorem. Chyba do końca nie jest to akurat zupełnie prawda, ale piosenka jak zwykle w stylu Foo Fighters. Oni są melodyjni, to trzeba im oddać, prawda? Że co by nie robili, to można poznać głos Dave'a i że to zawsze jest melodia.
1: Zresztą Kurt Cobain też zawsze twierdził, że jest
0: melodia.
1: Potem różnie bywało z tymi
0: melodiami. Ale te hity wszystkie, Marek, to można na gitarze
1: ale
0: sobie pobrać.
1: Ale rzeczywiście, bo nie zawsze był świadom, co tam zapisywał, co tworzył, ale cały czas mam w głowie jak taką demówkę, jak przy gitarze w domu sobie Beatlesu And I Love Her śpiewał. Tam fałszował przy tym oczywiście.
0: No tak, ale to właśnie były proste, fajne melodie, dlatego tak bardzo chwyciły. Mówimy o Nirwanie i Foo Fighters myślę, że ma też tę dobrą cechę, że to można posłuchać, można potupać i można nawet polalalować.
1: Aha, to jest Cios za Cios. To jest audycja w Polskim Radiu RDC.
0: W każdą środę o 22.
1: 22-24, tak się porobiło.
0: To jest wynik meczu jakiegoś w piłkę ręczną, to jest czas.
1: Tak, tak, jest mecz piłkarski, który się toczy. Tam część z Państwa podgląda zapewne.
0: To najlepsze. Radzimy Państwu oglądać mecz i słuchać nas.
1: O, to jest, nie ma żadnego problemu z tym w ogóle. Ja potrafię trzy mecze oglądać naraz, jeszcze płytę przesłuchiwać, tak, jeszcze parę innych rzeczy. Podjadać coś, popijać. O.
0: Napoleon nie miał takiej podzielności jak ty chyba.
1: Myślisz, tak. No dobra. A propos aktora dziecięcego, to myślę, że to jest taka sztuka. Ja też byłem aktorem dziecięcym.
0: No kiedyś wspominałeś, tak.
1: Ale nie, no ale to wielu dzieciaków takich było aktorami dziecięcymi, można powiedzieć.
0: Tak na chwilę, tak?
1: No bo w szkole jakieś przeważnie występowało się w różnych
0: sztuki.
1: To byli aktorzy dziecięcy, no nie mówię zawodowi, prawda?
0: Tak. No masz rację.
1: Tak jak
0: teraz to wszystko upadło.
1: Słynni bracia, o, którzy w filmie słynnym zagrali główne role, no na przykład. No to byli tak zawodowi aktorzy dziecięcy.
0: To prawda.
1: Tak, no to teraz proszę Państwa, ja przyniosłem jakoś mnie tak wzięło, bo to wiosna, na jakieś takie klimaty miłosne.
0: No zawsze dobre, zawsze dobre.
1: I sobie przyniosłem podwójną płytę, podwójne wydawnictwo zespołu The Clash.
0: To jest zawsze miło ich się słucha.
1: The Clash cały czas, to jest, zawsze będzie popularne, wszyscy zawsze będą akceptować.
0: No to też są dobre melodie. No.
1: Że zmieniała się muzyka przecież na przestrzeni lat i ortodoksyjny punk, i reggae, i ska, i rockabilly, i rhythm and blues.
0: Tam przeróżne. Padło, tak.
1: Każdą muzykę praktycznie grali.
0: I dlatego to był fajny zespół.
1: I na London Calling jest taki utwór, nie wszyscy zwrócili na to uwagę, no jest taka miłosna piosenka, Lover's Rock. Ale tak sobie...
0: To później się robi się taki termin nawet, pamiętasz, że używało się takiego terminu
1: Lover's Rock. I do tego zmierzam. Aha. I tak sobie to posprawdzałem. Generalnie to jest taki podgatunek reggae.
0: Tak.
1: A nie mówi się tak głośno o tym, ale to wspomina jest tematyka się miłosna. I taka to do przytulania, tak. Żadnego tam jakiegoś o agresji nie wspomnę, no bo to reggae.
0: To generalnie bez agresji, tak.
1: Tak jest. No i jak będąc na teraz parę dni temu na wystawie Banksiego w Manchesterze,
0: o, brawo,
1: no
0: brawo.
1: To te takie akcenty i Clash się pojawiał, i Sex Pistols, no i hasła No Future przecież przejęte z lat 70. Tak. To wszystko gdzieś tam razem funkcjonuje, czy funkcjonowało, bo to różnie teraz z tym bywa. Ciężko się połapać. Tam próbowałem tych z tymi różnymi Anglikami pokazać, porozmawiać, tak? O polityce, nie? Bo to mnie ciągnie, lubię poza tym prowokować sobie. Więc
0: no i
1: tam...
0: czego się domyśliłeś?
1: Nie, tam to jest kolejny rok, jak jeżdżę na te mecze, to jeden plac to ci protestujący antyizraelowi, propalestyński, kolejny plac i tylko się wymieniają. I
0: przechodzą z miejsca na miejsce.
1: I ciężko się połapać. Ta mieszanka kulturowa i narodowościowa i ciężko tam się połapać. Kto za kim, dlaczego, przeciw. No nie było takich widocznych, w każdym razie jak w latach 70. to był ten National Front,
0: no tak.
1: Czyli taki zdecydowanie faszystowski. Tak, ruch.
0: Znaczy rasistowski.
1: Tak. No to teraz takich rzeczy się nie widuje. To zresztą zmieniło się wiele. No i na meczach piłkarskich, i wśród kibiców są te hasła, noszą też na koszulkach, no rasizm.
0: Bardzo dobrze.
1: Więc.
0: A pozwól, że zadam ci jedno pytanie, które zawsze mnie nurtuje, jak mówimy o Anglii, bo mam różnych znajomych. Czy Anglia, jeszcze w Anglii widać Anglików o białym kolorze skóry?
1: To jest ciężka sprawa, bo ja mieszkałem w hotelu w centrum, tak troszkę z boczku, ale generalnie to centrum Manchesteru, z rodziną, prawda, wnuki, syn, synowa i nie wiem,
0: jeździcie rodzinnie.
1: Nie wiem, czy nie byliśmy jedyną białą grupą w tym hotelu.
0: Ty żartujesz. A to hotel nie był podrzędny, znając ciebie.
1: Nie, no to jest taka głośna, znana sieć, na M się zaczyna.
0: Dobra, wiemy.
1: I to znaczy teraz muszę, bo to nie tylko czarnoskórzy, czyli Afroamerykanie, ale i Azja, i Indie, i przedstawiciele krajów arabskich, no ale generalnie o ciemniejszym kolorze skóry, więc to w hotelu. Na ulicy no zdecydowanie przewaga
0: Niebiałych.
1: Zależy, no oczywiście to był czas weekendowy, prawda? I bank holiday w poniedziałek, i piątek, sobota, niedziela, więc cała masa turystów. Jeszcze mecz dodatkowo Liverpool-Manchester, to pół świata zjechało.
0: No tak, no to widziałeś
1: to taki trudno
0: mix,
1: ocenić,
0: tak.
1: Ale to nie pierwszy raz, ale to tam
0: no właśnie,
1: już,
0: ty byłeś parę razy już.
1: No, to już byłem naście razy
0: i to się nasila.
1: To się nasila, ale to są Anglicy rodowici.
0: Tak, to ja się zdomyślam. Tak, urodzeni w Anglii.
1: I tu w zasadzie
0: tak.
1: nie ma tych haseł o imigrantach, tu nie mamy co.
0: No tam zdarzają się też oczywiście.
1: Nie, oczywiście, ale generalnie nie można mylić.
0: Tak.
1: To są ludzie, którzy tam się urodzili, tak. Tam zakorzenili, tam mają swoje sklepy, prawda, całe sieci różne.
0: Ma taki swój
1: świat. Inna sytuacja. Zresztą to chyba podobnie wygląda w tych innych postkolonialnych krajach.
0: Mi się wydaje.
1: No, w Niemczech jeździłem ćwierć wieku parę razy w roku. I czy te dzielnice, czy...
0: Przemiany, prawda?
1: Tak, to też podobno. No ale to samo. Osobne opowiadanie, ale akurat to się gdzieś tutaj...
0: Nie opowiedziałeś, dziękuję ci bardzo.
1: To się gdzieś tutaj łączy z The Clash, bo oni byli otwarci na różne też style muzyczne. No to Lovers Rock właśnie, The Clash.

call it.

0: ale fajnie można się pobawić przy tej muzyce. Punkowa grupa The Clash. Tak też się śmieję, bo będzie niespodzianka, bo mam też takiego bardzo znanego, uznanego bandu punkowego, nowiutką płytę, która niedawno ukazała się, przywiozłem. Ale to sobie spokojnie chwilkę, o tym porozmawiamy. Tak, ale to było wszystko w tej muzyce tak. The Clash i też trudno mówić, że to jakiś taki punkowy band zdecydowanie.
1: No w tych czasach był akurat, tak.
0: Startował w czasie tego boomu punkowego.
1: Polecamy płytę London Calling, naprawdę fantastyczna. Proszę sobie ją przypomnieć albo zaznajomić się z nią, jeżeli ktoś
0: tak,
1: nie wie. Mamy jakieś wiadomości?
0: Nie mamy na razie. 22:35 dokładnie. Tak. Godzina marek.wiernik@rdc.pl.
1: Także prosimy się obudzić i do nas coś napisać, żebyśmy się lepiej poczuli.
0: Bo jeszcze się jesteście. Choroba. Cholercia, ten mecz nam tu pewnie przeszkadza.
1: Aha,
0: parę osób zajętych. Nie będę, ja tam wiem, co się dzieje, bo mam podzielność uwagi.
1: Ale nie chcę tutaj.
0: Nie chcę tutaj.
1: To teraz pozwól, że ja przypomnę takiego faceta, który też chyba rzadko na antenie gości.
0: No, kto to?
1: Bo dzisiaj chyba mu stuknie taka okrągła rocznica. Nie będziemy mówili, ale trochę to lat jest. To jest pan Bob Seger. Pamiętasz takiego wokalistę?
0: Pisane przez S.
1: Przez S, tak.
0: Bob Seger, czy Seger, tak jak mówisz. No, artysta, który
1: z tego
0: pokolenia początkowych Aerosmithów, tych samych Hagarów.
1: No, jeszcze troszkę starszy. Jakby,
0: jeszcze trochę wcześniej, tak, nie? Tak, tak. Czyli jak równiutka, to pewnie 80.
1: No, dobrze.
0: To dzieciak.
1: Jeszcze mam nadzieję, że pośpiewam.
0: No nie, no do Stonesów to jeszcze mu tu ho.
1: No właśnie, do Stonesów jeszcze kawałek. Zobaczymy, jak to się wszystko będzie toczyło. Życzymy mu zdrowia i cieszymy się, że jest z nami cały czas. I Against the Wind to był taki jego powalający przebój. Proszę sobie posłuchać jego głosu.
0: To przypomnisz nam teraz?
1: Tak, tak. No bo myślę, że warto, prawda? Bo
0: nie, no tak, ale ja sam się przyznaję, że 100 lat nie słuchałem Boba Zegera akurat, bo
1: jakoś się nie
0: jesteśmy w stanie. No.
1: Tak. No dlatego czasami
0: ale
1: sięgamy
0: dobrze,
1: po to, żebyście państwo też sobie mogli przypomnieć albo po raz pierwszy usłyszeć, bo ta audycja właśnie składa się z nowych, starych, znanych, mniej znanych i to jest nasz wielki plus. Bob Seger, Against the Wind.

0: No i szkoda, że nie śpiewa cały czas takim głosem, jak tu w końcówce, bo to potencjał niesamowity.
1: Fantastyczny głos, tak.
0: Głos, ale tam o kowboju było coś.
1: No,
0: cały
1: to jest
0: czas.
1: Bardzo amerykański artysta. Pod wiatr, tutaj w tej piosence pod wiatr, ale...
0: Kowboj pod wiatr.
1: No, czasami niektórzy
0: kowboje
1: pod
0: wiatr. Trochę takie country się
1: no, tutaj
0: z tego
1: było
0: zrobiło.
1: Country. To było wyraźnie country, bo to był amerykański artysta, jest amerykańskim artystą i zawsze czerpał z tego country, ale... To akurat był spokojny utwór, ale potrafił być bardziej rockowy i był szalenie popularny w latach 70-tych, 80-tych i należy dalej o nim pamiętać. Bob Ziegler.
0: Okej, no to myślę, że...
1: A jeżeli Marek tylko pozwolisz, to jest taka nadzieja, bo to zawsze nas interesuje, że tutaj CNN podaje, że coraz bliżej jest dogadania się Amerykanów z Irakiem, no to już oni się dogadują.
0: Z Iranem.
1: Co to było, przepraszam, z Iranem. Już to niby ciągle jest anonsowane, bo to jest ważne dla cen ropy, gazu, wszystkiego, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować, prawda? Poleciałeś do Manchesteru, ale nie wiadomo, za jakiś czas może zabraknąć paliwa i będą kłopoty, także chcielibyśmy, żeby to była prawda, że się dogadują.
0: No, już tu w to nie wchodźmy ze szczegółami, ale to już mamy wszyscy kłopoty, bo ceny rosną tych biletów.
1: Niestety.
0: O czym się tak nie mówi. Nie mówi się tam trochę straszenie, że będzie mniej, znaczy nieograniczone. Jedna linia padła. Amerykańska.
1: KLM mniej, Lufthansa mniej, także
0: ale
1: to wszystko.
0: Ci, co sobie radzą, to wrzucają te koszta w ten
1: biletu. Oczywiście,
0: biletów,
1: zawsze będzie płacił klient.
0: A kto musi? No, tym bardziej, że zbliża się ten sezon urlopowy.
1: No właśnie, to
0: i cały świat fruwa. Więc no to ciekawie, czy to się rzeczywiście potwierdzi, czy obie strony zadowolone przede wszystkim.
1: Właśnie, bo zawsze Amerykanie mówią, że już mają, a Iran zawsze, jeszcze nie.
0: No w jaki sposób tam prezydent...
1: Ale rozmawiają, to najważniejsze.
0: Te Wenezuelę jakoś tam spacyfikował. Iran być może też. No przyjdzie kolej może na kolejne, żeby trzeba troszkę popacyfikować w niektóre miejsca, które związane są z Rosją, no bo jak ktoś na mnie powie, a ty za tam, za Trumpa. Nie, kto jest nie za Ameryką w konflikcie z Iranem, no to jest prorosyjski. Więc krótka piłka, nie ma o czym dyskutować. Paru kolegów słuchałem w różnych stacjach, to ostrzegam. No, dobra.
1: Dobrze, wypowiedziałeś się.
0: Tak, króciutko.
1: Co teraz masz?
0: Wheels of Fire. Zbliża
1: się.
0: Zbliża się w czerwcu premiera. Kolejna zremasterowana deluxe, to się nazywa też Corrected Album i różne niezrealizowane miksy, no
1: ojej,
0: i przeróżne. Tamtego 5 CD, winyli,
1: to 10, trochę
0: 10
1: nie
0: razy
1: sądzisz.
0: Więcej. Ja sobie tak rozmawiałem ostatnio, bo ktoś ze znajomych Metallicę na tej zasadzie kolekcjonuję, bo co jakiś czas wychodzą wszystkie te płyty, ale one
1: są coraz grubsze,
0: się
1: coraz
0: rozrastają.
1: Grubsze.
0: I cena się też robi
1: automatycznie.
0: Tak. Ale żaden z tych fanów, kolekcjonerów nie rezygnuje.
1: No.
0: Bo byłem świadkiem, jak właśnie chłopak z dziewczyną rozmawiali i ona przerażona, on mówi, że tam teraz
1: trzeba 100
0: kolejna wychodzi,
1: 100 funtów, tak.
0: Ale że tam rany dają. Że może mu to nie do końca potrzebne, ale musi to mieć. O.
1: No, fan, to prawdziwy jest, fan to jest osoba zaślepiona. Jest fan bierze się od słowa fanatyk, czyli fanatyk.
0: Tak, no tych wznowień to jest też jedna
1: z... Tu mówisz o grupie Cream, przepraszam.
0: Tak, to jest też jedna z wersji deluxe, też zremasterowana, tylko skromniutko.
1: Remaster to może być, ale takie właśnie dokładki czasami są takie trochę żenujące.
0: Ale jest ładna książeczka, wszystko ładnie opisane. No, ale teraz mówimy o 26 roku, o czerwcu. No to
1: za chwilę
0: będzie się działo. Ja szybciutko przypomnę. Trio. Ginger Baker świętej pamięci za bębnami. Jack Bruce świętej pamięci. Główny wokal i bas.
1: I pisał dużo utworów, pamiętaj. Nie
0: no
1: Clapton,
0: tak,
1: tylko...
0: Jest z Peterem Brownem, który pisał teksty.
1: Tak.
0: To też ciekawe. No i z żyjących niestety...
1: Dlaczego
0: tylko
1: niestety?
0: Tylko jeden.
1: Dobrze.
0: Z tego trio.
1: Ale był przed chwilą w Polsce, w Krakowie. Eric Clapton.
0: On już był, tak?
1: Tak.
0: Bo ja myślałem, że później trochę wpadnie. Eric Clapton.
1: I podobno dobrze zagrał.
0: Jak panowie nagrali tę płytę, to był 68 rok, czerwiec. No to potem ich się drogi rozeszły.
1: No bo oni byli, każdy był egoistą.
0: Ale muzycznym. To, co zrobili...
1: Fantastyczne.
0: To już w zasadzie wydawałoby się, że już więcej się nie da zrobić,
1: to
0: prawda?
1: To chyba prawda była, tak. Już wyczerpali limit, jaki był dla nich trzech. No.
0: I takiego tria, jedyne takie trio...
1: Nie było i raczej nie będzie, tak. No, Rush to co innego, jakieś inne takie tria też,
0: jeszcze ale... BBM może mi się uda zagrać. To też była niezwykła, ale jakoś tak przeszła...
1: No, ale Cream to Cream to jest...
0: No nie, no to... Ja,
1: śmietanka,
0: szaleństwo.
1: Śmietanka.
0: Ja pamiętam te lata 60., co się działo. Tu Hendrix, tu Cream.
1: Niebywałe rzeczy.
0: I co chwilę, muzyczne, co każdy tydzień tak. się tego typu płyty pojawiały. Tu Sgt. Pepper, tu jakieś Stonesów
1: wszystko kolejny. Teraz, to wszystko jest teraz historią muzyki rockowej. Wszystko.
0: Dokładnie.
1: Wszystko.
0: Tu jakiś pierwszy Pink Floyd z Sidem Barrettem. No, tu się Purple pojawili w 68. Za chwilę Led Zeppelin. Też wszystko dla lat 60. Więc to...
1: I to wszystko w Anglii.
0: A tak jeszcze, bo to teraz tak przeczytałem.
1: Przyszło ci do głowy?
0: Nie, bo tak się ludzie zastanawiają a propos Stonesów, do których wrócimy oczywiście później. Bo,
1: no,
0: taki,
1: bo tak, płytę.
0: Była płyta Ringo Starra. Za 3 tygodnie chyba Paula McCartneya nowa płyta.
1: Oby nie taka smutna jak ten singiel.
0: No tam jest singielek Stonesów 10 lipca, cały album. No więc takie towarzystwo.
1: Ma się dobrze.
0: Circa
1: 80 plus.
0: dużo plusów.
1: Tak, tak.
0: No i fajnie, i bardzo dobrze. Także to i pokazuje, my się przy tym lepiej czujemy.
1: Tak, to pokazuje, że rock and roll jest fantastyczną formą takiego konserwowania swojego zdrowia i życia, że jeżeli gramy, to żyjemy długo. Takie rzućmy hasło.
0: Tak, na triu Cream wychowywało się wielu muzyków z całego świata, nie tylko my słuchacze, to teraz no ten zdecydowanie najważniejszy utwór White Room, Cream.

0: Grupa Cream White Room w czerwcu. Kolejna wersja deluxe, mega rozszerzona. No to dla fanów, no, takich już, cała masa jest to. No to
1: którzy muszą to mieć. Ja
0: obowiązkowa.
1: Nie będę tutaj się wyciągał ręki, natomiast przypomniałem mi się, jako młody taki anglista, zastanawiałem się, o co chodzi w utworze White Room.
0: Aha.
1: No i nawet jak miałem tam takich profesorów z Ameryki, którzy przyjeżdżali na jakieś tam pół roku czy rok, nikt z nich nie wiedział. I później gdzieś tego Pita Browna czytałem, jakieś z nim rozmowa i on też nie wiedział. Autor. Bo to były czasy, jak wiadomo, wtedy, że wszyscy...
0: Tak, no 67, 8, tak, tak to mniej więcej. Oni sami
1: pisaliśmy,
0: nie wiedzieli,
1: coś,
0: który to
1: ale
0: rok jest.
1: Tak.
0: Ale tam z tekstu też to nie wynika, tak?
1: Nie. Słowa są, które rozumiesz.
0: Ja nawet nie próbowałem się tam jakoś w to zaangażować.
1: To jest najgorsze, to tak samo jest z grupą Steely Dan, moją ulubioną, że wszystkie słowa są ok, normalne, ale nic z nich nie wynika razem. Aha. Jak złączysz, to no, po prostu nic z tego nie wynika. No ale
0: chyba,
1: to tak,
0: że,
1: tylko,
0: że,
1: jako anegdota.
0: Jest, że na tych falach jesteś, co ten, który to pisał. No.
1: To tylko wtedy.
0: I gdzieś tam razem się gdzieś tam łączycie.
1: W bólu.
0: No dobra, to teraz...
1: To coś ode mnie? No to coś takiego. Czy pamiętasz taki duet They Might Be Giants? Takich dwóch intelektualistów amerykańskich. Taki John i John.
0: No ale to ponad... dawne czasy.
1: Bardzo dawne, Marek. Ale oni egzystują. I właśnie ostatnio zrobili nową płytę. No i jakoś tak mnie skłoniło, żeby może przypomnieć, a właściwie przedstawić, bo to...
0: Dobrze, bo to
1: taki intelektualny duet. Oni mieli świetne właśnie teksty takich, z których dużo wynikało i były takie bardzo... bardzo mądre i można powiedzieć wręcz i poetyckie, i mądre, i nieraz przewrotne.
0: Przypomnijmy jeszcze raz nazwę. They Might Be Giants.
1: Tak, taka długa i skomplikowana nazwa, która nie pomogła im w karierze, moim zdaniem.
0: No, pewnie trochę tak.
1: Za długa. Ale są, grają, mają nową płytę, więc taki jeden utwór, który nam notabene Wu-Tang, czyli teraz taka troszeczkę może ironia na Wu-Tang, to wiadomo, że Wu-Tang Clan, taki był słynny zespół raperski, amerykański, więc oni tutaj troszeczkę, jako że potrafią żartować, to zrobili sobie taki tytuł swojej nowej piosenki.
0: No to proszę.

0: tak skończyło się gra. Dobra, nawet radio podskakiwał nam.
1: No bo to brało, ta melodia brała.
0: Tak, ładna harmonia.
1: No taka, oni zawsze dbali o to, żeby te piosenki były
0: fajne. Tak z angielska to brzmiało bardziej.
1: To Amerykanie, tak.
0: Brzmieniowo, prawda? Ale sympatycznie, że dobra wiadomo, że to istnieje.
1: Istnieje cały czas, oni cały czas zresztą istnieli, tylko tak czasami się zauważy, czasami nie, że coś nagrają. Mm-hmm. Tutaj to jest fajne, że oni właśnie aranżują w takim troszeczkę starym stylu, prawda? To nie jest nic nowoczesnego, ale przez to, że już tak się wszystko zmieniło, to oni stają się bardziej ciekawi i jakby nowatorscy, Marek. To nieraz tak bywa, prawda? Że
0: tak jak tak jak z Rolling Stonesami.
1: No proszę, a Rolling Stonesi ożyli, no to głupie słowo ożyli, no mieli jechać na trasę, ale tam troszeczkę się zdrowotnie posypało, ale to, że mają nową płytę, to powiem, że
0: jak widziałem, bo pojawiły się filmy, bo z tej konferencji wczorajszej na Brooklinie prasowej, no, rzeźko wyglądali, no Jagger, tam jakiś autografik, Keith uśmiechnięty, to w trójkę byli, Ronnie Wood
1: to jest
0: trzeci,
1: trójka, tak.
0: Pozostała w zasadzie. Z tych głównych Stonesów.
1: No Ronnie jest jakby ten, który doszedł, pamiętaj, myślę, że bossów jest dwóch, on jest cały czas nowy chłopak.
0: No i mamy ekipę towarzyszącą, prawda?
1: Tak. Rozbudowaną.
0: Bo nie wszyscy o tym wiedzą, płyta Foreign Tongues.
1: Tanc, Marek, tanc, języki. Tak, tanc.
0: Ale to wiesz co?
1: Ja obce języki.
0: Ja teraz będę, foreign tongues, ja będę z tobą teraz często wchodził w polemikę.
1: Bo w Manchesterze mówią tak, jak mówią.
0: No więc suddenly 100 złotych i tak sobie pomyślałem.
1: To, że ty mówisz lepiej niż ja. No,
0: co ja mogę, to ja mogę po manchestersku. To są bardziej
1: To przepraszam.
0: To są bardziej te naleciałości z północy, nie? Z Irlandii.
1: Słuchaj, tam każde miasto jednak u nas tego się nie zdarza i nie słyszysz, ale tam czy to będzie Birmingham, tak jak Ozy.
0: W tym sensie, że...
1: Także każdy Sheffield, każdy ma inaczej mówi. To jest przerażające. Jedni mówią bardziej do rzeczy, inni zupełnie nie do rzeczy. Czasami ja widziałem i słyszałem, jak oni ustalali, jak my będziemy ze sobą rozmawiali. W jakim języku.
0: To ładne.
1: Ładne. I to mnie przekonało, że można mówić, jak się chce. Masz rację.
0: Ja w najlepszej formie językowej byłem w latach 70. jako student.
1: No tak.
0: Poza tym, jak tam siedziałem te parę lata z rzędu, to przecież tak się człowiek uczy w ten sposób. Ale mieszkałem. Pierwsze miejsce zamieszkanie to było
1: w Londynie.
0: Tak, mówimy o Londynie. To mają taki... W Cockney.
1: No to tragedia największa.
0: No i wyszedłem,
1: tak?
0: Pierwszy raz zacząłem autobusu szukać, bo tam musiałem do roboty dojechać, do knajpy irańskiej zresztą.
1: O, dobrze.
0: Także no, wspaniale wspominam te kontakty,
1: Marek,
0: z Persami.
1: Ale wiesz, ale Cockney to w ogóle nie jest angielski, to już jest taki...
0: No nie, no ale to żarko, takie, ale, który... do dziś pamiętam, bo ja się pytam o autobus, tak. Który ona mi mówi, ajd! I to było pierwsze zgłupienie moje, bo
1: co
0: ja taki,
1: jest?
0: Wiesz, taki szkolny, no taki tu jeszcze
1: myślę,
0: na studiach.
1: Myślę, że angielski, tak.
0: No i potem tego typu teksty, że tak. Też musiałem się przyzwyczajać.
1: Ale masz rację. Cockney angielski to jest największa tragedia, jaka może być i najbardziej śmieszne mówienie takie, że oni tak szczekają właściwie. Tak, nie mówię,
0: no i mają nawet swój zespół.
1: Mate,
0: Cockney Rejects.
1: Też. I Cockney Rebel był, pamiętasz.
0: Tak.
1: No dobrze, rozgadaliśmy się lingwistycznie.
0: Nie, ale to takie fajne, bo to a propos zaczęło się. Proszę państwa, mówimy foreign tongues.
1: Tak.
0: Tak jak czołgi.
1: Obce, no prawie. Obce języki. Obce języki.
0: I tam, bo dobrze.
1: Może
0: i tam
1: była po
0: polsku, i było odsłuchanie takie, bo tak no jak tak. U nas też się odbywają takie przesłuchania. Tam branża muzyczna, ale był na przykład Leonardo DiCaprio się pojawił specjalnie.
1: No to też z branży muzycznej kolega.
0: No, był.
1: Muzykę, kiedyś
0: i teraz, bo też nie wszyscy państwo słuchacze, jeszcze nie wszyscy o tym wiedzą, kto tam wspomaga i jacy są goście na tej płycie,
1: no
0: która
1: właśnie, zdradź,
0: 10 lipca będzie miała premierę. To ja już państwu mówię. No, Andrew Watt to wiadomo, nie? Bo on...
1: No bo to jest producent, tak.
0: Tak.
1: Już był na ostatniej.
0: No ale dobra, a i teraz proszę słuchać. Robert Smith.
1: Ten kiurowiec, dobrze.
0: Na płycie Stonesów.
1: No, co się dzieje, okay.
0: Dalej, Steve Winwood.
1: No to fajno, to nasz faworyt z dawnych czasów.
0: X-Traffic, Spencer Davis Group. Kurczę, kumple ze swoich czasów. Fantastyczna sprawa. Dalej, Chad Smith.
1: Z Red Hot Chili Peppers. Bardzo dobrze.
0: Bo tam jakby to miejsce za bębnami jest takie płynne,
1: chodzące, tak. No po to po śmierci Charlie'ego.
0: Czekaj. Kto
1: jeszcze
0: tam,
1: coś?
0: Kto
1: no
0: tam
1: dobrze,
0: jeszcze
1: to
0: był?
1: Że było
0: jeszcze Perełka.
1: Tak?
0: Paul McCartney.
1: jak to miło, prawda?
0: No,
1: miło,
0: ładny, oni, ładny zestaw.
1: No, oni się zawsze artystów lubili. To było tylko takie, wiesz, prasa to robiła między nimi taką rywalizację, ale myślę, że między nimi wcale nigdy nie było żadnej wojny, bo tak, było miejsce dla paru zespołów.
0: Kapitalnie to wygląda.
1: No, powiem ci, że wygląda rewelacyjnie.
0: Ten skład jeszcze sobie gdzieś tutaj odłożyłem wypowiedź Mika Jaggera. Dobra, to nic. To na razie nie mogę, znaleźć.
1: No, Mik ma bardzo dobre, wiesz, zdolności językowe.
0: O, już mam. Tak powiedział po przesłuchaniu płyty. Foreign Tongues pokazuje, że Stonsi to zespół rockowy, który ma też potencjał, by grać ballady, country i muzykę taneczną.
1: No widzisz, jak wszystkich zrobił w kłania.
0: Proszę uprzejmie. No,
1: Mike Jagger jest inteligentnym facetem. Kiedyś go poznałem, porozmawialiśmy z trochę. No ma straszny talent do mówienia w językach. Widziałeś, że byłeś na tym koncercie ostatnio i w takim przedostatnim też po polsku dużo zdań powiedział.
0: A, no tak.
1: Także
0: tak,
1: ma ucho. Może coś tam wrzuci. Zobaczymy.
0: No i jest fanem futbolu, piłki nożnej.
1: Tak, zawsze jeździ na Mistrzostwa Świata.
0: Pokazywany jest często też i na meczach ligowych nieraz tam się pojawia. I chyba na tenisie go też widziałem.
1: Tak? No piłka na pewno, bo wtedy jak to, no, to miał jechać do Moskwy piłka, na Mistrzostwa Świata.
0: No to chyba wszystko na razie. Ja wczoraj miałem to szczęście, że mogłem 3 godziny po premierze światowej zagrać.
1: Gratulacje.
0: W audycji Rok Wiernika. Złamałem zasadę punkowo-nowofalową, no, ale tak sobie pomyślałem, że rok zaczął się od Stonsów.
1: Tak. Oni też
0: w 61 tam roku w zasadzie. Jak tym metrem jechali i sobie oglądali płyty. No dobrze, to tak. Strona A to jest In The Stars. To podejrzewam, to że państwo puszczają, znają tak ten utwór. Natomiast jest strona B, singla.
1: Którą uważasz za fajniejszą, tak? Muzycznie.
0: To znaczy nie. Ta strona A jest hicior.
1: Taki z premedytacją.
0: Taki hicior z kurkami, taki normalnie sensowny. Natomiast strona B jest ambitniejsza, nawiązująca bardziej do rytmu bluesa, do bluesa no i harmonika ustna. Do początków Stonsów.
1: Tak jak Black and Blue ta płyta.
0: Rough and Twisted, tak nazywa się ten utwór. On jest zresztą na płycie. Także bardzo świeży utwór od Rolling Stones.
1: Oj tak, oj tak.

0: No niesamowita historia, tak sobie rozmawiamy. Jak bębny grają, jaka energia, chwilami wręcz agresja, prawda?
1: To powiedzieć, że młodzieżowy zespół.
0: Bardziej młodzieżowy niż 50 lat temu, czy 60.
1: To prawda, że jakoś potrafią fantastycznie się zmobilizować i oni mają coś, co mi się bardzo podoba, co jest rzadkie, taki entuzjazm w tym nagraniu.
0: Ten Jagger, a tutaj jest was słychać, prawda?
1: Jakby chciał, nie wiem, chciał dać znać, że ja jestem, że ja zrobię jakąś karierę, chcę, żebyście mnie usłyszeli.
0: No. Bo ta strona A, Single in the Stars, to jest taki na numer jeden na listach przebojów.
1: No teraz wiesz, to jest trudno im zdobyć numer jeden, ale zobaczymy.
0: Nie, ale to taki hicior. Od razu słuchasz i...
1: I łapiesz.
0: Tam
1: podobny to tym, co mieli wcześniej.
0: Tych starszych. Natomiast bym chciał tak. Teraz troszkę czasu państwu zajmę.
1: Przypomnij mi tylko, to jest Rolling Stones, tak to się zwało? Poczekaj.
0: Rough and Twisted.
1: Tak, to jest ta druga strona singla, który wreszcie się ukazał, a płyta już niedługo i to będzie śmieszne. Tutaj z Markiem żartowaliśmy, że jak za dawnych lat, w latach tam 60. jeszcze, będzie konkurencja Stones kontra Paul McCartney jako przedstawiciel Beatlów. Także
0: tak,
1: niesamowite.
0: Ale jeszcze do tego Paul McCartney na płycie Stonesów jeszcze dodatkowo, bo będzie miał swoją płytę. No ale mnie jeszcze bardziej cieszy Steve Winwood, który się tu pojawił i to dopiero będzie się działo. Proszę państwa, graliśmy kilkanaście minut temu Cream, bo będzie Wheels of Fire.
1: Teraz ja powinienem być, Marek.
0: Przepraszam, ale ja chciałem przeczytać, nie zagrać.
1: A, przepraszam cię, dobra?
0: Nie, ale tylko tłumaczę, że...
1: Mamy wiadomość.
0: Mówiłeś, że nie wiesz o co chodzi w tej piosence. No. I że podobno Pete Brown, ale tu się odezwał pan Ryszard. Ja pozwolę sobie przeczytać, bo tu bardzo ciekawe rzeczy, ja sam nie wiedziałem. To jest tak, w wywiadzie dla Song Facts z Pete'em Brownem opowiedział historię. To było, już teraz cytuję to, co Pete Brown mówił. To było takie rozwlekłe coś o związku, w którym byłem i o tym, jak się wtedy czułem. To był naprawdę taki przełomowy okres. To był czas, zanim przestałem być barmanem i zostałem autorem tekstów, bo byłem zawodowym poetą, wiesz. Chodziłem na wieczory poetyckie i z tego żyłem. To nie było zbyt dobre życie, a potem Ginger, chodzi o Gingera Bakera, i Jack, chodzi o Jacka Bruce'a, poprosili mnie o współpracę i wtedy zacząłem jakoś zarabiać na życie. I był ten rodzaj okresu przejściowego, kiedy mieszkałem w tym prawdziwym białym pokoju i próbowałem pogodzić się z różnymi rzeczami, które się działy. To miejsce, w którym rzuciłem wszystkie narkotyki i alkohol w 67 roku w wyniku przebywania w białym pokoju. Więc to był rodzaj przełomowego okresu. Ta piosenka jest jak dziwny mały film. Cały czas zmienia perspektywy, dlatego pewnie przetrwała. Ma w sobie pewną tajemnicę.
1: No więc właśnie, może sobie przypomniał po latach i jakoś się wypowiedział, bo ja pamiętam, że kiedyś powiedział, że nie bardzo pamięta, co napisał, ale dobrze, że sobie
0: ale
1: przypomniał.
0: Ale to może, wiesz, przeszedł
1: po latach,
0: może
1: wiesz, jeszcze bywa, tak.
0: Po różnych terapiach, nie terapiach i tak dalej, to się gdzieś wracają jakieś tam wspomnienia.
1: No myślę, że dobre...
0: Ale my dobrze, dobrym tropem.
1: Oczywiście.
0: O tym białym pokoju.
1: Że to jest poetyckie, tak.
0: Bardzo dziękuję panie Ryszardzie, naprawdę.
1: Bardzo,
0: świetne,
1: bardzo. Proszę o zasilanie nas takimi wiadomościami.
0: Informacja. Cios za cios.
1: Marek, Polskie to dobrze, Radio, ty zagrałeś coś RDC. Nowego z takich Proszę. Ludzi, którzy są już na rynku 60 lat co najmniej. No to ja teraz ciągle zawsze sobie zapominałem, żeby to przyciągnąć tutaj i zagrać. Hmm. Taki był facet Norman Greenbaum.
0: Wow!
1: Kojarzysz?
0: To chyba nie był, tylko z tego,
1: jeszcze
0: co kojarzę, to on koncertuje nawet.
1: Możliwe. No tak.

0: To jest też 80.
1: No, w tych granicach, taki w 60 latach i wyskoczył jednym numerem, który podbił naprawdę cały świat i u nas też chodził, jak to się mówi.
0: Spokojnie, on chyba może sobie żyć.
1: Prawdopodobnie ten utwór daje mu
0: do emerytury mu tam dochodzi dużo, dużo, dużo.
1: No i teraz my
0: to
1: zagramy.
0: To taki ortodoksyjny Żyd.
1: No, Greenbaum, nazwisko mówi wszystko, tak?
0: Tak, tak.
1: Ale w roku się właśnie tym wyróżnił, że zrobił piosenkę Spirit in the Sky, taką psychedeliczną też w tych czasach hipisowskich. No i to po prostu tak wystrzeliło, że tak jak mówisz, prawdopodobnie żyje do tej pory i my dzisiaj też ma jakieś, nie wiem, 50 groszy dołożymy do jego fortuny.
0: Tak, tak. No to odjazd, bo teraz, bo to ja jeszcze coś dopowiem a propos masz Manchesteru,
1: coś, tak?
0: Bo ja chodząc po pubach, 11 pubów przed meczem z Liverpoolem zaliczyłem, tam ze znajomymi byłem poumawiany i każdy pub ma swoją playlistę. Przed meczem. To jest taka manchesterska. Oczywiście Stone Roses
1: musi
0: obowiązkowo,
1: być.
0: John Denver.
1: Też John Denver?
0: No, Take Me Home, Country Road. Tak, to jest. Jak,
1: ja
0: piłkarze, jak piłkarze wychodzą na boisko.
1: To jest śpiewane?
0: To śpiewane jest This is the One, Stone Roses. A potem cały stadion śpiewa Country Road.
1: Ale jak to się, do tego przez to nie
0: no
1: jest
0: to od
1: żadne.
0: Lat to zostało
1: tak,
0: przechwycone,
1: tak weszło,
0: bo świetnie się śpiewa na stadionie chórem tego. W każdym razie te puby mają playlisty, te manchesterskie wszystkie zespoły i Happy Mondays i Joy Division i New Order i Four Seasons na przykład taki kawałek, What a Night. Szukałem nawet w domu, nie mogłem znaleźć. Ale i tak słucham, a Pilot,
1: mój zespół ulubiony Pilot,
0: It's
1: tak.
0: Magic, a propos Carrick, It's Carrick.
1: Anglicy mają poczucie humoru.
0: Tak, ale przede wszystkim wszędzie na pierwszym miejscu jest śpiewanie.
1: Tak, oni lubią pośpiewać.
0: To, że piją ten napój,
1: to
0: wiadomo, ale to jest od się, to w ogóle
1: to
0: nie ma
1: tradycja,
0: inaczej
1: tak
0: i to w każdy weekend, każdy obywatel Anglii, profesorowie, robotnicy, wszyscy spotykają się w pubach
1: żyjesz,
0: i to piją.
1: To musisz iść do pubu, tak?
0: Zresztą u nas może się też okaże, bo po godzinie 20 już piwo reklamowane.
1: No tak.
0: Panowie kiedyś, teraz już panie aktorki reklamowo, więc czekamy na dzieci teraz.
1: Myślisz, że
0: które będą.
1: Będą,
0: tak, tak. No bo to jest zachęcanie do tego, aby naród przede wszystkim pił. Tak, no bo to o to chodzi. Wszystko się zgadza, podobnie jak z hazardem i z tymi kryptowalutami, to też hazard przecież. No, czyli generalnie piwo i hazard.
1: Lubimy ryzyko, tak.
0: Dobra, fajnie jest.
1: Ale teraz nie powiedziałeś, o co chodzi z tym.
0: Nie wiem, o co chodzi. O, jak?
1: Z Greenbaum.
0: A, i na tej playliście, w jednym z pubów, naraz słyszę i wariuję, bo ja nie wiem, o co chodzi. Jestem tu młodzi ludzie,
1: tak?
0: W większości.
1: No tak.
0: Dobrze zbudowani kibice.
1: 30-40.
0: Red Army, bo to tak jak Żyleta tu na Legii, to tam jest Red Army.
1: No bo oni są
0: cały
1: Red,
0: sektor.
1: Tak? Manchester United to jest Red.
0: Cały sektor. No i naraz lecą kawałki z lat 70-tych, 60-tych.
1: Które sam puszczałeś kiedyś.
0: Kurczę, tak. Ja, i to pięknie. I naraz słyszę ten Spirit. Słyszę. Spirit in the Sky.
1: Ale tu chodzi o ducha, proszę pamiętać.
0: Tak
1: duch
0: jest. I tak słuchałem po iluś latach,
1: tak.
0: Nie? Bo tak sobie przecież nie włączam. To w ogóle jakby wczoraj nagrywane.
1: No więc proszę posłuchać, czy mamy rację z Markiem, bo uważam, że to brzmi bardzo dobrze. Ta była piosenka na naszej młodości trochę można powiedzieć też, nie? Żeśmy wtedy
0: no
1: to bardzo
0: to 69.
1: Tak, tak,
0: no to wtedy... ja już byłem po maturze.
1: No to
0: świeżo.
1: Żeśmy się już tutaj tym podniecali słuchając, jak tam czasami się zdarzyło w radiu. Norman Greenbaum.
0: Tak jest.
1: Spirit in the Sky.

0: Stare, fantastyczne nagranie Norman Greenbaum, Spirit in the Sky, te gitary, ten przester. Wszyscy wtedy podniecali się tym wszystkim, nasi gitarzyści kombinowali, jak to zrobić, jak to zrobić.
1: Tak, no wielkie gratulacje dla pana Greenbauma.
0: Zdecydowanie.
1: Ale zobacz, jakie losy tych piosenek są.
0: Różnych... Ja nie myślałbym, że Anglicy będą śpiewali tę piosenkę w pubie.
1: A ja też przecież wchodząc tam po tych pubach, ale miałem zawsze dobre wspomnienia z pubów. Muzyczne, bo to jest ta część Anglii, gdzie Northern Soul przecież się narodził.
0: Tak.
1: I tam oni uwielbiają muzykę i nawet swój soul wymyślili.
0: Tak, taki
1: właśnie, tak?
0: Ten gatunek taki.
1: I w pubach często właśnie puszczany jest Tamla Motown i te klasyki soulowe na przemian z tymi angielskimi produkcjami.
0: Nie bardzo znamy, bo u nas to nie trafiało.
1: Tak, ale wracają te wszystkie właśnie, aha, to i Supremes, i Temptations, i Four Tops, i wszystko to gdzieś
0: to
1: tam
0: świetne,
1: lata.
0: Że mają właśnie
1: i
0: taki,
1: świetnie
0: wiesz,
1: się bawią przy tym.
0: Tak, właśnie, że mają taki szacunek dla tego, co kiedyś zostało zrobione. To piękne.
1: I ten napój śmiercionośny służy...
0: Rozbawieniu,
1: tam nie ma,
0: tak.
1: Nie ma wśród kibiców, nie ma zawianych, nie ma, wszyscy są...
0: Wiedzą,
1: mniej więcej...
0: ile mogą, tak.
1: Tak, no bo tym bardziej, że nie ma żadnej przemocy. Ja tam zrobiłem, znaczy nie ja zrobiłem eksperyment, tylko ktoś tam, bo sobie w hotelu usiadł kibic z koszulką Liverpoolu. A cały hotel był manchesterski, w sensie tego, nic się nie stało.
0: No
1: tam
0: piękne.
1: Się z ciekawością tego i potem w tramwaju.
0: Też.
1: Ja potem przypomnij mi, że o tramwajach powiedział.
0: Dobra.
1: Ja z tramwajem, chłopak z grupą młodych ludzi w koszulkach,
0: tak?
1: United, a on w koszulce Liverpoolu.
0: No i zobacz, może to się przeniesie na nasze tutaj
1: no,
0: podwórko. Bo
1: ciężka
0: to jest...
1: sprawa. Tam ostatnio gdzieś przeczytałem, czy usłyszałem, jak grupa kibiców tu klubu z drugiej strony ulicy, tam
0: okropne,
1: w stronę Żoliborza, tam
0: maszerowała.
1: Nie tyle maszerowała, co napadła po prostu i zbiła mocno kibica warszawskiego klubu tam bliżej Żoliborza.
0: Czyli Polonia, nie chcę
1: tu,
0: tak.
1: Da, już wymieniać.
0: Nie, okropne. Potępiamy, prosimy, żeby się...
1: Tak się dzieje w całym kraju, no tak. Niestety.
0: Anglicy
1: tak...
0: kiedyś byli, wiesz, Anglicy kiedyś zaczęli te wojny i zobaczyli i skończyli, prawda?
1: Nie, no, pani Thatcher wtedy wypowiedziała wojnę i to taką bardzo mocną.
0: No i to dało rezultaty.
1: Oni teraz się teraz boją, bo są tak surowe kary i to jest łącznie z zakazem do końca życia.
0: No tak.
1: Nie wejdziesz na stadion.
0: No tak, dla nich to tragedia.
1: Tam jest wszystko to, jak wchodzisz, tam jesteś sprawdzany, wszystko wyskakuje, każdy ma swoją...
0: Jak na lotnisku, tak?
1: Wszystko dokładnie, więc nie wejdziesz, więc bez sensu.
0: To tak, kibice no nie będą się naparzali, bo chcą oglądać
1: mecze. Kurczę, przepraszam, kurczę.
0: No teraz magazynek
1: 23-26, to będzie bardzo mini.
0: Dobra.
1: Bo był jeden mecz, to już państwo pewnie wiedzą.
0: No dobrze, ale by się poinformować.
1: Tak jest, Bayern Monachium u siebie zremisował. 1-1 zremisował z Paris Saint-Germain, no ale w sumie dało 6-5 w sumie, jak po podliczeniu przechodzi zespół z Paryża.
0: Czyli jaki będzie finał?
1: Arsenal PSG.
0: Czyli dwa kraje, które nie bardzo się kochają, spotkają się w rozgrywce piłkarskiej.
1: No, chyba 50 lat Arsenal nie grał.
0: Nie był tak wysoko.
1: W finale Ligi Mistrzów.
0: Aż tyle?
1: Bo warto pamiętać, że PSG zdobyło tytuł rok temu.
0: A broni
1: więc
0: teraz,
1: jeżeli
0: tak?
1: Się to będzie wow.
0: Aha.
1: Ale z kolei wcześniejsze lata nie udawało się.
0: No zobaczymy. Poinformujemy państwa.
1: Dobra, to wiemy. Ja
0: to
1: jeszcze
0: wszystko,
1: tylko na
0: króciutko.
1: Końcu. Tak, nie, więcej piłki takiej ciekawej nie było, natomiast chciałbym powiedzieć, że przeżyłem to, bo sam oglądałem. Czarna środa dla polskiego tenisa.
0: Wszyscy przegrali? Ja widziałem, jak Frank przegrała, tak? Tak
1: zaczęła Magdalinet. A no tak, bo koleżanka Frank prowadziła 3-1 w pewnym momencie, potem już było 3-3 i niestety
0: kaput.
1: Nie dał. Dobra jest ta Filipinka, no ale bez przesady. No.
0: Do pokonania.
1: No i potem Hubert Hurkacz z tym rakieta numer 2 z Niemiec. Przegrał w trzech setach,
0: trudno.
1: Nie dał rady. No,
0: no to jaki jest sport?
1: Została nam tylko Iga, ale Iga jeszcze nie grała.
0: No. Oby wygrała.
1: Tak jest. Dobra. To jest Rzym. Przypominam państwu. Tysięcznik w Rzymie.
0: Czyli warto wygrać. Marek teraz atakuje.
1: O, to ja ci pokażę. Państwu powiesz. Zobacz. To zapłaciłem chyba 18 funtów.
0: No to ile trochę to? Zapłaciłeś. Razem 4
1: z kawałkiem. A to, co tu bym kupił?
0: Podobnie.
1: Taniej.
0: No. The Damned.
1: Tak.
0: Pięknie.
1: Tytuł nie,
0: to są punkowcy.
1: Tytuł ci nie mówi...
0: Not like everybody else. No. Nie tak jak inni. Nie tak jak no, wszyscy
1: ale
0: inni.
1: Nie kojarzysz z kimś? Z takim zespołem? O, przebój jakiegoś, nie? Ray Davis to nie napisał?
0: A, Ray Davis, możliwe.
1: Kingsów numer.
0: Aha.
1: Tak. A jak ja bym ci zagrał na przykład taki kawałek...
0: To musi być bardzo nowe, tak? Przed chwilą wyszło.
1: No tak, tegoroczna tam parę miesięcy. Natomiast to jest płyta z coverami.
0: A to fajno.
1: Tak sobie chłopaki wymyślili.
0: Ja
1: skład,
0: lubię takie płyty.
1: Skład najmocniejszy, jaki może być, bo i Dave Venian, i Captain
0: wszyscy,
1: Sensible.
0: Wszyscy, co są, tak?
1: I Right Scabies.
0: Wszyscy, co żyją.
1: Tak jest. I płyta dedykowana świętej pamięci Brianowi Jamesowi, który zmarł w ubiegłym roku. I teraz tak.
0: Fajna ta układka jest tak, jakby to było lata 60., taka hipisowska trochę.
1: Design by Marek Świątek.
0: Nasz człowiek.
1: Popatrz.
0: Coś pomógł, no?
1: Świątek. No,
0: artystycznie okay. Coś pomógł.
1: To teraz tak. Ja już wiem, co zagramy, bo to ja... Tego, ale
0: wybierasz?
1: Tak rzucę kilka tytułów, co jest na tej płycie. Więc jest na przykład See Emily Play, więc
0: Floyd.
1: Pink Floyd, pierwszy singiel, nie?
0: Tak.
1: Jest Heartful of Soul.
0: To Yardbirds, tak?
1: Yardbirds, bardzo dobrze.
0: Teraz testujesz mnie,
1: Jezu. Co tu? When I Was Young. No, Eric Burdon. Animals, tak. The Last Time. Rolling Stones. Nie bójmy się tego słowa. I to jest...
0: Fajna płyta z takimi 60.
1: No, i ja wybrałem dla państwa, chociaż jeszcze mamy wiosnę, ale te dni, bo jesteśmy dalej chyba najcie. Sprawdzałem w Torremolinos temperaturę dziś.
0: Tak, 15?
1: 22.
0: Cieplej u nas.
1: A w Warszawie 24
0: tak,
1: było.
0: Tak, tak, tak.
1: Sprawdzałem też inne miejsca i chyba dalej jesteśmy najcieplejsi.
0: No widzisz.
1: W Rzymie 21-22.
0: No
1: też.
0: Proszę. No bo widzisz.
1: Tylko w Manchesterze 13.
0: Biedny Manchester.
1: Tak się porobiło. No więc dlatego, krótko mówiąc, wybrałem utwór Summer in the City.
0: A, bardzo dobrze. Bardzo
1: zespołu
0: dobrze.
1: Loving Spoonful.
0: Z Ameryki. Tak.
1: Kompozycja Johna Sebastiana.
0: Państwo, Johna B. Sebastiana.
1: Państwo tego nie pamiętają, bo nie mogą, ale ja jako dziecko oglądałem ulicę Sezamkową.
0: No.
1: I to John Sebastian
0: zrobił
1: muzykę, piosenki tam do tej ulicy Sezamkowej.
0: Bardzo zdolny facet.
1: No to co? Taki, bo to pierwszy punkowy zespół, który wydał płytę, singla w 76 roku.
0: Bardzo zacny brytyjski zespół.
1: Tak, pierwszy, który się tam rozleciał, zmienił skład. No i naraz...
0: Dociągnął.
1: Minęło tych lat tam...
0: Ale oni płyty nagrywają.
1: 50 lat minęło.
0: No tak,
1: tak. A, 50 lat minęło i teraz... Słuchamy.
0: To obiecaj, że będziesz przynosił tę płytę i te inne utwory też posłuchamy z przyjemnością.
1: Summer in the City słuchamy, The Damned.
0: O, masz, ta bramka będzie.

0: Takie granie, to ja rozumiem.
1: No Marek, jestem ci bardzo wdzięczny. Lubię temat, ale nie spodziewałem się, jakoś nie zauważyłem, że ta płyta wyszła. Świetna wersja, świetna.
0: Świetna wersja. Ja bym chciał, żeby jak najwięcej, jak najczęściej była grana i żeby ci nasi pankowcy te słuchali.
1: Skorzystali.
0: Wiem, że Robert Szymański z Seks Bomby ma wszystkie płyty. Jako pierwszy sobie tak sprowadził ten album. Ale to jest, pamiętasz przecież płytę Seks Bomby z tymi...
1: Z kawerami polskimi.
0: Tak, więc tak.
1: Bardzo
0: to
1: śmieszne.
0: Są te, też takie podobne pomysły.
1: No, wcześniej wpadł na to.
0: Tak, tak.
1: Brawo, brawo.
0: No i to jest... I o to chodzi, żeby to się kręciło, żeby nie stać w miejscu, żeby kombinować.
1: Ale właśnie tutaj fajno przerobili taki solo gitarowe, którego nie było w oryginale.
0: No,
1: każdy
0: tak,
1: sobie tam podegrał troszkę. Bardzo fajna wersja. Proszę
0: czyli
1: posłuchać.
0: Czyli będziemy, jak
1: oryginał,
0: się lato
1: przynoś
0: będzie
1: to
0: zbliżać, to będziemy i Love in Spoonful, bo to też tak przecież jest. Oryginał super. Super, super.
1: I to.
0: Tak, jeszcze chyba gdzieś pamiętam jakiś kawerek też tego. No, no dobra.
1: Dosyć, ale to jest dosyć zabawne, że ten zespół zwie się Przeklęci. Są tak fajni. I właściwie chyba nigdy tak super nie rozrabiali. To tam jak byli punkowcami, to tam trochę.
0: A, ale... mieścili się tam w tych tam...
1: W ramach.
0: To teraz ty.
1: Teraz ja tutaj coś starszego, ale starszego, bo to rocznica śmierci Errola Browna. Nie wiem, czy kojarzysz takie nazwiska. Chyba nie bardzo.
0: Oczywiście, ale to Hot Chocolate.
1: Brawo, Marek, jest.
0: Tak, ale nie, bo teraz się, bo gdzieś ostatnio, nie wiem, czy właśnie na wyjeździe, że jeden chyba z muzyków zmarł.
1: Ale on zmarł już wcześniej. Errol Brown.
0: Tak, ale ja mówię, że teraz.
1: Możliwe, że jeszcze któryś tak.
0: A to nawet sprawdzę.
1: Ale najważniejszy był Errol Brown, bo
0: to tak,
1: on śpiewał.
0: Bo i charakterystyczny głos
1: on pisał. Ja pamiętam, jak pracowałem w BMG, chciałem koniecznie go sprowadzić, bo to wtedy był artysta BMG, a ja byłem szefem marketingu i on ciągle się wykręcał, no i nigdy nie dojechał. I moim zdaniem chyba ten zespół nigdy nie był w Polsce. A pamiętasz, jakie to były no mega przeboje. To po prostu w radiu wszędzie było Hot Chocolate.
0: Nie, no Hot Chocolate to...
1: I te numery były zabójcze. I te dyskoteki, i te wszystkie dziewczyny, które uwielbiały jego głos. Niesamowita sytuacja.
0: Tak. To kiedy mówisz, odszedł?
1: No już parę dobrych lat temu.
0: A, to troszkę seksu teraz chciałbyś tu wprowadzić.
1: No bo to, wiesz, robi się troszeczkę później. A my żeśmy mieli taką umowę, że jak jest trochę później, to tak skłaniamy się bardziej ku sprawom łóżkowym.
0: No tak, ale jak będziemy mieli takie możliwości, to w godzinach porannych czy przedpołudniowych też byśmy takie wprowadzili, bo
1: nigdy nie
0: różnie ludzie mają,
1: mają różne
0: pomysły i preferencje. No, ci, co
1: prostu... Ja jeszcze powiedzieć, Marek, coś o tramwajach.
0: Aha, no nie, bo to...
1: Bo tak to zapomnisz.
0: To jest w ogóle, bo tam nie ma metra.
1: No tak.
0: Tam się wszystko opiera na tramwajach, czyli na górze.
1: Trams.
0: Ale to funkcjonuje tak jak metro i to jest najlepsza chyba na świecie, ale w Europie na pewno ta cały pomysł i rozkład tych
1: jak one zasuwają,
0: tych tramwajów, nie znam tu tych fachowych określeń.
1: No tram, to jest tram.
0: Tak, ale jak to jest wszystko tak zorganizowane, bo to wjeżdżają
1: te
0: tramwaje, nawet... dobra, tunele raz, ale wjeżdżają też w te główne ulice manchesterskie, gdzie się tam, to ja już nie chcę teraz mówić, to,
1: co tam się dzieje.
0: Nigdy tam chyba nie pojeżdżę samochodem,
1: no jednak, tak, bo
0: nie dałbym rady chyba. A dawne czasy, pamiętam, jak chłopaki z maluchami tam lata temu do Anglii zasuwali.
1: No, Polak.
0: Ale to trochę młodsi byli. No w każdym razie wiem, że jeżdżą do Manchesteru delegacje i różne grupy, które uczą się, jak to powinno funkcjonować, bo to jest wszystko tak, tam się wyświetla, doskonale wiadomo co, jak.
1: Czyli
0: i rozkład w takim
1: metra,
0: trudnym
1: tak.
0: mieście, bo to jest mieście, miasto z jednej strony nowoczesne, a z drugiej strony
1: zabytkowe,
0: stare, a jednocześnie cały czas rozbudowujące się, więc to wszystko tam gdzieś trzeba umieć.
1: Dojeżdżać. Proszę Państwa, w jakiej audycji muzycznej dowiedzielibyście
0: o tramwajach manchesterskich?
1: Nie mówiąc o pubach manchesterskich.
0: Tak przy okazji może ktoś z Państwa na przykład o tramwajach, nie wiem, warszawskich by poopowiadał, bo co, albo w Łodzi, czy, a nie, już na Mazowszu to gdzie są jeszcze tramwaje na Mazowszu?
1: Nigdzie chyba,
0: tak,
1: Mazowszu,
0: tylko tu Warszawa?
1: Nie, tak mi się wydaje. No może się mylimy. No dobrze, to teraz ten zapowiedziany Hot Chocolate i ten mega przebój, który w moich uszach cały czas jeszcze brzmi.
0: Wzruszymy się wszyscy, proszę Państwa.
1: Marek, zapowiedz twoim głosem pięknym.
0: You sexy thing.

0: Darek podśpiewuje sobie fantastyczny głos.
1: No tak, po tylu latach dawno tego nie słuchałem.
0: To taka wersja trochę nowocześniejsza, ale Earl Brown miał naprawdę w gardle taki
1: ale
0: seksowny
1: to fajnie
0: głos.
1: Zaaranżowane tak, to i tam melodia. Się wszystko zgadza. No taki ponadczasowy kawałek.
0: No właśnie tutaj no. Radek, który jest juniorem w naszym towarzystwie, tak, jakby być naszym prawie wnukiem, twierdzi, że zna doskonale tę piosenkę, także być może, że ona się tak przełożyła na inne pokolenia i to by mnie cieszyło, będę szczery.
1: Okej. Okay. Czy jakieś tematy jeszcze
0: filmowe?
1: Były do obgadania poza muzyczne?
0: Filmy chcesz, jak w filmach
1: chcesz? Nie, znaczy co chcę. Nie, ja
0: teraz
1: akurat nie miałem okazji
0: no tak.
1: Specjalnie
0: ja też się nie
1: oglądać. Tam
0: kończę Harry'ego Hola.
1: Telewizję ogląda, a to długo kończysz.
0: Długo, no bo to dużo odcinków.
1: Telewizję oglądałem w Manchesterze.
0: O.
1: I znalazłem, tam jest taki program, się nazywa Sky Arts.
0: Aha, że to jest sztuka, tak?
1: I Sky Arts. I tam leciał jednego dnia program o donowanie.
0: O proszę,
1: rozmowa, on opowiada, aha, no i fragmenty tak. Jego różnych tych. Następnego dnia miałem Eagles.
0: Też ładnie.
1: Tak, a kolejnego wieczora miałem Fleetwood Mac.
0: No proszę, to miałeś co robić po meczu.
1: No i to są takie fajne dokumenty.
0: Może kiedyś do nas też jakaś tam telewizja, ta kultura też tak jakoś działa i czasami coś
1: no takiego
0: pokazuje.
1: No bo te wszystkie informacyjne stacje to jest
0: wiadomo,
1: to samo, co tu u nas i to wszyscy to samo przekazują praktycznie.
0: Marek, strzelasz jeszcze, mamy 15 minut.
1: No dobrze, to tak, tu mieliśmy hit nad hitami, a ja teraz coś bardzo nowego, świeżego, pachnącego z Ameryki. Zespół, bo to duet, to zespół.
0: No, oczywiście.
1: Tak jest. Lemon Twigs.
0: A to oni już trochę istnieją.
1: Twigs. Oni istnieją już 10, 12 lat.
0: Tak.
1: Znasz? A, to dobra, wiadomo. To są bracia.
0: Fajne piosenki mają, melodyjne takie bardzo.
1: Fajne, dobrze. To jest Brian i Michael. Dad Dario. Tak się nazywają. Tak. No, przez związanie z 4AD. To też ciekawostka. To jest takie pomiędzy Beach Boysami, Beatlesami i ktoś fajnie w Ameryce wymyślił, że to jest Mersey Beach. Tak jak Mersey Beach w Anglii, ona rzeka Mersey, Liverpool,
0: a tu
1: to tu plaża, prawda?
0: Tak, bardzo fajnie.
1: Mersey Beach i to tak za chwilkę państwo posłuchają z nowej płyty Lemon Twigs, bo Lemon Trees był taki zespół.
0: Tak, też było, to co innego.
1: Stare dzieje Lemota. No i tytuł, gdzie mam ten tytuł? A, Two or Three, taki jest tytuł.
0: No i bardzo dobrze.
1: Proszę posłuchać, braterskie granie.

0: Prawda, jakie ładne?
1: Bardzo ładne, ja lubię takie nagrania a la Beach Boys.
0: Ameryka, Lemon Twigs, tak się
1: nazywa.
0: Bracia, Brian i Michael. No, będę pewnie wracał z tą muzyką, bo koniecznie, lubię sobie posłuchać, tak, tak odprężająca
1: dobrze
0: jest.
1: Działa, to jak teraz pozwolisz, ja tu w wiadomości jeszcze wcześniej o 22:00 i trochę też tak patrzę zaniepokojony, że nie ma tego deszczu, jednak by się przydało, bo wszystko zielone potrzebuje deszczu.
0: No dziś sprawdzałem, jak to ma wyglądać, to chyba jutro i pojutrze chyba ma, przynajmniej
1: padać?
0: Warszawa, nie wiem jak...
1: No, oby popadało.
0: Nie wiem jak tam, wiesz,
1: gdzie indziej,
0: na
1: gdzie indziej może gdzieś coś padać. Ja teraz, jako że niedawno Eric Clapton i ze znajomym rozmawiałem, bo był na koncercie i był bardzo zadowolony, to przypomniałem sobie, że przecież Eric Clapton debiutował w zespole Johna Mayella, Blues Breakers, pamiętasz?
0: No to taka była szkoła, akademia.
1: Ta, wszyscy, co się liczyli, wyszli z tego zespołu.
0: Ale on fajnie, później, bo Mayell specjalnie wirtuozem nie był.
1: Ale dobierał super
0: muzyków. I wspaniale uczył. Tak, miał talent taki nauczycielski.
1: Kto u niego pograł, to później zakładał super
0: zespół. Wirtuoz od razu.
1: I Eric Clapton tam grał i poszperałem sobie, znalazłem takie nagranie, które nawiązuje i do Claptona, i do deszczu, sitting in the rain.
0: O właśnie.
1: Czyli siedzę sobie w deszczu i akurat w tym wypadku bym nie narzekał, gdyby trochę deszcz padał, bym posiedział w tym deszczu. I przypomnijmy sobie też zespół z lat 60. John Mayall and the Blues Breakers. Naprawdę fantastyczna ekipa.

0: Tak, to Państwo wiecie, ci, którzy słuchają nas regularnie, jesteśmy co środę z Markiem o 22, a Marek jest w poniedziałek, wtorek o 22 sam, a ja w czwartek też sam, ale w środę jesteśmy razem. Przy okazji właściwie dzisiaj niechcąco ułożyła nam się historia wczesnych lat Erika Claptona, bo tutaj był na początku kariery, a potem zagrałeś grupę Cream, także
1: no
0: znacie Państwo początki
1: no właśnie,
0: tego wielkiego muzyka.
1: To już po raz kolejny, Erik, dobrze. To co, bo patrzę na zegar, o! 6 minutek zostało nam
0: dobrze,
1: do
0: północy. Dobrze, to będziemy się powoli tutaj musieli żegnać.
1: To ja sobie na koniec, bo sobie przywiozłem płytę Help, część drugą.
0: Aha.
1: No i sobie spokojnie, tak, to jest ta, że dla dzieci ofiar wojen przeróżnych i tu są różne protest songi i antywojenne pieśni.
0: To ile
1: wydałeś, innymi,
0: ile wydałeś na płyty? Pewno
1: no trochę wydałem, bo tam jeszcze sporo składanek i jeszcze kolejne całe archiwa punkowo Ameryka undergroundowa i garażowa.
0: Ucieszyli się w tym sklepie, jak tam wkroczyłeś.
1: Pogadaliśmy, że to kibice Evertonu i przeciw Liverpoolowi, no bo to tam wojna. I w ogóle radość cała była, wiesz.
0: No to dobrze,
1: szczęście, śpiewali mi ta. Dobra, Universal Soldier, pamiętasz?
0: Pamiętam, to Donowana. A nie, to film. Film?
1: Dobrze, ja tak sobie to teraz wygłupiam. No dobrze, Universal Soldier z Jeanem Claude'em Van Damme i Dolphem Lundgrenem.
0: No, tak.
1: Takie kino akcji.
0: Kino.
1: A tak w ogóle to bardzo dobrze. 65. Donovan, rok Donovan wyszedł w świat z tym utworem, ale utwór napisała Buffy Sainte Marie.
0: Aha, taka Indianka.
1: Tak, taka charakterystyczna. A potem jeszcze paru innych wykonawców, ale popularność dzięki Donovanowi, o którym wspominałem, że widziałem film z nimi. Wszystko nam się tu ładnie
0: Donovan
1: układa.
0: Donovan był w Sopocie, bardzo miło rozmawialiśmy.
1: No i teraz posłuchamy tego Universal Soldier, ale nie masz pojęcia, kto wykonał ten utwór. Taki zespół z Anglii, lubiany w Polsce.
0: Proszę.
1: Nazywa się Depeche Mode.
0: Dobrze, to musimy teraz pożegnać się z Państwem. Dziękujemy za bycie z nami, słuchanie i pisanie.
1: A co, bo to już nam dochodzi? A, dochodzi.
0: Dochodzi, to musimy się pożegnać.
1: Dobrze, Radek Wróblewski wyreżyserował.
0: Dyrygent i reżyser dźwięku, Marek Wierdzi.
1: Dochodzi Radek już.
0: Który przywiózł całą bagaż tutaj płytowy i dziękujemy za to, że nas będzie zasilał.
1: Romek Rogowiecki, dobrze. I teraz słuchamy Depeche Mode.
0: Pa.

0: To jest powtórka audycji.
1: Szef działu religijnego Tygodnika Powszechnego, pan Edward Augustyn, jest z nami o poranku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Polonista, studiował też medycynę, filozofię, teologię, historię, kulturę Włoch. Słońce przygaśnie nad Polską. Takiego zaćmienia nie było od 27 lat, gdzieś w okolicach 12 sierpnia. Koniec świata?
2: Haha, tego nawet nie wiedziałem, niespecjalnie się akurat tym interesuję. No, myślę, że koniec świata, jeśli nastąpi szybko, to nie z przyczyn naturalnych.
1: Ale wierzy pan, że przyjdzie taki moment, że będzie koniec tego świata?
2: Sami go sobie możemy zgotować. No. Jesteśmy na dobrej drodze, tak czasem myślę, ale z drugiej strony, no, jako ojciec trójki, no już dorosłych dzieci, tak sobie myślę, całe to nasze gadanie przez te ostatnie, nie wiem, 20-30 lat o tych katastrofach, które nas czekają, żeby to nie była samo napędzająca się przepowiednia, że my to sami po prostu w ich głowach kreujemy taką wizję i zabieramy im chęci, nadzieję jakąkolwiek.
1: Papież Leon XIV na okładce najnowszego Tygodnika Powszechnego i takie zdanie: antropologia Leona wywodzi się z myśli świętego Augustyna. Człowiek jest istotą niespokojną, a niepokój prowadzi go ku Bogu. Mógłby pan tę myśl rozwinąć?
2: No tak, to jest to najsłynniejsze zdanie z wyznań świętego Augustyna. Niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie, Boże. No, święty Augustyn, biskup Hippony, miał już za sobą bardzo burzliwe życie i przejścia, nie tylko pod względem takim osobistym, potem uważał, że błądził, potem też jego taka obsesja na punkcie takiej rygorystycznej wręcz czystości moralnej, seksualnej też się z tej jego przeszłości brała, no ale też doświadczenia z herezjami, z błędami popełnionymi i przez niego, błędami myślowymi. Więc to jego serce, a chyba jeszcze bardziej jego umysł, był bardzo niespokojny i uznał, że dopiero w momencie, kiedy poznał Boga chrześcijan, Boga Ewangelii, to zapanował w jego sercu, w jego umyśle pokój. Stąd to przekonanie. A jeśli chodzi o papieża Leona, to tak, jako augustianin, jako syn świętego Augustyna, tak to się mówi, no ale na pewno dobrze znający dzieła świętego Augustyna, myślę, że ta siła spokoju, którą on w sobie ma i którą my widzimy, no właśnie z tego płynie, z tego jego zakorzenienia w religii, w Ewangelii, w Bogu.
1: To co ma nam dzisiaj do powiedzenia papież? Tacy jesteśmy trochę wystraszeni tym, co się może zdarzyć, trochę zaniepokojeni, właśnie pełni niepokoju. Co nam mówi
2: tak,
1: papież?
2: On to w zasadzie powiedział już w pierwszym momencie po swoim wyborze rok temu: pokój wam. I chyba przeczuwał, zresztą to już wtedy było wiadomo, jaki jest świat zewnętrzny i w jakim momencie historii świata jesteśmy i jak te konflikty zbrojne i wojny się nasiliły i w zasadzie już są wszędzie wokół nas. I to jego przesłanie pokoju, no to nie było tylko przypadkowe zacytowanie słów Ewangelii czy taka retoryka, ale przekonanie, że jego najważniejszą misją jest mówienie o pokoju, mówienie, że pokój jest możliwy, nawet jeśli wszyscy uważają, że tak, że to już nie jest możliwe, że to już się stało, że teraz liczy się siła, liczą się i zupełnie inne argumenty, no to on wraca do tego najbardziej podstawowego przesłania.
1: No tak, bo on właściwie cytuje Jezusa, kiedy namawiali go do tego, żeby objął przywództwo w jakimś powstaniu. No i kiedy Jezus przyszedł też do wylęknionych po ukrzyżowaniu apostołów I właśnie pierwsze, co im powiedział, to pokój wam. A teraz papież sięga po te słowa w rozmowie z przywódcą świata zachodniego, prezydentem Stanów Zjednoczonych. Ścierają się spektakularnie. W tle jest to, jak mamy się zachować wobec państwa, które chce sobie zbudować bombę atomową i używa terroryzmu, żeby wpływać na resztę świata. W tle też fundamentalizm religijny. No i ta gorąca dyskusja, którą śledzi świat zachodni. Tyle mówimy o tym kryzysie Kościoła, a tutaj papież i jego głos w centrum uwagi. Czy ten dialog tronu z ołtarzem, czy ołtarza z tronem, to jest coś nowego w historii Kościoła? Czy ten spór o wojnę, dobrą czy niedobrą, to jest coś nowego w historii Kościoła?
2: Absolutnie nie. To jak wręcz przeciwnie, możemy powiedzieć, że to jest coś nowego może w najnowszej historii, no ale jak sięgniemy troszeczkę dalej, to zobaczymy, że to nawet nie był dialog, to też była i walka papiestwa z cesarstwem.
1: Znaczy bywało dużo goręcej w tej sprawie.
2: Tak, bywało dużo, dużo gorzej. Natomiast tutaj rzeczywiście my to obserwujemy i przykładamy do tego już takie kategorie nasze kulturowe. No i to się rozgrywa niemalże jak w filmie scena, znaczy dwóch antagonistów. Tutaj w najnowszym tygodniku, który poświęcamy papieżowi temat tygodnika, ale też wstęp redaktorki prowadzącej, która jest szefową działu kultura, na to zwraca uwagę, że tak jak w filmie mamy dwóch bohaterów, jeden, którego domeną jest siła, jest władza, i drugi, którego domeną jest mądrość, spokój, intelekt, i oni są sobie nawzajem bardzo potrzebni w normalnej sytuacji, że ta siła potrzebuje jakiegoś uzasadnienia intelektualnego i moralnego wręcz, a znowu ten intelekt i mądrość i moralność potrzebuje jednak władzy i siły, żeby być jakoś tam zauważona, czy żeby nie była bezsilna. Ale przychodzi taki moment, kiedy ta równowaga się rozpada. I to w filmach to są najciekawsze momenty jakiegoś konfliktu pomiędzy tymi dwoma bohaterami. I tutaj dwoma bohaterami.

0: teraz pierwsza taka okazja.
1: Ciekawe, że to jest dialog dwóch Amerykanów, prawda? I
0: tak, to jest bardzo ważne. To jest bardziej ważne dla Amerykanów, którzy już po pierwsze nie mogą powiedzieć, że papież nie rozumie Ameryki, tak jak mówili o Franciszku, bo on jest z tamtego innego świata i z innej kultury. To raz. A dwa, że no jak to Amerykanie, myślę, że podobnie jak i inne nacje, może bardziej, no dopiero wtedy uznają kogoś za równego sobie, tego, kto mówi ich językiem, nie tylko angielskim, ale ich po prostu, no takim, jakim oni się ze sobą porozumiewają, to wtedy tego kogoś słuchają i nie lekceważą. I tutaj chyba prezydent Trump się trochę przeliczył w swoich pewnie oczekiwaniach, że zaatakuje papieża tak właśnie personalnie i wygra. Chyba nie wygrał, bo chyba jednak katolicy, a i duża część opinii publicznej, no tutaj uznała, że trochę przesadził. A katolicy i ich głosy no, też się jednak liczą.
1: No właśnie, ale jak to się ma do tego powszechnego przekonania o kryzysie Kościoła? O tym, że Kościół już nie jest tak ważny na Zachodzie, że właściwie nie ma tego Kościoła w zlaicyzowanym Zachodzie.
0: Tak, z jednej strony mamy ten zlaicyzowany Zachód, czy w ogóle świat, a z drugiej strony ten właśnie świat chętnie sam z siebie posługuje się kategoriami religijnymi w polityce, używając wyrażeń, zwrotów niemalże mesjańskich, posługując się Biblią w polityce, w konfliktach zbrojnych też, ale też w technologii, jeśli popatrzymy na Dolinę Krzemową i tych wszystkich proroków właśnie, nomen omen, nowych technologii, to oni bardzo chętnie sięgają po kategorie teologiczne, co by oznaczało, że jest no albo jakaś potrzeba, albo że ten język po prostu dobrze się nadaje do definiowania różnego rodzaju ważnych problemów. To, że instytucja Kościoła przeżywa kryzys, tak to wiemy, że ludzie odchodzą, jedni odchodzą, inni przychodzą, może na pewno w mniejszej liczbie. I było pytanie, jaki jest ten nowy katolicyzm, który się odradza w różnych krajach, bo słyszymy o chrztach dorosłych, jaką będzie miał twarz. I groziła tutaj temu katolicyzmowi twarz nacjonalistyczna, ksenofobiczna, wręcz bardzo konserwatywna, związana z tak zwaną teologią sukcesu, że Bóg jak nam błogosławi, to nam błogosławi też w życiu doczesnym i także i majątkiem. No to w Stanach Zjednoczonych bardzo popularna teoria, od protestantów trochę przejęta, ale w katolicyzmie też się zadomawiała. I teraz przychodzi papież, Amerykanin, który pokazuje inną twarz katolicyzmu. Myślę, że to jest ten moment, może to być taki moment kluczowy, jaki ten nowy katolicyzm będzie.
1: Z jednej strony mamy cerkiew prawosławną w Moskwie, która stanowi część, przynajmniej oficjalnie, tego, co nam Moskwa mówi w tych trudnych wojennych czasach, a z drugiej strony właśnie Kościół katolicki, który opiera się temu tronowi, przywódcy świata zachodniego, czego byśmy złego nie mówili o Trumpie, to właśnie on jest przywódcą tego zachodniego świata i taki dialog, spór właśnie tronu z ołtarzem, dzięki temu jesteśmy silniejsi czy słabsi?
0: No, wydaje mi się, że papież tymi swoimi słowami próbuje prowadzić równowagę i to nie chodzi o to, czy jesteśmy przez to słabsi, czy silniejsi. No ta równowaga jest nam koniecznie potrzebna. Ja to czytam w taki sposób najbardziej minimalistyczny. Są konflikty zbrojne, są wojny i pewnie są nieuniknione w tym świecie, gdzie walczy się i o władzę, i o pieniądze, i o dominację. A papież mówi tylko na litość boską, nie wykorzystujcie do tego celu religii, nie wykorzystujcie do tego celu Boga, nie usprawiedliwiajcie swoich decyzji politycznych i militarnych cytatami z Ewangelii, cytatami z Pisma Świętego i tym, że działa się w imię Boga. No przynajmniej tyle, bo jego słowa no, nie zmienią świata. to nie będzie tak, że on nie jest

0: naiwnym pacyfistą, który uważa, że te konflikty wszystkie znikną. Ale choćby tyle, żebyśmy wiedzieli, że to nie jest... To nie jest wartość sama w sobie i dana od Boga, tylko to jest to jednak zło, no co tu dużo mówić. Być może konieczne w niektórych sytuacjach. Być może, ja nie wiem, tutaj nie chcę się przecież wypowiadać ani tym bardziej generalizować, no ale nawet wojna obronna jest oczywiście uzasadniona, papież to też przyznaje, tak. Ale nie mówmy, że tutaj tylko i wyłącznie naszej stronie Bóg błogosławi. Oddzielajmy jednak te sprawy ludzkie i cesarskie od spraw bożych, od spraw duchowych.
1: Myśmy pozostali z tą drzazgą, która jednak trochę uwiera. Edward Augustyn, kierownik działu religijnego Tygodnika Powszechnego. Papież ma coś do powiedzenia, obwieszcza Tygodnik na okładce najświeższego numeru. Polecamy Państwu lekturę tego tekstu. Dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Kochana córeczko, jeszcze

0: co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyn żyć z wstydu.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.

0: To jest powtórka audycji.
1: Raz jeszcze dzień dobry, kłaniam się. Pułkownik dr Piotr Potejko, specjalista od bezpieczeństwa, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Uwolnienie Andrzeja Poczobuta to też ogromna rola Stanów Zjednoczonych, tej administracji. Udział 5 różnych służb specjalnych, w tym polskich, w przeprowadzeniu tego procesu. Też jakiegoś rodzaju porozumienie z Moskwą, żeby również wywarła wpływ na Mińsk. Mówił o tym wprost Bartosz Wieliński. Więc bardzo skomplikowana sytuacja. I za co możemy tu pochwalić polskie służby specjalne?
2: Panie redaktorze, ja bym raczej powiedział polskie służby plus służby współpracujące, służby partnerskie, które przeprowadziły tak szeroką operację, która trwała nie miesiąc, bo to są wieloletnie działania służb zmierzające do uwolnienia Andrzeja. Może nie do uwolnienia, do wymiany, bo to trzeba jasno, to musi wybrzmieć, że była to wymiana za inne zatrzymane przez służby osoby, co również pokazuje pewien aspekt działania służb, że mieliśmy za kogo wymienić Andrzeja Poczobuta.
1: Mieliśmy też asa w rękawie tego archeologa rosyjskiego. Ukraińcy domagali się, żeby im go wydać. Myśmy go przytrzymali i jednak wymienili. To jest świadoma decyzja.
2: Absolutnie tak. To nie jest nowość w działalności służb. Wrócę do słynnego mostu Glinekę w Berlinie, gdzie następowały wymiany takich szpiegów, taki najbardziej znany element.
1: Bo to jest absolutnie filmowa sytuacja.
2: Absolutnie filmowa. Myślę, że za kilka lat powstanie film o uwolnieniu Andrzeja Poczobuta i działalności służb. Oczywiście to jest wszystko ściśle tajne i te informacje, niewiele mamy informacji. I tak, to jest ciekawe, że tak dużo informacji się przedostało, że inne służby działały. No to jest jasne. Ja bym był może daleki od tego słowa użytego przez pana redaktora o takim kompromisie z rosyjskimi służbami, o jakiejś umowie z rosyjskimi służbami. Ja myślę, że z tamtej strony to był czysty interes wymiany osoby. Tu raczej o współpracy bym nie mówił. Dobra wola po tamtej stronie i chęć wymiany, czyli ta osoba, którą zatrzymaliśmy, którą mieliśmy tutaj u nas, była na tyle wartościowa, że byli w stanie pochylić się nad tym, żeby uwolnić Andrzeja Poczobuta, a wiemy, jak ważna to jest i była ważna osoba z perspektywy i Rosji, i Białorusi, przede wszystkim Białorusi, ale również Rosji, że zgodzili się na taką wymianę. To jest bardzo ważny element i na to też trzeba zwrócić uwagę, kim była ta osoba zatrzymana i w posiadaniu polskich służb.
1: Wszystko to dobrze mówi o polskich służbach, więc trzeba pochwalić.
2: Absolutnie tak.
1: Dzisiaj w Rzeczpospolitej duża rozmowa w pierwszym wywiadzie udzielonym mediom. Rozmowa z pułkownikiem Rafałem Syrsko, szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest szef polskich służb.
2: Tak, absolutnie tak. To jest pierwsza od powołania na to stanowisko. Myślę, że bardzo przemyślana decyzja przez pana pułkownika udzielenia takiego wywiadu. Mamy koincydencje, kwestie związane z Poczobutem, kwestie związane z różnymi zagrożeniami, które dzieją się w naszym kraju.
1: Też raport z aktywności ABW w ostatnich 2 latach, publikowany właśnie teraz.
2: Tak, to nie jest nowość. Takie raporty pojawiały się wcześniej. Była długa przerwa z tymi publikacją tych raportów. Nie wiem dlaczego. Czy służby się bały, nie chciały. Trudno jest mi powiedzieć, dlaczego takiego raportu nie publikowały. A jest on potrzebny, żeby społeczeństwo też miało świadomość tego, że mamy służby, że służby są mocne, że służby działają i działają w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa dla obywateli, bo służby nie działają same dla siebie. One działają dla bezpieczeństwa państwa, dla bezpieczeństwa obywateli, bo państwo to obywatele. I takie raporty są bardzo potrzebne. Też z takiego aspektu walki z dezinformacją, panie redaktorze. To jest ten element niezwykle ważny w ostatnich czasach, które posługują się i rosyjskie, i białoruskie służby specjalne. Właśnie walka z dezinformacją i tymi nieprawdziwymi prawdziwym. Zresztą w raporcie też pojawia się ten element nieprawdziwych informacji, dezinformacji, czy to w sieci, czy takiej bezpośredniej z wykorzystaniem kwestii polityków unijnych, tak, również dziennikarzy. Nie ukrywajmy, również dziennikarzy. W związku z tym bardzo ważny raport pokazujący pewne elementy działań służb nie tylko polskich, bo jest tam 5-6 takich ważnych elementów wskazanych. Bardzo ciekawy element z polską młodzieżą. Bardzo ciekawy element.
1: Wybity przez redakcję w tytule tej rozmowy szczególnie niepokojący jest wzrost radykalizacji polskiej młodzieży. Z czego się on bierze?
2: I tu, panie redaktorze, może nie chodzi tylko o polską młodzież, tylko generalnie o radykalizację, tak? Radykalizację młodych ludzi, bo ten tytuł jest trochę wybity pod kątem właśnie młodzieży, ale to bardziej chodzi o radykalizację. Tak naprawdę bierze się to z dostępności do internetu, po prostu z dostępności do różnych źródeł, gdzie młodzi ludzie, to też nie jest zupełna nowość, gdzie młodzi ludzie korzystają z różnego rodzaju portali namawiających do negatywnych działań, czy to społecznych, czy politycznych, czy przeciwko własnemu krajowi. Te portale są coraz częściej, coraz bardziej ukryte. One działają gdzieś w darknecie, tak? Gdzie wymagane są kody dostępu, gdzie utrudnia się możliwość sprawdzania takich rzeczy.
1: Pułkownik Syrysko mówi, to zjawisko jest szczególnie niepokojące, ponieważ nie zawsze mamy dziś do czynienia z uporządkowaną ideologią. Coraz częściej źródłem radykalizacji jest zanurzenie młodych ludzi w świecie brutalnych obrazów, makabrycznych nagrań, propagandy terrorystycznej, gloryfikacji masowych morderców i internetowych społeczności, które stanowią stopniowo oswajają odbiorcę ze śmiercią, cierpieniem, przede wszystkim pogardą dla ludzkiego życia. To działa jak trucizna podawana małymi dawkami, czyli mówimy o naturalnym zainteresowaniu młodego człowieka różnymi dziwnymi sprawami, a równocześnie tym wszystkim, co internet niesie, też proponując różne ciemne, mroczne strony, i tak małą łyżeczką, powolutku karmimy w człowieku potwora, mówi szef ABW, i w związku z tym redakcja zadaje pytanie, wskazując na wzrost radykalizacji młodzieży, czy to może oznaczać, że będziemy mieć do czynienia z zamachami terrorystycznymi w polskich szkołach z udziałem tak zwanych samotnych wilków?
2: Ja do tego, co pan redaktor powiedział, bo nie zdążyłem dokończyć, brak autorytetów wśród młodzieży, takich jasno określonych właśnie ścieżek autorytetów, mentorów w pewnym sensie, do których można by było się odwoływać.
1: Krótko mówiąc, że ta młodzież jest zostawiona sama sobie.
2: Troszkę
1: o tym
2: tak,
1: też mówimy.
2: Troszkę tak. Internet wypełnia tą przestrzeń młodzieży.
1: Na dobre i na złe.
2: Raczej w przypadku dużej części internetu na złe, to o tym coraz częściej się mówi, tak? O tej presji wywieranej na młodzież przez social media i tak dalej. Natomiast ta mała...
1: Efekt. W maju 25 funkcjonariusze ABW zatrzymali 17-latka, który przygotował masowy zamach, deklarował wsparcie dla ideologii tak zwanego państwa islamskiego. Miesiąc później funkcjonariusze ABW zatrzymali 3 19-latków, którzy planowali zamach terrorystyczny m.in. na jedną z lokalnych szkół. To nie są historie z odległych czasów i państw, mówi szef ABW.
2: Tak, absolutnie tak. To ja się z tym zgadzam. Nie mamy dostępu do materiałów operacyjnych. Możemy tylko komentować to, co pan pułkownik powiedział. ABW widzi dużo, dużo więcej. Może nie przygotował, a przygotowywał, tak? Przygotowywał zamach. Pewnie to były pewne kroki i działania. Pytanie, jakie one były dalekie. Tu nie mamy
1: wprost... I po co nam szef ABW to mówi? Co my mamy z tym zrobić?
2: No, panie redaktorze, jeżeli szef ABW, szef największej służby wewnętrznej w Polsce mówi o takich sprawach, to jest przesłanie dla całego społeczeństwa, dla nauczycieli, dla rodziców, żeby baczniej obserwować działania młodzieży właśnie w tej przestrzeni cyfrowej, w cyberprzestrzeni, żeby w pewnym sensie też kontrolować. On zresztą też w tym artykule mówi, że to nie jest działania służb, żeby edukować młodzież. To są działania właśnie innych elementów społecznych.
1: Do minister edukacji jest
2: absolutnie
1: chyba też
2: tak
1: przesłanie.
2: Ale przede wszystkim do nauczycieli, informacja dla rodziców, żeby interesowali się tym, co robi młodzież w internecie, na jakie kanały wchodzi, bo nie mamy pełnej kontroli, w ogóle nie mamy takiej wprost kontroli internetu, tak, możliwości.
1: Ja pomyślałem sobie
2: działania.
1: Rano, czytając ten wywiad, że to jest trochę sytuacja jak w kryminale Agaty Christie, że jest morderstwo i cały czas ktoś próbuje nas przekonać, że to przyszedł ktoś z zewnątrz tego wykwintnego środowiska, popełnił zbrodnię. Nie! Sprawca jest wśród nas. I tutaj czai się w internecie taki zapalnik, wyzwalacz. Tą małą łyżeczką karmi sam, ale też są tacy w internecie, którzy pomagają karmić, żeby nakierować.
2: No i wyszukanie tych, którzy nakierowują, tych, którzy karmią, jest najtrudniejsze w tym wszystkim, bo cyberprzestrzeń nie ma granic. W związku z tym z każdego miejsca na świecie, bez możliwości kontroli, to karmienie następuje tej młodzieży, nie tylko młodzieży. Panie redaktorze, nie zamykajmy się tylko na młodzieży. Całe społeczeństwo karmione jest różnymi informacjami negatywnymi, które mają wpływ na to społeczeństwo. I to nie tylko w Polsce. To również dotyczy innych państw, tak, Stanów Zjednoczonych i tak dalej.
1: Mówimy też o tym, jak zmienia się taktyka działania rosyjskich służb. Mamy wojnę, więc sytuacja jest szczególna. I tutaj jest nowy cel. Tym celem są polskie środowiska przestępcze.
2: Może aż tak w prostym artykule nie ma tego zapisanego. Raczej przesłanie pułkownika Syrysko było takie, że służby wykorzystują rosyjskie grupy przestępcze do działań w Polsce. Tak? Ta diaspora białoruska, po części też ukraińska, sympatyzująca z Rosją, jest wykorzystywana, ale przede wszystkim przestępcy, którzy rezydują tutaj w Polsce, oni już mają przygotowanie do tych negatywnych działań i służby rosyjskie to też nie jest nowość, panie redaktorze. Rosjanie wykorzystywali grupy przestępcze przez cały czas swojej działalności, bo to jest bardzo proste, wykorzystywać takie grupy, dając im pewne możliwości swobodnego działania, zarabiania pieniędzy, a jednocześnie wykonywania określonych działań dla służb specjalnych. Chociażby zastraszania społeczeństwa, chociażby wykonywania pewnych ruchów, które odciągają służby, nie tylko służby specjalne, takie jak ABW, ale również policję, straż graniczną, od takich bezpośrednich działań, które
1: chodzi tylko o to, żeby coś zrobić, wysadzić powietrze, zrobić pożar. Czasami chodzi o to, żeby zająć służby bieganiem za przyklejonymi taśmą w lesie kamerami, a w tym czasie
2: wykonywać inne zadania, bardziej złożone, które nie są widoczne dla w tym momencie służb, które angażują się w prostsze działania.
1: I słyszeliśmy o tym, jak w komunikatorach w rosyjskojęzycznej sferze łowi się ludzi, którzy są w jakiejś trudnej sytuacji materialnej, wyjechali z Ukrainy, nie mają kontaktu z domem, z rodziną, potrzebują pieniędzy i tam czytając, obcując, jak to się w internecie zdarza, trafiają na kogoś, kto im proponuje pieniądze w zamian za pewne działania. Teraz dowiadujemy się od szefa ABW, że to również jest skierowane do środowisk przestępczych, zarówno tych rosyjskojęzycznych, jak i polskich. Bardziej precyzyjnym określeniem jest tu według nas, mówi szef ABW, agentura niskokosztowa.
2: Low cost agents.
1: Co to znaczy?
2: To chodzi o takie działania, gdzie przy niskich środkach finansowych przekazywanych przez służby, mieliśmy do czynienia w Polsce przy aktach sabotażowych, gdzie płacono po kilka tysięcy złotych lub kilkaset dolarów. Te osoby, tak jak pan redaktor powiedział, w trudnej sytuacji finansowej, bo tam też czyta się te opinie, które osoby wpisują. Mam kłopot, mam kredyt.
1: Daje się jakieś nieduże pieniądze.
2: Proste zadania. Tak? Obserwacja,
1: efekt w postaci
2: zdjęcia.
1: Zamętu.
2: Ogromny.
1: Ogromny.
2: Ogromny. No,
1: to samo działa też w przypadku, o tym mówi szef naszych służb, środowisk przestępczych w sytuacji, Rzeczpospolita pisała o tym chyba wczoraj, kiedy mamy do czynienia ze wzrostem przemytu broni ze wschodu, co jest wyzwaniem.
2: Bardzo mało się o tym jeszcze mówi. Bardzo
1: i
2: mało.
1: Z taką realną sytuacją, w której za chwilę część z tych ludzi z frontu, po trudnych przejściach, po traumach, być może zawiedzionym tym, jak to się potoczyło wszystko na wschodzie, będzie gdzieś rozpierzchać się po świecie i tworzyć nowe struktury przestępcze. Na pewno służby zainteresowane w tym, żeby robić zamęt, będą z nimi kooperować. O tym mówi pułkownik Syrsko. Na to się trzeba przygotować. Nie może być braku etatów w policji. Policja musi być dobrze przygotowana. Służby muszą być dobrze przygotowane i muszą działać. A szef ABW mówi też o celach wywiadu chińskiego. Tych długofalowych i tych dotyczących soft power.
2: To jest świetnie, że w tym artykule też pojawiły się Chiny, chociaż nie tylko, bo pojawia się aspekt ochrony informacji niejawnych, też związany z Chińczykami. Chiny to jest maraton w działaniach służb. Oni bardzo długofalowo działają. Nie tylko Chińczycy, Rosjanie też. Rosjanie zmienili trochę taktykę w ostatnich latach w związku z wojną w Ukrainie, z tego długofalowego działania na takie krótkoterminowe działania, to o czym mówiliśmy.
1: Ale o Rosjanach dużo mówimy. A o Chińczykach nic.
2: Nie, to nie jest tak, że o Chińczykach się nie mówi, bo różne służby gdzieś tam publikują informacje o Chinach. Chińczycy dominują w Europie w kwestiach ekonomicznych, tak? Wykradania informacji dotyczących nowoczesnych technologii. Oni obserwują, próbują wchodzić na rynek. Służby rozpoznają Unię Europejską pod kątem możliwości ekonomicznych wejścia na rynek. To widzimy. Służby amerykańskie dość często przekazują informacje właśnie o działalności chińskich służb i tych technologiach szpiegowskich. Mieliśmy, panie redaktorze, mówiliśmy o tych samochodach chińskich, gdzie wojsko zabroniło wjeżdżania na teren jednostek wojskowych. To jest też taki element działania chińskich służb, które pozyskują informacje, kolekcjonują te informacje i długofalowo je wykorzystują. I to jest bardzo dobry element, że pułkownik Syrsko o tym mówi, żeby nie zapominać, że inne służby też są na świecie i że te inne służby też podejmują działania przeciwko Polsce, przeciwko Unii Europejskiej czy przeciwko NATO. Absolutnie, absolutnie tak. I w tym aspekcie ten element ochrony informacji, tam się pojawia w przypadku sędziego Schmidta, tak? Ten element ochrony informacji niejawnych i pewnej zmiany podejścia do tych informacji, ale to również jest kwestia związana właśnie z Chinami, ze służbami chińskimi, ze wszystkimi służbami, bo ochrona informacji tych najwyższych, ściśle tajnych i tajnych w Polsce jest priorytetem i to jest bardzo ważne, żeby chronić te informacje, no bo jak my odkryjemy te informacje, no to co będzie ważne w naszym kraju, tak? Co będziemy chcieli chronić przed służbami, które te informacje pozyskują? Niezależnie, czy to są Rosjanie, czy Chińczycy, czy Białorusini, czy ktokolwiek inny.
1: To pytanie o sędziego Tomasza Schmidta, który okazał się rosyjskim, właściwie białoruskim agentem.
2: Tego nie wiemy, panie redaktorze, jeszcze. Tego do końca nie wiemy. On na razie uciekł za granicę, prawdopodobnie przekazując informacje.
1: A kim on jest dzisiaj?
2: Właściwie trudno powiedzieć, kim. Tomaszem Schmidtem, sędzią, który uciekł za granicę.
1: Bardzo ciekawe pytanie. Tutaj szef ABW mówi, proponowane rozwiązania uwzględniają oczywiście poszanowanie niezależności prokuratorskiej i niezawisłości sędziowskiej. To jest ten problem, jak w demokracji się przed czymś takim zabezpieczać. Bezpieczeństwo państwa jest procesem, nie stanem. To jest ważne. Czyli cały czas wyciągać wnioski. No i jakby walczyć z tym, co się cały czas zmienia. Bardzo ciekawa rozmowa, polecamy państwu. Dziękuję,
2: tak.
1: Pułkownik dr Piotr Potejko, specjalista od spraw bezpieczeństwa, Uniwersytet Warszawski. A rozmawialiśmy w kontekście tej rozmowy z szefem ABW, dzisiaj publikowanej przez Rzeczpospolitą. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.

0: To jest powtórka audycji.
1: Goście, komentatorzy. Jest z nami dr Piotr Kusznieruk, Trybuna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jest Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: I za chwilę Karolina Kowalska szczęśliwie, myślę, do nas dołączy. A dzisiaj gazeta na pierwszej stronie publikuje sondaż Opinia 24 dla gazety. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, wygrałaby je Koalicja Obywatelska. Jednak to Strona Narodowa miałaby w Sejmie większość. Dlaczego, panie Romanie?
3: O to trzeba zapytać Polki i Polaków, bo to są ich głosy. Ale tam jest ta konstatacja Agnieszki Kubli, która ten sondaż analizuje. Wynika z tego, że 8,5% głosów oddanych na tak zwaną stronę demokratyczną, niestety są to głosy pod progiem wyborczym, bo spoza oczywiście Koalicji Obywatelskiej, która ma zdecydowaną przewagę, to jest kolejny zresztą sondaż, który pokazuje bardzo dużą przewagę Koalicji Obywatelskiej nad drugim PiS-em. Tutaj to jest prawie 32-22, o ile dobrze pamiętam, bo z tego sondażu, przepraszam, bo nie nauczyłem się na pamięć słupków.
1: Tak, jakoś tak.
3: Tak. Precyzyjne słowo jakoś tak mi się podoba. Natomiast tylko jeszcze Lewica z obecnej
1: prowadzi
3: koalicji.
1: Prowadzi koalicja z wynikiem 31,6.
3: A 6, dokładnie tak.
1: I ma 10 punktów procentowych przewagi nad PiS-em.
3: Tak.
1: Konfederacja Mentzena i Bosaka dostałaby 12, Konfederacja Brauna 8, no do Sejmu weszłaby jeszcze tylko Nowa Lewica.
3: 7%, tak.
1: Pod 7% progiem Razem, PSL, w sumie 8,5%.
3: Tak, i to jest ten problem oczywiście dzisiejszego obozu rządzącego, jak ułożyć się z listami wyborczymi przed rokiem 2027. A ja przypomnę, że to jest już niewiele ponad rok do tych wyborów, to nie jest dużo czasu. No, różne koncepcje krążą, kto z kim pójdzie. Ale na razie żadnych ustaleń nie ma. Rozmawiam zresztą nie tak dawno z bardzo ważnym politykiem Nowej Lewicy, który jest przekonany, że na przykład jednak będzie powtórka z roku 2023 i Lewica, Nowa Lewica pójdzie razem z Razem. Oni w niektórych sondażach Razem też przekracza próg 5 punktów procentowych, żeby dostać się do Sejmu, no ale to jest oczywiście bardzo niepewna sytuacja. A gdyby ten manewr z tą Zjednoczoną Lewicą, powiedzmy, się powtórzył, to pewnie mogliby liczyć na około nawet 10 punktów procentowych, bo wynik Lewicy będzie kluczowy dla tego, jaki będzie układ sił w przyszłym parlamencie. Na dzień dzisiejszy, bo sytuacja jest dosyć dynamiczna, po stronie tej, nazwijmy to, prawicowej, szczególnie jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, nie wygląda to też tak wesoło, bo wiemy o tych wszystkich wewnętrznych, totalnych wojnach i nie wiadomo, mówi się też oczywiście od dawna, te plotki to już krążą dobre półtora roku albo nawet troszkę, no półtora roku to już tak na poważnie, że no, Mateusz Morawiecki się jednak na poważnie szykuje do opuszczenia Prawa i Sprawiedliwości. To ostatnia sprawa z tym stowarzyszeniem, które powołuje, które miało mieć ciekawą strukturę, bo miało mieć strukturę, powiedzmy to ośrodek centralny w Warszawie, ale też ośrodki regionalne. Ciekawe pomysł na stowarzyszenie z ośrodkami lokalnymi. No ewidentnie budowa pod jakiś ruch polityczny.
1: A czy doktora Kusznieruka zaskakuje to, że mówiąc w dużym uproszczeniu, gdyby wybory parlamentarne odbyły się dzisiaj, to wygrywa je Koalicja Obywatelska, ale podobnie jak w ostatnich wyborach wygrał je PiS, ale to nie PiS tworzył koalicję wyborczą. Strona Narodowa miałaby w Sejmie większość i tworzyła rząd.
4: Nie jest to zaskakujące, bo wzrost notowań Koalicji Obywatelskiej idzie głównie z rozpadu Polski 2050. To znaczy tam istotny spadek notowań i te preferencje wyborcze zostały, pamiętajmy, że Polska 2050 w poprzednich wyborach uzyskała kilkanaście procent, a teraz w sumie no to jest poparcie marginalne. Więc ci wyborcy, którzy liczyli i głosowali wtedy na Polskę 2050, no widząc niestabilność tej formacji, przerzucili swoje oczekiwania na inną partię, czyli na Koalicję Obywatelską. No zdecydowali się po prostu na zmianę preferencji, no bo ciągły konflikt wewnątrz tej formacji doprowadza do do zaniepokojenia wyborców. Tak to bym generalnie powiedział i myślę, że dzisiaj póki na scenie nie pojawiła się inna formacja, która gwarantowałaby jakąś jeszcze trzecią drogę poza tą drogą dualną, no to oni się na to decydują. Natomiast no faktycznie niebezpiecznie to wygląda, jeśli chodzi o tą stronę prawicową, tworzenie nowego rządu, bo ja zawsze przy okazji różnych rozmów z też czasami dziennikarzami prawicowymi, na przykład z Prawa i Sprawiedliwości, mówię, no ale państwo dążą do czego? Do tego, żeby ten rząd się rozpadł i co państwo założą? Nowy rząd razem z Konfederacją Juliusza Brauna, no to
3: jak... Grzegorza Brauna, Grzegorza,
4: Grzegorza Brauna, to nie, to taka alternatywa ma być dla tego rządu, no to wejdziemy, że tak powiem, no w zupełnie inną rzeczywistość.
1: I dołączyła do nas szczęśliwie Karolina Kowalska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Szefowa redakcji WP ABC Zdrowie. I z tego sondażu prezentowanego dziś przez gazetę można różne wnioski wyciągać. Tu Roman mówił, że na przykład gdyby ta koalicja rządząca inaczej się poukładała, częściowo poszła razem, jak rozumiem, w tę stronę zmierza gazeta.
3: Nie gazeta, ja tylko mówię jako analizujący, że tak powiem, rynek polityczny. No ja nie jestem żadnym doradcą tych partii, nie chcę być.
1: To wtedy ma szansę jednak jakoś ten wynik podpompować. I czy to się rozstrzyga na poziomie tego, jak oni się ułożą, czy na poziomie tego, jak się żyje? Dlaczego pytam? Bo wczoraj Gazeta Wyborcza napisała, że NFZ szuka oszczędności na zaćmie, co mnie trochę zaniepokoiło z wielu względów. To temat z pierwszej strony Wyborczej. I jest tutaj taka rozmowa z profesorem Markiem Rękasem, konsultantem krajowym w dziedzinie okulistyki. Czy pan nie jest zbytnim optymistą, pyta gazeta. Fundusz szuka oszczędności i wprowadzając je nie bawi się w niuanse. W badaniach diagnostycznych ciął jak leci. I co mówi ten konsultant krajowy? Jeśli NFZ wprowadzi cięcia w zaćmie, narazi się na społeczne niezadowolenie. Nie chce mi się wierzyć, że się na to zdecydują. Bo zaraz się zrobią kolejki i tyle. No ale oni jednak idą w tę stronę.
2: Idą w tę stronę. My też rozmawialiśmy z profesorem Rękasem. Ta rozmowa się jeszcze nie ukazała. Natomiast profesor Rękas, który od wielu lat próbuje wprowadzić reformę w okulistyce, jeszcze chyba liczy, jeszcze liczył rozmawiając z nami, że ta jego reforma zostanie wprowadzona. Polega na tym, żeby najcięższe przypadki operowały tylko specjalistyczne bardzo ośrodki, żeby te operacje zaćmy się nie rozlewały na prywatne ośrodki, które często nie mają w tym doświadczenia, ale chyba wnioskuję po wywiadzie Judyty Watoły zapewne z profesorem Rękasem, że już nawet profesor nie ma złudzeń co do tego, że nikt nie będzie tutaj racjonalizował wydatków i przesuwał większych pieniędzy do ośrodków specjalistycznych i zabierał tym mniej specjalistycznym, tylko będzie cięciął jak popadnie i jak to i czy ta zaćma zdoła przeważyć nad jakby nastrojem społecznym? Oczywiście. Już teraz ludzie są załamani tym, że nie mogą się dostać na badanie obrazowe, bo bodajże też wy, Romku, w Gazecie Wyborczej pisaliście wczoraj, że osoby, które miały termin za 2 tygodnie, dostają SMS-a, że termin tak, został przełożony na przyszły rok. A to może czasami przeważyć o życiu, a jeżeli teraz jeszcze dowiedzą się, że operacje zaćmy będą mieli nie za miesiąc, nie za 3 miesiące, tylko za 3 lata, to po prostu no, zagłosują nogami podczas najbliższych wyborów, bo po prostu oślepną albo będą musieli płacić bardzo duże pieniądze za operacje w prywatnych ośrodkach, których się namnożyło.
1: To jest służba zdrowia. I drugi taki obszar, który wydaje mi się właśnie taki, no, powinien być niepokojący dla rządu, to jest sądownictwo. I na przykład sąd w Warszawie dopiero we wrześniu zajmie się zażaleniem na decyzję o aresztowaniu Zbigniewa Ziobry. We wrześniu?
3: Ale wiesz co, jeśli patrzymy na też...
1: Chciałbym jeszcze zapytać doktora Kusznieruka. Dlaczego we wrześniu?
4: No to jest no, absolutnie niedopuszczalne. Jest 14 dni terminu obligatoryjnego, jeśli chodzi o zażalenie.
1: A chodzi o sprawę?
4: Tutaj chodzi o sprawę Zbigniewa Ziobry, ale w ogóle zwykła sprawa, no to zażalenie na areszt, no to ma się, można w momencie aresztowania i sąd powinien w 14 dni rozstrzygnąć na posiedzeniu aresztowym, czy oddala, czy przychyla się.
1: Chodzi o to, że decyzja o aresztowaniu Ziobry zapadła 5 lutego, to Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzy zażalenie na nią 8 września. Luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień?
4: Ja czytałem o tym i to jest absolutnie sytuacja zaskakująca. To znaczy, albo to jest inne traktowanie tego Zbigniewa Ziobry w tym zakresie, czyli pozalimitowe w tym wszystkim, no bo generalnie termin instrukcyjny jest takim terminem, o jakim powiedziałem.
1: Ale jak się rozmawia z prawnikami, na przykład adwokatami, którzy w sądzie różne sprawy prowadzą, no to oni mówią, że to, co tam się dzieje, to jest w tej chwili dramat.
4: No tak, ale w Sądzie Okręgowym w Warszawie w ogóle dzieją się sytuacje dramatyczne, bo zazwyczaj te postępowania aresztowe, ponieważ no, też mam znajomych, którzy są prawnikami, sam z wykształcenia też drugiego jestem prawnikiem, no to te posiedzenia aresztowe się mieściły zazwyczaj w tych 14-21 dni i tam to z grubsza sądy potrafiły to utrzymać. Natomiast ten Sąd Okręgowy w Warszawie jest po prostu zaskakującą instytucją, która już nie liczy godzin i dat. I tak to można powiedzieć.
1: I teraz, czy ten wynik wyborów, które nieuchronnie się do nas zbliżają, to się zdecyduje w oparciu o to, jak Koalicja Obywatelska poukłada się z tymi słabnącymi partnerami, czy rząd sam tnąc w służbie zdrowia i tolerując to, co się dzieje w sądach, nie mając jakiegoś pomysłu na to, żeby zmienić tam sytuację, podcina gałąź, na której siedzi.
3: To znaczy, kilka tutaj wyjaśnień. Po pierwsze, rząd ma pomysł na to, jak usprawnić sądownictwo, ale wiemy, że nie ma szans ich przeprowadzenia, że takie ustawy przechodziły przez Sejm, dlatego że blokującym jest Karol Nawrocki. No, Karol Nawrocki właśnie powołał, mówiąc wprost, śmieszną radę konstytucyjną. Naprawdę, jej skład, no to inaczej nie można tego potraktować, to jest niepoważne zupełnie oczywiście. Natomiast ja, oczywiście w polityce mamy taką polaryzację.
1: To, że to zażalenie będzie rozpatrywane we wrześniu.
3: To jest, to, poczekaj, chciałem odnieść się do tego tak, że oczywiście zapaść w sądownictwie
1: jest
3: dramatyczna.
1: Prezydenta.
3: Częściowo jest, można było usprawnić tę działalność sądu, bo pamiętaj, że sądy bardzo zwolniły przede wszystkim zarządów PiS-u. Bo PiS robił reformy, ale nie takie, jakie powinno się robić w sądownictwie. On robił czystki i chciał sobie podporządkować wymiar sprawiedliwości. W przypadku Trybunału Konstytucyjnego to się udało.
1: Ale chodzi o to, że PiS już od jakiegoś czasu nie rządzi.
3: Ja wiem, że nie rządzi. Dzisiaj rządzący, ja ich nie rozgrzeszam, bo bardzo wiele rzeczy można było zrobić, na pewno usprawdzić. Nie mamy cały czas bardzo skutecznego systemu elektronicznego w sądach, wymiany między sądami chociażby. Tego nie ma, tak? Po prostu. Ilość rzeczy takich technologicznych nawet, które mogłyby usprawnić działania sądownictwa. Nie? Ale oni niestety są zakładnikami tego, co zostało zbudowane przez 8 lat rządów PiS-u, a przy tej prezydenturze poprzedniej Andrzeja Dudy i obecnej Karola Nawrockiego nie ma szans tutaj na żaden, moim zdaniem, konsensus wokół wymiaru sprawiedliwości, który powinien być, bo to oczywiście ma dramatyczny wpływ na, nie tylko na życie przeciętnego obywatela, bo już mieliśmy kuriozalne przecież przypadki, kiedy w sprawach rozwodowych sądy decydowały, że nie ma wyroku, bo wydał je na osędzia. Ale wracając do tego twojego kluczowego pytania. Polaryzacja jest taka, tak duża, że oczywiście większą rolę odgrywają emocje polityczne niż, że tak powiem, problemy życia codziennego, chyba że będzie jakaś katastrofa ekonomiczna. Świat jest bardzo nieprzewidywalny, nikt nie przewidział tego, co robi Donald Trump razem z Izraelem w Iranie na przykład. Ale moim zdaniem jest jedno pole minowe, na które pcha się po prostu obecna koalicja rządząca i to robi to z prawidłowością. Jestem aż zszokowany, że to robi. My to piętnujemy od bardzo dawna w Gazecie Wyborczej. Piszemy bardzo krytycznie o tym właśnie, co się dzieje w służbie zdrowia, bo to dotyka ludzi bezpośrednio. Sądownictwo to, słuchaj, to jest dla wielu jednak ludzi abstrakcja. Ale to, że na przykład ludzie się nagle dowiadują, że już wyczekana operacja nagle zostaje przełożona o rok, i ciągle słyszą, że pieniędzy będzie mniej w systemie de facto, są cięcia w NFZ-cie, a że NFZ ma gigantyczną dziurę, 28 miliardów, ile dobrze pamiętam, złotych, tak jest, którą tak, obiecał zatkać minister finansów Andrzej Domański, ale nie wiadomo do końca, jak to zrobić.
2: Nie wiadomo w jakiej części.
3: I w jakiej części dokładnie. To jest pole minowe. to jest pole minowe. Już teraz na poważnie krążą nawet nie pomysły, tylko już naprawdę słyszę to wprost od polityków wielu, nawet z Koalicji Obywatelskiej, że chyba manewr z odpolitycznieniem tego resortu, mianowanie ministry Sobierańskiej Gręty się nie udał i to trzeba będzie szybko wymienić, bo inaczej padniemy po prostu. Bo tylko ludzie się, ten rok będzie kluczowy właśnie w służbie zdrowia dla ludzi też.
2: Tylko piątek czy czwartek? Wybaczcie, że zapomniałam, kiedy było głosowanie wotum nieufności.
3: Przyniósł... Nie, to wiadomo, że to uratowało paradoksalnie to panią ministrę, tak?
2: No uratowało, ale też, Romku, wiesz, to był taki policzek dla wszystkich tych pacjentów, dla nas wszystkich. To tłumaczenie Donalda Tuska, który jej bronił, jej samej tłumaczenie. No, ja pierwszy raz się zgodziłam z Katarzyną Sójką, z narracją PiSu. No może nie w tych momentach, w których pani była minister zdrowia, mówiła o tym, że pani Sobierańska zgotowała kobietom piekło, że to jest piekło kobiet, bo to było bardzo grube porównanie, ale jednak na pewno część przyszłych matek, obecnych matek przekonała tym, że jeżeli się likwiduje porodówki, to się gwarantuje kobietom piekło. Właśnie piekło kobiet. Natomiast to był ogromny policzek, kiedy po tych wszystkich słusznych zarzutach, jednak poza tymi przesadzonymi, ze strony bardzo wielu polityków, ze strony przede wszystkim PiSu, wyszła po pierwsze najpierw pani Sobierańska Gręda po prostu obrażona i powiedziała, że ona tutaj jest niepolityczna, że ona obiecała prowadzić tylko politykę zdrowotną. Ta jej polityka zdrowotna polega na tym, że mamy, że ludzie po prostu zaczną umierać w tych kolejkach, nie bójmy się tego słowa. A potem Donald Tusk wyszedł i powiedział, że to jest świetna, merytoryczna osoba, która przecież tak wspaniale sobie poradziła ze szpitalami na Pomorzu.
3: No to jest polityczna gra. Premier musi bronić swojego ministra, bo byłaby to
2: ale
3: katastrofa.
2: Ale nie tutaj, nie w tym.

0: Służbę zdrowia. Tak naprawdę długoterminowym mechanizmem jest kształcenie kadry, rozwijanie kadry, próba decentralizacji kadry, czyli doprowadzenia do sytuacji, żeby ta kadra nie była skupiona w Warszawie, we Wrocławiu i w bardzo silnych ośrodkach. Próba znalezienia rozwiązań takich, żeby ludzie z tych mniejszych miejscowości zaczęli studiować na przykład w Warszawie na kierunku medycznym, bo oni z dosyć dużym prawdopodobieństwem wrócą na przykład do tej Hajnówki czy do tego miasta, a nie zostaną w tym dużym mieście. Mamy zły sposób naboru kadr medycznych do instytucji kształcących, czyli na uniwersytet medyczny czy kształcenie. A druga dosyć istotna sprawa i to, co chciałem powiedzieć. Znaczy to, co robi pani Sobierańska-Grenda w sprawie likwidacji szpitali, to jest absolutnie patologia, dlatego że te szpitale, one po likwidacji tych oddziałów, one nigdy nie zostaną otwarte. Z prostej przyczyny, z przyczyny budowlanej. Te szpitale jak chodzą, to spełniają pewne standardy budowlane. Jeżeli na chwilę zamkniemy oddział, on straci uprawnienia, dopuszczenia sanepidu, dopuszczenia innych instytucji, które są spowodowane i nagle w tym samym szpitalu będziemy chcieli otworzyć potem ten oddział, no bo nam się coś tam zmieni, to my już tego nie odtworzymy, dlatego że weszły i przepisy polskie, i przepisy europejskie, które nie pozwolą, bo muszą być szersze drzwi o 10 centymetrów, więcej łazienek, więcej sanitariatów, inne
1: płytki. Zostały nam 2 minuty na rozmowę. Powiedzcie, czego oczekujecie od rządu w sprawie służby zdrowia? Karolina.
2: Na razie poczekuję wymiany po prostu całego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, bo wydaje mi się, że to jest jedyny sposób, żeby coś zaczęło się zmieniać. Po prostu ci ludzie nie mają w sobie, nie mają świadomości tego, że to, co robią, jest złe i że należy podejmować inne decyzje, trudne decyzje. Niestety, taka jest moja diagnoza. To jest patologiczne kierownictwo ministerstwa w tej chwili. Cieszę się, że wczoraj była konferencja prasowa na temat programu WOBASZ, czyli badania wielkiego na temat zdrowia i otyłości wśród dzieci, ale tutaj należy gasić pożary. Przede wszystkim, a może mniej skupiać się na działaniach takich PR-owo-profilaktycznych.
3: Roman.
4: W świecie idealnym to oczekiwałbym przedstawienia zarysu strategii w kilkunastu punktach tego, jak wyobrażamy sobie wyjście z tego kryzysu dotyczącego służby zdrowia.
3: Czyli żeby oni się zaczęli komunikować
4: i zaproszenia wszystkich sił politycznych do okrągłego, ponadpolitycznego, ponad podziałami kompetentnego grona, okrągłego stołu w cudzysłowie i poważnej rozmowy na ten temat i przygotowania wspólnego. Wiemy, że na dzisiejszej scenie politycznej jest to niemożliwe, co jest bardzo smutne, bo tutaj mówimy o wielu działaniach. Ja akurat nie mam może serca, znaczy jak każdy człowiek mam serce po lewej stronie, ale raczej jestem liberałem gospodarczym, ale uważam, że rzeczywiście chociażby składka zdrowotna w Polsce jest jednak za niska. No naprawdę jest za niska. No, jest zdecydowanie poniżej poziomów europejskich.
3: I doktor Kuszmieruk?
0: Odcięcie wpływu interesariuszy zewnętrznych od decydowania w Ministerstwie Zdrowia. Naczelna Izba Lekarska czy Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych nie może decydować o polityce kształcenia lekarzy czy pielęgniarek w Polsce.
3: Doktor Piotr Kuszmieruk, Trybuna, Roman Imielski, Gazeta Wyborcza i Karolina Kowalska, WP ABC Zdrowie. Dziękuję wam
4: bardzo.
3: Dziękuję,
4: do widzenia.
3: Ja się nazywam Grzegorz Chlasta. Katarzyna Kowalczyk dziś wydawała program, Paweł Pęksa realizował. Ma być ciepło.
5: To była powtórka audycji.

0: To jest powtórka audycji.
1: Witam słuchaczy Teleobiektywu. Dzisiaj naszym gościem jest pani Ewelina Nowakowska, antropolożka polityki, kulturoznawca z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, a także wykładowczyni albo wykładowca Uniwersytetu SWPS.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Wykładowczyni czy wykładowca?
2: Może być tak i tak.
1: Może być tak i tak, okej. Okay. Trochę te feminatywy są czasami nieszczęśliwe i takie denerwujące.
2: Tak, one dookreślają, ale...
1: One dookreślają chyba też politycznie, prawda?
2: Politycznie, społecznie, tak. Ale jeżeli ktoś zwraca się i mówi tak, czy antropolożka, czy antropolog, jest okej. Okay. Dla mnie nie chcę powiedzieć, że nie robi to różnicy, natomiast jestem w tym taka otwarta, tak, na różne terminy.
1: No tak. Są czasami formy takie, które, bo w ogóle to jest słowotwórstwo, prawda?
2: Tak,
1: to jest aktywny stosunek do języka.
2: Tak.
1: Jak zaczynamy używać czegoś, czego dotychczas nie używaliśmy. No i są ludzie, którzy chętnie to robią. Ja na przykład uważam, że trzeba to robić.
2: Okay.
1: Bo język musi być żywy, musi się dostosować do rzeczywistości. Ale są tacy, powiedzmy, tradycjonaliści, którzy absolutnie nie, odrzucają taką w ogóle możliwość. Ale ja się staję też kimś takim, kiedy słyszę nieudane feminatywy, wydumane i brzydkie po prostu, bezsensowne kompletnie. I na przykład jest taka forma przez konkurencyjne radio propagowana, mówi się gościni. Więc mnie to wkurza, dlatego że to się mi się brzmi jak hrabini, murgrabini, nie wiem, to ma negatywną zawartość w sobie, ta forma sama, po drugie jest wydumana kompletnie i to się nie sprawdzi, nigdy się nie przyjmie, poza środowiskiem jakimś, którym się przyjęła, tak? A jest dużo prostszy sposób, jeśli chodzi o to słowo, tak? Bo mamy gość, to może być ten gość, może być ta gość. Wystarczy tylko odmieniać inaczej i problem jest rozwiązany.
2: Więc ja dlatego wolę lepiej mówić Ewelino, tak? Witam Ewelinę.
1: No nie, ale ja tu nie Ewelinę zaprosiłem. Ja tu zaprosiłem...
2: Doktórkę.
1: Antropolożkę...
2: Polityki.
1: Polityki, tak. No właśnie. Bo mnie się wydaje, wszystko się przewartościowuje w dzisiejszym świecie, a mnie się wydaje, że również polityka się przewartościowuje. I tutaj znowu cytat. Z moje doświadczenie, na którym chciałbym oprzeć naszą analizę.
2: Okay.
1: Rozmawiałem kiedyś z pewnym Amerykaninem, dyplomatą amerykańskim, ale jednocześnie naukowcem wywodzącym się z jakiejś amerykańskiej uczelni, na temat tego, dlaczego w Stanach Zjednoczonych przez ponad 150 lat są tylko dwie partie cały czas. Dlaczego nie powstaje nic nowego? Żadna trzecia siła, która by zdetronizowała tę partię. I on powiedział, że jego zdaniem to jest dlatego, że system amerykański jest systemem otwartym. Nie oligarchicznym. To znaczy, jak na przykład gdzieś w jakiejś części Stanów Zjednoczonych ktoś zaczyna coś fajnego robić. Ma jakąś inicjatywę społeczną, taką nawet lokalną. To te partie amerykańskie główne, one lecą na wyścigi do tego człowieka, że jesteś wspaniały, robisz cudowne rzeczy, ale my możemy ci pomóc. Tylko daj nam znać, czy chcesz. Bardzo chętnie ci pomożemy. Prawda? I w ten sposób te partie jakby wchłaniają całą aktywność taką społeczną, polityczną i same się przez to wzbogacają, a jednocześnie powodują, że ludzie nie czują się odpychani przez politykę.
2: Bo w prosty sposób tłumaczą świat, bo mamy dwie ideologie zarządzające tym światem. Więc nie bierzemy jeńców, nie pozostajemy jesteśmy na wyłączność w dwóch światach społecznych, gdzie system wartości, znaczeń jest dla nas
1: tak,
2: czytelny.
1: Ale teraz przejdźmy do tego. A on mówi, a wszędzie indziej w zasadzie, poza kilkoma krajami na świecie, jest tak, że systemy partyjne są oligarchiczne. To znaczy, jak już jest jakaś partia, która zdobędzie władzę, jest silna, to ludzie, którzy najcudowniejsze rzeczy mogą robić, będą się odbijali, bo nie są z tej partii. I myślę, że my mamy w Polsce do czynienia z czymś takim w tej chwili. Jak to ocenisz?
2: I to jest opowieść o Europie, znaczy systemy partyjne, systemy polityczne, one są bardzo silnie zidentyfikowane z kontekstem polityką wewnątrzkrajową, regionem. Tak? Więc jak mówimy o tym, o partiach wodzowskich, partiach oligarchicznych, klientelistycznych, to mamy na myśli Europę Środkowo-Wschodnią i ten kontekst w ujęciu profesora i też profesora Kiczelta, profesora Markowskiego z mojej uczelni, tak, Radosława Markowskiego, czyli partie, które wyborcy identyfikują się z silnymi liderami, to silni liderzy jakby tworzą ten świat społeczny, tak. Więc oczywiście to jest uzależnione od kontekstu, od wartości, od uwarunkowań biograficzno-historycznych, że to wszystko ma znaczenie. Natomiast niewątpliwie, jak myślę o świecie i o tym, jak dzisiaj wygląda ten konflikt, no to on gdzieś przecina, on dotyczy, jest zagospodarowany przez dwie ideologie od wieków zarządzające naszym sposobem myślenia, czyli ten sposób konserwatywny, tradycjonalistyczny, jak zwał. No i po drugiej stronie mamy analogicznie ten liberalny koncept i związane z nią różne rozwiązania polityczne. Ale tak, to jest bardzo silnie, zawsze należy to rozpatrywać w kontekście.
1: No właśnie, ale co? To u nas jest tak, że jednak bardzo szybko właśnie powstanie trzecia siła i rośnie ona właśnie, wydaje mi się, bo te główne partie tego naszego duopolu polskiego, czyli nazwijmy to ogólnie, nie wiem, Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska ze wszystkimi swoimi przystawkami, to one są po prostu bronią tego swego zawzięcie i odrzucają wszystko, co mogłoby się pojawić. Narasta frustracja i narastają nowe siły, które chcą rozwalenia tego duopolu. I wydaje mi się, że bardzo duża część młodych ludzi na przykład w tej chwili wspiera Konfederację, czy jedną, czy drugą. Też jest sporo ludzi, zwłaszcza w dużych miastach, którzy sympatyzują z taką dosyć radykalną lewicą. Mhm. I którzy absolutnie wołami tych ludzi się nie da zaciągnąć do tego, żeby poszli do Platformy czy do PiSu. Po prostu uważają, że to jakieś dziadelskie, stare przeżytki po prostu, jakieś skamieniny polityczne.
2: I teraz pytanie, która partia dla której grupy wyborców jest dedykowana? Mamy duopol PO-PiS, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska, które od 2005 roku naprzemiennie przekazują sobie władzę w Polsce. I są to dwie partie polityczne, które wytworzyły zinternalizowane systemy wartości, znaczeń, właśnie symboli, narracji, które pozwalają scalać określone generacje, tak? Że funkcjonujemy w obrębie pewnego świata społecznego, świata politycznego i wszystko jest dla nas czytelne, tak? Rozwiązania polityczne, narracje wspomniane i tak dalej, i tak dalej. Młodzi się wyłamują z tego duopolu, wyłamują się z duopolu PO-PiS z różnych powodów. Po pierwsze dlatego, że szukają swojej opowieści i swojej narracji o świecie. Ten moment historyczny, w którym dorastają, w którym poszukują swojej tożsamości, swojego takiego miejsca w polityce, no jest to są inne elementy, inne powody, inne wartości. Więc to jest tak, to jest świat skomplikowany, pokoleniowo różny. Jeżeli chodzi o kwestię radykalności, to też jest jeszcze inny temat. Dlaczego ludzie kierują się generalnie w stronę partii, które na sztandarach mają hasła populistyczne, czy też które radykalizują scenę polityczną. No, to jest wiele aspektów i wiele przestrzeni do analizy.
1: Czy to może być rezultat tego, że świat się staje coraz bardziej skomplikowany, coraz trudniejszy do pojęcia i wymagający coraz cięższej pracy wcześniej, żeby cokolwiek ogarnąć i zrozumieć.
2: Niewątpliwie.
1: I potem przychodzi ktoś, kto mówi, weź przestań czytać te książki,
2: prosty
1: się męczyć tutaj. To jest proste. Weź tutaj, dam ci tą siekierę, walniemy w to, w tamto i będzie dobrze.
2: I żeby była jasność, prosty sposób nie oznacza zły. Natomiast tu chodzi o pewne uderzenie, czy też odwoływanie się do emocji, które drzemią w ludziach, które są bardzo silne w tych ludziach, w nas. I tu chodzi o taki świat, który w którym żyjemy, który jest chaotyczny, jest bardzo zdynamizowany. Żyjemy w takiej rzeczywistości mnożących się niepewności jutra, tak? My coraz częściej zastanawiamy się, co wydarzy się jutro. Znaczy teraz to też jest opowieść o tym, że zawsze człowiek zastanawiał się, co będzie, tak? Że żył w jakiejś niepewności. Można tu wspomnieć profesora nieżyjącego, profesora Becka, który mówił o takiej recepcie, że społeczeństwa muszą żyć ze świadomością ryzyka i znając te ryzyka, my jesteśmy w stanie jakoś odpowiedzieć na te zachodzące zmiany i tak dalej, ale niewątpliwie tak, żyjemy w świecie, który jest na wielu poziomach bardzo chaotyczny, dynamiczny, rodzący niepewności, rodzący frustracje. I nawet ten kontekst dzisiejszej rozmowy, o czym mieliśmy rozmawiać, dlaczego zbiórka Łatwoganga budzi tak wielkie emocje, no też wynika z pewnego kontekstu i właśnie z tych obaw, niepewności, które są w Polakach, to wydarzenie identyfikuje z ich, ta akcja jest identyfikowana z ich doświadczeniami, odnajdują tam siebie.
1: Mhm. Mamy też aferę tak zwaną kryptowalutową. Firma powstała, która oferowała kryptowaluty tak zwane, czyli wynalazek taki sprzed kilku lat, kogoś, kto się chyba przedstawiał jako Japończyk, coś, co miało być alternatywą dla istniejącego systemu finansowego na świecie, który skompromitował się, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych się skompromitował na początku XX wieku. No i pojawił się wielki znak zapytania, że skoro to wszystko jest niewiarygodne, to na czym świat niby jest oparty, ten system dolara, bankowości i tak dalej, to trzeba to wywalić do śmieci, zbudować coś alternatywnego, prawda? No i teraz w epoce, kiedy na świecie jest 10 razy więcej pieniądza niż rzeczy, które można byłoby za te pieniądze kupić, jest ogromny nawis taki nad światem wisi, bezużytecznego pieniądza, to można go używać właśnie do tworzenia takich baniek jakichś, nie wiem, piramid finansowych, innych tego typu rzeczy, na które się ludzie po prostu bardzo chętnie nabiorą. A nabierają się, zwłaszcza młodzi, radykalni ludzie, którzy się czują oszukani przez stary, ustabilizowany system i wypluci, bo ten system po prostu nie broni ich interesów.
2: No i teraz... I mają słuszność.
1: Tak, no właśnie, ale to wszystko jest oczywiście straszliwa mieszanina, no bo tak, weźmy taką Polskę. Kraj w środkowej Europie, tutaj ludzie, nie wiem, ileś tam zarabiamy, prawda? Po parę tysięcy miesięcznie, złotych pewnie przeciętnie. I nagle w ciągu bardzo krótkiego czasu, z powodu tego, że Polska weszła do Unii Europejskiej oraz z powodu tego, że ogromne finansowe potężne fundusze krążą nad światem i wykupują wszystko, co ich zdaniem może mieć jakąś wartość i to rosnącą. Więc w momencie, kiedy kraj jest w Unii Europejskiej, no to jest dobra perspektywa. Więc oni zaczynają wykupować nieruchomości. Masowo.
2: Bo mogą.
1: Bo mogą. I teraz my ciągle zarabiamy 5 tysięcy, a w Warszawie mieszkanie do remontu w tej chwili, nie wiem, w centrum, gdzieś tam w Śródmieściu czy na Mokotowie, to jest 20 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Czyli na jeden metr kwadratowy przeciętny Polak musi pracować kilka miesięcy i nie wydawać na nic innego, prawda? I to jest absurd. I nagle się okazuje, że we własnym kraju my nie możemy być żadnymi gospodarzami, nie możemy mieć żadnej sensownej perspektywy, ponieważ działają ogromne siły, które naciskają i które powodują ten gwałtowny wzrost, bo nasza gospodarka wzrosła od zarania wolnej Polski o... no nie wiem, ileś tam, prawda, podwoiła się, powiedzmy sobie. Natomiast ceny mieszkań wzrosły wielokrotnie więcej, jako efekt spekulacji, także międzynarodowej. I teraz ludzie nie bardzo rozumieją, co jest grane i o co w tym wszystkim chodzi, ale szukają alternatywy. I teraz się pojawia kryptowaluta. Mhm. I ktoś mówi, słuchaj, kup sobie bitcoina. Ja kupiłem jednego, kosztował 10 zł. Wiesz, ile jest teraz wart? Jest wart 30 tysięcy. Stary, to jest super impreza. I wchodzimy w to.
2: Ja tego jeszcze, drodzy państwo, nie ogarniam, ale generalnie to jest widoczne.
1: Tak, jest
2: także
1: to
2: jeżeli
1: pokazanie...
2: chcesz zagospodarować swoje pieniądze, myślisz o swojej przyszłości, to idź w tą stronę.
1: Tak jest. Jest to pokazanie takiej alternatywy, że skoro nad wszystkim jakieś siły dziwne działają i to wszystko rośnie, no to i niech moje zarobki też rosną w tym samym tempie, prawda? I nagle ta kryptowaluta, która jest niczym tak naprawdę, jest pewną umową, ale nie społeczną, bo nie wiadomo, kto to kontroluje. I nagle ona oferuje coś, co być może da nam szybko szybki zysk i pozwoli nam się ogarnąć w tym świecie. Oficjalne czynniki, system bankowy, polityka, nie wiem, naukowcy, socjologowie, politycy i tak, nic nie mają tym młodym ludziom do zaoferowania, oprócz tego, że słuchaj, będziesz całe życie musiał mieszkać u mamusi albo wynajmować, ponieważ metr kwadratowy będzie kosztował tyle, ile ty przez najbliższe 20 lat będziesz zarabiał przez pół roku. Będziesz musiał półroczną pensję odłożyć, by sobie kupić metr kwadratowy, więc sobie nigdy nic nie kupisz. No, weź się od razu nastaw na inny styl, na inną przyszłość. I to musi być koszmarnie frustrujące, prawda?
2: I to jest to, o czym pisał Mark Fisher, czyli o tej takiej, że jesteśmy zakładnikami współczesnego kapitalizmu i że żyjemy w takim iluzorycznym świecie, że wydaje nam się, że wszystko możemy, no bo ten świat współczesny nam to stwarza, daje takie możliwości, a tak naprawdę de facto nie mamy żadnych narzędzi. Ta opowieść o tym, że te 5000, no z perspektywy dużego miasta to są, znaczy mówimy w ogóle o innych kwotach, ale tak wygląda realność życia codziennego, nasze codzienne doświadczenie. Ludzie zarabiają w tym w Polsce od 5, powiedzmy, do tego 8000, czyli my myślimy o tej klasie średniej niższej, czyli tej średniej właściwej. No i za te pieniądze muszą przeżyć każdy dzień. Więc to jest opowieść, ta opowieść życia codziennego. Jak wygląda prawdziwe doświadczenie, z jakimi bolączkami borykamy się na co dzień. Natomiast z tymi mieszkaniami to jeszcze jest inna rzecz, bo kwestia, kogo na to stać generalnie. Bo dzisiaj być może mnie stać na to, żeby wziąć kredyt, bo mam wypłacę, mam takie możliwości, ale co się stanie, jeżeli za chwilę stracę pracę, stracę zdrowie.
1: Tak, a kredyt hipoteczny jest perspektywa kilkudziesięciu lat.
2: I to nie jest, drodzy państwo, 200, 300 zł, 1000 zł, że uda się to w ciągu jednego, drugiego miesiąca zgromadzić. Natomiast to jest rata 2-5 tysięcy. Jeden, drugi miesiąc powoduje, że jesteśmy totalnie spłukani, totalnie niewypłacalni. Więc to jest opowieść o tym. To jest opowieść o tym ryzyku, i o tym iluzorycznym świecie, tych mnóstwa możliwości, a my jesteśmy zakładnikami tej opowieści.
1: Kiedy się zaczęły przemiany w Polsce, rynek się otworzył, ponieważ ludzie właśnie nie mogli dostawać kredytów, bo mówi pani o zdolności kredytowej, w złotych, to zaczęli brać w walutach. Zarabiali w złotych, a brali we frankach, albo w euro, albo i tak dalej. Tak. No bo inaczej by nie mogli nic kupić. No i wpadli w pułapkę, prawda? Bo nagle to wszystko poszybowało w górę.
2: A to bardzo ładnie na początku wyglądało.
1: Kurs się zmienił. No teraz paradoks polega na tym, że ja w tym czasie brałem kredyt w złotych, prawda? Bo chciałem się uchronić przed ryzykiem kursowym. I jak policzę tak dokładnie, to ja spłacając ten kredyt zapłaciłem znacznie więcej niż to, co zapłacą frankowicze, nad którymi się wszyscy tak pochylają. Prawda? No bo tu się wytworzyła pewna opowieść o biednych frankowiczach. A ci, co w tym samym czasie brali złotowe kredyty, jak inflacja była 25% i płacili masę tego, żeby spłacić ten kredyt, to nie wiem, wzięli 100 tysięcy, a zapłacili ponad 300 w sumie. Prawda? Więc dużo fajniej im to, dużo gorzej im to wyszło niż tym frankowiczom, prawda? Ale o tym się nie opowiada, bo nie ma tej opowieści.
2: Tutaj. Ale nie też ma nie ma tej ciągłości, bo nie ma tych doświadczeń poprzednich, bo jesteśmy de facto, tu mówimy już o dwóch pokoleniach, które pierwszy raz ma tą możliwość i my testujemy. Pokolenie szczególnie milenialsów, tak? Czyli tych urodzonych latach 80., 90., my testujemy. I dopiero za jakiś czas, perspektywa długiego trwania, zobaczymy, jak to sprawdzi się w praktyce. Więc to myślenie dzisiaj, bo my nie możemy oprzeć na poprzednim doświadczeniu. Bierzemy kredyty na 30 lat. No jeszcze być może ich nikt nie spłacił tych 30 lat, bo nie było tej możliwości, jako my testujemy.
1: Jeszcze nie.
2: I być może właśnie to jest taka, będzie to taka opowieść, że te kredyty będą możliwe do realizacji, powiedzmy przez 15 lat, a potem zacznie się ta niewypłacalność i to wielkie bankructwo. To jest to przerażenie. To jest to ryzyko, ale też opowieść o pokoleniu, które właśnie wpłada w tą pułapkę takiej iluzji, także uda się to spłacić, nie? 30 lat, abstrakcyjna liczba, ale jakoś to będzie.
1: Znaczy, zależy, kto jest, ten się patrzy. Jak się patrzy od dołu, myślę, przed nami 30 lat, jest to nieskończona odległość. Ale jak się patrzy z góry na to wszystko, to 30 lat, bach, minęło, w ogóle nie zauważyliśmy kiedy.
2: Tylko, że przez te 30 lat na pewno wydarzą się, znaczy będą miały miejsca takie jak utrata pracy, jak choroby,
1: i to... I... kryzys na rynku finansowym.
2: Być może rozpad małżeństwa i inne tego typu, zmiana miejsca zamieszkania, więc no tak, to jest opowieść o tym. Znaczy tak wygląda Polska. I, tak...
1: I teraz mieliśmy do czynienia z piękną imprezą. Nagle po prostu Polacy się zmobilizowali. W 9 dni zebraliśmy 260 milionów złotych na pomoc dzieciom chorym na nowotwory. Moglibyśmy zebrać znacznie więcej i prościej, gdybyśmy sobie powiedzieli tak, kochani, mamy problem chorób nowotworowych wśród dzieci. Musimy podwyższyć składkę ubezpieczenia zdrowotnego. Mhm. Albo wprowadzić, nie wiem, fundusz stworzyć, z którego dopłacalibyśmy, żeby nasze dzieci mogły być leczone najnowocześniejszymi metodami. Tylko to wymaga tego, żebyśmy co miesiąc płacili wyższą składkę i tak dalej. O tym w ogóle nie mówimy. Gdyby jakiś polityk zaproponował coś takiego, to będzie niewybieralne. Społeczeństwo generalnie go odrzuci. To samo społeczeństwo, które jednocześnie jest w stanie się tak zmobilizować, tak zachwycić, tak po prostu eksplodować emocją wspaniałą, że w ciągu 9 dni zbierze 260 milionów złotych. I to jest zadziwiające, prawda? Że coś, co można robić systematycznie, normalnie i tak dalej, my musimy robić w warunkach rewolucyjnych, albo jak to woli, partyzanckich.
2: I teraz ja jako badaczka młodych analogiczną sytuację odnajduję w opowieści tejże grupy, tejże generacji, kiedy w debacie publicznej przedstawiamy młodych, szczególnie tych głosujących na prawicę, jako mówiących o niskich podatkach. Tak, że to są, oni są za niskimi podatkami. Ale teraz, kiedy generalnie zaczynamy ich pytać, co rozumieją, co się kryje za tymi niskimi podatkami, że ta kruplówka zostanie odcięta, tak, że będziesz musiał sam zapłacić edukację, że będziesz musiał opłacić swoją edukację, że opiekę zdrowotną też będziesz musiał pokrywać z własnych funduszy, to nagle okazuje się, że to chyba nie jest tak do końca, bo idea solidaryzmu społecznego czy propaństwowości, prospołecznej polityki państwa i tak dalej, że ja bym jednak chciał, żeby tak wyglądała Polska, czy wyglądało to wsparcie. Więc to jest o tym, to jest trochę o tym, jak jest budowany świat, jak pewne pojęcia działają w przestrzeni publicznej, jakie emocje budzą i tak dalej. Natomiast ja bym chciała jeszcze powiedzieć o zbiórce Łatwoganga, bo pojawia się tak w przestrzeni publicznej taka opowieść o zrywie narodowym, o pewnym przełomie, o dużych którym towarzyszą duże emocje. Okej, z jednej strony, drodzy państwo, tak, jest to opowieść o tym, o ogromnych odruchach serca, o tym, że Polacy są zdolni do różnych akcji.
1: Niektórzy Polacy
2: są zdolni do tego typu akcji, ale generalnie my mamy trochę tak w DNA takie nastawienie na pomaganie kryzysowe.
1: Jak jest powstanie,
2: tak?
1: To my jesteśmy idziemy.
2: To jest, drodzy państwo, o tym moglibyśmy kolejną, panie redaktorze, audycję. Także tak, ale to jest, drodzy państwo, też opowieść o tym, jak to nasze życie wygląda, to państwo w przestrzeni, w sferze publicznej, że jak ono działa. Także mamy właśnie ten system zdrowia z dziurami, budowany od lat i on dzisiaj wygląda tak, a nie inaczej. Także nieważne teraz, i teraz, drodzy państwo, nie że biorę rządzących w obronę, ale nieważne, ile tych środków zostałoby przez rząd przeznaczonych na ochronę zdrowia, to i tak będzie za mało i tak będą powstawały tego typu zbiórki. Natomiast te zbiórki, drodzy państwo, i to jest związane z emocją społeczną, one działają dlatego tak, ponieważ one bardzo silnie identyfikują nasze doświadczenie, że ta zbiórka, za tą zbiórką kryją się konkretne historie, że my w tych historiach możemy się przejrzeć, że my się tam możemy odnaleźć. No właśnie. Nasza codzienność, kontakt ze służbą zdrowia, to, że szpitale są zamykane, oddziały ginekologiczno-położnicze są zamykane. To, że nie możemy dostać się do lekarza, nie możemy skorzystać w bardzo szybkim czasie z pomocy lekarskiej i tak dalej, i tak dalej. To jest o doświadczeniu. To autentyczność, która przemawia za tą zbiórką, jest identyfikowana z naszym codziennym doświadczeniem.
1: Ewelina Nowakowska, antropolożka polityki, kulturoznawca z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, wykłada również na Uniwersytecie SWPS.
2: Dziękuję bardzo. Dobrego dnia.
1: To był ten
2: dnia.
1: Obiektyw. Dziękuję. Pięknie.
2: Dziękuję.
0: To była powtórka audycji.
3: Mam cię na końcu języka. kocham, jak niewypowiedzianą treść.

0: Powtórka audycji.
1: A w dzisiejszych sekretach trochę folkloru miejskiego. Heniek Małolepszy jest z nami w studiu.
2: Cześć. Uszanowanko.
1: Szanowanko. Maciej Mościcki tak naprawdę. Skąd ten pseudonim artystyczny to jest, czy jak?
2: Proszę pana szanownego, to jest historia, no... Jeszcze z liceum, był taki serial emitowany w latach 90. czy 86. rok, czy któryś, nie pamiętam już. Szaferak Małolepszy tam był, no Bronek Małolepszy akurat. No i koledzy, to od słowa do słowa i tak jakoś jak mnie kolega zobaczył występującego po latach, to powiedział, o Małolepszy, no nie widzieliśmy się 20 lat. I tak już pomyślałem sobie, że to będzie lepsze niż Mościcki na scenie.
1: I tak zostało. Skąd ta miłość do tego folkloru miejskiego? No tak to nazwijmy wprost.
2: No dzisiaj jest akurat ciekawe, że tu dzisiaj się spotykamy. 6 maja urodził się Stanisław Grzesiuk. Kolejne urodziny są jego dzisiaj i... Właśnie taką rolkę mam nagrać. Pierwsze skojarzenie do social mediów, za przeproszeniem, żebym właśnie się wypowiedział krótko, jak wiele osób z nas, 8 sekund. Pierwsze skojarzenie ze Stanisławem Grzesiukiem. To moje jest wydarzenie u cioci na imieninach, to była ciotka Jadwiga. Mama, tata, ciepło rodzinne, chyba nie płyta. Tylko raczej chyba kaseta może, a może i płyta jeszcze. W każdym razie głośne śpiewy, trochę alkoholu, nie za dużo. I zawsze to powtarzam w tych grubym szkle. Dynia w odcie, tam śliweczka, właśnie te zakąski, pamiętam. Nie wiem, jak im to smakowało wtedy. Wiesz, wydawało mi się to dziwne.
1: Już się zupełnie zmieniły te celebracje. Już nie. Rzadko
2: nie,
1: kiedy zdarzało się.
2: Jak to? Tak? Jest, tak, pewno.
1: Takie
2: pewno.
1: Zasiadanki przy stołach cały czas?
2: Tak? No, wracamy do tego. Śniadania sąsiedzkie w różnych miejscach. Takie.
1: Aha. A to dobrze. Wiesz, ja zawsze myślałem, że ten folklorowi miejskiemu, na przykład w pielęgnacji gwary, sposobu rozmawiania, porozumiewania się, nazywania pewnych rzeczy, bardzo przeszkadza brak integracji takiej właśnie sąsiedzkiej, społecznej jako takiej. A w tak wielkim mieście bardzo trudno jest utrzymać taką zintegrowaną grupę.
2: No jeśli spotykamy się na terenie gwary, no to wiemy tak, że gwara jest odmianą języka ojczystego. Mhm. No i jeżeli myśmy mówili o tym no, w taki sposób, jak to do niej dochodzi, jak może dojść do ukształtowania się gwary, czy do jakiegoś dialektu, no to jedynie przez izolację. Naszą gwarę gubi to, że po prostu mamy ciągłą fluktuację, ciągłe zmiany, ciągle się przemieszczamy. Nie było powodu za bardzo tak dużo, żeby jeździć przed wojną na drugą stronę Wisły.
1: No nie było. Ja
2: jakbyście mnie do radia zaprosili, no to ja bym się musiał dużo wcześniej wybrać. Kurde mole.
1: Jeszcze wiesz co, jakieś 20-30 lat temu ja sam znałem takiego jegomościa, który mieszkając na Saskiej Kępie poczytywał sobie za zaszczyt, że...
2: Na drugą stronę nie jeździ.
1: Tak. W ogóle.
2: Ja nawet węziej czasem, bo stara Praga, nowa Praga, tak. Różnią, granica jest na torach dworca Wileńskiego, prawda? I też cieszę się, jak ze 2 tygodnie uda mi się nie przekroczyć tej linii torów, co bardzo jestem zadowolony. Ale to tylko ferie, bo jeżdżę uczyć dzieci aż na kabaty raz w tygodniu. Ale wielka to jest wspaniała praca. No. A kiedy indziej o tym?
1: No właśnie, o nauce jest mowa, ponieważ jest podjęty przez ciebie taki pewien pomysł, żeby uczyć tej gwary właśnie poprzez śpiewanie, tak?
2: Uważasz pan, tu się teraz znajduje teatr, w którym właśnie sztukę pod tytułem Dziady odstawiają. Jeden nieboszczyk, poeta niejaki Mickiewicz, który tam dalej za figurę na słupie stoi, całe książki o dziadach nadrukował. Artyści się nauczyli na pamięć i teraz co wieczór forse z publiki wyduszają.
1: A to teraz wiechem poleciałeś, tak.
2: Ewidentnie. A naturalmon, wytworny rzeźnik. Polecamy wiecha. Oczywiście, no piosenka, wspomniałeś pan piosenkę, tak, od tego się dla mnie zaczęło. No ale piosenka, no to piosenka ma tekst, prawda, a ten tekst, no to jaki jest, o czym on jest, no on jest i tak jest wypowiedziany i o tym jest, jacy są ludzie, którzy go śpiewają, jacy są ci ludzie, są charakterni. Co to znaczy charakterni? To znaczy, że po prostu nie dają się w butelkę nabić, że nie ma cwaniaka dla warszawiaka. A może jest, to właśnie chodź się spotkać, prawda? Mamy napuszony styl wypowiedzi. Panie szanowny, gdyż raczysz pan opuścić moje towarzystwo, gdyby doszło do szczapy między nami. I tak bym panu zamierzał to opowiedzieć, że Sybilla nie przewidziała dalszego ciągu naszej rozmowy w swoich przepowiedniach. Zamiast dosyć krótko... Dalej pan.
1: Jest to napuszony styl, tak, ale bardzo, jakże piękny i poetycki. Tak
2: no ale też tacy jesteśmy. No warszawiaki zawsze, jeżeli ktoś na Śląsku tego nie rozumie, no to szkoda, bo my zawsze lubiliśmy, prawda, się wyszpanować, prawda, nawet się dla gości, no to w ogóle się zaprzedać nawet, prawda, i ta różnorodność jako następna cecha naszej gwary, bo mamy słówka właśnie, które są rozumiane i na Wielkopolsce,
1: i na Małopolsce.
2: Tak, i nawet może w Wielkopolsce. I jeszcze na pewno są rozumiane też i na Podlasiu, i są rozumiane w różnych miejscach, prawda? No ale to jest bukiet, bo mamy pomiędzy Giermancem a Ruskiem, prawda, życie, no to... Ale trzecia noga, czyli żydowska folklor, piękna nuta, no i jidysz, jeżeli chodzi o skład słówek, prawda?
1: Tak.
2: Belfer.
1: No tak, racja. Ale wiesz co, oprócz tego kwiecistego języka, to także styl prezencji, styl zachowania, to jest bardzo charakterystyczne, prawda?
2: Myślisz o... prawda, nie tylko wytworności słowa, tylko zawsze pewnej takiej elegancji.
1: Nonszalanckiej elegancji, tak.
2: To ona nawet niekoniecznie zawsze wynikała z nonszalancji, no bo trzeba było wyjść, no muzykant, prawda, no i wiadomo, że garniturek, prawda, rymanarka, a czasem jaskółka, to fajno. I tutaj kołnierzyk, no ale jak to zdejmował w przerwie, to się okazywało, że były tylko mankiety, prawda, bo koszulę mieć taką białą, to nie było łatwo.
1: Ale grunt pranie kosztowało, fasą, no, to
2: ale
1: chodziło
2: właśnie,
1: o fasą.
2: Właśnie opakowanie już zawija wszystko i jeżeli jesteś dobrze przygotowany, to nikt tego nie widzi. Ale też i oczywiście, że to trochę takie jest, no nie tylko nasze, tylko, nie tylko warszawskie, no prawda, mamy tego Gostka w dużym mieście i to może być i Praga czeska, i może być to Berlin, który ma na gołą szyję założoną muszkę, prawda, podrzuca, żongluje czymś, wypowiada słowa, prawda, jest w koszulce, w paseczki, ma spodnie w kratkie zielone i jeszcze może gra na banjo i recytuje i robi coś.
1: A propos banjo, przyniosłeś banjo, to chyba nie bez powodu.
2: No nie, bo właśnie ten, tutaj pan jeden mówił, że na złom by się nadawało, ja już szykuję się do zakupu nowego. Ale za mało dawał, bo ciężki bardzo jest, bo się może opłacało, ale dawał za mało.
1: Ale tego się
2: mało.
1: Nie kupuje na wagę, no.
2: Panie szanowny, jak już 90 minut tak się stoi z tym, to już to baga się liczy.
1: No, dobra.
2: Ale, okay. Ale po prostu bez masy nie ma klasy, to wiemy.
1: Dokładnie.
2: Prawda? I nie tylko ci, co chodzą na siłownię, to wiedzą. No ten instrument to jest bębenek ze strunami. Więc trochę ma tam metalu, no, powinien mieć, żeby to grało. No i żeby grało na przykład o... Polski pod kogutem, tam była zabawa, tańczyła helka klawa, wybrany świata cud, gibane kawalery, łobuzy, sztajery, to wszystko z wolskich stron śpiewało helce w taki ton. Rumchelka, tyś gruba jak ta belka, tyś mocna jak ta szklanka, masz suknię pod kolanka, tyś jest dziewczyna fest, trzymasz sztajerski gest. O tak.
1: No to pięknie. Powiedz, często można cię spotkać właśnie na winklu grającego?
2: No,
1: i gdzie najczęściej?
2: Tak, raczej tak. No, trochę jakby trzeci pokój. No, mam dwa pokoje na Zaokopowej i tam się gubię, a tam się odnajduję. No, i tak. No często tak. Ale jeśli chodzi o wydarzenia, które proponujemy cyklicznie, no to tak
1: właśnie.
2: Serio mamy zawsze w środę o 19:00 czytanie Wiecha. A trochę muzyki przy tym, w małej proporcji, że tak powiem, a w czwartki zawsze muzykujemy właśnie od 19:00. Mamy dzięki
1: władzom... Bo ja tutaj jestem zarzucony twoimi ulotkami. Festiwal Grzesiuka, to w Parku Sielackim.
2: To za chwilę. Stalowa 1 to jest to miejsce, które nazywa się na Winklu. Stalowa 1.
1: Tak.
2: Zaczyna się tam ulica Stalowa, ale podobnież też Mleczna Droga, nie tylko jezdnia. Ale parę osób się tam też potrafiło zgubić, prawda?
1: No, jak to w Mlecznej Drodze.
2: Tak,
1: no.
2: Ale zacne bardzo miejsce, też historyczne, bo Stefan Wiechecki dokładnie na trzecim piętrze w tym budynku mieszkał. Rodzina miała tam mieszkanie nie jedyny zresztą, ale on tam pomieszkiwał i mieszkał nawet, jak mówili starsi sąsiedzi, ich znajomi. I na dole, tam gdzie jesteśmy my, ale podział był zupełnie inny. Rodzina sprzedawała na parterze słodycze firmy Fuchs i spółka.
1: Proszę.
2: Firma niemiecka, ale już warszawska, prawda? Razem z Michlerem, tym od pałacyku Michla właśnie. Mm-hmm. To, no Niemcy, bardzo dużo po polskiej stronie się osiedliło, Wawelberg i wielu, wielu wspaniałych warszawskich Żydów i Niemców.
1: Tak, tak. No i Żydów niemieckich. Tak,
2: tak. Tak. No i chcę powiedzieć, że właśnie tutaj zaszła taka bardzo taka no, ciekawa historia i znowu ten bukiet Warszawa jako taką taki bukiet wielu kwiatów różnych, różnie pachnących. No i ten winkiel nasz no, musi być, ponieważ no, nie ma takiej za bardzo wyraźnej tej woni naszej. Takiej. Ona może niekoniecznie jest tak pięknie pachnąca, ale nasza jest swojska, my tego chcemy bardzo.
1: Warszawska.
2: Tak, tak. I trochę poprzecznie do popkultury i właśnie w takim małym, lokalnym gronie. Więc środę, czwartek na Stalowej 1, zawsze od 19:00 jest wydarzenie, a na przykład w niektóre soboty czy niedzielę mamy kino dawne, tak, z dobrym komentarzem. Mamy też koncerty, teraz zaczynamy już plenerowy sezon, więc już mogę zaprosić na 30-31 maja, to będzie nasza rocznica, urodziny Mieczysława Foga, 125. Michał Fog nas odwiedzi, jego wnuk. 28 w czwartek otworzy nam to muzykowanie właśnie o 19:00 i być może przyjdzie na koncert taki galowy, który będzie 30 w składzie Butelek. Nasza Praga.
1: No to wszystko na Pradze, drodzy państwo, ale...
2: Ale jest też coś na Mokotowie i to, o czym pan wspomniałeś, czyli no Festiwal właśnie. Grzesiuka. No.
1: To 16-17 maja w Parku Sieleckim.
2: Tak.
1: I żeby się tam dostać i trafić i was spotkać, to trzeba wejść od ulicy Chełmskiej. O, ile naprawdę jest bardzo bogata oferta.
2: Ta audycja zbyt krótka, żeby o tym wszystkim mówić, prawda? Ale...
1: I koncerty, warsztaty Gwary Warszawskiej. Na czym mają polegać? Jak one będą wyglądały? Po prostu dostaniemy takie kartki, jak mi tutaj przyniosłeś i będziemy się uczyć, że gablota to samochód, a kanar to kontroler biletów, to ja wiem.
2: Nie, zaczynamy od śpiewania. Sikor, zegarek. Panie szanowny, śpiewamy. Zaczynamy od śpiewania.
1: No, jasne.
2: I patrzymy, panie gdzie szanowny. Ta gwara jest, prawda? No bo spotkałem takiego jednego pana dziennikarza, który mnie przekonywał i mówił, że w gwara chyba to już tak, my tak coś wspominamy, chyba coś udajemy. Mówi, a byłeś pan spożywczaku? Mówi, tak, byłem, no ale co to ma do rzeczy? Mówię, no to Cielak, spożywczak, to są słowa gwarowe. Cielę.
1: Tak, a nie cielak.
2: To, a tak. Kurczę, to jest mowa ojczysta. Kurczak to jest, nawet nie wiem, kurczak z Rożna. To ale prawda. Jak dużo się ostatnio pojawia, bo jak mi miło jest przeczytać tam jakiś duży festyn miejski, tamten wstęp za darmożkę. Nie no. Gratis.
1: Tak.
2: To jest nowoczesne określenie wejścia darmowego, ale darmo, czy darmowo, czy za darmożkę, to zawsze tak kiedyś się mówiło, super. A wydarzenie w ogóle nie dotyczyło tradycji na Telebimie, no gdzieś, nie wiem, no w dużym mieście, ale nie stołecznym to widziałem.
1: Wstęp za darmożkę. Pielęgnujmy to, bo to jest, to nadaje kolorytu i takiego, takiej swojskości.
2: Ja pracuję w szkole, w której są dzieci międzynarodowe.
1: Aha.
2: Filipiny, Indie, Pakistan, Białoruś, nasze dzieci z Warszawy też.
1: Łykają
2: i do wszystkich mówię, i do wszystkich mówię gwarą.
1: Świetnie.
2: Wszystkie to bardzo lubią. Te, które mówią w domu po angielsku, to w ogóle żaden problem, bo uczą się języka trochę inaczej. Rozmawiamy o tym. Uczą się piosenek. No mamy zespół Kosmiczne Jabłuszko, panie szanowny. Jakbyś pan chciał nas usłyszeć, to no, nie są tanie pieniądze,
1: to
2: ale występujemy
1: czasem. Wpadnę na jakiś koncercik, jak jest za darmożkę.
2: No jasna sprawa.
1: No. Dobra. To co, jeszcze pośpiewamy?
2: No, chciałbym wspomnieć o tej lekcji. Bardzo ważna sprawa jest
1: 8.
2: No. I tam na przykład zaczniemy od tej piosenki, to państwo szanowne, które się wybierają. Wstęp wolny, godzina 17:00. To zaczniemy od razu tak z bomby, nie będzie żadnych przywitań. Tylko zaczniemy od tego, co profesor Wieczorkiewicz zapisał jako pierwszą balladę podwórzową, taką najstarszą. Żyli w pałacu hrabia z hrabinią. On zwał się Rodryk, ona Franceska, a w drugim domu za ich meliną mieszkała sobie jedna Wiśniewska. A baram, baram, ty, baraj, tak. Idi panda, tari, badi. Tak będzie, tak. Odśpiewamy to wszystko jako hymn może, albo
1: coś tam. Poznamy Wiśniewską?
2: Wiśniewską.
1: Tego
2: W tam nie ma właśnie. Chodzi o to, że jakbyśmy znowu mówili kultura warszawska, lub warsiaska, miękko. Ale na pewno nie warszawska, jeżeli chodzi o gwary, bo w języku ojczystym byłoby warszawska. To drugie W się pojawia. A my je dajemy w nawias.
1: Okay.
2: Warszawska.
1: Warszawska.
2: Najładniej o naszej melodii powiedział według mnie o tym naszym L. Pan wie jako literat, że mam na myśli litrówkę.
1: Oczywiście.
2: I właśnie to L to jest... To Leopold Tyrmand opisał jako coś niepowtarzalnego i każdy spoza Warszawy odczytuje, że to chyba jest chłopak z Warszawy lub babka, kiedy ma to L. Co to za L? To jest dźwięk rurki metalowej owiniętej flanelą.
1: Drodzy Państwo, jeżeli chcecie usłyszeć takie i różnego rodzaju jeszcze inne opowieści, nie tylko o Wiśniewskiej, ale także
2: może
1: i o
2: rurkach.
1: Może. I o rurkach owiniętych flanelą. To zapraszamy na Stalową 1, to przede wszystkim. A 8, właśnie gdzie jeszcze te lekcje?
2: Na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Coś takiego.
2: Tak, Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego w osobie prześwietnej pani profesor Elżbiety Wichrowskiej zaprasza nas na już drugi raz na spotkanie, które po prostu pierwsze skończyło się ogromnym sukcesem takim medialnym i społecznym też i w sensie samej społeczności uniwersytetu. No i mamy drugie spotkanie z władzami i tak dalej i będzie to z publicznością też. Będzie to muzyczna lekcja gwary.
1: Będzie 8 maja
2: o godzinie 17 w Nowym Buwie.
1: W
2: największej
1: mówię,
2: sali. Chór akademicki będzie mi towarzyszył w małym składzie, co prawda, czteroosobowym. Będzie kolega, który będzie
1: śpiewać,
2: mi towarzyszył z akordeonem.
1: Będą śpiewać po warsiasku?
2: Tak.
1: Dobrze.
2: Idę dzisiaj na próbę do nich. No słuchajcie, coś się dzieje w materii. Poważnie, tak? Tak.
1: Cudownie.
2: Ziemia zaczęła się ruszać.
1: Heniek Małolepszy, czyli Maciej Mościcki, był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo.
2: Serwus, do zobaczenia, usłyszenia.
1: Cześć.
2: Się z państwem.
0: To była powtórka audycji.